0: Pilne spowodowanie pożaru, mówił rzecznik prokuratury okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski.
1: Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Mężczyzna ten przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Złożył bardzo obszerne wyjaśnienia. Wyjaśnienia te w ogromnej części korelują z już zgromadzonym materiałem dowodowym.
0: Śledczy ustalają wysokość straty, czekają na możliwość przeprowadzenia oględzin pogorzeliska.
2: To są aktualności jedynki.
0: Grupa mieszkańców Krakowa złożyła w sądzie protest w sprawie referendum, w którym odwołano prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego. Ich zdaniem doszło do naruszeń ciszy referendalnej przede wszystkim w mediach społecznościowych. Skala naruszeń mogła mieć wpływ na frekwencję, uważa inicjator protestu Edward Nowak.
3: Prawo jest tak skonstruowane, że wnosząc protest referendalny, my jakby zwracamy się o unieważnienie referendum. Bodajże 17 673 głosy przeważyły za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego.
0: Prezydent został odwołany w referendum ponad 2 tygodnie temu. A na koniec o wieczornym występie piłkarskiej reprezentacji Polski w meczu towarzyskim z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Padł remis 2-2. Wynik meczu w doliczonym czasie gry ustalił Przemysław Wiśniewski.
4: Nie grało się tak łatwo. Wiadomo, że oni też strzelili na 2 bramki, ale nie stworzyli przy tym też jakoś dużych sytuacji. Też przy naszych ten karny, później ta bramka taka sama, podobna jak z Ukrainą wzdłuż bramki. Jest na tym na pewno aspektem, musimy bardzo mocno potrenować na następnych zgrupowaniach. Ale patrząc z przebiegu meczu, to myślę, że może to być na plus, że jednak ta gra defensywna, jeśli chodzi o cały kompakt drużyny, to było dużo lepiej niż w meczu z Ukrainą.
0: To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W niedzielę biało-czerwoni przegrali ze wspomnianą Ukrainą 0-2. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe w nocy, a także w ciągu dnia. Temperatura maksymalna na świąteczny czwartek od 19 do 26 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To zanim o tych ubezpieczeniach, o tych kaskach wspomnijmy. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment. Dzieci, młodzież bez kasku już nie mogą wyjechać nawet na najkrótszą wycieczkę rowerową czy przejażdżkę hulajnogą.
6: Ja myślę, że sama data niewiele zmieni. Myślę, że znaczna część rodziców już wcześniej o tych kaskach pomyślała i jak ja widziałem, szczególnie w większych miastach, ale też już bardzo często w mniejszych ośrodkach, mniejszych miasteczkach, na wsiach, to znakomita część dzieciaków w tych kaskach jeździła. Ja sam pamiętam, za mojego dzieciństwa nikt o kaskach nie myślał, ale wtedy też ruch był trochę inny też drogi, więc myślę, że to jest dobre zabezpieczenie na pewno na ten moment.
5: Ma pan rację i na pewno w czasach naszego dzieciństwa nikt specjalnie o ubezpieczeniach nie myślał, takich dedykowanych dla rowerzystów, a może takie dalej nie są potrzebne? Nie wiem, dowiemy się teraz, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, czy faktycznie taka aktywność rowerowa, czy aktywność na hulajnodze dzieci wymaga w pana ocenie jakiegoś dodatkowego do ubezpieczenia, bo przecież pamiętajmy, że dzieci, znakomita większość dzieciaków ma te polisy szkolne zawierane na początku roku szkolnego i to jest polisa na 12 miesięcy, a zatem wakacje też obejmuje.
6: Ja generalnie, i to jest chyba, to dotyczy nie tylko rowerów, ale właściwie wszystkich aktywności. I większość osób z ubezpieczeń będzie przeciwnikami takich bardzo wyjątkowych polis tylko na rower. Mhm. Powinniśmy się siebie, swoje dzieci zabezpieczać po prostu właśnie na

0: cały jakiś okres, niezależnie od tego, czy akurat poszły na rower, czy grają w piłkę, a może jeszcze jakieś tam inne aktywności wykonują, może ktoś pływa, może jakaś łódka, no tych rzeczy, które możemy teraz robić, jest bardzo dużo, a najwięcej wypadków zdarza się w domu albo w szkole, ale niekoniecznie przy jakichś aktywnościach, tylko przy poślizgnięciu na przysłowiowej podłodze. I to są oczywiście urazy typu jakieś zwichnięcia, jakieś złamane ręce, złamana noga i nie kończą się jakimiś bardzo poważnymi urazami, za to one mogą się zdarzyć właściwie w każdym momencie. Więc nie wyróżniałbym w jakiś specjalny sposób tego roweru, tylko po prostu ubezpieczał się na cały czas. I tutaj akurat to wymienione ubezpieczenie szkolne, jeśli zostało dobrze zawarte, jeśli rzeczywiście zostało zawarte na te 12 miesięcy i na 24 godziny, znakomita większość dostępnych w tej chwili pakietów tak właśnie działa. Ma tam też elementy właśnie uprawiania sportu, czy nawet treningów, no bo możemy zapisać dziecko do jakiejś szkółki piłkarskiej i tam też właśnie może coś się zdarzyć. To jest oczywiście dobre rozwiązanie, o ile, bo to chyba jest najczęstszy błąd wielu rodziców, nie przyoszczędziliśmy, tak w cudzysłowie mówiąc, na składce i wybraliśmy odpowiednią sumę ubezpieczeń.
1: No właśnie, ta suma ubezpieczeniowa jest kluczowa, dlatego że znamy takie przypadki, że zdarzył się uraz, wypadek, czy w szkole, czy po szkole, czy na wakacjach. Ta polisa zadziałała, ale to odszkodowanie było, nie chcę powiedzieć śmiesznie niskie, ale było symboliczne.
0: Tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Możemy, czy to zrobimy rzeczywiście we wrześniu, bo to jest taki najbardziej tradycyjny sposób zawierania. Teraz zresztą już chyba około połowy rodziców nie zawiera w samych szkołach tego ubezpieczenia, tylko gdzieś na jakimś portalu albo u agenta ubezpieczeniowego. Już to się bardzo mocno przeniosło właśnie poza szkołę. Zresztą szkoły niekoniecznie, nie wszystkie chcą brać na siebie odpowiedzialność wyboru na przykład jakiegoś pakietu, czy wyboru konkretnego ubezpieczyciela, bo to właśnie najczęściej tak wyglądało, że był jeden konkretny ubezpieczyciel w szkole do wyboru. Taki znów tutaj ten cudzysłów. I wszyscy musieli z niego skorzystać, więc bardzo wielu rodziców już teraz korzysta z innych ofert. Za to to też jest tak, że ten wrzesień to jest taki symbol. W każdej chwili można taką umowę ubezpieczenia zawrzeć. Jeżeli wejdziemy na portale czy większości zakładów ubezpieczeń, czy wyspecjalizowanych pośredników, którzy takie polisy sprzedają, no to w każdej chwili taką umowę można zawrzeć.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę poza sumą ubezpieczenia?
0: Tak naprawdę, jeżeli dziecko nie robi jakichś specjalnych rzeczy, czyli na przykład nie ma jakiegoś bardzo wyczynowego uprawiania sportu albo w jakiejś bardzo nietypowej i niebezpiecznej dyscyplinie typu wspinaczka sportowa albo wspinanie się w ogóle w górach, skoki spadochronowe. Dzieci to też są rzeczy, które dzieciaki mogą robić. To znakomita większość pakietów będzie wystarczająca. One się będą różniły tak naprawdę szczegółami, jakimiś definicjami, czy na przykład ugryzienie psa to jest tylko zadrapanie, czy tam musi być penetracja, czy przebicie skóry, no to są
1: rana kąsana, takie, to się fachowo chyba nazywa.
0: Takie drobiazgi i tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, to jest ta suma ubezpieczenia i ja z reguły mówię, że powinna być najwyższa, na jaką nas stać. Bo nie są problemem drobne urazy, gdzie potem dziecko niemalże nawet cieszy się, że złamało rękę i dostało w jakąś grę, czy, czy w iPada, czy jakiś
1: albo inne urządzenie,
0: gadżet,
1: to niekoniecznie nazwy musimy wymieniać, bo można

0: tanio kupić, tak, ale można też zaoszczędzić. Ale
1: bardzo często
0: jest
1: właśnie takie
0: bezcenne, także to
1: najważniejsze
0: nie można tak
1: jest, najważniejsze są poważne urazy, gdzie rzeczywiście mamy wysokie potem koszty leczenia, rehabilitacji bardzo często. I na sumę ubezpieczenia z tej perspektywy powinniśmy patrzeć. Przy czym tutaj to jest jedna możliwa opcja. Możemy zawrzeć dla dziecka ubezpieczenie szkolne. Ale teraz druga opcja, i ona będzie ważna również przy tym rowerze, to jest ubezpieczenie domu i mieszkania. I tam w pakietach mieszkaniowych bardzo często wielu ubezpieczycieli już teraz też proponuje rozszerzenie nie tylko ubezpieczenie samego mieszkania, ale właśnie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich członków rodziny. Czyli i dla nas, i dla naszych dzieci. Więc to znowu z kolei przy takim rozszerzonym ubezpieczeniu domu i mieszkania będzie, czy może być, bardzo dobra opcja. Możemy zresztą, jeżeli chodzi o ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, mieć obie umowy. Możemy i u dziecka ubezpieczyć w tej szkolnej polisie i możemy mieć ubezpieczone w domu. Wtedy w razie zdarzenia te sumy się dodają. Znaczy dostaniemy i z jednej, i z drugiej polisy pieniądze. To ubezpieczenie w pakiecie domowym jest też o tyle ważne, że poza samymi naszymi zdarzeniami, które gdzieś tam na rowerze mogą nas dotknąć i mogą skutkować jakimiś kosztami związanymi ze zdrowiem czy uszczerbkiem zdrowia, będzie też sytuacja, kiedy to my komuś spowodujemy szkodę. My wjedziemy, my rozbijemy, my spowodujemy jakiś wypadek, czy to innego rowerzysty, czy nawet spowodujemy wypadek drogowy. I wjeżdżając, nie wiem, choćby na czerwonym świetle i zostaniemy uznani wyłączną, będziemy obciążeni wyłączną winą za takie zdarzenie. Nie chciałbym tutaj dokładnie wchodzić w rozdzielenie, kto za co płaci. W każdym razie też jeżdżąc rowerem musimy sobie zdawać sprawę, że możemy komuś wyrządzić szkodę. I ten element odpowiedzialności cywilnej najłatwiej będzie pokryć właśnie również przy ubezpieczeniu domu i mieszkania, bo tam właściwie w większości znowu pakietów będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. My najczęściej je wiążemy, że jak komuś zalejemy mieszkanie na dole, to z tego jest pokrywane, ale tam też jest najczęściej opcja pokrycia wszelkich szkód, które my albo jakiś domownik wyrządzi gdzieś tam w swoim życiu. I ta umowa tutaj też będzie bardzo, bardzo ważna.
0: Doskonale, że pan o tym wspomniał, bo faktycznie zawieramy umowy ubezpieczenia domu i mieszkania i nie wczytujemy się, a czasami tam w pakiecie rzeczywiście jest taka opcja i warto o tym wiedzieć, warto to sprawdzić nawet teraz w czasie audycji.
1: Te umowy ubezpieczenia domów, mieszkań są już u większości tych głównych ubezpieczycieli. To są takie wszystko mające pakiety. Dobry agent ubezpieczeniowy, jeżeli z nim porozmawiamy, na pewno dobierze taki zakres dla nas, który będzie najbardziej odpowiedni. Bo tam można zrobić wszystko. I ten dom i mieszkanie, i fotowoltaikę, jak ktoś ma na dachu, bo to jest traktowane jako odrębne ryzyko. I to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a nawet pewne część ubezpieczycieli ma tam pokrycie pewnych ryzyk chorobowych w tych pakietach dla domowników. Mamy tą odpowiedzialność cywilną dla domowników. Bardzo, bardzo, oczywiście elementy też kradzieżowe, bo to też się zdarza. Bardzo, bardzo różne rzeczy i w tej chwili te pakiety są zbudowane niemalże jak z klocków i ja jestem daleki od tego, żeby każdemu polecać tam sprawdzanie, co dokładnie może mieć, bo czasem trudno się w tych wszystkich warunkach zorientować, ale rozmowa z dobrym agentem ubezpieczeniowym pomoże z

0: składki za te dodatkowe ryzyka to jest kilkanaście złotych rocznie, w związku z czym tyle co, nie wiem, połowa Łubianki truskawek. Mhm.
1: Ale warto o tym pamiętać, bo tak, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach samochodem, to mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nieraz o tym mówimy u nas na naszej antenie i przypominamy. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, bo możemy wyobrazić sobie sytuację, że sześcioletnie dziecko na swoim dziecięcym rowerku rozpędzi się na alejce osiedlowej i uderzy w luksusowy samochód naszego sąsiada, rysując lakier albo urywając lusterko. I nagle się okazuje, że to my jako rodzice jesteśmy zobowiązani do pokrycia szkody. No i ta szkoda może wynieść kilkanaście tysięcy złotych albo i jeszcze więcej. To naprawdę no ułamek sekundy.
0: Jeden z regresów, bo najczęściej będzie to najpierw zrobione z ubezpieczenia autokasko posiadacza
1: na początek
0: pojazdu, a potem właśnie będzie regres. Jeden z najwyższych regresów, o którym ja wiem, no sięgnął prawie 600 tysięcy złotych.
1: Naprawdę? Taki regres? A to było związane z...
0: No to był
1: aktywnością?
0: Rzeczywiście bardzo dobry samochód, który dokładnie... To akurat nie było dziecko, to była osoba dorosła, ale tam było urwane lusterko, uszkodzony błotnik, wybita szyba, szlaczki, jakieś popękania na przedniej szybie. Wszystko to było do wymiany. No nie będę tutaj zgodnie
1: oczywiście,
0: co...
1: Ale 600 tysięcy złotych, to umówmy się, to jest kwota, która może doprowadzić do bankructwa wielu
0: to
1: z nas.
0: To jest kredyt, drugi kredyt hipoteczny, tak? Dla bardzo wielu osób. Tak.
1: I teraz tak, jedno ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i już by sprawy nie było. To znaczy ten ciężar
0: płaciłby,
1: tej kwoty...
0: Płaciłby ubezpieczyciel w OC w życiu prywatnym, czyli najczęściej właśnie z tego pakietu ubezpieczenia domu, mieszkania. Mm-hmm.
1: Czyli ja tak się zastanawiam, może to taki obowiązek powinien być na dobrą sprawę.
0: Były prowadzone w prace, czy było rozważone obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów, za to tutaj jest bardzo ciężko wykonać to, no bo właściwie w każdej chwili każdy z nas niemalże może wsiąść na rower i pojechać. Mamy, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak kupujemy to OC komunikacyjne, to tam ubezpieczony jest samochód i jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo właśnie do samochodu jest przypisana ta polisa, formalnie do posiadacza pojazdów, ale pokrywa każdą osobę, która tym pojazdem będzie jechała, nawet złodzieja, to jest też ciekawostka, jak złodziej wyrządzi szkodę, to właśnie z tej polisy OC komunikacyjnej tegoż samego samochodu ewentualne szkody będą pokrywane. Będzie potem regres do tego złodzieja, jak go złapią, ale będzie. Przy rowerach byłoby to znacznie trudniejsze do zrobienia, co de facto by niemalże zmuszało nas, żeby każdy z nas albo rejestrować rowery, albo żeby każdy z nas takie ubezpieczenie na siebie znowu wykupił. Więc technicznie jest to znacznie trudniejsze do zrobienia, a na szczęście, bo my tutaj oczywiście mówimy o takich wypadków rowerowych jest dużo. Ja akurat mieszkam niedaleko jednej z takich bardzo popularnych ścieżek rowerowych i dość regularnie widzę tam jakieś wypadki, a nawet karetki, które przyjeżdżają do tych rowerzystów, którzy najczęściej po prostu się zdarzyli. Ale nie ma tego też aż tak bardzo dużo. To zresztą wyraźnie widać po składkach. No, za takie ubezpieczenie, gdyby chcieć je zawrzeć indywidualnie, to jest koszt rzędu dosłownie kilkunastu złotych rocznie, więc no ryzyko nie jest na szczęście bardzo duże. To nie jest tak, że my co chwila na tym rowerze nam się coś może stać. Za to no niestety ze względu na to, że no nie jesteśmy w żaden sposób chronieni. Jeżeli rzeczywiście następuje jakiś większy wypadek, czy zderzenie pomiędzy rowerzystami, czy zderzenie z pojazdem, no to skutki mogą być po prostu bardzo

0: bardzo nieprzyjemne.
1: A jeżeli mówimy o takim uprawianiu sportu, czy w klubie, czy też indywidualnie na różnego rodzaju zawodach dla dzieci, młodzieży, to może być na przykład kolarstwo górskie. Ja się tak zastanawiam, gdzie przebiega granica między właśnie takim standardowym ubezpieczeniem, a gdzie rzeczywiście powinno być ubezpieczenie dotyczące, nie wiem, sportów ekstremalnych albo w ogóle sportów.
0: To jest w Polsce bardzo trudny temat, bo dotyczący zresztą i tych wyczynowo uprawiających sport dorosłych i dzieci. Mhm. Niestety bardzo często kluby, a też organizatorzy takich wydarzeń nie dbają dość mocno o zabezpieczenie finansowe. Mówiąc wprost, o ubezpieczenie tych, którzy występują, tych zawodników, którzy biorą udział. Niezależnie, czy to jest w pełni profesjonalna jakaś liga, jakieś mistrzostwa, czy to są przysłowiowi trampkarze. To dotyczy zresztą nie tylko rowerów, ale właściwie każdej aktywności sportowej, a urazy tam mogą się zdarzyć rzeczywiście bardzo poważne. Większość klubów, większość organizacji sportowych, chcąc jak najbardziej zmniejszyć koszty, po prostu na ubezpieczeniach oszczędza. Efekt niestety widzimy od czasu do czasu, kiedy zdarzy się poważny wypadek. Mamy całą rzeszę profesjonalnych sportowców, którzy ulegli poważnemu wypadkowi, czy w czasie treningu, czy w czasie zawodów, i wtedy błyskawicznie robi się wokół nich pustka. Nikt im nie chce pomagać, a zwykłe ubezpieczenia bardzo często wtedy nie działają, bo jest ta granica, co jest takim amatorskim uprawianiem sportów, że jedziemy sobie z rodziną na wycieczkę rowerową, a gdzie już zaczynają się albo regularne treningi, albo starty. Jeżeli jesteśmy w klubie sportowym, jeżeli jesteśmy już, jest tam za tym jakaś organizacja, bardzo często może to być już z tych standardowych umów wyłączone, albo dodatkowo płatne, bo to też zależy od konstrukcji tego produktu. I tu znów moja porada: najlepiej pogadać z agentem ubezpieczeniowym, który będzie dokładnie wiedział, znał produkty, które sprzedaje, jednego, drugiego, trzeciego, piątego ubezpieczyciela, będzie wiedział, jak te zakresy wyglądają, będzie wiedział, że u tego ubezpieczyciela to jest włączone, u tego ubezpieczenia trzeba dodatkowo zapłacić i tak dalej. I najlepiej to z nim przegadać, mówiąc, co robimy nietypowego, niestandardowego, bo te wszystkie rzeczy, które robimy w standardzie, będą pewnie w tej standardowej umowie. Za to te dodatkowe rzeczy, ponad standard, jak coś robimy, trzeba z agentem ubezpieczeniowym po prostu przegadać.
1: Pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A komentować będziemy sprawy międzynarodowe. Połączona z nami pani profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu. Startuje tam forum z udziałem Putina, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To jest odwet za to, czego świadkami byliśmy wczoraj, między innymi w Kijowie?
4: Trzeba wziąć pod uwagę, że teraz mamy do czynienia już z typową wojną na wyniszczenie po obu stronach. Ukraina przejęła inicjatywę, mając przewagę technologiczną i mając zdolność do uderzania w głąb terytorium Rosji, i z całą pewnością każdy atak Federacji Rosyjskiej skierowany przeciwko infrastrukturze ukraińskiej, ludności cywilnej, będzie się spotykał z tego rodzaju odpowiedziami. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że ta przewaga technologiczna dzisiaj jest po stronie Ukrainy.
3: To forum, o którym wspomniałam w Petersburgu, nazywane rosyjskim Davos z udziałem

0: rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, to także ma znaczenie propagandowe ze strony Ukrainy, władz ukraińskich. Oni będą to w ten sposób wykorzystywać. Jaki to jest także sygnał wysyłany do rosyjskiego społeczeństwa?
1: Oczywiście to jest sygnał propagandowy, który ma pokazać, że Rosja nie jest bezpieczna, że znajduje się w sytuacji, kiedy Ukraina może z powodzeniem atakować rosyjskie cele. Proszę pamiętać, że Władimir Putin, organizując tego rodzaju działania, jak ten szczyt w Petersburgu, on z jednej strony próbuje przekazać informacje do społeczeństwa rosyjskiego, nic się nie dzieje, Rosja funkcjonuje normalnie, współpracujemy, czyli nie jesteśmy wyłączeni jakby ze współpracy międzynarodowej. To jest ten wewnętrzny komunikat. A ten zewnętrzny komunikat jest no bardzo tożsamy, czyli krótko mówiąc, za wszelką cenę Putin chce pokazać, że jest w grze, że mimo toczącej się wojny, licznych sankcji, z którymi gospodarka rosyjska musi się mierzyć, realizuje swoją politykę, istnieje w przestrzeni międzynarodowej. To jest taki silny policzek dla Putina, ponieważ to pokazuje, że Rosja jest coraz bardziej odsłonięta. I że przewaga rosyjska, z którą mieliśmy do czynienia przez kilka lat toczącej się wojny, dzisiaj w sposób wyraźny topnieje na rzecz Ukrainy.
0: Komentatorzy, którzy obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wskazują na to, że te wzmożone ataki na ludność cywilną w Ukrainie, ataki rosyjskie, to może być skutek tego, że, no, mówiąc kolokwialnie, na froncie Rosjanom nie idzie aż tak dobrze, jakby tego oczekiwali. W ten sposób chcą zaznaczyć swoją obecność i gdzieś zaznaczyć także swoją przewagę. A być może jest tak, pani profesor, że gdzieś na horyzoncie widać już wznowienie tych negocjacji pokojowych albo chociaż negocjacji o trwałym rozejmie w Ukrainie i każda ze stron, szczególnie Rosjanie tutaj, chcą wygrać dla siebie jak najlepszą tę pozycję negocjacyjną.
1: Zacznijmy od tego, że ofiary w ludności cywilnej są charakterystyczne dla współczesnych konfliktów zbrojnych. To znaczy znamienne jest to, że 80% ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych to są niestety osoby cywilne i w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to się oczywiście potwierdza. Rosjanom, tak jak pani powiedziała, na froncie nie idzie. Ofensywa wiosenna nie udała się. Ukraińcom udało się przetrwać zimę niezwykle trudną z tymi masowymi atakami na infrastrukturę energetyczną. Po raz pierwszy bodajże od 24 roku Ukraińcy odzyskali bodajże 113 km kwadratowych terenu. To są wszystko okoliczności, które pokazują słabnącą Rosję, słabnące zdolności rosyjskich sił zbrojnych, a co najważniejsze, koszty tej wojny, zwłaszcza koszty osobowe dla Rosji są ogromne. Wedle szacunków Rosjanie tracą 35 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Chcieliby osiągnąć poziom 50 tysięcy, bo gdyby taki poziom osiągnięto, to zdolności mobilizacyjne rosyjskie po prostu by się załamały. I teraz w tych okolicznościach, to też jest dosyć specyficzne, Rosjanie nigdy nie unikali ataków na ludność cywilną, traktując po prostu taką aktywność jako metodę prowadzenia wojny, chociaż zgodnie z prawem międzynarodowym ona jest zwyczajnie zabroniona. Niemniej jednak przy tak dużych stratach na froncie faktycznie traktują ataki na ludność cywilną jako no, pewien rodzaj wyjścia z tej trudnej sytuacji. Skoro na froncie im nie idzie, to próbują osłabić morale Ukraińców zmęczonych trwającą od kilku lat wojną.
0: I słyszymy o kolejnych ofiarach, o kolejnych zabitych i o kolejnych rannych. Pani profesor, i słyszymy także apele ze strony Ukrainy i takie informacje, które stamtąd docierają, że powoli kończą się te pociski do systemów Patriot, które stanowią no, jedyną tarczę przed tymi pociskami balistycznymi, które nadlatują ze strony Rosji. Portal Kyiv Independent pisze o tym, że nawet jest list skierowany do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Donalda Trumpa, napisany przez Wołodymyra Zełenskiego, w którym to poinformował go o coraz większym niedoborze systemów obrony przeciwlotniczej w Ukrainie. Czy Ukraina będzie w stanie obronić się przed tym zmasowanym atakiem ze strony Rosji, która nie liczy się z kosztami, w żadnym sensie tego słowa, bez amerykańskiej pomocy?
1: Ukraina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj ta wojna, jakby

0: ciężar za kontynuowanie walki przez Ukraińców przejęła Europa, dlatego że od momentu, kiedy Donald Trump właściwie oznajmił, że wycofuje się z takiego zarządzania tym konfliktem, to sytuacja się zwyczajnie skomplikowała. Sytuację Ukrainy skomplikowała też wojna, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone wespół z Izraelem przeciwko Iranowi, bo ten konflikt wymagał faktycznie dużych nakładów ze strony Amerykanów dotyczących ochrony przeciwlotniczej zarówno państw Bliskiego Wschodu, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, i to też powodowało, że prowadzono nawet przesunięcia tych systemów z innych rejonów globu, gdzie one były rozmieszczone. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę ten poziom zaawansowania technologicznego dotyczącego dronów, 95% dronów dzisiaj Ukraińcy produkują już samodzielnie. Te drony są bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o eliminowanie przeciwnika z pola walki. Oczywiście problemem będzie niedobór systemów obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym, gdzie właśnie uderzenia dronowe odgrywają szczególną rolę, sądzę, że zresztą też takie są też oceny ekspertów, że Ukraina zdoła wytrwać w tym starciu z Rosją. Problemem dla Ukrainy są również kwestie dzisiaj gospodarcze, tak? Bo i Rosjanie wiedzą o tym, że Ukraina, że tak powiem, na takim ostatnim tchnieniu próbuje wytrwać. Te ataki na infrastrukturę energetyczną, prognozowany wzrost gospodarczy obniżyły do 1,5%. Są problemy, zmniejszyła się znacząco populacja ludzi czynnych zawodowo w Ukrainie. Zatem to wszystko są, to znaczy chcę powiedzieć tak, że w mojej ocenie, z punktu widzenia militarnego, Ukraina sobie poradzi. Odrębną kwestią są problemy gospodarcze, trudności w utrzymaniu dobrze funkcjonującego państwa w warunkach wojennych, no i pewne słabnące morale społeczeństwa, ale ono nie wynika ze zmęczenia wojną, tylko wynika z takiego poczucia, rosnącego poczucia niesprawiedliwości. Między innymi dochodzą tutaj do głosu kwestie powszechnej korupcji i troszkę zmiana stylu rządzenia przez Załańskiego, który określa się mianem bizantyjskiego. Znaczy, tutaj jest cały splot czynników, które de facto zadecydują o tym, że w jaki sposób Ukraina sobie poradzi w tym konflikcie. Natomiast władze ukraińskie faktycznie szykują się jeszcze na mniej więcej 2 lata prowadzenia walki z Rosją. I perspektywa jest taka, że Ukraińcom się uda wyjść w cudzysłowie obronną ręką, bo oczywiście będzie to państwo bardzo osłabione, bardzo zniszczone, ale mimo wszystko Rosjanom nie uda się Ukrainy pokonać.
1: Mimo tej zapowiadanej dodatkowej, kolejnej mobilizacji w Rosji, bo o tym także słyszymy, że jest taka możliwość.
0: Tak, mimo tej zapowiadanej kolejnej mobilizacji, dlatego że te straty ludzkie po stronie rosyjskiej są bardzo znaczące. To już wspomniałam o jakby wielkości tych strat szacowanych miesięcznie. Tutaj bardzo skuteczny jest system dronów, które są niewykrywalne dla rosyjskich systemów takich przeciwdronowych i które uśmiercają rosyjskich żołnierzy właściwie w takiej strefie śmierci. A problem polega też na tym, że skutecznie udało się Ukraińcom ograniczyć rosyjską logistykę. Konwoje są ograniczone właściwie do 2 ciężarówek, jakby 2 ciężarówki jednocześnie poruszają się po tym zagrożonym atakami ukraińskimi.

terytorium. No i Rosjanie, nie mając możliwości zabierania swoich rannych, zwyczajnie zostawiają ich na polu walki. Więc jeżeli ta skuteczność Ukraińców w tym kontekście się utrzyma, to albo będzie z tendencją do zwiększania się.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Nasze studio odwiedził pan Michał Płociński z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: O polityce będziemy rozmawiać, chociaż sportowe wiadomości cisną się i komentarze na usta dzisiaj, bo Maja Chwalińska jest w półfinale. Nie wiem, czy pan słyszał.
2: No słyszałem. Ja to się w ogóle przyznam, że jestem niestety tenisowym laikiem.
1: Ja też, ale
2: ja
1: się cieszę bardzo.
2: Ja o istnieniu Mai dowiedziałem się dopiero na tym turnieju, więc dla mnie to jest niesamowite zaskoczenie.
1: Niesamowita dziewczyna, fantastyczna forma. Oby jak najwięcej takich radości i sukcesów dla niej przysporzył jej ten pobyt w Paryżu. I oby był jak najdłuższy. Panie redaktorze, polska polityka i wczorajsze spotkanie najważniejszych członków Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości się zebrał. Spodziewaliśmy się, że będzie tam mowa o stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Wierzy pan w to, że rzeczywiście o Mateuszu Morawieckim cichosza?
2: Trochę wierzę, trochę nie. Z naszych takich przesłuchów rzeczywiście wynika, że o tym nie rozmawiano i zastanawiam się, czy to prawda, czy jednak coś przed nami ktoś próbuje ukryć, bo widzę dwa scenariusze. Z jednej strony, że rzeczywiście to była jakaś narracja narzucana przez tak zwanych maślarzy w mediach, że wreszcie się Morawieckiemu dostanie. I mam wrażenie, że tak jest co PKP, że jak się spotykają na nowogrodzkiej politycy w tym ważnym, ale jednak nie najwęższym gronie, prawda, to jest część polityków PiSu, która próbuje taką narrację antymorawiecką narzucać, że teraz to już naprawdę zostanie obcięty, że teraz to już prezes się wkurzył. Nigdy z tego jakoś nic nie wychodziło. Może raz rzeczywiście potwierdziły się te wszystkie domysły. A z drugiej strony też nie zakładam, że do końca tak jest, że takie tematy się nie pojawiają na PKP i trudno mi rzeczywiście, przyznam szczerze, uwierzyć, że rozmowy ograniczyły się do Krakowa. Ale to też jest ciekawe, że partia chce taki przekaz budować, bo ewidentnie, i to zresztą nam Michał Kolanko w Rzeczpospolitej pisał o tym w swoim tekście, wprost przedstawiciele PiSu mówili, że takie jest zamierzenie, że my chcemy utrzymać zainteresowanie Krakowem w debacie publicznej, dlatego sprzedajemy dokładnie teraz nowego kandydata i to, że się wszyscy spotkali, żeby nad nim debatować i dlatego to też ma być taki kandydat 36-letni, zupełnie nowe otwarcie. Co ciekawe, dwóch 36-latków się spotka, no bo też pani Owca, wiceprzewodnicząca Razem, dokładnie ma tyle lat. No ja wiem, że 36-latek to już jest dorosły człowiek i nie powinniśmy mówić o nich jako młodzi, no ale w polskiej polityce, gdzie rządzą 70-latkowie, to wręcz dzieci, prawda? I PiS-owi bardzo zależy, żeby taką narrację narzucić, że teraz to jest najważniejsze.
1: Ten kandydat, już wiemy jak się nazywa, wiemy kim jest, ale kiedy usłyszeliśmy, a już na pewno usłyszeli odbiorcy takich informacji, no, którzy nie siedzą w tej wiedzy jakoś bardzo, no to chyba pierwszy raz usłyszeli to imię i to nazwisko. Tak, Michał Dwernicki.
2: To jest ten sam case, mówiąc piękną polszczyzną, jak Karol Nawrocki, oczywiście, że tak.
1: I jak Andrzej Duda.
2: Jak Andrzej Duda. Andrzej Duda, myślę, że to i tak był najbardziej doświadczony w polityce.
1: No tak, bo Europarlament,
2: był europosłem. Nawet pojawiał się w rankingach najbardziej aktywnych europosłów. Dla wielu oczywiście Karol Nawrocki jako prezes IPN był postacią rozpoznawalną, szczególnie, że ta polityka historyczna w czasach rządu PiSu no, została gdzieś tam wysoko w tej hierarchii ważności postawiona. No ale mimo wszystko domyślam się, że pewnie wciąż dla większości ludzi nazwisko Karol Nawrocki, ono nic nie mówiło. No Michał Drewnicki nie mówi nikomu poza Krakowem, to po pierwsze. A i w Krakowie pewnie to nie jest postać super rozpoznawalna. Słyszeliśmy te plotki, że może Andrzej Duda, może rzeczywiście Małgorzata Wasserman, no, która sama by się nasuwała jako pierwsza, tak? A tutaj nikt nie stawia, nie wiem, czy poseł Kmita, nikt nie stawia na te rozpoznawalne nazwiska w PiSie, tylko to ma być ta młodzież, to ma być ten człowiek, który nie jest w żaden sposób kojarzony ze starymi rządami PiSu, zupełnie nowe otwarcie. No, jak Karol Nawrocki.
1: A może Jarosław Kaczyński chce przypomnieć opinii publicznej i także członkom swojej partii Prawa i Sprawiedliwości, że to on ma ten potencjał kreowania postaci, które potem wygrywają wybory i przypomnieć o tym, że on ma moc sprawczą i on ma decydujące słowo i to jego decydujące słowo potem na sukces wyborczy najczęściej się przekłada?
2: No właśnie, to jest ciekawe, no bo jak najbardziej z panią redaktor się zgadzam, że to na pewno

0: Pewno jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i to on wyznacza w tej chwili strategię. A z drugiej strony wszystkim z PiS-u, z którymi rozmawialiśmy, bardzo zależy na podkreślaniu tej jedności, że tutaj w ogóle nie było dyskusji, że wszyscy się zgodzili, że młody radny to jest genialny pomysł i że teraz wszyscy na niego będą pracować. No tak nie było jednak przy okazji ani Przemysława Czarnka, ani wcześniej Karola Nawrockiego. Czyli PiS chce narzucić taką narrację, że już koniec kłótni, nie rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, nie pokazujemy, co nas dzieli, ale przechodzimy do zupełnie innego etapu kampanii. Teraz jest zgoda, nowy pomysł i będziemy dalej brnąć w referenda. Bo to nie przypadek, że akurat teraz słyszymy, że PKP zajmowało się głównie Krakowem.
1: PKP, czyli posiedzenie Komitetu Politycznego.
0: To jest takie ciało w PiS-ie, które można by uznać w teorii za najważniejsze nawet. W praktyce...
1: Gdyby nie to, że w statusie zapisane jest, że to...
0: Prezes podejmuje wszystkie decyzje, tak. Tak jest zapisane w statusie. Ale mimo wszystko te spotkania PKP Komitetu Politycznego nas emocjonują, dlatego że tam właśnie spotykają się przedstawiciele tych różnych frakcji. Bo wiemy, jak bardzo PiS jest podzielony, wiemy, jak bardzo PiS ma duże problemy, wiemy, co tam iskrzy. I w Krakowie wcale nie jest inaczej, bo Kraków jest takim małym PiS-em. W sensie... Michał Drewnicki no jest człowiekiem, powiedzmy, z Nowej Huty. Jest młodym, jest zupełnie innego świata niż taka Małgorzata Wasserman, która, przypomnijmy, trochę tą prezydenturę Miszalskiemu dała. Dlatego, że to ona w ostatniej chwili przed wyborami samorządowymi powiedziała, że co jak co, ale my, prawdziwi Krakowianie, nie ci z Nowej Huty, ci ze Śródmieścia, jakby, że my, prawdziwi Krakowianie, to jednak na takiego gibałę nie zagłosujemy. Ona mówiła, że oczywiście to jest człowiek, który był w ruchu Palikota, więc jej ideologicznie nie pasuje, ale my wszyscy widzieliśmy, o co jej chodzi. To nie jest ten nasz prawdziwy Kraków. No i mam wrażenie, że rzeczywiście Michał Drewnicki też tym naszym prawdziwym Krakówkiem nie jest. Nie chciałbym sprawdzać, ile pokoleń z rodziny Drewnickich leży na cmentarzu rakowickim, ale mam wrażenie, że Małgorzaty Wasserman mogłoby to nie zadowolić.
1: Czy będą kolejne referenda w innych dużych polskich miastach? Czy przez Polskę przetoczy się to referendalne tsunami jeszcze przed kampanią wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
0: PiS bardzo by tego chciał. Tylko też jest tutaj trochę w kropce, bo z jednej strony oni wiedzą, że nie mogą organizować referendów jako PiS, a już słyszymy, że nie wiem, chyba w Kielcach, prawda, tam jest pomysł, żeby Rada Miejska i żeby to radni PiSu, prawda, taki wniosek składali. No ale pomysł jednak, który my słyszymy z Nowogrodzkiej, z tych, którzy niby mają jakieś dojście do prezesa i trzeba to pewnie podzielić na przez dwa albo przez trzy, no jednak generalny pomysł jest taki, że to nie mają być referenda partyjne, że sukces w Krakowie został jednak zanalizowany, że to było ponadpartyjne, że to było oddolne i PiS chciałby oczywiście w Rzeszowie, w Kielcach, jest mowa też o Częstochowie, często się ta Częstochowa pojawia w rozmowach z politykami PiS-u, żeby to były takie powtórki z Krakowa. Nie będzie PiS-owi łatwo takich powtórek robić. Mam wrażenie, że Kraków jest bardzo specyficzny, jest tylko jeden, a co więcej, w Krakowie jest jedna rzecz, której nie ma w wielu polskich miastach. W Krakowie była jasna alternatywa. Ludzie mogą nie lubić Łukasza Gibały. Mogą uważać, że te ruchy miejskie i człowiek, który rzeczywiście przeszedł bardzo skomplikowaną drogę jeszcze razem, które gdzieś tam go popierało, to nie jest jakaś alternatywa, na którą oni liczą. Ale chociaż wiedzą, że jest coś po drugiej stronie
1: niż ci
0: włodarze. Trzecia droga, albo no tak jak w PiS-ie, no tam nie ma, znaczy w PiS-ie, w Krakowie, przepraszam. Kraków to nie PiS, chociaż PiS tak by chciało. Tak jak w Krakowie, no tam ten podział polaryzacyjny Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska się nie przyjął. No, dlatego, że tam rządził Jacek Majchrowski przez te wszystkie lata. No, był pierwszym wręcz politykiem, który w trzeciej RP, kiedy wprowadziliśmy bezpośrednie głosowania na włodarze miast, wygrał w Krakowie i do kiedy chciał, to sobie tam rzeczywiście rządził. W innych miastach tak to nie wygląda. W innych miastach są zupełnie inne podziały partyjne i nie ma takiej alternatywy, jaką dawał Łukasz Gibała. Człowiek, który naprawdę rzucił rękawice i pokazywał inny pomysł na miasto. I jeszcze raz podkreślam, można się z nim nie zgadzać, ale chociaż krakowianie wiedzieli, co by mogło ich czekać, gdyby nie Miszalski. A w Kielcach nie do końca wiedzą, co ich może czekać. Nawet nie wiedzą, kogo tam PiS miałby reprezentować, kto miałby tam PiS reprezentować.
1: Dlaczego Koalicja Obywatelska zwleka z ogłoszeniem swojego kandydata w tych wyborach w Krakowie? Bo go nie ma?
0: Albo jest druga możliwość, bo nie do końca struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie by tego kandydata... Ten scenariusz właśnie chyba nabiera coraz więcej sensu. Rozwiązanie struktur w Krakowie może być takim rzeczywiście

0: właśnie takim argumentem za tym, że to jednak będzie kandydat, którego wcześniej nie chcieli popierać, czyli pani senator, która zastąpiła senatora Bogdana Klicha, ale nie jestem przekonany, że Donald Tusk jest na ten scenariusz, jest do niego przekonany. Może sobie zrobił przedpole, żeby móc go zrealizować, ale też słyszymy, że trwają jeszcze różne negocjacje, bo co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w powyborczy poniedziałek w Krakowie? My liczymy na wspólnego kandydata koalicji. Więc te rozmowy już trwały. Myślę, że trochę Kosiniak-Kamysz postawił premiera przed faktem dokonanym, że on takich rozmów się domaga, już to powiedział i teraz będzie to dalej dyskutowane, ale ewidentnie partie koalicyjne chciałyby się jakoś z tą największą partią, koalicją obywatelską dogadać i w związku z tym też, bo to jest oczywiście efekt tego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Gdyby one były, to każdy by chciał mieć własnego kandydata na prezydenta, żeby ciągnął te listy. Ale skoro Rada się ostała, to teraz nie trzeba mieć tego własnego kandydata, nie trzeba przepalać pieniędzy, nie trzeba organizować kampanii po to, żeby na koniec ją przegrać. I myślę, że te naciski w koalicji są bardzo mocne.
1: Czyli możliwy jest wspólny kandydat?
0: Myślę, że jest niemożliwy, ale będą walczyć do ostatniej chwili.
1: Na ile to, co dzieje się w Krakowie, może być takim poligonem doświadczalnym i laboratorium przed właściwą kampanią wyborczą przyszłoroczną?
0: Nie będzie. Nie będzie właśnie dlatego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Ja też rozmawiałem z kilkoma tak zwanymi spin-doktorami, jak oni to oceniają, i wszyscy mówili dokładnie to samo. No szkoda, że tej Rady nie odwołali. Mhm. Dlatego, że była taka ochota, taka potrzeba, żeby zobaczyć na przykład, jakie wnioski polskie partie wyciągnęły z wyborów na Węgrzech. Na Węgrzech jednak było trochę takich nowości, a my taki ostatni prawdziwy bój kampanijny, no na poważnie to mieliśmy w 2024 roku, czyli wybory samorządowe i wybory europarlamentarne, bo zupełnie innym trybem szły właśnie wybory prezydenckie i będą szły innym trybem wybory prezydenckie teraz w Krakowie. Słyszę, że 2 lata, czy nawet 3 lata od wyborów w 2023 roku, to jest masa czasu w nowoczesnej polityce, że dużo się zmienia. Na Węgrzech widzieliśmy jakieś nowości. Jak próbowałem podpytywać, jakie, to słyszałem często, no właśnie nie wiem, dlatego chciałem to zobaczyć w Krakowie. Mhm. I w Krakowie tego nie zobaczymy.
1: A jak pan podchodzi do tych sondaży poparcia dla partii politycznych, które się ukazują w ostatnich dniach? Rosnąca Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, raz pod tym psychologicznym progiem 20%, raz powyżej, zmieniające się poparcie dla Konfederacji Grzegorza Brauna, ona raz zyskuje najwięcej w sondażu, a raz najwięcej traci.
0: Ja mam wrażenie, że te sondaże nie mówią nam w zasadzie niczego.
1: Oprócz tego, że Koalicja Obywatelska kanibalizuje swoich koalicjantów, tych dużych, z koalicji 15 października.
0: Co wiedzieliśmy w teorii od 15 października, a w praktyce zobaczyliśmy już w pierwszych sondażach robionych w listopadzie 2023 roku, że rośnie Braun, wiemy od dawna, że Prawo i Sprawiedliwości aktualnie byłoby bardzo trudno stworzyć jakikolwiek rząd, bo musiałby być tam Braun, który jest teraz rzeczywiście takim kingmakerem. To on będzie decydował, prawda, czy powstanie rząd prawicowy, czy nie, patrząc na sondaże. Bo w zasadzie w większości sondaży, poza kilkoma, gdzie rzeczywiście mieliśmy jakąś większość możliwą Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego i że we dwóch by sobie mogli rozdawać karty, to większość sondaży pokazuje, że jedyna możliwa realnie większość to jest Konfederacja, Grzegorz Braun i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które daje Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji Mentzena i Bosaka większość do obalenia prezydenckiego weta.
0: Oczywiście. W sensie to jest ta alternatywa, którą w political fiction moglibyśmy sobie wyobrazić. Mam też redakcyjną koleżankę, z którą nawet już się o to zakładam. Stara Fliger uważa, że rzeczywiście te poglądy gospodarcze zbliżą jednych i drugich. Ja jestem zdania, jak i myślę większość komentatorów, że w Polsce zdecydowanie najważniejsze są kwestie, no może ogólnie możemy powiedzieć obyczajowe, ale to trochę o co innego chodzi. Bo chodzi o to, że w tej chwili na Zachodzie mamy bardzo wyraźny podział na partie góry i partie dołu. Na partie, które reprezentują elity i globalizm i partie, które odwołują się zdecydowanie do ludu i do spraw lokalistycznych. To, jak bardzo dużo dzieli Mentzena i Tuska na tym polu, jest nie do przeskoczenia. Nie jest nie do przeskoczenia ani dla ich wyborców, bo myślę, że część tutaj, pewnie tam taki disclaimer, kolejne piękne polskie słowo,

0: Część wyborców rzeczywiście przepływa między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. To jest ta niższa klasa średnia zazwyczaj, która rzeczywiście ma jakiś lęk przed utratą swojego statusu, która nie wierzy w to, że państwo może im pomóc i że jakieś zabezpieczenie socjalne uratuje ich pozycję społeczną. Ale to jest niewielka grupa. Większość to jednak decyduje, czy popiera partię dołu, czy partię góry względem właśnie tych takich populistycznych wyznaczników. Co sądzę o elitach, jak patrzę na Zachód, czy boję się otwartości, czy jednak szukam jakiegoś większego zamknięcia. I też, powiedzmy sobie szczerze, tak myślą politycy. W sensie to, że Sławomir Nitras, który wyrastał w Unii Polityki Realnej Korwin-Mikkego, by się bez problemu dogadał ze Sławomirem Mentzenem, nie oznacza, że dogadałby się z nim na przykład Paweł Kowal. Nie oznacza, że z innymi politykami Konfederacji cokolwiek chcieliby mieć wspólnego większość polityków Koalicji Obywatelskiej. Moim zdaniem to jest absolutnie nie do przeskoczenia i żadne frukta władzy nikogo tutaj nie przekonają, bo to byłoby polityczne samobójstwo i dla jednych, i dla drugich.
1: Tworzą się już zręby strategii i taktyki na przyszłoroczną kampanię w partiach tych największych i tych mniejszych także, balansujących na progu?
0: Na pewno wszyscy szukają w tej chwili rozwiązań, jak skonstruować listy, ale nikt nie będzie podejmował teraz takich decyzji.
1: Czyli a to najpierw właśnie personalia, a potem program?
0: Można tak to ująć. Myślę, że pani redaktor to bardzo zgrabnie wręcz ujęła i na tym polega w tej chwili polityka, bo trzeba dogadać się, z kim my startujemy i do kogo my w ogóle będziemy chcieli się odwoływać.
1: Wspólna lista? To już jest czas, kiedy o tym trzeba myśleć i o to pytać i nad tym się zastanawiać?
0: Donald Tusk by pewnie widział trochę plusów, aczkolwiek nie przed taką wspólną listą, absolutnie wspólną, bo zawsze ktoś zostanie z boku. I myślę, że nawet jakbyśmy mieli taką dużą listę Koalicji Obywatelskiej z koalicjantami, czyli resztką Trzeciej Drogi, PSL-em, doprosiliby tam pewnie jakichś samorządowców, to myślę, że koniec końców zostanie Lewica poza tą listą. Dlatego, że taka wspólna lista groziłaby całej koalicji rządzącej tym, że za bardzo zbuduje partię Razem. Że będzie jedyna lewicowa i też taka obyczajowo lewicowa alternatywa dla polityków, którzy idą no, w dużej mierze, powiedzmy, na takiej liście konserwatywnej, prawda? Bo i Koalicja Obywatelska jest partią jednak, powiedzmy sobie, wprost centroprawicową. PSL, który blokuje różne postępowe, mówiąc wprost, projekty, jak na przykład związki partnerskie, czy cokolwiek, jakakolwiek liberalizacja aborcji. I gdyby była taka jedna wielka wspólna lista, ja bym obstawiał, że partia Razem idzie na 10 albo kilkanaście procent wtedy.
1: Jaką strategię na te wybory obierze prezydent Karol Nawrocki, który rok temu wygrał wybory? Pytam o to, dlatego że cały czas mamy problem. Może państwo, którzy się specjalizują w komentowaniu polityki, nie aż tak wielki, żeby zlokalizować zaplecze polityczne obecnego prezydenta.
0: A to super ciekawe, że pyta pani redaktor o to, jaka będzie strategia prezydenta na wybory, w których nie bierze udziału.
1: No
0: prawda?
1: Dlatego, że pewnie myśli o reelekcji.
0: Po raz pierwszy, wszyscy to chyba czujemy i wszyscy to wiemy, prezydent rzeczywiście tak bardzo od tych wyborów zależy. I ten prezydent ma tak duży wpływ na scenę partyjną. Nigdy żaden wcześniejszy, teraz tak myślę o Aleksandrze Kwaśniewskim w momencie, kiedy rzeczywiście dzieliło się SLD i były problemy rządowe. Może on wtedy rzeczywiście mógł mieć trochę większy wpływ, ale też pamiętamy tą, jak to przeszło do annałów, szorstką przyjaźń między prezydentem a premierem. No, bronię tak. Stawiam tą tezę zdecydowanie. To jest prezydent, który w tej chwili myśli o tym i naprawdę liczy na to, że będzie mógł po tej prawej stronie mocno po tych wyborach rozgrywać i że to on będzie takim, mówiąc wprost, klucznikiem tej przyszłej koalicji prawicowej, jeśli do niej dojdzie, że to od jego zdania i od jego wsparcia i od jego nie tylko arbitrażu, ale też wskazania konkretnych ludzi, którzy z Pałacu Prezydenckiego w tej koalicji będą, będzie zależała przyszłość prawicowego rządu. Oczywiście prezydent może się na tym mocno przejechać, bo jeszcze jest szansa na to, że rzeczywiście to nie będzie prawicowy rząd, ale prezydent przez najbliższy rok będzie robił wszystko, żeby szansę tej prawicy wzmacniać.
1: Pan Michał Płociński, Dziennik Rzeczpospolita, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i tę rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grocha,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
0: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Kilkaset interwencji strażaków i sprzątanie po burzach. Tak wygląda krajobraz Śląska po przejściu nawałnic. Skutki gwałtownej burzy trzeba było też usuwać w okolicach Pajęczna. W Łódzkiem strażacy musieli ewakuować kierowców i pasażerów samochodów zablokowanych na zalanej drodze.
1: Strażacy na miejscu mają dużo pracy, która głównie polega na tym, żeby wypompować wodę z piwnic i posesji, ale również musieli ewakuować kilka osób z dziećmi z samochodów. W akcję zaangażowano jednostki Państwowej Straży Pożarnej, podniesiono stan gotowości służb, ale na szczęście na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Joanna Karp, Radio Łódź.
0: W regionie łódzkim intensywne opady deszczu mogą utrzymywać się przez całą noc. Francuskie media uznały Maję Chwalińską za największą sensację Rolanda Garrosa. Polka awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Dziś zmierzy się w nim z Rosjanką Dianą Schneider.
2: Sensacja, piękny sen, cudowna historia. Tak francuskie media opisują wyczyn Polki, która jeszcze kilka dni temu była nad Sekwaną zupełnie nieznana. Niezwykła przygoda Chwalińskiej trwa dalej, zachwyca się Le Figaro. Gazeta podkreśla imponującą drogę, jaką przeszła Polka. Od kwalifikacji rozpoczętych w połowie maja do półfinału Rolanda Garrosa oraz jej awans ze 114 miejsca w światowym rankingu do czołowej 30. Francuska prasa zwraca również uwagę na mniej znane aspekty życia tenisistki. Jej walkę z depresją, przyjaźń z Igą Świątek, a także na finansowy wymiar jej sukcesu. Komentatorzy podkreślają także jej wyjątkowy styl gry. Nietypowa gra Polki czyni cuda, ocenia L'Équipe. Zdaniem największego francuskiego dziennika sportowego, Polka rozwija grę wyraźnie odbiegającą od dominujących trendów w kobiecym tenisie, co pozwala jej osiągać sukcesy i marzyć o końcowym triumfie. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz odpowiedź na pytanie, gdzie udać się po pomoc medyczną w długi czerwcowy weekend. Jeśli potrzebujemy pilnej pomocy, należy zgłosić się na SOR lub wybrać numer alarmowy, radzi Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału NFZ.
3: Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112. Nie bójmy się, dyspozytor poprosi nas o opisanie sytuacji i to on podejmie decyzję o ewentualnym wysłaniu karetki.
0: Pomoc można też otrzymać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

0: zdrowotnej. Nie obowiązuje w nich rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania.
1: Placówki te czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedzielę i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do 8 dnia następnego. Uwaga, w przypadkach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nie obowiązuje rejonizacja.
0: Wykaz takich placówek można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ.
2: To są aktualności jedynki.
0: Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła katolickiego. Jego nieodłącznym elementem są procesje z Najświętszym Sakramentem. Dzieci pierwszokomunijne sypią kwiaty przed kapłanem, a procesja zatrzymuje się przy czterech ołtarzach ozdobionych kwiatami i zielonymi gałązkami. Centralnym punktem wiary jest kult eucharystyczny, tłumaczy teolog ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Nasze wyjście na zewnątrz, na ulice naszych miast, wiosek, wyjście do miejsc publicznych z Najświętszym Sakramentem jest nie tylko wyznaniem wiary w realną obecność Chrystusa, ale także manifestacją, że jesteśmy Kościołem, dajemy świadectwo. W ten sposób ewangelizujemy tych, którzy przy tej okazji często są tylko obserwatorami czy gapiami jakiegoś wydarzenia folklorystycznego, jakiegoś swoistego dla nich festynu.
0: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej ustanowił w 1264 roku papież Urban IV. Święto szybko rozprzestrzeniło się w Europie. W Polsce już w połowie XIV wieku było bardzo uroczyście obchodzone w Krakowie. I jeszcze dobra informacja dla słuchaczy wybierających się na długi weekend w Karkonosze. Wszystkie szlaki Karkonoskiego Parku Narodowego są już otwarte po zimie, oprócz jednego. Do końca czerwca potrwa remont trasy przez Wielki Kocioł Śnieżny, mówi dyrektor parku Andrzej Raj.
4: Prosimy jeszcze o cierpliwość, zapraszamy do wędrówek po Karkonoszach i prosimy, żeby trzymać się szlaków turystycznych, które w zdecydowanej większości są dobrze przygotowane, są bezpieczne.
0: Karkonoski Park Narodowy zamyka część swoich szlaków zimą z powodu okresu lęgowego cietrzewi i sokołów wędrownych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Intensywne opady deszczu utrzymają się w najbliższych godzinach. Popada też w ciągu całego dnia, a termometry pokażą dziś od 19 do 26 stopni.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
2: Komentarz.
5: A naszym gościem już teraz jest pan Bartosz Czuprek, ekspert do spraw wizerunku politycznego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: I kilka tematów, kilka wydarzeń, również rankingi, a właściwie sondaże, to wszystko przed nami do omówienia i skomentowania. Chciałbym zacząć w takim razie od tego, co pojawiło się naprawdę dopiero co, czyli sondaż, najnowszy sondaż Ibrisu na zlecenie Onetu dotyczący zaufania dla polityków. Na pierwszym miejscu Karol Nawrocki. Jeżeli chodzi o zaufanie, to po tej stronie mamy ponad 46% wskazań. Z kolei po drugiej stronie, czyli braku zaufania, to jest prawie 43%. To oznacza, że prezydent ma więcej wskazań pozytywnych niż negatywnych, choć i tak można zaobserwować nieduży, ale jednak widoczny spadek w porównaniu z podobnym notowaniem sprzed miesiąca. Na drugim miejscu powracający na to minister Radosław Sikorski, tym razem minister spraw zagranicznych, po stronie zaufania ma prawie 43% wskazań. Po drugiej stronie prawie 41%, czyli minimalnie na plusie, ale jednak na plusie. No i na trzecim miejscu, czyli podium, zamyka premier Donald Tusk. Jeżeli chodzi o zaufanie, ponad 36%. Po drugiej stronie już ponad 51% wskazań. Zdecydowanie nie ufam 42%, raczej nie ufam 9,1%. Ciężko mówić o zaskoczeniach, bo właściwie ta trójka już towarzyszy nam od dłuższego czasu. Co najwyżej zmienia się pozycja, znaczy zamieniają się przedstawiciele miejsca drugiego i trzeciego.
6: Tak, no szczerze mówiąc, to nie dziwi mnie ta sytuacja, bo pan

0: Prezydent raczej uchodzi za osobę, która jest nie bezpośrednio związana w politykę partyjną, chociaż wiemy dobrze, z jakiego ugrupowania się wywodzi, a przez jaki obóz rządzący jest wspierany. W przypadku pana premiera, no tutaj sytuacja też mnie nie dziwi, ponieważ też notowania rządu w ostatnich miesiącach spadają. To też jest wynik może nie tyle złej polityki, co tak naprawdę nieradzenia sobie z kryzysami, które się pojawiają, i to wizerunkowymi, i też tymi, które przede wszystkim dotyczą służby zdrowia, czy też dyskusji odnośnie przemian energetycznych, co też wiąże się z dużymi kosztami, a też są takie tematy, które dla niektórych są bardzo istotne, jak choćby sprawy niezałatwiane w kontekście osób dotkniętych powodzią. Przed rządem są bardzo poważne wyzwania. To oczywiście negatywnie wpływa też na budowanie dalej tego pozytywnego wizerunku. Natomiast tutaj takim pozytywnym zaskoczeniem można by powiedzieć, że jest pan Radosław Sikorski, który niegdyś uchodził za dobrego kandydata na prezydenta. W tej chwili spisuje się jako minister spraw zagranicznych i myślę, że właśnie z tego względu myślę, że dlatego ma takie dobre poparcie.
1: Czy to jest trochę tak, że właśnie ta kwestia zajmowania się sprawami zagranicznymi sprawia, że Radosław Sikorski być może w trochę mniejszym stopniu jest kojarzony z taką bieżącą polską polityką, no i stąd tak dobre notowania?
0: To niewątpliwie wpływ, z tego względu, że no nie bierze udziału w tej wewnętrznej polityce, nie angażuje się też w te konflikty
1: O,
0: i zostaje
1: tu
0: jakby
1: można by
0: taką
1: się było
0: osobą.
1: zastanowić, czy rzeczywiście nie
0: Znaczy,
1: bierze.
0: oczywiście no można powiedzieć, że też gotów jest wchodzić swobodnie w konfrontację i też w swoim języku nazywać rzeczy po imieniu. Natomiast raczej przez elektorat jest odbierany jako ta osoba, która zajmuje się bardziej sprawami zewnętrznymi, stricte związanymi tutaj z interesem Polski. Natomiast jeżeli już wiąże się, czy tam bierze udział w jakichś sporach wewnętrznych, to jako taki powiedzmy organ opiniotwórczy bardziej.
1: No to idąc dalej w takim razie, jeżeli chodzi o te najciekawsze wydarzenia z ostatnich godzin, no to cały czas nie milkną echa tego, co wydarzyło się w Krakowie. Myślę oczywiście o referendum i o odwołaniu prezydenta Krakowa. Ten ruch ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Pierwsza konsekwencja to są oczywiście przyspieszone wybory na stanowisko prezydenta Krakowa. Mamy kolejnych kandydatów. Swojego kandydata ogłosiło właśnie Prawo i Sprawiedliwość. To jest o tyle ciekawe, że dosłownie chwilę wcześniej pan profesor Czarnek, obecnie przedstawiany jako kandydat PiS-u na premiera, no zwrócił się z takim apelem do Konfederacji o wystawienie wspólnego kandydata. No i można się zastanawiać, czy to była propozycja na serio, na poważnie, czyli rzeczywiście usiądźmy razem i pomyślmy o tym, kto mógłby reprezentować partie prawicowe w Krakowie. No, czy to był taki absolutnie publicystyczny strzał, żeby trochę rozruszać relacje pomiędzy PiS-em a Konfederacją, jeżeli mogę tak to ująć.
0: No ja bym bardziej był skłonny do takiej opinii, żeby przedstawić albo wspólnego kandydata, albo raczej iść ramię w ramię, bo chyba wszyscy sobie zdają sprawę, że Konfederacja jest tutaj konkurencją dla PiS-u i też wystawiając mocnego kandydata z tego środowiska, no mogłaby odebrać elektorat PiS-owi. No wszyscy wiemy, że też.
1: Ale PiS ma w Krakowie od lat problem, bo w Krakowie nie ma kandydata. Już poprzednie wybory pokazały, że z tym szukaniem kandydata w Krakowie było naprawdę, to było nie lada wyzwanie. Tym bardziej, że te naturalne nazwiska, które się pojawiały, chociażby pani Wasserman, konsekwentnie odmawiają.
0: Tak, to prawda. No, PiS generalnie ma problem w dużych miastach, szczególnie takich silnie rozwiniętych jak Kraków, w miastach przede wszystkim wojewódzkich i nawet mniejszych, bo przecież chyba jedynym miastem, w którym PiS wygrał wybory, no to była Stalowa Wola, jeśli dobrze pamiętam. Żadne większe miasto akurat nie poszczyciło się kandydatem PiS-u. To też pokazuje, że ten elektorat no, jest kapryśny i będzie bardziej skupiał swoją uwagę na nazwisku osoby rozpoznawalnej w środowisku miejskim, a nie jakimś takim sztampowym polityku z pierwszych stron gazet.
1: No to muszę, to muszę zapytać w takim razie o te nazwiska, bo najpierw Konfederacja wskazała swojego kandydata. To jest sekretarz Nowej Nadziei Bartosz Bocheńczak. I to jest ciekawe, bo właściwie w momencie, kiedy pan Czarnek zwracał się z tym

0: apelem do Konfederacji, to Konfederacja właśnie szykowała się do tego, żeby to nazwisko ogłosić. I to zresztą było powszechną wiedzą, że Konfederacja tego kandydata już ma i będzie go ogłaszać. No więc tu można mieć wątpliwości co do intencji tego apelu pana Czarnka. Natomiast wczoraj poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości. O tym mówił Rafał Bochenek po spotkaniu liderów Prawa i Sprawiedliwości. Pan Michał Drewnicki, który w przeszłości, to jest ciekawe, pełnił funkcję szefa wojewódzkich struktur partii w Małopolsce, ale to stanowisko stracił w 2024 roku. Teraz PiS, no nie można powiedzieć, ponownie po niego sięgnęło.
1: No, wie pan, partie politycznie generalnie stawiają na nazwiska rozpoznawalne i z jednej strony wychodzą z założenia, że to ta rozpoznawalność będzie miała wpływ na wyniki wyborów samorządowych. Inni z kolei stawiają na nazwiska może mniej rozpoznawalne medialnie w całej Polsce, ale bardziej rozpoznawalne w środowisku. Liczy się tak naprawdę to, czy kandydat będzie miał tą siłę przebicia, moc sprawczą, czy będzie miał odpowiednie wsparcie, zaplecze polityczne, a przede wszystkim też poparcie w Radzie Miejskiej, bo tak naprawdę no, bez tego to nie będzie mógł działać i realizować swojego programu, więc to będzie z jednej strony, będzie to mieszanka...
0: A Rada Miasta pozostaje bez zmian, bo jej odwołać się nie udało.
1: No właśnie, w związku z tym, no, jeżeli będzie mocno, kandydat będzie stał w mocnej sprzeczności do Rady Miejskiej, więc przyjdzie taki moment, że... No Rada po prostu przestanie współpracować i mimo tego, że te będą przyspieszone wybory, to za chwilę mogą być przyspieszone wybory jeszcze obejmujące też Radę Miejską. No PiS-owi może to być na rękę, natomiast w gruncie rzeczy to będzie jeden wielki chaos i tak naprawdę dalej miasto na tym nie skorzysta, straci i wzrośnie niezadowolenie, zniechęcenie i do wyborów, i do polityki mieszkańców. Na czym oczywiście może skorzystać jakiś słabszy gracz w tej całej rozgrywce, no ale to tak naprawdę wszystko przed nami. Zobaczymy, jak będzie wyglądać kampania wyborcza, jakie tematy będą poruszane przez kandydatów i czym tak naprawdę kandydaci będą się chcieli popisać w tej kampanii.
0: W poniedziałek ma zostać ogłoszony kandydat czy też kandydatka Lewicy. Z kolei przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej mówili o tym, że mają jeszcze 2 tygodnie na to, żeby swojego kandydata wyznaczyć i publicznie ogłosić. Jeżeli chodzi o prawicę, to myśli pan, że z tych planów, jeżeli nawet one były traktowane nie do końca na poważnie, ale że z tych planów dotyczących no, jakiejś współpracy już nic nie zostało, skoro mamy 2 różnych kandydatów reprezentujących Konfederację i PiS i zamiast współpracy będzie bezwzględna wojna o elektorat?
1: No właśnie to mnie trochę martwi, bo może być ta rywalizacja, ponieważ partie będą to odbierać bardzo personalnie, czyli osobiście w kontekście tego, że to będzie takie małe poletko, na które może rokować przyszłość wyborów parlamentarnych. Ja osobiście bardzo sceptycznie podchodzę do takich rozgrywek. Oczywiście znowu będziemy świadkami pewnie mocnych, przepychanych ataków, nawet brudnej, nieprzyjemnej gry, po to tylko, żeby no bardziej, no, jak to tylko będzie możliwe, przyciągnąć do siebie jak największy elektorat. No tutaj będzie taka mała wojenka na takim, powiedzmy sobie, skromnym podwórku i myślę, że tak samo Platforma, czy Koalicja Obywatelska, czy PiS i w ogóle Prawica, no będą traktować to bardzo personalnie, bardzo osobiście, tak żeby... miało to przełożenie na wybory parlamentarne.
0: To jeszcze jedna kwestia, bo mówiono o jeszcze jednej konsekwencji tych wyborów, przepraszam, tego referendum w Krakowie. Mhm. To znaczy, że to może być początek pewnej fali, która rzeczywiście szczególnie dla koalicji rządowej, dla koalicji obywatelskiej może być problemem i wyzwaniem, no bo tak jak pan powiedział, te większe, duże i największe miasta to jest przeważnie koalicja obywatelska i że na fali no, tego, co wydarzyło się w Krakowie, takie próby mogą być podejmowane w innych miastach. I rzeczywiście o kilku takich miastach już słyszeliśmy, że zbierane są podpisy. Z kolei w kilku innych miastach pojawiły się takie inicjatywy, żeby do referendum doprowadzić. Natomiast część obserwatorów, część politologów jest sceptyczna. To znaczy oni podkreślają, że jednak Kraków miał na tyle specyficzną sytuację, na tyle silną opozycję, że tam jeszcze przy błędach prezydenta to się mogło udać. W innych miastach to jest raczej myślenie czysto życzeniowe, że ta historia się raczej nie ma prawa powtórzyć.
1: Też jestem takiego zdania, ponieważ no chociażby w Rzeszowie partia opozycyjna no nie ma takiego przebicia nawet w samej Radzie.

0: związku z tym też te pomysły wprowadzenia referendum w innych miastach w Polsce raczej są takim zabiegiem PR-owym, żeby pokazać też elektoratowi partii rządzącej, że jest jakaś siła, która próbuje stanąć w opozycji i też działać na niekorzyść rządu, raczej starać się w każdy możliwy sposób doprowadzić do upadku rządu i też do dyskredytacji. Niezależnie od tego, czy te referenda się odbędą, czy też nie, jednak idzie ten głos takiej jakby potrzeby zmiany, takiej chęci zmiany, co może też wpłynąć w większym lub mniejszym stopniu na wyniki wyborów parlamentarnych. No też, jeżeli nawet Koalicji Obywatelskiej uda się wygrać wybory parlamentarne, no to myślę, że może mieć bardzo poważny problem z sformułowaniem rządu, a może być nawet taka sytuacja, że partie, które przegrały, będą w stanie, nie uzyskały większości, ale będą gotowe prędzej stworzyć rząd niż sama koalicja.
1: No, widzimy w sondażach, które pojawiają się w ostatnim czasie, że rzeczywiście, no, jest taka sytuacja patowa, to znaczy ani jedna strona, ani druga nie może być pewna tego, że uda się jej zdobyć większość i stworzyć rząd, bo po jednej i po drugiej stronie są ewidentne problemy i ewidentne znaki zapytania. Ale to jeszcze jedna kwestia łącząca się, no, zarówno właśnie z wyborami parlamentarnymi, z tym, co przed nami, jak i z tym, co za nami. Myślę o Krakowie, no i myślę o... I znów pytanie, czy zaskakującej, czy nie zaskakującej decyzji premiera Tuska o rozwiązaniu struktur w Małopolsce. No, to jest ewidentnie konsekwencja referendum w Krakowie.
0: Tak, to jest konsekwencja, natomiast waham się, czy jest to akurat dobre rozwiązanie, bo to jest tak jakby poddanie się w obecnej sytuacji, wycofanie. Jeżeli za tym wycofaniem się idzie jakaś konkretna decyzja w koncepcji, no też stworzenia nowych struktur albo podmiany struktur na tyle silnych, które stawiłyby opór konkurencji, to rozumiem. Natomiast to wycofanie się jest równoznaczne z poddaniem się i też pozostawieniem pola walki swoim kontrkandydatom.
1: No ale pytanie, czy to jest oddanie pola walki, czy to jest właśnie sprawienie, żeby te struktury zmienić, być może wyłonić, wskazać nowych ludzi? Bo w takich rozmowach, które pojawiły się po tej decyzji, między innymi pan Jerzy Meysztowicz, poseł z Krakowa, poseł o Koalicji Obywatelskiej, mówił o tym, że to jest konsekwencja dwóch porażek, jakie odniosły struktury KO w Małopolsce. Pierwsza porażka to były wybory samorządowe i niewygranie tych wyborów samorządowych i niemożność stworzenia takiej wyraźnej przewagi w sejmiku wojewódzkim, i to zostało odebrane jako pierwsza porażka. Oczywiście sukcesem było wygranie wyborów prezydenckich przez pana Miszalskiego. Ale z kolei, no, referendum niejako ten sukces nie dość, że przekreśliło, to właściwie kompletnie go zniweczyło. Więc mamy dwie poważne porażki na koncie tych małopolskich struktur. No i pytanie, czy taki wstrząs po prostu nie jest w tym momencie potrzebny?
0: Oczywiście może zadziałać konstruktywnie na struktury, natomiast mówienie też o likwidacji czy rozwiązaniu jest odbierane negatywnie i też negatywnie wpływa na same struktury tych dotąd oddanych członków partii czy koalicji obywatelskiej. Ja rozumiem, że chodzi tutaj o wymianę. Natomiast pan Tusk jest znany z genialnego też doboru słów podczas swoich wypowiedzi, natomiast w tym przypadku no, raczej pokusiłbym się o to ten niefortunny zwrot, który myślę, że wynikał też z takiego emocjonalnego podejścia do tej porażki, co z jednej strony może odebrać taką wolę walki dotychczasowym członkom tych struktur, a z drugiej dodać wiatru w żagle opozycji.
1: No to w takim razie jeszcze jedna rzecz. Teraz powróćmy jeszcze na chwilę do Prawa i Sprawiedliwości, bo wczoraj odbyło się posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, czyli spotkanie dla wszystkich najważniejszych liderów, polityków i
0: Tak.
1: polityczek tej partii.
0: Bez
1: I
0: pana
1: zanim...
0: Morawieckiego.
1: Tak, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo zanim doszło do tego spotkania, no to nie brakowało takich komentarzy, że właśnie tematem numer jeden będzie kwestia przyszłości Stowarzyszenia Pana Morawieckiego i w ogóle przyszłości Pana Morawieckiego w Prawie i Sprawiedliwości. No i dosyć złośliwi niektórzy wskazywali na to, że te rozmowy o nim będą się odbywać bez jego udziału, bo przecież Pan Morawiecki Morawiecki zapowiadał, że na tym spotkaniu go na

0: Na pewno nie będzie. Już po wszystkim okazało się, że tematu pana Morawieckiego, tematu jego stowarzyszenia w ogóle nie podejmowano. No i teraz pytanie, jak to się stało, że wszyscy byliśmy święcie przekonani o tym, że to właśnie będzie temat rozmowy liderów Prawa i Sprawiedliwości, a tak się nie stało. No i czy to był wymysł dziennikarzy i to dziennikarze sobie być może jakoś pododawali 2 do 2 i wyszło im, że zapewne Morawiecki będzie właśnie tym tematem numer 1. A na ile tak naprawdę to być może były takie świadome, świadomie wrzucane podpuchy do dziennikarzy i do publicystów. Natomiast gdy przyszło co do czego, to prezes Kaczyński, wiedząc o tym, jak silną pozycję w tej chwili ma premier Morawiecki, no jednak się na takie rozmowy, na taki ruch nie odważył.
1: Wie pan, jestem zdania, że raz, że jest to bardzo ciekawa sytuacja, a dwa, myślę, że pan Kaczyński też podjął się tej refleksji i analizy potencjału pana Morawieckiego, bo tutaj sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości w ogóle na prawicy też nie jest dobra. Różne rzeczy dzieją się w relacjach między liderami i też czasem brakuje im takiego jasnego, pełnego, wyrazistego, wspólnego zdania i takiego spojrzenia też na przyszłość. Oczywiście możemy tam polemizować, bo wszyscy mówią jednym głosem o wymianie rządu, odwołaniu i oczywiście stworzeniu nowego rządu przy kolejnych wyborach parlamentarnych. Natomiast sytuacja jest o tyle ciekawa, że Stowarzyszenie pana Morawieckiego faktycznie nabiera siły, staje się taką formą alternatywy, jeśli chodzi o te struktury polityczne będące, no może nie tyle w konkurencji, co raczej w jakiejś nowej jakości też partii politycznej prawicowej, co zaczyna przyciągać elektorat, bo to i najistotniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę widać w osobie pana Morawieckiego i środowisku, które do siebie przyciąga, energię, jakąś taką żywiołowość, jakiś pomysł generalnie na tą prawicę, jakiś plan działania, bo PiS w tej chwili no, nie ma żadnej alternatywy, nawet nie potrafi stanąć w konkurencji, więc no, teraz stając w opozycji do działań pana Morawieckiego, to tak naprawdę strzelałby sobie w kolano i tracił poparcie, które i tak słabnia, jeżeli nawet punktowo czy minimalnie rośnie, to jest to kompletnie niewystarczające, więc nie może sobie pozwolić na to, na szykanowanie pana Morawieckiego, czy nawet nie pozwolić mu na działanie, bo może się okazać, że to jest najlepsza alternatywa dla przeżycia dla prawicy.
0: No ale pytanie brzmi oczywiście, jakie to będzie miało konsekwencje i jaka to będzie prawica, jaki to będzie PiS. Pan Bartosz Czupryk, ekspert do spraw wizerunku politycznego, bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również, kłaniam się, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A naszym gościem już teraz jest pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Europoseł Patryk Jaki. No i wniosek do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu. No i tu chyba większego zdziwienia, większego zaskoczenia, czy też większych kontrowersji nie ma. Oraz wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego. Przypomnijmy, że akurat to, o co wnioskuje prokuratura, opiera się o zarzuty dotyczące no, łamania zasad awansów, czy też szczebli awansów w podległych Ministerstwu Sprawiedliwości instytucjach. Tu chodzi akurat o służbę więzienną. Moje pytanie brzmi, jeżeli chodzi o kaliber zarzutów. Ja w żaden sposób nie neguję, nie podważam i nie chcę umniejszać jak gdyby zasadności tych zarzutów, ale czy przy takich zarzutach ta prośba o wyrażenie zgody na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego, ona pana zdaniem jest na miejscu? To są rzeczywiście zarzuty takiego kalibru, żeby wnioskować o tego typu rzeczy?
3: Ja nie mam tutaj wiedzy, nie chcę oceniać tej sytuacji. No, Parlament Europejski, jak rozumiem, ma pełną dokumentację i będzie decydował w tej sprawie. Jak rozumiem, akurat taki rozszerzony wniosek jest spowodowany dotychczasowymi doświadczeniami, gdzie samo przedstawienie zarzutów jakby było niewystarczające do tego, żeby móc skutecznie prowadzić

0: postępowanie, no ale poczekajmy na to, co on rzeczywiście zrobi. Parlament Europejski, a ostatecznie no, sądy będą decydowały o tym, czy pan były minister sprawiedliwości jest winny, czy nie winny, czy ma rację, czy też nie.
1: Mhm. A jak pan jako no, prawnik, ta osoba o doświadczeniu prawniczym, dużym doświadczeniu prawniczym, odbiera tę argumentację, że no właśnie o tę zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie Patryka Jakiego wystąpiono z powodu doświadczeń z innymi politykami tej formacji? No bo to jest trochę przerzucanie odpowiedzialności na zupełnie inne osoby. No, jak do tej pory pan Patryk Jaki nie unikał odpowiedzialności, nie ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc pytanie, czy to jest zasadny argument?
0: Tak jak powiedziałem przed chwilą, no to Parlament Europejski sam będzie musiał zdecydować, no jest w jakiś sposób rzeczą spotykaną, tak, że prokuratura tutaj działa chcąc mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia, które będą dla niej takimi narzędziami skutecznymi, ale to teraz od Parlamentu Europejskiego będzie zależało to, czy przychyli się. W tym konkretnym przypadku pan redaktor ma całkowicie rację, że nie można tutaj doświadczeń z innych przypadków automatycznie przerzucać na inne osoby. Mamy indywidualną odpowiedzialność każdej osoby. No i miejmy nadzieję, że bo tak powinno być, że w przypadku uchylenia immunitetu po prostu pan poseł będzie się stawiał i takie środki nie będą konieczne. Tak powinno być.
1: No mamy jak na razie, oczywiście to są tylko słowa, to są tylko deklaracje mówiące o tym, iż pan Patryk Jaki stawi się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Zapowiedział nawet, że może oddać na ten czas paszport. No więc zobaczymy, jak to wszystko będzie się układać.
0: Deklaracji już słyszeliśmy.
1: Tak, to dlatego powiedziałem, że to na razie są słowa. Tak. To tak, biorę na to poprawkę.
0: Tak.
1: Oczywiście, panie sędzio. No to jeżeli pan pozwoli, idąc dalej w takim razie, to już kwestie, które tym bardziej chyba leżą w polu pana zainteresowań. Myślę oczywiście o Europejskim Trybunale Praw Człowieka i o skardze sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czworo sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, ale tych, którzy zostali niezaprzysiężeni przez Pałac Prezydencji, skierowało skargę właśnie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jaki będzie finał, pana zdaniem, tej skargi?
0: Na razie to co wiemy, to jest ten pierwszy krok zrobiony. Wiemy, że otrzymaliśmy zabezpieczenie kilka tygodni temu od Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, co jest rzeczą bez precedensu, w którym Trybunał powiedział, że wszystkie organy władzy publicznej w Polsce mają obowiązek no, nie przeszkadzania nam, naszej czwórce, w objęciu urzędu. Póki co nic nie stało się takiego, co by umożliwiło nam objęcie urzędu i po prostu sprawowanie naszej funkcji, czyli służba Polsce, służba obywatelom. Normalną konsekwencją tego było to, że Trybunał wyznaczył nam termin, który upływał właśnie wczoraj, do złożenia finalnej skargi. I taką finalną skargę złożyliśmy i teraz no, mamy nadzieję, że w przyspieszonym trybie Trybunał będzie orzekał. Mam nadzieję, że przyda nam rację, chyba że nim przyda nam rację, sytuacja się unormuje i nie będzie potrzebne wydawanie wyroku w sprawie. No, tego byśmy sobie chyba wszyscy życzyli w Polsce.
1: Taki scenariusz pana zdaniem jest realny, bo właściwie no, nie ma w tej chwili żadnych przesłanek, żeby czekać na tego typu przełom.
0: Ja liczę na to, że tak, ponieważ nie możemy deprecjonować samego zabezpieczenia. Zabezpieczenie jest bardzo jednoznaczne i konkretne, nakazujące państwu polskiemu podjęcie takich działań, które no, doprowadzą do tego, żebyśmy mogli orzekać. To już nie jest pytanie jakby do nas jako do sędziów, bo my to, co mogliśmy zrobić, to zrobiliśmy, właśnie występując do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. A teraz jest pytanie o to, w jaki sposób Bogdan Święczkowski jako prezes i jego zastępca, pan sędzia Sochański i w jaki sposób państwo, władza ustawodawcza, wykonawcza będą chciały podejść do tego zagadnienia, bo one również są zobowiązane, żeby takie zarządzenie tymczasowe wykonywać.
1: Mhm. Ale więc to przepraszam, jeżeli chodzi o prezesa Trybunału Konstytucyjnego, no to wiemy jakie jest stanowisko, bo pan Bogdan Święczkowski w piśmie do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zaznaczył, że on absolutnie nikomu nie

0: utrudnia objęcia jego obowiązków dotyczących bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a w państwa przypadku nie może być mowy o utrudnieniu, ponieważ zdaniem pana prezesa państwo sędziami nie jesteście sędziami Trybunału, więc o żadnym utrudnianiu podjęcia pracy mowy być nie może, a nie jesteście sędziami, ponieważ pan prezydent nie odebrał od was ślubowania. I koniec, kropka, to jest stanowisko prezesa Trybunału.
1: Tak, ale jak wiadomo, to stanowisko prezesa Trybunału jest jakby całkowicie w poprzek temu, o czym powiedział Trybunał, no bo Trybunał miał świadomość tego, w jakiej my jesteśmy sytuacji i przy takiej wiedzy właśnie powiedział, że co do nas, nie jakoś abstrakcyjnie, tylko właśnie co do nas, że powinniśmy po prostu orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Na co pan prezes Trybunału Konstytucyjnego mówi tak, jak robi to do tej pory, że on uważa inaczej. I trochę ironizując, mówi w ten sposób, że żadne trybunały, żadna konstytucja, żadne konwencje nie będą mówiły, co on ma robić, bo on wie lepiej. No ale pan sędzia, były prokurator Święczkowski, powinien jednak wiedzieć, że on nie jest w prokuraturze, tylko jest w sądzie, jest w trybunale i powinien wykonywać wszystkie te obowiązki, które wynikają właśnie z konstytucji i prawa międzynarodowego. Jeżeli nie wykonuje, no to my jako państwo polskie za to ponosimy odpowiedzialność. No. I teraz jest pytanie, czy władze w naszym państwie mogą sobie pozwolić na to, żeby poszczególni urzędnicy mówili, a ja uważam inaczej.
0: No, ale
1: jeżeli
0: to, sędzio,
1: to prywatna osoba, to sobie może mówić, prawda? Ale nie może być prezes jednego z najważniejszych sądów, czy najważniejszego sądu w Polsce, mówi, ten sąd nie będzie działał. Bo że Trybunał Konstytucyjny nie działa. Co to oznacza? Że jeżeli są na przykład, nie wiem, pańskie prawa konstytucyjne, obojętnie kogo z nas do życia, do prywatności, do własności, do dziedziczenia, to nikt nie stanie w obronie tych naszych praw, bo Trybunał Konstytucyjny nie działa. I to jest kluczowe w tym wszystkim.
0: No ale panie sędzio, Europejski Trybunał Praw Człowieka zabrał głos już w państwa sprawie i w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Tak jak pan powiedział, zostało wydane zabezpieczenie. To w żaden sposób nie zmieniło stanowiska prezesa Trybunału Konstytucyjnego, bo on pozostaje, tak jak przed chwilą wspomnieliśmy, no, przy swoim stanowisku i nie zamierza w żaden sposób dokonywać jakichkolwiek ruchów wstecz. W tej chwili tym kolejnym wnioskiem ponownie zajmie się Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możemy się spodziewać, że ponownie zajmie dokładnie to samo stanowisko, co wcześniej i możemy się również spodziewać, że w odpowiedzi prezes Trybunału również zajmie dokładnie to samo stanowisko, które wyraził wcześniej, czyli nadal będziemy mieli sytuację patową. No i co dalej? Bo powiedział pan o tym, że no, państwo powinno w tej sytuacji zareagować. Jak ta reakcja mogłaby wyglądać i jak powinna pana zdaniem wyglądać?
1: My musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcemy być jednym z państw, które w tych kwestiach dotyczących prawa do sądu nie wykonują orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Było takie jedno państwo, to państwo to nazywało się Rosja i już nie ma tego państwa w Radzie Europy. Teraz jest pytanie, czy my chcemy iść drogą Rosji i bagatelizować taką sprawę i mówić, no dobra, niech sobie trybunały opowiadają, co chcą, a my swoje robimy. Czy też chcemy być państwem rzeczywiście europejskim, które te standardy wykonują. Ja nie chcę oczywiście odpowiadać i mówić, co państwo powinno robić, bo jestem stroną w tym postępowaniu.
0: No dobrze, ale może pan powiedzieć, czego by pan oczekiwał jako strona w tym postępowaniu? Może tak zapytam.
1: Ja oczekiwałbym tego, żeby wreszcie móc wykonywać swoje obowiązki, do których zostałem w jakiś sposób zobowiązany wraz z uchwałą Sejmu i później ślubowaniem, które złożyłem wobec prezydenta, czyli żeby móc otrzymywać sprawy w Trybunale, zasiadać za stołem sędziowskim i wydawać wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej właśnie w Trybunale Konstytucyjnym. Więc tego oczekuję.
0: A jak miałby się to dokonać, patrząc na dotychczasowy przebieg tych no, nie chcę powiedzieć zmagań, tej historii, tak? Tej rozgrywki?
1: Ja mogę powiedzieć tak, no, toczy się postępowanie przygotowawcze w prokuraturze, no w związku właśnie z tym, że odmawia się nam możliwości wykonywania tych obowiązków. I myślę, że dynamika tego postępowania może mieć znaczenie. Właśnie tak to powinno wyglądać. Tak? To znaczy, że państwo reaguje między innymi przez prokuraturę w sytuacji takiej, kiedy się łamie prawo. My nie możemy dojść do sytuacji takiej, że no, ludzie na to patrzą. Tak? Ja ci też jechałem taksówką i rozmawiałem z taksówkarzem, który o tym mówił. No jak to jest? No to czy można później, nie wiem, jak ktoś zostanie skazany na grzywnę, to też państwo nie będzie wykonywało takiego obowiązku. komornik nie przyjdzie z tego powodu, bo powie, że on nie będzie wykonywał, nie wiem,

0: obowiązku zasądzenia jakichś alimentów. No przecież jeżeli państwo działa, to musi być skuteczne w tym, co robi.
1: No tak,
0: nie może być bierne w stosunku do tego, że ktoś sprawuje jakąś funkcję, mówi, nie będę przestrzegał prawa, bo wtedy prawo powinno reagować.
1: No tak, tylko że tutaj mówimy o sytuacji wyjątkowej, bo jeżeli na przykład pewnego rodzaju błędy... Nie...

0: dystansem, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości i przestrzeganie prawa, jest Trybunał Konstytucyjny.
1: Tak, ale prezes Trybunału Konstytucyjnego w tym wypadku jest też funkcjonariuszem publicznym. On ma takie same prawa i obowiązki jak my wszyscy. To my powinniśmy wiedzieć to, że prawo jest równe wobec wszystkich. Co więcej, od pewnych osób, tych, którzy zajmują najbardziej takie eksponowane stanowiska, powinniśmy wymagać jeszcze więcej, jeszcze więcej. I tym bardziej ta reakcja powinna być szybka, dynamiczna, no bo ryba psuje się od głowy, tak? Jeżeli będziemy pozwalać na tego typu zachowania właśnie w stosunku do tego najważniejszego sądu w Polsce i będziemy pozwalali na to, żeby Polki i Polacy byli pozbawieni ochrony konstytucyjnej, no to można powiedzieć, jak działa państwo. Jak działa państwo?
0: No albo tak, jak nie działa. No ale to są oczekiwania. No a potem zderzamy się z faktami, zderzamy się z decyzjami, zderzamy się z prawnymi, czy też no, pseudoprawnymi opiniami i decyzjami i okazuje się, że jesteśmy w tym momencie trochę bezradni.
1: My jako obywatele w jakiejś mierze możemy być bezradni, no bo przecież ja nie oczekuję tego, że będzie, nie wiem, jakiś wielki rokosz czy ruch rewolucyjny, który wkroczy do budynku na Alei Szucha, tak? Ale państwo po to ma różne elementy przymusu i w jaki sposób jest do tego zobowiązane. Bo jeżeli Europejski Trybunał Praw Człowieka mówi, każdy organ władzy publicznej w Polsce ma obowiązek podjęcia takich działań i powinniśmy w ogóle zapewnić jako państwo też to, żeby ten Trybunał Konstytucyjny działał, no to w tym wypadku przede wszystkim władza wykonawcza, tak, musi sobie odpowiedzieć, czy egzekutywa, bo ona jest na ogół odpowiedzialna w każdym państwie za wykonywanie tego typu decyzji, orzeczeń. Tak państwo jest zrobione, powinno się zastanowić, jakie ja mam możliwości działania, żeby przywrócić funkcjonowanie tego organu konstytucyjnego w Polsce. Ja tej łamigłówki nie rozwiążę za władzę wykonawczą, ale oczywiście myślę, że już najwyższy czas, żeby takiej odpowiedzi poszukać. Przypomnę, że to przecież też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podejmował dwie uchwały w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Więc znowu to jest pytanie, jaki jest sens podejmowania tego typu uchwał? Jeżeli Sejm też chce być poważnie traktowany i chce, żeby to nie pozostawało tylko jakimś manifestem, nazwijmy to politycznym, no to za tym też coś powinno iść. Bo za chwilę będzie drugi tego typu prezes w jakiejś ważnej instytucji państwowej. Być może będzie ktoś, kto będzie, nie wiem, marszałkiem Sejmu za jakiś czas i powie, no ja też nie będę wykonywał przepisów konstytucji. I co znowu powiemy? Że jak jest tak ważna osoba na tak eksponowanym stanowisku, no to mamy rozłożyć ręce? Jeżeli będziemy wtedy rozkładać ręce, no to zamknijmy konstytucję i wtedy będzie rządził nami chaos, a nie prawo.
0: No ale to pani sędzio, czy tutaj nie dochodzimy w ogóle do takiej chyba choroby, która toczy polskie prawo? Ja teraz już abstrahuję nawet od tego, co się dzieje wokół Trybunału Konstytucyjnego. Że my lubimy uchwalać nowe przepisy, my lubimy uchwalać nowe ustawy, zarządzenia, rozporządzenia, podejmować uchwały, głosować i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kompletnie potem nie interesuje nas to, na ile to, co zostało przegłosowane, rzeczywiście staje się realnym prawem, realnym zwyczajem. Grunt, że zostało uchwalone, sprawa załatwiona, możemy iść dalej.
1: Zgadzam się z panem całkowicie. Znaczy, jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę, czy jeżeli się podejmuje jakąś decyzję, to trzeba sobie zawsze zadać pytanie, co dalej? Co w związku z tym, jeżeli ktoś nie wykona tej uchwały? Jeżeli nie będzie jakiejś reakcji? Tak się działa w życiu normalnym, prywatnym i tak samo powinno działać państwo. Tak, państwo powinno umieć reagować na to, kiedy ktoś tych pewnych reguł nie przestrzega. No bo reguły, one tworzą w dużej mierze państwo. Tworzą pewną społeczność. Ktoś chce w niej być, bo są pewne reguły współdziałania. I owszem, ma pan rację, że samymi uchwałami, deklaracjami, opowiadaniem o tym, co się zrobi, dobrymi chęciami, tego świata się nie zmieni. Jeżeli chcemy pokazać, że prawo działa, to ono nie tylko ma być zapisane w przepisach, ale ono musi być realizowane w życiu, tak? Bo przecież tego społeczeństwo oczekuje. No jeżeli były robione te badania sondażowe przez bardzo różne instytucje, to jednak społeczeństwo polskie w znacznej większości oczekiwało natychmiastowego przyjęcia ślubowania przez prezydenta i objęcia przez nas urzędu. A ktoś mówi po prostu nie, bo tak jest mu wygodnie, prawda? No tak być nie może. I myślę, że czy rząd, czy też Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jak najszybciej powinni jakieś stanowisko w tej sprawie zająć.
0: No to będziemy oczywiście uważnie spoglądać na to, jak

0: ta sytuacja będzie się rozwijać, jaki będzie miała ciąg dalszy. Pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Kłaniam się, wszystkiego dobrego.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A naszym gościem jest pan dr Karol Szulc, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: I panie doktorze, to nie będzie zaskoczeniem po tym, jak pana przedstawiłem. Teraz bardzo uważnie spoglądamy na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Stanach Zjednoczonych i również na linii Stany Zjednoczone koalicjanci czy też przeciwnicy, bo myślę teraz o tym, co dzieje się wokół Zatoki Perskiej, czyli Iran, Cieśnina Ormus, no i oczywiście te negocjacje, które trwają już od dłuższego czasu i właściwie codziennie słyszymy o zupełnie innej narracji i o takich no, zmianach, zwrotach, czasami o 180 stopni. Teraz mieliśmy kolejne zaskoczenie, bo miało dojść do rozmowy pomiędzy prezydentem Trumpem a premierem Netanyahu. Rozmowy, która przybrała chyba zupełnie nieoczekiwany charakter, ponieważ media podają, iż w trakcie tej rozmowy Donald Trump no, używał wulgaryzmów, krzyczał na premiera Izraela, zakazał mu dalszych działań w Libanie. Wszystko po to, aby móc w końcu osiągnąć jakieś porozumienie pokojowe, czy też jakiś rozejm z Iranem. Coś się zmienia na linii Stany Zjednoczone-Izrael?
3: Myślę, że strukturalnie niekoniecznie. Natomiast jeżeli te doniesienia medialne są prawdziwe, no to tylko pokazuje, że Donald Trump jest coraz bardziej z nożem na gardle, bo on musi zakończyć tę wojnę, żeby nie stracić politycznie wszystkiego w wyborach połówkowych w listopadzie. No i to pokazuje, że tak naprawdę tę sytuację teraz kontroluje Iran, który zerwał rozmowy, który dopuszcza się kolejnych ataków odwetowych. No i Donald Trump to musi robić. Czyli musi nakrzyczeć na swojego niesłusznego sojusznika, żeby zrealizować żądania Iranu, bo to Iran mówił właśnie, podawał to jako główny przykład, że zrywa rozmowy, bo Izrael cały czas atakuje w Libanie.
0: To idąc dalej w takim razie, jeżeli to jest, no, rozumiem, być może jakiś nerwowy moment w tych relacjach, ale jakiejś rewolucji, jakiejś nagłej zmiany nie będzie, to pana zdaniem jest szansa na to, żeby rzeczywiście Izrael pod wpływem no, tych już amerykańskich żądań rzeczywiście wstrzymał swoje działania w Libanie? No bo patrząc na wypowiedzi izraelskich polityków, to trudno odnieść wrażenie, jak żeby chcieli no, zatrzymać tą izraelską ekspansję. Tam są raczej zapowiedzi mówiące o tym, że izraelska armia będzie się posuwać dalej, żeby skutecznie zabezpieczyć wersja oficjalna izraelskie granice.
3: No tak, bo trzeba pamiętać, że to jest skrajnie prawicowa, populistyczna partia, czy partia teraz przywódców Stanów Zjednoczonych, przepraszam, Izraelu. Dokładnie tak samo jak w Stanach Zjednoczonych, więc to są tego typu ludzie, politycy, którzy zawsze będą mówić, że ani kroku wstecz. Natomiast kroki wstecz robią i Trump, i Netanyahu i dalej nie będą robić. Dlatego ja przewiduję, że jednak ta presja może być skuteczna, bo to jest po prostu zbyt ważne dla Trumpa. A Izrael de facto swoje cele już osiągnął, czyli zabezpieczył bezpieczeństwo Izraela w najbliższym czasie od ataków ze strony Hezbollahu czy Hamasu z Gazy.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych relacji Stany Zjednoczone-Izrael, bo panie doktorze, mam przed sobą w tej chwili jeden z artykułów, który można przeczytać na wirtualnej Polsce. Trump Bibi, kronika zapowiedzianego rozwodu, to dosyć ciekawy tytuł. Marek Magierowski jest autorem tego tekstu. Marek Magierowski, który przypomnijmy, bo przecież sprawował funkcję polskiego ambasadora w Izraelu, więc myślę, że o tych relacjach amerykańsko-izraelskich i o tym, co się w samym Izraelu dzieje, wie zapewne dosyć dobrze. Więc Marek Magierowski tak zaczyna swój tekst. Prezydent Stanów Zjednoczonych może obarczyć winą Netanyahu za to, co dzieje się dziś na Bliskim Wschodzie. Netanyahu jednak nie może oskarżyć Trumpa, albowiem wie, że jak bardzo Izrael jest dziś uzależniony od militarnego i dyplomatycznego wsparcia Ameryki. Do tej pory mówiono o tym, że Donald Trump no, dał się niejako omotać Netanyahu, że realizuje właściwie wszelkie cele, wszelkie potrzeby polityki izraelskiej. W tej chwili ta narracja może ulec zmianie i rzeczywiście Donald Trump na potrzeby bieżącej polityki może zacząć atakować Izrael i samego Netanyahu i to jego obwiniać, oskarżać o niepowodzenia w tych relacjach z Iranem?
3: Nie sądzę, żeby to się zdarzyło i też nie do końca zgadzam się z tą oceną sytuacji.

0: bo rzeczywiście naprawnia Huma nad wyraz silną pozycję wobec takiego sojusznika, jakie są Stany Zjednoczone. Trump nie może sobie pozwolić na publiczne krytykowanie Izraela, ponieważ jego najtwardszy fanatyczny elektorat jest fanatycznie proizraelski. Natomiast Netanyahu nie pierwszy raz oficjalnie może się cofnąć, ale wyobrażam sobie, o czym zresztą wiemy, że w polityce wewnętrznej, na potrzeby wewnętrznej propagandy, może powiedzieć, że mogliśmy to zrobić lepiej, gdyby Trump nie był taki tchórzliwy na przykład i gdybyśmy dalej bombardowali Iran.
1: Czyli rozumiem, że ta narracja tak naprawdę swobodnie może być traktowana w obie strony, jeżeli chodzi o tego typu oskarżenia, tego typu uwagi, że to gdyby nie oni, to zapewne nasza akcja byłaby o wiele skuteczniejsza, a bylibyśmy dużo dalej.
0: Zdecydowanie tak, z tym, że uważam, że Trump jest bardziej zakładnikiem swojej bazy wyborczej niż Netanyahu. I może Netanyahu może bardziej iść w tą narrację obwiniającą Trumpa.
1: No to w takim razie teraz o samym Trumpie i o tym, co dzieje się w samych Stanach Zjednoczonych, bo doszło do kilku dosyć ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o prawybory, które odbywały się w Partii Republikańskiej. To w kilku stanach Donald Trump postawił na swoich kandydatów, którzy wygrali z tymi kandydatami, którzy wydawali się być no, trochę w opozycji wobec Donalda Trumpa, ale nie dzieje się tak wszędzie. No bo z kolei, jeżeli spojrzymy na to, co wydarzyło się w stanie Iowa, to tam w tych republikańskich prawyborach, mimo bardzo wyraźnego wsparcia ze strony Donalda Trumpa, wygrał kandydat, który wobec Trumpa jest krytyczny. Wyborcy republikanów, no można powiedzieć, pokazali Trumpowi, nie chcę powiedzieć czerwoną kartkę, żółtą kartkę.
0: Z Iowa tak, bo my musimy pamiętać cały czas i się uczyć tego, że Stany Zjednoczone to jest 50 stanów. To jest troszkę w tym przypadku jak Unia Europejska. W każdym kraju jest inaczej, mimo że mamy na przykład skrajnie prawicowe partie w różnych państwach, to one wszystkie mają różne poparcie w różnych miejscach i tutaj jest podobnie. Natomiast rzeczywiście ostatnie 2 tygodnie to była taka narracja w przestrzeni amerykańskiej, że Trump nie odzyskuje, a pokazuje kontrolę nad partią republikańską, bo wygrywali jego kandydaci. Natomiast musimy pamiętać, że to jest złudne, bo to są kandydaci, którzy wykrywają w partii republikańskiej. To pokazuje, że Trump dalej w żelaznym uścisku tę partię trzyma, z wyjątkami, tak na przykład jak Iowa, o których pan wspomniał. Natomiast jego kandydaci, przynajmniej w sondażach, radzą sobie o wiele gorzej wobec demokratów. I to jest najważniejsze, bo jak przyjdą wybory, no to na przykład James Tallarico, demokrata w Teksasie, może po wielu dekadach odebrać miejsce w Senacie republikanom, bo jest... Lepiej mu będzie szło wobec takiego fanatyka z zarzutami kryminalnymi jak pan Paxton w Teksasie, którego wsparł Donald Trump i który wygrał republikańskie
1: Ale to
0: prawybory.
1: przepraszam, bo Teksas był właśnie wskazywany jako zupełnie inny scenariusz, albo inaczej, jako zupełnie inne wyzwanie dla partii republikańskiej, bo tu są takie głosy mówiące o tym, że być może już, chociażby właśnie patrząc na Teksas, że Donald Trump postawił już krzyżyk na tych wyborach parlamentarnych. Natomiast bardziej w tej chwili zależy mu na tym, żeby zachować władzę w partii republikańskiej i stąd takie decyzje, które potencjalnie w tych najbliższych wyborach partii republikańskiej mogą nawet zaszkodzić, ale nie o to w polityce Donalda Trumpa chodzi. Pan się zgadza z taką opinią?
0: Nie, że się zgadzam lub nie zgadzam, natomiast ma ona sens, jest bardzo logiczna i to idzie też zgodnie z tym, co mówi sam Trump, że on ma gdzieś, używając jego języka, ma gdzieś te wybory, i bo oficjalnie to jest jego ostatnia kadencja i on chce po prostu osiągać swoje cele. Natomiast przekonuje mnie, powiem szczerze, ta teza, że on myśli... Co dziwne, w przypadku Trumpa bardziej długofalowo i chce zachować ten uścisk nad partią republikańską. Natomiast ryzyko jest duże, bo jeżeli wielu republikanów przegra te wybory połówkowe, no to zaczną się odsuwać od Trumpa, bo bardzo wielu republikanów wcale nie jest trumpistami, ale widzi w tym swój bezpośredni interes finansowy i polityczny, to znaczy stołki. On im je gwarantuje na razie, bo partia republikańska wygrywała. Jeżeli zaczną przegrywać, no to może zacząć rodzić się bunt.
1: Na ile oczywiście no, te wewnętrzne tarcia, te wewnętrzne rozgrywki to jest wyzwanie, zagrożenie i problem dla partii republikańskiej. Również to właśnie w jaki sposób te wybory traktuje Donald Trump i jaki główny cel mu przyświeca. Ale jest jeszcze druga strona tego medalu i tych zagrożeń, to znaczy sami wyborcy. No i tutaj pojawiają się takie opinie czy też takie analizy mówiące o tym, że ta baza, która wyniosła Donalda Trumpa do władzy, no w tej chwili ta baza zaczyna się w sposób bardzo wyraźny od Trumpa odsuwać, jest Trumpem rozwiązany.

0: rozczarowana, jest zniechęcona do Trumpa i tu mowa głównie o dwóch grupach, to znaczy o latynosach, jak i również ogólnie o bardzo młodych wyborcach, którzy w poprzednich wyborach no, w większości poparli właśnie Donalda Trumpa. W tej chwili kompletnie się od Trumpa odsuwają.
1: To, co pamiętam, to nie jest tak, że większość młodych czy latynosów poparła Trumpa, ale
0: nadzwyczajnie
1: grupa, dużo.
0: Tak. Mhm.
1: Tak, nadzwyczajnie dużo, to prawda. No i te grupy najszybciej się zniechęcą, to prawda, zwłaszcza latynosi, bo młodzi Amerykanie, no jeżeli ktoś głosuje, jest młody i głosuje na Trumpa, to znaczy ma bardzo poczucie tego, że jest ofiarą i że wszyscy chcą go w życiu oszukać. Więc ja myślę, że oni dłużej zostaną przy Trumpie. No i oczywiście ten ruch erozji tego poparcia widać, natomiast on wciąż nie jest taki znaczny, jakbyśmy mogli sobie wyobrażać po tym, co Trump wyprawia po prostu. Więc jeśli chodzi o sondaże ogólnonarodowe, to oczywiście Trump przegrywa, ma coraz gorsze notowania. Natomiast musimy pamiętać, że wczoraj Sąd Najwyższy znowu zatwierdził majstrowanie przy redystrykcji w Alabamie i to powoduje, że Republikanie tymi nieuczciwymi zabiegami przy rysowywaniu okręgów wyborczych mogą kompensować sobie bardzo mocno te straty w poparciu po prostu.
0: Czyli wynik tych wyborów, no, mimo tych sympatii, o których mówimy, mimo tych sondaży, on nie jest wcale przesądzony, nie jest wcale oczywisty.
1: Nie, do niedawna jeszcze był, zanim się ta wojna właśnie redystrykcji nie rozpętała, to tam było prawie 98%, że demokraci, tak The Economist szacował, że demokraci przejmą Izbę Reprezentantów i 50-50, że Senat. I to były bardzo dobre wyniki dla demokratów. Teraz to już nie jest takie oczywiste, nawet Izba Reprezentantów nie jest pewna, że demokraci ją przejmą.
0: No to jeszcze jedna kwestia dotycząca tych wyborów. Gdyby jednak okazało się, że te wybory są sukcesem Partii Demokratycznej i rzeczywiście Partia Demokratyczna zyskałaby większość w Izbie Reprezentantów i być może również w samym Kongresie, co to oznacza dla systemu prezydenckiego w Stanach Zjednoczonych? Bo znów, bardzo często można usłyszeć o tym, że to by była tak naprawdę, to byłby absolutny paraliż rządów Trumpa i w rzeczywistości, czy też w tym realnym politycznym życiu, to by oznaczało koniec sprawczości Donalda Trumpa. Z drugiej strony nie brakuje głosów mówiących o tym, że w amerykańskiej polityce tego typu zmiany w trakcie kadencji prezydenckich są rzeczą normalną i one się pojawiały bardzo, bardzo często i w żaden sposób taka zmiana w Kongresie czy w Izbie Reprezentantów nie przeszkadzała prezydentowi w dalszym skutecznym sprawowaniu władzy. To gdzie leży prawda?
1: Nie leży po środku, bo prawda nie zawsze leży po środku, tylko leży tam, gdzie leży, czasami na lewo, czasami na prawo, czasem po środku. Bo nie było nigdy tak polaryzującej postaci jak Donald Trump. I demokratyczni prezydenci oczywiście swoich najważniejszych planów, które były nie po myśli partii republikańskiej, no nie mogli realizować. Natomiast Donald Trump dopuścił się takiego ataku na system demokratyczny, że bardzo wielu republikanów też, zwłaszcza jeśli zobaczą, że ich partia traci na popieraniu Trumpa, mogą stanąć po stronie demokratycznej. Ambiwalencja słowa tutaj zamierzona. No i po prostu może zabraknąć pieniędzy, bo to jest, jeżeli mamy wskazać jeden najważniejszy punkt, to demokraci mogą odciąć od pieniędzy Donalda Trumpa, przede wszystkim otaczanie wojen nielegalnych.
0: Ale to jedna kwestia, no bo mamy z jednej strony gigantyczną polaryzację, z drugiej strony mówi pan o tym, że jak najbardziej jest realne i jest możliwe, że część republikanów przepłynie do obozu demokratów. No, przy tak wielkiej polaryzacji wydaje się to raczej mało prawdopodobne. Czy to jest jednak też specyfika amerykańskiej polityki?
1: Ja miałem na myśli tylko to, że oni mogą przestać występować przeciwko pomysłom demokratom, demokratów. Bo to nie jest tak, że przejdą do partii demokratycznej. Absolutnie nie. Tu pan ma rację. Ta polaryzacja jest zbyt głęboko posunięta. Już
0: zajmą bardziej neutralne stanowisko, może w ten sposób?
1: Zdecydowanie. Nie będą przeszkadzać. Albo no wtedy na przykład wyobrażam sobie, że taka ustawa, jak ostatnio głosowano, żeby ograniczyć możliwość prowadzenia wojny w Iranie Trumpowi, przejdą bez zajęknięcia, bo teraz Republikanie wciąż się wahają, czy ją ostatecznie zaakceptować w Izbie Reprezentantów, a wówczas już nie będzie takiego problemu moim zdaniem.
0: Doktor Karol Schulz, amerykanista, Uniwersytet Wrocławski, bardzo panu dziękuję.
1: Ja również dziękuję. Pozdrawiam.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy

0: im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Szuchowska.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Remis uratowany w ostatniej sekundzie meczu. Piłkarska reprezentacja Polski zremisowała 2-2 w spotkaniu towarzyskim z Nigerią na Stadionie Narodowym. W ostatniej chwili mocnym strzałem z dystansu w wyniku ustalił Przemysław Wiśniewski. Kibice krytykowali grę biało-czerwonych. Zwracali uwagę na brak płynności, masę strat i niepotrzebnie sprowokowany rzut karny.
1: Typowo sparingowe granie, remis. Myślę, że najlepszym pozytywem tego meczu, bo gra raczej była słaba.
2: Bardzo dobrze, do przodu i bardzo dobrze grali moim zdaniem. Niepotrzebny karny, ale remis i jest wszystko w porządku.
3: Szczerze mówiąc, to wyglądało to średnio dosyć. Moim zdaniem bynajmniej. Mało gry, mało dokładnych podań, sporo strat.
0: Dla polskich piłkarzy był to ostatni mecz przed wakacyjną przerwą wymuszoną brakiem awansu na zbliżający się mundial. Apele do Niemiec o zniesienie kontroli granicznych, wizy dla Rosjan i ograniczenia w ochronie dla Ukraińców to kluczowe tematy spotkania ministrów spraw wewnętrznych unijnych krajów w Luksemburgu. Kontrole graniczne, które Niemcy wprowadziły jesienią 2024 roku i co 6 miesięcy przedłużają, były od początku krytykowane przez Polskę. Teraz jej stanowisko wzmocnił raport Komisji Europejskiej, który jest druzgocący dla Niemiec. Jako pierwsza informowała o nim brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka.
4: Komisja Europejska uważa, że kontrole graniczne są niepotrzebne i oczekuje, że Niemcy zaczną je stopniowo znosić. Nie tylko Polska krytykowała Niemcy za wprowadzone kontrole. Dlatego na dzisiejszej naradzie szef niemieckiego MSZ-u będzie miał niełatwą przeprawę. Ministrowie mają też rozmawiać na temat wykluczenia z unijnej tymczasowej ochrony dla uchodźców Ukraińców w wieku poborowym. Komisja chce poznać stanowiska europejskich rządów, zanim zaproponuje regulacje w tej sprawie. I ostatnia kwestia to apel 11 krajów, w tym Polski, o dodatkowe ograniczenia wizowe dla Rosjan. W liście do Komisji Europejskiej te państwa napisały, że niepokojąca jest rosnąca liczba rosyjskich turystów spędzająca wakacje na europejskich plażach czy w kurortach w czasie, kiedy w Ukraińców uderzają rosyjskie rakiety i drony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad alarmuje. Wciąż dochodzi do bezprawnego otwierania bram awaryjnych przy autostradach i drogach ekspresowych. Są one przeznaczone wyłącznie dla służb ratunkowych. Pozostawienie otwartej bramy przy drodze szybkiego ruchu może przyczynić się do tragedii.
5: Jak wynika z danych, sprawcami w tego typu sytuacjach najczęściej są lokalni mieszkańcy. Niszczą kłódki, łańcuchy i ogrodzenia, żeby skrócić sobie drogę albo dostać się do lasu.
6: Dość regularnie odnotowujemy takie sytuacje, gdzie ktoś próbuje forsować taką bramę.
5: Mówił Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi, który dodaje, że przez otwartą bramę na jezdnię mogą wejść dzikie zwierzęta. Samochody mogą też włączać się do ruchu w miejscach, gdzie nie ma pasa rozpędowego, a przy prędkości 120 czy 140 km na godzinę może to doprowadzić do karambolu.
6: Wtedy taki sprawca, jako że przyczynił się bezpośrednio do takiego

0: takiej tragedii może na wiele, wiele lat trafić do więzienia.
1: Bo sprawca może wtedy odpowiadać za sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad apeluje zatem do kierowców o reakcję na każdy przypadek takiego bezprawnego otwierania bram awaryjnych.
3: To są aktualności jedynki.
2: Piękny sen trwa dalej. Maja Chwalińska, tegoroczna sensacja na kortach Rolanda Garrosa, zagra dziś w półfinale wielkoszlemowego French Open. To największy sukces w karierze 24-latki. Polka gra rzadko dziś oglądany nietuzinkowy tenis, uważa tenisista Dawid Olejniczak.
4: To jest piękne, bo pokazuje, że tenis to nie tylko siła, to nie tylko wyścig o to, kto zagra mocniej, kto zagra szybciej, tylko pokazuje, że mając skromne warunki fizyczne, niewiele kilogramów, nie mając zbyt wiele siły, można wygrywać i można dochodzić do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego, więc no piękna historia i trzymamy kciuki za dalszy występ Mai w turnieju, no i za to, żeby poszła za ciosem i żeby na stałe zagościła światowej czołówce.
2: Walkę o udział w finale turnieju Maja Chwalińska stoczy z Rosjanką Dianą Schneider. Początek meczu około 16:30. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
2: Przez cały dzień wprawdzie możliwe opady deszczu, ale przynajmniej będzie ciepło. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 19 do 26 stopni.
3: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Marek Klapa, dzień dobry.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
5: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim dzisiaj pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: To zanim o tych ubezpieczeniach, o tych kaskach wspomnijmy. Dzisiaj ważny dzień, ważny moment. Dzieci, młodzież bez kasku już no, nie mogą wyjechać nawet na najkrótszą wycieczkę rowerową czy przejażdżkę hulajnogą.
6: Ja myślę, że sama data niewiele zmieni. Myślę, że znaczna część rodziców już wcześniej o tych kaskach pomyślała i jak ja widziałem, szczególnie w większych miastach, ale też już bardzo często w mniejszych ośrodkach, mniejszych miasteczkach, na wsiach, to znakomita część dzieciaków w tych kaskach jeździła. Ja sam pamiętam, za mojego dzieciństwa nikt o kaskach nie myślał, ale wtedy też ruch był trochę inny też drogi, więc myślę, że to jest dobre zabezpieczenie na pewno na ten moment.
5: Ma pan rację i na pewno w czasach naszego dzieciństwa nikt specjalnie o ubezpieczeniach nie myślał, takich dedykowanych dla rowerzystów, a może takie dalej nie są potrzebne? Nie wiem, dowiemy się teraz, bo to jest w ogóle bardzo ciekawe, czy faktycznie taka aktywność rowerowa, czy aktywność na hulajnodze dzieci wymaga w pana ocenie jakiegoś dodatkowego do ubezpieczenia, bo przecież pamiętajmy, że dzieci, znakomita większość dzieciaków ma te polisy szkolne zawierane na początku roku szkolnego i to jest polisa na 12 miesięcy, a zatem wakacje też obejmuje.
6: Ja generalnie, i to jest chyba, to dotyczy nie tylko rowerów, ale właściwie wszystkich aktywności. I większość osób z ubezpieczeń będzie przeciwnikami takich bardzo wyjątkowych polis tylko na rower. Mhm. Powinniśmy się siebie, swoje dzieci zabezpieczać po prostu właśnie na cały jakiś okres, niezależnie od tego, czy akurat poszły na rower, czy grają w piłkę, a może jeszcze jakieś tam inne aktywności wykonują, może ktoś pływa, może jakaś łódka, no tych rzeczy, które możemy teraz robić jest bardzo dużo, a najwięcej wypadków zdarza się w domu albo w szkole, ale niekoniecznie przy jakichś aktywnościach, tylko przy poślizgnięciu na przysłowiowej podłodze. I to są oczywiście urazy typu jakieś zwichnięcia, jakieś złamane ręce, czy no większe, no to złamana złamana noga i nie kończą się jakimiś bardzo poważnymi urazami. Za to one mogą się zdarzyć właściwie w każdym momencie.

0: Więc nie wyróżniałbym w jakiś specjalny sposób tego roweru, tylko po prostu ubezpieczał się na cały czas. I tutaj akurat to wymienione ubezpieczenie szkolne, jeśli zostało dobrze zawarte, jeśli rzeczywiście zostało zawarte na te 12 miesięcy i na 24 godziny, znakomita większość dostępnych w tej chwili pakietów tak właśnie działa. Ma tam też elementy właśnie uprawiania sportu, czy nawet treningów, no bo możemy zapisać dziecko do jakiejś szkółki piłkarskiej i tam też właśnie może coś się zdarzyć. To jest oczywiście dobre rozwiązanie, o ile, bo to chyba jest najczęstszy błąd wielu rodziców, nie przyoszczędziliśmy, tak w cudzysłowie mówiąc, na składce i wybraliśmy odpowiednią sumę ubezpieczeń.
1: No właśnie, ta suma ubezpieczeniowa jest kluczowa, dlatego że znamy takie przypadki, że zdarzył się uraz, wypadek, czy w szkole, czy po szkole, czy na wakacjach. Ta polisa zadziałała, ale to odszkodowanie było, nie chcę powiedzieć śmiesznie niskie, ale było symboliczne.
0: Tutaj to jest tylko i wyłącznie kwestia wyboru. Możemy, czy to zrobimy rzeczywiście we wrześniu, bo to jest taki najbardziej tradycyjny sposób zawierania. Teraz zresztą już chyba około połowy rodziców nie zawiera w samych szkołach tego ubezpieczenia, tylko gdzieś na jakimś portalu albo u agenta ubezpieczeniowego. Już to się bardzo mocno przeniosło właśnie poza szkołę. Zresztą szkoły niekoniecznie, nie wszystkie chcą brać na siebie odpowiedzialność wyboru na przykład jakiegoś pakietu, czy wyboru konkretnego ubezpieczyciela, bo to właśnie najczęściej tak wyglądało, że był jeden konkretny ubezpieczyciel w szkole do wyboru, taki znów tutaj ten cudzysłów. I wszyscy musieli z niego skorzystać, więc bardzo wielu rodziców już teraz korzysta z innych ofert. Za to to też jest tak, że ten wrzesień to jest taki symbol. W każdej chwili można taką umowę ubezpieczenia zawrzeć. Jeżeli wejdziemy na portale czy większości zakładów ubezpieczeń, czy wyspecjalizowanych pośredników, którzy takie polisy sprzedają, no to w każdej chwili taką umowę można zawrzeć.
1: Na co powinniśmy zwrócić uwagę poza sumą ubezpieczenia?
0: Tak naprawdę jeżeli dziecko nie robi jakichś specjalnych rzeczy, czyli na przykład nie ma jakiegoś bardzo wyczynowego uprawiania sportu albo w jakiejś bardzo nietypowej i niebezpiecznej dyscyplinie typu wspinaczka sportowa albo wspinanie się w ogóle w górach, skoki spadochronowe. Dzieci to też są rzeczy, które dzieciaki mogą robić. To znakomita większość pakietów będzie wystarczająca. One się będą różniły tak naprawdę szczegółami, jakimiś definicjami, czy na przykład ugryzienie psa to jest tylko zadrapanie, czy tam musi być penetracja, czy przebicie skóry, no to są
1: rana konsana, takie, to się fachowo chyba nazywa.
0: Takie drobiazgi i tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, to jest ta suma ubezpieczenia i ja z reguły mówię, że powinna być najwyższa, na jaką nas stać. Bo nie są problemem drobne urazy, gdzie potem dziecko niemalże nawet cieszy się, że złamało rękę i dostało w jakąś grę, czy w iPada, czy
1: albo inne
0: gadżet,
1: urodzenie,
0: tak,
1: to niekoniecznie nazwy musimy wymieniać, bo można wszystko kupić, tak, ale można też zaoszczędzić. Ale
0: bardzo często
1: jest
0: właśnie takie
1: sceny, także to
0: najważniejsze
1: nie można tak
0: jest. Najważniejsze są poważne urazy, gdzie rzeczywiście mamy wysokie potem koszty leczenia, rehabilitacji bardzo często. I na sumę ubezpieczenia z tej perspektywy powinniśmy patrzeć. Przy czym tutaj to jest jedna możliwa opcja. Możemy zawrzeć dla dziecka ubezpieczenie szkolne. Ale teraz druga opcja i ona będzie ważna również przy tym rowerze. To jest ubezpieczenie domu i mieszkania. I tam w pakietach mieszkaniowych bardzo często wielu ubezpieczycieli już teraz też proponuje rozszerzenie nie tylko ubezpieczenie samego mieszkania, ale właśnie ubezpieczenie.

0: zabezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dla wszystkich członków rodziny. Mhm. Czyli i dla nas, i dla naszych dzieci. Więc to znowu z kolei przy takim rozszerzonym ubezpieczeniu domu i mieszkania będzie, czy może być bardzo dobra opcja. Możemy zresztą, jeżeli chodzi o ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, mieć obie umowy. Możemy i dziecko ubezpieczyć w tej szkolnej polisie i możemy mieć ubezpieczone w domu. Wtedy w razie zdarzenia te sumy się dodają. Znaczy dostaniemy i z jednej, i z drugiej polisy pieniądze. To ubezpieczenie w pakiecie domowym jest też o tyle ważne, że poza samymi naszymi zdarzeniami, które gdzieś tam na rowerze mogą nas dotknąć i mogą skutkować jakimiś kosztami związanymi ze zdrowiem czy uszczerbkiem zdrowia, będzie też sytuacja, kiedy to my komuś spowodujemy szkodę. My wjedziemy, my rozbijemy, my spowodujemy jakiś wypadek, czy to innego rowerzysty, czy nawet spowodujemy wypadek drogowy. I wjeżdżając, nie wiem, choćby na czerwonym świetle i zostaniemy uznani wyłączną, będziemy obciążeni wyłączną winą za takie zdarzenie. Nie chciałbym tutaj dokładnie wchodzić w rozdzielenie, kto za co płaci. W każdym razie też jeżdżąc rowerem musimy sobie zdawać sprawę, że możemy komuś wyrządzić szkodę. I ten element odpowiedzialności cywilnej najłatwiej będzie pokryć właśnie również przy ubezpieczeniu domu i mieszkania, bo tam właściwie w większości znowu pakietów będzie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. My najczęściej je wiążemy, że jak komuś zalejemy mieszkanie na dole, to z tego jest pokrywane, ale tam też jest najczęściej opcja pokrycia wszelkich szkód, które my albo jakiś domownik wyrządzi gdzieś tam w swoim życiu. I ta umowa tutaj też będzie bardzo, bardzo ważna.
1: Doskonale, że pan o tym wspomniał, bo faktycznie zawieramy umowy ubezpieczenia domu i mieszkania i nie wczytujemy się, a czasami tam w pakiecie rzeczywiście jest taka opcja i warto o tym wiedzieć, warto to sprawdzić nawet teraz w czasie audycji.
0: Te umowy ubezpieczenia domów, mieszkań są już u większości tych głównych ubezpieczycieli. To są takie wszystko mające pakiety. Dobry agent ubezpieczeniowy, jeżeli z nim porozmawiamy, na pewno dobierze taki zakres dla nas, który będzie najbardziej odpowiedni. Bo tam można zrobić wszystko. I ten dom i mieszkanie, i fotowoltaikę, jak ktoś ma na dachu, bo to jest traktowane jako odrębne ryzyko. I to ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, a nawet pewne część ubezpieczycieli ma tam pokrycie pewnych ryzyk chorobowych w tych pakietach dla domowników. Mamy tą odpowiedzialność cywilną dla domowników. Bardzo, bardzo, oczywiście elementy też kradzieżowe, bo to też się zdarza. Bardzo, bardzo różne rzeczy i w tej chwili te pakiety są zbudowane niemalże jak z klocków i ja jestem daleki od tego, żeby każdemu polecać tam sprawdzanie, co dokładnie może mieć, bo czasem trudno się w tych wszystkich warunkach zorientować, ale rozmowa z dobrym agentem ubezpieczeniowym pomoże. Składki za te dodatkowe ryzyka to jest kilkanaście złotych rocznie, w związku z czym tyle, co nie wiem, połowa łubianki truskawek. Mhm.
1: Ale warto o tym pamiętać, bo tak, jeżeli chodzi o poruszanie się po drogach samochodem, to mamy obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nieraz o tym mówimy u nas na naszej antenie i przypominamy. Natomiast jeżeli chodzi o rower, to tutaj sytuacja jest dość skomplikowana, bo możemy wyobrazić sobie sytuację, że 6-letnie dziecko na swoim dziecięcym rowerku rozpędzi się na alejce osiedlowej i uderzy w luksusowy samochód naszego sąsiada, rysując lakier albo urywając lusterko. I nagle się okazuje, że to my jako rodzice jesteśmy zobowiązani do pokrycia szkody. No i ta szkoda może wynieść kilkanaście tysięcy złotych albo jeszcze więcej.

0: to naprawdę ułamek sekundy.
1: Jeden z regresów, bo najczęściej będzie to najpierw zrobione z ubezpieczenia autokasko posiadacza tego pojazdu, a potem właśnie będzie regres. Jeden z najwyższych regresów, o którym ja wiem, sięgnął prawie 600 tysięcy złotych.
0: Naprawdę? Taki regres? A to było związane z...
1: No to był rzeczywiście bardzo dobry samochód, który dokładnie... To akurat nie było dziecko, to była osoba dorosła, ale tam było urwane lusterko, uszkodzony błotnik, wybita szyba, szlaczki, jakieś popękania na przedniej szybie. Wszystko to było do wymiany. No nie będę tutaj zgodnie
0: oczywiście,
1: co...
0: Ale 600 tysięcy złotych to, umówmy się, to jest kwota, która może doprowadzić do bankructwa wielu
1: to
0: z nas.
1: To jest kredyt, drugi kredyt hipoteczny, tak? Dla bardzo wielu osób.
0: Tak. I teraz tak, jedno ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym, te kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych i już by sprawy nie było. To znaczy ten ciężar
1: płaciłby,
0: tej kwoty...
1: Płaciłby ubezpieczyciel w OC w życiu prywatnym, czyli najczęściej właśnie z tego pakietu ubezpieczenia domu, mieszkania.
0: Mm-hmm. Czyli ja tak się zastanawiam, może to taki obowiązek powinien być na dobrą sprawę.
1: Były prowadzone w prace, czy było rozważone obowiązkowe ubezpieczenie rowerzystów, za to tutaj jest bardzo ciężko wykonać to, no bo właściwie w każdej chwili każdy z nas niemalże może wsiąść na rower i pojechać. Mamy, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że jak kupujemy to OC komunikacyjne, to tam ubezpieczony jest samochód i jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo właśnie do samochodu jest przypisana ta polisa, formalnie do posiadacza pojazdów, ale pokrywa każdą osobę, która tym pojazdem będzie jechała, nawet złodzieja, to jest też ciekawostka, jak złodziej wyrządzi szkodę, to właśnie z tej polisy OC komunikacyjnej tegoż samego samochodu ewentualne szkody będą pokrywane. Będzie potem regres do tego złodzieja, jak go złapią, ale będzie. Przy rowerach byłoby to znacznie trudniejsze do zrobienia, co de facto by niemalże zmuszało nas, żeby każdy z nas albo rejestrować rowery, albo żeby każdy z nas takie ubezpieczenie na siebie znowu wykupił. Więc technicznie jest to znacznie trudniejsze do zrobienia, a na szczęście, bo my tutaj oczywiście mówimy o takich wypadków rowerowych jest dużo. Ja akurat mieszkam niedaleko jednej z takich bardzo popularnych ścieżek rowerowych i dość regularnie widzę tam jakieś wypadki, a nawet karetki, które przyjeżdżają do tych rowerzystów, którzy najczęściej po prostu się zdarzyli. Ale nie ma tego też aż tak bardzo dużo. To zresztą wyraźnie widać po składkach. No, za takie ubezpieczenie, gdyby chcieć je zawrzeć indywidualnie, to jest koszt rzędu dosłownie kilkunastu złotych rocznie, więc no ryzyko nie jest na szczęście bardzo duże. To nie jest tak, że my co chwila na tym rowerze nam się coś może stać. Za to no niestety ze względu na to, że no nie jesteśmy w żaden sposób chronieni. Jeżeli rzeczywiście następuje jakiś większy wypadek, czy zderzenie pomiędzy rowerzystami, czy zderzenie z pojazdem, no to skutki mogą być po prostu bardzo nieprzyjemne.
0: A jeżeli mówimy o takim uprawianiu sportu, czy w klubie, czy też indywidualnie na różnego rodzaju zawodach dla dzieci, młodzieży, to może być na przykład kolarstwo górskie. Ja się tak zastanawiam, gdzie przebiega granica między właśnie takim standardowym ubezpieczeniem, a gdzie rzeczywiście powinno być ubezpieczenie dotyczące, nie wiem, sportów ekstremalnych albo w ogóle sportów.
1: To jest w Polsce bardzo trudny temat, bo dotyczący zresztą i tych wyczynowo uprawiających sport dorosłych i dzieci. Niestety bardzo często kluby, a też organizatorzy takich wydarzeń nie dbają dość mocno o zabezpieczenie

0: finansowe, mówiąc wprost, o ubezpieczenie tych, którzy występują, tych zawodników, którzy biorą udział. Niezależnie, czy to jest w pełni profesjonalna jakaś liga, jakieś mistrzostwa, czy to są przysłowiowi trampkarze. To dotyczy zresztą nie tylko rowerów, ale właściwie każdej aktywności sportowej, a urazy tam mogą się zdarzyć rzeczywiście bardzo poważne. Większość klubów, większość organizacji sportowych, chcąc jak najbardziej zmniejszyć koszty, po prostu na ubezpieczeniach oszczędza. Efekt niestety widzimy od czasu do czasu, kiedy zdarzy się poważny wypadek. Mamy całą rzeszę profesjonalnych sportowców, którzy ulegli poważnemu wypadkowi, czy w czasie treningu, czy w czasie zawodów, i wtedy błyskawicznie robi się wokół nich pustka, nikt im nie chce pomagać, a zwykłe ubezpieczenia bardzo często wtedy nie działają, bo jest ta granica, co jest takim amatorskim uprawianiem sportu, że jedziemy sobie z rodziną na wycieczkę rowerową, a gdzie już zaczynają się albo regularne treningi, albo starty. Jeżeli jesteśmy w klubie sportowym, jeżeli jesteśmy już, jest tam za tym jakaś organizacja, bardzo często może to być już z tych standardowych umów wyłączone, albo dodatkowo płatne, bo to też zależy od konstrukcji tego produktu. I tu znów moja porada, najlepiej pogadać z agentem ubezpieczeniowym, który będzie dokładnie wiedział, znał produkty, które sprzedaje, jednego, drugiego, trzeciego, piątego ubezpieczyciela, będzie wiedział, jak te zakresy wyglądają, będzie wiedział, że u tego ubezpieczyciela to jest włączone, u tego ubezpieczenia trzeba dodatkowo zapłacić i tak dalej. I najlepiej to z nim przegadać, mówiąc, co robimy nietypowego, niestandardowego, bo te wszystkie rzeczy, które robimy w standardzie, będą pewnie w tej standardowej umowie. Za to te dodatkowe rzeczy, ponad standard, jak coś robimy, trzeba z agentem ubezpieczeniowym po prostu przegadać.
1: Pan Marcin Broda, redaktor naczelny miesięcznika ubezpieczeniowego, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że to był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Komentarz.
3: A komentować będziemy sprawy międzynarodowe. Połączona z nami pani profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet w Siedlcach. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
3: Drony zaatakowały terminal naftowy w Petersburgu. Startuje tam forum z udziałem Putina, informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. To jest odwet za to, czego świadkami byliśmy wczoraj, między innymi w Kijowie?
4: Trzeba wziąć pod uwagę, że teraz mamy do czynienia już z typową wojną na wyniszczenie po obu stronach. Ukraina przejęła inicjatywę, mając przewagę technologiczną i mając zdolność do uderzania w głąb terytorium Rosji, i z całą pewnością każdy atak Federacji Rosyjskiej skierowany przeciwko infrastrukturze ukraińskiej, ludności cywilnej, będzie się spotykał z tego rodzaju odpowiedziami. Trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę, że ta przewaga technologiczna dzisiaj jest po stronie Ukrainy.
3: To forum, o którym wspomniałam, w Petersburgu, nazywane rosyjskim Davos, z udziałem rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, to także ma znaczenie propagandowe ze strony Ukrainy, władz ukraińskich. Oni będą to w ten sposób wykorzystywać. Jaki to jest także sygnał wysyłany do rosyjskiego społeczeństwa?
4: Oczywiście to jest sygnał propagandowy, który ma pokazać, że Rosja nie jest bezpieczna, że znajduje się w sytuacji, kiedy Ukraina może z powodzeniem atakować rosyjskie cele. Proszę pamiętać, że Władimir Putin, organizując tego rodzaju działania, jak ten szczyt w Petersburgu, on z jednej strony próbuje przekazać informacje do społeczeństwa rosyjskiego: nic się nie dzieje, Rosja funkcjonuje normalnie, współpracujemy, czyli nie jesteśmy wyłączeni jakby ze współpracy międzynarodowej. To jest ten wewnętrzny komunikat. a ten zewnętrzny

0: Wewnętrzny komunikat jest no bardzo tożsamy, czyli krótko mówiąc, za wszelką cenę Putin chce pokazać, że jest w grze, że mimo toczącej się wojny, licznych sankcji, z którymi gospodarka rosyjska musi się mierzyć, realizuje swoją politykę, istnieje w przestrzeni międzynarodowej. To jest taki silny policzek dla Putina, ponieważ to pokazuje, że Rosja jest coraz bardziej odsłonięta. I że przewaga rosyjska, z którą mieliśmy do czynienia przez kilka lat toczącej się wojny, dzisiaj w sposób wyraźny topnieje na rzecz Ukrainy.
1: Komentatorzy, którzy obserwują to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, wskazują na to, że te wzmożone ataki na ludność cywilną w Ukrainie, ataki rosyjskie, to może być skutek tego, że, no, mówiąc kolokwialnie, na froncie Rosjanom nie idzie aż tak dobrze, jakby tego oczekiwali. W ten sposób chcą zaznaczyć swoją obecność i gdzieś zaznaczyć także swoją przewagę. A być może jest tak, pani profesor, że gdzieś na horyzoncie widać już wznowienie tych negocjacji pokojowych albo chociaż negocjacji o trwałym rozejmie w Ukrainie i każda ze stron, szczególnie Rosjanie tutaj, chcą wygrać dla siebie jak najlepszą tę pozycję negocjacyjną.
0: Zacznijmy od tego, że ofiary w ludności cywilnej są charakterystyczne dla współczesnych konfliktów zbrojnych. To znaczy znamienne jest to, że 80% ofiar współczesnych konfliktów zbrojnych to są niestety osoby cywilne i w przypadku konfliktu rosyjsko-ukraińskiego to się oczywiście potwierdza. Rosjanom, tak jak pani powiedziała, na froncie nie idzie. Ofensywa wiosenna nie udała się. Ukraińcom udało się przetrwać zimę niezwykle trudną z tymi masowymi atakami na infrastrukturę energetyczną. Po raz pierwszy bodajże od 24 roku Ukraińcy odzyskali bodajże 113 km kwadratowych terenu. To są wszystko okoliczności, które pokazują słabnącą Rosję, słabnące zdolności rosyjskich sił zbrojnych, a co najważniejsze, koszty tej wojny, zwłaszcza koszty osobowe dla Rosji są ogromne. Wedle szacunków Rosjanie tracą 35 tysięcy żołnierzy miesięcznie. Chcieliby osiągnąć poziom 50 tysięcy, bo gdyby taki poziom osiągnięto, to zdolności mobilizacyjne rosyjskie po prostu by się załamały. I teraz w tych okolicznościach, to też jest dosyć specyficzne, Rosjanie nigdy nie unikali ataków na ludność cywilną, traktując po prostu taką aktywność jako metodę prowadzenia wojny, chociaż zgodnie z prawem międzynarodowym ona jest zwyczajnie zabroniona. Niemniej jednak przy tak dużych stratach na froncie faktycznie traktują ataki na ludność cywilną jako no, pewien rodzaj wyjścia z tej trudnej sytuacji. Skoro na froncie im nie idzie, to próbują osłabić morale Ukraińców zmęczonych trwającą od kilku lat wojną.
1: I słyszymy o kolejnych ofiarach, o kolejnych zabitych i o kolejnych rannych. Pani profesor, i słyszymy także apele ze strony Ukrainy i takie informacje, które stamtąd docierają, że powoli kończą się te pociski do systemów Patriot, które stanowią no, jedyną tarczę przed tymi pociskami balistycznymi, które nadlatują ze strony Rosji. Portal Kyiv Independent pisze o tym, że nawet jest list skierowany do prezydenta Stanów Zjednoczonych, do Donalda Trumpa, napisany przez Wołodymyra Zełenskiego, w którym to poinformował go o coraz większym niedoborze systemów obrony przeciwlotniczej w Ukrainie. Czy Ukraina będzie w stanie obronić się przed tym zmasowanym atakiem ze strony Rosji, która nie liczy się z kosztami, w żadnym sensie tego słowa, bez amerykańskiej pomocy?
0: Ukraina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Trzeba pamiętać o tym, że dzisiaj ta wojna, jakby ciężar za kontynuowanie walki przez Ukraińców przejęła Europa. Dlatego, że od momentu, kiedy Donald Trump właściwie oznajmił, że wycofuje się z takiego zarządzania tym konfliktem, to sytuacja się zwyczajnie skomplikowała. Sytuację Ukrainy skomplikowała też wojna, którą rozpoczęły Stany Zjednoczone wespół z Izraelem przeciwko Iranowi, bo ten konflikt wymagał faktycznie dużych nakładów ze strony Amerykanów dotyczących ochrony przeciwlotniczej zarówno państw Bliskiego Wschodu, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi, i to też powodowało, że

0: wprowadzono nawet przesunięcia tych systemów z innych rejonów globu, gdzie one były rozmieszczone. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę ten poziom zaawansowania technologicznego dotyczącego dronów, 95% dronów dzisiaj Ukraińcy produkują już samodzielnie. Te drony są bardzo skuteczne, jeżeli chodzi o eliminowanie przeciwnika z pola walki. Oczywiście problemem będzie niedobór systemu obrony przeciwlotniczej. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z konfliktem asymetrycznym, gdzie właśnie uderzenia dronowe odgrywają szczególną rolę, sądzę, że zresztą też są, takie są też oceny ekspertów, że Ukraina zdoła wytrwać w tym starciu z Rosją. Problemem dla Ukrainy są również kwestie dzisiaj gospodarcze, tak? Bo i Rosjanie wiedzą o tym, że Ukraina, że tak powiem, na takim ostatnim tchnieniu próbuje wytrwać. Te ataki na infrastrukturę energetyczną, prognozowany wzrost gospodarczy obniżyły do 1,5%. Są problemy, zmniejszyła się znacząco populacja ludzi czynnych zawodowo w Ukrainie. Zatem to wszystko są, to znaczy chcę powiedzieć tak, że w mojej ocenie, z punktu widzenia militarnego, Ukraina sobie poradzi. Odrębną kwestią są problemy gospodarcze, trudności w utrzymaniu dobrze funkcjonującego państwa w warunkach wojennych. No i pewne słabnące morale społeczeństwa, ale ono nie wynika ze zmęczenia wojną, tylko wynika z takiego poczucia, rosnącego poczucia niesprawiedliwości. Między innymi dochodzą tutaj do głosu kwestie powszechnej korupcji i troszkę zmiana stylu rządzenia przez Załańskiego, który określa się mianem bizantyjskiego. Hmm. Znaczy tutaj jest cały splot czynników, które de facto zadecydują o tym, że w jaki sposób Ukraina sobie poradzi w tym konflikcie. Natomiast władze ukraińskie faktycznie szykują się jeszcze na mniej więcej 2 lata prowadzenia walki z Rosją. I perspektywa jest taka, że Ukraińcom się uda wyjść w cudzysłowie obronną ręką, bo oczywiście będzie to państwo bardzo osłabione, bardzo zniszczone, ale mimo wszystko Rosjanom nie uda się Ukrainy pokonać.
1: Mimo tej zapowiadanej dodatkowej, kolejnej mobilizacji w Rosji, bo o tym także słyszymy, że jest taka możliwość.
0: Tak, mimo tej zapowiadanej kolejnej mobilizacji, dlatego że te straty ludzkie po stronie rosyjskiej są bardzo znaczące. To już wspomniałam o jakby wielkości tych strat szacowanych miesięcznie. Tutaj bardzo skuteczny jest system dronów, które są niewykrywalne dla rosyjskich systemów takich przeciwdronowych i które uśmiercają rosyjskich żołnierzy właściwie w takiej strefie śmierci. A problem polega też na tym, że skutecznie udało się Ukraińcom ograniczyć rosyjską logistykę. Konwoje są ograniczone właściwie do 2 ciężarówek, jakby 2 ciężarówki jednocześnie poruszają się po tym zagrożonym atakami ukraińskimi terytorium. No i Rosjanie, nie mając możliwości zabierania swoich rannych, zwyczajnie zostawiają ich na polu walki. Więc jeżeli ta skuteczność Ukraińców w tym kontekście się utrzyma, to albo będzie z tendencją do zwiększania się, o co oni zabiegają, to w mojej ocenie nawet ta mobilizacja nie jest w stanie skutecznie przenieść, że tak powiem, szali zwycięstwa na korzyść Rosji.
1: Pani profesor, bardzo pani dziękuję za tę analizę, tę rozmowę i ten komentarz. Pani profesor Malina Kaszuba, ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu w Siedlcach, była naszym gościem. Bardzo pani dziękuję. Dobrego dnia życzę.
0: Dziękuję.

0: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Nasze studio odwiedził pan Michał Płociński z Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: O polityce będziemy rozmawiać, chociaż

0: fantastyczna forma, oby jak najwięcej takich radości i sukcesów dla niej przysporzył jej ten pobyt w Paryżu i oby był jak najdłuższy. Panie redaktorze, polska polityka i wczorajsze spotkanie najważniejszych członków Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości się zebrał. Spodziewaliśmy się, że będzie tam mowa o Stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Tymczasem poznaliśmy nazwisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Wierzy pan w to, że rzeczywiście o Mateuszu Morawieckim cichosza?
1: Trochę wierzę, trochę nie. Z naszych takich przesłuchów rzeczywiście wynika, że o tym nie rozmawiano i zastanawiam się, czy to prawda, czy jednak coś przed nami ktoś próbuje ukryć. Bo widzę dwa scenariusze. Z jednej strony, że rzeczywiście to była jakaś narracja narzucana przez tak zwanych maślarzy w mediach, że wreszcie się Morawieckiemu dostanie. I mam wrażenie, że tak jest co PKP, że jak się spotykają na nowogrodzkiej politycy w tym ważnym, ale jednak nie najwęższym gronie, prawda, to jest część polityków PiSu, która próbuje taką narrację antymorawiecką narzucać, że teraz to już naprawdę zostanie obcięty, że teraz to już prezes się wkurzył. Nigdy z tego jakoś nic nie wychodziło. Może raz rzeczywiście potwierdziły się te wszystkie domysły. A z drugiej strony też nie zakładam, że do końca tak jest, że takie tematy się nie pojawiają na PKP i trudno mi rzeczywiście, przyznam szczerze, uwierzyć, że rozmowy ograniczyły się do Krakowa. Ale to też jest ciekawe, że partia chce taki przekaz budować, bo ewidentnie, i to zresztą nam Michał Kolanko w Rzeczpospolitej pisał o tym w swoim tekście, wprost przedstawiciele PiSu mówili, że takie jest zamierzenie, że my chcemy utrzymać zainteresowanie Krakowem w debacie publicznej, dlatego sprzedajemy dokładnie teraz nowego kandydata i to, że się wszyscy spotkali, żeby nad nim debatować i dlatego to też ma być taki kandydat 36-letni, zupełnie nowe otwarcie. Co ciekawe, dwóch 36-latków się spotka, no bo też pani Owca, wiceprzewodnicząca Razem, dokładnie ma tyle lat. No ja wiem, że 36-latek to już jest dorosły człowiek i nie powinniśmy mówić o nich jako młodzi, no ale w polskiej polityce, gdzie rządzą 70-latkowie, to wręcz dzieci, prawda? I PiS-owi bardzo zależy, żeby taką narrację narzucić, że teraz to jest najważniejsze.
0: Ten kandydat, już wiemy jak się nazywa, wiemy kim jest, ale kiedy usłyszeliśmy, a już na pewno usłyszeli odbiorcy takich informacji, no, którzy nie siedzą w tej wiedzy jakoś bardzo, no to chyba pierwszy raz usłyszeli to imię i to nazwisko. Tak, Michał Dwernicki.
1: To jest ten sam case, mówiąc piękną polszczyzną, jak Karol Nawrocki, oczywiście, że tak.
0: I jak Andrzej Duda.
1: Jak Andrzej Duda. Andrzej Duda, myślę, że to i tak był najbardziej doświadczony w polityce.
0: No tak, bo Europarlament,
1: był europosłem. Nawet pojawiał się w rankingach najbardziej aktywnych europosłów. Dla wielu oczywiście Karol Nawrocki jako prezes IPN był postacią rozpoznawalną, szczególnie, że ta polityka historyczna w czasach rządu PiSu no, została gdzieś tam wysoko w tej hierarchii ważności postawiona. No ale mimo wszystko domyślam się, że pewnie wciąż dla większości ludzi nazwisko Karol Nawrocki, ono nic nie mówiło. No Michał Drewnicki nie mówi nikomu poza Krakowem, to po pierwsze. A i w Krakowie pewnie to nie jest postać super rozpoznawalna. Słyszeliśmy te plotki, że może Andrzej Duda, może rzeczywiście Małgorzata Wasserman, no, która sama by się nasuwała jako pierwsza, tak? A tutaj nikt nie stawia, nie wiem, czy poseł Kmita, nikt nie stawia na te rozpoznawalne nazwiska w PiSie, tylko to ma być ta młodzież, to ma być ten człowiek, który nie jest w żaden sposób kojarzony ze starymi rządami PiSu, zupełnie nowe otwarcie. No, jak Karol Nawrocki.
0: A może Jarosław Kaczyński chce przypomnieć opinii publicznej i także członkom swojej partii Prawa i Sprawiedliwości, że to on ma ten potencjał kreowania postaci, które potem wygrywają wybory i przypomnieć o tym, że on ma moc sprawczą i on ma decydujące słowo i to jego decydujące słowo potem na sukces wyborczy najczęściej się przekłada?
1: No właśnie, to jest ciekawe, no bo jak najbardziej z panią redaktor się zgadzam, że to na pewno jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i to on wyznacza w tej chwili strategię. Z drugiej strony wszystkim z PiS-u, z którymi rozmawialiśmy, bardzo zależy na podkreślaniu tej jedności, że tutaj w ogóle nie było dyskusji, że wszyscy się zgodzili, że młody radny to jest genialny pomysł i że teraz wszyscy na niego będą pracować. No tak nie było jednak przy okazji ani Przemysława Czarnka, ani wcześniej Karola Nawrockiego. Czyli PiS chce narzucić taką narrację, że już koniec kłótni, Nie rozmawiamy o tych stowarzyszeniach, nie pokazujemy, co nas dzieli, ale przechodzimy do zupełnie innego etapu kampanii. Teraz jest zgoda, nowy pomysł i będziemy dalej brnąć w referenda. Bo to nie przypadek, że akurat teraz słyszymy, że

0: KP zajmowało się głównie
1: PKP,
0: Krakowem.
1: Czyli posiedzenie Komitetu Politycznego.
0: To jest takie ciało w PiS-ie, które można by uznać w teorii za najważniejsze nawet. W praktyce...
1: Gdyby nie to, że w statusie zapisane jest, że to...
0: Prezes podejmuje wszystkie decyzje. Tak, tak jest zapisane w statusie. Ale mimo wszystko te spotkania PKP Komitetu Politycznego nas emocjonują, dlatego że tam właśnie spotykają się przedstawiciele tych różnych frakcji. Bo wiemy, jak bardzo PiS jest podzielony. Wiemy, jak bardzo PiS ma duże problemy. Wiemy, co tam iskrzy. I w Krakowie wcale nie jest inaczej. Bo Kraków jest takim małym PiS-em. W sensie... Michał Drewnicki no jest człowiekiem, powiedzmy, z Nowej Huty. Jest młodym. Jest zupełnie innego świata niż taka Małgorzata Wasserman, która, przypomnijmy, trochę tą prezydenturę Miszalskiemu dała. Dlatego, że to ona w ostatniej chwili przed wyborami samorządowymi powiedziała, że co jak co, ale my, prawdziwi krakowianie, nie ci z Nowej Huty, ci ze Śródmieścia, jakby, że my, prawdziwi krakowianie, to jednak na takiego gibałę nie zagłosujemy. Ona mówiła, że oczywiście to jest człowiek, który był w ruchu Palikota, więc jej ideologicznie nie pasuje, ale my wszyscy widzieliśmy, o co jej chodzi. To nie jest ten nasz prawdziwy Kraków. No i mam wrażenie, że rzeczywiście Michał Drewnicki też tym naszym prawdziwym Krakówkiem nie jest. Nie chciałbym sprawdzać, ile pokoleń z rodziny Drewnickich leży na cmentarzu rakowickim, ale mam wrażenie, że Małgorzaty Wasserman mogłoby to nie zadowolić.
1: Czy będą kolejne referenda w innych dużych polskich miastach? Przez Polskę przetoczy się to referendalne tsunami jeszcze przed kampanią wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
0: PiS bardzo by tego chciał. Tylko też jest tutaj trochę w kropce, bo z jednej strony oni wiedzą, że nie mogą organizować referendów jako PiS, a już słyszymy, że nie wiem, chyba w Kielcach, prawda, tam jest pomysł, żeby Rada Miejska i żeby to radni PiSu, prawda, taki wniosek składali. No ale pomysł jednak, który my słyszymy z Nowogrodzkiej, z tych, którzy niby mają jakieś dojście do prezesa i trzeba to pewnie podzielić na przez dwa albo przez trzy, no jednak generalny pomysł jest taki, że to nie mają być referenda partyjne, że sukces w Krakowie został jednak zanalizowany, że to było ponadpartyjne, że to było oddolne i PiS chciałby oczywiście w Rzeszowie, w Kielcach, jest mowa też o Częstochowie, często się ta Częstochowa pojawia w rozmowach z politykami PiSu, żeby to były takie powtórki z Krakowa. Nie będzie PiSowi łatwo takich powtórek robić. Mam wrażenie, że Kraków jest bardzo specyficzny, jest tylko jeden, a co więcej, w Krakowie jest jedna rzecz, której nie ma w wielu polskich miastach. W Krakowie była jasna alternatywa. Ludzie mogą nie lubić Łukasza Gibały. Mogą uważać, że te ruchy miejskie i człowiek, który rzeczywiście przeszedł bardzo skomplikowaną drogę jeszcze razem, które gdzieś tam go popierało, to nie jest jakaś alternatywa, na którą oni liczą. Ale chociaż wiedzą, że jest coś po drugiej stronie
1: trzecia
0: niż
1: droga.
0: Ci włodarze. Trzecia droga, albo no tak jak w PiSie, no tam nie ma, znaczy w PiSie, w Krakowie, przepraszam. Kraków to nie PiS, chociaż PiS tak by chciało. Tak jak w Krakowie, no tam ten podział polaryzacyjny Prawo i Sprawiedliwość, Platforma Obywatelska się nie przyjął. No, dlatego, że tam rządził Jacek Majchrowski przez te wszystkie lata. No, był pierwszym wręcz politykiem, który w trzeciej RP, kiedy wprowadziliśmy bezpośrednie głosowania na włodarze miast, wygrał w Krakowie i do kiedy chciał, to sobie tam rzeczywiście rządził. W innych miastach tak to nie wygląda. W innych miastach są zupełnie inne podziały partyjne i nie ma takiej alternatywy, jaką dawał Łukasz Gibała. Człowiek, który naprawdę rzucił rękawice i pokazywał inny pomysł na miasto. I jeszcze raz podkreślam, można się z nim nie zgadzać, ale chociaż krakowianie wiedzieli, co by mogło ich czekać, gdyby nie Miszalski. A w Kielcach nie do końca wiedzą, co ich może czekać. Nawet nie wiedzą, kogo tam PiS miałby reprezentować, kto miałby tam PiS reprezentować.
1: Dlaczego Koalicja Obywatelska zwleka z ogłoszeniem swojego kandydata w tych wyborach w Krakowie? Bo go nie ma?
0: Albo jest druga możliwość, bo nie do końca struktury Koalicji Obywatelskiej w Krakowie by tego kandydata... Ten scenariusz właśnie chyba nabiera coraz więcej sensu. Rozwiązanie struktur w Krakowie może być takim rzeczywiście takim argumentem za tym, że to jednak będzie kandydat, którego wcześniej nie chcieli popierać, czyli pani senator, która zastąpiła senatora Bogdana Klicha, ale nie jestem przekonany, że Donald Tusk jest na ten scenariusz, jest do niego przekonany. Może sobie zrobił przedpole, żeby móc go zrealizować, ale też słyszymy, że trwają jeszcze różne negocjacje, bo co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w powyborczy poniedziałek w Krakowie? my liczymy na wspólnego kandydata koalicji. Więc te rozmowy już trwały. Myślę, że trochę Kosiniak-Kamysz postawił premiera przed faktem dokonanym, że

0: że on takich rozmów się domaga, już to powiedział i teraz będzie to dalej dyskutowane, ale ewidentnie partie koalicyjne chciałyby się jakoś z tą największą partią, koalicją obywatelską dogadać i w związku z tym też, bo to jest oczywiście efekt tego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Gdyby one były, to każdy by chciał mieć własnego kandydata na prezydenta, żeby ciągnął te listy. Ale skoro Rada się ostała, to teraz nie trzeba mieć tego własnego kandydata, nie trzeba przepalać pieniędzy, nie trzeba organizować kampanii po to, żeby na koniec ją przegrać. I myślę, że te naciski w koalicji są bardzo mocne.
1: Czyli możliwy jest wspólny kandydat?
0: Myślę, że jest niemożliwy, ale będą walczyć do ostatniej chwili.
1: Na ile to, co dzieje się w Krakowie, może być takim poligonem doświadczalnym i laboratorium przed właściwą kampanią wyborczą przyszłoroczną?
0: Nie będzie. Nie będzie właśnie dlatego, że nie będzie wyborów do Rady Miasta. Ja też rozmawiałem z kilkoma tak zwanymi spin-doktorami, jak oni to oceniają, i wszyscy mówili dokładnie to samo. No szkoda, że tej Rady nie odwołali. Mhm. Dlatego, że była taka ochota, taka potrzeba, żeby zobaczyć na przykład, jakie wnioski polskie partie wyciągnęły z wyborów na Węgrzech. Na Węgrzech jednak było trochę takich nowości, a my taki ostatni prawdziwy bój kampanijny, no na poważnie to mieliśmy w 2024 roku, czyli wybory samorządowe i wybory europarlamentarne, bo zupełnie innym trybem szły właśnie wybory prezydenckie i będą szły innym trybem wybory prezydenckie teraz w Krakowie. Słyszę, że 2 lata, czy nawet 3 lata od wyborów w 2023 roku, to jest masa czasu w nowoczesnej polityce, że dużo się zmienia. Na Węgrzech widzieliśmy jakieś nowości. Jak próbowałem podpytywać, jakie, to słyszałem często, no właśnie nie wiem, dlatego chciałem to zobaczyć w Krakowie. I w Krakowie tego nie zobaczymy.
1: A jak pan podchodzi do tych sondaży poparcia dla partii politycznych, które się ukazują w ostatnich dniach? Rosnąca Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, raz pod tym psychologicznym progiem 20%, raz powyżej, zmieniające się poparcie dla Konfederacji Grzegorza Brauna. Ona raz zyskuje najwięcej w sondażu, a raz najwięcej traci.
0: Ja mam wrażenie, że te sondaże nie mówią nam w zasadzie niczego.
1: Oprócz tego, że Koalicja Obywatelska kanibalizuje swoich koalicjantów, tych dużych z koalicji 15 października.
0: Co wiedzieliśmy w teorii od 15 października, w praktyce zobaczyliśmy już w pierwszych sondażach robionych w listopadzie 2023 roku, że rośnie Braun, wiemy od dawna, że Prawo i Sprawiedliwości aktualnie byłoby bardzo trudno stworzyć jakikolwiek rząd, bo musiałby być tam Braun, który jest teraz rzeczywiście takim kingmakerem. To on będzie decydował, prawda, czy powstanie rząd prawicowy, czy nie, patrząc na sondaże. Bo w zasadzie w większości sondaży, poza kilkoma, gdzie rzeczywiście mieliśmy jakąś większość możliwą Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego i że we dwóch by sobie mogli rozdawać karty, to większość sondaży pokazuje, że jedyna możliwa realnie większość to jest Konfederacja, Grzegorz Braun i Prawo i Sprawiedliwość.
1: Badanie Ogólnopolskiej Grupy Badawczej, które daje Koalicji Obywatelskiej i Konfederacji Mentzena i Bosaka większość do obalenia prezydenckiego weta.
0: Oczywiście. W sensie to jest ta alternatywa, którą w Political Fiction moglibyśmy sobie wyobrazić. Mam też redakcyjną koleżankę, z którą nawet już się o to zakładam. Stara Fliger uważa, że rzeczywiście te poglądy gospodarcze zbliżą jednych i drugich. Ja jestem zdania, jak i myślę większość komentatorów, że w Polsce zdecydowanie najważniejsze są kwestie, no może ogólnie możemy powiedzieć obyczajowe, ale to trochę o co innego chodzi. Bo chodzi o to, że w tej chwili na Zachodzie mamy bardzo wyraźny podział na partie góry i partie dołu. Na partie, które reprezentują elity i globalizm i partie, które odwołują się zdecydowanie do ludu i do spraw lokalistycznych. To, jak bardzo dużo dzieli Mentzena i Tuska na tym polu, jest nie do przeskoczenia. Nie jest nie do przeskoczenia ani dla ich wyborców, bo myślę, że część tutaj, pewnie tam taki disclaimer, kolejne piękne polskie słowo, część wyborców rzeczywiście przepływa między Koalicją Obywatelską a Konfederacją. To jest ta niższa klasa średnia zazwyczaj, która rzeczywiście ma jakiś lęk przed utratą swojego statusu, która nie wierzy w to, że państwo może im pomóc i że jakieś zabezpieczenie socjalne uratuje ich pozycję społeczną. Ale to jest niewielka grupa. Większość to jednak decyduje, czy popiera partię dołu, czy partię góry względem właśnie tych takich populistycznych wyznaczników. Co sądzę o elitach, jak patrzę na Zachód, czy boję się otwartości, czy jednak szukam jakiegoś większego zamknięcia. I też, powiedzmy sobie szczerze, tak myślą politycy. W sensie to, że Sławomir Nitras, który wyraża

0: powstał w Unii Polityki Realnej Korwin-Mikkego, by się bez problemu dogadał ze Sławomirem Mentzenem, nie oznacza, że dogadałby się z nim na przykład Paweł Kowal. Nie oznacza, że z innymi politykami Konfederacji cokolwiek chcieliby mieć wspólnego większość polityków Koalicji Obywatelskiej. Moim zdaniem to jest absolutnie nie do przeskoczenia i żadne frukta władzy nikogo tutaj nie przekonają, bo to byłoby polityczne samobójstwo i dla jednych, i dla drugich.
1: Tworzą się już zręby strategii i taktyki na przyszłoroczną kampanię w partiach tych największych i tych mniejszych także, balansujących na progu?
0: Na pewno. Na pewno wszyscy szukają w tej chwili rozwiązań, jak skonstruować listy, ale nikt nie będzie podejmował teraz takich decyzji.
1: Czyli najpierw właśnie personalia, a potem program?
0: Można tak to ująć. Myślę, że pani redaktor to bardzo zgrabnie wręcz ujęła i na tym polega w tej chwili polityka, bo trzeba dogadać się, z kim my startujemy i do kogo my w ogóle będziemy chcieli się odwoływać.
1: Wspólna lista? To już jest czas, kiedy o tym trzeba myśleć i o to pytać i nad tym się zastanawiać?
0: Donald Tusk by pewnie widział trochę plusów, aczkolwiek nie przed taką wspólną listą, absolutnie wspólną, bo zawsze ktoś zostanie z boku. I myślę, że nawet jakbyśmy mieli taką dużą listę Koalicji Obywatelskiej z koalicjantami, czyli resztką Trzeciej Drogi, PSL-em, doprosiliby tam pewnie jakichś samorządowców, to myślę, że koniec końców zostanie Lewica poza tą listą. Dlatego, że taka wspólna lista groziłaby całej koalicji rządzącej tym, że za bardzo zbuduje partię Razem. Że będzie jedyna lewicowa i też taka obyczajowo lewicowa alternatywa dla polityków, którzy idą no, w dużej mierze powiedzmy na takiej liście konserwatywnej, prawda? Bo i Koalicja Obywatelska jest partią jednak powiedzmy sobie wprost centroprawicową. PSL, który blokuje różne postępowe, mówiąc wprost, projekty, jak na przykład związki partnerskie, czy cokolwiek, jakakolwiek liberalizacja aborcji. I gdyby była taka jedna wielka wspólna lista, ja bym obstawiał, że partia Razem idzie na 10 albo kilkanaście procent wtedy.
1: Jaką strategię na te wybory obierze prezydent Karol Nawrocki, który rok temu wygrał wybory? Pytam o to, dlatego że cały czas mamy problem. Może państwo, którzy się specjalizują w komentowaniu polityki, nie aż tak wielki, żeby zlokalizować zaplecze polityczne obecnego prezydenta.
0: A to super ciekawe, że pyta pani redaktor o to, jaka będzie strategia prezydenta na wybory, w których nie bierze udziału,
1: prawda? No dlatego, że pewnie myśli o reelekcji.
0: Po raz pierwszy, wszyscy to chyba czujemy i wszyscy to wiemy, prezydent rzeczywiście tak bardzo od tych wyborów zależy. I ten prezydent ma tak duży wpływ na scenę partyjną. Nigdy żaden wcześniejszy, teraz tak myślę o Aleksandrze Kwaśniewskim w momencie, kiedy rzeczywiście dzieliło się SLD i były problemy rządowe. Może on wtedy rzeczywiście mógł mieć trochę większy wpływ, ale też pamiętamy tą, jak to przeszło do annałów, szorstką przyjaźń między prezydentem a premierem. No, bronię tak. Stawiam tą tezę zdecydowanie. To jest prezydent, który w tej chwili myśli o tym i naprawdę liczy na to, że będzie mógł po tej prawej stronie mocno po tych wyborach rozgrywać i że to on będzie takim, mówiąc wprost, klucznikiem tej przyszłej koalicji prawicowej, jeśli do niej dojdzie, że to od jego zdania i od jego wsparcia i od jego nie tylko arbitrażu, ale też wskazania konkretnych ludzi, którzy z Pałacu Prezydenckiego w tej koalicji będą, będzie zależała przyszłość prawicowego rządu. Oczywiście prezydent może się na tym mocno przejechać, bo jeszcze jest szansa na to, że rzeczywiście to nie będzie prawicowy rząd, ale prezydent przez najbliższy rok będzie robił wszystko, żeby szansę tej prawicy wzmacniać.
1: Pan Michał Płociński, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu i tę rozmowę. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek przypominamy i ostrzegamy. Kierowcy muszą być dziś gotowi na zmianę organizacji ruchu w wielu miejscach z powodu tradycyjnych ulicznych procesji Bożego Ciała. W takich miejscach ruch może być sterowany ręcznie, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
1: W miejscach, w których będą występowały utrudnienia lub znaczące spowolnienia ruchu, policjanci będą podejmować działania mające na celu jego usprawnienie, w tym ręczne kierowanie ruchem. Dotyczy to także rejonów, gdzie będą odbywać się uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała.
0: Tradycja ulicznych procesji do czterech ołtarzy w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ma w Polsce ponad 700 lat. Trwa walkę o życie 24-letniej Klaudii, która wczoraj samolotem rządowym została ewakuowana z pekińskiego szpitala do Wrocławia. Lekarze zlecili kompleksową diagnostykę, która pozwoli na dokładne określenie stanu zdrowia kobiety. Na pokładzie samolotu była także jej matka Joanna Uciechowska, która nie kryła radości i dziękowała rządowi za wsparcie.
2: To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne.
0: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem nowotworu. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Liban i Izrael osiągnęły porozumienie w sprawie zawieszenia broni, poinformował Departament Stanu po zakończeniu negocjacji w Waszyngtonie. Wśród warunków rozejmu znalazło się całkowite zakończenie działań bojowych przez Hezbollah i wycofanie się jego bojowników na północ od rzeki Litani w południowym Libanie. Zgodnie z ustaleniami stron, pod nadzorem Stanów Zjednoczonych mają powstać strefy kontrolowane przez armię libańską bez udziału podmiotów niepaństwowych. Kolejna tura rozmów ma rozpocząć się po 22 czerwca.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich powracamy do kraju. Dziś mija 37 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do przywróconego Senatu. Od władzy odsunięci zostali komuniści, a Tadeusz Mazowiecki stanął na czele pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej od zakończenia II wojny światowej. Narodowe Centrum Kultury z okazji rocznicy przygotowało raport Czy chcemy święta wolności? Pamięć 4 czerwca 1989 roku. Zdecydowana większość respondentów pozytywnie wspomina tam te wybory czerwcowe, mówił jeden z autorów raportu Antoni Głowacki.
4: Pytaliśmy Polaków chociażby o to, czy wybory z 4 czerwca 1989 roku to są wydarzenia pozytywne czy negatywne. Bo wiemy, że jest też takie przekonanie, że jest to rocznica jakoś polaryzująca, że są różne opinie na jej temat. Natomiast widzimy, że same wydarzenia z czerwca 1989 roku są oceniane przez zdecydowaną większość pozytywnie. Bo 66% ocenia je zdecydowanie pozytywnie, kolejne 39% raczej pozytywnie.
0: 4 czerwca 1989 roku po raz pierwszy od 1945 do udziału w głosowaniu dopuszczono opozycję. Po raz pierwszy także wybrano Senat tworzący dwuizbowe Zgromadzenie Narodowe. Zwycięstwo odniosła Solidarność kierowana przez Lecha Wałęsę. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego. Był to początek tzw. jesieni ludów w Europie, której symbolem stał się upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Koncert debiuty o 20 rozpocznie w Opolu 63. Krajowy Festiwal Piosenki.

0: piosenki polskiej. O zwycięstwo powalczą Martyna Baranowska, Jaco Brando, Sara Girgis, Michał Grobelny, Ola Kendra, Karolina Harko, Julia Wasielewska, Maja Oleśków, Małgorzata Boć oraz zespół 21 Gram. Młodzi artyści zaśpiewają własne piosenki, mówi reżyserka wydarzenia Halina Przebinda.
1: Od 2 lat festiwal wrócił do pomysłu, żebyśmy prezentowali muzykę, którą tworzą młodzi ludzie. To znaczy tym razem nie śpiewamy Niemena, chociaż oczywiście byłby to na pewno piękny koncert i takie koncerty monograficzne mamy dalej, ale młodzi ludzie śpiewają własne piosenki i jest cała przestrzeń muzyczna reprezentowana. Warto ich posłuchać. Nasz kierownik muzyczny, Paweł Tomaszewski, jeszcze dodatkowo pomógł tym utworom, dodając im różne instrumenty muzyczne, bo mamy do dyspozycji orkiestrę.
0: Wieczór zakończy koncert Super Jedynek, podczas którego największe przeboje przypomną m.in. Ralf Kamiński, Natalia Kukulska, Afromental, Renata Przemyk, Dżem, Kombi czy Lux Torpeda. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Przelotny deszcz dziś w większości regionów, bez opadów miejscami na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce, Śląsku i Opolszczyźnie. Po południu na krańcach wschodnich oraz na północnym zachodzie także zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 19 stopni na wschodzie do 26 w centrum.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie.
4: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor habilitowany Marcin Strabożyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dobry wieczór, panie doktorze.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: Proszę państwa, będziemy dzisiaj rozmawiać o migrenie. O migrenie, która jest bardzo poważną sprawą, choć niektórym wydaje się chorobą histeryczek, chorobą arystokratek, chorobą osób, które za bardzo się nad sobą rozczulają. A mówimy o przewlekłej chorobie, która, jak mówią niektórzy, dotyka nawet ilu? 700 tysięcy osób w Polsce według niektórych statystyk i powoduje bardzo przykre konsekwencje. Na czym ta choroba polega? Skąd się bierze? I dlaczego jest takim wyzwaniem, jeśli chodzi nawet o ekonomię, niektórzy mówią?
5: Po pierwsze, jest to bardzo złożona choroba mózgu. Nie jest to po prostu ból głowy. Jest to cały szereg zjawisk, które w naszym organizmie się tworzą w momencie, kiedy napad migreny się rozpoczyna i z których ból głowy jest tylko jednym z bardzo wielu elementów. Bierze się jednak, nie do końca wiemy skąd. Na pewno odgrywają tutaj duże znaczenie czynniki genetyczne, a zatem istnieje pewna konstelacja genów, które jeśli znajdzie się we właściwej osobie, to wtedy napady migreny będą się pojawiały, ale na to wszystko nakładają się czynniki środowiskowe. A zatem jeśli dodatkowo coś jeszcze będzie, na przykład stres, na przykład u kobiet miesiączka, na przykład jakieś inne wydarzenia, które mogą wpływać na nasz ogólny stan zdrowia, to wszystko może sprawiać, że napadów migreny będzie znacznie więcej. Więcej powiem. Migrena jest chorobą niezwykle powszechną. 700 tysięcy, które przytoczyła pani przed chwilą, to jest tylko ta najgorsza postać migreny, migrena przewlekła. Natomiast z badań, które prowadzimy także wspólnie z Ośrodkiem Wrocławskim, okazuje się, że migrena dotyka nawet 6 milionów Polaków.
4: No to ogromny faktycznie problem bardzo wielu osób. Pan mówi, to nie tylko ból głowy, ale ten ból głowy zdaje się jest tak potężny, że odbiera radość życia i możliwość funkcjonowania.
5: To z definicji jest cecha migreny, że ona upośledza funkcjonowanie. Jako że bólowi głowy, oprócz tego, że on jest rzeczywiście silny, zwykle jednostronny, zwykle pulsujący, towarzyszy cała seria innych objawów, między innymi tych związanych z nadwrażliwością na bodźce. A zatem pacjent w trakcie napadu będzie miał nadwrażliwość na światło, na dźwięki, będzie czuł, że każdy, nawet najdrobniejszy zapach go drażni.

0: uzależni, ale także na ruch, co za tym idzie, pacjenci w trakcie napadu najchętniej kładą się w ciemnym, cichym pokoju i nie mogą po prostu normalnie funkcjonować.
1: Pan doktor powiedział o migrenie i migrenie przewlekłej. To są różne jej postacie?
0: Można powiedzieć, że migrena przewlekła to jest ewolucja migreny. Migrena u większości osób przybiera formę epizodyczną, a zatem napady zdarzają się, powiedzmy, od czasu do czasu, czasem więcej niż raz w tygodniu. Natomiast jeśli te napady robią się coraz częstsze i częstsze, to w pewnym momencie zaczynają zlewać się w jeden niemal ciągły napad. I jeśli mamy taką sytuację, że ból głowy pojawia się przez 15 albo więcej dni w miesiącu, przez 3 kolejne miesiące, to taką formę tej najcięższej migreny nazywamy migreną przewlekłą.
1: Jak można żyć i funkcjonować z chorobą, która jest takim problemem przez tyle dni, no nawet przez połowę miesiąca? No,
0: niestety nie można w pełni dobrze żyć z taką chorobą. To znaczy, migrena jest ofiarą tego, że nie jest chorobą, która stanowi śmiertelne zagrożenie, bo sprawia, że nasi decydenci w małym stopniu doceniają ją jako chorobę, która w bardzo silnym stopniu wpływa na funkcjonowanie, ale równocześnie uniemożliwia życie. W związku z tym pacjenci, głównie pacjentki, bo najczęściej migrena dotyka kobiet, niestety nie funkcjonują prawidłowo zarówno w pracy, jak i w domu. Podejmują decyzje, które są podyktowane migreną. Na przykład z takich badań dotyczących pacjentek z migreną przewlekłą okazuje się, że ona u większości pacjentek wpływa na to, że podejmują decyzję o tym, że będą miały mniej dzieci, niż gdyby tych bólów głowy nie było. A zatem to jest naprawdę choroba, która modyfikuje czy zmienia to zupełnie to, w jaki sposób pacjenci żyją.
1: Zwrócił pan uwagę, że taka trochę choroba no, niedoceniona albo nie traktowana zbyt poważnie, to w takim razie ma to chyba jakieś przełożenie nie tylko już na demografię, ale również na sytuację ekonomiczną, no bo rozumiem, że tacy pracownicy, takie pracowniczki są po prostu mniej efektywne w pracy, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału.
0: Zdecydowanie tak. To jest zaskakujące, jak rzadko pacjenci czy pacjentki z migreną biorą zwolnienie. Natomiast pomimo tego, że tego zwolnienia często nie biorą, czyli przychodzą do pracy, to nie mogą w pracy funkcjonować prawidłowo. W związku z tym pojawia się zjawisko prezenteizmu. Pracownik jest w pracy, wydaje się, że pracuje, ale ze względu na to, że między innymi migrena w trakcie napadu powoduje upośledzenie funkcji kognitywnych, a zatem pacjentom się po prostu gorzej myśli, to także nie mogą w pełni skutecznie pracować i co za tym idzie, nie są wydajnymi pracownikami. Efektem są grube miliardy złotych, które polskie PKB traci z powodu migreny.
1: Na czym polega ten atak migreny? Czy da się go jakoś przewidzieć? Czy on ma jakieś fazy występowania charakterystyczne? Jak go odróżnić od bólu głowy?
0: Napad migreny nie do końca da się go przewidzieć, to znaczy nie jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że on na pewno się pojawi, choć są pewne sytuacje, w których pacjenci bądź pacjentki spodziewają się tego, że on wystąpi, tak jak wspomniana przeze mnie na początku naszej rozmowy miesiączka, która w bardzo wielu przypadkach powoduje pojawienie się napadu, ale zasadniczo jest to napad, który się pojawia zupełnie, można powiedzieć, z powietrza i to także w dużym mierze upośledza funkcjonowanie tych pacjentów, bo oni są cały czas w lęku, czy akurat za chwilę nie nastąpi ten napad, który znowu będzie upośledzał ich funkcjonowanie. Jak go odróżnić od zwykłego bólu głowy? To wbrew pozorom nie jest aż takie bardzo trudne. Przede wszystkim, tak jak wspomniałem na początku, napad migreny nigdy nie jest samodzielnym bólem głowy. To zawsze są pewne dodatkowe objawy. U 1/3 pacjentów występują objawy aury migrenowej, czyli na przykład zaburzenia wzrokowe pod postacią jakichś migotań, jakichś mroczków, które pojawiają się przed oczami. Czasem mogą być to zaburzenia czuciowe, a zatem na przykład w obrębie języka czy dłoni pojawiają się różne zjawiska neurologiczne. Mogą być trudności z wypowiadaniem się, a zatem tak zwana aura afatyczna. A w przypadku migreny bez aury, która występuje trochę częściej, wówczas mamy do czynienia właśnie z tą nadwrażliwością na światło, na dźwięki, z nudnościami, które często prowadzą u wielu pacjentów do wymiotów.
1: Schowaj się w ciemnym pokoju, nie słuchaj głośnych dźwięków, zasłoń okna, żeby nie mieć dostępu światła, weź tabletkę przeciwbólową, jedną, drugą. To nie pomaga?
0: Na szczęście części pacjentów to pomaga, ale nie do końca pomaga.

0: pierwsze każdemu pacjentowi, a zatem czasami trzeba zastosować leki, które są czymś więcej niż tylko i wyłącznie takimi standardowymi, zwykłymi lekami przeciwbólowymi. A po drugie, nie do końca pomaga pacjentom ten sygnał, który dostają czasem z otoczenia: boli cię głowa? Weź tabletkę. Jeszcze raz, to jest choroba upośledzająca życie. I czasem pacjenci czują się po prostu niedoceniani przez swoje środowisko, kiedy do tego jest tylko i wyłącznie sprowadzana ich dolegliwość.
1: Wspominaliśmy już kilka razy i pan doktor też wspominał, że to jest kobieta, że to jest choroba, która dotyka głównie kobiet. Dlaczego tak się dzieje? Czy coś wiadomo, dlaczego migrena to częściej przypadłość płci żeńskiej? Ale zapytam też, czy ataki migreny są w jakikolwiek sposób uzależnione od wieku? Czy one mogą się zdarzyć również małej dziewczynce, czy kobiecie po 70?
0: Wydaje się, że istnieje cały szereg czynników, które sprawiają, że kobiety chorują częściej, choć nie ma takiej jednej, jedynej przyczyny, co do której jesteśmy przekonani, że na pewno ona powoduje tą zwiększoną częstość. Co ciekawe, w okresie przedpokwitaniowym, a zatem przed pierwszą miesiączką, chłopcy chorują niemal równie często co dziewczynki. Dopiero później, po okresie pokwitaniowym, kobiety zaczynają wyraźnie przeważać, ale oznacza to także, że te różne elementy, które stanowią naturalny element życia w większości kobiet, także wpływają na bóle głowy. Oznacza to na przykład, że w trakcie ciąży u części kobiet migrena ustępuje, żeby potem oczywiście nawrócić ze zdwojoną siłą po porodzie. U części kobiet także dochodzi do remisji migreny, przy czym nie zwykle tak jak czasami kobiety słyszą od lekarzy po menopauzie, bo to prawda, że rzeczywiście u większości kobiet dochodzi do remisji migreny po menopauzie, ale do 10 lat po menopauzie, a zatem to może być dosyć długi okres.
1: No, jak się leczy migrenę? Tą tabletką przeciwbólową, jedną, drugą, piątą? Bo jeszcze wydaje mi się, że do niedawna albo kilka lat temu no właściwie była pewna gama środków przeciwbólowych, tabletek plus zalecenie, niech się ktoś wyciszy, zamknie, przetrwa. Co dzisiaj można zaproponować takim chorym?
0: Jeśli chodzi o środki farmakologiczne, to wciąż mamy ten podział na leki doraźne, takie właśnie jak tabletki przeciwbólowe, i do tych zaliczamy te zwykłe tabletki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne typu ibuprofen, leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę, takie jak tryptany, i teraz taka nowa zupełnie grupa leków, również specjalnie opracowana na migrenę, czyli gepanty. Natomiast druga grupa leków, które stosujemy w migrenie, to leki profilaktyczne. I to jest pewna zmiana paradygmatu, jeśli chodzi o podejście do pacjentów z migreną. Jeszcze do niedawna mówiliśmy o tym, że migrenę leczymy profilaktycznie głównie u pacjentów, którzy mają naprawdę dużo napadów. 8, 10 albo więcej napadów w miesiącu. Teraz Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy, ale także nowe wytyczne Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy mówią nam o tym, że powinniśmy obniżać ten próg już u 4 dni w miesiącu z migreną. A zatem w sytuacji, w której pacjent ma jeden dzień w tygodniu wyjęty z życia z powodu migreny, powinniśmy rozpocząć leczenie profilaktyczne. I tutaj z kolei w leczeniu profilaktycznym możemy stosować znowu kilka różnych rodzajów terapii. Możemy stosować terapie, które ktoś kiedyś wymyślił na coś zupełnie innego i przy okazji okazały się być skuteczne w migrenie, takie jak leki kardiologiczne, jak leki przeciwdepresyjne czy przeciwpadaczkowe, ale skoro zostały wymyślone na coś innego, to często też mają różne inne działania niepożądane, których wcale byśmy nie chcieli w migrenie. Mamy też leki, które zostały wymyślone specjalnie na migrenę do zapobiegania napadom. I to są leki, które blokują bardzo specyficzny peptyd. Peptyd związany z genem kalcytoniny, który odpowiada za przekazywanie czy inicjowanie tego sygnału, który pojawia się na początku napadu migrenowego. I jeśli możemy, a dzisiaj już możemy, zablokować ten peptyd albo zablokować receptor dla niego, to jesteśmy w stanie zdecydowanie zmniejszyć liczbę napadów migreny.
1: Mówi pan doktor o profilaktyce. To znaczy, że co? Czeka się na jakiś pierwszy sygnał aury, pierwsze mroczki przed oczami? Czy po prostu wychodzi z założenia, że no i tak ten atak się zdarzy w tym miesiącu, czyli muszę tego i tego dnia po prostu przyjąć leki?
0: Tak, znaczy wciąż jeszcze nie jesteśmy w stanie, w większości przypadków, bo tutaj są pewne wyjątki, przewidzieć nadchodzącego bólu migrenowego. A skoro nie jesteśmy go w stanie przewidzieć, to stosujemy leki profilaktyczne niezależnie od

0: tego, czy ból jest, czy nie. Część z tych leków przyjmowana jest w postaci tabletek stosowanych codziennie. Czasem są to leki stosowane co drugi dzień, a czasem są to zastrzyki, czyli przeciwciała monoklonalne, które podajemy zwykle raz w miesiącu albo raz na kwartał.
1: No to właściwie problem znika. Czy wszyscy pacjenci w Polsce mają dostęp do takich terapii?
0: Oczywiście, że nie. Niestety w Polsce do tych nowoczesnych terapii przeciwmigrenowych dostęp ma bardzo, bardzo niewielka grupa osób. Proszę sobie wyobrazić, że w tej chwili w programie lekowym, czyli takim, w którym Narodowy Fundusz Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia finansują te nowe leki dla pacjentów, jest zaledwie 2-3 tysiące chorych. Z tych 6 milionów zaledwie 2-3 tysiące chorych ma możliwość leczenia tymi nowymi terapiami.
1: To jakie jest kryterium kwalifikacji do takiego programu?
0: Po pierwsze, pacjent nie może mieć lżejszej migreny niż migrena przewlekła. Po drugie, chory musi przejść już terapię co najmniej dwoma różnymi lekami doustnymi, tymi klasycznymi, tymi, które mają więcej działań niepożądanych, czyli przeciwpadaczkowymi i przeciwdepresyjnymi. I jeśli u tej osoby nie doszło do wystarczającej poprawy, to dopiero wtedy może zostać włączony do programu lekowego. Ale program lekowy prowadzi stosunkowo niewielka grupa neurologów w Polsce, dlatego że jest to program lekowy, który jest obwarowany całym szeregiem różnych szykan, których spełnienie wymaga włączenie pacjenta do tego. Co za tym idzie, jest dosyć niewiele ośrodków, które to robią. I co za tym idzie, oczywiście pacjenci mają małe szanse na to, żeby do tego programu się dostać.
1: Muszę zapytać też, ponieważ to się już pojawiło w naszej rozmowie, te różne grupy leków i nie mówimy w tej chwili o tej grupie profilaktycznej, tylko o tej, która jest stosowana, gdy już wystąpią ataki, czyli tryptany i gepanty. Czym one się różnią? Na czym polega ta różnica?
0: Różnica polega na mechanizmie działania. To znaczy tryptany są lekami, które są takimi substancjami, które pobudzają gen dla, receptor dla serotoniny. Pewien bardzo szczególny podtyp tego receptora. Natomiast gepanty to są te leki, o których już wspomniałem, czyli leki, które blokują receptor dla CGRP. Różnica pomiędzy nimi jest duża, choć wydaje się, że obydwie te grupy leków działają głównie poprzez blokowanie szlaku CGRP. Tryptany robią to trochę wyżej, trochę mniej swoiście i co za tym idzie, mają trochę więcej działań niepożądanych. Gepanty robią to trochę niżej w tym szlaku i co za tym idzie, są bardziej swoiste i mają za co za tym idzie trochę mniej działań niepożądanych. Ale coś za coś. Im są bardziej swoiste, tym niestety ich skuteczność jest troszkę niższa.
1: Zapytam, czy do nich dostęp mają wszyscy ci, którzy takiej pomocy wymagają?
0: Ależ nie, w Polsce żaden z tych zaawansowanych, choć tryptany już nie są zaawansowane, bo są lekami dostępnymi na rynku od 30 lat, leków nie jest refundowany. I wszystkie te leki są lekami, które dostępne są dla pacjentów w większości na receptę, choć pierwsze tryptany są już dostępne także bez recepty, ale bez żadnej, nawet najmniejszej refundacji.
1: A co się dzieje, jeżeli kogoś najnormalniej w świecie, nie wiem, nie stać na nowoczesne leki, to zapytam, jaka jest konsekwencja na takiej, nie wiem, nieleczonej migreny? Czy to może się przekładać, no już nie mówię o pracy i życiu, ale również na jakieś aspekty zdrowotne?
0: No, pacjent, który nie ma skutecznego leku do przerywania napadu, bierze tych leków coraz więcej i więcej. Takie częste stosowanie leków wiąże się z różnorodnymi działaniami niepożądanymi tych leków, zarówno takimi, które pacjenci bardzo często sami kojarzą z regularnym przyjmowaniem leku przeciwbólowym, na przykład dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, ale także to, że biorą tych leków tak bardzo, bardzo dużo, wydaje się sprawiać, że chorzy ci mają coraz więcej napadów bólu głowy. Im więcej mają napadów bólu głowy, tym więcej przyjmują leków. Tworzy się pewne błędne koło. To błędne koło nazywane jest polekowym bólem głowy. I co za tym idzie, można powiedzieć, że nasz system wpycha pacjentów z migreny epizodycznej do migreny przewlekłej.
1: To chciałam powiedzieć, że niesamowite, ale to niewłaściwe słowo, biorąc pod uwagę skalę tego problemu, ogromną skalę i ogromne cierpienie ludzi. No to co zrobić w tej sytuacji? No bo jedyne, co pozostaje pacjentom, no to po prostu walczyć o dostęp do nowoczesnych terapii.
0: I to jest niestety bardzo, bardzo istotne. Potrzebujemy głosu pacjentów, bo głos środowiska lekarskiego wydaje nam się, że jest dosyć dobrze słyszany. centralne, zarówno w rozmowach z panem konsultantem krajowym w dziedzinie neurologii, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy uczestniczą i

0: Starają się przekonać o tym, że refundacja powinna być jak najszersza, dostępna dla wszystkich tych chorych, którzy tego wymagają, a przynajmniej powinna być rozszerzona w stosunku do tego, co dzieje się obecnie w programie lekowym. Natomiast brakuje tej strony pacjenckiej. To jest, nie da się ukryć, wielki problem pacjentów z migreną. 6 milionów ludzi, a wciąż nie mamy mocnej organizacji, która by była w stanie wesprzeć środowisko lekarskie w tym, żeby zapewnić pacjentom możliwość dostępu do refundacji.
1: Bo może wciąż gdzieś to odium, że to kapryśna choroba osób, które za bardzo się ze sobą cackają, bo gdzieś tam to cały czas w głowie siedzi. No te panie wzdychające, które powinny zasłonić zasłony i po prostu odpocząć. Gdzieś cały czas takie przekonanie jest, że to jest taka dosyć błaha choroba. Tu słyszymy nie, choroba, która naprawdę ma ogromne konsekwencje zdrowotne.
0: Zdecydowanie tak. I walka z tym odium jest także bardzo ważna. Uświadomienie nie tylko pacjentom, ale może przede wszystkim nie pacjentom, przede wszystkim ludziom z otoczenia, że ta choroba rzeczywiście upośledza funkcjonowanie. No, niestety, czy może na szczęście, bólu nie widać. Widać cierpiącą osobę, która leży, która wymiotuje, która nie jest w stanie wiele zrobić, ale której bólu nie jesteśmy w stanie współodczuwać. I co za tym idzie, ciężko jest nam się postawić w sytuacji tej osoby.
1: A u kogo ma szukać pomocy osoba, która no może właśnie dzisiaj uświadomiła sobie, że to, co ją spotyka, nie jest jakimś zwykłym bólem głowy albo banalną migreną, tylko naprawdę poważną chorobą, chorobą przewlekłą, która upośledza funkcje życiowe. Gdzie szukać pomocy? Do kogo pójść? Do lekarza rodzinnego? Czy od razu szukać neurologa? Czy szukać, nie wiem, poradni migrenowej?
0: Myślę, że to są takie trzy piętra, które należałoby ustawić we właściwej kolejności i zdecydowanie się zgadzam, że przy tak powszechnej chorobie, jaką jest migrena, przy milionach chorych, gdybyśmy wszystkich pacjentów z migreną chcieli leczyć w poradniach neurologicznych, to neurolodzy mogliby nie robić nic więcej i tak mieliby długie kolejki do swoich poradni. Natomiast należy w pierwszej kolejności wybrać się do swojego lekarza rodzinnego. On oceni, czy jest to, jaki jest stopień nasilenia tej choroby, czy jest to choroba, która wymaga konsultacji specjalistycznej. Jeśli uzna, że tak właśnie jest, to wtedy skieruje pacjenta do poradni neurologicznej. Z kolei w poradni neurologicznej, takiej, nazwijmy to, generalnej poradni neurologicznej, olbrzymia większość chorych powinna uzyskać właściwe leczenie. Natomiast czasem zdarza się tak, że mamy chorych niezwykle trudnych. Mamy chorych, którzy nie odpowiadają na żadne formy terapii. I rzeczywiście takich pacjentów, takich chorych powinny przejmować poradnie tak zwane trzeciorzędowe, czyli poradnie, które są wyspecjalizowane w leczeniu bólów głowy.
1: Można nie odpowiadać w ogóle w żaden sposób na leczenie, nawet tymi nowoczesnymi środkami?
0: Niestety jest to na tyle złożona choroba, że nie wszyscy pacjenci na nie odpowiadają. Możemy powiedzieć, że jesteśmy w stanie pomóc 94-95% pacjentów, ale zawsze pozostaje te 5% osób, co do których niestety nawet różne terapie, czasem włączone terapie, nie są w stanie pomóc, a przynajmniej nie są w stanie pomóc w danym momencie. Bo też bardzo by mi zależało, żeby ci najciężej chorujący pacjenci mieli też tą świadomość, że to nie jest choroba, która jest wyrokiem na całe życie. W związku z tym, jeśli leki u was nie działają, jeśli macie wrażenie, że nie jest wszystko tak, jak być powinno, że wciąż ta choroba jest silniejsza od możliwości medycyny, to warto szukać dalej, warto poszukać i wypróbować kolejne metody, bo w którymś momencie jest szansa, że trafimy na ten moment, w którym jesteśmy w stanie przełamać te naturalne mechanizmy obronne migreny.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie był doktor habilitowany Marcin Strabużyński z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rozmawialiśmy o migrenie, która jest problemem milionów osób w Polsce i które niestety nie są leczone w sposób, na jaki zasługują. A to bardzo poważna choroba, która upośledza normalne funkcjonowanie i zdecydowanie zmienia możliwość i pracy, i radości, czerpania radości z życia. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30 razem z Arturem Wolskim. Zapraszamy do tego, by słuchać nas rozmawiających z wybitnymi ekspertami na tematy zdrowotne. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska.

0: Do usłyszenia.
1: Samo zdrowie.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. W miniony weekend w Polskim Radiu odbył się Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Na odwiedzających czekali dilerzy samochodów elektrycznych, jazdy testowe i wiele informacji na tym, o tym, na czym polega elektromobilność. Można było dowiedzieć się m.in. tego, czy rzeczywiście ładowanie auta elektrycznego trwa długo i czy infrastruktura w naszym kraju wciąż jest niewystarczająca. No, dane mówią co innego, a szacunki pokazują, że przed nami prawdziwy boom na elektromobilność. I o tym porozmawiam z moim gościem w studiu, Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Boom przed nami, czy on już trwa?
4: Myślę, że już trwa od jakiegoś czasu. Jakbyśmy popatrzyli na statystyki w szczególności, tak jak pan redaktor na samym wstępie powiedział, na papierze wygląda to całkiem dobrze i jakbyśmy na to popatrzyli, no to mamy prawie 150 tysięcy zarejestrowanych samochodów w pełni elektrycznych, a infrastruktura wynosi obecnie ponad 12 700 punktów ładowania. I to mówimy o tych ogólnodostępnych.
3: Nie o tych publicznych.
4: O tych publicznych, z których możemy skorzystać. I jest to naprawdę już dobry wynik, ponieważ mamy mniej stacji tankowania samochodów spalinowych niż stacji elektrycznych już w Polsce. Więc to jest jakby ten etap przełamaliśmy. I to jest ten pierwszy bardzo ważny warunek do tego, żeby elektromobilność mogła się dobrze rozwijać. Drugi, no to sama flota samochodów. 150 tysięcy, które my mamy w pełni elektrycznych ogółem, no to wiadomo, no jest to duża dysproporcja jeszcze. Nie zmienia to faktu, że elektromobilność, którą my dzisiaj znamy, rozwija się tak realnie od nieco ponad dekady w takim szybkim tempie. Pamiętajmy o tym, ile rozwijały się samochody spalinowe. Pierwsze samochody spalinowe, tutaj ten wyścig zaczynał się w 1880 roku, więc trochę czasu i ta różnica jest dosyć duża. Nie zmienia to faktu, że jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki sprzedaży w Polsce, no to mimo tego, że w styczniu tego roku skończyliśmy dotację, ponieważ wtedy nadszedł efekt przełamania, czyli jakby zainteresowanych było więcej niż dostępnych środków w ramach programu Nasze Auto, no to nadal jesteśmy na plusie. Na przykład kwiecień, taki odnieśmy się do miesiąca kwietnia, byliśmy o około 4% wyżej niż rok temu, gdzie dotacje obowiązywały. No to jasno pokazuje, że...
3: Czyli, że nawet bez dotacji Polacy decydują się na
4: dokładnie
3: zakup. Polacy
4: tak.
3: I firmy polskie.
4: Dokładnie tak. I dodajmy jeszcze, że sam program Nasze Auto nie obowiązywał firm. Jakby, wiadomo, jednoosobowe działalności gospodarcze, tak, ale dużych firm już nie. Mimo to odnieśliśmy, myślę, że duży sukces tego programu. I...
3: Bo środki zostały wykorzystane w 100%, a nawet z nadwyżką, ponad
4: tak,
3: miliard złotych
4: jest chyba,
3: przeznaczono na dopłaty.
4: Z tego co pamiętam, 104% jest zaalokowanych środków. To jasno pokazuje, że Polacy chcą samochodów elektrycznych. Wiadomo, największym wyzwaniem była cena, która bardzo mocno się obniża. Jeżeli byśmy popatrzyli na statystyki, ponieważ my regularnie przygotujemy takie statystyki, ogólna cena samochodów elektrycznych spadła o około 12% rok do roku. W segmencie premium jest to prawie 20%. To jasno pokazuje też, że to, co się dzieje na rynku przez to, że mamy więcej samochodów, więcej modeli dostępnych i też mamy większą konkurencję, to nie ma co ukrywać, między innymi z Chin, no to wpływa na to, że po prostu producenci muszą też z tymi cenami schodzić, a w niektórych przypadkach, na przykład już w segmencie premium, takim luksusowym, są sytuacje, kiedy to samochód elektryczny otwiera cenniki, a nie jest tym na końcu cennika, czyli najdroższym. Więc względem dekady, która minęła, bardzo dużo się zmieniło.
3: To na jakim poziomie teraz jest ta cena samochodu elektrycznego?
4: Ja myślę, że nie ma co odnosić się do średniej, no bo ponieważ nadal jest wyższa niż samochodu konwencjonalnego, jakbyśmy wszystkie samochody zebrali z rynku. No nie zmienia faktu, że już w tym momencie mamy oferty, które są poniżej 100 tysięcy złotych za nowy samochód elektryczny. Oczywiście to są małe samochody. No nie zmienia to faktu, że już takie oferty na rynku się pojawiają. A z biegiem czasu najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej atrakcyjne i jeszcze niższe te ceny, te przynajmniej startowe, żeby ten próg wejścia był po prostu jak najbardziej akceptowalny. Tutaj jeszcze my cały czas jesteśmy w segmencie samochodów nowych, a jeżeli byśmy jeszcze tutaj podeszli do samochodów używanych, no to te ceny naprawdę są już bardzo atrakcyjne i jeżeli ktoś rozważa zakup samochodu elektrycznego, ale na przykład uważa, że nowy samochód jest po prostu poza jego budżetem, naturalne, wiemy, że w Polsce o wiele więcej sprzedaje się samochodów używanych niż nowych, to ten rynek coraz bardziej się nasyca. Widzimy jak atrakcyjne ceny bywają. Oczywiście jest wiele obaw i mitów, między innymi o

0: stan baterii. Ale są już firmy, czy też po prostu nawet portale ogłoszeniowe, które weryfikują stan baterii i można, wybierając samochód, dostaje się certyfikat na przykład o pojemności baterii, o jej pamięci dokładniej. I
1: dla tak trochę jak przy zakupie samochodu konwencjonalnego, używanego, można pojechać do mechanika i go zapytać, w jakim stanie jest silnik, rozrząd i inne części.
0: Tak, tak samo dokładnie z samochodem elektrycznym. Tak. I to jest naturalne, że to się dzieje i po prostu potrzebna była ta skala, żeby tych samochodów było więcej. I tutaj myślę, że jasno trzeba powiedzieć, że samochody z przebiegiem nawet 100 tysięcy kilometrów, ten stan baterii jest naprawdę całkiem niezły. Bo mówimy tutaj o pojemności baterii 95-94% względem 100% referencyjnych z samochodu prosto z salonu. I po prostu trzeba podchodzić to tak samo jak do samochodu spalinowego, czyli po prostu go zbadać, zobaczyć, zrobić właśnie stan state of health of battery w tym przypadku. No i wtedy myślę, że mamy ten pakiet informacji, które pozwala nam wybrać samochód bezpieczny i tutaj cieszyć się po prostu przez kolejne lata, czy to używanym, czy nowym. To już kwestia preferencji i oczywiście budżetu domowego.
1: Ceny spadają, liczba aut elektrycznych na naszych drogach rośnie, automatycznie rośnie zatem liczba ładowań samochodów elektrycznych i to skokowo, jak wynika z waszych danych.
0: Tak, bardzo skokowo, ponieważ przez ostatnie 15 lat byliśmy gdzieś na poziomie 15 milionów ładowań, sesji ładowań. Ale do końca 2026 roku zakładamy, że będzie to poziom 17,8 miliona, a do 2030 roku wskoczymy na poziom około 200 milionów sesji ładowań w Polsce. To naprawdę będzie teraz o wiele bardziej widoczny skok niż był wcześniej, ponieważ, tak jak zresztą na początku mówiłem, rośnie skala, rosną potrzeby. I mamy też coraz bardziej rozwijającą się ogólnodostępną infrastrukturę ładowania i to już nie jest ten etap, kiedy my mówimy, że nowa stacja powstaje i to jest, są dwa punkty, na przykład gdzieś pod jakimś sklepem, dyskontem, czy po prostu na drodze szybkiego ruchu. Powstają huby ładowania, gdzie mamy między innymi 8 ładowarek. W wielu przypadkach to są, ładowarka ma po dwa punkty ładowania, czyli mamy de facto 16 samochodów, które mogą się równolegle ładować. I to jest ten kierunek, który my musimy obierać, ponieważ w tym momencie już jesteśmy na tym etapie, że nie mówimy o ilości, czy tam liczbie ładowarek dokładniej, tylko mówimy też o jakości tego ładowania. Musimy po prostu zmienić teraz podejście troszkę i ten wyścig za liczbami już nie jest aż tak istotny względem tej jakości, którą my wymagamy jako użytkownicy w tym momencie.
1: A co rozumiemy pod pojęciem jakości?
0: No przede wszystkim jakość obsługi, jakość tego, tych wszystkich problemów, które przez lata były, między innymi z faktem, że na przykład jakaś ładowarka nie zadziałała. No, to nie są tajemnice, tak było i tak czasami się zdarza. Chodzi o to, żeby można było też między innymi jedną kartą obsługiwać wszystkie stacje ładowania, a nie musieć mieć miliona aplikacji, bo na koniec dnia ta przesiadka na samochód elektryczny powinna być jak najprostsza i powinna umożliwiać użytkownikowi różne opcje, co już jest oczywiście dostępne, ponieważ każdy operator może indywidualnie podchodzić do kwestii choćby cen na stacjach ładowania, może wprowadzać w promocję, ale na koniec dnia no to użytkownik może, powinien zdecydować, czy on chce skorzystać z aplikacji danego operatora, skorzystać z promocji, czy po prostu skorzystać z jednej aplikacji albo z jednej karty i po prostu naładować swój samochód, ponieważ taką opcję wybiera akurat. To jest jakby ten jeden kierunek. Druga kwestia to jest oczywiście kwestie związane też z kwestiami ładowania w domu, między innymi i firm, dla firm w szczególności, bo tutaj musimy jasno sobie powiedzieć, że potrzebujemy jasnych wytycznych co do rozliczania ładowania, takich sesji ładowania domowych względem samochodu służbowego, co też powinno być uregulowane. No i to są te wszystkie wyzwania, które jeszcze są przed nami, ponieważ osiągnęliśmy już pewien kamień milowy, no teraz musimy po prostu osiągnąć kolejny.
1: To, żeby osiągnąć ten kamień pod tytułem 200 milionów ładowań w 2030 roku, potrzebny jest cały czas rozwój tej infrastruktury, czy ta obecna już dała sobie
0: zawsze rozwój jest potrzebny. I tutaj nie oszukujmy się, to nie jest tak, że w tym momencie, mówiąc o tym, że będziemy patrzeć na jakość, to my stajemy przy tej liczbie punktów ładowania, stwierdziliśmy, dobrze, nasza robota jest wykonana, zamykamy ten ogródek, otwieramy kolejny i tyle. Nie, nie, nie. My cały czas musimy rozwijać tę infrastrukturę ładowania, no, aczkolwiek osiągnęliśmy ten poziom, który jest zadowalający na ten moment. Oczywiście, jeżeli skokowo będziemy rozwijać liczbę pojazdów i flotę samochodów, to też tą infrastrukturę będziemy rozwijać. Ale widzimy to, że ten rynek cały czas dojrzewa, jeżeli chodzi o infrastrukturę ładowania. Widzimy to, że tych punktów nowych przybywa, no i cały czas idziemy po prostu do przodu. No i co najważniejsze, powstają po prostu te huby ładowania, a nie pojedyncze punkty, no bo Wraz ze skalą potrzebujemy w jednej lokalizacji

lokalizacji mieć możliwość większej liczby naładowanych samochodów niż tylko dwa na przykład. Mówiąc już o oczywiście samochodach elektrycznych, no to warto też wspomnieć o faktach tego, co się ostatnio dzieje na świecie między innymi, czyli o konflikcie tutaj na Bliskim Wschodzie, który kosztował nas bardzo dużo, ponieważ zgodnie z naszymi badaniami i badaniami Fundacji Instrat jest to około

0: No i teraz kuriozum całej sytuacji polega na tym, że program oczywiście został wdrożony i przysłowiowy Kowalski, czyli obywatel, zyskał na tym, ponieważ cena paliwa spadła. Za to firmy zapłaciły za to wysoką cenę, ponieważ obniżanie VAT-u na paliwo w przypadku firmy nie jest atrakcyjne, jest bardzo neutralne, ponieważ firma rozlicza ten VAT po prostu sobie w ramach kosztów. Firmy transportowe przez prawie pięciokrotny wzrost cen oleju napędowego zapłaciły około 5,5 miliarda więcej, co wpłynęło oczywiście też, wpływa na koszty innych produktów. To wszystko ma swoją, jakby ten łańcuch, który się później dzieje, jest dosyć długi. No niestety działania, które oczywiście bardzo dobrze wyglądają na papierze, ponieważ na koniec dnia, widząc pylony, gdzie te ceny są cały czas bardzo atrakcyjne, wpłynęło to na to, że niestety na koniec dnia po prostu ponosimy koszty, których na co dzień nie widzimy w oczywisty sposób. No i jednym z elementów tej całej układanki jest fakt, że my powinniśmy przede wszystkim działać na to, żeby zabezpieczać się przed tego typu działaniami, a wiemy, że żyjemy w bardzo niestabilnym czasie, w szczególności jeżeli chodzi o sytuację geopolityczną. I to nie jest wcale powiedziane, że konflikt na Bliskim Wschodzie będzie jedynym, który może tak na nas wpłynąć. Oczywiście on bardzo nas wpłynął, ponieważ stamtąd płynie najwięcej ropy. Nie zmienia to faktu, że po prostu jako kraj powinniśmy podchodzić do tego bardzo odpowiedzialnie i zastanawiać się, co my możemy zrobić, żeby wyciągać wnioski z takiej historii, a nie tylko naklejać plasterek na ranę, która akurat się pojawiła.
1: Bo to nie jest pierwsza sytuacja taka w ostatnich 5 latach. Po wybuchu wojny na Ukrainie również widzieliśmy ceny paliwa po 8-9 zł prawie za litr. Konflikt czy sytuacja w Wenezueli w tym roku. To samo. Teraz mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, więc no, żyjemy w takim czasie permanentnego konfliktu niestety. I teraz pytanie nie czy, tylko kiedy nastąpi jakiś kolejny moment, w którym będzie trzeba reagować i znów obniżać ceny. Więc co zamiast działań doraźnych? Jakie strategiczne decyzje?
0: Przede wszystkim chciałbym być tym optymistą, powiedzieć, że na tym kończymy jakby przygody geopolityczne, no ale niestety raczej to zostaje w strefie marzeń. No przede wszystkim powinniśmy działać w sposób odpowiedzialny. Jednym ze sposobów jest oczywiście rozwijanie przysłowiowego OZE, między innymi farm wiatrowych czy farm fotowoltaicznych offshore'u na Bałtyku, po to, żeby móc się zabezpieczać energetycznie. Oczywiście to nie jest jedyny kierunek, który powinniśmy przyjmować, ponieważ wszyscy, którzy się interesują trochę odnawialnymi źródłami energii, będą wiedzieli o tym, że one nie do końca są stabilne. No, są uzależnione od wielu czynników i powinniśmy mieć rozwijone kilka kierunków. Między innymi jednym z rozwiązań jest oczywiście tutaj atom, który powstaje, który jest takim trochę stabilizatorem. Mogą być elektrownie gazowe, które też mogą być stabilizatorem sieci. Ale my powinniśmy przede wszystkim skupiać się na tym, żeby jak najbardziej uniezależniać się od substancji ropopochodnych. Węgiel oczywiście, który jest bardzo medialny, no ale bądźmy szczerzy, do elektrowni węglowych dosyć mocno dokładamy i do samych kopalni.
1: To jest kolejne 10 miliardów złotych w ubiegłym roku dopłacone do wydobycia węgla w Polsce.
0: Tak, więc to są też dodatkowe koszty. Oczywiście te zmiany nie dzieją się z dnia na dzień. Jednak jesteśmy już w takiej sytuacji, jeżeli dobrze pamiętam, w maju był jeden dzień, gdzie 95% energii pochodziło z OZE, ponieważ były idealne warunki. Myślę, że jeżeli byśmy podchodzili do tego w sposób systemowy, że ten rozwój jest naprawdę dobrze przemyślany. Mamy też magazyny energii, które możemy wykorzystywać, które będą stabilizować nam nadpodaż energetyczną. To dojdziemy do sytuacji takiej, że w wielu przypadkach będziemy w stanie regulować nasze zapotrzebowanie między innymi na ropę poprzez właśnie inne systemy. No i tutaj oczywiście też nawiązuje do transportu drogowego, gdzie wybór samochodów elektrycznych w naturalny sposób jest trochę nieuniezależniony od tego, co się dzieje, ponieważ w momencie, kiedy mamy dużą liczbę OZE, no to my ładujemy te samochody z energii odnawialnej, czy autobusy, tutaj też oczywiście komunikacja miejska, to jest cały ekosystem, możemy powiedzieć, który my możemy zbudować na szeroko pojętej elektromobilności. Oczywiście wiadomo, że są wyzwania, które dla miast są, ponieważ trzeba też infrastrukturę ładowania zbudować, trzeba dostosować wszystkie procedury, które też są uzależnione od systemu obronnościowego kraju i to jest odgórnie, że ta flota nie może być zero-jedynkowa, musi być w pewnej proporcji też zachowana spalinowa i to jest oczywiste. Nie zmienia to faktu, że po prostu musimy też wejść na kolejny poziom rozmowy na temat elektromobilności, ponieważ do tej pory zawsze rozmawiamy na temat pojazdów elektrycznych jako pojazdu. Mówimy o zasięgu, mówimy o tym, że gdzie się naładować. Wiele mitów już zostało na ten temat obalonych. Niektóre nowe się pojawiają, między innymi o pażarach też tutaj można by dużo porozmawiać. Nie zmienia to faktu, że ten czas, w którym jesteśmy, jasno powinien tą dyskusję przenieść na nowy poziom i na zdecydowanie inne

0: tory, czyli jak systemowo zrobić, żeby samochody stanowiły magazyn energii jeżdżący i żeby to samochody, które są podłączone do sieci, były stabilizatorem. Przykładem jest choćby Holandia, która jasno mówi, że i będzie testować te rozwiązania w tym momencie, żeby po prostu w momencie nadprodukcji, w ich przypadku też przede wszystkim z farm wiatrowych, żeby po prostu samochód pobierał energię, a w momencie, kiedy mamy niedostatek energii, po prostu ją oddawał. I już w tym momencie pojawiały się sytuacje, na przykład w Holandii, takie, że użytkownicy samochodów elektrycznych dostawali informację SMS-ową, na przykład jedźcie naładować sobie samochody, energia jest za zero, na przykład.
1: Mhm. To jest kolejne za darmo.
0: Może tak powiedzieć. Wiadomo, że w życiu nic nie jest za darmo docelowo, no ale w tym przypadku akurat to jest po prostu ładowanie jest tak za przysłowiowe zero. Jedźcie naładować swoje samochody, mamy za dużo po prostu prądu w sieci i musimy to wszystko ustabilizować. Teraz jest kolejny etap, żeby po prostu ten magazyn jeżdżący, który często ma 60, 80, a nawet 100 kWh, po prostu w optymalny sposób wykorzystać na rzecz po prostu całego ekosystemu energetycznego. I myślę, że to jest o tyle fajne, że my naprawdę możemy dużo w tym temacie zdziałać. Innym przykładem jest choćby to, że jeżeli już nie oddawać do sieci, no to te systemy, jeżeli ktoś ma dom na przykład i ma wallboxa, na przykład dwukierunkowego, które są coraz wchodzą na rynek już powoli, może zasilić sobie dom. Mhm. W momencie, kiedy jest blackout na przykład, nasz dom będzie zasilany z samochodu. Oczywiście wiadomo, że to jest jakby skala skończona, ponieważ samochód ma 100 kWh, dom załóżmy dziennie pobiera 3, no może 6, 12 kW mocy. Tutaj wszystko zależy od danego domu, to kiedyś się ta energia skończy. Nie zmienia faktu, że to może być po prostu ciekawy
1: taki moment kryzysowy, to może być zabezpieczenie.
0: Tak. No dokładnie tak. No, jakby też można wychodzić dalej oczywiście konfliktowo, wykorzystywać samochody jako po prostu magazyny energii i zasilacze centrów medycznych i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy przykład Japonia, podczas któregoś trzęsienia ziemi, chyba to już było z 8 czy 9 lat temu, z samochodów elektrycznych zasiliła cały szpital, żeby można wykonywać operacje. Więc to jest kwestia tylko po prostu zobaczenia, że ta technologia ma wiele jeszcze możliwości rozwoju w różnych kierunkach, a nie tylko przewożenia z punktu A do punktu B.
1: Widzi pan, że jest takie otwarcie na taką dyskusję w naszym kraju, czy wciąż jednak wolimy naklejać ten plasterek przysłowiowy?
0: Dyskusja jest zawsze gorąca w tym przypadku. Wiadomo, że są zwolennicy i ci, którzy negują jakby i podważają to, czy te pojazdy się nadają. Jakby ja szanuję obie strony. Bo my jako organizacja zawsze staraliśmy się budować pomoc między organizacjami, a nie być tutaj jednym głosem mówiącym, że tak ma być i koniec.
1: Tylko po jednej stronie. Mhm.
0: Nie, bo jakby oczywistym jest to, że technologia, która się bardzo silnie rozwijała na przestrzeni ostatniej dekady, czy nawet już dłużej, już niedługo do drugiej dekady dobijemy, jeżeli chodzi o takie pierwsze elektryki z tej nowej generacji, nie jest jeszcze dla wszystkich. Mamy już samochody, które są w stanie zrobić 500 czy 600 kilometrów realnie w trasie. Sam doświadczałem tego w ten weekend na przykład. Użytkowałem samochód dokładnie tak samo jak samochód spalinowy. Spokojnie przejechałem 500 kilometrów bez ładowania, jadąc zgodnie z przepisami 120 lub 140 na autostradzie. I to jest duży game changer, nawet taki dla mnie wewnętrznie, gdzie zawsze byłem już przyzwyczajony, że gdzieś muszę się podładować po trasie. A tu się okazało, że w ogóle nie muszę. A jeszcze dojechałem na miejsce z jakimś zapasem, więc ta kolejna generacja baterii, która wchodzi, sprawia, że dyskusja na temat tego, że nie możemy elektrykę mieć jak spalinówką, totalnie zostaje zakopana.
1: Zatem kolejne wyzwania, jeśli chodzi o ten trwający boom na elektromobilność przed nami, a zatem merytoryczną dyskusję i rozmowę bardzo dziękuję. Maciej Gis z Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności był moim gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panem Tomaszem Białkiem, podpułkownikiem rezerwy, doktorem z Uniwersytetu Civitas. Pan doktor jest wysokim specjalistą od szeroko pojętej ochrony i bezpieczeństwa. Już nie będę wszystkich pana miejsc pracy wymieniał, ale no, te ważne urzędy pana dotknęły, dobrze mówię?
4: Dzień dobry. Owszem, tak się przydarzyło w czasie służby.
3: No właśnie, chciałem z panem porozmawiać na temat bezpieczeństwa i ochrony, bo nasze wyobrażenia na przykład o ochronie najważniejszych osób w państwie biorą się na z filmów amerykańskich.

0: będzie prezydent, ludzie prezydenta, żona prezydenta, dzieci prezydenta są ochraniane przez specjalną służbę, która dba o to, żeby nic się nie wydarzyło. Czy polski system ochrony najważniejszych osób w państwie jest wzorowany na tym amerykańskim?
1: Absolutnie nie. Nasz jest lepszy. Przede wszystkim to, kto jest ochraniany, określa bardzo precyzyjnie ustawa o służbie ochrony państwa. I tam są wymienione stanowiska, które jeżeli zostają zajęte przez jakiegoś polityka, to ci politycy pełniąc te stanowiska zostają objęci ochroną.
0: Czyli prezydent, premier, marszałek Sejmu.
1: Marszałek Senatu, minister spraw wewnętrznych, minister spraw zagranicznych. Oczywiście przedstawiciele delegacji państw obcych, innych, którzy przyjeżdżają też do nas i gdzie też występuje się o ich ochronę. Natomiast wszystkie inne osoby ochraniane w Polsce, jeżeli są ochraniane przez służby ochrony państwa, to jest to realizowane na podstawie decyzji ministra spraw wewnętrznych. Ta decyzja jest poprzedzona przede wszystkim bardzo głęboką analizą zagrożeń i analizą zagrożeń wobec tej konkretnej osoby w kontekście bezpieczeństwa państwa, bo to jest najistotniejszy element. Służba ochrony państwa ochrania osoby ze względu na to, że ich status, pozycja, zadania, jakie wykonują w systemie bezpieczeństwa państwa, właśnie dla tego systemu mogą mieć istotne znaczenie i wobec których pojawiły się konkretne, zidentyfikowane zagrożenia.
0: To było zauważalne swego czasu, bo niektórzy polscy politycy nie najwyższego szczebla też byli ochraniani przez służby ze względu na to, że w przestrzeni publicznej ukazywały się na przykład groźby.
1: Same groźby też jeszcze nie są tym elementem, który jest decydujący, bo znów musimy się zastanowić, jaki wpływ na bezpieczeństwo państwa ma dana osoba, bo wobec wielu różnych osób mogą się pojawiać groźby, ale wówczas tymi sprawami się zajmuje najczęściej policja, bo policja ma bardzo szerokie możliwości działania i to jest jej domena.
0: Natomiast, i wtedy policja ochrania?
1: Wtedy policja wykonuje zadania ochronne w różny sposób. Ja tutaj jakby to nie wnikam, bo tych poziomów bezpieczeństwa jest dużo, ale to też nie wygląda tak, że policja wyznaczy funkcjonariuszy do ochrony osobistej każdej osoby, wobec której zidentyfikuje się zagrożeniem, no bo nie mamy miliona funkcjonariuszy przeznaczonych do zadań ochronnych. Natomiast SOP, tak jak mówię, to jest troszkę inna półka. To jest jedyna służba ochronna w Polsce. Nie ma drugiej, żadnej innej. Są służby, które się dublują, kontrwywiady, wywiady, korupcje, inne takie. Służby ochronnej nie ma żadnej innej, jest tylko jedna wyspecjalizowana. Jest jeszcze mała komórka w żandarmerii wojskowej, która ochrania ministra obrony narodowej i delegacje też wojskowe zagraniczne. Natomiast służba jest tylko jedna i trzeba o tym pamiętać. I to jest bardzo wyspecjalizowana formacja związana bardzo ściśle z bezpieczeństwem państwa.
0: No właśnie, ostatnie tygodnie pokazały, że różne nieprawdziwe wezwania o pomoc mogą spowodować bardzo poważne zamieszanie. Zostało naruszone, ale nie przez służby, które interweniowały, bo według wszystkich znawców tematu te służby, czyli pogotowie ratunkowe, straż pożarna, działały bardzo właściwie i dobrze, a zostało to naruszone przez przestępców, którzy czynili tego typu nieprawdziwe zgłoszenia i rzecz na przykład dotknęła mamy prezydenta Nawrockiego. No, paskudna sprawa.
1: Bardzo nieprzyjemna.
0: Bardzo nieprzyjemna, bardzo współczuję. Tak zwyczajnie po ludzku, ale myślę sobie tak, czy wobec tego na przykład mama prezydenta Nawrockiego powinna zostać objęta specjalną kontrolą?
1: No więc
0: i ochroną.
1: Nawiążę właśnie do tego, o czym mówiłem. Członkowie rodziny osób ochranianych zdarza się, że też są objęci ochroną, ale jeżeli zostają wobec nich zidentyfikowane zagrożenia konkretne, to jest raz, a dwa, że te zagrożenia mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo państwa. Członkowie rodzin osób ochranianych, prezydenta, premiera, ministrów, najczęściej w ogóle nie są ochraniani, dlatego ponieważ ich nie obejmuje żadna ustawa. Jest to ewentualnie na decyzję ministra, jeżeli powtórzę uparcie, może mieć to wpływ na bezpieczeństwo państwa.

0: rodzica. To, że ktoś jest członkiem rodziny, nie oznacza, że powinien być ochraniany, bo my nie jesteśmy takim Bizancjum, że mamy służbę, która liczy, prawda, 100 tysięcy funkcjonariuszy i będziemy wszystkich dookoła ochraniać tylko dlatego, że oni w jakiś sposób mogą być powiązani z kimś rodzinnie. Natomiast jestem przekonany, że w kontekście tych działań sabotażowych, jakoś jestem też, to jest moje osobiste zdanie, że za chwilę się może okazać, że jest to jakiś element działań sabotażowych powiązanych z naszym wschodnim nieszczęsnym sąsiadem.
1: A jednak.
0: Może się tak zdarzyć, bo to się jak gdyby wpisuje w całą tą paletę działań rosyjskich służb specjalnych, różnego rodzaju, od podpaleń, wysadzeń torów, poprzez dezinformację, poprzez fałszywe alarmy. To się zdarza od dawna, to nie jest nic nowego, więc jakby dla mnie to się wpisuje jakoś, jakaś inspiracja do tego typu działań i to będzie trzeba przeanalizować i zastanowić się nad tym. I to jest też rola innych służb, nie służby ochrony państwa, ale wszystkim służb kontrwywiadowczych, tak typu na przykład ABW, żeby się zastanowić, jaki to może mieć wpływ na, znów, bezpieczeństwo państwa, tego typu działania ze strony osób albo inspirowanych politycznie, albo inspirowanych politycznie, ale przez kogoś inspirowanych, bo działających w sposób zorganizowany. No i będzie trzeba się zastanowić, czy można w jakiś sposób i jak podjąć jakieś działania związane z bezpieczeństwem, tylko teraz tak. Jakich osób?
1: No właśnie, tutaj zasuwa się, panie doktorze, takie pytanie, czy na przykład terminologia rzadko używana, świekra albo wujenka, też powinna być ochraniane, te panie?
0: Nie. No nie. Tak jak mówię, no chyba, że rzeczywiście by się okazało, że z nieznanych mi powodów ich bezpieczeństwo ma przełożenie na bezpieczeństwo naszej sympatycznej ojczyzny.
1: A na przykład rodzice pani prezydentowej?
0: No, taka sama sytuacja. Nie wiem, czy mają aż tak istotny wpływ na to, co się w naszym kraju dzieje i trzeba ich objąć. Jaki dostęp do informacji niejawnych mają? Ja trochę żartuję, no bo przecież nie mają, tak? Bo też trzeba pamiętać, że przy działaniach ochronnych to nie jest kwestia prestiżu, tak? To nie jest kwestia, że ktoś pełni jakieś stanowisko, to mu się należy ochrona. Tu przede wszystkim chodzi o to, że to jest decydent, że jego bezpieczeństwo jest związane z bezpieczeństwem zadań, które realizuje dla obywateli. To jest związane też z jego dostępem do informacji niejawnych, którymi dysponuje. To jest związane przede wszystkim z decyzjami, jakie może swobodnie, bez poczucia zagrożenia, bez prób wpływu na jego bezpieczeństwo, wykonywać właśnie w systemie bezpieczeństwa państwa. Więc nikt nie ochrania pana Jurka, Stefana, pani Heni, tylko się ochrania pana prezydenta, panią minister, pana premiera. A to, kto akurat pełni tą funkcję, no to trzeba dostosować swoje formy, metody działań do tej konkretnej osoby, ale dlatego przez pryzmat właśnie funkcji, jaką sprawuje. A nie, to nie jest jakby monarchia, że jak ktoś królem, to dostaje koronę, ochronę, prawda, i kierowca. To, zresztą tam też jest to bardzo fajnie zorganizowane, bo te systemy ochronne są różne. A to już dygresja, może później jak się uda, to możemy o tym pomówić. Natomiast wracając do tego, co jest najistotniejsze. Jaki ma dostęp do informacji, jakie może podejmować decyzje w systemie bezpieczeństwa państwa i dlatego tą osobę ochrania.
1: No, miejmy nadzieję, że niektórzy to zrozumieją i już przestanie być to taki bardzo polityczny temat, bo ja wolałbym, gdyby pogotowie ratunkowe w momencie, kiedy bym na przykład zasłabł, wysadziło mi drzwi od mojego mieszkania, od mojego domu, bo wtedy miałbym szansę.
0: To bardziej straż pożarna, bo pogotowie ratunkowe raczej by drzwi nie umiało wysadzić, ale straż pożarna by na pewno pomogła.
1: Dałaby radę. Dziękuję panu serdecznie, doktor Tomasz Białek, specjalista od bezpieczeństwa, takiego pełnego bezpieczeństwa. Uniwersytet Civitas. Dziękuję panu za rozmowę.
2: Powtórka programu.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Polska zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich. Jest w tej sprawie pismo ministra obrony do szefa Pentagonu. Medyczna ewakuacja z Chin zakończyła się. 24-letnia Klaudia jest już pod opieką wrocławskich lekarzy. Nie kończy się paryski sen Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka powalczy dziś o finał French Open. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Kierownictwo resortu obrony zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Pismo w tej sprawie do szefa Pentagonu wysłał szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz napisał do Pita Hegsetha, że nasz kraj jest zainteresowany stałą obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych nad Wisłą. Szef MON zaznaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że na razie mówimy o fazie rozmów i ustalania szczegółów.
2: Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły, to też nie chcę wywoływać nadmiernej euforii, bo to jest proces planistyczny, negocjacji, dyskusji, ale jesteśmy na dobrej drodze. Pracujemy nad zwiększeniem obecności, Sojusz Polsko-Amerykański jest potrzebny, żołnierze amerykańscy w Polsce mają działania odstraszające wobec naszych adwersarzy.
1: W tej chwili amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce rotacyjnie. Działają w kilku lokalizacjach, m.in. w Poznaniu, Orzeszu, Drawsku Pomorskim i Powidzu, gdzie mieści się baza lotnicza. Trwa walka o życie 24-letniej Klaudii, która wczoraj samolotem rządowym została ewakuowana z pekińskiego szpitala do Wrocławia. Lekarze zlecili kompleksową diagnostykę, która pozwoli na dokładne określenie stanu zdrowia wałbrzyszanki. Na pokładzie samolotu była także matka dziewczyny, Joanna Uciechowska, która nie kryła radości i dziękowała rządowi za wsparcie.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. Ale to, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję. Gdyby nie pomoc MON-u, musielibyśmy sobie radzić sami, czyli trzeba by było prywatny transport medyczny, więc wiązałoby się to z dużymi kosztami. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
1: U Klaudii zdiagnozowano m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Jej stan jest bardzo poważny, ale stabilny. Kierowcy muszą się liczyć ze zmianą organizacji ruchu w wielu miejscach w kraju, a związane jest to z tradycyjnymi ulicznymi procesjami Bożego Ciała. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że w takich miejscach ruch może być sterowany ręcznie.
4: W miejscach, w których będą występowały utrudnienia lub znaczące spowolnienia ruchu, policjanci będą podejmować działania mające na celu jego usprawnienie, w tym ręczne kierowanie ruchem. Dotyczy to także rejonów, gdzie będą odbywać się uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała.
1: Tradycja ulicznych procesji w Boże Ciało ma w Polsce ponad 700 lat. Maja Chwalińska, tegoroczna sportowa sensacja na kortach Rolanda Garrosa, dziś zagra w półfinale paryskiego turnieju zaliczanego do Wielkiego Szlema. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Tenisista Dawid Olejniczak w rozmowie z Polskim Radiem podkreślił, że Polka gra nietuzinkowy tenis, który dziś jest rzadko oglądany.
5: To jest piękne, bo pokazuje, że tenis to nie tylko siła, to nie tylko wyścig o to, kto zagra mocniej, kto zagra szybciej, tylko pokazuje, że mając skromne warunki fizyczne, niewiele kilogramów, nie mając zbyt wiele siły, można wygrywać i można dochodzić do najlepszej czwórki turnieju wielkoszlemowego, więc no piękna historia i trzymamy kciuki za dalszy występ Mai w turnieju, no i za to, żeby poszła za ciosem i żeby na stałe zagościła światowej czołówce.
1: Wczoraj Polka w ćwierćfinale paryskiego turnieju pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Dziś o walkę w finale zagra z kolejną Rosjanką Dianą Schneider, która w półfinale pokonała faworytkę turnieju Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Początek spotkania około 16:30. I jeszcze jeden temat sportowy. Szalona końcówka i bramka zdobyta w ostatnich sekundach uratowały nastroje naszych kibiców po wczorajszym starciu z Nigerią na PGE Narodowym w Warszawie. Fani, analizując grę biało-czerwonych, chwalą postawę defensywy, ale widzą też wyraźne mankamenty w ofensywie. Zwracają uwagę na brak otwierających prostopadłych podań, choć zgodnie przyznają, że wczorajsze widowisko oglądało się znacznie lepiej niż niedawny bezbarwny występ z Ukrainą.
6: Powiem szczerze, do obrony się nie mogę przyczepić. Wisiewski zagrał bardzo dobrze, Potulski super, Grabara też niczego nie zawinił.
7: Spoko mecz, lepszy na pewno niż z Ukrainą, chłopaki dobrze się pokazali.

0: kazali, ale no brakło czegoś. Lewandowski miał kilka fajnych sytuacji, ale czegoś mu brakowało.
1: Pierwsza połowa kiepska, ale druga, no, ucieszyliśmy się z tej bramki na 2-2, także gdyby nie ta bramka, to byśmy bardzo takich nieciekawych humorach wracali do domu.
2: Warto było czekać do samego końca.
3: Z kibicami rozmawiał Piotr Durys, a kolejny mecz biało-czerwonych dopiero jesienią. 25 września Polacy rozpoczną zmagania w Lidze Narodów od wyjazdowego starcia z Bośnią i Hercegowiną.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
3: Świąteczny czwartek będzie ciepły, ale na sporym obszarze kraju z opadami deszczu, a po południu z burzami. Od rana pada w pasie od Pomorza przez centrum po Śląski Małopolskę, a w Sudetach i na Lubelszczyźnie może się utrzymywać poranna mgła ograniczająca widzialność. Termometry pokażą maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 22 w centrum do 26 stopni na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju i w czasie burz porywisty.
4: Klimat.
3: Jakość powietrza jest teraz w Polsce dobra lub bardzo dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 17% energii. Między 8 a 17 jest zalecane zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. I prawie w całej Polsce w lasach występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
4: Klimat. Poranek w Polskim Radiu 24.
5: Minęła godzina 6:06, jest czwartek, czwarty dzień czerwca, to 155 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:19, zajdzie 10 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut i jest krótszy od najdłuższego już tylko o 15 minut. 4 czerwca imieniny obchodzą Dacjusz, Franciszek, Gościmił, Karol i Kwiryna. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich Państwa. Dziś w Kościele Katolickim uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli popularnie nazywane Boże Ciało. Ewa Wasążnik, dzień dobry. Zapraszam na kalendarium historyczne.
6: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
7: Ich bin ein Berliner.
8: Jeśli nam pomożecie, to
9: Abemus Papam.
10: My, naród.
11: We, the people.
12: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
4: Kalendarium historyczne.
13: 4 czerwca w roku 1872 zmarł wybitny polski kompozytor Stanisław Moniuszko. Jest nazywany ojcem polskiej opery narodowej, a jego najbardziej znane dzieła to Straszny Dwór czy Halka.

0: Stworzył także cykl 12 śpiewników domowych, zawierających 268 pieśni do słów polskich i zagranicznych poetów oraz do słów utworów ludowych. 130 lat temu amerykański przemysłowiec Henry Ford odbył premierową jazdę przez Detroit swoim pierwszym prototypem samochodu. Silnik na etanol miał moc 4 koni mechanicznych i za pomocą łańcucha napędzał tylne koła. Pojazd Forda mógł się poruszać z maksymalną prędkością 32 km na godzinę. W roku 1917 została utworzona Armia Polska we Francji, od koloru mundurów nazywana Błękitną Armią. Jej dowódcą został generał Józef Haller.
1: Ta dwukorpusowa armia, świetnie wyekwipowana, praktycznie nie wzięła udziału w wojnie, ale odegrała ogromną rolę polityczną, bo jej symboliczny udział w szeregach armii alianckich pozwolił ostatecznie uznać Polskę za zwycięskie państwo w wojnie światowej z wszystkimi tego dobroczynnymi dla traktatu pokojowego kolejami losu.
0: Uważał profesor Paweł Wieczorkiewicz. Również tego dnia, lecz w roku 1960 zmarł dowódca Błękitnej Armii generał Józef Haller. Poza kierowaniem tą formacją między innymi dokonał symbolicznych zaślubin Polski z morzem w roku 1920.
2: Stojąc pod banderą zaznaczyłem w krótkim, mocnym przemówieniu, żeśmy wrócili nad morze i Rzeczpospolita Polska staje się znów władczynią na swoim Bałtyku. Na znak tego

0: i za ślubin Polski z Bałtykiem rzucam w morze pierścień ofiarowany mi przez polską ludność Gdańska, który znów będzie polski.
1: Wspominał dla Radia Wolna Europa. Haller odegrał także znaczącą rolę w stworzeniu polskiego harcerstwa i nadaniu mu wielu cech militarnych. 55 lat temu rząd podjął decyzję o budowie trasy łazienkowskiej w Warszawie, łączącej centrum z prawobrzeżną częścią miasta.

0: Budowana w 3 lata trasa powstała jako część obwodnicy śródmiejskiej. Składa się z ulicy Wawelskiej, Alei Armii Ludowej, Mostu Łazienkowskiego oraz Alei Stanów Zjednoczonych. Dziś 50. rocznica urodzin rosyjskiego prawnika i lidera antyputinowskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Założył Fundację Walki z Korupcją, był działaczem Rosyjskiej Rady Koordynacyjnej Opozycji oraz liderem Partii Rosja.
1: Aleksiej Nawalny zmarł w kolonii karnej w Arktyce, gdzie odsiadywał wyrok 19 lat pozbawienia wolności. Rodzina i współpracownicy, a także państwa demokratycznego świata uznały lidera rosyjskiej opozycji za ofiarę putinowskiego reżimu. Po śmierci Nawalnego moskiewski reżim utrudniał wydanie zwłok rodzinie, a później organizację pogrzebu.
0: Przypomniał redaktor Maciej Jastrzębski. 4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów parlamentarnych na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Były to pierwsze w powojennej historii kraju częściowo wolne wybory do Sejmu oraz całkowicie wolne do przywróconego Senatu.
2: One były społeczną odpowiedzią na to, co przy Okrągłym Stole wypracowano, i to skupiło się wszystko na Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo ona poniosła totalną klęskę. Po prostu straciła legitymizację. Już nie tylko do rządzenia, ale w ogóle nawet do istnienia.
0: Uważał profesor Andrzej Paczkowski. Kandydaci Solidarności zdobyli 99 na 100 mandatów senatorskich i wszystkie 161 mandatów poselskich przypadających kandydatom strony opozycyjnej. Z listy krajowej, która miała zapewnić czołowym działaczom PZPR miejsca w Sejmie, dostały się tylko 2 osoby.
3: Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przeprowadzonych dnia 4 czerwca 1989 roku następujący kandydaci na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej wybrani zostali na posłów Kozakiewicz Mikołaj, Zieliński Adam.
0: Historyczny wynik przekazywał profesor Alfons Klawkowski. W roku 1989 chińskie wojsko krwawo stłumiło pokojową demonstrację na rzecz demokracji na placu Tiananmen w Pekinie. Zginęło wówczas kilka tysięcy protestujących.
4: Radio BBC relacjonowało. Władze chińskie podały, że około 300 osób poniosło śmierć w wyniku wojskowej akcji mającej na celu usunięcie demonstrantów z Placu Niebieskiego Spokoju. Władze twierdzą, że większość ofiar to żołnierze.
0: Przekazywało Polskie Radio.
5: Kalendarium historyczne.
6: Które przygotował Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
7: Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry na początku długiego czerwcowego weekendu. A skoro przed dużą częścią z nas kilka dni wolnego, to na pewno przyjemnie w taki czas wybrać się na wycieczkę albo spacer. Ja zabieram dziś Państwa nad rzekę. Aż miło się tam wybrać, bo za nami tegoroczna 8 już operacja Czysta Rzeka. Jej finał odbył się w miniony weekend nad Odrą w Nowej Soli. Przez ostatnie 3 miesiące jej uczestnicy sprzątali brzegi polskich rzek. I to znów była, i w tym przypadku trzeba powiedzieć, niestety, rekordowa akcja. Więcej o niej mówi rzeczniczka operacji Czysta Rzeka, Izabela Sałamacha.
9: Tak od lat się dzieje, że nasza akcja się rozrasta, więc jakby w związku z tym, że jest coraz więcej uczestników, to mamy więcej ton śmieci, więcej akcji się odbywa i w liczbach wygląda to tak. Mamy na liczniku ponad 800 ton odpadów. To jest po prostu ogromna liczba tego, co zebraliśmy z różnych zakątków.
8: No i to taki smutny rekord, można powiedzieć, niestety.
9: No zdecydowanie smutne, chociaż tak jak wspomniałam, jest to związane też z tym, że tych miejsc, do których docieramy, jest więcej, coraz więcej ludzi z nami sprząta, bo mamy w tym roku ponad 42 tysiące uczestników. To jest znowu rekord, jeśli chodzi o zaangażowanie.

0: nie sprzątają z nami ludzie dorośli, ale też dzieci i są akcje szkolne. Wychodzimy w grupach na te akcje sprzątania. No i w zależności od tego, jakie miejsce sprzątamy, to też można powiedzieć te liczby worków, tony odpadów, które zbieramy w danych miejscach, są większe lub mniejsze, bo czasami zdarza się, że to jest kilka worków, jak na przykład ja robiłam akcje szkolne w Olsztynie, no to wyszliśmy z małą grupką, więc to było na przykład 5 worków z takiej akcji. Natomiast są takie akcje rzeczywiście, że mówimy o tonach, czyli mamy kilka ton odpadów, wielkich gabarytów. Nawet w Nowej Soli wczoraj, kiedy tam społeczność sprzątała też na wiosnę nad Odrą, wyciągnęliśmy wielkie gabaryty, na przykład 2 lodówki, telewizor, głośnik, siedzenie fotelowe, całą zestawę talerzy, bardzo różne odpady, mimo tego, że te miejsca są sprzątane. Także to jest tak, jeśli chodzi o te liczby, w tym roku ponad 1300 akcji. Znowu ogrom akcji, w każdym województwie akcja odbyła się pod brandem Operacji Czysta Rzeka, także dotarliśmy wszędzie. Oczywiście to też zaangażowanie jest różne, też są akcje, które się toczą od lat albo gdzieś miejscowe, inspirowane, więc jakby tutaj różne rzeczy mają wpływ na to, które województwa są bardziej aktywne lub mniej. No, rekordowe województwo to jest województwo mazowieckie, tutaj odbywa się zawsze co roku najwięcej akcji. Tutaj odbyło się 177 akcji. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie 133 i na trzecim warmińsko-mazurskie 116. To są takie nasze rekordowe województwa. Jeśli chodzi o odpady, no to znowu mazowieckie, ponad 145 ton odpadów. Wielkopolskie, tutaj mamy, mimo tego, że tych akcji było mniej, to mamy ponad 90 ton odpadów. I na trzecim miejscu łódzkie, to jest ponad 64 tony odpadów. Także to jest, są też liczby, tak jak mówię, w zależności od tego różne okoliczności mają wpływ na to, że te akcje, mimo tego, że jest akcji więcej, to mamy mniej odpadów, ale ludzie są zaangażowani w całej Polsce, bo uczestników z kolei, jeśli mówimy o liczbie uczestników, to najwięcej znowu tych uczestników mieliśmy w Mazowieckim. To było ponad 2000 uczestników. Na drugim miejscu warmińsko-mazurskie 1927 osób. Tutaj młodsi też także mocno tutaj podbili ten wynik. I na trzecim miejscu województwo łódzkie 1731 uczestników. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyszli z nami na wiosnę i posprzątali. W tym roku mieliśmy tak, że znowu nie mogli się doczekać, kiedy ten 1 marca i ten nasz system rejestracyjny ruszy. Można powiedzieć, ludzie byli w blokach startowych, już chcieli wejść na łono natury, sprzątać i potem odpoczywać w tych miejscach, które są piękne i które są dla nich ważne pewnie z punktu widzenia odpoczynku i gdzieś przebywania. Ale to też są miejsca społeczności i to jest też bardzo ważne, że społeczności coraz częściej, zwłaszcza te mniejsze wioski, sołectwa, biorą odpowiedzialność na siebie i czują odpowiedzialność za te miejsca, w których żyją, funkcjonują, że to są ważne dla nich miejsca i chcą, żeby były one czyste i tam sprzątają. Więc w tej edycji wyjątkowo, jeśli chodzi o obszar sprzątania, nie było najwięcej akcji nad rzekami, bo zwykle to była prawie połowa akcji, tam się odbywała. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Tam
1: to
0: było
1: z kolei
0: najwięcej
1: właśnie
0: akcji.
1: Taka bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywny aspekt.
0: Tak, bardzo pozytywny aspekt. No i też muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora, to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała tak jak co roku, można powiedzieć, wychodzimy nad wodę i tam sprzątamy. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne, no i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: To dowód na to, że akcja jest też świetną okazją do integracji lokalnych społeczności i wspólnego działania. Fundacja Czysta Rzeka już dziś zaprasza na 9. operację w przyszłym roku, ale zanim przyszłoroczna akcja, fundacja będzie organizowała e-kolekcje. Do udziału zaprasza dzieci i młodzież, by budować w nich poczucie większego związku z przyrodą. O kolekcjach znów Izabela Sałamacha.
0: To są takie lekcje, gdzie my edukujemy właśnie temat wody, przychodzimy do placówek szkolnych i zabieramy te dzieci na zewnątrz, żeby można było tej przyrody doświadczyć, bo dzisiaj dzieci mają trudności z otwarciem zmysłów na to, jak wygląda przyroda, bo często nawet jak idą na spacer, to z tym smartfonem i z oczami przed ekranem, że chcą słuchać muzyki na przykład, a nie tego, co się dzieje wokół i często nie znają odgłosów w ogóle, czy przyrody, czy w ogóle takiego otoczenia, można powiedzieć, bo potem mówimy o tych osobach, które gdzieś jadą rowerem czy hulajnogą.

0: przykład nie słyszą, że ktoś coś się zbliża, że w ogóle taka orientacja przestrzenna też kuleje, że tak powiem. Więc my zabieramy te dzieci, pokazujemy im, że można dotknąć mchu, że nie trzeba się tego bać, bo dzisiaj też dzieci boją się wychodzić na przykład do lasu, bo las się mi kojarzy z jakąś czarną, okropną krainą, z tym, że przyroda z kleszczami, z jeszcze jakimiś innymi niebezpiecznymi historiami. Więc dzisiaj pokazujemy, że my naprawdę możemy się tam czuć dobrze i że nie tylko tam odpoczywamy, ale że to ma pozytywny wpływ na nasz dobrostan, że dzięki temu się uspokajamy, bo dzisiaj dzieci są bardzo mocno przebodźcowane właśnie w związku z ekranami. One patrzą tylko i wyłącznie w ekran, więc to widzenie takie przestrzenne też jest ograniczone. Trudno im usiedzieć w ławce na przykład, skoncentrować się na czymś i te wyjścia wyciszają te dzieci, trochę skupiają ich zmysły na zupełnie innych rzeczach niż normalnie. Trudno jest z tymi dziećmi pracować w taki sposób, przyznam, że to nie jest łatwe zadanie dla edukatorów, natomiast gdzieś próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, że one też nagle odkrywają, że mogą się tam bawić, że tam może być ciekawie, że gdzieś tam mogą gdzieś zajrzeć, zerknąć przez lupę, że nagle pierwszy raz czegoś dotykają ręką, gołą stopą na przykład, bo dzisiaj też dzieci mają opór przed tym, że one są ciągle ubrane od góry do dołu, że po prostu wszystko musi być sterylne, że my po prostu żyjemy w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszystko musi być czyste, wszystko po prostu musi być idealne, a potem dzieci też nie mogą się pobrudzić, często dostają takie instrukcje od rodziców, a kiedyś dzieci były brudne i były szczęśliwe. I tak się mówi, że brudne dziecko, szczęśliwe dziecko. I coś w tym jest, że jak one mogą i jak na jednych zajęciach, pamiętam, ja też prowadzę zajęcia z elementami kąpieli leśnych i pracowaliśmy z takimi kartami, dziecko wylosowało właśnie stopy i ono pyta się, co ono ma zrobić, bo jakby nie umiała zinterpretować w ogóle tej karty. A ja mówię, no co możesz zrobić? Mówię, masz ochotę, możesz zdjąć buty, możesz spróbować tutaj doświadczyć. On naprawdę mogę? No i wyskoczył ten chłopiec z tych butów, jakby po prostu to była jakaś fantastyczna historia, ale był przeszczęśliwy, że on może w liściach po prostu pobiegać. Także to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto tych ludzi nauczyć powrotu do natury, no, że dla nas kiedyś było naturalne, że my idziemy na spacer i że chce nam się butami, na przykład jesienią w tych liściach tak poszurać, że tak powiem. Że gdzieś chcemy w kałuży czymś podłubać, że chcemy zerknąć, co tam jest pod mchem, albo w ogóle co to jest mech na przykład, albo porost. I my dzisiaj chcemy właśnie wrócić nad rzekę i do lasu i pokazać, że to jest naturalne nasze środowisko, że warto tam być i że warto dbać o to środowisko, żeby te dzieci nie szły tam potem sprzątać po nas te odpady, tylko żeby szły i tych odpadów tam nie było, żeby one same tych odpadów tam nie wyrzucały. Chciały tam odpoczywać, ale w odpowiedzialny sposób. Więc w Fundacji Czysta Rzeka zapraszamy na takie ekolekcje, żeby te ekolekcje fundować, bo jesteśmy fundacją i dzięki tym środkom, które od Państwa zbierzemy pod hasłem ekolekcji, jeśli takie wpłaty się pojawią, zorganizujemy akcje, zorganizujemy ekolekcje tam, gdzie będą takie potrzeby, kiedy ktoś zechce, to tam dotrzemy, w zależności od tego, ile tych środków zgromadzimy, będziemy takie akcje z tymi ekolekcjami organizować.
1: Szczegóły do znalezienia na stronie Fundacji Czysta Rzeka. A my zostajemy nad rzeką w wyjątkowym miejscu, które miało być nowym parkiem narodowym, parkiem Doliny Dolnej Odry. Niestety w listopadzie prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje jednak plan B i chce utworzyć na Międzyodrzu tak zwany obszar ochronny innego parku narodowego, najprawdopodobniej Drawieńskiego. Nie wszystkim jednak ten pomysł się podoba. Niewątpliwie jednak ten obszar zasługuje na ochronę. O jego walorach opowie Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.
2: Ten obszar leży między dwoma odrami, między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, takimi odnogami Odry. Odra płynie jednym korytem i w miejscowości Widuchowa rozwidla się na dwa ramiona i pomiędzy tymi ramionami jest taki obszar, wielki obszar bagien, starorzeczy, kanałów, łąk podmokłych, lasów łęgowych, trzcinowisk, turycowisk, bagien, czyli też taki takich trochę pozostałości po działalności człowieka, czyli różnych urządzeń hydrotechnicznych, bo nie jest to obszar naturalny, tylko taki półnaturalny, przekształcony przez człowieka, tak jak właściwie większość terenów i Polski, i Europy, i w zasadzie też świata są tknięte ręką człowieka. Jedne są mocniej, drugie słabiej i Międzyodrze jest dość mocno przekształcone. Jest to obszar wielki, około 6 tysięcy hektarów.

0: hektarów. No i właśnie, no, tak jak nazwa, Międzyodrze między dwoma Odrami.
1: Teren bardzo cenny przyrodniczo, z tego co pani mówi. Teren także, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, wśród nich chyba cennych ptaków.
0: Tak, to miejsce przede wszystkim dla ptaków, znakomite miejsce dla ptaków wodno-błotnych, takich, które są tam ptakami lęgowymi, ale też migrującymi na takich przelotach wiosennych czy też letnich, no to tam są tysiące ptaków. Właściwie setki tysięcy ptaków, bo powiedzieć tysiące, no to za mało. Oczywiście oprócz ptaków i innych zwierząt są też cenne rośliny związane właśnie, cenne rośliny takie wodno-błotne, bagienne.
1: No i jest plan B po tym wecie prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jakiś czas temu, że Międzyodrze ma się stać specjalnym obwodem ochronnym oddalonego o 100 kilometrów od Międzyodrza Drawińskiego Parku Narodowego. Jak pani ocenia ten pomysł?
0: Nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego, chcieliśmy utworzyć park na całym Międzyodrzu, czyli 6 tysięcy hektarów. Ta nasza działalność polegała na tym, że staraliśmy się rozmawiać ze wszystkimi samorządami, żeby je przekonać do tego, i rzeczywiście to się udało. Były przychylne, zwłaszcza gmina Kołbaskowo, gmina Widuchowa. Rozmawialiśmy oczywiście też z gminą Gryfino. Bo to od tego się zaczyna. Żeby utworzyć park narodowy, no to muszą być zgody samorządów lokalnych.
1: No i to
0: No i
1: wszystko się udało
0: właśnie.
1: uzyskać, prawda? No bo właśnie i gminy wyraziły, oprócz gminy Gryfino, ale te wszystkie
0: Tak,
1: pozostałe,
0: oprócz
1: które pani
0: gminy Gryfino,
1: wymieniła,
0: tak.
1: to zgodziły się na to. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego też wyraził pozytywną opinię.
0: Tak, a ciąg dalszy był taki, że właśnie, tak jak pan wspomniał, prezydent Nawrocki ostatecznie na końcu w ogóle tych prac, bo te prace trwały 2 lata i to było wiele procesów, spotkań, rozmów, a na koniec prezydent jednym brakiem podpisu wrzucił to do kosza. No i pomysł ministerstwa na to był taki, żeby utworzyć właśnie coś w rodzaju takiego obwodu ochronnego innego parku narodowego, czyli takiej esklawy, to też takie słowo się pojawiło. Ostatecznie zgodziła się na to tylko gmina Kołbaskowo i też gmina Szczecin, która tam w pewnym momencie dołączyła do tego procesu powstawania Parku Narodowego.
1: Ale już na przykład gmina
0: No,
1: Widuchowa nie, która wcześniej godziła się na ten nowy park narodowy, no to wiem.
0: gmina Widuchowa postanowiła, że jeszcze raz powtórzy ten proces od
1: Aha.
0: początku, żeby powstał Park Doliny Dolnej Odry. Cały ten obszar został jakby, pomysł ochrony tego obszaru w formie tej esklawy, czy tego obwodu ochronnego, ograniczył się do tych dwóch gmin i do obszaru 1400 hektarów.
1: A nowy park narodowy, ten projektowany, miał mieć około 4000 hektarów. No więc to pokazuje, że ten plan B, plan ministerstwa, no ma dziury, dosłownie ma dziury.
0: My postulowaliśmy, żeby nie iść w takim dziwnym kierunku, który po pierwsze będzie też niezrozumiały w ogóle społecznie, co to w ogóle za twór i co my tam mamy. No, Dolna Odra, Drawieński Park, co to w ogóle jest? No, przyjeżdżamy nad Dolną Odrę i nagle tutaj mamy Drawieński Park Narodowy. To po pierwsze. Postulowaliśmy, żeby utworzyć tam jeden wielki rezerwat, bo do tego nie potrzeba podpisu prezydenta. Ale do tego nie doszło, bo ministerstwo jednak bardzo zależy cały czas, żeby to jednak był jakiś rodzaj parku narodowego.
1: I tyle na ten moment. Cała rozmowa o Międzyodrzu i planach ochrony tego obszaru dziś po 19 w premierowej audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam do słuchania i życzę udanego, długiego weekendu. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papam.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: One, zero.
6: Okay.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim

0: Radiu. W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
1: Mikrofon,
2: kamera,
1: radiowe studio,
2: scena.
3: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
7: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
6: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
7: Więcej na funduszobywatelski.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Odliczanie od kapitału emerytalnego kwot wypłaconych z tytułu wcześniejszej emerytury jest niedopuszczalne, więc emerytowi należy się odszkodowanie i podwyżka świadczenia na przyszłość. Taki wyrok sądu daje wielu emerytom szansę na walkę o swoje pieniądze. Jednak muszą ją toczyć indywidualnie, a dla wielu jest to zbyt trudne. Ustawa, która rozwiązywałaby problem, jest gotowa, ale cały czas nie jest procedowana. Czy warto indywidualnie iść do sądu? To jeden z tematów audycji Portfel Seniora. Dziś, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Autopromocja.
9: Radio Podcast.
10: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
11: W dzisiejszym odcinku podcastu Łatwo powiedzieć opowiem Państwu o życiu gatunków. Oczywiście nie będą to gatunki roślin czy zwierząt, tylko gatunki używane przez nas w komunikacji. Świetnym przykładem jest telegram, gatunek, który pojawił się w historii ludzkości stosunkowo późno wraz z telegrafem, ale z tego co pamiętam w roku 2012 telegram został przez Pocztę Polską wycofany, czyli jako gatunek wyginął. Podobne przeobrażenia związane z technologią przeszedł gatunek nazwany życiorysem. Wieki temu życiorys pisało się w formie epistolarnej, czyli nadawało się mu postać listu, w którym opowiadaliśmy o swoim życiu. Wszystko w pięknej, tradycyjnej narracji. Ale ten życiorys jako gatunek zmienił się mniej więcej w okolicy lat 50., kiedy upowszechniły się w rekrutacji maszyny do pisania. I tak, pod wpływem technologii gatunek się zmienia, zmienia nawet swoją nazwę. Mamy dawniej życiorys, który staje się curriculum vitae, czyli CV, CV, CV-ka, różnie się to nazywa. Te dwa gatunki funkcjonują do dzisiaj równolegle, to znaczy nie jest tak, że życiorys wyginął, a curriculum vitae zajął jego miejsce. Oczywiście CV dzisiaj dominuje, ale ja dzisiaj opowiem Państwu o innym gatunku, nietypowym, ponieważ nikt prawie tych tekstów nie czyta, a są bardzo ważne. Bo przy okazji bardzo długie i bardzo trudne. Opowiem dzisiaj Państwu o tym, jakie zmiany przechodzą właśnie na naszych oczach regulaminy, teksty prawne, dokumenty prawne. Wiele osób spotyka nieczytanie regulaminów i później zaskoczenie związane z ich treścią. A propos bankowości, bardzo ciekawy list otwarty do swojego ulubionego, mam nadzieję, że słyszą Państwo cudzysłów w mojej intonacji, do swojego ulubionego banku napisał pisarz, publicysta, reżyser, scenarzysta Andrzej Saramonowicz. Niestety wysłał go poprzez Facebook, a nie w prywatnej korespondencji, ale postaram się Państwu bez cenzury prawie przeczytać ten list otwarty Andrzeja Saramonowicza do banku. Wielce pierolony banku mój, litery w nowym regulaminie, jakie raczyłeś mi przesłać, są jeszcze mniejsze niż zyski z oszczędności, jakie mi proponujesz. Dlaczego mam się przedzielać przez jakiś kur mikrodruk, przez

0: karlałą formę liter i paragrafów. Piękna polszczyzna to nie jest, ale literacka. A jakże? Czy nie wystarczy ci, ciągnie nasz autor, że tekst, nad zrozumieniem którego każesz mi tracić życie, pozbawiony jest elementarnej klarowności, a jego wrażliwość niechybnie wskazuje, iż począł go nie człowiek myślący, a hominid prawny, bezduszna bioprzystawka do kloaki zysku. Czy to ci naprawdę nie wystarczy, niesyty krwi molochu? No i teraz łatwo powiedzieć, że ludzie, nawet przedstawiciele humanistycznych czy inteligenckich elit, nie czytają regulaminów, ponieważ to banki nami manipulują, czy twórcy tych regulaminów nimi manipulują, żeby nas oszukiwać. No nie do końca jest to prawda. Trudno to zbadać, więc może na ten temat nie będę się wypowiadać, ale sporo badań naukowych dotyczy tych dwóch wątków. Dlaczego ludzie nie czytają regulaminów i co z nimi zrobić, żeby je czytali?
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Naukowcy ten problem, zwłaszcza ekonomiści i prawnicy, nazywają akceptowaniem bez czytania. Mamy produkt, mamy usługę, mamy też regulamin, ale z jakiegoś powodu nie czytamy go, tylko akceptujemy jego warunki. To bardzo niebezpieczna sytuacja z perspektywy prawnej, etycznej czy społecznej. Okazuje się, że najważniejszym problemem, który wywołuje efekt nieczytania, akceptowania bez czytania, jest długość tego dokumentu. Te dokumenty są tak długie, że nasz mózg woli oszczędzić sobie wysiłek i energię i nie czytać, i nie straszy go ta konsekwencja, która może się wydarzyć w przyszłości. Pewien artysta, Dima Jarowiński, wydrukował regulaminy wszystkich aplikacji, które miał w telefonie. No i okazało się, że te regulaminy są tak długie, nawet dłuższe od Macbetha czy lektur szkolnych, że nie da się ich przeczytać, nawet gdybyśmy chcieli, stracilibyśmy po prostu bardzo dużo czasu w życiu. On te regulaminy wydrukował w Galerii Sztuki. Wystawa nazywała się I Agree. I proszę sobie wyobrazić taką przestrzeń sztuki, przestrzeń w galerii, która ma 20 metrów wysokości. I te regulaminy się ciągną od góry do dołu, schodzą na podłogę. No i ludzie klękają, żeby zajrzeć, co tam na tych kartkach jest napisane. Nawet biorąc taki prosty przelicznik, że 240 słów czyta się przez minutę, no to proszę sobie wyobrazić, że regulamin aplikacji Tinder i Zoom ma tyle słów, co Macbeth, to jest mniej więcej 70 minut szybkiego czytania. No a naukowcy wyliczyli, że 40 minut czytania dziennie w życiu przedsiębiorcy to jest strata dla amerykańskiej gospodarki rzędu 780 miliardów dolarów. I badacze przeprowadzili sporo eksperymentów, żeby sprawdzić, czy ludzie czytają te regulaminy i czy zapoznają się z ich treścią. Amerykańska firma ubezpieczeniowa przygotowała promocję eksperymentalną, mianowicie w regulaminie, to była akurat polisa albo warunki ubezpieczenia produktu kupowanego przez internet, umieściła klauzulę, nie maczkiem, nie mikrodrukiem, klauzulę z informacją o tym, że jeżeli czytasz ten dokument i skontaktujesz się z nami w jakimś czasie, dostaniesz nagrodę 10 tysięcy dolarów. Okazało się, że zauważyła ten przepis dopiero 67 osoba po 23 godzinach trwania promocji. Była to amerykańska nauczycielka, która rzeczywiście dostała te pieniądze, wygrała pieniądze dla siebie i dla swojej szkoły. Jeszcze bardziej szokujące są eksperymenty z klauzulą Heroda. Klauzula Heroda, sama nazwa wskazuje, polega na tym, że do regulaminu dodajemy postanowienie mniej więcej o takiej treści. Jeżeli akceptujesz warunki regulaminu, przejmujemy w opiekę twoje pierworodne dziecko. No i był taki eksperyment prowadzony na forum cyberbezpieczeństwa, zdaje się, że w Londynie. 500 programistów i programistek, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, zalogowało się do bezpłatnego konferencyjnego Wi-Fi, nie zapoznając się z regulaminem. No i oczywiście znajdowała się tam klauzula Heroda i tylko jedna osoba zaprotestowała, zadzwoniła na policję i nie podpisała tego regulaminu, nie zaakceptowała go. Może zatem te przyciski w internecie z akceptacją powinny nazywać się trochę inaczej, powinny tam być napisane.

napisane, na przykład nie przeczytałem, ale akceptuję warunki umowy. Tak to wygląda także dzisiaj. Akceptujemy dokumenty prawne, nie czytając ich zupełnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że ta druga strona, czyli twórcy dokumentów prawnych, także ich nie czytają. Był bardzo ciekawy

kredytu kilka dni czy kilkanaście dni po wejściu umowy w życie. I okazuje się, że tych zmienionych warunków umowy nie przeczytał ani ten doradca, ani jego przełożony, ani ich przełożeni. Kilka osób miało się z tym zapoznać i tego nie zrobiło. I oczywiście prawnicy tutaj powiedzą, to jest zupełnie nieistotne, była to przecież umowa adhezyjna. Umowa adhezyjna to taka nierówna umowa, w której jedna strona ma większą władzę, a ta druga nie może stawiać warunków, po prostu albo się taką umowę zawiera, albo nie zawiera. I bank mógł nawet wytoczyć sprawę sądową tej osobie, no ale za sprawą, czy po wielkiej walce dziennikarzy i blogerów finansowych, chyba tam doszło do porozumienia i potraktowano tego klienta jako testera błędów w procedurach i pewnie dostał jakąś nagrodę, niekoniecznie wysokości podarowanego kredytu. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na naszą praktykę nieczytania umów i regulaminów, jest to, że te dokumenty redaguje się na wzór zasad techniki prawodawczej, czyli redaguje się tak, jakby były ustawami czy rozporządzeniami. A przynajmniej tak było 10-15 lat temu, teraz to się zmienia. No a jak wiadomo, ustawy muszą mieć artykuły, paragrafy w specyficzny sposób napisane, nie mogą mieć spisu treści, nie mogą mieć obrazków, schematów, tabel. W związku z tym te dokumenty były bardzo nieprzyjazne, a ponieważ dekady temu były głównie drukowane, no więc z powodów oszczędności zapisywano je też maczkiem właśnie, niewielką czcionką w dwóch lub nawet w trzech kolumnach. Nie miały okładki, nie miały spisu treści, wyglądały trochę jak taki wydruk pracy roboczej z dziupli studenckiej gdzieś w piwnicy przy szatni na Wydziale Prawa i Administracji. A dokumenty, które są długie i trudne i dodatkowo jeszcze nie są wizualnie atrakcyjne, po prostu nas zniechęcają. I teraz kwestia najważniejsza. Czy te dokumenty prawne typu umowy i regulaminy powinniśmy zmieniać? Czy firmy, urzędy, instytucje powinny przeobrazić gatunek tak, jak się to stało z życiorysem? Część ekspertów, prawników, językoznawców, ekonomistów twierdzi, że absolutnie nie. Nie ma sensu zmieniać tych dokumentów, skoro nikt ich nie czyta. One są przydatne głównie prawnikom stron później do analizy czy rozważania w sądzie. I tę perspektywę, tę ideę nie róbmy niczego z dokumentami prawnymi wspierają badania naukowe. Częściowo oczywiście ją wspierają. Po pierwsze okazuje się, że ta skala problemu podpisywania bez czytania jest różna w zależności od typu dokumentu. Na przykład umowy wynajmu mieszkania czy kupna samochodu czyta sporo osób, w niektórych krajach pod 70%. Najgorzej, najrzadziej czytane są dokumenty prawne produktów czy usług kupowanych online, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w internecie czy w aplikacji i musimy coś zatwierdzić, pobrać ten plik, go otworzyć, to jest niekomfortowe, niewygodne, nie mamy na to czasu i tutaj czytelnicy ograniczają się do 4% populacji. Co gorsza, badano także umiejętność czytania ze zrozumieniem tych dokumentów wśród osób, które twierdzą, że czytają takie dokumenty. I okazało się, że konsumenci, którzy znajdują czas i wysiłek, wkładają, by przeczytać regulamin, i tak nie znają tych wszystkich metod wykładni, przepisów i źle interpretują, czyli źle rozumieją te dokumenty. No to po co my to mamy czytać, skoro mamy marne szanse, żeby sobie z tym poradzić? Ostatecznie naukowcy postawili dwie różne hipotezy dotyczące tego, dlaczego ludzie nie czytają dokumentów prawnych. Pierwsza hipoteza to hipoteza demotywującego optymizmu. Ta postawa pojawia się w krajach, w których społeczeństwo ma zaufanie do władzy i do sądu. No i tam ludzie sobie myślą, nie mam czasu na czytanie, to jest długi dokument, pewnie go nie zrozumiem, w związku z tym nie czytam, akceptuję, sąd mnie zabezpieczy, moje państwo mnie obroni, ochroni, jeżeli tam w tym dokumencie będzie coś złego, no to anulują całą umowę. Druga hipoteza to hipoteza racjonalnej apatii. Ona się pojawia w krajach czy w kulturach, w których ludzie sądom raczej nie ufają, nie mają zaufania do państwa. Bardzo często racjonalna apatia pojawia się w krajach posttotalitarnych, takich, które miały doświadczenie totalitaryzmu. No i wtedy ci czytelnicy, ci klienci,

konsumenci, pozostawieni w ich przekonaniu samym sobie, próbują przeczytać ten regulamin, ale im się nie udaje, gubią się po pierwszym zdaniu, gubią się w związku z zaistniałą sytuacją i przestają czytać, popadają w apatię i to jest zupełnie z ich perspektywy racjonalne. Rozwiązaniem tego problemu nie jest upraszczanie dokumentów czy ich projektowanie od nowa, tylko po prostu prawne zniesienie obowiązku czytania, stworzenie zakazanych klauzul, list zakazanych klauzul, czyli zapisów, czy przepisów, przepraszam, których w regulaminie być nie może, albo najlepiej w ogóle tworzenie wzorców umowy i upowszechnianie ich w odpowiednich branżach za pomocą ustawy. Firma telekomunikacyjna, bank, firma energetyczna nie ma prawa tworzyć własnych regulacji, własnych umów, tylko bierze sobie z załącznika do ustawy taki wzorzec, on jest zabezpieczony przez państwo i mamy święty spokój, jest bełkotliwy, ale zabezpieczony, nie musimy go czytać, jest to zupełnie racjonalne. Hola hola, mówi jednak część ekspertów, powstrzymajcie swoje rumaki, przecież wtedy jakość usług zacznie spadać, ponieważ firmy będą mogły różnić się tylko liczbą zer, a zatem wygrywać zaczną dostawcy usług po prostu tańszych, niekoniecznie lepszych. Dlatego bardzo popularny stał się nurt przeprojektowywania dokumentów prawnych. Najczęściej nazywa się go legal design. Design, czyli projektowanie. Legal to prawo, czyli jest to stosowanie technik projektowania w tworzeniu usług, też dokumentów prawnych. Wyobraźmy sobie, że legal design działa trochę tak jak projektowanie przedmiotów codziennego użytku. Krzesła, sofy, meble, z których korzystamy, mają być funkcjonalne i komfortowe. W związku z tym usługi i dokumenty prawne także. Projektuje się je zatem tą samą metodą. I polecam teraz Państwa uwadze obserwowanie umów i regulaminów w Polsce, ponieważ od 2014 roku bardzo dużo się tutaj dzieje. Te dokumenty zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. No i instytucje próbują nas mimo wszystko namówić do ich czytania. A robią to na kilka sposobów. Pierwszy sposób, najprostszy, to jest uproszczenie samej treści. Nie rozpoznają Państwo wtedy różnicy. Dalej będzie ten dokument zapisany maczkiem, może czcionka będzie trochę większa, bo teraz prawo wymaga, by te rozmiary fontów powiększać, ale język będzie nieprzystępny, może się pojawić tam jakieś uproszczenie jednego lub dwóch wyrazów, może częściej będzie się pojawiać kropka. Naukowo rzecz biorąc nazywa się to poprawienie readability, czyli po polsku przystępności dokumentu. I takie upraszczanie przypomina tłumaczenie. Teraz robią to całkiem dobrze upraszczarki AI uczone na bazie tych upraszczaczy i upraszczaczek białkowych, czyli ekspertów ludzi. Jeżeli upraszczarka widzi w regulaminie powzięcie zastrzeżeń, no to zmienia to na przykład na uzyskanie zastrzeżeń. Jeżeli jest tam gdzieś napisane, przysługuje klientowi prawo do odwołania, no to piszemy, może się pan odwołać albo ma pan prawo się odwołać. Natomiast z perspektywy naukowej nie będzie to działać, ponieważ tekst jest za długi i za trudny. Nie polega zatem praca z regulaminem na jego upraszczaniu metodą translatoryczną. Nie polega na stawianiu kropek, zamianie rzeczowników w czasowniki itd., itd. Badań naukowych, które podważają to podejście, jest sporo. W Polsce takie badania eksperymentalne przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci z tego instytutu wybrali fragment umowy pożyczki, uprościli go metodą tłumaczeniową, zdanie po zdaniu, słowo po słowie. No i okazało się, że ludzie i tak nie zrozumieli tej treści. Właściwie różnica była nieistotna statystycznie. Nie pomogło też dodanie słowniczka z przodu. Jak zatem upraszczać regulaminy? Albo lepsze pytanie, jak Państwo jako konsumenci, jako klienci mają rozpoznać, że regulamin jest uproszczony i że warto spróbować go czytać? Otóż po pierwsze, ten regulamin będzie raczej przypominał przewodnik turystyczny albo poradnik. Podejście jest całkiem sensowne. Skoro dokument jest bardzo długi, to raczej nie zakładajmy, że ludzie go będą czytać od deski do deski. Natomiast pomóżmy im dotrzeć do konkretnych treści, których potrzebują. Tak jak wyprawa do Chorwacji. Jedziemy do Chorwacji, mamy przewodnik, przecież nie czytamy tego przewodnika.

w samochodzie przez 10 godzin, tylko kiedy jesteśmy w Splicie, otwieramy rozdział Split i czytamy treści, które nas interesują. Albo o zabytkach, albo o przygodach kulinarnych, albo o wypoczynku. Podobnie jest z regulaminem. Klient, który potrzebuje informacji o tym, jak złożyć reklamację, ma bardzo szybko, wygodnie i komfortowo znaleźć ten fragment i tylko ten fragment sobie przeczytać ze zrozumieniem. I z tego powodu regulaminy zmieniają się podobnie do życiorysu. Po pierwsze mają okładki, po drugie mają spisy treści. Te spisy treści są klikalne, to znaczy mogę wybrać rozdział 6 i przejść do tego rozdziału w formie elektronicznej oczywiście, a potem wrócić stamtąd, klikając jakiś napis na dole strony wróć do spisu treści, mogę bardzo szybko się po tym dokumencie przemieszczać. Kolejna cecha dobrze zaprojektowanych regulaminów jest taka, że ich spis treści wygląda jak FAQ, jak odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Będziemy zatem tam widzieć przewodnikowe pytania w stylu jak możesz zmienić typ rachunku, jak możesz przekształcić rachunek, jak możesz dysponować rachunkiem i tak dalej, i tak dalej. Kolejną cechą dobrych regulaminów jest to, że instytucja, która je tworzy, wie, które przepisy są trudne i wywołują problemy, dlatego że odbiera przecież telefony od klientów, ma postępowania reklamacyjne albo sądowe, w związku z tym do tych trudnych postanowień dodaje takie specjalne komentarze z treścią wspierającą. Mogą się tam pojawić przykłady, mogą się tam pojawić wyjaśnienia czy dodatkowe definicje. A na poziomie językowym czy gramatycznym zmiana regulaminu, który przypomina ustawę, w przewodnik turystyczny, w przewodnik po świecie produktu, wymaga zmian relacyjnych. To znaczy gramatycznie powinniśmy wtedy w tym tekście zauważyć nie trzecią osobę. Bank zapewnia klientowi dostęp do 24-godzinnej infolinii, tylko poradnikowy tryb my do ty albo my do państwo. Co ciekawe, polskie instytucje, które wprowadzają nowe regulaminy w tej wersji, są podzielone. Niektóre wolą tykać, a inne wolą panować czy paniować. Znajdą państwo wtedy w tych regulaminach właśnie takie zdanie. Zapewniamy ci dostęp do infolinii 24 godziny na dobę albo zapewniamy państwu dostęp do infolinii. W niektórych dokumentach z tej nowej szkoły pojawiają się też żarty i dowcipy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jedna z firm napisała na przykład w swoim regulaminie. Prawnicy kazali nam przypomnieć, że zakazane jest przesyłanie przy pomocy serwisu treści o charakterze bezprawnym. Mówimy to jasno, nie pobieramy od ciebie żadnych opłat za korzystanie z serwisu. Taka praktyka żartowania czy puszczania oka do klientów jest całkiem dobrze przyjmowana w serwisach gier komputerowych. Gra na przykład Wiedźmin albo Cyberpunk, z tego co pamiętam, ma regulamin, w którym jest bardzo dużo żartowania i te treści są zanurzone w świecie gry. I wiem, że graczom to się bardzo podoba, piszą nawet do działu prawnego twórcy gry maile, listy, w których wyrażają wdzięczność za to puszczanie oka. Ale raczej taka nieformalność będzie odbierana bardzo negatywnie wtedy, kiedy ten produkt jest ważny, fundamentalny dla naszego życia, czyli ubezpieczenie czy finanse. Nas w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało kiedyś niezłe wyzwanie. Otóż zostaliśmy poproszeni o zredagowanie w prostym języku umowy pożyczki pomiędzy dwiema osobami, które się bardzo dobrze znają, na przykład są to przyjaciele, którzy razem kradli konie, są ze sobą po imieniu. I wyobraźmy sobie sytuację, że taka Anka i Janek chcą sobie wzajemnie pożyczyć pieniądze, dokładniej to pewnie Janek Ance albo Anka Jankowi, przychodzą do prawnika i mówią, my potrzebujemy takiej umowy pożyczki nie na czas wojny, tylko tak do szuflady, żeby sobie tam leżała, no i jesteśmy ze sobą w imieniu, więc prosimy o napisanie tej umowy językiem potocznym. Przygotowaliśmy wtedy taką umowę i proszę sobie wyobrazić, że nawet dowiedzieliśmy się, że kilka pożyczek na jej wzorze zostało udzielonych. I na zakończenie przeczytam Państwu kawałek tej umowy. Umowa pożyczki. Umowę zawierają Janek, myślnik Jan Nowak, ulica PESEL i Anka, myślnik Anna Kowalska, ulica i PESEL. Ustęp drugi.
Janek

0: pożycza Ance 100 tysięcy złotych. Ustęp trzeci. Janek przekazuje Ance 100 tysięcy złotych na konto takie i takie. Anka potwierdza odbiór kwoty, podpisując tę umowę. Po czwarte, do 25 maja takiego i takiego roku Anka zwróci Jankowi 100 tysięcy złotych pożyczki oraz 100 złotych odsetek. Anka może zwrócić Jankowi pożyczkę w częściach, nie zmienia to odsetek. Jeśli Anka poprosi, Janek może pisemnie wydłużyć termin zwrotu pożyczki. Anka oświadcza, że ma zadowalającą sytuację finansową i gwarantuje, że spłaci pożyczkę i odsetki w terminie. Umowa ma dwa egzemplarze, po jednym dla Anki i Janka. No i na koniec moje ulubione, sprawy, których tu nie ma, reguluje kodeks cywilny. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będą Państwo się uważniej rozglądać po świecie tekstów prawnych. Jestem ciekaw, czy zauważą Państwo te nowe regulaminy wyglądające jak turystyczne przewodniki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: 3 minuty zostały do godziny 7 w Polskim Radiu 24, punktualnie o 7. Informacje, które dzisiaj przygotowuje dla Państwa i przedstawia Rafał Boguta, i wiem z dobrych źródeł, że o 7 powiemy m.in. o tym, co czeka nas dzisiaj po południu w Paryżu. Maja Chwalińska zagra w półfinale wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Początek tego meczu o godzinie 16.30. Już teraz bardzo mocno trzymamy kciuki za naszą reprezentantkę i czekamy na to, co wydarzy się w Polskim Radiu 24 wcześniej, czyli po godzinie 7. Już teraz zapraszam Państwa na niezwykły reportaż Sąd nad Jezusem. Katarzyna Michalak zabierze nas na krakowski Kazimierz. Tam w Bazylice Bożego Ciała znajduje się imponujący obraz przedstawiający Sąd nad Jezusem. Był on inspiracją dla Romany Rupiewicz, historyczki sztuki, żeby wybrać się w podróż taką fizyczną, ale także duchową po bibliotekach Europy w poszukiwaniu domniemanego wyroku Piłata, spisanej wersji wyroku Piłata na Jezusa. Dokąd ta podróż doprowadziła bohaterkę reportażu Katarzyny Michalak, dowiemy się po godzinie 7 w Polskim Radiu 24.
4: Reklama. Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
5: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Magazyn Saldo Extra także w długi weekend. W Boże Ciało porozmawiamy o dniach wolnych i gospodarce. O kosztach, ale także zyskach. A tych nie brakuje. Moim Państwa gościem będzie Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Już dzisiaj o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska przed historyczną szansą. Nasza rodaczka powalczy o finał tenisowego turnieju na paryskich kortach. Amerykańska Izba Reprezentantów za zakończeniem wojny z Iranem. Trump twierdzi, że zawieszenie broni jest nadal w mocy. W informacjach sprawdzimy też, gdzie szukać pomocy medycznej w czasie długiego weekendu.

0: rzędu. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Jak sama przyznaje, każdy mecz tutaj to marzenie. Maja Chwalińska zagra w półfinale wielkoszlemowego tenisowego French Open w Paryżu. W ćwierćfinale Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. Swoimi wrażeniami z turnieju Maja Chwalińska podzieliła się w rozmowie z Polskim Radiem.
1: 20 dni, tak? To faktycznie długo. Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu.
0: W walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie Rosjanka Diana Schneider, która w ćwierćfinale pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. 22-letnia Schneider grała przeciwko Maji Chwalińskiej raz i wygrała tamto spotkanie. Oczywiście, że pamiętam, jak z nią grałam, pamiętam nawet, gdzie to było. To było w Stambule, to był półfinał. To bardzo podstępna zawodniczka, więc nie dziwi mnie, że jest dobra. Czuję, że obie damy z siebie wszystko, mając przed sobą ogromną szansę, więc czuję, że to będzie świetny mecz. Początek spotkania Chwalińska-Schneider o 16:30. Amerykańska Izba Reprezentantów uchwaliła rezolucję wzywającą prezydenta Stanów Zjednoczonych do zakończenia wojny z Iranem. Rezolucja przeszła głównie głosami demokratów. Głosowanie zakończyło się wynikiem 215 do 208. Donald Trump twierdzi tymczasem, że zawieszenie broni z Iranem nadal obowiązuje, choć obie strony kontynuują wzajemne uderzenia. Amerykański prezydent bagatelizuje znaczenie irańskich ataków, argumentując, że są one odpowiedzią na amerykańskie uderzenia. To nic wielkiego. Zdusiliśmy problem w zarodku, tak jak to robimy, mając najlepszą armię na świecie. Ale niektórzy powiedzieliby, że zostali nieco sprowokowani, ponieważ podjęliśmy zdecydowane działania z różnych powodów. Tłumacząc irańskie ataki, Trump stwierdził też, że w tamtej części świata zawieszenie broni oznacza po prostu strzelanie z większą powściągliwością. Korki przy wyjazdach z miast i więcej patroli policji w trasie. Rozpoczęła się czerwcówka, a policja przypomina, by wyruszając na długi weekend nie zapominać o zdrowym rozsądku, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: W tym okresie należy spodziewać się zwiększonego natężenia ruchu, szczególnie na głównych ciągach komunikacyjnych oraz trasach prowadzących do miejsc wypoczynku. Policjanci ruchu drogowego będą prowadzić wzmożone działanie. Funkcjonariusze będą czuwać nad płynnością ruchu, reagować na wykroczenia oraz udzielać niezbędnej pomocy uczestnikom ruchu drogowego.
0: Funkcjonariusze będą pomagać kierowcom, regulując ruch w newralgicznych miejscach. Funkcjonariusze zwrócą również uwagę na szczególnie niebezpieczne kierowców.
2: Szczególna uwaga policjantów będzie skierowana na zachowania, które mają największy wpływ na bezpieczeństwo. Funkcjonariusze będą kontrolować m.in. przestrzeganie ograniczeń prędkości, korzystanie z pasów bezpieczeństwa, prawidłowy sposób przewożenia dzieci w pojazdach, a także relacje kierujących wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych, rowerzystów, użytkowników hulajnóg elektrycznych, motorowerzystów i kierujących motocyklami.
0: W zeszłym roku podczas długiego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała na polskich drogach doszło do 340 wypadków drogowych, w których zginęło 21 osób, a ponad 400 zostało rannych. Policjanci zatrzymali też ponad 1700 kierujących pod wpływem alkoholu. Nagła choroba, zatrucie czy wypadek podczas długiego czerwcowego weekendu. Jeśli potrzebujemy pilnej pomocy medycznej, należy zgłosić się na SOR lub wezwać pogotowie, mówi Piotr Kalinowski z Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Zawsze, gdy uważamy, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy telefonować pod numer alarmowy pogotowia ratunkowego 999 lub 112. Nie bójmy się, dyspozytor poprosi nas o opisanie sytuacji i to on podejmie decyzję o ewentualnym wysłaniu karetki.
0: Pomoc można również otrzymać w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie obowiązuje rejonizacja i nie trzeba mieć skierowania. Wykaz takich placówek można znaleźć na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ. 4 dni koncertów, wielkie jubileusze i plejada gwiazd na jednej scenie. Dziś rozpoczyna się 63. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. Pierwszy wieczór będzie należał do rozpoczynających karierę artystów. W koncercie debiuty wystąpi m.in. piosenkarz Michał Grobelny.
4: Bycie solistą, bycie frontmanem i zaśpiewanie własnego utworu jest naprawdę dużym wyzwaniem. Jest ta scena bardzo legendarna i czuć po prostu tą atmosferę w kuluarach. Także no, cieszę się ogromnie.
0: No, zwycięstwo w koncercie debiuty będzie też walczyć Julia Wasilewska.
5: W koncercie debiutów zaśpiewam piosenkę o tytule Chciałabym Cię powiedzieć.

0: powiedzieć. Jest to moja autorska piosenka, którą napisałam dla swojej mamy, także mam nadzieję, że wszystkie mamy i na widowni i oczywiście moja również się wzruszy.
1: W trakcie oczekiwania na wyniki widzowie zobaczą jubileuszowy recital Anny Wyszkoni. Okazją będzie 30-lecie pracy artystycznej.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek ostrzeżenie synoptyków przed burzami. Ostrzeżenie pierwszego stopnia zostało wydane dla zachodnich regionów, od zachodniego Pomorza po Dolny Śląsk, a także na krańcach południowo-wschodnich od Lubelszczyzny po Podkarpacie. Poza tym w ciągu dnia czeka nas sporo przelotnych opadów deszczu, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku.
3: Minęła godzina 7:06.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Mamy czwartek, czwarty dzień czerwca, to 155 dzień roku. Słońce wzeszło o godzinie 4:19, zajdzie 10 minut przed godziną 21. Dzień będzie trwał 16 godzin i 31 minut i będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku jedynie o kwadrans. Imieniny 4 czerwca obchodzą Dacjusz, Franciszek, Gościmił, Karol i Kwiryna. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich solenizantów i jubilatów. Dziś w Kościele Katolickim Boże Ciało. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
4: Reportaż na rano.
3: W Bazylice Bożego Ciała na krakowskim Kazimierzu znajduje się imponujący obraz przedstawiający sąd nad Jezusem. Kilkanaście lat temu, jeszcze podczas studiów, zainteresowała się tym dziełem historyczka sztuki Romana Rupiewicz. To był początek jej wielkiej fascynacji zagadką domniemanego wyroku Piłata. Możliwość odnalezienia spisanej wersji wyroku rozpalała wyobraźnię wielu badaczy na przestrzeni wieków. Bohaterka reportażu swoje poszukiwania prowadziła w bibliotekach całej Europy. Była to nie tylko niezwykła przygoda badawcza, lecz także głębokie duchowe doświadczenie. W podróż tę niezwykłą i fizyczną i duchową razem z bohaterką swojego reportażu Sąd nad Jezusem zabierze nas teraz Katarzyna Michalak.
5: Pamiętam, że to była taka wczesna wiosna. Przyjechaliśmy z grupą studentów do Krakowa na takie zajęcia terenowe. To była jeszcze epoka aparatów analogowych. Nie było w ogóle wtedy aparatów cyfrowych. Ja byłam biedną studentką i nie miałam żadnego aparatu fotograficznego i od jakiegoś kolegi z Warszawy, który był informatykiem, miał bardzo drogi, wspaniały aparat. I on mi ten aparat pożyczył, żebym mogła sobie zrobić zdjęcie tego obrazu na potrzeby pracy. No i właśnie z tym wspaniałym, najlepszej jakości sprzętem przyjechaliśmy do Krakowa i z takim Pawłem, moim serdecznym przyjacielem, no gdzieś tam po tych zajęciach terenowych przybyliśmy tu do Kościoła Bożego Ciała po to, żeby zrobić zdjęcie tego obrazu. No i przyszliśmy tu tacy studenci do tego kościoła, zachwyceni tą sztuką, tym wspaniałą architekturą, tymi obrazami. No i oczywiście jak zobaczyłam ten obraz na żywo po raz pierwszy, to poczułam, że przenikają mnie dreszcze. Zrobił na mnie tak wielkie wrażenie. Po prostu doświadczyłam tego sądu na własnej skórze prawie, że zupełnie nic nie widziałam, co dzieje się wokół mnie, tylko ten obraz. Za każdym razem, kiedy Paweł kierował obiektyw na ten obraz, aparat zamieniał się w kamień. To było niesamowite. Wszystkie przyciski po prostu przestawały działać. Nie dało się w ogóle zrobić żadnego zdjęcia. Na początku Paweł myślał, że to jakaś sprawa techniczna i próbował kierować obiektyw na inne dzieła sztuki, które były w pobliżu, obok tego obrazu. I tym sposobem dwie klisze wypstrykał. i za każdym razem, kiedy znowu próbował zrobić zdjęcie,

0: poddacie temu obrazowi nie dawało się. Widziałam przerażenie w jego oczach. Oczywiście mieliśmy statyw, rozstawiliśmy ten statyw. I to jest niesamowite, bo ja wtedy zobaczyłam, że pod tym obrazem jest konfesjonał i że tam odbywa się spowiedź. I wtedy poczułam bardzo głęboko, co ja robię, co my robimy. Zakłócamy spowiedź, a przecież w tym konfesjonale jest Jezus Chrystus. Zobaczyłam tam kapłana i kobietę, która klęczała przy tym konfesjonale. I poczułam wtedy, że spowiedź to jest coś bardzo poważnego i prawdziwego. To były też takie moje początki nawiązywania nowych relacji z Bogiem. Natychmiast wyszliśmy z tego kościoła. Przyszliśmy do niego następnego dnia i oczywiście zrobiliśmy piękne zdjęcia.
1: Teraz całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go przed Piłata. Tam zaczęli oskarżać go. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał go: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział mu: tak, ja nim jestem.
0: To wchodzimy do świątyni Bożego Ciała.
2: Ładno.
0: Jest zimno bardzo, tu zawsze jest zimno w tym kościele. Mury są potężne.
3: 270 kilometrów dzieli krakowski Kazimierz od Kazimierza nad Wisłą, gdzie mieszka i pracuje Romana Rupiewicz, historyczka sztuki i społeczniczka. W ubiegłym roku ukazała się jej książka Sąd nad Jezusem, studium ikonografii oraz źródeł od chrześcijańskiego antyku do nowożytności. Książka to efekt kilkunastoletnich badań prowadzonych w całej Europie. A wszystko zaczęło się tutaj, w lewej nawie zapierającej dech świątyni, gdzie w 2002 roku pewna urodziwa studentka pojawiła się, by zebrać materiał do prostej pracy semestralnej.
0: I teraz jesteśmy w bocznej nawie. Stoimy przed obrazem, który pokazuje sąd nad Jezusem. Dokładnie ten tytuł brzmi, przytoczysz go w języku polskim, krwiożerczy sąd żydowski przeciwko Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi świata, judicium sanguinarium judeorum contra Jesum Christum salvatorem mundi. I widzimy, że obraz pokazuje pomieszczenie, jest to wnętrze jakiejś sali, takiej sądowej, być może właśnie jest to pretorium. W centralnym miejscu siedzi Chrystus, jest nagi, ma powrozy na szyi. Peryzonium siedzi na jakimś takim kubiku, na którym zarzucony jest czerwony płaszcz. Jego głowę okala świetlisty nimb promienisty. Ma dłonie skrzyżowane na piersi i siedzi naprzeciw stołu. Przy stole siedzą rzymscy urzędnicy, jest to skryba i lektor. Jeden z nich spisuje wyrok, drugi odczytuje ten wyrok. I wokół Chrystusa mamy zgromadzonych 19 członków Wysokiej Rady Żydowskiej, którzy pokazani są w takim jakimś takim poruszeniu, jakiejś ekspresji. Oni dyskutują. Każdy z nich trzyma tablicę, na której jest wypisane w języku łacińskim imię oraz sentencja, która oskarża bądź broni Jezusa Chrystusa. Niektórzy Żydzi nawołują do śmierci, inni próbują go bronić. Oczywiście więcej jest tych, którzy go oskarżają. Na środku tego zgromadzenia stoi Kajfasz. Kajfasz, który rozkłada ręce, patrzy wprost na widza. Głowę ma lekko skierowaną w stronę Chrystusa, jest odziany w strój arcykapłana żydowskiego, ma pektorę na piersi, pokryty kamieniami 12. To jest też bardzo symboliczne, bo odnosi się do fundamentów Jerozolimy i do 12 pokoleń Izraela. I właściwie

0: Kajfasz jest tutaj jakby taką główną postacią, głównym oskarżycielem. Z boku też siedzi Piłat na takim tronie pod baldachimem, na podwyższeniu, ale on jest tutaj postacią drugoplanową. Wokół niego zgromadzeni są saduceusze, dalej faryzeusze, uczeni w piśmie.
1: To ciekawe, że Piłat jest taki niepozorny.
0: No tak, to właśnie pokazywało pierwotne funkcje tych obrazów, że one były używane do takiej propagandy antyżydowskiej, antyjudaistycznej, że miały pokazywać tą winę narodu żydowskiego, pokazywać ich odpowiedzialność za śmierć Chrystusa. Ale dzisiaj też wiemy, zawsze to wiedzieliśmy, że gdyby nie było tej śmierci, nie byłoby zbawienia.
2: Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom: nie znajduje żadnej winy w tym człowieku. Lecz oni nastawali i mówili: podburza lud, szerząc swą naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął, aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy człowiek ten jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie.
0: Chyba w tej pracy badawczej sztuka interesowała mnie najmniej. Mówię to jako historyk sztuki, nie powinnam takich rzeczy mówić. Chyba najbardziej interesowała mnie prawda. Interesowała mnie prawda o sądzie nad Jezusem. Jak to naprawdę było? Bardzo interesowała mnie postać Piłata. Intrygowało mnie pytanie, czy wyrok Piłata został spisany i czy się zachował. To jest chyba coś, o czym myślałam nieustannie przez te lata. Zaczęłam się zastanawiać nad tym sądem, nad Jezusem, bo ten obraz nie jest zgodny z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Doskonale wiemy, że proces Jezusa to jest taka historia, która odbywa się przed wieloma sędziami. Jest proces, sąd przed Piłatem. Chrystus jest przesłuchiwany przez Kajfasza, potem jest odsyłany do Annasza. Też w międzyczasie Piłat odsyła go do Heroda. Natomiast na tym obrazie widzimy, że wszystko dzieje się w jednym miejscu i czasie. I zaczęłam zastanawiać się, dlaczego taki obraz jest obecny we wnętrzu Kościoła, który nie jest zgodny z Ewangelią. I zaczęłam drążyć ten temat, zgłębiać. Zajęło mi to wiele lat. Zaczęłam szukać podobnych obrazów o podobnym temacie i okazało się, że w Polsce jest około 20 takich obrazów, natomiast w Europie około 100, czy może nawet ponad 100, które są przede wszystkim obecne na terenach niemieckojęzycznych, Austria, Niemcy, ale także i Bałkany, również Włochy, Francja. I zaczęłam te obrazy ze sobą porównywać i analizować i okazało się, że one wszystkie wychodzą z jakiegoś jednego korzenia. Próbowałam znaleźć ten korzeń. Drogowskazem były napisy, które znajdowały się na tych obrazach. Jest tam mnóstwo inskrypcji, najczęściej w języku łacińskim, ale także i w językach narodowych. I na niektórych z tych obrazów był taki napis: ten wyrok został wykopany spod ziemi. Albo na innych obrazach, że ten wyrok został znaleziony w Aquilii w roku 1580. Zastanawiałam się, co to znaczy, że wyrok został znaleziony. No i właściwie zaczęłam szukać w archiwach, w literaturze. Okazało się, że w 1580 roku w Aquilei w Italii, na terenie Abruzji, w ruinach starożytnego miasta Aminterna, został odkryty skarb. To był sarkofag kamienny z różnymi zwojami zapisanymi papirusami, jakimiś właśnie takimi cennymi dokumentami. To odkrycie było wielką sensacją w całej chrześcijańskiej Europie, ponieważ okazało się, że jednym z dokumentów jest spisany wyrok Piłata. Zainteresowali się tym wszyscy. Pisali o tym Francuzi, pisali o tym Niemcy, pisali o tym Włosi. Ten dokument dziś zaginął. Zaginął bardzo szybko. Właściwie nie mamy go. Nie wiemy, jak on wyglądał.

0: ale była to tak wielka sensacja, że nawet królowie zamawiali sobie odpis tego dzieła, tego wyroku, i między innymi król hiszpański również poprosił o taki odpis i właśnie w archiwach hiszpańskich są odpisy tego wyroku zachowane. Przede wszystkim tą historią zainteresował się biskup Neapolu, Paolo Giovio dei Pagani, który poprosił najznamienitszego prawnika Włoch, Camilla Borello z Neapolu, żeby ten dokument zbadał, czy on jest prawdziwy, czy fałszywy. Ten prawnik badał go przez 8 lat i orzekł, że jest to fałszerstwo.
1: Przywiedliście mi tego człowieka pod zarzutem, że podburza lud. Otóż ja przesłuchałem go wobec was i nie znalazłem w nim żadnej winy w sprawach, o które go oskarżacie. Ani też Herod, bo odesłał go do nas. A oto nie popełnił on nic godnego śmierci. Każę go więc wychłostać i uwolnię. A był obowiązany uwalniać im jednego na święta. Zawołali więc wszyscy razem: strać tego, a uwolnij nam Barabasza. Był on wtrącony do więzienia za jakiś rozruch powstały w mieście i za zabójstwo.
0: Nie wiemy, czy to znalezisko z 1580 roku jest autentyczne. Coś znaleziono, skoro tyle na ten temat powstało literatury w tamtym czasie. I bardzo szybko pojawili się ludzie, którzy ten wyrok, niezależnie od tego, czy on był prawdziwy, czy fałszywy, zaczęli używać do różnych antyżydowskich prowokacji i do manipulacji, propagandy i szykanowania Żydów. To był też taki czas, zwłaszcza na terenach Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu niemieckiego, że właśnie Żydów wypędzano z różnych miast, z Augsburga, z innych także. I ten dokument trafił w ręce protestantów z Norymbergi i ci protestanci postanowili zacząć używać go do właśnie tych niecnych, niezacnych celów. I sprefabrykowali jego treść, całkowicie ją zmienili. Samą formułę wyroku Piłata skrócili do minimum, jakby wybielając postać Piłata całkowicie, w ogóle sprowadzając ją gdzieś na jakiś dalszy plan, i dopisali protokół Sanhedrynu. Wymyślili imiona 19 członków Wysokiej Rady Żydowskiej o takich imionach, które miały brzmieć jak hebrajskie, i wymyślili różne prawne formuły, które oni wypowiadają, więc większość oczywiście z tych członków Wysokiej Rady Żydowskiej oskarża Chrystusa i nawołuje do wyroku śmierci. Kilku pojawia się, którzy go bronią, próbują go bronić.
2: Czyli ci protestanci dopisali czy przeinaczyli?
0: Tak, oni to całkowicie zmienili, po prostu wymyślili coś kompletnie fikcyjnego i zaczęli to bardzo intensywnie propagować jako prawdę objawioną, że rzeczywiście taki wyrok został odkryty z protokołem Sanhedrynu, który jest zakończony słowami: ukrzyżuj, ukrzyżuj go, krew jego na nas i na nasze dzieci, więc no też takie znamienne słowa, profetyczne bardzo. I zaczęli wydawać druki ulotne z tym tekstem, opatrzone jakąś ryciną, albo po prostu takie książeczki w formie takich broszurek. Wiemy też, kto podpisał się pod pierwszą taką właśnie ryciną. Matthias Rauch niejaki, jakiś taki rytownik mało znany. One wychodziły prawie w całych Niemczech bardzo dużej ilości. Mamy dużo zachowanych egzemplarzy z Augsburga, z Norymbergi, Frankfurtu i z innych miast. I one zaczęły się rozprzestrzeniać po całym chrześcijańskim świecie. Potem były tłumaczone na inne języki, na łacinę, też na właśnie języki narodowe. I na podstawie tych książeczek i broszurek zaczęły powstawać obrazy. Oczywiście bardzo szybko zapomniano o pierwotnej historii, o tym całym odkryciu Zakwila. I jakby ta historia potem dostała drugie życie. Pierwotnie miała być używana do różnych antyjudaistycznych prowokacji, ale potem stała się po prostu atrakcyjna, bo stała się takim komiksem. Na pewno te obrazy były ciekawsze niż taki Chrystus, który stoi przed Piłatem umywającym ręce i nie ma żadnej akcji, nic się nie dzieje. Tam na tym obrazie się dzieje bardzo dużo. No i te

0: grafiki trafiły również do Polski, trafiły do Krakowa. To jest bardzo ciekawe, że ten obraz został namalowany przez Łukasza Porębskiego, który był uczniem włoskiego mistrza Tomasza Dolabelli, który przyjechał do Krakowa i tu dla kanoników regularnych lateraneńskich malował ołtarz główny, ale też i inne dzieła. Był wspaniałym malarzem i Łukasz Porębski był jego takim uczniem, czy też może pracował w jego warsztacie. I obraz ten namalował około 1627 roku. Mamy taką wzmiankę z kroniki Stefana Ranotowicza z tamtego czasu, w której to kronice zapisanej w języku łacińskim czytamy, że z egzorcyzmów ofiarowane pieniądze mając, tenże obraz wielki przy dzwonnicy Judicium Christi sprawił. A sprawił go ksiądz Żurawski, kanonik. On ufundował ten obraz, właśnie ksiądz, który był jednocześnie egzorcystą. I z datków, które za te egzorcyzmy otrzymywał, taki obraz ufundował. Nie wiemy dlaczego taki obraz zawisł tu, właśnie na Kazimierzu, gdzie była wtedy przecież bardzo duża społeczność żydowska.
1: Szczęść Boże. Katarzyna Michal. Ksiądz Maciej Guziejko.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałbym bardzo Was powitać w kościele pod wezwaniem Bożego Ciała. Początki tego kościoła sięgają 1380 roku. Kanonicy regularni przybyli tutaj w 1405 roku z Czech. Tutaj kanonicy przybyli na zaproszenie króla, więc musieli to być ludzie światli, którzy mogli zapoczątkować piękne dzieło.
1: Tak można się zapatrzeć i pewnie wielu wpatruje się w ten przepiękny, kapiący złotem ołtarz, pokazujący narodziny Pana Jezusa, a być może wielu nie spojrzy nawet w lewą stronę, gdzie w lewej nawie jest pokazany ten moment, jeden z ostatnich, prawda?
2: Jeśli tutaj stoi się pod obrazem przedstawiającym scenę niesprawiedliwego sądu nad Panem Jezusem, to widać, że poniżej mamy konfesjonał. Jeśli przyjdziecie to do naszej bazyliki, to najczęściej właśnie my, kanonicy regularni, spowiadamy, mówimy nawet, że konfesjonał pod Piłatem. I tutaj właśnie wielu ludzi, którzy przychodzą, aby pojednać się z Panem Bogiem, mogą zobaczyć właśnie tą scenę przedstawiającą, no powiedzmy szczerze, niesprawiedliwy sąd. I tutaj właśnie od razu przychodzi na myśl to, jak człowiek myśli. Weźmy choćby przykład Piłata. Piłat, jak wiemy, w tamtym okresie był namiestnikiem Rzymu. Wtedy Żydzi byli pod okupacją Rzymu. Wiemy, co to okupacja. Wielu jeszcze naszych dziadków, pradziadków, babć, prababć pamięta te straszne czasy wojny. I Piłat, z tego co możemy się dowiedzieć, chciał zachować w Ziemi Świętej taki względny spokój. A Pan Jezus i ta cała sprawa związana z Panem Jezusem niestety ten spokój burzyła, bo Żydzi domagali się od namiestnika Rzymu, bo sami nie mogli wydać wyroku skazującego na śmierć. Domagali się tego od Piłata. No i kiedy czyta się Ewangelię i tam bardzo łatwo zauważyć, że Piłat widział, że Pan Jezus jest niewinny. Widział, że Panu Jezusowi nie należała się śmierć na krzyżu. A pomimo tego Piłat postanawia wydać niesprawiedliwy wyrok i skazać Jezusa na śmierć. Nie chciał mieć problemów z Żydami, nie chciał, aby w mieście panowały zamieszki, nie chciał być może stracić swojej pozycji, bo społeczność żydowska starszyzna na pewno mogła troszkę namieszać w jego życiu, więc wolał wydać niesprawiedliwy wyrok i mieć spokój. I tacy właśnie my często jesteśmy ludzie, że niekiedy stajemy przed człowiekiem niewinnym, ale wokół którego no, tworzą się różne zamieszania, to zamiast takiego człowieka wziąć w obronę, być może troszkę stracić, ale obronić niewinnego, to my wolimy, utrzymując tą swoją pozycję, skazać takiego kogoś. Ile razy mamy gdzieś w pracy jakąś sytuację, w szkole, wiemy, że ktoś jest niewinny, w rodzinie i zamiast poświęcić się, stracić w oczach innych, ale uratować niewinnego, to my wolimy dla świętego spokoju utrzymać.

0: swoją pozycję. I taki właśnie jest sąd ludzki. A ludzie, którzy przychodzą tutaj do spowiedzi, doskonale sobie zdają sprawę z tego, że Pan Bóg tak nie sądzi. Pan Bóg zna ludzkie serca i zawsze sądzi sprawiedliwie.
1: Piłat, chcąc uwolnić Jezusa, ponownie przemówił do nich. Lecz oni wołali: ukrzyżuj, ukrzyżuj go. Zapytał ich po raz trzeci: cóż on złego uczynił? Nie znalazłem w nim nic zasługującego na śmierć. Każę go więc wychłostać i uwolnię. Lecz oni nalegali z wielkim wrzaskiem, domagając się, aby go ukrzyżowano. I wzmagały się ich krzyki.
2: A powiedz, jak to jest? Jak to jest latać do bibliotek w całej Europie, dotykać... No to jest, 16-17-wiecznych dokumentów. No to jest, można tak tam wejść?
3: No to są przeżycia mistyczne. To są takie przeżycia, którego nie da się z niczym porównać. Dotykanie starych dokumentów, czytanie starych rękopisów w języku łacińskim, greckim, to jest coś niesamowitego. To jest coś, co w ogóle dodaje mi skrzydeł. Jest to niesamowite przeżycie. Oczywiście nie jest to łatwe, żeby mieć dostęp do takich dokumentów, bo no, trzeba przedstawić odpowiednie pisma, że się jest pracownikiem uniwersytetu albo się prowadzi jakąś pracę badawczą. Często trzeba mieć jakieś listy polecające. Prowadziłam badania w archiwach niemal całej Europie. Najwięcej rzeczy znalazłam w Bibliotece Ambrozjana w Mediolanie. Znalazłam tam dużo odpisów tego wyroku Piłata, tego z Akwilei, nie tego zmienionego przez protestantów norymberskich. Znalazłam także książkę napisaną przez pewnego francuskiego teologa, który również pisze o tym odkryciu w Akwilii. To był zwrot. No i też znalazłam bardzo ciekawą książkę wydaną w Genewie około 1500 roku, która była takim traktatem teologicznym pseudo Tomasza z Akwinu. I na końcu tej książki był taki dodatek, również był to wyrok Piłata. I to było chyba jedno z największych odkryć, bo też jakby uświadomiło mi, że sprawa wyroku Piłata to nie jest sprawa tylko tego odkrycia z 1580 roku w Akwilii, tylko że tym się naprawdę interesowano, że podążano śladami Chrystusa, starano się ustalić każdy moment jego życia. Tak naprawdę to, co mamy na obrazie w Kościele Bożego Ciała, bo tam na środku widnieje zapisany wyrok Piłata, to jest właśnie wyrok, który jest cytatem z tej książki z 1500 roku, wydanej w Genewie. To był zwrot. Ja, Poncjusz Piłat, sędzia w Jerozolimie za panowania potężnego cesarza Tyberiusza, który niech włada szczęśliwie obdarzony łaskami, wymierzam sprawiedliwość wszystkim, także synagodze żydowskiej. Słyszałem o sprawie Jezusa z Nazaretu, którego związanego przywiedli Żydzi i zbadałem ją. Wydałem wyrok. Ponieważ chełpił się on, że jest Synem Bożym i nazwał się Królem Żydowskim, choć pochodzi z ubogiej rodziny i zapowiedział, że zburzy świątynię Salomona, niech zostanie ukrzyżowany wraz z dwoma łotrami.
1: Piłat więc zawyrokował, żeby ich żądanie zostało spełnione. Uwolnił im tego, którego się domagali, a który za rozruch i zabójstwo był wtrącony do więzienia. Jezusa zaś zdał na ich wolę.
3: Przez te wszystkie lata nawiązałam osobiste relacje z wszystkimi uczestnikami pasji, z oprawcami. Bardzo często też sama identyfikowałam się z tymi oprawcami, właśnie z Żydami, z Piłatem, z tymi notariuszami, którzy spisywali ten wyrok, z tymi, którzy prowadzili go na biczowanie. Czułam, że to ja oskarżam, że to ja zabijam, że to ja wydaję wyrok. Ale też nie tylko czułam się jako ten oskarżyciel, ale jakby też doświadczyłam tego, że to było potrzebne dla zbawienia ludzkości.

0: że to wszystko musiało się dokonać, żeby pisma proroków mogły się wypełnić, bo przecież każdy moment tej pasji był zapowiedziany przez proroków w Starym Testamencie i to wszystko się dokonało. Ja to przeżywałam bardzo osobiście, więc to było takim motorem napędowym w tych pracach badawczych i to jakby dodawało mi sił, że mogłam w tych chwilach zwątpienia dalej te prace badawcze prowadzić.
1: Miałaś takie marzenie gdzieś tam w podświadomości. Tak. Było takie marzenie, żeby odkryć ten wyrok?
0: Ja w ogóle mam takie głębokie przeświadczenie, że ten wyrok zostanie odkryty, że on jest.
1: Masz podejrzenie gdzie?
0: Może jest zakopany w jakimś klasztorze włoskim, a może Watykan. Myślę, że ktoś tego dokona, ale nie będę to ja. Ale cały czas pisałam to z takim przeświadczeniem, że trzeba to napisać, bo to jest ważne dla dalszych badań i dalszych odkryć, że to posłuży jako wstęp do czegoś wielkiego, że jakby ta książka przygotuje innych badaczy na to, co może zostanie kiedyś odkryte.
1: I chciałaś być tą osobą ty?
0: Nie. Wiem, że to nie będę ja.
2: I dla naszych parafian ten obraz z pewnością jest bardzo bliski, bo stojąc tutaj w kolejce do konfesjonału, patrzą na tą scenę z życia Pana Jezusa, gdzie został niesprawiedliwie osądzony. Podejrzewam, że ten obraz wysłuchał naprawdę tysiące spowiedzi. I też zdradzę Wam, że moją pierwszą spowiedź jako kapłan również odbyłem w tym konfesjonale. Pierwszy raz kogoś rozgrzeszyłem tutaj, w tym konfesjonale i cieszę się, że Pan Jezus nie jest tak jak Piłat, że Pan Jezus zawsze osądza sprawiedliwie. Ilekroć przychodzimy tutaj do konfesjonału i szczerze żałujemy, Pan Jezus daruje nam winę, a nie nas krzyżuje.
3: Gdy przyszli na miejsce zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.

0: Wysłuchaliśmy reportażu Katarzyny Michalak. Sąd nad Jezusem.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Reklamie. Polskie Radio 24, przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś wielka uroczystość w kościele to święto Bożego Ciała, ale to nazwa tradycyjna, ponieważ pełna nazwa tej uroczystości, co dzisiaj pewnie wielokrotnie jest przywoływane, to uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. I właśnie w związku z tak ważnym świętem wiele procesji ulicami miast i naszych miejscowości.

I o tych właśnie procesjach, znaczeniu tego święta chciałbym podyskutować razem z naszym gościem, a jest nim ksiądz dr Andrzej Megger, ekspert Katolickiego Uniwersytetu

0: pytanie, bo ono dotyczy tak naprawdę istoty naszego zgromadzenia się w tym dniu naszego, to znaczy ludzi wierzących. I sama nazwa tego święta, tak jak na wstępie pan redaktor powiedział, pełna nazwa, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, odwołuje nas oczywiście do tajemnicy Eucharystii. A kiedy mówimy o tajemnicy Eucharystii, to jesteśmy odniesieni do Wielkiego Czwartku. Moglibyśmy zatem zadać pytanie o to, czy nie jest to w jakiś sposób podwojone święto Eucharystii, które kojarzy nam się z Wielkim Czwartkiem. Jest to bardzo słuszne pytanie, skądinąd, lecz geneza święta Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wiąże się z wieloma czynnikami, ale między innymi także z tym, jeśli chodzi o termin, o datę już w okresie zwykłym, po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, że kontekst Triduum Paschalnego, a więc kontekst paschalny, w którym rozważamy Wielki Czwartek, ustanowienie tego sakramentu, który wypełnił się w Wielki Piątek w ofierze krzyżowej Jezusa Chrystusa, jest nacechowany tą dynamiką paschalną i możemy powiedzieć, Kościół tak naucza, że ten kontekst nieco ponury, nieco pełen refleksji, tłumi radość z bliskości Boga, który jest razem ze swoim ludem. Stąd jednym z takich czynników, który doprowadził do powstania święta w tym terminie, jest właśnie możliwość takiej pełnej eksplozji wręcz radości z tego, że Bóg obecny jest pośród ludu i zgodnie z Jego wolą, którą wyraził właśnie w Wieczerniku, trzymając w dłoniach chleb i wino, mówiąc: to jest ciało moje, to jest krew moja, z Jego woli ten sakrament jest obecny w Kościele. Mamy możliwość w tym terminie, tego dnia, w tę uroczystość wyrazić na wiele sposobów radość z obecności Boga z nami. Nie tylko poprzez celebrację Eucharystii, to jest centrum, ale także poprzez właśnie procesję. Wychodzimy z Kościoła i wówczas oznajmiamy tę radość, której nie można ograniczyć tylko do murów świątyni.
1: To jest bardzo ciekawe, że tak jak zazwyczaj Kościół, wiara zaprasza, by przeżywać ją w świątyni, w katedrze najczęściej, żeby pokazać piękno liturgii, bogactwo tego, co Kościół chce zostawić, to w tym dniu jest zaproszenie, żeby Kościół opuścić, wyjść na ulice miast, ale nie tylko, żeby wiernie opowiedzieli o swojej wierze, ale poza mury świątyni wynoszony jest także Najświętszy Sakrament, Boże Ciało. Dlaczego właśnie tak się dzieje i skąd wzięła się historia i tradycja procesji eucharystycznych, niesienia Chrystusa nie tylko wokół kościoła, ale też ulicami miast?
0: Tak, to jest jeden z nielicznych momentów w roku liturgicznym, kiedy procesja eucharystyczna, niezależnie od innego rodzaju procesji, na przykład maryjnych, fatimskich, tutaj z Najświętszym Sakramentem, z powiedzielibyśmy największym rzeczywiście skarbem Kościoła, wychodzi na zewnątrz i co więcej, nie tylko pozostaje w jakimś bliskim otoczeniu wokół Kościoła, ale ten krąg promieniowania Eucharystii, czyli Chrystusa samego, zostaje zdecydowanie poszerzony. Jeśli chodzi o genezę najpierw, później przejdziemy do znaczenia tych procesji. One powstały w średniowieczu, w XIII wieku, są związane z ustanowieniem samego święta, wówczas Bożego Ciała, ale nie tylko, ponieważ jednym z czynników, który wpłynął także na pojawienie się tych procesji, było, powiedzielibyśmy, połączenie teologii z potrzebami codziennego życia. Otóż jednym z źródeł, oprócz tego źródła podstawowego, oczywistego, o którym już wspomniałem, mianowicie pragnienia wykrzyczenia wręcz w śpiewie, wyśpiewania, oznajmienia światu o bogactwie skarbu, który żyje w Kościele, o tym, że Bóg pozostaje właśnie ze swoim ludem i idzie, podobnie jak będziemy słyszeli w pierwszym czytaniu, w tę uroczystość o narodzie izraelskim, które przez pustynię

0: nie jest karmiony manną. Podobnie w kościele Bóg w ten sposób namacalnie wręcz pokazuje, dowodzi, iż jest pośród swojego ludu i bardzo mocno przenika codzienność swojego ludu. Ale wracając jeszcze do tej genezy, to trzeba powiedzieć o procesjach błagalnych związanych z błogosławieństwem pól, które to czy idea, motyw tych procesji połączył się z procesją Bożego Ciała i do dzisiaj. Kiedy będziemy uczestniczyli, to możemy odkryć pewne właśnie elementy tego błogosławieństwa. Myślę tutaj przede wszystkim o śpiewie suplikacji, Święty Boże, Święty Mocny, a więc nie tylko tym motywem jest ten zasadniczy radość, adoracja, publiczne wyznanie wiary, ale także jest to także pewna postawa błagania, pewna postawa uznania zależności od Boga, od którego pochodzi nie tylko chleb eucharystyczny, czyli chleb karmiący nasze, krzepiący nasze życie duchowe, ale także ten chleb doczesny. Stąd możemy także cztery ołtarze tradycyjnie interpretować jako tą Ewangelię głoszoną na cztery strony świata, więc misja Chrystusa nie ogranicza się tylko i wyłącznie jego dzieło zbawienia do wybranej przestrzeni, ale obejmuje rzeczywiście cały świat.
1: Mówił ksiądz o tym, że to jest to spojrzenie na potrzebę, żeby pokazać realną obecność Chrystusa, który przychodzi do człowieka. Uroczystość bierze swój początek od objawień z XIII wieku. W Polsce świętowana bardzo szybko. Pierwsze procesje to Kraków. Tam biskup Nankier wprowadził te procesje w bardzo uroczystej formule już w 1320 roku. To było 706 lat temu. Czy te potrzeby, sens, cele tej uroczystości i tych procesji bardzo zmienił się na przestrzeni lat, czy jest niezmiennie aktualny i taki sam?
0: Ja sądzę, że jeśli prześledzimy konteksty kulturowo-eklezjalno-społeczne na przestrzeni dziejów, to ten kontekst i znaczenie ono także się zmieniało. Inne było na początku, o czym wspomniałem, związane też z tymi naturalnymi, codziennymi elementami. Później w okresie reformacji w wieku XVI także było to objawienie pewnego, nawet w formie triumfalnego, objawienia tego, że prawdziwie Bóg pozostał z nami. Wydaje mi się, że dzisiaj możemy połączyć zarówno tradycję z wyznaniem, a może w innej kolejności. Jest to wyznanie, które w sposób tradycyjny, łącznie z wiarą, której źródłem jest i objawienie, i tradycja, cały czas wyrażamy w nowym, cały czas kontekście, w którym żyjemy. Sądzę, że ta procesja w swojej najgłębszej warstwie znaczeniowej jest niczym innym jak rozwinięciem dynamiki mszy świętej. Ponieważ jeśli rzeczywiście autentycznie uczestniczymy we mszy świętej, jeśli ona stanowi centrum życia chrześcijańskiego, o tym nauczają i papieże, że w encyklikach Ecclesia Dei Eucharistia, Sacramentum Caritatis Benedykta XVI, jeśli ona jest w centrum i na zakończenie słyszymy idźcie w pokoju Chrystusa, to jest to zaproszenie do tego, aby kult tworzył kulturę. Kult prowadzi do kultury. I z drugiej strony możemy także na to spojrzeć, kultura, która jest kształtowana przez kult. W historii mamy wiele tego dowodów. Świątynie, które są nieodłącznym elementem krajobrazu nie tylko naszego, ale krajobrazu świata, Europy, starego kontynentu, pokazują, w jaki sposób kult kształtuje kulturę. A więc w Eucharystii Chrystus gromadzi, karmi, przemienia swój lud, a następnie prowadzi go przez świat. W ten sposób wiara kształtuje nasze życie i wydaje mi się, że trzeba byłoby dzisiaj dodać, że takie znaczenie procesji istotne nie wiąże się z pewnym triumfalizmem tego pochodu zewnętrznie, ale jest to świadectwo. Świadectwo właśnie bliskości Boga pośród nas.
1: Tak, tylko pytanie jest też o to, czy my zbyt tradycyjnie do tego nie podchodzimy. Rzeczywiście, procesja powinna być w pełni rozszerzeniem tego, co dzieje się podczas mszy świętej, a nie wyłącznie pobożnym dodatkiem. Ale często jest jednak tak, że w naszej społecznej rzeczywistości to obecność na mszy świętej, jak pokazują dane statystyczne, nie jest tak powszechna jak na przykład obecność na procesjach w Boże Ciało. Więc to może jest pewne też wyzwanie, żeby podejść inaczej do świętowania tej uroczystości, by wydobyć to piękno,

0: ale pokazać, że nie wystarczy przejść radośnie w Boże Ciało w procesji, ale nie można zgubić co niedzielnej mszy świętej.
1: Tak, zdecydowanie. Takim bardzo mocnym, egzystencjalnym przełożeniem tej uroczystości na realia naszej codzienności mogą być słowa, które kiedyś znalazłem w homiliach jeszcze wówczas arcybiskupa Monachium Józefa Ratzingera. Niesamowicie zaktualizował przesłanie procesji, odnosząc właśnie do ówczesnych realiów, które nie straciły zupełnie na aktualności. On mówił bowiem, że o ile, jak wspomniałem, ta procesja zrodziła się, była związana z błogosławieństwem pól, to dzisiaj to można rozszerzyć na sytuację naszych miast. Ponieważ nie tylko pola, łąki potrzebują błogosławieństwa, ale ulice, place miast. I mówił piękne słowa, mianowicie mówił, że istnieje wiele zagrożeń, obawy, strachu, wiele zła zdarza się na ulicach, placach naszych miast. Mówił, że wiele złych myśli krąży na ulicach, wiele złych słów pada, które tworzą niekoniecznie bezpieczny, pewny klimat. Czasem są tak wielkie, że budzą lęk. I dlatego mówił arcybiskup Ratzinger, niezbędne jest, by w tych samych miejscach, placach były wypowiadane także słowa błogosławieństwa, były wypowiadane słowa dziękczynienia. I w ten sposób głosimy bliskość Boga, który wchodzi również w te niełatwe przestrzenie życia naszych społeczeństw, pokazując, że istnieje jeszcze inny wymiar, istnieje jeszcze inna rzeczywistość, która może oświetlić i przemienić codzienność, która bywa przytłoczona beznadzieją i problemami.
0: To dotyka zagadnienia ewangelizacji, bo taka opowieść, pokazanie tej rzeczywistości wiary w centrum miasta, w miejscach, które rzeczywiście na co dzień się z tym nie kojarzą, opowieść, która płynie z Ewangelii, z czterech ołtarzy, które są wtedy budowane w wielu miejscach miast i miejscowości, to także jest zaproszenie, żeby odnaleźć ten taki misyjny wymiar. Jeżeli ktoś rzadko widzi potrzebę, by uczestniczyć w Eucharystii, a może taka kolorowa, bogata procesja Bożego Ciała, może byłaby dobrą szansą, żeby pokazać bogactwo wiary tym, którzy właśnie na takiej procesji się pojawią, żeby wykorzystać ten moment wprost do pokazania, że Boże Ciało to może być wstęp do tego, żeby lepiej poznać rzeczywistość wiary.
1: Tak, to może być taki punkt zaczepienia bardzo dobry, bowiem te przestrzenie sekularyzowanego świata, one zdają się być czasami dominującymi. Dlatego jeśli ta wiara nie będzie przejawiała się na zewnątrz w taki czy inny sposób, to także czy istnieje pewne grono osób, które być może nigdy same świadomie nie podjęłyby wysiłku zadania sobie pytania, jaki jest tego cel, sens, o co chodzi właśnie w takim wydarzeniu, którego jestem w tym momencie obserwatorem, nawet jako przechodzień, jako kierowca, który musi w aucie zaczekać, aż ta procesja przejdzie. Tak, to jest dobry punkt wyjścia i sądzę, że jeśli spojrzymy do Dziejów Apostolskich, czyli do księgi, która pokazuje dynamizm rozwijającego się młodego Kościoła, jest tam takie bardzo wymowne zdanie, które mówi o tym, że ta ewangelizacja nie polegała tyle na wielkich słowach. One były raczej, święty Paweł mówi, słowami pełnymi lęku, kruchymi słowami, słowami niedoskonałymi, ale ci, którzy z zewnątrz patrzyli na wspólnotę chrześcijan, mówili, zobaczcie, jak oni się miłują. Czyli zadawali sobie w ten sposób pytanie, co kieruje tymi ludźmi, iż są zdolni właśnie nie tylko do takich gestów jak procesja, ale to jest punkt wyjścia do zadania sobie pytania, czy nasze życie może mieć jeszcze inny wymiar. To jest prowokacja swoista, która może prowadzić rzeczywiście do odkrycia drogi wiary. Zresztą jeden z wymiarów teologicznych procesji jest ukazanie jej jako drogi naszego życia. Procesja wychodzi z kościoła, z świątyni, przemierza ulice naszych miejscowości i wraca z powrotem do kościoła. I może to być takim bardzo egzystencjalnym doświadczeniem, które sprowokuje do

0: spojrzenia na swoje życie, które nie jest drogą z nicości do nicości, ale które jest darem Bożym. Człowiek nie jest w stanie sam siebie stworzyć. Wychodzi od Boga przez różne koleje, zakamarki, czasem ślepe uliczki życia. Człowiek wędruje, czasem się potyka, czasem spotyka ludzi, którzy go podniosą. Niekiedy może spotka ludzi, którzy wręcz przeciwnie sprawią mu ból, ale ostatecznie ta procesja, podobnie jak i życie, wróci do tego, od którego człowiek wyszedł. I dlatego rzeczywiście procesja może być takim dobrym powodem do spojrzenia bardzo szeroko na pytanie o sens, cel swojego życia.
1: Te drogi warto odkrywać, warto zobaczyć, że to jest i okazja do tego, żeby wyjść poza taką ludową formułę odkrywania wiary, ale może postawić sobie istotne pytania. Czego ksiądz życzyłby wszystkim, którzy widzą procesję na Boże Ciało, którzy uczestniczą w procesjach Bożego Ciała, ale może także odnośnie osób niewierzących? Jak pokazać to bogactwo i zaproszenie, żeby skorzystać z takiej szansy, którą stwarzają procesje Eucharystyczne i samą uroczystość Bożego Ciała?
0: Przychodzi mi w tym momencie jedna taka bardzo mocna, jasna myśl, mianowicie wszystkie sakramenty, one służą przełamaniu samotności, a przede wszystkim w Eucharystii tego doświadczamy, mianowicie obecność rzeczywista, realna Boga, nie tylko ta substancjalna w tym chlebie i winie eucharystycznym, ale także we wspólnocie Kościoła. Ona jest takim niemym świadectwem, niemym znakiem, namacalnym dowodem tego, że nie jesteśmy w naszym życiu sami. Chciałbym więc życzyć doświadczenia obecności Boga, towarzysza, który jest na drogach naszego życia, nawet tam, gdzie może dzisiaj nie potrafimy go dostrzec albo gdzie nawet go się nie spodziewamy. Tej obecności chciałbym życzyć.
1: Bardzo dziękuję. Ksiądz dr Andrzej Megger, ekspert Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
1: Bardzo dziękuję. A do usłyszenia mówi już Przemysław Goławski.
2: Reklama. Zobacz prehistoryczne kości. Zostań asystentem robota chirurga. Stwórz plastik z mleka i zajrzyj do reaktora jądrowego. Te i wiele innych niezwykłych doświadczeń czeka na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Zapraszamy w sobotę, 13 czerwca od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: To dla niej już wielki sukces, a może być jeszcze większy. Maja Chwalińska po południu zagra o finał tenisowego French Open. Polska zainteresowana stałą bazą wojsk amerykańskich, jest oficjalny list szefa MON w tej sprawie. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Dziś uroczystość Bożego Ciała. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Od kwalifikantki do półfinalistki prestiżowego turnieju. Maja Chwalińska zagra po południu w Paryżu o finał Rolanda Garrosa. Jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. Dla 24-letniej Polki występ we French Open jest już największym sukcesem w jej karierze. O szczegółach z Paryża Stefan Folzer.
6: W przeciwieństwie do swojej rywalki, która od razu znalazła się w turnieju głównym, Polka musiała przejść przez kwalifikacje. To oznacza, że ma za sobą dodatkowy tydzień rywalizacji w Paryżu. Chwalińska nie obawia się jednak zmęczenia. Nieważne jak się czuję, będzie dobrze, zapewniała po ćwierćfinale, podkreślając, że nie odczuwa presji.

0: i związanej z rangą wydarzenia. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, że jest to aż tak ważna chwila. Wiem, że muszę skupić się na mojej pracy. Na papierze i według bukmacherów sklasyfikowana na 114. miejscu światowego rankingu Polka jest outsiderką pojedynku z Rosjanką Schneider, 25. rakietą świata. Dla polskich kibiców obecnych w Paryżu nie ma to jednak znaczenia.
1: Oczywiście, że wygra. Fenomenalna, naprawdę. Drugie nasze złotko narodowe. Po Idze
2: świetnie gra w obronie i troszkę inaczej atakuje niż wszystkie dziewczyny inne.
3: I myślę, że na pewno wygra.
0: Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Początek meczu Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider o 16.30 za naszą rodaczkę. Trzymamy mocno kciuki. A więcej o sporcie usłyszą Państwo na naszej antenie już za nieco ponad kwadrans. Kierownictwo resortu obrony zabiega o stałą bazę wojsk amerykańskich w Polsce. Pismo w tej sprawie do szefa Pentagonu Pita Hegseta wysłał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister powiedział Polskiemu Radiu, że jest to podyktowane względami bezpieczeństwa Polski i Europy.
5: Europa robi już dużo więcej i Polska robi bardzo dużo, żebyśmy brali więcej odpowiedzialności na siebie. Ale to wymaga czasu. A ten czas, żeby był bezpieczny, musi być uzupełniony albo wzmocniony elementem odstraszania przed naszymi wrogami. Odstraszające działanie zarówno zdolności nuklearnych amerykańskich, odstraszające działanie obecności wojsk amerykańskich jest nam w Europie, nie tylko w Polsce, na całej wschodniej flance NATO, na południu Europy po prostu konieczne i niezbędne.
4: Minister zaznaczył jednocześnie, że na razie mówimy o fazie rozmów i ustalania szczegółów. W tej chwili amerykańscy żołnierze przebywają w Polsce rotacyjnie. Trzy osoby nie żyją po ukraińskim ostrzale Krymu. Takie informacje przekazały rosyjskie władze anektowanego regionu, dodając, że w nocy ukraińskie drony zaatakowały niemieszkalne budynki w Symferopolu. Według informacji podanych przez Rosjan rannych zostało 7 osób. Zaś we wczorajszych atakach Rosji na Cherson i Kramatorsk zginęło 8 osób, a 23 zostały ranne. Rosjanie do ataków użyli artylerii i dronów. Wśród rannych jest 17-latek. Większość Polaków pozytywnie ocenia wybory z 4 czerwca 1989 roku. Wynika z raportu Narodowego Centrum Kultury. Dziś mija 37 lat od pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów do Sejmu oraz całkowicie wolnych do przywróconego Senatu. O szczegółach Witold Banach.
6: Wybory czerwcowe 85% respondentów ocenia zdecydowanie i raczej pozytywnie. Dyrektor Narodowego Centrum Kultury Robert Piaskowski wyjaśnia, że taka ocena wiąże się z pozytywnymi wspomnieniami tamtych wydarzeń.
7: 4 czerwca kojarzy się z wolnością, demokracją, odpowiedzialnością, dialogiem, obywatelskością.
6: Jednocześnie niewiele ponad 40% respondentów uważa, że 4 czerwca powinien stać się świętem. Grażyna Polk, kierowniczka działu badań i analiz NCK, wyjaśnia, że to efekt postrzegania tej daty jako elementu procesu transformacji ustrojowej.
8: W pamięci wielu osób ona się zapisała jako czas trudny, związany na przykład z utratą pracy.
6: W głosowaniu 4 czerwca 1989 roku zwycięstwo odniosła Solidarność. To rozpoczęło głębokie przemiany polityczne w Polsce i w innych krajach bloku komunistycznego. Witold Banach, Polskie Radio.
4: Porażka komunistów spowodowała, że za przykładem Polski poszły inne kraje bloku wschodniego i był to początek tzw. jesieni ludów w Europie, której symbolem stał się upadek muru berlińskiego 9 listopada 1989 roku. Dzisiejsza uroczystość Bożego Ciała, czyli Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to jedno z ważniejszych świąt w kalendarzu Kościoła katolickiego. Jego nieodłącznym elementem są procesje z Najświętszym Sakramentem. To nie tylko wyznanie wiary, ale też manifestacja, że jesteśmy Kościołem, tłumaczy teolog ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
9: Dajemy świadectwo, w ten sposób ewangelizujemy tych, którzy przy tej okazji często są tylko obserwatorami czy gapiami jakiegoś wydarzenia folklorystycznego, jakiegoś swoistego dla nich festynu.
4: W związku z ulicznymi procesjami Bożego Ciała kierowcy będą musieli liczyć się ze zmianą organizacji ruchu w wielu miejscach w kraju.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
4: Synoptycy ostrzegają przed burzami na północnym zachodzie i zachodzie kraju, a także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od godzin południowych i popołudniowych do wieczora. Poza tym w wielu regionach przelotnie pada. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu.

0: 22 stopni w centrum do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany na zachodzie kraju i w czasie burz porywisty.
1: Minęła godzina 8:06. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
1: I od rana przypominamy Państwu, że dziś 4 czerwca, to oznacza, że 37 lat temu, w 1989 roku, odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne w powojennej Polsce. Jaki to był dzień? O tym przypomni nam Katarzyna Pilarska.
3: W niedzielę 4 czerwca 1989 roku słońce nad Warszawą zeszło o 4:18.
4: Polska jest pod wpływem mokrego niżu. Miejscami opady deszczu, a na wschodzie kraju również burze. Temperatura maksymalna w dzień od 16 stopni miejscami na zachodzie do 22 stopni na krańcach północno-wschodnich.
3: Choć największa praca wykonana była wcześniej, to jednak właśnie 4 czerwca wspominamy jako dzień sukcesu. Do tego dnia społeczeństwo miało prawo głosu.
5: 5:06, 6 godzina minęła. I w całym kraju otwierane są w tej chwili lokale obwodowych komisji wyborczych.
6: Serdecznie witam pierwszych wyborców.
7: Proszę bardzo, tutaj już pan jest odnotowany.
5: Pierwsi wyborcy otrzymują kwiaty.
3: A te nie były takie łatwe do zdobycia, wspomina Sylwester Wieczorkowski, główny specjalista do spraw technicznych Biblioteki Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, w której także znajdował się wówczas lokal wyborczy.
8: Wtedy te goździki były. Pozyskanie tych kwiatków było praktycznie problemem, bo w okolicznych kwiaciarniach tego nie było, gdzieś trzeba było szeroko sięgać, zamawiać.
3: A musiały być białe i czerwone. Dość ściśle określony był także wystrój lokali. Do tak przygotowanych miejsc już w pierwszych minutach docierać zaczęli wyborcy.
9: Już ten obowiązek obywatelski pan spełnił.
10: No tak, no bo chyba każdemu z nas zależy, abyśmy mogli żyć dostatniej i lepiej.
11: Kto zdaniem pana powinien być w przyszłym Sejmie i Senacie?
12: Powinni przede wszystkim być ludzie, którzy są ekonomistami, którzy umią myśleć nowocześnie przede wszystkim.
13: Ja już swój lokal wyborczy odwiedziłem, a idąc do niego zwróciłem uwagę na plakat o treści jakże wymownej. Nie śpi, bo cię przegłosują.
3: Warto chyba przypomnieć, że nie obowiązywała wówczas cisza wyborcza. Wojna plakatowa toczyła się więc w dniu wyborów i przez całą noc z 3 na 4 czerwca.
14: Takim typowym obrazkiem z tych wyborów to byli młodzi ludzie krążący po ulicach naręczem plakatów, afiszy z krajem Budaprenem.
3: Plakaty Komitetu Obywatelskiego zaklejane były bowiem przez sympatyków obozu władzy, a te znów zaklejane były plakatami komitetu. Akcja informacyjna trwała właściwie nieprzerwanie.
15: Spokojniejszych ulic, skuteczniejszej walki z pijaństwem. Lepszej pracy milicji, wybierz mnie na senatora.
16: Przed lokalami wyborczymi stały dziesiątki tysięcy, chyba możemy tak powiedzieć, wolontariuszy, osób, które wspierały Komitet Obywatelski Solidarności.
3: Opowiada Paulina Kodoni z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Kolegium Civitas, autorka książki Wybory czerwcowe 1989 roku u progu przemiany ustrojowej.
16: Lokale wyborcze były obstawione, przy wejściach można było stać i przekazywać te ulotki.
3: Co oczywiście wszyscy robili całkowicie dobrowolnie.
14: Oczywiście nie było mowy o jakimkolwiek wynagrodzeniu, mało tego kupowało się to, co było szczególnym elementem tej kampanii, czyli cegiełki solidarnościowe, żeby wesprzeć solidarność tej kampanii. Także to była całkowicie społeczna działalność, często spontaniczna.
3: Zadaniem komitetu było także instruowanie, jak głosować. To nie było bowiem wcale proste.
16: Każdy wyborca otrzymywał co najmniej 4 karty, zwykle było ich więcej i były różne procedury głosowania. Raz trzeba było skreślić wszystkich poza 2 nazwiskami. To w przypadku głosowania na Senat. W przypadku głosowania zwykłego na mandat poselski należało wszystkich skreślić poza 1 kandydatem. No a w przypadku listy krajowej no to już zupełna dowolność, bo można było wrzucić całą kartę czystą lub skreślić dowolną liczbę.
3: Panowała opinia, że Solidarności nie jest potrzebna kampania, że każdemu z kandydatów wystarczy zdjęcie z Lechem Wałęsą. Dlatego kiedy on sam odwiedził lokal wyborczy, towarzyszył mu tłum.
17: Dotrzymuję słowa. Głosowałem, teraz idę na mszę i potem do domu.
3: To, co było niezwykle istotne podczas tych wyborów, to obecność w komisjach wyborczych tzw. mężów zaufania. W każdej komisji było ich co najmniej kilku, czasem nawet kilkunastu.
18: W wielkim skrócie mogę powiedzieć, że moje posłannictwo polega na tym, że jestem okiem i uchem swoich kandydatów.
19: Tu Polskie Radio Warszawa w programie pierwszym. Minęła godzina 22.
3: O tej godzinie zamknięte zostały lokale wyborcze, ale nie skończyła się praca. Nadszedł czas na liczenie głosów. Bogdan Borusewicz, w 1989 roku przewodniczący Gdańskiej Solidarności, wspomina.
20: Po zamknięciu lokal wyborczych już

0: godziny 24 zaczęły te wyniki przed 24 spływać, więc miałem już orientację, że wygraliśmy te wybory. Wygraliśmy przynajmniej w regionie. Pytanie, czy w kraju. Region gdański był jednak i Gdańsk był specyficzny, tam był najsilniejszy opór. Zadawałem sobie pytanie, czy wszędzie tak jest.
1: O tym, że tak było, dowiedzieliśmy się dopiero po kilku dniach.
2: A te wydarzenia przypomniała Katarzyna Pilarska.
3: Komentarz.
2: 4 czerwca o poranku połączył się z nami pan Piotr Jakubowski, wicedyrektor Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Witam serdecznie.
2: Zanim o tym, co w związku z rocznicą 4 czerwca w Domu Spotkań z Historią, to może kilka słów o tym, co to jest za miejsce, bo pewnie nasi słuchacze, którzy nie są z Warszawy, mogą nie wiedzieć, czym Dom Spotkań z Historią jest i jaką ofertę przygotowuje dla swoich gości.
4: Dom Spotkań z Historią jest miejscem, jak sama nazwa wskazuje, spotkań z historią najnowszą, bo tym okresem się zajmujemy. Spotkań w rozmaitych formach, spotkań ze świadkami, świadectwami, ze źródłami historycznymi. Organizujemy najrozmaitsze przedsięwzięcia wystawiennicze, publikujemy książki, albumy, organizujemy koncerty, pikniki, dokumentujemy, nagrywamy relacje świadków, także tych, którzy byli aktywni w 1989 roku. Dom Spotkań z Historią jest miejską instytucją kultury pod samorządem miasta stołecznego Warszawy. Mieści się jego główna siedziba przy ulicy Karowej 20. Zapraszamy do naszych głównych galerii i tego wszystkiego, co oferujemy przy Karowej, ale też możecie państwo, którzy mieszkacie poza Warszawą, korzystać z naszych źródłowych propozycji, które są dostępne w mediach społecznościowych, w tym relacji świadków historii. Możecie się państwo dzisiaj wsłuchać w wolność, na przykład poprzez słuchając zapisów, notacji osób, które wspominają właśnie przełom 89 roku.
2: Od 2009 roku Dom Spotkań z Historią na początku czerwca zawsze konsekwentnie przypomina ten historyczny wymiar daty 4 czerwca, przypomina okoliczności wyborów czerwcowych. Na czym skupiacie się tym razem?
4: Tak, to tylko dopełnię z tym świętem wolności i celebrowaniem tej rocznicy zajmujemy się rzeczywiście od 17 lat. Dodam tylko, że Dom Spotkań z Historią w tym roku obchodzi 20. rocznicę istnienia, no więc tutaj się spotyka wiele ważnych dat z naszego punktu widzenia. Zaczynaliśmy w 2009 roku, ta okrągła 20. rocznica pod hasłem Wyłącz System. No i już wtedy zaproponowaliśmy cały pakiet przedsięwzięć od Wielkiej Fiesty przez wystawy, publikacje, właśnie gigantyczną wystawę plenerową na krakowskim Przedmieściu. I tak co roku, bo nie opuściliśmy ani jednej rocznicy, nie zważając na kontekst, sytuację w kraju. No i tak w tym roku robimy to po raz 17 i zapraszamy wszystkich na Karową 20. Już dzisiaj możecie państwo obejrzeć wystawę Niepokorne. To jest opowieść o roli kobiet w odzyskiwaniu wolności. Opowieść, która się zaczyna jeszcze w 1976 roku z powołaniem Komitetu Obrony Robotników, bo tu kolejna rocznica, 50. rocznica powstania KOR-u, który bezwzględnie był zasadniczym punktem genezy tego wszystkiego, co się działo potem i przełomu 89 roku. Wystawę zobaczycie państwo na rogu, możecie państwo oglądać na rogu krakowskiego Przedmieścia i ulicy Karowej. To już dzisiaj jest możliwe, natomiast w dokładną rocznicę, czyli jutro, proponujemy kilka projekcji filmowych, trzech filmów, które powstawały filmów dokumentalnych, źródłowych, które powstawały w związku z kolejnymi rocznicami Święta Wolności. To jest film Niespodzianka 89, film 1989 i film Przełom w kadrze. A wieczorem o 19 w imieniu naszych partnerów inicjatywy Razem

0: projektu Polska Fundacji Państwo Miasto. Zapraszamy pod niespodziankę, dawną niespodziankę, czyli miejsce, gdzie na Placu Konstytucji mieścił się Warszawski Komitet Obywatelski, bo tam co roku wznosimy toast za wolność wszystkich, dla których ten moment przełomu jest ważny. Zapraszamy na Plac Konstytucji o godzinie 19. Propozycją, myślę, też bardzo atrakcyjną w ramach naszego programu jest spektakl Lalka 89, kapitalistyczna komedia romantyczna twórców muzykalu Pożar w burdelu z Teatru Rampa. Dziś 5 czerwca premiera. No i kończąc tę listę, jeszcze raz zapraszam do korzystania, odsłuchiwania, wsłuchania się w wolność poprzez relacje świadków. Powiem, że obchody, które zaczynaliśmy te 17 lat temu pod hasłem Wyłącz System, teraz prowadzimy pod hasłem Wybraliśmy wolność, bo naszym zdaniem ono oddaje istotę tego, co się zdarzyło 4 czerwca 1989 roku.
1: Panie dyrektorze, Narodowe Centrum Kultury przygotowało raport, z którego wynika, że tylko 1% badanych wskazuje datę i wydarzenia z 4 czerwca 1989 roku jako powód do dumy. Pana to martwi, dziwi?
0: No, martwi oczywiście, jako instytucja zajmująca się na co dzień edukacją historyczną. Ja mogę tylko powiedzieć, że skuteczność między innymi naszych wysiłków jest taka i że naprawdę jest tutaj bardzo wiele do zrobienia, ponieważ ja nie zawaham się powiedzieć, że ta data, to co symbolizuje 4 czerwca i ten akt wyborczy, jest jedną z absolutnie najważniejszych dat w całej historii Polski. Także
1: no, ale to jest także data, która dzieli również wzdłuż tej linii podziału sympatii politycznych, tych na wskroś współczesnych. Dlaczego tak się stało, pana zdaniem?
0: No, to są procesy polityczne. No, odpowiem, że w zasadzie trudno znaleźć w dzisiejszej Polsce kwestie, które by nie dzieliły w dobie tak ostrej i brutalnej polaryzacji. No, to święto, tak jak i cała historia, jest poddana presjom bieżącej sytuacji, bieżącej polityki. No, dotyczy to także tego, co się zdarzyło 37 lat temu.
1: Młodzi ludzie się tym interesują? Dla nich to jest ciekawe, ważne? Czy raczej przychodzą na te spotkania, na ten toast symboliczny przed niespodzianką ci, którzy no, pamiętają tamte czasy, wiąże się z tym jakiś ich osobisty sentyment, osobiste wspomnienie, osobiste doświadczenie?
0: No oczywiście osoby, dla których to jest część życiowego doświadczenia, no, dominują, bo to jest ich odruch. No, my robimy naprawdę dużo, żeby tych młodych ludzi, żeby dotrzeć do nich z tą także atrakcyjnością przekazu, bo to, co się zdarzało, nie wyłącznie w samym 89 roku, ale co poprzedzało, cała droga do tej wolności, jest po prostu fascynującą opowieścią, która ma bardzo, bardzo wiele odsłon, także takich, których oni mogą się odnaleźć, bo naprawdę tych postaw i biografii osób, które no, zaangażowały się w sprawy publiczne w sposób, który no, często był też wymagał naprawdę dużej odwagi cywilnej. No, to są piękne punkty odniesienia. No, mogę powiedzieć, że tych młodych ludzi, którym uda się dotknąć tej materii, wśród nich jest wiele osób, które po prostu się tym zaczęły interesować.
1: Pan Piotr Jakubowski, wicedyrektor Domu Spotkań z Historią, był z nami. Bardzo dziękuję i udanego święta 4 czerwca życzę.
0: Państwu również i zapraszamy na Karową 20 do Domu Spotkań z Historią.
1: Dobrego dnia.
0: Dobrego dnia.
1: Czwarty czerwca 2026 roku ma także szansę zapisać się w historii polskiego sportu.

0: A dokładnie polskiego tenisa Filip Jastrzębski ze mną w studiu.
1: Witaj, Filipie. Dzień dobry.
0: Trzymamy.
1: Mocno, nie?
0: Mocno. I kciuki. U rąk, i u nóg.
1: I też zbielały od tego trzymania, no bo ile można trzymać? Maja Chwalińska
0: do finału.
1: Zaczynała ta dziewczyna od eliminacji. To się zdarzyło tylko kilka razy w historii Wielkiego Szlema, żeby tak długo grała zawodniczka, która przechodziła przez kwalifikacje. Tam są aż 3 rundy do wygrania, więc już masz 3 mecze w nogach. Później pierwsza runda, druga runda, trzecia runda, czwarta runda, ćwierćfinał i dzisiaj półfinał Mai Chwalińskiej. Niesamowite osiągnięcie naszej tenisistki. Wczoraj pokonała Annę Kalińską. Dzisiaj spróbuje rozprawić się z Dianą Schneider, więc eliminuje Rosjanki na kortach imienia Rolanda Garrosa w Paryżu, gdzie jest Cezary Guriew.
2: Maja Chwalińska pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w półfinale. W pierwszym secie przy prowadzeniu 5-1 rozpoczęły się chwilowe kłopoty.
3: Zaczęłam od 5-1, później myślę, że chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna i w tych warunkach też było mi ciężko wtedy wejść znowu w ten mecz. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się, że pomimo tego, że prowadziłam 5-1, wróciłam później po tym stanie, kiedy ona dorównała po 5, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
2: Czy mecz z Rosjanką był najtrudniejszym z dotychczasowych spotkań?
3: To nie jest tak, że ja sobie tylko tak mówię, ale uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie i musiałam naprawdę zagrać bardzo dobrze, żeby te spotkania wygrać. Ciężko stwierdzić.
2: W półfinale rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider, która pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Renę Sabalenkę 3-6, 7-5 i 6-0. Pełni emocji w Paryżu są rodzice Mai, Marcela i Tomasz.
4: Nie wiadomo jak skomentować, no nie wyobrażaliśmy sobie tego. W najśmieszniejszych snach, że w tym okresie, że Maja tak zajdzie daleko w Rolandzie, kompletnie nie wyobrażam sobie tego.
2: Pani Marcelo, urlop już załatwiony dłuższy, prawda?
5: Tak, już jest załatwiony, także nie musisz się przejmować.
2: Pana Izydora, kierownika, pozdrawiamy.
5: Tak, tak, wszystko jest załatwione, także dziękuję z góry. Wiadomo, nie mogę krzyczeć, ale psychicznie i w sobie bardzo to przeżywałam i się udało, także jest dobrze.
4: Nie widać było nic po niej, żadnego stresu jakiegoś większego. Pożartowaliśmy troszeczkę na śniadaniu. Wiadomo, skupiona była na meczu. Nic innego po prostu jak przed każdym innym meczem.
2: Maju, wielkie gratulacje. Powiedz, jak ty to w ogóle przyjmujesz, bo grasz w nieskończoność tutaj. Już 20 dni w Paryżu i opisz może, jak wchodzisz na kort, to co się dzieje. Jak ty nad tym panujesz, że wszystko widzisz. Jakie są twoje wrażenia?
3: No tak, 20 dni, tak? To faktycznie długo. Każdy mecz tutaj to jest tak naprawdę marzenie dla mnie, więc nie skupiam się na tym, że jestem tutaj długo, tylko staram się skupić na każdym kolejnym meczu.
2: Ujmujesz tym, jak się zachowujesz, że jesteś otwarta, nie jesteś zamknięta jak w bańce, jak niektóre też wielkie tenisistki, no i to przysparza ci wielkiej popularności, nie zmieniaj się oczywiście. Wiesz, że jesteś inspiracją w kraju dla wielu osób, które się interesowały tenisem, pytają się, kto to jest Maja Chwalińska, każdy chce zobaczyć, jak gra Maja.
3: Cieszę się i jestem za to wdzięczna bardzo. Jestem pierwszy raz w takiej sytuacji też, więc zobaczymy, jak sobie z tym poradzę.
1: Mecz Maji Chwalińskiej z Dianą Schneider zaplanowano na 16:30. Wcześniej o 15:00 o finał zmierzą się Ukrainka Marta Kostiuk i Rosjanka Maria Andrejewa. Za to wczorajszy dzień nie przeszedł do historii, jeśli chodzi o występy polskich piłkarzy. Naszych zabraknie na mundialu, więc ten mundial taki jakiś chłodny dla nas. No a Polacy grają mecze towarzyskie.
0: Tak,
1: i
0: grają.
1: Tak średnio grają w tych meczach towarzyskich.
0: Ale nie było blamażu.
1: No nie było. Nie było blamażu, chociaż tam w ostatniej minucie, gdyby nie przebłysk geniuszu Przemysława Wiśniewskiego, który tylko z sobie wiadomych powodów nagle strzelił gola życia jak Cristiano Ronaldo, a jednak umiejętności raczej nie te, no to byśmy przegrali ten mecz z Nigerią i to byłaby trzecia porażka naszej reprezentacji z rzędu.
0: I to już by była żałoba.
1: Oj, byłaby żałoba i grillowanie by się zaczęło. Bo jak to się mówi w mediach selekcjonera Jana Urbana i jego
0: weekend,
1: drużyny.
0: To zobowiązuje.
1: Tak, a tak troszeczkę się nasi obronili, ostatecznie zremisowali z Nigeryjczykami 2-2. W którą stronę to wszystko zmierza? O tym z jednym z liderów naszej kadry, Piotrem Zielińskim, rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
6: Po meczu ze Szwecją powiedziałeś takie zdanie, że trochę ciężko będzie się oglądało Mistrzostwa Świata w tym roku. Jak teraz patrzysz na to, co czeka kibiców?
7: No i dalej to podtrzymam, tak? Myślę, że dalej... Też mogę powiedzieć, ta drzazga jest tak przysłowiowa, bo to boli, nie? I nawet to zgrupowanie, myślę, że gdzieś tam z tyłu głowy każdy to rozczarowanie w sobie miał i ten taki smutek, że ta

0: nas nie będzie, nie? I te przygotowania by były na pewno inne do tych dwóch meczów niż tak jak to wyglądało teraz, chociaż wiadomo, że dzisiaj no tak zaangażowanie myślę, że było na odpowiednim poziomie.
1: A jak ten rozwój drużyny wygląda twoim okiem? Minęło 12 miesięcy, prawda, od tego meczu z Finlandią, gdzie byliśmy w ciężkim jakimś punkcie. Gdzie jesteśmy dziś?
0: Myślę, że jesteśmy w bardzo dobrym punkcie. Jest fajny miks doświadczenia z młodzieżą, bardzo utalentowaną i myślę, że ja jestem spokojny o przyszłość tej reprezentacji, także mam nadzieję, że te wrześniowe mecze już wrócimy na tą ścieżkę zwycięską i będziemy pnąć się do góry.
1: A co jest na plus w tej kadrze? Takie atuty, jakie byś wymienił kolegów i w stylu gry?
0: Atuty, no mamy, tak jak powiedziałem, dużo młodych, fajnych zawodników, którzy nie boją się iść w pojedynki do przodu. Myślę, że w tych dwóch meczach no coś tam sobie stwarzaliśmy. Gdyby więcej goli padło, to myślę, że byśmy rozmawiali o dwóch innych rezultatach. W defensywie wiadomo, że trzeba troszkę poprawić, ale to nie tylko chodzi o obrońców, tylko o cały zespół, bo to zaczyna się tam od góry, że to wszyscy zaczynamy bronić. I nie, uważam, że ta drużyna ma potencjał i będzie dużo pociechy z tej reprezentacji.
2: Oby ta pociecha była jesienią, gdy nasi piłkarze zagrają w Lidze Narodów.
3: A do Mundialu zostało?
2: Niewiele.
3: Niewiele.
2: Chyba w środę się zaczyna.
3: To już w godzinach niedługo tuż, będziemy odliczać.
2: Tuż. Jeszcze koszykówka, najpierw w trzyosobowym wydaniu, bo w Warszawie odbywają się Mistrzostwa Świata. Niestety poniżej oczekiwań zaprezentowała się nasza drużyna kobiet, która niespodziewanie odpadła już w fazie grupowej. Po pierwszym dniu Polki miały zwycięstwo i porażkę, więc wczoraj musiały wygrać przynajmniej jedno spotkanie. Jednak zostały pokonane przez Azerki i Holenderki, a przyczyny porażki analizuje Aleksandra Ziemborska.
4: Szczerze mówiąc, nie zrealizowaliśmy też założeń, które miałyśmy, nie wiem dlaczego, ale w takich momentach, gdzie przychodzi, nie wiem, ten moment, gdzie zamiast spokojnie grać i spróbować grać naszą koszykówkę, to my troszeczkę zapominamy wszystkiego, o czym mówimy sobie przed meczem, wszystkiego, o czym trenujemy. Naszą najmocniejszą stroną, myślę, jest to, jak jest ruch. I jak stawiamy dobre zasłony, nie robiliśmy ani jednego, ani drugiego.
2: A dziś o być albo nie być na Mistrzostwach Świata zagra nasza męska drużyna. Podopieczni trenera Piotra Renkiela zaczęli od dwóch porażek i muszą wygrać z Czechami i Amerykanami. Posłuchajmy Przemysława Zamojskiego.
5: Broń Boże. Przywołam takie fajne wspomnienie z Wiednia. Pierwszy dzień jedna porażka, druga porażka po dogrywce. Dzisiaj jest dokładnie tak samo. Na następny dzień turniejowy wygraliśmy dwa spotkania, wyszliśmy z pierwszego miejsca w grupie, więc będziemy gotowi. Regeneracja, małe poprawki taktyczne, wyświeżenie i jedziemy z nową energią w czwartek.
2: Miejmy nadzieję, że tak będzie słowo. Wyświeżenie, prawda? W środę mieli się wyświeżać, a dzisiaj mają grać o zwycięstwo. A w koszykarskiej lidze NBA za nami pierwszy mecz wielkiego finału. New York Knicks kontra San Antonio Spurs. W pierwszym spotkaniu lepszy zespół z Nowego Jorku. O szczegółach Jan Pachlowski.
6: Na początek finałów NBA mamy niespodziankę. Zespół San Antonio Spurs przegrał na początek mistrzowskiej serii na własnym parkiecie z New York Knicks 95-105. Zespół z Teksasu uznawany jest za faworytów tej rywalizacji. Mówi się o nim, że to młoda i zabójcza wręcz nowa siła w NBA, o której przekonali się w finale konferencji zachodniej wyeliminowani obrońcy tytułu, koszykarze Oklahoma City Thunder. The NBA Playoffs. My oczywiście na ten finał patrzymy z perspektywy Jeremiego Sochana. Tego należało się spodziewać. To było już piąte spotkanie z rzędu w tegorocznych playoffach. Jak Polak nie pojawił się na parkiecie, zresztą z 15 zawodników desygnowanych na to spotkanie w sumie zagrało 10. Czy w kolejnych finałowych potyczkach będziemy mogli zobaczyć w akcji naszego reprezentanta? To będzie zależeć od wyniku. Jeżeli będzie on na styku, nie ma szans, aby Sochan dostał szansę od trenera Knicks Mike'a Browna. It's now 12 consecutive wins for the Knicks as they take game one of the NBA Finals. Dla koszykarzy z Nowego Jorku było to już 12 zwycięstwo z rzędu w tegorocznych playoffach. W trzeciej kwarcie Knicks przegrywali już różnicą 14 oczek, mówi najskuteczniejszy w tym zespole zdobywca 30 punktów Jalen Brunson. Szczerze mówiąc, nie traktowaliśmy tego momentu meczu jako jakąś katastrofę. Wiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie odrobić tę stratę. Najważniejsze, że razem całym zespołem podjęliśmy wysiłek i to dało efekty, mówił w pomeczowym wywiadzie Jalen Brunson. Mecz numer 2 finału rozgrywanego do 4 zwycięstw odbędzie się w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego, ponownie w San Antonio. Natomiast najbliższej nocy zostanie rozegrane drugie spotkanie rywalizacji o hokejowy Puchar Stanleya Ligi NHL po pierwszym spotkaniu serii 1-0 w rywalizacji Best of Seven. Z Caroliną prowadzą zawodnicy Vegas Golden Knights. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia 24.

0: Jan Pachlowski.
1: I co by się nie działo, Jeremy Sochan będzie miał mistrzowski pierścień, mimo że za bardzo nie gra. Można?
2: Można.
1: Się ustawić?
2: Polak
1: można.
2: Potrafi.
1: Polak potrafi, to prawda. I to wszystko, co mam Państwu do przekazania. Chyba, że masz jeszcze jakieś pytania.
2: Nie mam pytań, odpowiem. Mam przypomnienie 16:30 dziś.
1: Mecz Maji Chwalińskiej, tak jest.
2: Trzymamy kciuki. Filip Jastrzębski.
1: Dziękuję.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja.
5: 22 lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. Dziś w programie Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
4: Autopromocja.
6: Ogrody sztuki.
7: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, witam Państwa w ten szczególny dzień, a w studio szczególni goście. Szczęść Boże.
8: Szczęść Boże.
7: Ksiądz rektor Mateusz Gawarski i pani Joanna Kryszewska, bo dzisiaj, proszę Państwa, w ogrodach sztuki tajemniczy ogród Kościoła Akademickiego Świętej Anny. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tym szczególnym dniu. I może zacznijmy od takiego faktu, który myślę wielu osobom jest znany, a przede wszystkim turystom, którzy odwiedzają Warszawę, bo kiedy pojawiają się na Starym Mieście w okolicach Zamku Królewskiego, przy krakowskim przedmieściu, na fasadzie Kościoła, akademickiego Kościoła Świętej Anny, bo Kościół Świętej Anny, proszę Państwa, także w Wilanowie, więc na krakowskim przedmieściu 68, na fasadzie kościoła taka oto sentencja. Wy teraz przyszliście do mnie, za to wam dziękuję. Jan Paweł II. Proszę księdza rektora, jak to wydarzenie, postać Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II wpłynęło, wpływa do teraz na akademicką społeczność Kościoła Świętej Anny?
8: Na pewno ta tablica i ten napis przykuwa rzeczywiście uwagę, bo widać go z daleka. Tak. Szukałem was. Wy teraz przyszliście do mnie. To słowo, które papież miał powiedzieć i myślę, że one są taką pamiątką, klamrą spinającą tak naprawdę dwa wydarzenia, bo z jednej strony chodzi o 3 czerwca 1979 roku, kiedy to no właśnie papież Jan Paweł II spotkał się z młodzieżą akademicką przed kościołem. To było ogromne wydarzenie, bardzo ważne, bardzo wymowne, bardzo takie jednoczące młodzież akademicką i cały świat akademicki. Nawet niedawno rozmawiałem z pewnym małżeństwem, które 44 lata temu wzięło ślub w kościele świętej Anny, a obydwoje byli na tym spotkaniu jeszcze się nie znając. To notabene muzycy, artyści, którzy potem właśnie się poznali i wzięli.

0: mieli ślub w kościele świętej Anny, natomiast opowiadając o tym wydarzeniu mówili, że to rzeczywiście były bardzo trudne czasy, jak wiemy. Ludzie bardzo potrzebowali takiej siły, nadziei i myślę, że ją otrzymali od papieża Jana Pawła II wtedy i w sercach tych ludzi on jest cały czas taką żywą osobą i to spotkanie dla wielu ludzi było takie przełomowe, dające dużo światła, takiej nadziei, że może się coś zmienić, jak wiemy, się potem bardzo wiele zmieniło. A tym drugim wydarzeniem, które jest też bardzo związane z tym, o którym mówimy, no to jest właśnie odsłonięcie tej pamiątki, tej tablicy pamiątkowej, tego napisu, kiedy to właśnie rok po śmierci papieża w 2006 roku, właśnie rok po śmierci, zostało w sposób taki oficjalny osłonięta ta tablica i ten napis i było około 2000 ludzi, którzy po prostu przyszli w tym dniu, ponieważ rok wcześniej, no tak się stało jakoś bardzo spontanicznie, że warszawiacy, studenci, wiele środowisk przyszło do świętej Anny modlić się, czuwać, kiedy papież odchodził. To było takie miejsce szczególnej modlitwy, szczególnego zgromadzenia i myślę, że takie wydarzenie, które no, jest niepowtarzalne i atmosfera, która wtedy była, znam z opowieści, nie byłem wtedy w świętej Annie jeszcze, ale rzeczywiście księża opowiadać, że to było coś wyjątkowego, duszpasterzy, którzy wtedy byli w świętej Annie.
1: Pani Joanno, a pani wspomnienie?
2: No, ksiądz rektor jest młodym człowiekiem, nie było go na świecie wtedy, kiedy się to działo, a ja mieszkałam wtedy z moimi rodzicami w mieszkaniu, które jest dokładnie vis-a-vis kościoła świętej Anny. I wszystko to mogłam obserwować, z tym, że były pewne utrudnienia, ponieważ służby bezpieczeństwa niesłychanie restrykcyjnie nie pozwalały do okien się zbliżać w mieszkaniach własnych. Już nie mówiąc o tym, żeby je otworzyć i w ogóle jakoś słuchać i patrzeć. Ale był nieprzebrany tłum i była niesłychana atmosfera i takie poczucie jakiejś absolutnej niezwykłości, że coś tak wspaniałego się dzieje. I to będę pamiętać do końca życia.
1: Nie umiem tego opowiedzieć, ale to się czuło w powietrzu. Wręcz jakaś magiczna atmosfera i to wszystko, co wówczas działo się przed kościołem świętej Anny. Ale kościół akademicki w nazwie do czegoś, mam wrażenie, zobowiązuje. Proszę księdza, co charakteryzuje ten kościół? Ta akademickość, co ona oznacza w praktyce, w tej kościelnej codzienności?
0: Na chwilkę chciałbym znowu sięgnąć do historii. 4 stycznia 1928 rok to była ta oficjalna data ustanowienia kościoła świętej Anny kościołem akademickim właśnie. To właśnie w tym dniu arcybiskup Aleksander...
1: Jakby dokonało się określenie.
0: Tak, Kakowski jakby określił i jakby nadał tytuł temu kościołowi, że to będzie kościół, który będzie służył przede wszystkim studentom. Powołał wtedy rektora księdza Edwarda Szwejnica, który był nazywany przyjacielem młodzieży. Bardzo leżało mu na sercu wychowanie młodego pokolenia i towarzyszenie tym młodym ludziom, którzy stoją przed wejściem właśnie w dorosłość, ważne decyzje i tak dalej. I to był właśnie pierwszy rektor i duszpasterz bardzo zaangażowany i jakby od tego momentu no, Kościół Świętej Anny stał się domem studentów, młodych ludzi, tych, którzy w Warszawie studiują, którzy studiowali i do dzisiaj studiują, ale też całego świata akademickiego. No, do dziś rozpoczynamy rok akademicki przez piękną, uroczystą mszę świętą, na którą są zapraszani rektorzy wszystkich warszawskich uczelni, wykładowcy, studenci. Odbywa się wiele też takich wydarzeń właśnie wokół świata akademickiego, czy na przykład Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego spotyka się regularnie, ponieważ w naszym kościele jest na przykład tablica dedykowana studentom, którzy polegli w czasie I wojny światowej w obronie ojczyzny i jest co roku właśnie msza święta w ich intencji. Władze uczelni przyjeżdżają na tę wspólną modlitwę, na to wspólne wydarzenie. Więc to miejsce jest takim miejscem, gdzie z jednej strony bywają te oficjalne wydarzenia, ale też jakby to, co może najważniejsze, to tak naprawdę każdego dnia wieczorami przeżywamy duszpasterstwo akademickie. Duszpasterstwo akademickie to jest takie wydarzenie, czy takie doświadczenie, no właśnie
1: takie
0: ogromnej
1: spotkania też,
0: różnorodności
1: tak.
0: Młodych ludzi, którzy spotykają się w swoich grupach, wspólnotach, zespołach, chórach i modlą się, formują, integrują. Każdego dnia coś się dzieje w naszym duszpasterstwie, to znaczy właśnie w kościele i w salkach wokół kościoła, w różnych przestrzeniach młodzież spotyka się po prostu, żeby być ze sobą razem, żeby coś wspólnie robić w towarzyszeniu duszpasterzy, sióstr. Jest wiele różnych inicjatyw, które podejmujemy na co dzień.
1: Była taka przypowiedź, że co robimy? Idziemy do świętej Anny, bo tam się coś dzieje, bo tam się spotykamy, bo to nie tylko my tutaj z całego naszego kraju.

0: kraju, ale też młodzież skądinąd, ze świata. Więc to była taka duża otwartość, wspaniałe spotkania, cudne tematy, no i te relacje, które zostają na lata.
1: Tak, oczywiście. Nawet do dzisiaj istnieje taka wspólnota, która została założona 50 lat temu, kiedy to właśnie była to grupa studentów, znajomych.

0: Taka codzienność.
1: Tak, taka codzienność. Tak. Więc jakby te relacje rzeczywiście zostają. I to, co też bardzo charakterystyczne dla tego miejsca, to ci młodzi ludzie, którzy przychodzą i często też szukają tak zwanej drugiej połówki. To też nierzadko jest tak, że to jest taka przestrzeń na nowe znajomości, również w tym kontekście.
0: Proszę Państwa, nowy, nie trzeba.
1: Powołań do małżeństwa, AI, do założenia rodziny.
0: Ani być online, ani AI, ani cyfrowych.
1: Dokładnie tak.
0: Pomysłów spotkania na żywo. To, tak. A tutaj face to face. To pytanie do pani Joanny. A pani historia, czy ta pani historia w związku z akademickim kościołem świętej Anny związana jest właśnie z historią tego tajemniczego ogrodu?
2: No od pewnego czasu tak, ale już dłuższy czas chodziłam do świętej Anny. Aha. I jak gdyby no chłonęłam ją. I właśnie chciałam jeszcze dodać, że ta akademickość jest, to jest o wiele jak gdyby większa, lepsza jakość, powiem trywialnie, wszelkich usług, które Kościół daje ludziom, czyli kazań, mszy, chociażby oprawy muzycznej, organów, chóru, organisty, siostry są. No, wszystko jest lepsze niż gdzie indziej.
0: Tak. Dlatego ta
2: inność. W różnych kościołach bywałam i nie tylko w Warszawie, ale w różnych miejscowościach, tak, większych, mniejszych. Tak. Po prostu ta jakość jest no, tak wysoka, że daje zupełnie inną jakość. To jest wspaniałe.
0: I to jest ten magnes. Tak, proszę księdza tak, rektora, pani
2: no
0: Joanno.
2: Bo szukamy zawsze tego, co jest najlepsze.
0: Tak, szukamy czegoś, w czym się też odnajdujemy. To jest, tak jak powiedziałam, powiedzielibyśmy dzisiaj sakrum na innym levelu.
1: Święta ona po prostu zobowiązuje. No tutaj dziękuję za te słowa. Też my, każdy z nas tutaj, myśląc o duszpasterzach, no na tyle, na ile potrafi, służy, tak, swoimi zdolnościami, talentami, no tym, do czego zostaliśmy powołani też jako księża, duszpasterze, ale święta ona zobowiązuje również w tym sensie, że no to jest perełka na trakcie królewskim, jeśli chodzi o obiekt, tak, jako zabytek.
0: Międzynarodowa w ogóle, prawda?
1: Tak długa historia, tak wiele
0: historia
1: się działo.
0: Burzliwa.
1: I tak przepiękna architektura i tak dalej, mnóstwo obrazów.
0: Różne style architektoniczne.
1: Tak, pani ona wspomniała o tej muzyce, która nie jest dzisiaj też jakimś takim charakterystycznym rysem tej świątyni, ale od lat towarzyszy piękna muzyka temu kościołowi. No całe wnętrze robi pewne wrażenie.
0: I zaraz dlatego, opowiemy troszkę.
1: Tak, i turyści, no
2: i
1: rzeczywiście.
2: I to jest prawdziwy kościół, nie odbudowany.
0: Tak, tak.
2: To jest
0: historycznie.
1: Tak. Historycznie no mieliśmy to ogromne szczęście, że nie został wyburzony, bo tak, chociaż takie plany
0: i że się
1: były,
0: nie osunął, skoro
1: i się nie osunął, nie został zburzony, więc mamy naprawdę dużo szczęścia.
0: Opatrzność czuwała
1: tak jest,
0: nad tym miejscem.
1: Dosłownie.
0: Pani Joanno, a co z ogrodem tajemniczym?
2: No to tutaj
0: jak się
2: to
0: przychodzi,
2: kto to wstał?
0: Kto wymyślił
2: rektora
0: to miejsce, że przez te tajemne przejścia, bramy, dopiero wchodzimy jakby do rajskiego ogrodu?
2: No ogród był, tylko
0: tak,
2: był
0: bardzo był, taki, no.
2: No korzystano tam znacznie mniej, pewnie studenci, księża, siostry, ewentualnie nowożeńcy, ale nikt z zewnątrz właściwie nie wiedział o nim, ani nie mógł skorzystać. No a ksiądz rektor w którymś momencie zrobił zbiórkę osób, żeby po prostu
0: zorganizować.
2: Tak, trochę chwasty powyrywać, bo chciał tam zrobić zakończenie roku swoich grup.
0: No i zaczęło się od chwastów.
2: Tak, zaczęło się od chwastów. Zaczęło się przede wszystkim od strasznego deszczu. Ja przyszłam, bo mieszkałam vis-a-vis dokładnie, więc przyszłam. Deszcz przestał padać i ksiądz wtedy Mateusz, jeszcze nie rektor, oprowadził mnie, słońce świeciło, oprowadził mnie po tym pięknym, zalanym takim kropelkami deszczu w ogrodzie. Mhm. Kwitły
0: pachnące,
2: róże,
0: tak,
2: bo były czerwiec. Wszystko tak na schody się tak skłaniało. No, wrażenie niezwykłe. No i poprosiłam, czy bym nie mogła tutaj działać, jeżeli to możliwe. No i była zgoda i księdza Mateusza, i wtedy księdza rektora Siwka. No i zaczęłam
0: działać,
2: pracować. Tak, tak.
0: To od czego pani zaczęła?
2: Od wyrywania chwastów.
0: Aha, czyli ciąg dalszy.
2: Tak.
0: I
2: no przyszły dziewczyny, pomogły także, że taras oczyściłyśmy, ale potem była praca. A potem już myśliłam, że tą rabatę, tą na tarasie główną, odnowię, bo była taka, no, zanikła właściwie. No i na święto Wniebowzięcia Matki Bożej na 15 sierpnia tą rabatę zrobiłam.
0: A proszę nam powiedzieć, to tajemne przejście. Kto wpadł na pomysł, żeby właśnie tak tędy, to znaczy... owędy tam przechodzić do tego ogrodu?
2: No bo tak zbudowane po prostu to jest.
1: Trochę to najkrótsza droga. Po prostu nie ma innego dojścia tak, w tym momencie dostępnego. Tak. Jest jeszcze jedno dojście.
0: To proszę nam powiedzieć,
1: w tym momencie
0: ten
1: jeszcze
0: sekret?
1: Ukryte, jeszcze tajemnicze, jeszcze bardziej tajemnicze niż to obecne.
0: Tajemnica jest... numer 2.

0: razie zostawiamy to, jakby tę informację. Być może, że kiedyś zostanie uruchomione również drugie wejście, natomiast to jest w tym momencie jedyne dostępne wejście tak naprawdę, więc trzeba rzeczywiście troszeczkę się nagimnastykować, znaleźć kościół, znaleźć podwórko, dojść do dużych, rzeczywiście wielkich, zabytkowych, takich mosiężnych...
1: Gra terenowa.
0: Drzwi, tak. Potem kawałek krużganka, potem salka, potem tutaj jakieś kolejne drzwi, korytarzyk malutki i w końcu rajski ogród, jak pani wspomniała, więc to nawiązanie też, myślę, że jest w ogóle takie trafne, myśląc właśnie, że mamy tak piękny kościół i jakby to tę bliskość taką właśnie sakrum i tych rzeczywistości duchowych, prawda, gdzie w kościele tak wiele się dzieje w tym kontekście, no to tak przy takim kościele właśnie takie miejsce rzeczywiście jest, myślę, bardzo wymowne, bardzo symboliczne, no i piękne i pięknie położone, więc rzeczywiście no, ludzie bardzo sobie cenią to, że się udało otworzyć i doprowadzić ten ogród do takiego stanu, gdzie można się troszkę pochwalić, ale też właśnie zaprosić do w jakimś też sensie odkrywania no, piękna, a przez piękno też można dojść do takich wartości na najważniejszych, tych boskich też i więc jakby to też jest jakby taki trochę cel gdzieś może nie nazwany, ale myślę, że też w tym pięknie roślinności kwiatów też można spotkać, odkryć obecność Pana Boga.
1: Ja myślę, że to odkrywanie jest taką znamienną cechą, zarówno dla sztuki tego wszystkiego, co podziwiamy wewnątrz kościoła, akademickiego kościoła Świętej Anny, to taką tajemnicą, odkryciem tajemnicy jest właśnie ten ogród, bo trafić do tego tajemniczego ogrodu jest rzeczywiście też w jakimś sensie prozaiczną tajemnicą, żeby tam trafić i odkryć, ale jak już odkryjemy, to naprawdę czujemy się, przepraszam, jak w raju. Naprawdę, naprawdę jest to piękne. Wszystkimi zmysłami chłoniemy kolorystykę, zapachy, pomysł na to, gdzie jaka rabata, co kwitnie, jak to jest wszystko przemyślane. To pani Anno, pani sama wymyśla, jakie kwiaty, gdzie będą rosły i
2: tak,
1: czy pani to
2: tak
1: widzi z okna swojego mieszkania?
2: Znaczy ja w tej chwili mieszkam na Żoliborzu, ale no jestem botanikiem z wykształcenia,
1: no tak,
2: więc mam pewne doświadczenia ogrodnicze, więc to wydaje się proste dosyć. W razie gdybym miała jakieś problemy czy z kolorami, czy z jakimś układem, to mamy księdza, który bardzo się takim sztuką jest, zajmuje i doradza.
1: Sztuka
2: konsultuje się, tak, ksiądz Krystian. Więc,
1: i ksiądz Krystian pomaga.
2: Tak.
1: Wspiera
2: tak
1: w każdym razie.
2: Jeżeli mam jakieś wątpliwości, to konsultuję się. I zawsze jest dobra rada.
1: To jak wygląda sztuka aranżowania takiego ogrodu na skarpie? Bo to jest dosyć specyficzne miejsce.
0: Ja chciałbym się tu wtrącić właśnie na sekundkę, ponieważ jakby też te początki właśnie zaaranżowania tego ogrodu, no to też trzeba wspomnieć tutaj o projekcie SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Kilkanaście lat temu tak zostało to przemyślane, ustalone z ówczesnym rektorem i zaproponowany konkretny projekt i pierwsze takie właśnie zaaranżowanie tego terenu to było też dzięki ogromnemu wkładowi tej uczelni.
1: No bo nie było już chwastów.
0: To było jeszcze wcześniej, jakby jeszcze wcześniej.
1: Potem, jeszcze wcześniej.
0: Tak, to są takie
2: był trawnik i stare drzewa owocowe.
0: Tak, także tutaj ta historia jest też taka troszkę burzliwa i jakby tutaj te kilkanaście lat temu od tego projektu się zaczęło, potem ten ogród został.
1: Ewoluował.
0: Tak, dokładnie. I, no i gdzieś powiedzmy te ostatnie kilka lat.
1: Przemiana.
0: Tak, włożyliśmy więcej wysiłku, żeby rzeczywiście go doprowadzić do aktualnego stanu, no, za który już dzisiaj odpowiada w sposób szczególny tutaj pani Joanna, też z pomocą pojedynczych osób jeszcze, które
1: to
0: wspierają.
1: To pani Joanna, to jaka roślinność, jakie krzewy, żeby z tej skarpy wszystko nie spłynęło do Wisły?
2: No, więc głównie to są róże okrywowe.
1: No właśnie,
2: mamy trzy wielkie rabaty z różami.
1: Kolorystyka.
2: Białą, delikatnie różową i ciemnoróżową.
1: Tak.
2: Potem jest bardzo dużo lilaka Meyera, który przepięknie pachnie w maju.
1: Tak.
2: Właśnie skończył kwitnienie.
1: No bzy.
2: Ale tak pachniał cudownie przez trzy tygodnie.
1: To nie są te bzy, które w ogrodzie botanicznym. Lilak jest inny.
2: Lilak inny. Lilak Meyera jest mniejszy, tak, ma drobniejsze kwiaty, ale znacznie
1: a
2: więcej.
1: Zapach
2: wspaniały.
1: Odurzający.
2: Tak. Potem są tam irgi, tawuły, hortensje. Wszystko jest, żeby utrzymywać po prostu glebę no, na miejscu, żeby nie
1: system korzenny, żeby
2: nie zjeżdżała. No drzew specjalnie nie mamy.
1: A historia drzewka kiwi, bo wieść akademicka niesie, że to jest jakaś przedziwna historia.
2: Kiwit, czyli actinidia, jest pnączem i jest rozpięta na takim trejażu metalowym bardzo silnym, bo to jest bardzo silnie rosnące pnącze.

0: I ma mniej więcej jakieś 8 metrów długości cały ten szpaler jest. On jest w dole ogrodu. I bardzo pięknie rośnie, owocuje. W tym roku ma niezwykle dużo kwiatów, więc będzie bardzo dużo owoców. I zbieramy jesienią, w październiku zbieramy owoce. Można zjeść na surowo, są bardzo smaczne, słodkie. Ale robimy dżem albo mus. Robi pani Ela, gospodyni i siostry nasze, albo ja.
1: I jest jakaś degustacja?
0: W słoiczkach, tak, wszyscy dostają, najbardziej pięknie zaangażowani właśnie w działalność tutaj duszpasterstwa.
1: Proszę Państwa, dzisiaj o akademickim kościele Świętej Anny w Ogrodach Sztuki i tajemniczym ogrodzie tegoż kościoła w studio ksiądz rektor Mateusz Gawarski i pani Joanna Kryszewska, która opiekuje się tym ogrodem, z wykształcenia jest botanikiem. Pan ksiądz Mateusz Gawarski, rektorem Akademickiego Kościoła Świętej Anny. No to ja zapytam, skąd domek Baby Jagi w tajemniczym ogrodzie?
0: Prezent księdza rektora na narzędzia.
1: Skąd Baba Jaga?
2: Ja nic na ten temat nie wiem.
0: To ja jestem Baba Jaga, więc a to jest domek, który ksiądz rektor nam sprezentował, żebyśmy swoje tam rzeczy mieli ogrodnicze i
1: no
0: inne.
1: Tak, czyli taki
0: i domek
1: ogrodniczy.
0: Mały
1: domek
0: Baby
1: domek
0: Jagi.
1: Ogrodniczy, tak, rozumiem.
2: A rzecz przydatna po prostu.
1: Rzecz przydatna
0: i konieczna.
2: Tak, no.
1: To proszę nam jeszcze powiedzieć, Święta Anna, tu się nasuwa historycznie, bo mówiliśmy, że Kościół to burzliwa historia. Anna Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka, czy Święta Anna.
2: Wszystkie ważne. Oczywiście zaczynamy od świętej, no bo to Święta Anna, nie byle kto, bo to w końcu Matka Maryi, Matki Bożej, Matki Jezusa, tak, czyli Anna, Matka Maryi, więc babcia Pana Jezusa. I też warto o tym wspomnieć, że wchodząc do ogrodu widzimy trzy postacie właśnie tutaj zaraz po wejściu, które przedstawiają no właśnie i Pana Jezusa, Jego Matkę Maryję, no i właśnie Świętą Annę. Takie odwiedziny Pana Jezusa z mamą u babci, więc jakby też czasami mówimy, rzeczywiście zapraszamy do babci Ani, no bo gdzie nam jest najlepiej? No u babci, tak?
1: Zawsze.
2: I konfiturki tutaj, i te dżemiki, i te wszystkie takie pozytywne skojarzenia, myślę, że każdy z nas ma, więc Święta Anna nam towarzyszy, też patronka właśnie taka wymowna, bardzo też wiemy, popularne imię w Polsce cały czas, więc też ona nam tutaj patronuje, modlimy się przez jej wstawiennictwo, wierzymy, że jakoś tak w sposób szczególny czuwa nad kościołem i nad tym w ogóle miejscem. Natomiast rzeczywiście no, historia samego kościoła jest związana z Annami i to jeszcze kilkoma, prawda? Księżna Anna Mazowiecka z Holszańskich, wdowa po Bolesławie III. To była ta pierwsza, która zaprosiła do Warszawy ojców Bernardynów, tak zwanych z Krakowa, którzy rok wcześniej tam przybyli. Znaczy dzięki też temu, że święty Jan Kapistran właśnie przyjął zaproszenie, przywiózł ze sobą kilku współbraci i tam powstał pierwszy klasztor Bernardynów, a rok później właśnie księżna Anna zaprasza do Warszawy, już można powiedzieć na obrzeżach Warszawy. Powstaje tak malutki klasztorek, malutki kościółek i to jest ten początek, 1454 rok, więc bardzo, bardzo dawno temu, ale bardzo wymowna rzecz i potem pojawiają się rzeczywiście kolejne Anny, ponieważ kościół, jak mówiliśmy, ma burzliwą historię, był i burzony, i spalony i wymagał właśnie odbudowy i poważnych remontów, więc pojawia się Anna Radziwiłłówna, kolejna księżna mazowiecka, która też jest fundatorką kolejną, można powiedzieć, właśnie po tych trudnościach i udaje jej się odbudować kościół i klasztor jakby na nowo. No i potem jeszcze można powiedzieć, pojawia się Anna Jagiellonka, która jeszcze kilkadziesiąt lat później funduje wieżę, dzwonnicę, która jest tuż obok kościoła, więc to też jest bardzo ważna postać w kontekście
1: całej historii.
2: Więc no i święta Anna i właśnie te wszystkie Anny, to jakby myślę, że nie jest też jakiś taki przypadek. Warto wspomnieć, że początkowo patronem był święty Bernardyn ze Sieny. Jakby on, w związku z tym, że to byli ojcowie Bernardyni, bracia Bernardyni,
1: to
2: był zakon, więc on był patronem głównym. Natomiast no potem kościół miał podwójnych patronów, Bernardyna i Annę, aż w końcu Anna przejęła już pałeczkę, można powiedzieć, i do dzisiaj patronuje temu miejscu, tak w ogromnym skrócie rzecz ujmując.
1: Wspaniała historia, wspaniała tradycja Akademickiego Kościoła Świętej Anny. No i w tej tradycji, proszę Państwa, Ogród Sztuk Wszelakich, który dzisiaj w Ogrodach Sztuki przybliżali, opowiadali o nim ksiądz rektor Mateusz Gawarski Akademickiego Kościoła Świętej Anny i pani Joanna Kryszewska, botanik,

0: która opiekuje się...
1: Jestem ogrodniczką,
0: Proszę, ogrodniczka. Tak. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, Bóg zapłać, za to dzisiejsze spotkanie. To jeszcze tak z ostatniej chwili. Ołtarz, dzisiaj takie wielkie święto. W świętej Annie, jak będzie wyglądał? Jak wygląda?
2: No, dzisiaj akurat będzie nam towarzyszyła bardzo ważna postać, która jest związana z tym rokiem, mianowicie 800 lat temu z tego świata odszedł święty Franciszek z Asyżu, założyciel ojców franciszkanów, którego jedną z gałęzi są właśnie franciszkanie bernardyni, którzy tutaj w kościele, no właśnie, byli, więc no i on będzie nam w tym ołtarzu towarzyszył jako szczególny patron tego roku. Poza oczywiście miejscem na Najświętszy Sakrament, dekoracją kwiatową, to właśnie postać świętego Franciszka będzie przy kościele świętej Anny tutaj dzisiaj patronować.
0: To nie tylko dzisiaj, proszę Państwa, zapraszamy w tym wyjątkowym dniu do akademickiego kościoła świętej Anny i do tajemniczego ogrodu. Na tyłach, ładnie się tak mówi, na tyłach tego kościoła jest tam tajemne przejście, jeśli Państwo odkryją to. Zapraszamy nieustająco, a dziś już dziękujemy, że życzymy Państwu refleksji, wspaniałego dnia, oby sakrum i profanum prowadziły Państwa dziś przez cały dzień. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo.
2: Szczęść Boże. Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy.

0: Reklama.
1: Tu Polskie Radio Warszawa.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Tragiczny wypadek śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje pilot maszyny. Ulicami wielu miast przejdą procesje w uroczystość Bożego Ciała. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w ruchu. Przed Mają Chwalińską szansa na kolejny historyczny sukces. Polska tenisistka zagra po południu o finał French Open. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Pilot zginął wskutek katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Wrak małej prywatnej maszyny znaleziono na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w okolicach Limanowej. W nocy pilot poinformował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, m.in. gęsta mgła. Później kontakt urwał się. Od tamtej pory trwały poszukiwania. Brali w nich udział strażacy, policjanci i ratownicy górscy. Wrak śmigłowca odnaleziono w trudno dostępnym terenie. Obchodzona dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z najważniejszych świąt katolickich. W tym dniu wierni przechodzą ulicami miast i wsi w barwnych procesjach z Najświętszym Sakramentem. W podbiałostockich Jurowcach mieszkańcy od środy budowali i dekorowali ołtarze.
2: W tym roku mamy naszą kolejkę tak zwaną. Wcześniej były inne miejscowości. W tym roku padło na nas, więc jak trzeba, to trzeba. Nie jesteśmy tylko tak, żeby na gotowe. No sprzątamy, szykujemy ołtarzyki. O, zadyszka. Ze świeżymi kwiatami, z obrazem, z duchem, z miłością zrobiony. A jak wyjdzie, zobaczymy. Będziemy starały się jak najlepiej.
3: Przestrzegaliśmy tujki, szykowaliśmy ołtarz przy Matce Boskiej. Ile mogę, tyle pomagam.
4: Żona?
3: Tak, jest katoliczką.
4: A pan?
3: Prawosławny jestem. No pomagam tutaj w społeczności, także razem już tyle lat żyjemy i to tak jakoś tak wychodzi fajnie wspólnie.

0: Bóg jest jeden.
1: W uroczystości Bożego Ciała wierni wyznają wiarę w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Po liturgii eucharystycznej wyrusza procesja do czterech ołtarzy. Przy każdym z nich odmawia się modlitwy i czyta Ewangelię. I w związku z tradycyjnymi ulicznymi procesjami kierowcy muszą liczyć się ze zmianą organizacji ruchu w wielu miejscach. Związane jest to właśnie z procesjami Bożego Ciała. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreśla, że w takich miejscach ruch może być sterowany ręcznie.
2: W miejscach, w których będą występowały utrudnienia lub znaczące spowolnienia ruchu, policjanci będą podejmować działania mające na celu jego usprawnienie, w tym ręczne kierowanie ruchem. Dotyczy to także rejonów, gdzie będą odbywać się uroczystości związane ze świętem Bożego Ciała.
1: Policja podała też tragiczny bilans drogowy z minionej doby. W 70 wypadkach zginęło 5 osób, a 80 zostało rannych. Funkcjonariusze zatrzymali 243 kierujących po spożyciu alkoholu. Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie powinni mieć już na kontach doraźną pomoc w kwocie do 8 tysięcy złotych. Chodzi o 12 rodzin poszkodowanych po przejściu w minioną sobotę trąby powietrznej. Mieszkańcy mogą też liczyć na wsparcie psychologiczne. Jesteśmy tam codziennie i monitorujemy potrzeby Balcarzowic, zapewnia wojewoda opolska Monika Jurek.
3: Pan burmistrz potwierdził, że komisje powołane przez niego szacujące straty już są po oglądzie 15 budynków. Będą pracować jeszcze intensywnie w piątek i na początku przyszłego tygodnia powinny być już gotowe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę, czy to budynków gospodarczych do 100 tysięcy, czy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy.
1: Po sobotnich burzach i nawałnicach na Opolszczyźnie strażacy interweniowali w regionie kilkadziesiąt razy. Nikt na szczęście nie został ranny. Teraz trwają prace porządkowe i zabezpieczanie uszkodzonych budynków. Informacje kończymy wielkim tenisem. Maja Chwalińska zagra w półfinale wielkoszlemowego French Open w Paryżu. W ćwierćfinałowym spotkaniu, przypomnijmy, Polka pokonała Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3. W walce o finał na kortach Rolanda Garrosa rywalką Chwalińskiej będzie także Rosjanka Diana Schneider, która w ćwierćfinale pokonała liderkę światowego rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Polka przyznaje, że w Paryżu odcięła się od mediów społecznościowych.
4: To też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę, myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
1: 24-letnia tenisistka pozdrowiła dzieci ze swojej podstawówki numer 29 w Dąbrowie Górniczej.
4: Mam super z niej wspomnienia i czasami sobie marzę, żeby tam wrócić i zobaczyć, jak to wszystko teraz wygląda. Nic, po prostu, no przede wszystkim bawcie się sportem. Myślę, że to jest podstawa. I tyle, jeżeli chcecie coś robić, po prostu zaangażujcie się w to w 100% i może kiedyś to kliknie.
1: Za Maję Chwalińską trzymamy mocno kciuki. Dodajmy, że początek półfinałowego pojedynku z Dianą Schneider o 16:30.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed burzami na północnym zachodzie i zachodzie kraju, także na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Alerty pierwszego stopnia obowiązują od godzin południowych i popołudniowych do wieczora. Lokalnie może też spaść grad. Poza tym w wielu regionach przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 22 stopni w centrum do 26 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty do 80 km na godzinę. A jaka pogoda? Pogoda zapowiada się na najbliższe dni. Jutro najcieplej ma być w południowej Polsce, mówi synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.
6: Temperatura od 15 nad morzem i w Kotlinach Sudeckich do 26 na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z kierunków południowych i zachodnich, natomiast w burzach porywy wiatru osiągać mogą do 75 km na godzinę.
1: W sobotę i niedzielę również ma być pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a gdzieniegdzie zagrzmi.
5: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% energii elektrycznej. Do godziny 17 zalecane jest zwiększenie jej zużycia, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje średnie lub małe zagrożenie pożarowe.
5: Klimat.
7: Portfel seniora.

0: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Jako że dziś dzień świąteczny, to przekażemy dobrą informację dla być może nawet setek tysięcy polskich emerytów. Chodzi o wygraną w sądzie, która może stać się precedensem i szansą dla kolejnych świadczeniobiorców. Na początku czerwca zajmiemy się też, a przynajmniej postaramy się zdążyć, słynnymi już emeryturami czerwcowymi. Wyjaśnimy, co się w nich tutaj zmienia, co na lepsze, a może nie. Moim gościem w tej rozmowie jest mecenas Katarzyna Kalata, specjalistka w zakresie prawa, pracy i ubezpieczeń społecznych. Tak panią przedstawię. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy zatem od tego korzystnego wyroku sądowego, mocą którego emeryt wygrał z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych kwotę 18 tysięcy złotych jednorazowego wyrównania oraz wyższą emeryturę. I myślę, że to miało dla niego większe znaczenie, bo kwota może trochę symboliczna, aczkolwiek też na pewno potrzebna. Nie jest ona tak bardzo istotna, no właśnie, ale najważniejsze jest to, że sąd przyznał, iż ten emerytowany górnik, bo to był górnik, pobierał zaniżone świadczenie. To jest istota rzeczy. Pojawiły się takie szacunki, że w podobnej sytuacji może być nawet około 200 tysięcy osób, stąd powiedziałam to na początku. Emeryt w 2007 roku zaczął walczyć o to prawo do emerytury górniczej. Nowelizacja ustawy z 2012 roku sprawiła, że suma świadczeń wypłaconych mu w ramach wcześniejszej emerytury była odejmowana od kapitału, co obniżyło świadczenie. No i właśnie tak jak mówię, istota sporu na tym polegała. Wyjaśnijmy, jak to jest z tym odliczaniem, tak po kolei i powoli. Kiedy ono w ogóle wchodzi w grę?
1: Znaczy, no to właśnie, żebyśmy wyjaśnili po kolei, bo to jest optymistyczny wyrok. Ja dodam, że nie pierwszy. Jest wiele optymistycznych, więc też chciałabym, żebyśmy tym optymistycznym akcentem potem przeszły dalej oczywiście. Zacznijmy od początku. Osoby, które miały prawo do emerytury wcześniejszej, które były na pograniczu reformy, które złożyły wnioski o emeryturę wcześniejszą, mogła to być górnicza, mogły to nauczycielki, pielęgniarki, w pewnym momencie zostały zaskoczone przepisami legislacyjnymi, ponieważ złożyły sobie wniosek o tą emeryturę wcześniejszą i ustawodawca 1 stycznia 2013 roku wprowadził przepis, że osoby, które złożyły wniosek przed 6 czerwca, które złożyły wniosek o emeryturę wcześniejszą, później będą ją miały, o tą emeryturę wcześniejszą, będą miały pomniejszoną emeryturę powszechną.
0: Z kapitału im zabierał.
1: Z kapitału. Czyli na przykład, jeżeli ja będę tutaj na przykładach opowiadać, no bo załóżmy, że jestem pielęgniarką, byłam na tej emeryturze wcześniejszej, skorzystałam z mojego kapitału 200 tysięcy, to później jak idę na emeryturę powszechną, to jest też ewenement polskiego systemu, że wielokrotnie można przechodzić na emeryturę, mój kapitał zostanie pomniejszony o tą kwotę. Rozwiązanie wydaje się logiczne, no bo jeżeli pobrałam z kapitału, to będę mieć mniejszą emeryturę. Ale tutaj duża grupa naszych emerytów została zaskoczona tym rozwiązaniem. I Trybunał Konstytucyjny już w 2019 roku wskazał, że takie rozwiązanie jest niekonstytucyjne. Wyrok dotyczył kobiet z 1953 roku. Następnie powtórzył to 4 czerwca 2024 roku, ale ten wyrok niestety nie został opublikowany. Ale nie ma to większego znaczenia dla naszych emerytów, ponieważ jest bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego, który nakazuje nie stosować tego przepisu, mówiąc wprost, w stosunku do osób, które po prostu były zaskoczone zmianą legislacyjną. Tu chodzi o to, że ten emeryt utracił zaufanie do naszego państwa, że nie możemy być zaskakiwani. Więc nawet już nie wchodząc w kwestie polityczne, wyrok mamy nieopublikowany, ale Sąd Najwyższy ma jednolitą wykładnię, która mówi, że jeżeli ktoś był w takiej sytuacji, to powinno się mu nie pomniejszać tej emerytury powszechnej o wcześniejszą, pobraną emeryturę wcześniejszą.
0: No to teraz takie, bym powiedziała, pytanie chyba, które się nasuwa, bo skoro Trybunał Konstytucyjny już nawet dwa razy orzekł, że jest to sprzeczne z zasadą zaufania do państwa, podkreślamy, jest taka zasada, prawda, konstytucyjna, ZUS rozumiem, że zna, ma te informacje, nie ma innej możliwości, żeby o tym nie wiedział, no to dlaczego i czy dalej stosuje tam te zasady niekorzystne dla emerytów. Czy stosuje to? Po pierwsze, jeżeli tak, to dlaczego?
1: Jasne. Po tym wyroku fala emerytów ruszyła do ZUS-u, powiem tak. Złożyli wnioski o przeliczenie emerytur. Ja też to rekomendowałam. I ZUS wydawał decyzje odmowne. Emeryci powoływali się na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. W odpowiedź ZUS-u była jasna, że nie można przeliczyć, bo wyrok jest nieopublikowany. Ministerstwo w międzyczasie oczywiście próbowało załatwić ten problem, ale do tej pory nie doczekaliśmy się rozwiązania legislacyjnego. A z zapowiedzi ministerstwa też wynika, że nie będzie żadnych przeliczeń wstecz, tylko od momentu, kiedy ta zmiana wejdzie w życie, więc dużo osób nie dostanie tak jakby wyrównania za szkody z lat ubiegłych. I te osoby, które złożyły wniosek do ZUS-u, otrzymały decyzję odmowną. Argumentacja ZUS-u w całej Polsce jest taka sama, bo ja prowadzę bardzo dużo tych spraw.

0: że po prostu wyrok nie został opublikowany i nie ma przeliczenia. Wszystkie osoby, które zdecydowały się na dalsze pójście do sądu, czyli to jest bardzo smutna sytuacja, bo to są osoby po 70, 80, które są skazane na kolejną batalię sądową, prawda? A. I to państwo naprawdę powinno
1: nie
0: takie...
1: jest tak, że one po prostu nie są w stanie często tego
0: często
1: zrobić.
0: Często nie są w stanie. No i no mówię, ja prowadzę sprawy w Częstochowie, w Poznaniu, w Warszawie, w różnych rejonach Polski i schemat tych postępowań jest bardzo prosty. Te osoby w ogóle nie muszą zeznawać, nie muszą być powoływanych na świadków. My składamy odwołanie. Sądy uznają, stosują orzecznictwo Sądu Najwyższego i kontrolę tak zwaną rozproszoną. Czyli sąd stwierdza, że wyrok Trybunału nie został oczywiście opublikowany, ale sąd ma obowiązek zastosować przepisy, bądź ich nie zastosować, jeżeli są sprzeczne z konstytucją bezpośrednio. A tutaj sądy po prostu orzekają o przeliczeniu tej emerytury bez uwzględnienia tego przepisu 25 ust. 1b, który został uznany za niekonstytucyjny. I te sprawy są wygrane. ZUS składa apelację. Apelacje są ZUS-u oddalane, co wydłuża
1: właśnie
0: postępowanie.
1: Właśnie, bo to jest pytanie po kolei, co dalej?
0: Co dalej? Jeżeli wygramy taką sprawę, ZUS składa apelację. W styczniu, 22 stycznia tego roku ZUS w jednej ze spraw złożył nawet skargę kasacyjną. Całe szczęście dla nas i dla naszych emerytów ta skarga nie została w ogóle przyjęta na rozpoznanie. ZUS podnosił, że wyrok Trybunału nie był opublikowany, sąd nie przyjął tej skargi na rozpoznanie.
1: Dlaczego? Formalne względy?
0: Ze względów formalnych, ale mam nadzieję, że takie, że nawet jeżeli została przyjęta, no to z uwagi na argument, znaczy ja jestem prawie, że pewna, bym powiedziała 90% po analizie orzecznictwa Sądu Najwyższego, uważam, że ZUS w tych sprawach po prostu przegra. Tylko szkoda po prostu naszych emerytów, którzy są zmuszeni do kolejnej walki sądowej. Więc jeżeli nasi drodzy słuchacze, drodzy emeryci, mają pomniejszone świadczenia o emeryturę wcześniejszą, a nie złożyli jeszcze takiego wniosku, to ja bym rekomendowała nawet w tym momencie złożyć wniosek do ZUS-u o przeliczenie ponowne emerytury, nie uwzględniając tego okresu. ZUS wyda państwu decyzję odmowną i z tą decyzją można napisać dwa zdania, że odwołuje się, że jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego 4 czerwca 2024 roku i sądy orzekają naprawdę w większości przypadków, bym powiedziała, w tych sprawach, które ja prowadzę, nie mam żadnej przegranej akurat, ale wiem, że są takie rozstrzygnięcia, gdzie sądy jednak doszły do innego wniosku, ale uważam, że to jest błędne rozstrzygnięcie, tak? No bo ten przepis był niekonstytucyjny i ta grupa osób po prostu została poszkodowana, a ustawodawca do tego czasu nie naprawił przepisów.
1: No dobrze, to teraz pytanie jest trzy. Pierwsze jest takie, czy można to zrobić samemu? Ciągle przypominam, że to są osoby mające, tak jak pani powiedziała, 70-80 lat, czasem może więcej. Więc czy można to zrobić samemu? Czy jednak prawnik jest tu nieodzowny? Bo powiedziała pani, że można napisać dwa zdania odwołania. Mm-hmm. No i jakby trafiamy do sądu. Więc pytanie co? To jest pierwsze. Po drugie, ci, którzy jednak przegrali, może gdzieś oni są, mówi pani, że ma pani też takie informacje, to co oni rozkładają ręce i koniec? Czy jest jeszcze dla nich jakaś dalsza droga, żebyśmy to wyjaśnili? I trzecie pytanie, co z tymi, którzy jednak wygrali? Bo ja powiem satysfakcja satysfakcją, ale liczy się, czy ten pieniądz dostaną lub no... Jak to się dzieje?
0: Oczywiście, to po kolei. Jeżeli ktoś z państwa, z naszych słuchaczy nie złożył takiego wniosku, to proszę, żeby państwo złożyli taki wniosek, że wnosicie państwo przeliczenie emerytury powszechnej z uwzględnieniem faktu, że emerytura powszechna została pomniejszona na emeryturę wcześniejszą, co jest sprzeczne z orzecznictwem, z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Jest to wyrok z 4 czerwca 2024 roku. ZUS zapewne wda państwu decyzję odmowną. Możecie państwo też znaleźć, jak wpiszecie tą sprawę, dużo też moich artykułów, gdzie ja radzę, jak w ten sposób, jak nawet napisać odwołanie, więc można de facto odwołać się jednym zdaniem, że nie zgadzacie się państwo, załączyć ten wyrok i poprosić sąd o zastosowanie kontroli rozproszonej, żeby sąd bezpośrednio zastosował przepisy ustawy o emeryturach i rentach bez artykułu 25 ust. 1b.
1: I można samemu
0: bez prawnika, dobrze. Bo ja wiem, że to jest grupa, która tak. Naprawdę dla tych osób te kwoty, którzy uzyskują moi emeryci, tak to nazwę moją opieką, to jest około 1000 do 2000 więcej emerytury miesięcznie.
1: No właśnie, tak sobie myślę, że te osoby będą w stanie to zrobić, jeśli im rodzina pomoże, prawdę mówiąc. Same no raczej pewnie nie. No tak myślę już, życiowo tak to będzie wyglądało. Ale okej, to jest jedna sytuacja. No i wygrały. No i co teraz?
0: No jak wygrały, no to ZUS na pewno złoży apelację, więc tutaj już na tym etapie to bym rekomendowała, zawsze można skorzystać z darmowej pomocy prawnej, zwrócić się do sądu, jeżeli nie jesteśmy w stanie, żeby nie pokrywać dodatkowych kosztów, bądź mówię, te wszystkie sprawy, które ja prowadzę, są wygrywane i naprawdę można na palcach jednej ręki policzyć te, które są niekorzystne.
1: No, jeżeli, i co dalej?
0: Apelacja wygrana. ZUS na pewno, szanowni państwo, złoży kasację. Skargę kasacyjną. Jeżeli państwo wygracie...

0: Więc tutaj już potrzebny jest profesjonalny pełnomocnik, więc niestety to może chwilkę potrwać, nawet parę lat, ale no tutaj, jeżeli wygramy na końcu tą sprawę, to świadczenie państwa powinno zostać przeliczane. Sądy przyjmują, że to będzie 3 lata wstecz z uwagi na to, że ten wyrok no, został opublikowany Trybunału, więc sąd dokona przeliczenia za 3 lata wstecz i ZUS państwu wypłaci wyrównanie.
1: A są takie kasacje wygrane?
0: ZUS-u?
1: No nie, nie ZUS-u właśnie, tylko, że powiem, klientów, czyli emerytów, czy no bo jeżeli została złożona skarga kasacyjna, no to czy już są jakieś wygrane? Znaczy, dla emerytów.
0: Dla emerytów. Ja nie jestem akurat na tym etapie, bo te sprawy tak jakby ruszyły od nowa po ogłoszeniu wyroku czerwcowego, prawda? Wiadomo, że troszeczkę te postępowania trwają, ale mamy wyroki sądów apelacyjnych w Gdańsku, w Częstochowie, w Poznaniu, które przyznają emerytom i na przykład w zależności od wartości przedmiotu sporu ZUS nie może złożyć skargi kasacyjnej. Okay. Więc tutaj już sprawa się po prostu zamyka i ZUS musi dokonać przeliczenia.
1: No dobrze. To było to pytanie, jakby jeżeli już doszliśmy do końca naszej drogi, ale powiedziała pani, że to może trwać kilka lat. To znaczy na przykład ile? 5? 10?
0: W tym momencie w zeszłym tygodniu zakończyłam sprawę w Warszawie, która została złożona bezpośrednio po wyroku, czyli trwała 2 lata w pierwszej instancji.
1: To niedługo. Dlatego zapytałam, że no tak, w pierwszej instancji, ale jak nam dojdzie do kasacji, no to będzie 5-10 lat.
0: Tak.
1: No i chyba już wiadomo, do czego zmierza to pytanie.
0: Jeżeli odpowiedź będzie.
1: Tak, ale jeżeli to są właśnie, jeżeli to są osoby, które mają dzisiaj 80 czy 80 kilka lat, to one mogą tego nie dożyć. I co wtedy? Rozumiem, koniec?
0: Znaczy, postępowanie sądowe niestety jest umarzane, kiedy nie ma strony. Czyli jeżeli mamy taką sytuację, że walczymy o to nasze świadczenie i w międzyczasie umrzemy, no to też nasza rodzina, już jak pobraliśmy świadczenia za okres dłuższy niż 3 lata, prawda, tutaj nie było żadnej renty rodzinnej, to po prostu postępowanie jest umarzane. Niestety ZUS wygrał z uwagi na to, że emeryci już są w takim wieku, że oni po prostu no, już umierają i niestety to jest bardzo smutna prawda, że nasze państwo zamiast naprawić przepisy, czekało na taką okoliczność.
1: Ta przewlekłość postępowań działa
0: to
1: na
0: niekorzyść. Nie jest przewlekłość,
1: nie
0: redaktor postępowania, tylko no bo ZUS zna orzecznictwo Sądu Najwyższego, ale nie tylko w tej sprawie, ale wielu innych, co mnie bardzo boli jako obywatel naszego kraju, że ZUS pisze, przepraszam, powiem tutaj bezczelnie, że wyrok Sądu Najwyższego wiąże w indywidualnej sprawie. No oczywiście, ale wykładnia Sądu Najwyższego jest jakąś wskazówką, szczególnie powinna być dla organów administracji publicznej. Jeżeli Sąd Najwyższy stwierdzi, że jakieś rozwiązanie nie powinno być w ten sposób stosowane przez ZUS, to ZUS, ja jako obywatelka chciałabym, żeby dział merytoryczny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał wytyczne do organów, że mają stosować zgodnie z orzecznictwem.
1: Ale trochę mi pani to ZUS wyjęła, że nie mamy prawa precedensowego, to nie ten system, więc w związku jakby z tym nie uda nam się powołać na inną sprawę, na wyrok w innej sprawie. Znaczy możemy, ale no to nie będzie wiążące, tak, dla sądu. No,
0: tak, ale panie redaktor, są na przykład w innych sprawach uchwały Sądu Najwyższego, które no, też ZUS powinien stosować. Niestety to jest taka smutna nasza rzeczywistość, tak, że mamy wyroki i dopóki sami nie zawalczymy, to niestety w wielu sprawach nie otrzymamy żadnych świadczeń.
1: A miało być wesoło w dniu dzisiejszym, że jednak są pieniądze. No dobrze, to teraz zapytam, bo panie też już trochę to powiedziała, ale czy to rzeczywiście jest prawda, że jeżeli ktoś wygra taką sprawę, to jego emerytura może być, bo tak tu i ówdzie w przestrzeni publicznej takie informacje padają, że może być na przykład właśnie aż 1000 zł wyższa, miesiąc w miesiąc?
0: Tak, ja prowadzę sprawy pani pielęgniarki, na przykład nauczycielki, gdzie u jednej pani wyszło 1200, u drugiej 1800 zł, ale ta nieprawidłowa informacja wynika też z danych, które podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych do Trybunału Konstytucyjnego. Znaczy ZUS odpowiedział dokładnie tak, jak Trybunał zapytał, tak? Bo tutaj chodzi o taką kwestię, że w pewnym momencie też Sąd Najwyższy rozpoznawał sprawę pewnego pana, który uzyskał prawo do emerytury wcześniejszej, ale bardzo czekał długo ze złożeniem wniosku o tą emeryturę powszechną. Takie rozwiązanie spowodowało to, że on pobierał cały czas tą emeryturę, już nawet osiągając wiek emerytalny.
1: Wcześniejszy?
0: Tak, osiągając wiek emerytalny i później po wielu latach złożył wniosek o emeryturę powszechną i oczekiwał tego, że w związku z tym wyrokiem, też tymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, że ta emerytura powszechna nie zostanie pomniejszona już też po tym okresie osiągnięcia wieku emerytalnego. Zrobił sobie taką lokatę bankową Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tutaj Sąd Najwyższy wskazał bardzo słusznie, że przepis jest niekonstytucyjny, no ale nie możemy, jeżeli ta osoba miała świadomość, osiągnęła wiek emerytalny, to nie jest system jakiś kapitałowy, żeby w ten sposób móc uzyskać nieracjonalnie większe świadczenia. I ZUS dokonał takich wyliczeń przy takim założeniu, jak właśnie tutaj na prośbę Trybunału, co by się wydarzyło, jeżeli te osoby by otrzymały, na przykład złożyły wniosek.

0: później, prawda? I w takich bardzo racjonalnych sytuacjach z tych wyliczeń wynika, że taka osoba, która czekała z tym złożeniem wniosku na tą emeryturę w wieku powszechnym, mogłaby uzyskać nawet 4000 zł większego świadczenia. Dlatego te informacje nie do końca są prawidłowe. Mniej więcej możemy mówić o kwocie 1200-1400 zł, mniej więcej przy tych emerytach, którzy mieli średnie emerytury, no, ale oczywiście to wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.
1: No tak, tak, oczywiście. Ale teraz jeszcze bym chciała, żebyśmy doprecyzowały może kogo to dotyczy, bo już trochę padły zawody, że górnicy, że nauczyciele, że pielęgniarki, to tak przykładowo, ale czy tutaj jeszcze, bo tu jeszcze grają rolę, prawda, roczniki, te 50 lata, jak to wygląda?
0: Tak, dotyczy to kobiet, które urodziły się po 1949 do 1959 z wyjątkiem rocznika 53 i mężczyzn 1949 do 1954, tak? I tutaj te osoby, jeżeli pobierały właśnie tą emeryturę wcześniejszą, nic nie zrobiły, to w tym momencie mogą jeszcze próbować zawalczyć.
1: No to jeszcze bym zapytała o to, czy dużo jest, bo pani powiedziała, że dużo ma pani takich sporów, ale czy ma pani taką orientację, że w skali kraju jest dużo takich właśnie wystąpień w sprawie tych zaniżonych świadczeń, czy raczej seniorzy chcą już spokojnie żyć? Bo to zawsze jest taki temat, o którym się często rozmawia, jak się rozmawia o emerytach, że właściwie no to już jest czas odpoczynku, spokoju i tak dalej. Czy gdy chodzi o te pieniądze, to seniorzy tak właśnie myślą, czy jednak walczą?
0: Znaczy mamy grupę seniorów, którzy są bardzo oczywiście świadomi, którzy no właśnie, walczą do końca, prawda? Którzy są też przede wszystkim zdrowi, no bo to jest grupa, która już jest no, w odpowiednim wieku, tak? Więc tutaj już dochodzą różne choroby, też nieśledzenie na bieżąco komunikatów ZUS-u, prasy, prawda? Więc wiele osób po prostu o tym nie wie. Szacunków podaje się, że ta sprawa dotyczy około 200 tysięcy osób, więc to jest bardzo duża grupa. No ale na pewno może 10% osób podjęło kolejną walkę. Tak?
1: Jasne.
0: Ale to te dane na pewno by ZUS musiał podać, bo ja takich danych oczywiście nie jestem w stanie wykazać. No ale panie redaktor, no odpowiadamy sobie też na kolejne pytanie, no czemu to nie zostało, prawda, naprawione? Jak nie wiadomo, no, o co chodzi, to przepraszam, wiadomo, że chodzi o kasę, tak mówiąc.
1: No dobrze, to przejdźmy do tego. bo tutaj się nasuwa taka pewna myśl i coś, o czym wiemy i o czym należałoby porozmawiać. Ponieważ rząd przygotował projekt ustawy, który powinien ten problem systemowo rozwiązać. Propozycja ta zakłada właśnie ponowne przeliczenie, no i zwiększenie w efekcie tego owych emerytur. No, ten projekt utknął, on utknął na bardzo wczesnym etapie, bo jeszcze przed Komitetem Stałym Rady Ministrów. No to jest wczesny etap. Dlaczego właśnie, jakby pani powiedziała, pani zdaniem, czy właśnie o te pieniądze, o których pani wspomniała, wyłącznie chodzi? Ja od razu powiem, że tam koszty wyliczono. Wyliczono je na pytanie, czy rzeczywiście słusznie. Na 8-9 miliardów rocznie? Chyba proszę mnie sprostować, jeżeli źle to powiedziałam. Z tego no, wydaje się, że i gdybyśmy tak na to spojrzeli, to Fundusz Ubezpieczeń Społecznych by tego jednak sam nie dźwignął, tak? A gdyby tak było, no to musiałby dopłacać budżet. No, idziemy dalej w tym zaklętym kręgu. No, budżet jest obecnie bardzo zadłużony, no czyli co? Właśnie chodzi o pieniądze?
0: Znaczy w mojej opinii te koszty są zawyżone, bo one bazują na tych danych, które ZUS podał do Trybunału Konstytucyjnego i tu jest inne założenie przyjęte. Ustawodawca powinien naprawić ten błąd, bo tutaj ewidentnie popełniliśmy błąd w stosunku do emerytów i na pewno to jest, ta kwota jest zawyżona. Tak jak podałam ten przykład, no to ZUS symulował, że to może być 4000 zł. No, kwota jest niewspółmierna w stosunku do osoby. No, jeżeli ktoś
1: tyle miałby więcej, 4000 zł.
0: Jeżeli ktoś chciał wykorzystać to, że coś jest niekonstytucyjne, że ustawodawca nie naprawił błędu, no ja uważam, że to jest niesprawiedliwe, jeżeli ktoś osiągnął wiek emerytalny i trzymał, na przykład czekał z 2 lata jeszcze na złożenie wniosku o emeryturę powszechną i mu tak narosła ta różnica. Przecież przez 2 lata pobierał tą emeryturę. Tu trzeba podejść do tego zdroworozsądkowo, czyli otworzyć orzecznictwo Sądu Najwyższego i je po prostu wdrożyć w życie. I my mówimy o kwotach około 1000-1500 zł dla emerytów. Bo przecież przecież nie możemy dopuścić takiej sytuacji, żeby tak niewspółmiernie wzrosły świadczenia. No, zresztą Sąd Najwyższy i w ogóle sądy powszechne też przyjmują, że to wyrównanie do momentu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jeżeli ktoś złożył wniosek później, to później się to po prostu nie liczy. I to jest bardzo dobre rozwiązanie. A te kwoty, które podał ZUS, są zawyżone po prostu.
1: Ale i to jest, myśli pani, powód tego, że ta ustawa została zblokowana.
0: Tak.
1: No dobrze, to jednoznacznie. Ale jest jeszcze drugie jakby takie pytanie, które się nasuwa. I ciekawa jestem, czy na to uzyskamy odpowiedź. Jak

0: Pani zdaniem, czy jest tak, albo też może to wynika z jakichś wyliczeń, że te i nawet indywidualnie wygrane sprawy, indywidualnie po prostu będą dla, czy też są, dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych tańsze, użyję tego określenia, niż ustawa, która by sprawę
1: no oczywiście, że będą tańsze, bo po pierwsze, wiele osób się nie odwoła, no wiele osób, przepraszam, no w międzyczasie umrze podczas postępowania, postępowanie sądowe będzie umorzone, czyli ta osoba nic nie uzyska. Może być tak, że sprawa od odwołania będzie leżała, nawet sąd nie zacznie jej rozpoznawać, tak? Tak. Więc nie uzyska żadnego tutaj wyliczenia, żadnego wyrównania, a wiele osób jest już w takim stanie, że po prostu zdrowotnym, że nawet nie wie o tym.
0: No tak jak też pani powiedziała, że jeżeli mniej więcej 10% i tak wystąpiło, no to już widać, że tańsza po prostu.
1: Tak. A szacunki ZUS-u są zawyżone po prostu, tak? Mhm. Więc tutaj ustawodawca wprost, nawet jakbyśmy posłuchały scenogramów sejmowych poprzednio, jak kiedyś, bo ten problem w ogóle był kiedyś przedmiotem zapytania, to minister Szwed wprost wskazał, że no, to nie jest rozwiązywalne, bo to są ogromne koszty dla budżetu.
0: To jeszcze było za poprzedniej władzy.
1: No właśnie, więc pani redaktor, to wiadomo, to się ciągnie. Mm. Też nie oszukujmy się, no, że ta sprawa, która leżała w Trybunale, też leżała wiele lat. No. I nagle, no wiadomo z jakich powodów, nagle ten wyrok ujrzał też światło dzienne. Też można wcześniej było to załatwić, tak? Tylko żadna, ani poprzednia władza, ani aktualna nie załatwia tego problemu. A dla naszych emerytów te kwoty to są po prostu być bądź nie być, tak?
0: No
1: czy zapłacić.
0: No to duże kwoty.
1: To są
0: tak.
1: bardzo duże kwoty, więc jeżeli źle stworzyliśmy prawo, to trzeba po prostu, przepraszam, drodzy politycy, wziąć to na kratę i to naprawić.
0: No to jeszcze
1: razem.
0: Mam jedno pytanie, które bym, chociaż tak krótko, żebyśmy jeszcze to może. A jak to jest z tymi emeryturami czerwcowymi? Bo my mamy początek czerwca, ZUS deklaruje, że już przeliczył te świadczenia. No to powiedzmy, jak to jest? Czy rzeczywiście tak i czy sprawa jest rozwiązana?
1: Znaczy tutaj też mamy taki problem, że ustawodawca też po wyroku Trybunału Konstytucyjnego no, chciał naprawić problem. Problem wynika z tego, że osoby, które złożyły wniosek o emeryturę w czerwcu, po prostu nie miały waloryzacji rocznej i miały zaniżone to świadczenie. Czyli osoby, które złożyły wniosek, na przykład, jak kiedyś podawałam taki przykład bliźniaków, tu jeden złożył wniosek w czerwcu, drugi w lipcu, no to jeden miał różnicę na poziomie chyba 500 zł, tak, emerytury, bo jeden po prostu złożył w innym momencie. Więc to są dosyć duże różnice, które wynikały z samych technikali, tak? I ustawodawca naprawił ten błąd częściowo, bo od 2021 roku no już nie ma de facto znaczenia, kiedy to złożymy, bo jeżeli złożymy w czerwcu, no to liczymy tak jak za maj, ale w tym momencie no, mamy ustawę, która weszła od 1 stycznia, która grupie osób pomiędzy 2009 rokiem a 2019 rokiem nakazała tak jakby naprawić krzywdę, czyli wdrożyła ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego,
0: przeliczyć. Dziękuję uprzejmie za rozmowę. Mecenas Katarzyna Kalata była naszym gościem. Dziękuję, ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Reklama. Jeśli chcesz się dowiedzieć, czym zajmują się kosmiczni ogrodnicy, jak wyhodować klopsiki, czy kasztany mogą świecić i jak udzielić pierwszej pomocy zwierzakom, koniecznie przyjdź na największe wydarzenie ze świata nauki. 29. Piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego pod hasłem Z życia wzięte. Już w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
3: Sponsorem 29. Pikniku Naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: O reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Słowo. Napisałem je tu na starej maszynie do pisania i wygląda niewinnie, ale przecież siła jego rażenia jest ogromna. Są słowa, które zabijają, ale i takie, które budują, jak solidarność czy wspólnota. O te wartości od lat dba Fundacja Batorego. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Włodzimierz Matuszak.
6: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. ogłoszenia.

0: Kampanie społeczne. Autopromocja.
1: Wszystko zaczęło się od wakacyjnych wyjazdów.
2: Od razu sobie założyłam, że wszystko u mnie będzie w wolności. Jak mi coś nie pasuje, to tego nie.
1: Beata Łupczonek, czyli teściowa, i jej zięć Marcin Milanowicz tworzą zgrany duet.
3: Czasami ja idę na ustępstwa, czasami Beata idzie na ustępstwa, ale to nie są jakieś takie kłótnie, czy no nie wiem, jakoś tak mamy wspólny mianownik w tym.
2: Planujemy już stadionową trasę, stadion Orlik, to będzie wykupiony.
1: Pierwsza teściowa, reportaż Antoniego Rokickiego, w piątek o 7:06.
0: Autopromocja.
4: W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa wita Państwa Sylwia Sułukowska. Boże Ciało w wielu miastach Polski kojarzy się z procesjami i dekorowaniem ulic. Jednak w niewielkim Spycimierzu, niedaleko Uniejowa, ta tradycja przybrała wyjątkową formę. Co roku mieszkańcy tworzą tam kwietne dywany, po których przechodzi procesja Najświętszego Sakramentu. Ta niezwykła tradycja, przekazywana z pokolenia na pokolenie od około 200 lat, została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO i dziś zachwyca ludzi z całego świata. O duchowym wymiarze tego wydarzenia, zaangażowaniu mieszkańców i nowym centrum Spycimierskie Boże Ciało porozmawiam z moimi gośćmi. Z Jędrzejem Kałużnym, dyrektorem Centrum Spycimierskie Boże Ciało, porozmawiam o tym, jak wygląda przygotowanie tego wyjątkowego wydarzenia, jak powstają kwietne kompozycje i dlaczego ta tradycja stała się fenomenem znanym daleko poza granicami Polski. Witam serdecznie, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, pozdrawiam ze Spycimierza.
4: Skąd bierze się wyjątkowość spycimierskich dywanów kwiatowych? I co wpłynęło na to, że zachwyciły te dywany nie tylko Polskę, ale i UNESCO?
5: Na ich wyjątkowość, tych naszych pięknych, kwietnych dywanów, wpływa zdecydowanie pietyzm, jeżeli chodzi o ich tworzenie. Kwietne dywany wyścielają praktycznie całą miejscowość Spycimierz. Ta trasa niezwykle długa, a drugi motyw to oczywiście bogata historia. Te około 200 lat tradycji sprawiły, że kwietne dywany zachwyciły ludzi na całym świecie, zachwyciły w Polsce. My jesteśmy dziś bardzo dumni, mogąc opowiadać o tym, że nieprzerwanie przez tyle takie piękne święto, święto staropolskie, sposób wspólnego przebywania razem w tej miejscowości jest wielkim powodem do dumy, cieszymy się z tego i przyciąga to uwagę, ze względu na to, że dziś ludzie w tym zabieganym świecie szukają takiego momentu wytchnienia. Szukają czegoś, co jest odwieczne, czegoś, co jest takie nieuchwytne, bo mówiąc o kwietnych dywanach, mówimy o sztuce ulotnej, o artystach kwiatowych, którzy układają swoje dzieła ludziom, oczywiście dla ludzi, dlatego żeby mogli się zachwycić, ale przede wszystkim też dla wartości wyższych niż to życie doczesne. Układają to ze względów religijnych dla Boga, dlatego żeby wspólnie świętować, wspólnie cieszyć się tym czasem i pokazać, że to nasze miejsce, nasza piękna ziemia może zachwycić kolorem, może zachwycić zapachem. Niepowtarzalne kwietne dywany mają swoich dalekich kuzynów na całym świecie, dlatego sztuka infiorat, czyli układania kwietnych dywanów, znana nie tylko w Polsce, również przyciąga turystów kulturowych, pielgrzymów do Spycimierza. Chcą zobaczyć taki najlepszy przykład tej sztuki kwiatowej. Spycimierz, myślę, jest dobrym polskim przykładem.
4: Dla mieszkańców Spycimierza to bardziej tradycja religijna, rodzinna, czy może już element lokalnej tożsamości? A może wszystko razem?
5: Zdecydowanie wszystko razem. Mówiąc o tych motywach, dlaczego mieszkańcy się podejmują tego, bo jest to działanie oddolne zdecydowanie, mówimy o trzech takich poważnych filarach. Pierwszy to oczywiście niezachwiana wiara, to chęć świętowania w taki sposób, jak już tu wspomnieliśmy, staropolski, świętowania w sposób ludowy, sposób modlitwy, sposób przebywania razem. Drugi filar tej wyjątkowej tradycji to te względy kulturowe, względy rodzinne. Robili tak pradziadowie, robiły tak prababki i my chcemy tak robić i chcemy to przekazać kolejnym pokoleniom. A trzeci wymiar, nie mniej ważny, który pojawił się niedawno, to te względy artystyczne. Kwiatowi artyści postrzegani są właśnie jako artyści. Robione są z nimi wywiady, rywalizują na różnych pokazach na całym świecie, odwiedzając inne miejscowości, więc rzeczywiście ten wymiar artystyczny też nabiera na znaczeniu obok tych dwóch innych powodów, o których wspomniałem.
4: Powiedział pan, że w układanie dywanów angażują się całe rodziny. Jak wygląda przekazywanie tej tradycji młodemu pokoleniu?
5: Oczywiście to zaangażowanie w Spycimierzu, tutaj warto też o tym wspomnieć, to nie tylko samego Spycimierza, ponieważ w całym tym zwyczaju biorą udział również mieszkańcy.

0: mieszkańcy sąsiednich miejscowości, które należą do parafii, które leżą w pobliżu Spycimierza, zaangażowanych jest około 500 osób. Samo przekazywanie to przekazywanie wewnątrz rodzin, przekazywanie z ojca na syna, z matki na córkę, czy też z babci na wnuczkę, albo z dziadka na wnuczka. Natomiast bardzo ważny aspekt tutaj pełnią działania warsztatowe, pełnią różne spotkania, Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciała, spotkania w ramach parafii, organizowanie warsztatów kwiatowych dywanów, które dla dzieci i młodzieży są organizowane w Centrum Spycimierskie Boże Ciało, które z jednej strony opowiada o tej tradycji dla przybyłych do Spycimierza gości, ale z drugiej strony też jego ważnym, nadrzędnym zadaniem jest jednoczenie tej tkanki ludzkiej w Spycimierzu. Są tam różne sale warsztatowe poza salami ekspozycyjnymi, gdzie można ćwiczyć, można układać, można tworzyć swoje wzory, więc tutaj i w taki sposób organiczny, i w sposób taki warsztatowy do tego w Spycimierzu ludzie podchodzą.
1: Żeby powstały takie dywany kwiatowe, to oczywiście potrzeba dużo czasu i rozumiem, że te przygotowania rozpoczynają się dużo, dużo wcześniej przed uroczystością Bożego Ciała.
0: Oczywiście mieszkańcy żartobliwie mówią, że kiedy zdążą już posprzątać po jednym Bożym Ciele, zaczynają przygotowywania do drugiego Bożego Ciała. Oczywiście to w sposób taki żartobliwy, bo tego czasu na przygotowanie jest troszkę więcej, trzeba też odpocząć oczywiście, ale same wzory, sam pomysł na to, jak to Boże Ciało będzie wyglądało, tworzony jest już na kilka miesięcy wcześniej. Natomiast na kilka tygodni wcześniej przygotowywane są już konkretne szablony. Mieszkańcy przygotowują się do tego, jak będą już ubierali swoje odcinki drogi, które do nich przynależą. Natomiast na kilka dni przed Bożym Ciałem następuje proces zbierania kwiatów. To bardzo ważny wymiar tradycyjny, że kwiaty, które używane są podczas Bożego Ciała w Spycimierzu, to kwiaty z łąk, pól i ogrodów. Nie są to kwiaty kupowane i nie dlatego są to takie dary natury. Ten proces zbierania, mieszkańcy mówią, że jest dla nich najtrudniejszy, bo trzeba ten materiał pozyskać. Trzeba wyjść na drogi, łąki, pola, kwiatki polskie nasze zbierać, żeby potem móc mieć z czego układać. Natomiast już w sam dzień Bożego Ciała, w godzinach porannych, mieszkańcy zaczynają rysować wzory na drodze, potem układać biały piasek, czarną ziemię, robiąc podbudowę do tych tworzonych kwietnych dywanów, tworząc kontury, potem zaczynają układać, układają do godzin popołudniowych w Spycimierzu w taki bardzo nietypowy sposób. Procesja ze względów historycznych jest wieczorem dopiero. O godzinie 17 jest uroczysta msza święta, a procesja około 18:30 z kościoła wyrusza, przechodząc po kwietnych dywanach, więc to taki pełen dzień pracy.
1: Co było najtrudniejsze w drodze do wpisania tej tradycji na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO?
0: Tutaj możemy mówić o kilku względach, jeżeli chodzi o trudność. W województwie łódzkim, w którym Spycimierz leży, była wtedy to pierwsza tradycja, która miała na taką listę wejść, więc nie był ten szlak jeszcze przetarty. W tej chwili na liście UNESCO w ogóle mamy 7 zwyczajów dopiero. Polska stara się coraz więcej tych wpisów zrobić, ale jest to wieloletni proces, więc te drogi były nieprzetarte. Ale myślę, że jeszcze ważniejsze w tym względzie było to, że na samym początku tej drogi na pewno depozytariusze tej tradycji, sami Spycimierzanie pewnie nie wierzyli w to, że to się może udać, nie wierzyli w to, że społeczność na całym świecie na tak znamienitej liście, jaką jest UNESCO, sama komisja, no może nie zauważyć tego zwyczaju, może to być trudne i może w jakiś tam sposób zaniżając tą wartość przez samych mieszkańców, często przecież sami tak robimy, że siebie nie potrafimy uwierzyć, była pewnie taka obawa, którą trzeba było pokonać, ale liczne podróże międzynarodowe i zawieranie przyjaźni z innymi wspólnotami, z innych miast na świecie sprawiły, że Spycimierzanie uwierzyli w siebie. Oczywiście bardzo ważny tutaj wpływ na to miały władze miasta i gminy Uniejowa, które wspierają tutaj swój Spycimierz i pomagają w tym, żeby mieszkańcy w siebie wierzyli, żeby o tradycji stało się głośno, żeby tradycja mogła pięknie się rozwijać. Więc myślę, że tutaj te problemy instytucjonalne i problemy z takim uwierzeniem w to, że rzeczywiście jest to jedna z takich najbardziej wartościowych tradycji, były tymi pierwszymi problemami, ale potem już poszło z górki.
1: Powiedział pan o tym, że mieliście kontakty z innymi miejscami na świecie, które też są znane właśnie z układania tych dywanów kwiatowych. Jak wygląda ta współpraca? W jaki sposób właśnie, powiedzmy, możecie się też nawzajem od siebie uczyć? Co daje wam także możliwość poznania innych miejsc na świecie, które też są znane właśnie z dywanów kwiatowych?
0: Ta pierwotna współpraca, o której tutaj mówimy, z czasem przerodziła się w taką czystą przyjaźń. Mieszkańcy różnych miejscowości odwiedzają się między sobą, wymieniając się swoimi technikami. To właśnie o tą wymianę technik będzie nam tutaj przede wszystkim chodziło. Mieszkańcy Spycimierza wyruszają rokrocznie w wiele stron świata. Byli już w Hiszpanii, byli za wschodnią granicą, byli również

w dalekim Meksyku. Chodzi o to, żeby poznać inne kultury, poznać te techniki. Techniki układania kwietnych dywanów różnią się od siebie dość mocno. Niektóre kultury układają z pyłku kwiatowego, inne z całych główek kwiatów, z pycimierzy układa się z płatków kwiatowych, więc technik jest cała mnogość, ale często to są też patenty różnych narzędzi, szablonów wykonywania tych kwietnych dywanów, a czasem

0: i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, które również działa w Spycimierzu, namierzyliśmy już ponad 1900 miejscowości, takich jak Spycimierz, które rozsiane są na całej naszej kuli ziemskiej i które również układają kwietne dywany. Więc oczywiście nie ze wszystkimi mamy żywy i taki gorący kontakt, ale o wszystkich wiemy. Staramy się tą mapę oczywiście rozbudowywać, wymieniać się mailami, a z niektórymi odwiedzać. Mamy wielką przyjemność, że w tym roku do Spycimierza będą na Boże Ciało przyjeżdżali Włosi. Włoskie stowarzyszenie Infior Italia, które będzie układało dwa kwietne dywany artystyczne tutaj w Spycimierzu, więc gości przybyłych do Spycimierza będą mogły i te dywany zachwycić. Będzie dodatkowa atrakcja, będzie można sobie już porównać, będąc gościem Spycimierza, dywany polskie, dywany włoskie, ich podobieństwa, różnice. No i właśnie tego możemy się od siebie wzajemnie nauczyć.
1: Czy po wpisaniu na listę UNESCO Spycimierz rzeczywiście stał się miejscem rozpoznawalnym na świecie?
0: Zdecydowanie tak. Mieszkańcy wielu miast na świecie, które zajmują się tą sztuką kwiatową, wiedzą doskonale o Spycimierzu. Wiedzą, że to w Polsce najbardziej popularna pod względem tych kwiatowych dywanów miejscowość. Natomiast przełożyło się to również na rozpoznawalność turystyczną i pielgrzymią. Do Spycimierza w Dzień Bożego Ciała przybywają dziesiątki tysięcy osób i również w tygodnie poprzedzające Boże Ciało i po zakończeniu tego święta do naszej miejscowości przybywa naprawdę całe grono osób chętnych na zobaczenie kwietnych dywanów, na poznanie tych technik, na zobaczenie, jak to wszystko tutaj na miejscu wygląda, więc rozpoznawalność zdecydowanie po wpisie wzrosła geometrycznie.
1: Jak reagują turyści i pielgrzymi, którzy po raz pierwszy widzą procesję przechodzącą po przepięknych, kwietnych dywanach?
0: Przede wszystkim goście, którzy tutaj pojawiają, myślę, że są onieśmieleni tym, jak to duży rozmach jest, jak wygląda, jak tych dywanów jest wiele. Dla wielu osób jest też to taka aż chwila zadumy, że tyle pracy niknie pod stopami przechodzących osób. Tutaj to stworzenie kontekstu kulturowego, że to właśnie te dary złożone przed Pana Boga są tutaj ważne, że to przejście jest najważniejszym momentem, że te dywany po to się zrodziły, po to zostały stworzone, żeby różni ludzie w procesji, często z różnych zakątków Polski i świata, mogli po nich wspólnie przejść, tworząc na tych kilka chwil wspólnotę, wspólnie frapując się właśnie nad tymi tajemnicami z jednej strony religijnymi, ale z drugiej strony nad tym wspaniałym dziełem, które zostało stworzone. Więc to bardzo dumna i bardzo wzbudzająca do refleksji chwila, która się wtedy odbywa.
1: Czyli można powiedzieć, że przygotowywanie dywanów jest także formą modlitwy i wspólnego przeżywania wiary.
0: Zdecydowanie tak. To ten ważny motyw, który kieruje mieszkańcami, ale który również skłania do zadumy tych, którzy Spycimierz odwiedzają.
1: Spycimierskie Centrum Boże Ciało ma być takim miejscem żyjącym przez cały rok. Ma pełnić również rolę edukacyjną. Proszę powiedzieć, jakie warsztaty, wystawy i materiały są dostępne dla odwiedzających i jakie to centrum ma znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i tych, którzy przyjeżdżają do Was, żeby te Wasze piękne tradycje podziwiać.
0: Nasze Centrum Spycimierskie Boże Ciało położone w samym centrum miejscowości, stąd też jego nazwa, bo to centrum miejscowości, centrum tradycji, centrum, które ma opowiadać o tym wyjątkowym zwyczaju. To muzeum o 1000 m², które podzielone jest na dwie zasadnicze części. Jedna część to część ekspozycyjna, a druga to część warsztatowa. Jeżeli chodzi o ekspozycję, mamy dwie wystawy stałe. Pierwsza z nich poświęcona tradycjom kwiatowym. Przede wszystkim tych tradycji ze Spycimierza dotyczy, natomiast opowiadamy też o elementach kultury kwiatowej na całym świecie. Druga z wystaw poświęcona jest tradycjom, tym tradycjom, o których już tutaj wspominaliśmy, tradycjach z listy UNESCO. W Polsce mamy piękne bartnictwo, flisactwo, sokolnictwo, tańczenie poloneza, szopkarstwo krakowskie, plecionkarstwo, to są te pozostałe tradycje i o nich w Spycimierzu opowiadamy przy pomocy filmów, przy pomocy warsztatowych stanowisk, gdzie można zobaczyć, jak te zwyczaje są kultywowane. Natomiast na piętrze naszego muzeum znajduje się część warsztatowa. Stały warsztatowe, przy których prowadzimy warsztaty. Warsztaty historyczne związane z historią tej miejscowości, w której niegdyś mieścił się gród, więc są to warsztaty związane z historią miejscowości. A z drugiej strony warsztaty kwiatowe, gdzie przybyły do nas grupy po wcześniejszym umówieniu, mogą spróbować swoich sił w sztuce kwietnych dywanów, tworząc wzory metodami, którymi tworzone wzory są w Spycimierzu właśnie przed Bożym Ciałem. Warsztatów dla młodszych i starszych jest całkiem sporo, więc zachęcamy bardzo serdecznie do zapoznania się ze szczegółową ofertą. strona spycimierskie Boże Ciało.

0: www.kultura.pl w Państwa ręce oddana, można w wyszukiwarce internetowej odnaleźć nas i zapoznać się po pierwsze z historią Spycimierza, z historią tej tradycji, po drugie z naszą ofertą warsztatową, a po trzecie z wyjątkowym archiwum spycimierskim, gdzie umieszczamy rokrocznie zdjęcia. Zdjęcia historyczne, zdjęcia z poprzednich lat, czasami sprzed kilkudziesięciu lat, o tym, jak to Boże Ciało wyglądało, jak wygląda, jak ewoluuje, bo sztuka oparta na ludziach ma oczywiście też to, że zmienia swój wygląd, zmienia swój kształt, ale jest oczywiście równie piękna, więc zapraszam serdecznie na naszą stronę internetową.
1: Czego, pana zdaniem, współczesny człowiek może nauczyć się od tej dwustuletniej tradycji układania dywanów kwiatowych?
0: Sumienności, pokory. No i uwielbienia dla tego wszystkiego, co nas otacza, tej naszej pięknej ziemi, szacunku do tego, co historyczne, do tego, co w nas jako ludziach tkwi, a z drugiej strony szacunku do otaczającej nas przyrody, tego wielkiego dzieła stworzenia, które nas wszędzie otacza.
1: To niezwykłe, ile pracy, zaangażowania i serca mieszkańcy wkładają w przygotowanie tej uroczystości. Życzę, aby Centrum Spycimierskie Boże Ciało stało się miejscem, które przez cały rok będzie przypominało o tej wyjątkowej tradycji i jej duchowym znaczeniu. Przypomnę, że moim gościem był pan Jędrzej Kałużny, dyrektor Centrum Spycimierskie Boże Ciało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam do Spycimierza.
1: Drugim moim gościem jest pani Anna Wasielczyk, prezes zarządu parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Jak wyglądają przygotowania do Bożego Ciała w Spycimierzu, zarówno od strony organizacyjnej, jak i duchowej?
2: O Bożym Ciele myślimy już 2 miesiące nawet wcześniej, a czasami nawet wcześniej od Wielkanocy. Obserwujemy pogodę, patrzymy na to, jakie kwiaty będą dostępne, co będziemy mogli zrobić, jak zaplanować. I po prostu jest to co roku taka sama historia z tymi kwiatami. Planujemy, jakie wzory będziemy układać, jakich gości będziemy mieli, ile ludzi do pomocy, ile zostanie pustych miejsc, które musimy uzupełniać, bo jest nas coraz mniej. Przygotowania takie są co roku.
1: Jaką rolę w podtrzymywaniu tej tradycji odgrywa parafia, proboszcz i cała wspólnota parafialna? I czy można powiedzieć, że bez takiego zaangażowania mieszkańców i parafii ta tradycja nie przetrwałaby w takiej formie, jakiej jest do dziś?
2: Myślę, że bez zaangażowania parafian, bez pomocy księdza, chodzi tu o oprawę liturgiczną, o całą procesję, o wszystkie przygotowania. Jeżeli ludzie się nie zaangażują, to oczywiście nie byłoby tej trasy Bożego Ciała. Każdy się angażuje jak może. Oczywiście są wyjątki, że są już ludzie starsi, którzy po prostu już nie mogą ubrać, więc musimy organizować taką pomoc i uzupełniać takie miejsca brakujące. I ksiądz nam też bardzo w tym pomaga.
1: Ile osób bierze udział w tworzeniu kwietnych dywanów? Jak długo trwa same ich już układanie tego dnia w Boże Ciało?
2: Sama parafia ma około 300 osób, cała nasza wieś Spycimierz, a są jeszcze parafii, jest jeszcze wiele innych miejscowości, więc na pewno nie wszyscy biorą w tym udział, ale większość na pewno bierze w tym udział. Każdy się angażuje jak może, każdy ubiera co może, każdy przynosi kwiaty jak może. Każdy zbiera te kwiaty. Są takie okresy, że naprawdę jest ciężko z kwiatami, ale zawsze jakoś to wszystko potem wychodzi. Wszyscy się martwimy, a potem zawsze jest pięknie.
1: Tradycja już jest ponad 200 lat, więc na pewno są całe rodziny, które od pokoleń zajmują się też układaniem. I czy to są jakieś konkretne fragmenty trasy? I właśnie jak to wygląda później, takie zaangażowanie właśnie od dzieci po seniorów w to układanie tych dywanów kwietnych?
2: Przez taki okres, jak ja mogę zobaczyć 20 lat, co mogę powiedzieć, to na pewno się to zmieniło, ponieważ ja pamiętam, jak mój tato jeździł na kwiaty, to angażowało się dużo więcej ludzi, całe rodziny. Teraz jest coraz mniej ludzi, dużo młodych ludzi wyprowadziło się ze wsi, ale za to jest natłok większy ludzi i mamy dużo ludzi z zewnątrz. Rodziny przyjeżdżają, które uczestniczą w tym ubieraniu i na pewno nam bardzo dużo pomagają. I na pewno też to co roku jest coraz piękniej.
1: Jak ważne jest przekazywanie tej tradycji młodemu pokoleniu, również w takim wymiarze religijnym, jak pani to widzi?
2: Myślę, że bardzo ważne jest przekazywanie, ponieważ dzieci już teraz nastała u nas, trudno to nazwać tradycją, ale dzieci się bardzo angażują, już szkołę organizują. Od poniedziałku zawsze przed Bożym Ciałem w szkołach zbieranie kwiatów, gdzie nagradzają dzieci różnymi konkursami, wycieczkami. Dzieci chętnie te kwiaty zbierają. Na przykład w miejsca pod kościołem, gdzie jest duży plac, w miejsca, gdzie nie ma kto ubierać.

0: są ludzie starsi. Także dzieci angażują się również w procesji, sypią kwiatki do asysty. Także zaangażowanie jest na pewno bardzo duże i dzieci chętnie uczestniczą w tym.
1: Jakie kwiaty i materiały najczęściej wykorzystuje się do tworzenia kompozycji?
0: W tym momencie to korzystamy z kwiatów, które są oczywiście dostępne. Na przykład w tym roku widzimy, że cóż, no, wiele kwiatów przekwitło i wiele nie zakwitło. Czy będą róże? Czekamy do ostatniej chwili. Na pewno będzie akacja, na pewno jakieś kwiatki znajdziemy, ale już większość kwiatów teraz zdobywamy bardziej z ogrodów. Sadzimy sobie jakieś róże, jakieś kwiaty, które by były po prostu dostępne na to Boże Ciało, ponieważ na łąkach już niestety już nie ma tak, jak kiedyś było, jak się jeździło, że się zbierało. Nie ma za bardzo co zbierać po tych łąkach. To już jest coraz mniej takich kwiatków. Także sobie radzimy sami, sobie po prostu przygotowujemy grunt.
1: Czy pogoda jest największym wyzwaniem dla twórców dywanów, czy no właśnie też inne kwestie? Tutaj już pani powiedziała trochę o tym, że no właśnie nie zawsze te kwiaty są w tym danym momencie, ale jak to pani widzi od strony takich właśnie różnych trudności, które wy pokonujecie co roku?
0: Co roku jest inaczej, różne są te kwiaty, ale czasami też przygotowujemy sobie podobne rzeczy, którymi możemy ubrać tą trasę Bożego Ciała. Są to trociny, które się farbuje, piasek różnego rodzaju. Jest to kora z drzew, czarna ziemia, biała ziemia. Po prostu można z wszystkiego coś fajnego zrobić.
1: Jakie symbole religijne i eucharystyczne najczęściej pojawiają się na dywanach? Co one oznaczają? Jakie tutaj symbole są tak najchętniej powielane?
0: Najczęściej są to przede wszystkim wzory kwiatowe, które no, są symbolem tego Bożego Ciała, naszego kielich, Eucharystia, serce. Są tam anioły na drogach, zdarzają się wizerunki Matki Bożej, Pana Jezusa. Wszystko, co tylko jest, co komu przyjdzie do głowy. Niektórzy sobie przygotowują już teraz takie wzory, po prostu szablony. I jest to jeden ciąg jakiegoś tam wzoru kwiatowego dywanu, a niektórzy po prostu improwizują. Przyjdą, co wymyślę, to po prostu robię. Takie same niespodzianki.
1: W tradycji mówi się, że w Boże Ciało Chrystus wychodzi na ulicę do ludzi i wiemy, że tak rzeczywiście jest. Jak mieszkańcy Spycimierza przeżywają ten wymiar święta, ten duchowy wymiar święta?
0: Myślę, że wszyscy, znaczy myślą tak samo, że po prostu robimy, przygotowujemy to wszystko, układamy ten piękny dywan, żeby Pan Jezus potem przeszedł, bo wiadomo, że to jest dla Pana Jezusa.
1: A jakie emocje towarzyszą mieszkańcom, ale także myślę, że i przybyłym pielgrzymom, turystom, gdy po wielu godzinach pracy rozpoczyna się procesja z Najświętszym Sakramentem.
0: Oj, myślę, że wszyscy na to czekają. Od samego rana, po ciężkiej pracy, każdy potem się spieszy na mszę świętą i czekamy, przygotowujemy ołtarze. Niektórzy czekają przy ołtarzach na przyjście Pana Jezusa, który idzie naszą drogą. I po całym tym dniu, gdzie było ciężko, na pewno myślę, że każdy ofiaruje ten trud właśnie w taki sposób, na tą chwilę, kiedy idzie Pan Jezus po drodze.
1: Jak zmieniło się życie parafii i miejscowości po wpisaniu tradycji na listę UNESCO?
0: Więcej może mamy turystów, więcej gości na Boże Ciało, bardziej to jest uroczyste, więcej ciekawości. Na pewno ma to duży wpływ.
1: Co najbardziej zaskakuje osoby, które po raz pierwszy widzą spycimierskie dywany na żywo?
0: Myślę, że zaskoczeniem dużym jest to, skąd my wzięliśmy tyle kwiatów. A jeżeli nie mogą rozpoznać, co to jest, czym jest wysypane, co to jest i skąd my to wzięliśmy. Nieraz na te nasze, jak mówię, tradycyjne trociny, które farbujemy, bo niby drewno też jest naturalnym produktem, to my się śmiejemy, że to jest gwiezdny pył i to tak zostało nawet, wiele ludzi to powtarza.
1: Czego współczesny człowiek może nauczyć się dziś od mieszkańców Spycimierza i ich sposobu przeżywania Bożego Ciała?
0: Myślę, że może przykładem takim najważniejszym jest to, że wszyscy zgodnie robią te dywany, że nie ma kłótni, nie ma, wszyscy są bardzo zaangażowani, od starszych po młodszych, wszyscy sobie pomagamy, wszyscy idziemy na kwiaty, wszyscy się udzielają, angażują się w to Boże Ciało. No i żyjemy tym po prostu już, tak jak teraz, to my już jesteśmy już jedną nogą na drodze.
1: Spycimierz jest dziś nie tylko miejscem pięknej tradycji, ale także przykładem tego, jak lokalna wspólnota potrafi ocalić i przekazać światu swoje dziedzictwo. Życzę, aby ta wyjątkowa tradycja nadal jednoczyła mieszkańców i zachwycała kolejne pokolenia pielgrzymów oraz turystów. A przypomnę, że miałam przyjemność rozmawiać z panią Anną Wasielczyk, prezes zarządu parafialnego stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Sylwia.

0: Sułkowska.
1: Reklama. Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
1: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Po reklamie. Autopromocja.
6: 4 czerwca 1989 roku odbyły się nie w pełni wolne wybory. A potem już poszło. Dziś wybieramy w wolnych wyborach prezydentów, parlamentarzystów, samorządowców. 4 czerwca, 37 lat po tamtych wyborach, rozmawiać będę z wybranymi wtedy posłami. Z Solidarności i z PZPR-u. Może być ciekawie. Paweł Wojewódka, zapraszam. Dzisiaj po 14:00 Polskie Radio 24.
5: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby odnalazły wrak śmigłowca w Małopolsce. Nie żyje pilot maszyny. Katolicy obchodzą dziś Boże Ciało. Ulicami wielu polskich miast i wsi przejdą procesje. Donald Trump bagatelizuje sytuację na Bliskim Wschodzie. W regionie dochodzi do coraz częstszej wymiany ognia. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Służby odnalazły wrak śmigłowca, który w nocy rozbił się w Małopolsce. Wewnątrz maszyny znajdowało się ciało pilota. Do wypadku doszło na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym, mówi rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło.
2: Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny. To teren bardzo trudno dostępny. Tam w ten rejon docierają policyjni technicy kryminalistyczni, policjanci dochodzeniowo-śledczy. Będą prowadzone oględziny.
1: W nocy pilot poinformował kontrolerów o trudnych warunkach pogodowych, w tym gęstej mgle. Później kontakt się urwał. Od tamtej pory trwały poszukiwania, w których uczestniczyli strażacy, policjanci i ratownicy górscy. Przyczynę wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ulicami wielu polskich miast i wsi przejdą dziś procesje z Najświętszym Sakramentem. To z okazji obchodzonej przez Kościół uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Centralnym punktem naszej wiary jest kult eucharystyczny, mówi teolog ksiądz profesor Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
3: Nasze wyjście na zewnątrz, na ulice naszych miast, wiosek, wyjście do miejsc publicznych z Najświętszym Sakramentem jest nie tylko wyznaniem wiary w realną obecność Chrystusa, ale także manifestacją, że jesteśmy Kościołem, dajemy świadectwo.
1: Przygotowania do procesji Bożego Ciała trwały od wielu dni. Tak było m.in. w podbiałostockich Jurowicach.
4: Ta, Basia, albo o tak, zobacz. Tu jak byłyby kwiatki, by przykrywało. A tutaj, gdzie hostia, to mierzymy to. No, każdy obrys jest inny, jak to się mówi, parafii. Każdy od kogoś innego, no więc biały białemu nierówny. Nawet białe to już są różne.
5: Mnie na przykład cieszy, że jeszcze

0: ludzie chcą uczestniczyć w tej uroczystości, biorą udział w procesji, że przygotowują się do tego, że jeszcze są ludzie, dla których to jest ważne.
1: Z powodu procesji w wielu miejscach możliwe są czasowe wyłączenia ruchu na drogach. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Rozwaga przyda się także podczas podróży związanych z długim weekendem. Tylko minionej doby na drogach zginęło 5 osób, a rannych zostało 80. Strażacy opanowali pożar hali w miejscowości Ciepielówek w Lubuskiem. Pierwsze zgłoszenie o pojawieniu się ognia wpłynęło przed godziną 4 nad ranem. Nikt nie ucierpiał. Pożar wybuchł w zakładzie utylizacji odpadów, mówi rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak.
2: Strażacy szybko przystąpili do działań gaśniczych. Zadysponowana również została specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego z Poznania, która nie stwierdziła zagrożenia dla pobliskich mieszkańców oraz środowiska.
1: Przyczyny pożaru nie są znane. Ogień udało się opanować po 4 godzinach akcji gaśniczej. Teraz o innym wymiarze zawieszenia broni na Bliskim Wschodzie. Zdaniem Donalda Trumpa rozejm z Iranem nadal obowiązuje mimo wymiany ciosów przez obie strony. Prezydent USA bagatelizuje znaczenie irańskich ataków, argumentując, że są one odpowiedzią na amerykańskie uderzenia.
3: Donald Trump pomniejszył wagę ostatnich irańskich ataków na amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz lotnisko w tym kraju. To nie jest wielki problem. Ktoś może powiedzieć, że zostali trochę sprowokowani, bo podjęliśmy twarde kroki z różnych powodów. Tłumacząc irańskie ataki, Trump powiedział również, że w tamtej części świata zawieszenie broni oznacza po prostu strzelanie z większą powściągliwością. Iran oświadczył, że jego atak na bazy wojskowe Stanów Zjednoczonych w Kuwejcie był odpowiedzią na uderzenia amerykańskich sił zbrojnych, które Centralne Dowództwo Sił USA określiło jako obronne. W osobnym ataku na lotnisko w Kuwejcie zginęła jedna osoba, a kilkadziesiąt zostało rannych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
1: Remis, ale okraszony pięknym golem. Piłkarska reprezentacja Polski rzutem na taśmę uniknęła porażki z Nigerią w towarzyskim meczu na PGE Narodowym w Warszawie. Bramkę wyrównującą na 2-2 z dystansu zdobył Przemysław Wiśniewski. Podopieczni Jana Urbana odczuwają jednak niedosyt. Mogliśmy wygrać to spotkanie, mówił pomocnik Piotr Zieliński.
4: Na pewno nie był to łatwy mecz, ale też nie należał do jakichś najcięższych, uważam. Wybiegani chłopacy, no wiadomo, brakowało Zimena, Lukmana, to, ale bronił gościu z Udinezy, tak, który gra w Serie A na co dzień, także 2 metry w bramce i Wiśnia go tam pięknie zaskoczył tym strzałem z dystansu.
1: To drugi mecz bez zwycięstwa Polski podczas tego zgrupowania. W minioną niedzielę Polacy przegrali z Ukraińcami 0-2. Kolejna okazja do zobaczenia polskich piłkarzy na boisku dopiero we wrześniu w meczach Ligi Narodów.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Sporo chmur w pasie centralnej Polski. Z biegiem godzin zachmurzenie dotrze także na zachód i na wschód. Z biegiem dnia możliwe opady deszczu, a na Podkarpaciu i na zachodzie także burze. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 23 w centrum do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

0: Radio Wiedzy.
1: Jest darmowy, ale i bezcenny. Nie można go posiąść, ale można wykorzystać. Nie można go zatrzymać, ale można go na coś poświęcić. Raz stracony, nie może być nigdy odzyskany. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Dzisiaj w roli głównej czas. Nieuchwytny i fascynujący aspekt naszego życia, który od wieków inspiruje myślicieli, pisarzy, filozofów i fizyków także. A czym jest, jak zmieniało się jego rozumienie, jak widzą go wspomniani filozofowie, a jak fizycy? O tym porozmawiam z naszym gościem. W studiu jest dr Jakub Róg, asystent na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry.
1: Nie da się ukryć, że czasu doświadczamy wszyscy codziennie. Mierzymy go sobie zegarkiem, wedle niego planujemy i pod niego planujemy nasze życie. Odczuwamy, nie da się ukryć, jego upływ, zwłaszcza nasze ciało ten upływ czasu odczuwa. No, ale nie da się ukryć, że cały czas takim chyba jednoznacznym definicjom się wymyka. Czym jest czas, panie doktorze?
2: Fascynujące pytanie, które inspiruje filozofów i nie tylko, też chyba całą tą twórczość artystyczną od wieków, można by powiedzieć. Definicja, którą osobiście bardzo lubię, jest bardzo krótka i bardzo przekonująca.

0: Czas to jest to, co mierzy zegarek.
1: Ale trzeba by na pewno. Dlatego, że tutaj mogłabym od razu zapytać, czy czas rzeczywiście istnieje, czy może jest tylko i wyłącznie konstruktem wymyślonym przez człowieka, żeby trochę zapanować nad chaosem i łatwiej się w nim odnajdywać. No a może rzeczywiście, no tutaj już fizycy by mogli powiedzieć, że jednak jest to istniejąca jednostka, która służy nam, no właśnie, do mierzenia czego? Czasu?
0: Tak, niestety moja definicja czasu, którą przed chwilą przywołałem, którą osobiście lubię, kiedy zagłębimy się w nią albo zadamy jedno pytanie więcej, okazuje się, że się załamuje. Po pierwsze, zegarek chyba nie mierzy czasu, tylko jakiś upływ czasu. Upływ czasu nie jest czasem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy czas jest wtórny, czy istnieje samodzielnie? Tak, głęboko filozoficzne pytanie, które też w fizyce wybrzmiało bardzo głośno. No tu fizyka współczesna nam bardzo mocno sugeruje pewne odpowiedzi. Natomiast spór o to, czym jest czas, jaki czas jest, jakie ma własności, dlaczego takie własności ma, no bo z jednej strony go doświadczamy codziennie, a z drugiej strony fizyka mówi, że to jest nieoczywista część naszego życia.
1: Radio też funkcjonuje wedle czasu. Wokół nas, panie doktorze, są co najmniej 3 zegarki plus te, które mamy na rękach i w naszych telefonach, więc ten czas jest wszędzie, ale nadal jest to coś nieuchwytnego. No Albert Einstein filozofem nie był, był fizykiem i powiedział, że czas to iluzja.
0: Tak, ale gdyby nie było czasu, nie mógłbym się spóźnić na dzisiejszą rozmowę.
1: A jednak byśmy funkcjonowali bez czasu w ogóle jako ludzie? Dałoby się?
0: Trudno mi to sobie wyobrazić.
1: Panie doktorze, to jakie są te różne koncepcje dotyczące czasu, które być może ludzkości jako takiej, ale przede wszystkim też pańskim studentom pozwalają lepiej zrozumieć, czym jest czas?
0: Musimy tu od razu zaznaczyć, że możemy mówić, zastanawiać się nad ontologią czasu, czyli zastanawiać się, czym jest czas sam w sobie, na jakiej zasadzie on istnieje w świecie, w rzeczywistości, czy jest rzeczywisty, ale możemy też zadawać pytanie, jak obiekty materialne, które znamy z doświadczenia, jak one istnieją w czasie, a to już byłoby inne pytanie. Tu koncepcji jest wiele, takie podstawowa koncepcja, która była dość mocno rozpowszechniona w fizyce do czasów mniej więcej Alberta Einsteina. Absolutna koncepcja czasu, którą też wyznawał na swój sposób Newton, mówi o tym, że czas istnieje niezależnie od wszystkiego innego. Jest swoistą częścią sceny, na której rozgrywają się dramaty i szczęścia ludzkie i wszystkie zdarzenia fizyczne. Drugą częścią tej sceny oczywiście byłaby przestrzeń trójwymiarowa. Ale konkurencyjne stanowisko i w teoriach relatywistycznych, fizycznych, które okazuje się, że mają chyba szersze pole zastosowania, mówią, że czas jest względny od obserwatora. Ile czasu upłynęło zależy od tego, względem kogo mówimy. Więc trochę jest też tak, że każdy z nas ma swój własny czas, który na szczęście przy tych niewielkich prędkościach, granicą relatywistyki są dosyć duże prędkości porównywalne z prędkością światła, ale przy małych prędkościach te nasze prywatne czasy schodzą się do czegoś wspólnego.
1: No właśnie, ja jestem ciekawa, od czego może zależeć to, jeśli udało się to ustalić albo filozofom, albo fizykom, od czego zależy to, że każdy ma swój prywatny czas i w inny sposób go postrzega? Od czego zależy to inne postrzeganie czasu?
0: Wydaje się, że po prostu taka jest natura rzeczy, co nie przeczy też temu, że niektóre koncepcje fizyczne, teorie fizyczne, fundamentalne, dotyczące podstaw rzeczywistości, w wielu miejscach mówią, że czas w ogóle pojawia się dopiero na jakimś etapie. Nie jest fundamentalny. Ja się tymi teoriami zawodowo nie zajmuję. Ja jednak wolę mieć jakiś punkt zaczepienia. Skoro jestem filozofem czasu, chciałbym móc o czym mówić, żeby był przedmiot moich rozważań. Ale wydaje się, że na tym poziomie takim codziennym, nawet jeżeli mówimy o tych dużych prędkościach, które są dla nas nieosiągalne jeszcze, ale niektóre eksperymenty możemy przeprowadzać tak, żeby zaobserwować pewne zjawiska relatywistyczne, to wydaje się, że po prostu taka jest natura. Tak? I ciągle szukam odpowiedzi, ale dlaczego czas jest taki? Dlaczego takie ma właściwości, własności, jakie ma?
1: A czy jest uzasadnienie dla czegoś, co wydaje się obserwuje każdy, kto osiąga pewien wiek, że wraz z wiekiem obserwatora ten czas zaczyna przyspieszać?
0: Myślę, że są odpowiedzi na to. Znam filozofów, którzy zajmują się tą częścią jakby psychologiczną poczucia czasu. Ja sam nie pracuję w tych częściach filozofii czasu, ale bez wątpienia jest to fascynujące, że ta obserwacja jest tak powszechna.

0: czy w ogóle można mówić, że czas płynie?
1: Tak, ja bym tak powiedział. Z bardzo prostego powodu. Przeszłość jest czymś innym niż przyszłość i teraźniejszość wydaje się być tak, rozgraniczać te dwa obszary.
0: A co to jest abecadło czasu?
1: Ach, abecadło czasu. To jest zwrot, którego ja użyłem, kiedy przygotowywałem materiały dla Uniwersytetu Otwartego, dla słuchaczy, na wykład o filozofii i trochę fizyce czasu, co fizyka mówi o czasie. Abecadło czasu nawiązuje do teorii, przede wszystkim teorii A i teorii B czasu, jeszcze jest teoria C, stąd ABC, abecadło. To są teorie mówiące o tym, że dwa, a nawet trzy różne sposoby mówimy o czasie. Kiedy o nim mówimy, to są dwa różne aspekty mówienia. I one są różne od siebie i są czasami sprzeczne.
0: To znaczy?
1: Pierwsza obserwacja jest taka, że kiedy myślimy o czasie i używamy na przykład, jeżeli mielibyśmy przejść na jakiś taki poziom językowy, mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości albo się wydarzy w przyszłości, to jest mówienie o zdarzeniach, które dynamicznie zmieniają swój status w czasie. Jest coś w przyszłości, potem stanie się teraźniejsze, a następnie przejdzie do przeszłości. I wydaje się, że ta dynamika, zmiana tego statusu względem czasu, tak tego zdarzenia, jest jakąś taką istotną cechą, ważną częścią czasu, tak, istnienia
0: czasu. Tu pozwolę sobie też dopytać, czy to zdarzenie z przyszłości, to ono się przybliża do nas, czy my do tego zdarzenia z przyszłości?
1: A czy to jest jakakolwiek różnica? Nie potrafimy na to odpowiedzieć. Mhm. Ja lubię myśleć o tym tak, że koniec końców, jeżeli poruszamy się ze stałą prędkością na przykład na chodniku i ktoś naprzeciwka idzie, to czy to ma różnicę, czy ta osoba do nas idzie, czy my się do niej zbliżamy? Koniec końców ruch sam w sobie jest fizycznie tutaj istotniejszy. Także to byłaby pierwsza koncepcja. Mhm. A druga koncepcja, teoria B, mówiłaby o tym, że kiedy myślimy o zdarzeniach, no to przecież możemy je przyporządkować, jakoś tak uporządkować czasowo, nadając im pewne oznaczenia typu 15 grudnia coś się wydarzyło, tak? 2025 roku. I 14 grudnia 2025 roku. Pewne przyporządkowanie czasowe. Ale to przyporządkowanie jest niezależne już od upływu czasu. Jak coś się wydarzyło 15 grudnia, to po prostu już się wydarzyło. Mm-hmm. Jeżeli coś ma się wydarzyć 13 grudnia przyszłego roku, to po prostu się wydarzy. A więc mamy pewne dwa sposoby ujęcia czasu. Takie trochę kalendarzowe, patrzymy na kartkę z kalendarza i trochę takie, że aha, jest przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Tak? I oba te spojrzenia są istotne do codziennego funkcjonowania.
0: Tak się zastanawiam, w jakich obszarach fizycy i filozofowie zgadzają się, jeśli chodzi o postrzeganie, rozumowanie czasu, a w jakich kwestiach się zupełnie zgodzić nie mogą, jeśli takie w ogóle są?
1: Bardzo ciekawe pytanie. No dobrze, gdyby się zgadzali w wielu miejscach.
0: Kluczowych.
1: Kluczowych.
0: To by dało nam jakiś też punkt zaczepienia, mówiący o tym, że czas jednak jest czymś, co dało się i pojąć rozumem, i zbadać jakoś też empirycznie, prawda?
1: Tak. Sam jestem filozofem fizyki i osobiście uważam, że filozofia powinna mocno czerpać z osiągnięć fizyki.
0: I może odwrotnie też.
1: I może odwrotnie też, bo niektóre pytania można postawić, nawet i może i trywialne, ale które chyba trochę przewracają stolik. Takie pytanie, które przedstawiłem słuchaczom Uniwersytetu Otwartego na pierwszych zajęciach, które lubię czasami studentom przedstawiać, brzmi następująco. Potrafisz być w tym samym momencie w kilku miejscach? Nie, chociaż chyba chcielibyśmy. A czy potrafimy być w kilku chwilach w jednym miejscu?
0: Potrafimy.
1: Potrafimy, ale czy to jest to samo miejsce? Siedzę w tym studiu radiowym, tak?
0: Ale na przykład rozmyślam o przeszłości.
1: Tak, ale nawet siedzę w tym samym studiu radiowym przez kilka chwil, ale to studio znajduje się na powierzchni Ziemi, która obraca się wokół własnej osi, która obraca się wokół Słońca. Czy to jest ciągle to samo miejsce? A więc kiedy myślimy o istnieniu w czasie i istnieniu w kilku momentach, istnieniu w kilku miejscach w przestrzeni, to nagle te takie intuicje codzienne wydają się załamywać. Tak? Więc to jest pytanie, które lubię na początek zadawać właśnie słuchaczom, żeby porozmawiać, troszeczkę rozgrać filozoficznie.
0: No ale to też pokazuje, że filozofia jest absolutną podstawą do tego, żeby osiągać no też jakieś przełomowe odkrycia z dziedziny fizyki. No bo bez wielkich pytań nie ma fizyki.
1: Tak, ja się z tym zgadzam. Myślę, że te fundamentalne pytania fizyki mogą być również traktowane jako wielkie pytania filozoficzne i pytania

0: Pytanie o czas i naturę czasu, głębokie pytanie filozoficzne, nurtujące filozofów od wieków, no jest też przedmiotem badań fizyków.
1: No to wróćmy jeszcze do tego, w czym filozofowie i fizycy się nie zgadzają, jeśli chodzi o czas.
0: W czym się nie zgadzają? Ja osobiście nie widzę takich rozdźwięków, ale może dlatego, że jestem i filozofem, i fizykiem. Gdybym był wyłącznie filozofem, to bym być może się tutaj więcej doszukiwał różnic.
1: A czy czas ma granice? W sensie... Czy da się go w ogóle ująć w takich konstrukcjach bardziej namacalnych dla wyobraźni przeciętnego człowieka?
0: Tak, chyba się da, jeżeli pomyślimy o czasie jako jakimś jednym wymiarze, gdzie my się przesuwamy, ten punkt, który nazwiemy teraźniejszością, on się przesuwa w jednym kierunku, co ułatwia w ogóle rozważania, to jest chyba coś, co możemy nie tylko intuicyjnie zrozumieć, to wyobrażenie jest dosyć proste, ale to jest nawet zgodne z naszym codziennym doświadczeniem. Fizyka powie, że to jest trochę problematyczne podejście, bo każdy ma swoją własną oś czasu, jak powiedziałem wcześniej. Ale na tym poziomie takiego wspólnego doświadczenia myślę, że to jest coś bardzo intuicyjnego.
1: A z czego to może wynikać i czy to prawda, że różne kultury w różny sposób postrzegają czas? Inaczej o nim myślą i dają mu inne miejsce w swojej, no właśnie, kulturze, w swoich wierzeniach, w swoich zasadach społecznych.
0: Tak, to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie jestem specjalistą od języków świata, ale do badania, do których tam dotarłem przy okazji jakichś swoich własnych zainteresowań, pokazują, że wielu, może wszystkich, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że bardzo blisko wszystkich języków świata jest jakaś forma wyrażania czasowości i lokalizacji w czasie. Nawet jeżeli to nie jest tak wprost jak w języku polskim, kiedy zmieniamy formę czasownika, żeby wyrazić przeszłość, zdarzę, przyszedłem, przyjdę, tak? Zmieniam czasownik, odmieniam czasownik. Ale kiedy w niektórych językach, w języku chińskim nie odmienia się czasownika, tak? Ale inaczej się rozwiązuje ten problem, tak? Dodaje określenie. Wczoraj przyjść, aha, to wczoraj przyszedłem. No tak, ma to pewien sens. A dodatkowo jeszcze rozpowszechniony język angielski nam powie, że na ten czas możemy patrzeć z różnych aspektów, wyrażać go gramatycznie w różny sposób. Tych czasów gramatycznych może być dużo więcej. Niezależnie ile czasów gramatycznych pewnie byśmy mogli rozdzielić, te trzy podstawowe aspekty, teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, wydają się być obecne w wielu, jeżeli nie dokładnie we wszystkich kulturach.
1: A czy technologia, zwłaszcza ostatnio, i to wszystko zależy, w jaki sposób fizyk i filozof w jednej osobie patrzy na rozwój technologii, czy w ostatnich kilku latach, gdy mamy gwałtowne przyspieszenie rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, no czy może w skali ostatnich kilku dekad, kiedy rzeczywiście ta rewolucja technologiczna tak naprawdę nastąpiła za życia jednego pokolenia. Czy to ma wpływ, w jaki sposób postrzegamy czas?
0: Moim zdaniem tak. I sama obserwacja, że żyjemy w społeczeństwach, które coraz bardziej za czymś gonią, nie za czymś konkretnym moim zdaniem, tylko coraz szybciej i jest też poczucie coraz tego, że ten sukces na przykład życiowy, jakkolwiek go zdefiniujemy, należałoby osiągać coraz szybciej. No moim zdaniem tak, wynika z globalizacji, z tego jak funkcjonujemy, ale może też i tego jak, na co jako społeczeństwo się godzimy, tak? Bo to ostatecznie jak jest urządzone społeczeństwo, to chyba zależy po prostu od nas.
1: Jakie są te największe pytania dotyczące czasu? Pytania, które nadal po wielu wiekach pozostają bez odpowiedzi, a może są i zupełnie nowe pytania, które pojawiły się ostatnio?
0: Podstawowe pytanie jest niezmienne. Czy czas istnieje samodzielnie? Jak wspomniałem już, niektóre teorie fizyczne mówią, że na fundamentalnym poziomie czasu nie ma. To jednak przestrzeń przejmuje tę podstawową rolę. Tak? Czyli zamiast trójwymiarowej przestrzeni mamy więcej wymiarów i coś się z niektórymi dzieje, a niektóre zamieniają się w jakiś sposób w czas na tym poziomie takim codziennego doświadczenia. Takim wyżej wchodzimy w skali jakichś takich rozmiarów. Nie mamy żadnych danych empirycznych rozstrzygających to zagadnienie, to pytanie. Pytanie pozostaje otwarte, przy czym przeszło z pytania filozoficznego na pytanie fizyki. A to jest ciekawe samo w sobie. To jest jedna rzecz. Druga, jaką naturę ma czas? No samo stwierdzenie, że każdy z nas ma prywatny zegarek. Okej, okay. Każdy z nas w takim razie ma swój...
1: Prywatny zegarek czy prywatny czas?
0: Prywatny czas, tak? Przez prywatny zegarek rozumiem narzędzie, które mierzy mój prywatny czas, tak? Jak najbardziej dziękuję za zwrócenie.

0: uwagi. Ale czy to jest tak, że moja przyszłość musi być przyszłością wszystkich innych? Czy może dałoby się może odwrócić kierunek czasu? Chociaż jednej jednostce, nazwalibyśmy to jakąś formą podróży w czasie, w przeszłość globalną innych ludzi. Ale jeżeli każdy z nas ma prywatny czas, to znaczy, że ja odbywam podróż w czasie względem innych ludzi. A więc nie, że podróż w czasie czy jest możliwa, tylko ona się odbywa. Tylko my nie jesteśmy tego świadomi.
1: No właśnie, to właściwie odpowiedział pan na pytanie, którego nie zdążyłam zadać, być może podróżując w czasie i wybiegając właśnie w przyszłość. Bo niektórzy twierdzą, że sam fakt, że nie spotkaliśmy nikogo z przyszłości, jest dowodem na to, że podróż w czasie nie jest możliwa.
0: Tak, to jest jeden z argumentów. Nie jedyny, ale jeżeli mówimy o podróży w czasie, to w tym kontekście myślimy o podróży w przeszłość innych ludzi, tak? No bo żeby odpowiedzieć na to, czym jest podróż w czasie, no to powiedzielibyśmy, mój prywatny czas idzie do przodu, a inaczej płynie czas osób wokół mnie, tak? I albo idzie do przodu z inną prędkością, z innym tempem, albo się wręcz cofa. Tak, to musielibyśmy tu rozstrzygnąć. Fizyka nam powie, że jeden rodzaj podróży jest możliwy w przyszłość innych ludzi. W przeszłość sprawa jest otwarta, bo fizyka tego nie wyklucza.
1: Okej, to chciałam jeszcze panie doktorze zapytać, co pana najbardziej w czasie fascynuje i dlaczego w ogóle postanowił pan uczynić z czasu punkt swojego zawodowego, fizycznego i filozoficznego zainteresowania?
0: Jako student byłem na wykładzie 90-minutowym dotyczącym filozofii czasu. Poznałem wiele różnych koncepcji, z niektórymi się zgadzałem, z niektórymi nie, niektóre otworzyły mi oczy, żeby inaczej myśleć o czasie, nawet jeżeli nie było żadnych argumentów empirycznych za lub przeciw. Ale pod koniec wykładu stwierdziłem, że wiem więcej, ale niewiele więcej wiem faktycznie o czasie jako takim. I na koniec padło zdanie, że według niektórych koncepcji czas to jest to, co mierzą zegarki. I to było zdanie, które mnie zachwyciło na około 20 sekund. Uznałem, że to jest wspaniała odpowiedź na pytanie, czym jest czas. Ale potem zadałem sobie kilka pytań, które niestety rozłożyły tę koncepcję. I stwierdziłem, że mam o co pytać, mam wątpliwości. No i mimo, że wysłuchałem takiego długiego wykładu, ciągle nie wiem. To chyba fascynujące.
1: W tylu latach zastanawiam się, czy są takie pytania od studentów i słuchaczy, które też tak samo zatrzymują pana na chwilę i sprawiają wrażenie, że właśnie padło jakieś pytanie, być może kluczowe dla rozumienia czasu?
0: Raczej nie padają nowe pytania w tym sensie, żeby dokonać przewrotu kopernikańskiego w moim myśleniu o czasie. Natomiast staram się tak prowadzić swoje zajęcia, żeby przechodzić przez te najważniejsze pytania albo wręcz kierować studentów czy słuchaczy do tego, żeby zadali kolejne pytanie, nad którym możemy spędzić kolejne 90 minut.
1: A jakie najczęściej pojawia się pytanie? Co nie daje spokoju?
0: Myślę, że najbardziej przejmujące jest to, że każdy z nas ma swój własny czas i że fizycznie, nie dość, że to fizyka przewiduje, to mamy dane empiryczne, dane doświadczalne, które w każdym razie nie obalają tej teorii. A to jest zaskakujące.
1: To na koniec chciałam jeszcze zapytać, choć nie wiem, czy to jest pytanie z dziedziny filozofii, fizyki, czy może psychologii. Czy każdy ten swój czas może dowolnie ukształtować?
0: Myślę, że należałoby na to patrzeć tak, że mamy pewną cenną walutę, której nie możemy wymieniać. Możemy z niej korzystać. Nie lubię zwrotu, że marnuję czas. Ja zużywam czas. Mogę go zużyć na rozrywkę, na coś, co nie przynosi mi żadnych korzyści, co może mnie dekompresuje po pracy, tak? Pozwala mi odpocząć, ale mogę go również przeznaczyć na coś bardzo konkretnego i koniec końców, czy ja przez godzinę będę oglądał jakieś filmiki, czy przez godzinę zajmę się czymś innym, chociażby sprzątaniem mieszkania, to ciągle jest jedna godzina, tak? Więc ja zużywam tę walutę, ile się mam tutaj i myślę, że warto tak na to patrzeć.
1: Czas płynie zbyt wolno dla tych, którzy czekają, zbyt śpiesznie dla tych, którzy się lękają, zbyt opieszale dla pogrążonych w żałobie, zbyt wartko dla tych, którzy świętują, ale dla tych, którzy kochają, czas jest wiecznością. To już William Szekspir. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Jakub Róg, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gościem Studia Wiedzy. Dziękuję za rozmowę o czasie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy.

0: Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
3: Expert taniej masz. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
10: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
11: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
12: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
13: Ty też możesz nam pomóc!
12: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
14: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
12: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24.
15: Słowem wszystko.
16: Minęła godzina 10:30. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Komentarz.
16: Świąteczne przedpołudnie połączył się z nami pan dr Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry, panie doktorze.
17: Dzień dobry.
16: Dzisiaj święto podwójne, bo także rocznica wyborów 4 czerwca. Narodowe Centrum Kultury przygotowało badania, raport, z którego wynika, że tylko 1% badanych wskazuje 4 czerwca 1989 roku jako powód do dumy. Dla porównania 24% uważa, że tym powodem do dumy jest zwycięstwo pod Grunwaldem. Jak pan przyjmuje takie dane, panie doktorze?
17: No myślę, że świadomość historyczna Polaków to taki bardzo niezbadany, niezgłębiony obszar. Jako Polacy mamy różne tożsamości, z różnymi wydarzeniami się identyfikujemy. No teraz, gdyby popatrzeć na to z perspektywy bitwy pod Grunwaldem, która no, jest już taką ikoną pod tytułem My, oni, co wcale nie było takie jednoznaczne, bo to my wcale żeśmy nie byli tylko i wyłącznie rdzenni Polacy. Oni też nie byli tak naprawdę tylko Niemcami, ale tkwi to jako symbol zwycięstwa. Teraz w ostatniej naszej najnowszej historii sprzed pół wieku my właśnie takich symboli nie mamy, a nawet jak się tam coś bardzo udało, a typu no, rok 80 i Solidarność, czy rok 89, który no, był ewenementem pod tytułem, że można było doprowadzić do znaczącej transformacji i politycznej, i gospodarczej, i społecznej, bez rozlewu krwi, bez dużych konfliktów, też jest traktowany jako coś, co no, dla wielu Polaków jest no, taką dziwną datą historyczną i specjalnie wiążą tych wyborów, czy tego, co się rozpoczęło po 1989 roku z obecną sytuacją.
16: Czy to jest też tak?

0: dlatego, panie doktorze, że my w tej dyskusji publicznej bardzo szybko przechodzimy od rozmowy o historii do dyskusji o współczesnej polityce i dzieje się coś, co można by nazwać polityzacją tej rozmowy o 4 czerwca.
1: Ja myślę, że tak, że to są różne interpretacje tego, co się 4 czerwca wydarzyło. Jedna interpretacja jest taka, że ówczesna opozycja porozumiała się z rządzącymi i rozpoczęto proces transformacji kraju. To porozumienie w tej interpretacji jest traktowane jako rzecz pozytywna, jako coś, co jest powodem do dumy. Dla części Polaków obowiązuje taka interpretacja, że była to zdrada, że to jest tak naprawdę zamiast z takiego jednolitego, oczywistego zwycięstwa dogadano się z komunistami. I w związku z tym te dwie narracje funkcjonują przez dłuższy czas w przestrzeni publicznej i one są również opowiadane przez, i tu nawiązuję do pani pytania o polityzację, poprzez partie polityczne, przez te siły polityczne, które w tej chwili cieszą się największym poparciem Polaków. To nawiązuje do tego podziału do tej polaryzacji, z którą mamy do czynienia obecnie. Czyli krótko mówiąc, 4 czerwca stał się ofiarą polaryzacji i szczerze mówiąc trudno powiedzieć, jak z tego wyjść.
0: Może być zaskakujące to, panie doktorze, że nie mogą się porozumieć ze sobą siły polityczne, te najważniejsze w naszym kraju obecnie, które wywodzą się z tego samego trzonu i z tej samej strony tego porozumienia okrągłostołowego. To nie są ludzie, którzy wtedy siedzieli po przeciwnych stronach i którzy mieli ze sobą do załatwienia, mówiąc krótko, te zaszłości historyczne, tylko oni są z tego samego źródła. Dlaczego tak się dzieje, że tak trudno jest im dojść do porozumienia? Nawet jeśli chodzi o ocenę tamtych wydarzeń.
1: Ja pomijam już wątki personalne, które są tu bardzo silnie, bo ambicje pewnych polityków te mogą dokonywać znaczących zmian, ale bym wrócił do tego 89 czy nawet 80 roku. Solidarność jako masowy ruch społeczny, a potem Związek Zawodowy była bardzo zróżnicowana. Rozumienia, jak ma wyglądać ta Polska po komunizmie, były bardzo różne. W związku z tym proszę pamiętać, że właściwie ta idea komitetów obywatelskich przetrwała bardzo, bardzo krótko. Potem następowały podziały, czy to niecane instrumentalnie, przez na przykład Lecha Wałęsę, który mówił, że to nie można utrzymać takiej jedności, bo w dłuższej perspektywie to szkodzi, a potem był bardzo trudny okres transformacji ekonomicznej. Więc to wszystko jest taką historią, którą pamiętają, o której właściwie się też w Polsce niespecjalnie uczy. My jesteśmy, jakby słuchamy dwóch różnych opowieści. Dla części ekstremalnych stanowisk to 4 czerwca oznacza zdradę i Magdalenkę jako zdradę. Dla bardzo wielu ludzi wspierających obecną koalicję rządzącą to jest to powód do dumy, że można było się porozumieć.
0: No i w ostatnim czasie rzeczywiście ten 4 czerwca stał się datą symboliczną nie tylko ze względu na tę datę historyczną, którą dzisiaj wspominamy, ale także te najbardziej współczesne wydarzenia. Pamiętamy przecież, że ten marsz organizowany 4 czerwca był początkiem tego zwycięskiego marszu, zwycięskiego w sensie zwycięskich wyborów dla obecnie rządzącej koalicji. Ona wykorzystała tę datę dla budowania swojego niejako mitu założycielskiego, tego mitu, który przyniósł jej wyborczy sukces?
1: No myślę, że tak. I jak ja patrzę w takie dane dotyczące współczesnych postaw czy opinii o demokracji, to po pierwsze widzę tak, że Polacy i Polki zaczynają doceniać demokrację. To mniej więcej jest tak, że takie pytanie, czy demokracja jest lepsza niż inne formy rządów, to mniej więcej 80% z nas mówi, że tak, demokracja jest lepsza. Ale jakby już nie wchodząc w szczegóły, jak się zadaje

0: kolejne pytania i tworzy się takie, no właśnie, takie indeksy dzielące ludzi na demokratów, czy takich obojętnych demokratów albo niedemokratów, no to się okazuje, że te podziały polityczne mają znaczenie, bo na przykład takich w pełni osób, które w pełni wypełniają ten model demokratów, to w Koalicji Obywatelskiej jest 77%, ale w Prawie i Sprawiedliwości mniej niż połowa. Tam już jest, podobnie się dzieje w konfederacjach. Tam już jest inne rozumienie, na czym ta demokracja ma polegać. Więc w tym sensie my odwołujemy się do tych dat historycznych, ale w międzyczasie żeśmy sobie zbudowali takie różne wizje, jak ta demokracja dla jednych demokracja liberalna, a dla drugich demokracja, która bym powiedział, no może jakieś, są jakieś przymiotniki, to suwerenna, na czym ona ma polegać. I te dwie grupy Polaków coraz bardziej zajmują te ekstremalne pozycje. Tylko że jak ja bym powiedział o tych, którzy nie idą do wyborów, bo jest taka grupa, no mniej więcej 20-kilku% teraz, która nie chodzi do wyborów, to dla nich w ogóle demokracja jest nieistotna. No, oni są w ogóle poza systemem. Tak? Więc to, jak dzisiaj rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w 1989 roku i później, no to tak naprawdę te efekty tych podziałów są bardzo widoczne.
1: A może jest tak, panie doktorze, że jeszcze za mało czasu upłynęło od tego 89 roku? Jeszcze nie zdążyliśmy no, gdzieś wypracować w sobie takich społecznych rytuałów, które pomogłyby nam no, uwspólnotowić tę datę, wspólnie wypracować sobie no, jakieś ogólnospołeczne, ogólnonarodowe zdanie na temat tego, co się w 89 roku wydarzyło. No bo 11 listopada tutaj raczej świętujemy wszyscy. No pomaga oczywiście w tym ustanowione święto państwowe, Dzień Wolny od Pracy. Widzimy, co się dzieje na ulicach polskich miast, jak bardzo też młodzi ludzie utożsamiają się na przykład z tradycją Powstania Warszawskiego i to nie tylko w Warszawie. A ten 4 czerwca cały czas no, 1% wskazuje za powód do dumy. Odwołuje się ponownie do tego raportu Narodowego Centrum Kultury.
0: Ja myślę, że upłynęło tyle czasu, że dla wielu ludzi ta data, którzy się urodzili po 89 roku, ta data właściwie może być nieznana. Ja bym był ciekawy takiego pytania, czy w ogóle coś się zdarzyło tego 4 czerwca. I prawdopodobnie bardzo wielu z nas nie potrafiłoby odpowiedzieć na to pytanie.
1: No to już kamyczek do ogródka pewnie szkoły, edukacji, oświaty i tego, w jaki sposób historii tej najnowszej uczy się w polskich szkołach.
0: No właśnie, to jest kolejne pytanie. Ja tego nie wiem, ale słyszę rozmaite głosy i słyszę również takie opinie, że przy tej bardzo ostrym polaryzacji politycznej na te dwie opowieści, no właśnie o tym okrągłym stole i co się zdarzyło po okrągłym stole, część nauczycieli historii jakby bardzo pobieżnie przechodzi nad tym okresem. Bo, no właśnie, tu nie mamy jednolitej interpretacji. A o ile ta historia o PRL-u albo II wojnie światowej, albo pierwszej, albo jeszcze ta bitwa pod Grunwaldem, to są rzeczy, które już mają jednolitą interpretację, są w jeden sposób opowiadane. To tutaj ze względu, moim zdaniem, na tę polaryzację polityczną i tę rywalizację, która nie jest czysto rywalizacją polityczną, bo to może tutaj taki drobny fakt. Co jest cechą tej polskiej rywalizacji politycznej, tej polskiej polaryzacji? To jest to, że jedna ze stron odmawia drugiej bycia częścią narodu. Te wszystkie oskarżenia o agenturę, o reprezentowanie interesów brukselskich, niemieckich i tak dalej, to jest coś, czego my nie spotykamy w rywalizacji politycznej, nawet bardzo ostrej, w innych krajach. Zwolennicy Zjednoczenia Narodowego we Francji nie odmawiają Macronowi. Nie mówią, że Macron jest agentem obcego państwa. My żeśmy w pewnym momencie doszli do takiego zapętlenia, które będzie strasznie trudno rozwikłać.

0: być może wejdzie na scenę polityczną młode pokolenie, dla których te wydarzenia, o których my mówimy, będą już zupełnie nieistotne i będą szukali jakiejś własnej tożsamości, jeżeli chodzi o tożsamość narodową i taką tożsamość polityczną.
1: 4 czerwca 1989 roku, który miał być

0: jak to w, jak spróbować poszukiwać tego, co łączy.
1: Może trzeba się odwołać do takich osobistych wspomnień. Nie wiem, czy zechce się pan z nami nimi podzielić. 4 czerwca 89 roku.
0: To co dla mnie była, znaczy ja byłem po tej stronie, że nie wierzyłem w ogóle, że system komunistyczny może, może się zmienić. Ta? To oczywiście jest tak, że no, to są jakby moje osobiste te doświadczenia, łącznie z okresem właśnie z późnych lat 70., po czym okresem Solidarności, po czym tego, co się działo pomiędzy 80. a 89. rokiem, czyli no właśnie takie państwo prawie, że totalitarny zapaść gospodarcza i potem dopiero jest ta odbudowa, bo te wybory dla wielu ludzi były nadzieją na to, że coś się może zmienić, mimo że one były wyborami nieczysto demokratycznymi.
1: No tak, mówimy częściowo wolne wybory.
0: Tak, tylko jeżeli pani się pyta teraz tak o te moje doświadczenia, to ja sobie pamiętam, jedna rzecz mnie zszokowała, jak zobaczyłem te wyniki wyborów. Zszokowała mnie frekwencja. Przy takiej przełomowej zmianie do wyborów w 89 roku poszło niecałe 63% ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że dla prawie połowy Polaków to nie miało znaczenia. W związku z tym my od tego momentu zaczęliśmy się dopiero uczyć, na czym polega demokracja, na czym polega gospodarka rynkowa. I teraz ta nauka to była nauką trudnych doświadczeń, ale jeżeli mówimy o tej dacie, to ja próbowałem sobie otworzyć, co takiego się dzieje, no właśnie, w umysłach tych prawie 40% Polaków, którzy stwierdzili, że jest szansa na zmianę, a zostali w domu.
1: Może nie wierzyli w te zmiany.
0: No, nie, mogli nie wierzyć, mogli się bać, mogli nie rozumieć, ale trochę jest tak, że jak my teraz opowiadamy sobie, jest taka opowieść historyczna o tym, jak to wszyscy Polacy walczyli z komunizmem, albo większość była zaangażowana i tak naprawdę tylko nieliczni byli w tej partii. No to trochę trzeba sięgnąć do tej przeszłości. Z rozmaitych względów ludzie do tej partii wstępowali. Mieli kontrolę polityczną, partia broniła się przed oddaniem władzy na rozmaite sposoby. I były te okresy stanu więziennego, były procesy polityczne, i było łamanie karier i tak dalej. I nagle w pewnym momencie doszło do sytuacji, gdzie następują rozmowy, jak tę władzę zmienić, jak przejść do tego systemu demokracji liberalnej, do gospodarki rynkowej, jak zlikwidować cenzurę, zapewnić wolność słowa, otworzyć media. To wszystko się zaczęło dziać. Tylko pytanie, czy w 89 roku znaczna część ludzi była do tego przygotowana? Moim zdaniem nie, bo no, to próbowała sobie ułożyć życie w tej, no, takiej siermiężnej sytuacji w PRL-u i potem próbowała w ten sam sposób wychowywać pewnie swoje dzieci. Tylko że to jest przeszłość. Bo jak ja patrzę w tej chwili na frekwencję wyborczą, no to tak, to Polacy zrozumieli rangę wyborów, chodzą masowo, za chwilę może się okazać, że będziemy mieli 80% frekwencji wyborczej, to jest rzeczywista zmiana.
1: No tak, i odrobiona lekcja z demokracji. Panie doktorze, a co wtedy mówiły sondaże? Czy w ogóle były przygotowywane przed tymi wyborami 89 roku? No bo teraz trudno sobie wyobrazić ten wyścig wyborczy bez sondaży, bez badania opinii publicznej. No jesteśmy na półtora roku przed wyborami. Już takie sondaże się pojawiają bardzo regularnie. Emocjonujemy się nimi. No to może za dużo powiedziane, ale komentujemy, odnosimy się do tych danych sondażowych. A jak było wtedy?
0: No, wtedy było tak, że ja pani opowiem, że jak ja zaczynałem pracę w latach 80. i robiłem takie pierwsze moje badania, jak ludzie postrzegają system kartkowy, to ja z kwestionariuszem tej ankiety musiałem iść do cenzury. Każde badanie, każdy kwestionariusz podlegał cenzurze. Więc to jest trochę dla młodych.

0: na młodszych słuchaczy. A teraz, jeżeli pani mówi o sondaże, one oczywiście były, bo w latach 80. generał Jaruzelski powołał CBOS, mianował tam chyba jednego z pułkowników szefem tego CBOS-u.
1: Centrum Badania Opinii Społecznej, tak?
0: Tak, i CBOS, który do dzisiaj istnieje, jest bardzo solidną, rzetelną firmą, przetrwał te wszystkie zawieruchy, dostarczał danych i my jako socjologowie już mieli bardzo dużo wątpliwości, bo się okazywało, że te kwestionariusze były w znacznej części robione przez psychologów wojskowych. Więc to jest tak, że wiarygodność tych danych dotyczących postaw politycznych moim zdaniem była bardzo niewielka. Ale to jeszcze, żebym zachował taką rzetelność zawodową, no to polska socjologia, jeżeli chodzi o badania już nie polityczne, a badania innych sfer życia, badania opinii publicznej, no to ona tak naprawdę była wiodąca w tych krajach demokratycznych, nawet w krajach bloku wschodniego, bo takie badania opinii publicznej, na przykład OBOP, który już nie istnieje, robił od wczesnych lat 60. Więc ta rzeczywistość PRL-owska nie była jednoznaczna, ale na pewno badania dotyczące frekwencji wyborczej, udziału w wyborach, to były badania o bardzo niskim poziomie rzetelności.
1: A może strona solidarnościowa próbowała robić swoje, takie niezależne od tych głównych państwowych ośrodków?
0: No tak, ale to trochę jest tak, jak mamy teraz w sondaże robione w Rosji. A? One co pokazują jakieś badania, są niby niezależne od to środki, ale ja za każdym razem myślę, dobrze, to wczujmy się w sytuację tych ludzi, którzy odpowiadają. Jakie oni mają zaufanie do środka, do ludzi, którzy przychodzą i zadają takie pytania. W związku z tym to tak naprawdę dopiero to, że sondaże mogą pokazywać jakąś to, co w głowach ludzi, mogą pokazywać ich przyszłe zachowania, to jest element budowy no właśnie tego demokratycznego społeczeństwa. No, znaczna część ludzi uważa, że sondaże są niewiarygodne, ale jak popatrzymy na sondaże przedwyborcze i wyniki wyborów, no to się okazuje, że wygrywają te partie, które miały wygrywać w sondażach. Więc to jest też część tej zmiany społecznej, której no, jesteśmy świadkami po 89 roku.
1: Panie doktorze, to jeszcze ostatnie pytanie. W tym roku tak się złożyło, że 4 czerwca to święto, czerwona kartka w kalendarzu. Ja mówiłam o tej czerwonej kartce, którą Polacy pokazali komunistycznej władzy 37 lat temu. Czy 4 czerwca czerwoną kartką w kalendarzu powinien pana zdaniem zostać już na stałe?
0: Myślę, że tak, bo to jest coś, co tak naprawdę zapoczątkowało taką reakcję łańcuchową i no, upadek Związku Radzieckiego, z takie zmiany, które nie tylko były zmianami w Polsce, ale i zmianami w tej części świata. Więc to było pokazanie, że w pewnym momencie ten system, który był systemem no, kontroli właściwie wszechwładnej, rządy jednej partii mogą się zmienić. Aczkolwiek, jak mówię, no, w latach 80. mało kto wierzył, że PRL może upaść, że Związek Radziecki może upaść.
1: Pan doktor Robert Sobiech, socjolog, dyrektor Centrum Polityki Publicznej Uniwersytetu Civitas był z nami. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dobrego święta. Dobrego święta. Dobrego
0: dnia.
1: Życzymy sobie dobrego dnia, chociaż ten dzień przynosi także tragiczne informacje. Pilot zginął na skutek katastrofy śmigłowca w Małopolsce. O szczegółach opowie teraz państwu pan kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
2: Dzień dobry, witam.
1: Co tam się wydarzyło?
2: My jako służby otrzymaliśmy zgłoszenie o godzinie 1:30 w nocy. Zgłoszenie o prawdopodobnym wypadku lekkiego śmigłowca na terenie kompleksu leśnego na granicy dwóch powiatów. powiatu Limanowskiego i Myślenickiego. I do działań natychmiast zadysponowaliśmy ponad 70 strażaków państwowej i ochotniczych straży pożarnych, plus grupę dronową, plus pojazdy typu quad, bo to jest teren leśny, górzysty, pagórkowaty, bardzo ciężki. I po ponad 6 godzinach pracy wszystkich służb

0: i poszukiwań wraku tego śmigłowca. Został on odnaleziony w obszarze leśnym na terenie miejscowości Kasina Wielka w pobliżu takiej góry Lubogoszcz. I tam strażacy po dotarciu na miejsce zdarzenia ujawnili też wrak i niestety życia tego pilota nie udało się uratować. Obecnie teren na ten moment został zabezpieczony, został przekazany policji, która będzie też pod nadzorem prokuratora badała przyczyny tego wypadku, ale też została powiadomiona Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Więc od tych godzin już porannych działania Straży Pożarnej to jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie terenu i jesteśmy do pomocy służb, które obecnie działają i które obecnie będą badały przyczyny tego wypadku. No, natomiast ciężka, mozolna praca przez 6 godzin w terenie leśnym, w godzinach nocnych wszystkich służb, w tym ponad 70 strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
1: Wiadomo, kim był ten pilot, skąd wystartował?
0: No tutaj właśnie my jako strażacy, my nie mamy takich informacji i teraz na pewno taki lot tego śmigłowca łącznie z podróżą docelową będzie na pewno badane przez tą komisję, będzie badane przez policję, prokuraturę, ale to potrzeba czasu, żeby dokładnie stwierdzić i przekazać taką informację, jaki był lot docelowy tego pilota.
1: Panie kapitanie, to teraz zmieniając temat, no bo zaczął się długi czerwcowy weekend. Pan jest na miejscu, strażacy jak zwykle odpowiedzialni za wiele aspektów naszego życia, także ten aspekt związany z pogodą, która, no jak wiele na to wskazuje, w ten czerwcowy weekend może być trudna. Takie do nas docierają komunikaty z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Trudna, bo burzowa, czy w Małopolsce, na południu Polski, w górach, mówiąc krótko, już to widać i czy w związku z tym również strażacy mogą mieć, albo już mają więcej pracy.
0: No pamiętajmy, że właśnie w takich okresach letnich zdarzenia z burzami czy z intensywnym opadem deszczu to może być chwila. My jesteśmy na to przygotowani. Opalne, czy takie przelotne opady deszczu nawet są dzisiaj u nas w Małopolsce. Natomiast jeżeli tylko Państwo zauważycie niebezpieczne zjawisko, jeżeli tylko ktoś będzie potrzebował pomocy, to proszę i apeluję do Państwa, żeby zadzwonić pod numer 112 i poinformować o takim zdarzeniu, a służby w całej Polsce są gotowe, żeby pomóc, żeby zareagować, żeby być w każdej chwili w kilka minut na miejscu takiego zdarzenia.
1: Służby w długi weekend nie odpoczywają. Wielkie słowa uznania, panie kapitanie, dla wszystkich, którzy w tych dniach będą dyżury pełnić po to, żebyśmy my mogli wypoczywać spokojnie. Pan kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej był z nami. Dobrego dnia, życzę spokojnego, mimo wszystko.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy. W Polskim Radiu 24 kończy się powoli kolejna godzina spotkania przedpołudniowego z Państwem. Po godzinie 11 po informacji dnia, które no już za 3,5 minuty będziemy między innymi w Rzymie, proszę Państwa, i sprawdzimy, jak tam świętuje się uroczystość Bożego Ciała.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen.

0: i po męsku. Zdrowid.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
2: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
0: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
5: O, jeszcze to.
6: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
4: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
7: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
6: Dajcie wszyscy święto.
4: Wtedy wydawało ci się to ciężarem.
3: Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: W piątkowy poranek o 8.30 w Ogrodach Sztuki chwila refleksji nad sakrum i profanum w dekoracyjności Art Deco. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby wyjaśnią przyczynę katastrofy śmigłowca w Małopolsce. W wypadku zginął pilot. Brytyjska policja zaprzecza oskarżeniom o rasizm w tle sprawa zabójstwa Henry'ego Nowaka. W serwisie zajrzymy też do Wolborza, gdzie z okazji Bożego Ciała powstaje kwietny dywan. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Nie żyje pilot śmigłowca, który rozbił się w Małopolsce. Poszukiwania maszyny trwały całą noc. Nad ranem jej wrak odnaleziono na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym.
2: Lekki śmigłowiec wracał po wykonaniu zagranicznego komercyjnego lotu. Na pokładzie był 30-letni pilot, który w nocy informował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, między innymi gęsta mgła. Po tym komunikacie kontakt się urwał, a kontrolerzy poinformowali o możliwym wypadku służby ratunkowe. Przez całą noc poszukiwania prowadziło ponad 100 strażaków, policjantów i ratowników GOPR, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
3: Został znaleziony wrak tego śmigłowca na zboczu góry Lubogoszcz. Oprócz śmigłowca zostały znalezione zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że są to zwłoki 30-letniego pilota tej maszyny.
2: Okoliczności katastrofy będą wyjaśniać się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Na miejsce wypadku wkrótce mają dotrzeć policyjni technicy i biegli. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: W Warszawie trwają centralne uroczystości Bożego Ciała. Rozpoczęła je msza święta w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Później ulicami stolicy ruszy procesja do 4 ołtarzy. Podobny przebieg uroczystości mają w całym kraju. W Wolborzu w województwie łódzkim tradycyjnie już powstaje kwietny dywan na placu przy strażnicy OSP.
4: Praca już od 5. Wczoraj nam zaczęło przeszkadzać. Ulewa była, wzory nam zmyło, no i tu był problem, ale daliśmy sobie radę.
5: Ogródki przydomowe zostały oskubane ze wszystkich kwitnących kwiatów.
6: Każdy chętnie wstaje i idzie, mobilizuje się pomimo pogody. Tyle lat i jednak jest satysfakcja.
1: Tradycja tworzenia kwietnych dywanów została zaczerpnięta ze Spycimierza koło Uniejowa. Uroczystość Bożego Ciała jest jednym z najważniejszych świąt katolickich. Polska domaga się ograniczenia wizowego dla Rosjan, mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczek. Rosnąca liczba Rosjan przyjeżdżających do wspólnoty to dziś jeden z tematów unijnej narady ministerialnej. W ubiegłym roku unijne wizy otrzymało ponad 600 tysięcy Rosjan. Blisko 500 000 to były wizy turystyczne. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania. Na przeciwległym biegunie są Polska, Dania i Rumunia. Należy z tym skończyć, uważa wiceminister Maciej Duszczek.
7: Nie może być tak, że z jednej strony są prowadzone sankcje, a z drugiej strony wydaje się kilkaset tysięcy wiz turystycznych tak naprawdę obywateli Rosji, które wypoczywają na plażach europejskich. Też podziwiam się takiej dyskusji na ten temat, żeby wreszcie skończyć z takim trochę dualizmem. Z jednej strony jesteśmy bardzo pryncypialni, jeśli chodzi o relacje

0: z Rosją, a z drugiej strony wydajemy wizy turystyczne, które nie powinny być wydawane.
1: Polska jest w grupie 11 krajów, które zwróciły się w tej sprawie z apelem do komisji. Władze w Warszawie popierają też pomysł, by rosyjscy weterani z wojny na Ukrainie mieli zakaz wjazdu do Unii. Teraz Wielka Brytania i pokłosie wstrząsających okoliczności śmierci Henry'ego Nowaka. Szef policji hrabstwa Hampshire zaprzeczył oskarżeniom, jakoby funkcjonariusze kierowali się rasizmem. To odpowiedź na zarzuty, które pojawiły się po publikacji nagrania pokazującego zatrzymanie ciężko rannego studenta.
2: Szef policji hrabstwa Hampshire przyznał, że rozumie emocje, jakie wywołało opublikowane nagranie. Podkreślił, że sprawę bada niezależny organ nadzorujący pracę policji i zaapelował o poczekanie na wyniki śledztwa. Czterej funkcjonariusze, którzy uczestniczyli w interwencji, nie pełnią obecnie służby patrolowej, choć formalnie nie zostali zawieszeni. Komendant Boone nie ukrywał również, że rodzina Henry'ego ma prawo czuć się skrzywdzona. Po raz pierwszy tak otwarcie odniósł się do decyzji podjętych przez policjantów na miejscu tragedii. Przepraszam za zakucie Henry'ego w kajdanki i jego zatrzymanie. Mówimy to całkowicie szczerze, powiedział w rozmowie z BBC. Słowa te padły po publikacji nagrania z policyjnej kamery. Widać na nim, jak ciężko ranny student mówił funkcjonariuszom, że został zraniony nożem i nie może oddychać. Mimo to został zakuty w kajdanki. Nagranie wywołało ogromne poruszenie w Wielkiej Brytanii, w Southampton. Doszło do protestów i starć z policją. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Przyczyną, przebiegowi i konsekwencjom wydarzeń poznańskiego czerwca 1956 roku poświęcona jest nowa ekspozycja przed tamtejszym urzędem miasta. Turyści zapoznają się także z sylwetkami uczestników robotniczego zrywu. Na otwarciu wystawy był uczestnik tamtych wydarzeń Adam Tune.
3: Młodzież i społeczeństwo się odważyło stawić czoła władzy, która nasz czas była bez skrupułów. Ja jako młody człowiek, biorąc udział w tym, co się chwileczkę zastanowiłem, bo wiedziałem, czego mogę się spotykać od władzy ludowej w ten czas. I podjąłem decyzję, nie mam rodzinki, nie mam dzieci, miałem 17 lat, krzyknąłem do kolegów, idziemy.
1: Ekspozycję na Placu Kolegieckim można oglądać do 30 czerwca.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno w pasie centralnej Polski z biegiem godzin zachmurzenie dotrze także na zachód i na wschód. W niemal całym kraju możliwe opady deszczu, a na Podkarpaciu i na zachodzie także burze. Temperatury od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.
5: Polskie Radio 24 w audycji Rzymskie Boże Ciało. Wita Państwa Małgorzata Glabisz-Pniewska. Czy tradycje Bożego Ciała znane i kultywowane w Polsce wyglądają podobnie w Rzymie i w Watykanie? Jakie własne lokalne tradycje charakteryzują to święto w Wiecznym Mieście? Jakie piętna odcisnęli na nim poszczególni papieże? Gościem audycji jest ojciec Robert Danieluk, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Tutaj zaznaczę, spędził ojciec w Rzymie 25 lat, obserwował, jak wygląda to życie w Watykanie, w Rzymie, we Włoszech. Zacznijmy może od samej daty obchodów Święta Bożego Ciała. W Polsce jest to czwartek, w Rzymie, podobnie jak w wielu innych krajach, Boże Ciało przesunięte jest na najbliższą niedzielę. Po tym święcie. Jest to podyktowane względami praktycznymi.
6: Już jeden z ojców Kościoła, to zdaje się był święty Justyn, pisał coś takiego, że chrześcijanie żyją w normalnym świecie, są normalnymi ludźmi i żyją tym samym, czym wszyscy im współcześni. I to oznacza też między innymi to, że w zależności od danej sytuacji politycznej czy decyzji władz, które w danym okresie muszą podjąć pewne decyzje na temat tego, kiedy jest dzień wolny od pracy, jak ma wyglądać takie czy inne święto, jak ma się to do takiej czy innej religii. No i wiemy dobrze, że to w różnych krajach i w różnych państwach, również tych tradycyjnie chrześcijańskich, wygląda różnie. I tak też tłumaczy się ta różnica tutaj. Zresztą między państwem Watykan a państwem włoskim jest kilka takich miejsc w kalendarzu, gdzie te różnice widać. i są tak.

0: takie dni, kiedy świętuje coś Watykan, a Włochy nie. I odwrotnie. I tak jest z Bożym Ciałem. Dlatego Watykan ma święto w czwartek, podobnie jak my w Polsce, a Włochy mają to święto w niedzielę. I to jest od końca lat 70., jeśli mnie pamięć nie myli, na terenie państwa włoskiego. Tak to jest robione. I tutaj są różnego rodzaju akomodacje i przystosowania w zależności od tego, jak dane władze i kościelne, i państwowe się dogadają, żeby zrobić procesje, żeby te manifestacje miały też publiczny wyraz, o co przecież w święcie Bożego Ciała chodzi.
1: Czyli można powiedzieć, że Włosi mają podwójne Boże Ciało.
0: No tak bym może nie powiedział, chociaż gdyby ktoś chciał, to mógłby w ten sposób próbować to przeżywać. Natomiast faktem jest, że papież Leon stara się jakoś tutaj dopasować do sytuacji włoskiej. No i przecież w tamtym roku, o ile mnie pamięć nie myli, procesja w Rzymie była w niedzielę. Wcześniej Jan Paweł II wolał czwartkowe procesje. To jest mniej więcej podobny program uroczystości, ale widać też, że papieże różnie do sprawy podchodzą i decydują, kiedy tę uroczystość publicznie obchodzić.
1: Wspominając te procesje Bożego Ciała, w których ojciec brał udział, porównując z procesjami w Polsce, jakie wspomnienia pozostały?
0: No, wspomnienia pozostały przede wszystkim skali tego wydarzenia, bo ja dzieciństwo spędziłem w mojej rodzinnej parafii, która no, nie jest za duża. Terespol nad Bugiem to jest moja rodzinna parafia. Parafia jest około 12-tysięczna, o ile dobrze teraz znam aktualną sytuację. Jest to miasteczko i okoliczne wioski. I oczywiście nawet jeśli tłumnie parafianie uczęszczają na te procesje, przynajmniej tak to było kiedyś i ufam, że ciągle tak jest, to tej procesji absolutnie nie należy porównywać do tej, którą się widzi pomiędzy Lateranem a Esquilinem w Rzymie, dlatego że po prostu w Rzymie jest to swego rodzaju atrakcja, no trzeba też powiedzieć, turystyczna i ta jakaś taka mieszanina kultu eucharystycznego, wyrażania wiary i zwykłej turystycznej ciekawości, to trochę, powiem szczerze, drażni, przynajmniej mnie. I w zależności od tego, w jakim miejscu tych tłumów uczestnik, tak jak ja, się znajdował, to czasami to pomieszanie i połączenie turystyki i ciekawości, nic w tym złego nie ma, ale jak ktoś przychodzi po to, żeby się pomodlić, to niekoniecznie pomaga rozkrzyczana grupa młodzieży, bo akurat sobie chcą robić zdjęcia, w czym też nic złego nie ma samego w sobie. Ale mam takie wspomnienie, że w Polsce ta procesja była modlitwą. W mojej parafii tam przychodzili ludzie, którzy się przyszli pomodlić, którzy przyszli Panu Jezusowi oddać cześć w Eucharystii. I to było piękne i ufam, że ciągle tak to się odbywa, choć już dawno nie byłem. Natomiast w Rzymie oczywiście też tak jest, ale jest też cała ta otoczka Rzymu turystycznego, który dla wiadomych atrakcji no jest celem wielu wizyt, które z kultem eucharystycznym ani żadnym innym pewnie za dużo wspólnego nie mają. Ludzie przychodzą z ciekawości zobaczyć papieża, zobaczyć duże święto, bo coś się będzie działo, albo widzą tłum, więc po prostu się przyłączą. Tak to w Rzymie jest.
1: Też są charakterystyczne cztery ołtarze.
0: W Rzymie czterech ołtarzy nie ma. Jest procesja. Procesja, w ogóle to wygląda tak, zazwyczaj to wyglądało tak. Msza święta celebrowana przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Tam jest taki duży plac, który zresztą wykorzystywany jest do różnych manifestacji, niekoniecznie religijnych i koncertów, jak na przykład 1 maja. Ale to nie ma nic wspólnego z bazyliką i z jakimkolwiek kultem. Natomiast Boże Ciało oznaczało to, że pierwszym ważnym punktem była Eucharystia celebrowana na placu przed bazyliką i później stamtąd wychodziła procesja, którą prowadził papież. I ta procesja przemieszczała się taką jedną z głównych ulic w centrum Rzymu, Via Merulana, która łączy Bazylikę na Lateranie i Wzgórze Laterańskie z Bazyliką Matki Bożej Większej na Wzgórzu Esquilińskim. To będzie dobre 2 kilometry, jakoś tak. Więc jest to oczywiście dłuższa chwila, zanim ta procesja przejdzie, ale to się wszystko odbywa bez czterech ołtarzy, które mamy w Polsce. Tak to było.
1: Jakie znaczenie historyczne ma ta uroczystość Bożego Ciała w Wiecznym Mieście?
0: Myślę, że właśnie

właśnie w wiecznym mieście, tak jak gdziekolwiek indziej, znaczenie jest takie same. Chrześcijanie chcą oddać Panu Jezusowi cześć publiczną, Panu Jezusowi obecnemu w Eucharystii, i to bierze się chyba z tego jakiegoś ogólnoludzkiego pragnienia, żeby się wyrazić w przeżywaniu swojej wiary. Pamiętam, że w czasie studiów teologicznych profesor, który nam wykładał liturgikę, zaczął w ogóle cały wykład od tego, że człowiek ma w sobie potrzebę celebracji. Tak to antropologicznie ujął, i wychodząc od tej potrzeby, która w nas jest, żeby celebrować, żeby przeżywać, żeby dawać wyraz swoim przekonaniom, swoim uczuciom w różnych sytuacjach i również w tym wszystkim, co dotyczy przeżywania wiary, potrzebne są różne jej konkretne wyrazy tego przeżywania. I to wszystko, co dotyczy świętowania Bożego Ciała, to jest dobry przykład właśnie tego, jak ta potrzeba się wyraża. Jest to o tyle ciekawe, że to wszystko, z czym się spotykamy dzisiaj, jest dziedzictwem bardziej może pewnego nurtu, który się zaczął w średniowieczu. I to ciekawe, że przez pierwsze 1000 lat jakby inne problemy chrześcijan obchodziły bardziej może, no bo przecież pierwsze wieki polegały na tym, że specjaliści dyskutowali na soborach o Trójcy Świętej, o tym, jak to się ma natura ludzka do natury boskiej u Pana Jezusa i tak dalej, o Matce Bożej, tak, Sobór Efeski i tak dalej, i tak dalej. Ale dopiero w średniowieczu jakoś wyszedł bardziej ten temat Eucharystii. To nie znaczy, że Eucharystii nie było, to nie znaczy, że Eucharystia nie była ważna dla chrześcijan. Przecież spotykali się na łamaniu chleba, o czym właśnie ci sami ojcowie Kościoła pisali, których cytowałem wcześniej. Ale w średniowieczu to przybrało taki wyraz trochę może związany z kontrowersją na temat tego, o co właściwie w Eucharystii chodzi i w tej obecności Pana Jezusa. Czy to jest tylko znak i symbol, tak jak każdy inny symbol, który coś oznacza, ale nie jest tym, co oznacza? Czy to jest coś więcej? I tutaj się zaczęły oczywiście, jak to często się zdarza, różne opinie specjalistów, no i kontrowersje. I dlatego bardzo ważnym był Sobór Laterański, IV to był, tak? W 1215 roku, zdaje się, to było, tak? Który sformułował taką dogmatyczną definicję transsubstancjacji, czyli przeistoczenia. To tak po prostu mówiąc, było oficjalne orzeczenie Kościoła na to, co w odczuciu wiernych istniało od początku, że w Eucharystii, w tym chlebie i w tym winie rzeczywiście jest obecny Pan Jezus. I to nie jest tylko symbol i znak, ale obecność rzeczywista. I od tego momentu to jakby dogmatycznie, w teorii, używając języka metafizyki średniowiecznej, to łacińskie transsubstancjatio, co przekładamy na polski jako przeistoczenie, to jakby weszło do kanonu tych najważniejszych praw i określeń, definicji tego, czym jest zawartość i treść naszej chrześcijańskiej wiary. Później dość szybko, bo kilkadziesiąt lat później, na to się nałożyły dodatkowe wydarzenia związane z cudami eucharystycznymi. Takich cudów było wiele, ponad 100. Na przestrzeni wieków oczywiście w różnych miejscach mamy świadectwa dotyczące różnych takich zjawisk nadzwyczajnych. I takim bardzo ważnym cudem eucharystycznym, o którym tradycja nam opowiada, jest cud z miasteczka Bolsena. To jest trochę ponad 100 kilometrów na północ od Rzymu. I tam, w tym miasteczku Bolsena, zatrzymał się pielgrzymujący do Rzymu kapłan. Wedle tradycji na imię mu było Piotr i miał być z Czech. Mówię wedle tradycji, bo to są rzeczy, które tak trochę zostały bez no, jakichś takich naukowych dowodów, które byśmy lubili dzisiaj mieć, ale to są tylko pobożne tradycje, które wpłynęły bardzo mocno na dalszy przebieg wypadków i historię tego święta. Ten kapłan sprawował mszę świętą w lokalnym kościele i w czasie przeistoczenia, trzymając w rękach hostię, miał zwątpić. Zwątpić, czy rzeczywiście to tak jest, czy rzeczywiście jest obecny Pan Jezus. I tutaj mówi tradycja, że hostia zaczęła krwawić, plamiąc krwią korporał, który do dzisiaj jest przechowywany w relikwiarzu w katedrze w pobliskim Orvieto. To jest trochę większe miasteczko w tym regionie, gdzie też często w tamtych czasach

0: czasach zatrzymywał się papież Orvieto. I to dało początek późniejszej decyzji papieża Urbana IV, żeby ogłosić i wprowadzić w kościele specjalne święto, którym to oddamy cześć Panu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Taka jest historia uroczystości Bożego Ciała.
1: Historia Bożego Ciała, historia obchodów Bożego Ciała związana jest również z Włochami. A jeszcze wracając do procesji Bożego Ciała w Rzymie, tak jak już ojciec zaznaczył, wielu pielgrzymów, można tak powiedzieć, obserwuje, może nie tyle uczestniczy, co obserwuje te procesje. Jakie to może mieć dla nich znaczenie? Bo z jednej strony mogą być tylko biernymi uczestnikami, ale być może to ta manifestacja wiary, jak to się mówi o procesjach, może mieć też wpływ na ich życie duchowe?
0: Ja myślę, że wiara i jej manifestacja, mniej lub bardziej publiczna, zawsze w jakiś sposób zaskakuje, czy jest swego rodzaju wyzwaniem dla ludzi, którzy jej nie podzielają. Bo po pierwsze jest to reakcja ciekawości. Co tu się dzieje? Co to jest za uroczystość? O co w niej chodzi? Dlaczego ci ludzie tak, a nie inaczej się ubierają, czy tak, a nie inaczej się zachowują? I ta ciekawość i ta cała turystyka nie musi być wcale negatywna, bo to nie jest tak, że ludzie, którzy tej wiary nie podzielają, są od razu negatywnie nastawieni do chrześcijaństwa czy do pobożności eucharystycznej. Tak też może być. Ktoś się złości, bo nie może samochodem przejechać, więc będzie trąbił. Włosi też to czasami lubią robić. Ale to nie jest tak, że to jest jedyna i przeważająca opcja. Myślę, że pierwszym taką reakcją jest ciekawość. Po prostu ciekawość, podobna może tej, o której czytamy na początku Ewangelii świętego Jana, kiedy dwaj uczniowie Jana Chrzciciela poszli za Jezusem i tak idą z tyłu, takich trochę ciekawi, ale boją się zagadać, no i wtedy o nich pyta i tak się wszystko zaczyna. Także ciekawość. Więc myślę, że to jest duży sens i jakaś mądrość i doświadczenie duchowe, żeby jednak od czasu do czasu poza mury świątyni wychodzić. Myślę, że podobną logiką kierują się różnego rodzaju akcje ewangelizacyjne, które przecież we współczesnym świecie też istnieją. Zresztą nie tak dawno, bo raptem kilka tygodni temu była tutaj wielka procesja w dniu świętego Andrzeja Boboli. To też jest podobny rodzaj manifestacji publicznej swojej chrześcijańskiej wiary i Boże Ciało jest czymś takim, więc myślę, że to jest jedna z tych dobrych okazji, kiedy możemy próbować wprowadzić w życie to zaproszenie, ten nakaz Pana Jezusa: idźcie i nauczajcie wszystkie narody, też przykładem własnej modlitwy i adoracji, nie tylko słowem. Boże Ciało to też to.
1: W Rzymie, jak już tutaj powiedzieliśmy, podczas procesji nie ma czterech ołtarzy, a która z procesji włoskich była najbardziej wzruszająca, którą ojciec najbardziej zapamiętał?
0: Pamiętam dobrze procesję Bożego Ciała z Orvieto. To był pierwszy rok mego pobytu we Włoszech i ze współbraćmi pojechałem tam w Dniu Bożego Ciała. I co jest charakterystyczne dla tego święta w tym miasteczku i zresztą w innych włoskich też, bo raz i drugi mi się zdarzyło widzieć, to jest to, że procesja jest z kolei taką dziwną mieszanką folkloru i kultu religijnego, ale mniej może z tym akcentem na turystykę jak w Rzymie. Na czym polega folklor? Na tym, że mieszkańcy przebierają się w stroje nawiązujące do średniowiecza, ubierają specjalne ubrania, mają jakieś tam sztandary, dekoracje, jedni się przebierają za rycerzy, inni za rzemieślników, trzeci jeszcze tam za kogoś i to wszystko jest częścią procesji. Ale nie jest to jakoś tak, nie mówię, że w kontraście, ale w opozycji, tylko oni rzeczywiście w tej procesji idą i to jest też połączone z liturgią. Ja myślę, że to jest taka różnica, że w Polsce może mamy tak jakby z jednej strony była liturgia i to wszystko, co się dzieje w kościele albo wokół kościoła, a jakby życie takie cywilne, kulturalne, jakieś manifestacje związane z folklorem i wyrażaniem różnych lokalnych tradycji odbywają się trochę może poza, chociaż teraz chyba już niekoniecznie tak jest, ale Włosi bardziej to łączą, chyba szczęśliwie, dlatego że procesja się rzeczywiście odbywa, jest niesiony Najświętszy Sakrament w monstrancji, wszystko tak jak u nas. No może z wyjątkiem tych ołtarzy, ale za to jest całe mnóstwo tego folkloru, który się pięknie wpisuje w liturgię i wspaniałe dywany układane z kwiatów.

0: Ogromne połacie ulic, gdzie to oczywiście trwa długie godziny, mieszkańcy to robią wcześniej, układają tam różnego rodzaju kompozycje. A to jakiś motyw eucharystyczny, no, na przykład kielich, patena, hostia. A to jakiś obraz Matki Bożej, a to monogram imienia Jezus. Trochę tak jak na tak zwanych obrazkach, które czasami przy różnych okazjach w polskiej rzeczywistości też funkcjonują, czy na pierwszą komunię świętą, czy na prymicje kapłańskie, czy przy innych okazjach są tak zwane obrazki i tam się te różne motywy stosuje, więc takie motywy są przedmiotem tych układanek z kwiatów, które no właściwie zaistnieją tylko na chwilę, bo procesja po nich przechodzi, więc później to już jest wszystko zniszczone, ale to jest po to, żeby procesja mogła przejść i zamanifestować ten świąteczny charakter święta. I to było to, co w Orvieto miało miejsce.
1: Tu jeszcze dodamy Orvieto, to miejsce blisko Bolseny.
0: Tak, Orvieto i Bolsena to są miejscowości oddalone od siebie o jakieś 20 kilometrów plus minus. Bardzo ładne miasteczka. Bolsena jest mniejsza niż Orvieto, ale za to ma piękne jezioro tuż obok. I to właśnie w tej Bolsenie miał miejsce cud eucharystyczny, o którym było wcześniej, a w Orvieto z kolei przechowuje się ten korporał, który jest pamiątką wydarzenia z połowy XIII wieku.
1: Czyli można powiedzieć, że Włochy są taką kolebką procesji Bożego Ciała?
0: No, niektórzy nawiązują, mówiąc o procesji, do tradycji rzymskich wjazdów triumfalnych, które cesarze odbywali, wracając po zwycięskich kampaniach militarnych do swojej stolicy, czyli do Rzymu. I do dzisiaj zresztą, zwiedzając Wieczne Miasto, widzimy tam na Forum Romanum są trzy tak zwane łuki triumfalne. Łuk Tytusa, czyli tego, który zdobył Jerozolimę w roku 70 i później triumfalnie do Rzymu powrócił. Tuż obok Koloseum jest łuk Konstantyna, który powstał na uczczenie jego zwycięstwa nad Maksencjuszem i to było związane też z tym, że chrześcijanie wreszcie zostali zalegalizowani i nie było już prześladowań chrześcijaństwa. No jest też trzeci łuk Septymiusza Severa. Niektórzy widzą w procesji takie trochę nawiązanie do tej tradycji triumfalnego wjazdu, to znaczy, że coś ważnego się dzieje, wraca cesarz ze zwycięskiej bitwy i jest wielka radość. I tutaj w przypadku procesji nie mamy już cesarza, ale mamy króla wieków, który też właśnie wśród swoich poddanych przechodzi i doznaje publicznej czci, więc można na to i w ten sposób patrzeć. Oczywiście jest cała duchowa komponenta tego i są różnego rodzaju prywatne objawienia, o których można przeczytać, gdzie różni święci czy święte mieli bardzo głębokie osobiste przeżycia. Była taka święta w Belgii, święta Julianna z Liège, mniszka augustianka, i ona na krótko przed cudem w Bolsenie miała takie bardzo głębokie przeżycia i widzenia, które później zinterpretowała i poddała pod osąd władzy kościelnej, a które szły w kierunku tego, żeby Eucharystii nadać jakąś większą cześć i również publiczną w kościele. Traf chciał, że przyszły papież Urban IV był członkiem komisji, która później rozpatrywała te sprawy jeszcze właśnie tam w lokalnych władzach kościelnych we Francji. To wszystko jakoś się wpisuje w jedną wielką całość, że po prostu w danym okresie historycznym z jednej strony przeżycia duchowe, bardzo osobiste, bardzo głębokie, trudne też może do opisania i wyjaśnienia, z drugiej strony rozwój intelektualny, pojmowania wiary i wyrażania jej w języku taki, jaki w danej epoce jest używany na uniwersytetach, w dziedzinach takich jak filozofia, jak teologia. To wszystko się jakoś tak razem skupiło i później przybrało formę, no, która już tylko nabierała konkretnych wymiarów w danym kraju czy w danym czasie. Również w tym, co dotyczy kalendarza i tego, w jakim dniu to święto ma być obchodzone.
1: Jakie zdaniem Ojca znaczenie ma Boże Ciało dla współczesnego człowieka?
0: Współczesny człowiek jest bardzo często zagoniony, to chyba nie tylko współczesny, ale na pewno współczesny w tych wszystkich mediach, w tych wszystkich Facebookach, telefonach komórkowych, internetach i Bóg wie czym jeszcze. Nic złego w tym nie ma, że mamy te dobra techniki, ale to tak wygląda, że im więcej jest tych udogodnień technicznych, tym mniej ludzie mają czasu. Dlaczego ktoś ma dwa czy trzy telefony,

0: nie wiem ile adresów e-mailowych, jest obecny nie wiem na ilu komunikatorach, a w końcu jest trudno się do niego dostać, bo jeden telefon zajęty, drugi nie odpowiada i tak dalej. Myślę, że jest jakieś takie zagonienie tej współczesności, które wymaga tego, żeby się zatrzymać. I dlatego piękną rzeczą jest też ta tradycja, która się wiąże przecież z Bożym ciałem, adoracja eucharystyczna. Przecież tam nie ma nic, tylko Pan Jezus i cisza. I właśnie to jest piękne, że można się w tym wszystkim, w tym całym pośpiechu współczesnego życia zatrzymać przed Panem Jezusem. O to też chodzi w Bożym Ciele, o to też chodzi w tym, że to święto podejmujemy i staramy się dalej kultywować. Cała otoczka, dekoracje, kwiaty, ołtarze, celebracje, to wszystko jest dobre i potrzebne, ale kiedy zabraknie tego osobistego zatrzymania się w ciszy przed Panem Jezusem, przed tą wielką prawdą o Eucharystii, którą przecież od 2000 lat niby znamy jako chrześcijanie, to wszystko inne przestaje być ważne. Czy będziemy to świętować w czwartek, czy w niedzielę, czy będziemy sypać kwiatki, czy palić kadzidła, czy będziemy mieć cztery ołtarze, czy żadnego, to tak naprawdę jest tylko, a jeśli nie, to powinno być wyrazem wiary. I tej wiary najpierw trzeba szukać. A ta cisza i to zatrzymanie się przed Eucharystią wystawioną w monstrancji, w czasie adoracji, czy nawet przed tabernakulum, wtedy, kiedy jest spokój i cisza w kościele, to jest taki pierwszy i chyba najważniejszy krok do tego, żeby przeżyć swoją wiarę, żeby raz jeszcze odpowiedzieć sobie na to pytanie. Wierzę?
1: Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był ojciec Robert Danieluk, jezuita, rektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych. Dziękuję bardzo. Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do usłyszenia.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
5: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
6: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
7: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
4: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
10: W piątek o 9:06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. To wydanie poświęcimy filmom dokumentalnym, a gościem audycji będzie Artur Liebhardt, szef festiwalu Dogs Against Gravity. Kolejna edycja tej kultowej imprezy właśnie się zakończyła i znowu przyniosła odkrycia, olśnienia i potwierdziła, że kino dokumentalne przeżywa rozkwit. Kierunek Kino, piątek, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
2: Autopromocja.
11: 32 minuty temu minęła godzina 11.
2: Komentarz.
11: Połączył się z nami pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu.
11: Na jakim etapie konfliktu bliskowschodniego jesteśmy w tej chwili? Obowiązuje rozejm między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, czy nie?
12: No jeśli chcielibyśmy zacytować prezydenta Trumpa, to ten rozejm im obowiązuje. Natomiast jak to ostatnio Trump powiedział, ponieważ to jest inna część świata, to tam rozejm oznacza, że po prostu strony strzelają do siebie w sposób bardziej umiarkowany. I to może być taki komentarz trochę pół żartem, pół serio. Natomiast rzeczywiście widzimy, że pomimo rozejmu i pomimo tego, że obie strony właściwie zapowiadają, że chcą negocjować,

0: i że chcą siadać do stołu negocjacji, no to widzimy, że w ostatnich dniach znowu doszło do ataków zarówno ze strony amerykańskiej, no jak i ze strony irańskiej, bo Iran ostrzelał znowu nie cele amerykańskie, tylko arabskich sojuszników USA w regionie. No i taką chyba najbardziej dolegliwą stratą, no to jest zniszczenie, zbombardowanie kuwejckiego lotniska, gdzie zresztą zginęła jedna osoba i kilka osób zostało rannych.
1: Prezydent Trump to bagatelizuje. Mówi o tym, że atak Iranu na Kuwejt to nie jest wielka sprawa.
0: Tak, dlatego że w tym momencie prezydent Trump nie ma zbyt wielu możliwości działania tak naprawdę. Pojawiają się coraz większe obawy, już nie tylko wśród krytyków prezydenta Trumpa, ale też wśród jego mniej lub bardziej wiernych zwolenników, no, że ta sytuacja rzeczywiście jest coraz trudniejsza dla Stanów Zjednoczonych. Associated Press użyło takiego ciekawego sformułowania, że Trump został zapędzony w kozi róg. Dlatego, że na chwilę obecną no właściwie nie ma dobrego wyjścia z tego konfliktu, dlatego że wycofanie się Amerykanów w tym momencie, zaprzestanie działań militarnych, no będzie odebrane po prostu jako porażka. No zresztą to faktycznie będzie porażka, no bo to oznaczałoby, że Iran nie dość, że się obronił, to tak naprawdę będzie kontrolował cieśninę Ormus, a czego wcześniej nie było, pamiętajmy, bo ona przecież była otwarta i w żadnym razie Iran nie pobierał żadnych opłat. Więc wycofanie się w tym momencie dla Amerykanów no będzie oznaczać porażkę. Natomiast kontynuowanie tego konfliktu no oznacza bardzo wymierne koszty, już nie tylko polityczne, ale koszty ekonomiczne. No i tutaj trzeba pamiętać, że oczywiście administracja amerykańska niezbyt mocno przejmuje się kosztami dla niej zewnętrznymi, czyli kosztami czy to sojuszników, czy kosztami, które ponoszą inne państwa. No najbardziej przejmuje się kosztami, które, mówiąc wprost, no ponoszą Amerykanie w momencie, kiedy robią zakupy na stacji benzynowej, czy w hipermarkecie, kupując rzeczy pierwszej potrzeby, no i po prostu widząc, że ta inflacja nie dość, że nie spada, no to cały czas tak naprawdę rośnie.
1: Jaka jest moc, panie profesorze, rezolucji, która została podjęta przez Izbę Reprezentantów, a która nakazuje prezydentowi wycofanie wojsk Stanów Zjednoczonych z konfliktu z Iranem bez zgody Kongresu?
0: To jest ważny sygnał polityczny dla administracji, dlatego że w głosowaniu do mniejszości demokratycznej dołączyło się, o ile dobrze pamiętam, 4 republikanów, więc mamy dosyć wyjątkową sytuację, w której po stronie demokratów opowiada się niewielka, ale jednak wystarczająca liczba członków Kongresu do tego, żeby no właśnie mniejszość przeforsowała swoje stanowisko. Więc to jest ważny sygnał polityczny, chyba jeden z pierwszych tak istotnych sprzeciwów, z którymi musi się zmierzyć prezydent Trump. Natomiast taki skutek prawny czy też praktyczny, on będzie mniejszy, dlatego że no po pierwsze ta rezolucja musi jeszcze przejść przez Senat, a tam znowu republikanie mają większość i nie zanosi się, żeby w Senacie, przynajmniej na chwilę obecną, którykolwiek z senatorów republikańskich dołączył do mniejszości demokratycznej. No a poza tym, no mówiąc wprost, prezydent zawsze po prostu może zignorować taką rezolucję.
1: Czy ta większość, którą w tej chwili w Kongresie mają republikanie, to naturalne zaplecze polityczne prezydenta Trumpa, będzie również tą samą większością po wyborach listopadowych, zważywszy na to, jak bardzo działanie prezydenta Trumpa wpływa na deklarowane poparcie dla partii republikańskiej?
0: Najprawdopodobniej nie. I żeby odpowiedzieć na to pytanie dokładnie, to trzeba zarówno przypomnieć no, kwestie historyczne związane z tym, jak wygląda tak

0: naprawdę wyglądają wybory połówkowe, ale też takie kwestie bieżące, bieżące polityczne. Zasadniczo, i tak jest od 1946 roku, partia, która posiada prezydenta, ona przegrywa wybory połówkowe. I po 1946 roku mieliśmy tylko dwa wypadki, kiedy udało się wybory połówkowe wygrać partii, która posiadała prezydenta. To był czas Clintona i czas George'a W. Busha po zamachach na World Trade Center. Natomiast w pozostałych wypadkach partia rządząca przegrywa i jest to pewien trend historyczny, który politolodzy podkreślają, zauważają. I tutaj wydaje mi się, chyba administracja federalna ma po prostu tego absolutną świadomość, że trudno byłoby liczyć na to, że republikanie te wybory wygrają. Raczej chodzi o to, żeby stracili jak najmniej po prostu mandatów zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Natomiast do tego dokłada się bieżąca polityka prezydenta Trumpa, która widać, że ona idzie w poprzek zapowiedziom, które Trump składał w trakcie kampanii, dzięki którym właściwie wygrał wybory, bo on bardzo mocno podkreślał, że przestanie wplątywać Stany Zjednoczone właśnie w takie niekończące się konflikty militarne. Zresztą bardzo długo chwalił się, mniej lub bardziej właściwie, mówiąc o liczbie zakończonych przez niego konfliktów. Natomiast w tym wypadku rzeczywiście mamy taki konflikt, który jak na razie chyba naprawdę nie ma dobrego pomysłu, jak go zakończyć. No i to jest rzeczywiście problem. Jeszcze nie w kontekście samych wyborów. Na razie mamy prawybory. Na razie mamy dużą grę polityczną w Stanach Zjednoczonych, zarówno polityczną, jak i prawną. Mamy liczne batalie dotyczące zmian granic okręgów wyborczych. Te decyzje, one są zaskarżane do sądów, więc sądy też w poszczególnych stanach się na ten temat wypowiadają. No i na chwilę obecną naprawdę bardzo trudno prognozować, jaki będzie końcowy wynik. Dlatego, że z jednej strony to rzeczywiście polityka Trumpa ma wpływ na decyzje poszczególnych wyborców. Natomiast z drugiej strony jednak musimy też pamiętać, że wybory połówkowe z naszej perspektywy to są przede wszystkim wybory lokalne, przede wszystkim wybory regionalne. Można by je naprawdę z taką dużą dozą błędu porównać trochę do wyborów samorządowych, więc te decyzje poszczególnych wyborców, one mogą też być podejmowane przede wszystkim ze względu na problemy lokalne. I widzimy to w niektórych miejscach, gdzie kandydaci na przykład z partii republikańskiej czy kandydaci niezależni właściwie w ogóle nie zajmują się tą wielką polityką ogólnokrajową czy polityką zagraniczną, tylko po prostu prowadzą kampanię wyborczą, gdzie wprost mówią o lokalnych problemach na przykład Kalifornii, Los Angeles czy Teksasu. Także tutaj jak na razie trudno prognozować, jak bardzo republikanie uszczuplą swój stan posiadania, natomiast na pewno ten stan posiadania będzie mniejszy i to jest dużo bardziej prawdopodobne niż to, że republikanie wygrają. Chociaż znowu trzeba tutaj zrobić takie zastrzeżenie. Pamiętajmy, że jednak do tych wyborów mamy jeszcze sporo czasu. To jest już teraz niecałe pół roku. Tu się jeszcze dużo może wydarzyć. Konflikt irański w tym czasie może zostać zakończony. Pamiętajmy, że on trwa tak naprawdę dopiero 3 miesiące. Poza tym musimy pamiętać, że w grze cały czas jest kwestia Kuby. W grze też jest cały czas kwestia ukraińska.
1: No właśnie, o tę kwestię ukraińską chciałam pana zapytać, panie profesorze. Czy to, co słyszymy i od sekretarza stanu Marco Rubio, i o czym dowiadujemy się również z prac Izby Reprezentantów, znowu się odwołam do tego amerykańskiego parlamentu. Marco Rubio mówi o tym, że w najbliższym czasie ogłosi szczegóły pakietu wsparcia wojskowego dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Z kolei Izba Reprezentantów wykonała kluczowy krok w kierunku przyjęcia ustawy o sankcjach. funkcjach. No.

położonych na Rosję. Słyszymy jednocześnie też z Ukrainy te sygnały alarmowe o tym, że wobec tych nasilonych ataków rosyjskich na infrastrukturę krytyczną, ale także na miasta, pamiętamy ostatni tydzień, atak na Kijów, ten zmasowany, Ukraińcy mówią, nie mamy się czym bronić, bo kończą nam się pociski do systemu.

0: tego początku, kiedy Trump został prezydentem, ale też wcześniej za czasów Joe Bidena. Być może jest to podyktowane no właśnie próbą poszukiwania jakichś sukcesów i próbą pokazania, że ta polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych to nie tylko ugrzęźnięcie w Iranie, no ale właśnie też wsparcie Ukrainy i to może być spowodowane no właśnie tymi zapowiedziami ze strony Marco Rubio i administracji federalnej. Natomiast no, cieszy, że w Kongresie też ta procedura ruszyła. No problem polega na tym, i tu eksperci wojskowości i znawcy militariów wskazują, że po prostu Amerykanie zużyli dosyć sporo zasobów w trakcie no właśnie ostrzału, który prowadzili w Iranie, no i będą musieli te swoje zasoby odbudować. Więc pytanie, co w praktyce będzie oznaczała ta pomoc? Bo też pamiętajmy, że od pewnego czasu Amerykanie, jeśli zgadzają się na przekazanie broni Ukrainie, to ta broń jest kupowana. Jeśli w tym momencie przeznaczą jakieś dodatkowe środki z własnego budżetu, no to właśnie, no to pytanie, jaka broń i skąd zostanie zakupiona. No i tu wydaje mi się, że trzeba poczekać. Natomiast rzeczywiście cieszy, że ta zmiana powoli następuje. No i tak jak mówię, no Trump szuka jakiegoś sukcesu. Na chwilę obecną, jeśli chodzi o tą politykę zagraniczną, no to o tym sukcesie trudno mówić, no bo trudno uznać za sukces na przykład te rozmowy, które trwają między Libanem a Izraelem, bo co prawda tam te strony ze sobą rozmawiają, no ale pamiętajmy, że akurat południowy Liban jest pod kontrolą Hezbollahu. Hezbollah nie uczestniczy w tych rozmowach, więc ich efekt może być mizerny. Zresztą Izrael cały czas ostrzeliwuje południowy Liban, ostrzeliwuje Bejrut. Cały czas prowadzi też akcję militarną w Strefie Gazy. No i to też jest rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, jak bardzo w pewnym momencie rozbieżne stały się interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela. No i to jest, tutaj trzeba by nawiązać do tej słynnej rozmowy też sprzed paru dni Benjamina Netanyahu z Trumpem, o której pisał Axios.
1: Mocne słowa tam się pojawiały, nie wszystkie cenzuralne.
0: Tak, dlatego że no to dokładnie obrazuje nam, jak mogą wyglądać różnice interesów między sojusznikami. To też jest wielka lekcja dla nas, że pomiędzy nawet najbliższymi sojusznikami mogą występować bardzo kluczowe różnice interesów. Tak? W interesie Izraela tak naprawdę leży to, żeby Iran stał się państwem upadłym i żeby przestał w jakikolwiek sposób zagrażać Izraelowi. Więc w interesie Izraela no, leży kontynuowanie tego konfliktu. Stąd na przykład no, cały czas ostrzeliwanie południowego Libanu, dlatego że Hezbollah jest ścisłym sojusznikiem Iranu, jest finansowany przez Iran. No, a w interesie Amerykanów tak naprawdę no, leży jak najszybsze zakończenie tego konfliktu, odblokowanie cieśniny Ormuz i zawarcie takiego układu, który mógłby zostać przedstawiony jako sukces. Już nie chodzi o zmianę reżimu, chodzi tak naprawdę tylko no właśnie o odblokowanie cieśniny Ormuz, zapewne o zastopowanie programu nuklearnego. Pytanie, czy tu w ogóle jeszcze wchodziłoby zastopowanie programu rakietowego. No ale to są właśnie te postulaty, które, no mówiąc kolokwialnie, leżą na stole pomiędzy Amerykanami i Izraelczykami z jednej strony, a Irańczykami z drugiej strony. Przy czym znowu trzeba zaznaczyć, no właśnie ta ostatnia rozmowa Trumpa z Netanyahu pokazuje, że Izrael i Ameryka wcale nie siedzą po jednej stronie stołu i wcale nie grają do jednej bramki.
1: Panie profesorze, wczytuję się, wsłuchuję w słowa Marco Rubio a propos Ukrainy. Już dawno nie słyszałam i nie czytałam takich cytatów z szefa Sekretariatu Stanu Stanów Zjednoczonych, który mówi o

0: o tym, że Rosjanie, że Ukraińcy nie tylko walczą dzielnie, ale walczą też skutecznie, że Rosja może w najbliższym czasie nie osiągnąć swoich celów militarnych zakładanych. To jest pewna zmiana, jeśli chodzi o prowadzenie tej narracji dotyczącej wojny w Ukrainie przez Amerykanów. Nasuwa się jeszcze tylko jedno pytanie. Mówi pan o tym, że analizując sytuację w Ukrainie, nie sposób oderwać się od tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, no bo mówiąc kolokwialnie, Amerykanie wystrzelali się tam z tych pocisków, które na Ukrainę mogłyby trafić. Dyplomatycznie także się wystrzeliwują, bo przecież cały czas te wysiłki dyplomatyczne dotyczące i pokoju na Bliskim Wschodzie, i pokoju w Ukrainie spoczywają na barkach tych samych dwóch panów, czyli Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. No, trudno jest ogarnąć, znowu kolokwializm, to co dzieje się na tych dwóch frontach, w które zaangażowani są Amerykanie. Dlaczego prezydent Trump ufa tylko Witkoffowi i tylko swojemu zięciowi w tych sprawach?
1: No to rzeczywiście też pokazuje jednak mimo wszystko niedobory polityki, jaką prowadzi Donald Trump. I pokazuje no właśnie minusy sytuacji, w której wokół prezydenta nie ma silnego, zgranego zespołu specjalistów, na których prezydent może polegać. Bo gdyby tak było, to rzeczywiście byłoby zupełnie inaczej. Byłoby wprost przeciwnie do tego, co pani opisała, bo byliby specjaliści
0: od Ukrainy, specjaliści od Bliskiego Wschodu.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: Specjaliści od Kuby.
1: Tak, ludzie, którzy to koordynują, którzy dostarczają prezydentowi tak naprawdę wystarczających informacji do tego, żeby on podejmował ostateczne decyzje. Natomiast tu widzimy ten styl polityki oparty na ludziach spoza establishmentu, spoza tej grupy eksperckiej, no, którzy tak naprawdę nie mają większego, bo to jest najważniejsze, no, ani Witkoff, ani Kushner po prostu nie mają doświadczenia, jeśli chodzi o negocjacje międzynarodowe. No i to doskonale widać było zarówno w momencie, kiedy oni rozmawiali z Rosjanami, jak i ten brak doświadczenia też, wydaje mi się, on wychodzi w momencie, kiedy prowadzili negocjacje z Irańczykami. No Irańczycy znani są ze swojego sposobu negocjowania, że to jest takie bazarowe negocjowanie, czyli negocjowanie właściwie dla samego negocjowania, przedłużania tych negocjacji, dorzucania rozmaitych nowych kwestii po to, żeby stronę przeciwną, mówiąc wprost, znużyć. No i na to tak naprawdę liczą Irańczycy, tak? Że Amerykanie po prostu się znużą, że Amerykanie stracą zapał do tego, żeby ten konflikt kontynuować. No i wtedy będą zdecydowanie bardziej chętni do tego, żeby zawrzeć takie porozumienie, które po prostu będzie bardziej korzystne dla Iranu.
0: Czy to jest przypadek, że na tym etapie Marco Rubio, znowu odwołam się do sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, mówi, Grenlandia jest częścią Danii. Na razie.
1: Tak, znaczy to nie jest przypadek, tylko to jest trochę takie zamykanie frontów.
0: Dlatego, a nie próba odwrócenia uwagi?
1: Próba odwrócenia uwagi, wydaje mi się, że chyba raczej jest to próba uspokojenia, bo te stosunki amerykańsko-duńskie, czy też szerzej stosunki amerykańsko-europejskie, no były napięte i są napięte od dłuższego czasu, więc taka wypowiedź chyba raczej ma służyć temu, żeby no właśnie, żeby tą kwestię na chwilę obecną odłożyć ad calendas graecas i nie zajmować się tym, tylko zająć się no właśnie tym, co tak naprawdę jest bieżącym problemem, no czyli konflikt irański przede wszystkim. Tak? To jest to, co, o czym też już kilkukrotnie mówiłem w rozmowach z panią redaktor. No, atak na Iran był wbrew amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, tak? Dlatego, że Bliski Wschód był w tej strategii umieszczony tak naprawdę na czwartym miejscu, a więc daleko poza tymi najważniejszymi kwestiami. I to był rzeczywiście pewnie efekt przekonania Trumpa przez stronę izraelską, że będzie to powtórka Wenezueli. No i ponieważ to się nie udało, no to teraz Amerykanie próbują zmniejszać straty od

0: tak by to trzeba powiedzieć, tak, kontrolować straty, jakie ponoszą, tak. Stąd tymczasowe wycofanie się z żądań dotyczących Grenlandii, stąd no właśnie pozytywne słowa na temat Ukraińców. Być może w grę tutaj, bo też pamiętajmy, polityka polityką, ale tak naprawdę w polityce najważniejsze są pieniądze. Być może w grę tutaj wchodzą jakieś kontrakty, które firmy ukraińskie będą zawierać
1: to
0: z amerykańskimi.
1: Transakcyjnego podejścia do polityki, panie profesorze. Niewiele czasu już zostało, dlatego zadam dość precyzyjne pytanie i liczę też na precyzyjną i krótką odpowiedź. Dlaczego Amerykanom miałoby się opłacać, i tutaj używam z premedytacją tego słowa, stworzenia stałej misji wojskowej w Polsce? Bo wiemy o tym, że taki wniosek pod koniec, no właściwie nie pod koniec, w środku tygodnia, ale długi weekend, dlatego takie moje skojarzenie, wystosował do Pita Hegseta nasz minister obrony narodowej.
0: Mogłoby się im to opłacać, gdyby zaczęli wycofywać wojska z państw zachodnich, dlatego że wtedy tą infrastrukturę, którą mają tutaj, nie musieliby przerzucać, czy też sprzęt nie musieliby przerzucać do siebie, tylko mogliby go wykorzystać nadal w Europie. To po pierwsze, no a po drugie, no ta baza nie powstanie za darmo. Pamiętajmy, że jeśli ona powstanie, to my będziemy za to płacić.
1: No i to niemałe pieniądze, 2 miliardy dolarów, tak Politico szacuje, że tyle mogłaby kosztować stała amerykańska baza.
0: Jeśli nie chce się płacić na swoje wojsko, jeśli nie chce utrzymywać się swojego wojska, proszę zobaczyć, nasi politycy nadal udają, że nie ma tematu nowoczesnego, selektywnego, niedyskryminującego poboru do wojska. Żaden polityk nie ośmieli się tego w ogóle tematu poruszyć w sferze publicznej. Więc jeśli nie chcemy płacić na swoich polskich żołnierzy i polskie żołnierki, no to niestety, panie redaktor, ale musimy płacić na żołnierzy amerykańskich.
1: Co stwierdził w Polskim Radiu 24 pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
0: Dziękuję
1: dobrego
0: bardzo.
1: Święta.
0: Do widzenia, do zobaczenia.
1: A świętować w pracy będzie Maciej Wolny.
2: Dzień dobry.
1: I bardzo się cieszę z tego powodu.
2: Z uśmiechem, pewnie, że tak, a tym bardziej, że pogoda nie dopisuje, więc w pracy się tutaj...
1: Oj, ten deszcz potrzebny,
2: przed
1: Maćku,
2: mikrofonem
1: pojawi,
2: to czysta przyjemność zawsze, a przy takiej pogodzie jeszcze bardziej.
1: Że bardzo wielu jest naszych słuchaczy, którzy z tego padającego deszczu w wielu miejscach w naszym kraju się bardzo cieszy.
2: To prawda. Być może tak, deszcz potrzebny, a szczególnie często poruszamy temat suszy w Polskim Radiu 24.
1: Do tego nawiązuję.
2: Więc a propos też tego tematu i tego problemu, niech trochę popada.
1: A jakie tematy poruszysz po 12?
2: Trochę o tym wspomniałaś, czyli przede wszystkim skupimy się na tych dwóch dzisiejszych ważnych świętach. Z jednej strony państwowe, czyli Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. To na pamiątkę tych bardzo ważnych, przełomowych w Polsce wyborów i do Sejmu, i do Senatu. Ale też święto kościelne, Boże Ciało i te tematy będą tymi przewodnimi, ale w Polskim Radiu 24 jesteśmy na bieżąco ze wszystkim. I nasz wzrok, nasze uszy, nasze głosy będą skierowane też na to, co wydarzy się dzisiaj we French Open, Maja Chwalińska i półfinał. Trzymamy kciuki.
1: Bardzo mocno.
2: Bardzo mocno. To po 16 ma się wydarzyć to spotkanie.
1: No najwcześniej 16:30.
2: Tak, będziemy państwa informować, czy się zaczęło. Jeżeli będzie szansa, to też jaki jest wynik. No i mam nadzieję, że poinformujemy, że skończyło się to wszystko dobrze.
1: Ale na razie nie zapeszajmy. Maciej Wolny z państwem
2: tak
1: zostaje.
2: Jest.
1: Ja się nazywam Ewa Wasążnik. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzone to świąteczne przedpołudnie.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert, drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż

0: czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
4: Magazyn Saldo Extra także w długi weekend. W Boże Ciało porozmawiamy o dniach wolnych i gospodarce. O kosztach, ale także zyskach. A tych nie brakuje. Moim Państwa gościem będzie Paweł Majtkowski, polski analityk eToro. Już dzisiaj o 12.30. Marek Klapa, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Tragiczne dane z dróg na początek długiego weekendu. Służby przypominają też o utrudnieniach w związku z procesjami. Dyplomatyczna porażka Niemiec w ONZ. Nasz zachodni sąsiad przegrał głosowanie o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa. Francuzi pod wrażeniem Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka powalczy dziś o finał French Open. Minęło południe. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Pięć ofiar śmiertelnych, 80 rannych. To tragiczne dane dotyczące wyjazdów na długi weekend. W całym kraju trwają wzmożone patrole policji. O bezpieczeństwo podróżnych dba większa niż zwykle liczba funkcjonariuszy, mówi Aleksandra Laskowska z Komendy Głównej Policji.
6: 5 osób to ofiary śmiertelne tych wypadków, 80 osób zostało rannych. Policja jest na drogach, jest więcej patroli. Dziś dodatkowo przed nami uroczystości Bożego Ciała i tutaj do służby w tym dniu zostało skierowanych ponad 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego i nie tylko, są też policjanci innych pionów, natomiast skupiamy się również na tym bezpieczeństwie uczestników procesji.
5: Policja przypomina, że na wielu ulicach polskich miast może być zmieniona organizacja ruchu. To ze względu na procesję Bożego Ciała. Funkcjonariusze apelują do kierowców o ostrożność. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wyjaśni katastrofę śmigłowca w Małopolsce. W nocy pilot maszyny zgłosił, że lot utrudniają mu warunki pogodowe, w tym gęsta mgła. Później kontakt się urwał. Nad ranem wrak śmigłowca odnaleziono w trudno dostępnym terenie na zboczu góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym w pobliżu Limanowej. W maszynie znajdowało się ciało pilota. Rada Bezpieczeństwa ONZ bez udziału Niemiec. Nasz zachodni sąsiad przegrał rywalizację o niestałe członkostwo z Austrią i Portugalią. Media nad Odrą piszą o dyplomatycznej katastrofie.
7: Szef niemieckiej dyplomacji mówił o prawdziwym rozczarowaniu i gorzkiej porażce. Johann Wadephul od tygodni koordynował zabiegi dyplomatyczne na rzecz przekonania państw Organizacji Narodów Zjednoczonych, by ich przedstawiciele zagłosowali na Niemcy jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jeszcze przed głosowaniem minister był optymistą, a potem świat pokazał nieufność wobec Niemiec, ocenia Süddeutsche Zeitung. W Radzie Bezpieczeństwa zasiada 15 krajów. Stałymi członkami są Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i USA. 10 kolejnych państw wchodzi w skład tego gremium na 2 lata. Co roku wybieranych jest 5 krajów z różnych części świata. Europę do końca 2026 roku reprezentują Dania i Grecja. Od stycznia zastąpią je Portugalia i Austria. Dostaliśmy miejsce i głos w ważnym organie ONZ, zajmującym się pokojem, bezpieczeństwem i stabilnością świata. Cieszyła się szefowa austriackiej dyplomacji Beate Meyl-Reisinger. Die Welt pisze o niemieckim blamażu w Nowym Jorku, a członek rządu Hessi postuluje zmniejszenie składki do ONZ, skoro Niemcy i tak nie mają tam znaczenia. Adam Kurczewski, Polskie Radio.
5: Znów brakuje tlenu w Odrze. Problem występuje na wysokości Szczecina. Jego efektem jest śnięcie ryb i skorupiaków. W rzece odkryto podwyższone zasolenie wody. Trwają badania na obecność złotej algi.
8: Wygląda to źle. Tlenu jest 3 razy mniej niż do przeżycia potrzebują ryby. Winne są niesprzyjające warunki pogodowe, mówi Marek Synowiecki z Wód Polskich w Szczecinie.
9: Kilka dni wysokich temperatur oraz miejscami niski stan wody na odcinkach Odry, a także zjawisko umiarkowanej cofki, która zakłóciła bieg nurtu rzeki.
8: A do tego dużo zanieczyszczeń, które od kilku dni nie mogą spłynąć w kierunku morza. Wstępne wyniki badań pokazują, że woda jest też mocno zasolona. Czy są w niej złote algi? Odpowiadające za katastrofę na Odrze sprzed 4 lat będzie wiadomo po weekendzie, gdy dotrą szczegółowe wyniki. Na razie nadzieje na poprawę.

0: poprawę sytuacji daje zmiana pogody. Wiatr wieje z południa.
1: Mówiąc potocznie, ruszył też nurt Odry i dopływów, a to sprzyjać będzie zmianie wody, szczególnie w tych zastoiskach, gdzie notowaliśmy przypadki ścięcia ryb i mięczaków.
0: Za usuwanie śniętych ryb odpowiadać ma Polski Związek Wędkarski, który już szacuje, że przyducha zdziesiątkowała wpuszczony niedawno do rzeki na rybek. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Zadziwiła cały świat. Teraz powalczy o finał. Maja Chwalińska jest rewelacją turnieju imienia Rolanda Garrosa w Paryżu. Awansowała z kwalifikacji i pokonała wyżej notowane rywalki, osiągając największy sukces w karierze. Po godzinie 16 zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. O to, jak szanse Polki oceniają Francuzi, pytał Stefan Folzer.
3: Maja jest świetna, naprawdę. Ta mała dobrze sobie radzi, podoba mi się jej gra, dobrze się broni. Myślę, że może wejść do finału. Nie jest zbytnio zarozumiała, ale spokojna, więc może zajść daleko.
2: Maja Chwalińska jest dopiero szóstą tenisistką w historii Re Open, czyli od 1968 roku, która awansowała do półfinału Wielkiego Szlema.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: IMGW wydało alerty przed burzami dla 6 województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, części wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Burzą będzie towarzyszyć silny wiatr i grad. Na pozostałym obszarze możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na Wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie.
4: Klimat.
2: A burze mogą doprowadzić do gwałtownego wzrostu stanów wody na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu. W całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
4: Klimat.
5: Tu Polskie Radio 24. Dzisiaj mamy czwartek, to jest czwarty dzień czerwca i mamy już 6 minut po godzinie 12. Będziemy do godziny 18 z Państwem w składzie: Katarzyna Pilarska, Natalia Jędrzejewska, Paweł Szymankiewicz, Eldar Pedorenko i przed mikrofonem Maciej Wolny. Zapraszamy.
6: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Dzisiaj zbiegają się ze sobą dwa święta. Państwowe, czyli Dzień Wolności i Praw Obywatelskich, ustanowione, aby upamiętnić przełomowe wybory do Sejmu i odrodzonego Senatu, których pierwsza tura odbyła się 4 czerwca 1989 roku. I będziemy wracać do tego tematu w dalszej części naszego programu. Oraz kościelne, czyli Boże Ciało. I przed nami audycja Małgorzaty Glabisz-Pniewskiej i opowieść o tym, jak wygląda to kościelne święto na Ukrainie.
7: Boże Ciało na Ukrainie jest obchodzone głównie przez wiernych Kościoła rzymskokatolickiego, zwłaszcza w zachodnich regionach kraju. Tradycja ta jest szczególnie widoczna wśród społeczności polskiej. Centralnym elementem święta są procesje eucharystyczne, podczas których wierni przechodzą ulicami, zatrzymując się przy ołtarzach. W porównaniu z Polską obchody są zazwyczaj skromniejsze, ale zachowują głębokie znaczenie religijne i wspólnotowe. Gościem dzisiejszej audycji jest ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski. W jaki sposób trwająca wojna na Ukrainie wpływa na organizację i przebieg uroczystości religijnych, takich jak na przykład Boże Ciało, szczególnie w regionach zagrożonych działaniami zbrojnymi?
8: Bardzo dziękuję za to, że mogę odrobinę o Ukrainie powiedzieć, bo jest to temat, który jest bardzo ważny, a który no niestety, co jest zupełnie pewnie naturalne, został troszeczkę jakby zapomniany poprzez różne inne wydarzenia, które oczywiście na świecie się dzieją, dlatego tym bardziej się cieszę, że możemy troszeczkę o Ukrainie porozmawiać, bo, no bo trzeba, bo warto, bo to jest coś, co się dzieje naprawdę blisko nas. I wielu z tych, którzy są ofiarami tej wojny w różnym stopniu, to są również nasi rodacy, dlatego dobrze, żebyśmy troszeczkę od czasu do czasu o tym wszystkim porozmawiali. Właśnie uroczystości religijne na Ukrainie w obecnym czasie, mówiąc krótko, można by powiedzieć, że są sparaliżowane poprzez

0: te działania wojenne. Ja pamiętam jeszcze przed wybuchem wojny byłem na takiej procesji Bożego Ciała we Lwowie. Piękna uroczystość. Naprawdę byłem pod wrażeniem wielkiej wyprawy, można by powiedzieć, procesji przez całe miasto. Szliśmy tymi pięknymi, starymi ulicami Lwowa. W różnych miejscach były ołtarze. Naprawdę to była taka manifestacja wiary. Teraz, niestety, jeżeli cokolwiek się dzieje, to tylko wokół katedry krótka procesja i wszędzie widać te ślady wojny. Na przykład, kiedy chodzi się wkoło katedry, te piękne witraże są zabezpieczone workami z piaskiem. Pomniki, które są wokół katedry, są zabezpieczone właśnie przed tym, żeby ich tam odłamki czy pociski nie rozwaliły, więc wszędzie widać ten ślad wojenny. Mało tego, każda procesja, każde spotkanie jest albo przerywane, albo przynajmniej naznaczone wyciem syren alarmowych. I często jest tak, że wtedy niestety trzeba po prostu się chować, trzeba uciekać i wszystko zostaje przerwane. Taka jest w tej chwili rzeczywistość. To jest naprawdę bardzo trudna sytuacja. Organizowanie teraz czegokolwiek jest naprawdę bardzo trudne, bo chodzi o to, żeby ludzie czuli się przynajmniej odrobinę bezpieczniej właśnie na takich zgromadzeniach. Jest taka piękna pielgrzymka, która się udaje co roku z różnych stron Ukrainy do Berdyczowa, Narodowego Sanktuarium Matki Bożej. I rzeczywiście sporo grup z różnych stron, nawet z bardzo daleka, dążyło tam do tegoż Berdyczowa. Teraz już nie. Nikt się nie decyduje na to, żeby organizować grupę i przez kilka dni wędrować przez terytorium Ukrainy po to, żeby dotrzeć do Berdyczowa. Teraz, jeżeli już, to przyjeżdżają niewielkie delegacje samochodami, autobusami, żeby tylko być na samej uroczystości. A więc pod tym względem organizowanie jakichkolwiek uroczystości jest bardzo utrudnione. A teraz w perspektywie Boże Ciało. Na pewno będzie ładna pogoda, piękna uroczystość, ale niestety tym bardziej patrząc na to, co się teraz dzieje, nikt takich uroczystości nie będzie organizował. A szkoda, bo to dla ludzi była zawsze też taka okazja do tego, żeby tą swoją wiarę zamanifestować, żeby pokazać innym, kim my jesteśmy, co robimy, w co wierzymy i tak dalej. Dlatego obawiam się, że tych uroczystości będzie bardzo niewiele, ale jeżeli będą, to w bardzo ograniczonym zakresie, bo tak by się wydawało, że są takie rejony, gdzie jest spokojnie, gdzie jest bezpiecznie. Mogę powiedzieć śmiało, że takich rejonów nie ma. Takich rejonów nie ma. Owszem, pewnie znaleźlibyśmy takie miasta, o których powiemy, że tam jeszcze żadna bomba, żadna rakieta nie spadła, ale to, że do dzisiaj nie spadła, to nie znaczy, że jutro tam może być tak samo, więc sytuacja jest bardzo, bardzo trudna.
1: To może jeszcze powiedzmy, kiedy jest obchodzone Boże Ciało?
0: Na Ukrainie, podobnie jak w wielu innych krajach, na wschodzie zmieniono wszystko na niedzielę. Chodzi o to, że to jest dzień wolny od pracy, wtedy więcej ludzi ma okazję w tych uroczystościach uczestniczyć i dlatego i w tym roku Boże Ciało będzie obchodzone w niedzielę.
1: Wspomniał ksiądz o tym, że brał udział w takim Bożym Ciele przed laty, pięknie obchodzonym, czyli tamte elementy kultury związane też właśnie z tradycją były bardzo mocno zaznaczone.
0: Jak najbardziej do wybuchu wojny, szczególnie tej pełnoskalowej, te uroczystości były naprawdę bardzo okazałe. Oczywiście, że musimy wziąć pod uwagę, że parafie na Ukrainie wyglądają inaczej niż parafie w Polsce. My mamy tutaj jednak tych wiernych ciągle jeszcze sporo. Tam czasami są to naprawdę niewielkie grupki, szczególnie gdzieś na malutkich wioskach. Tych wiernych zostało niewielu i jest to skromna uroczystość w sensie wydania takiego ludzkiego, ale tak duchowo bardzo wielka. I też są organizowane cztery ołtarze, jest procesja, jest uroczysta msza święta i tak dalej. To wszystko zawsze było, nawet wtedy, kiedy tych ludzi było w parafii naprawdę niewielu. Kapłani starali się robić wszystko, żeby Boże Ciało miało taki pełny wymiar. Oczywiście to jest wszystko związane też z tym, że większość wiernych tego Kościoła stanowią ludzie polskiego pochodzenia. I to było dla nich coś zupełnie naturalnego, że właśnie w ten sposób jest świętowane Boże Ciało. Oczywiście, że inaczej to wyglądało w mieście, gdzie jest więcej ludzi, gdzie jest piękna procesja przez miasto, orkiestra i tak dalej, ale zupełnie zupełnie inaczej wygląda to na malutkiej wiosce, gdzie czasami tych, którzy idą za Najświętszym Sakramentem i za kapłanem, jest może 20, może 30 osób i tyle. Ale wymowa absolutnie jest tak. I te cztery ołtarze, i pamiętam na jednej z wiosek, jak ludzie bardzo przeżywali to, żeby

0: zrobić ołtarz, jak bardzo się starali. Tam jakieś swoje dywany poprzynosili z domu, obrazy z domu, żeby zrobić piękny ołtarz dla Pana Jezusa. I tak rzeczywiście było. Garstka ludzi, naprawdę garstka ludzi, taka biedniutka wioska, ale widać było, ile oni serca w to wszystko włożyli, żeby to Boże ciało można było naprawdę godnie przeżyć.
1: A czy wojna zmieniła znaczenie świąt religijnych wśród wiernych na Ukrainie? W jaki sposób wpływa ona na poczucie wspólnoty, nadziei, duchowego wsparcia? Jak ci ludzie właśnie przeżywają swoją religijność?
0: Myślę, że po takich doświadczeniach, jakie niesie ze sobą wojna, nieraz bardzo trudnych, bo przecież pamiętajmy, tam ginie bardzo wielu młodych ludzi. Tam są rodziny podzielone, rodziny, które naprawdę doświadczyły wielu tragedii. Ja byłem świadkiem, znowu się odwołam do swoich doświadczeń, młodych ludzi, którzy byli w szpitalu, którzy potracili ręce, nogi. I ich sytuacja życiowa była naprawdę trudna. To byli młodzi ludzie, którzy być może, nie wiem, rok, dwa lata temu pozakładali rodziny. Teraz byli prawie, że niezdolni do życia i oni muszą wracać do tego życia, więc społeczeństwo tamtejsze jest bardzo mocno doświadczone i przede wszystkim zmęczone tą wojną. I wydawałoby się, że może być reakcja taka w drugą stronę, skoro jest tyle niesprawiedliwości, tyle bólu, skoro tyle jest krzywdy, to wtedy pewnie tego Pana Boga w tym wszystkim nie ma, więc nie istnieje. A zauważamy coś zupełnie odwrotnego, że ludzie właśnie w tym szukają nadziei, w tym szukają pomocy, że ludzie dopiero w tym zaczynają odnajdywać jakąś siłę do tego, żeby sobie z tym poradzić. I ja myślę, że jakiekolwiek uroczystości religijne może gromadzą o wiele mniej ludzi, ale za to są przeżywane o wiele głębiej, bo w to wszystko wpisuje się też ta rzeczywistość wojenna. Ludzie, kiedy się modlą, modlą się za wszystkich, którzy zginęli, modlą się za tych wszystkich, którzy są doświadczeni przez tą wojnę, ale w tym wszystkim też pojawia się taka łza nadziei, że przyjdzie taki moment, przyjdzie taki czas, że ci, którzy są gdzieś tam daleko, powrócą, że przyjdzie czas pokoju, kiedy będą mogli się na nowo sobą cieszyć. A więc przez to wszystko nadzieja się na pewno przebija. Choć był taki moment, kiedy można było zauważyć, jakby troszeczkę gdzieś tam ta nadzieja zaczęła się łamać, ale widzę, że znowu zaczyna się ta nadzieja pojawiać i najczęściej tej nadziei ludzie szukają właśnie w modlitwie, w religii, w nabożeństwie, w uroczystościach kościelnych.
1: Jak duchowni oraz wspólnoty katolickie na Ukrainie dostosowują tradycyjne procesje, nabożeństwa również do warunków wojennych, do tych ograniczeń bezpieczeństwa i codziennego zagrożenia? Czy one są mniejsze, czy tak jak ksiądz powiedział, są ograniczone tylko do terenów kościoła, terenów przykościelnych? Czy tych procesji, czy czasami się w ogóle z nich rezygnuje? Też jeśli chodzi o inne nabożeństwa, ale również Boże Ciało.
0: Oczywiście pewnie w różnych miejscach wygląda to różnie, ale tam taki przykład, jest takie miasto, które często odwiedzam, Cherson. Ono jest położone właściwie na samej linii frontu i tam jakiekolwiek życie religijne musi się kończyć około godziny 16. Potem robi się już ciemno i bardzo niebezpiecznie, chociaż teraz już tak naprawdę przez cały dzień jest niebezpiecznie. Jeżeli ktokolwiek dojedzie do kościoła, a niewielu tych ludzi do kościoła dociera, bo już niewielu ich tam zostało, to wszystko musi się dziać w dzień, żeby było jeszcze w miarę bezpiecznie, żeby można było wrócić do domu. I mimo wszystko ludzie przyjeżdżają, mimo wszystko, że wyją syreny, mimo tego, że widać czasami nadlatujący dron, ludzie przyjeżdżają, a więc w różnych miejscach to różnie wygląda, ale zdecydowanie większość kapłanów będzie się decydowało na to, żeby zrobić Boże Ciało, zrobić jakąś inną uroczystość, ale w bardzo ograniczonym zakresie, żeby ludzi nie narażać. Owszem, ponieważ ludzie chcą, żeby jednak ten Kościół funkcjonował, żeby można było przyjść, żeby można było się pomodlić, ale to wszystko musi się w pewnych ramach bezpiecznych odbywać i dlatego właśnie te wszystkie spotkania są bardzo mocno okrojone. Nie będzie na pewno jakichś rozbudowanych procesji, będzie wszystko bardzo skromnie, ale na pewno dzięki temu będzie bardzo głęboko. Wyobraźmy sobie ludzi, którzy mieszkają w piwnicach, do których też kapłani czy siostry zakonne dochodzą, bo bloki są oczywiście zburzone. Tam nie da się zrobić jakiejś wielkiej manifestacji religijnej. Tam po prostu trzeba z nimi być, usiąść, porozmawiać, wspólnie popłakać, pomodlić się, pośpiewać. To jest pewnie jedyny przejaw życia religijnego, jaki w tej sytuacji jest możliwy.
1: w jaki sposób wojna oddziałuje na udział wiernych w uroczystościach religijnych.

0: religijnych. Ksiądz tu podał przykład, ale czy to jest przykład odosobniony? Właśnie, czy obserwuje się większe zaangażowanie duchowe, czy raczej trudności związane z dotarciem do kościoła, też ze strachem tych osób przyjeżdżających, uczestniczących w nabożeństwach jest mniej? Czy widać tutaj jakieś zmiany w ostatnim czasie?
1: Sytuacja wojny, rzeczywistość wojny powoduje to, że ludzie, no, powiedziałbym naturalnie zupełnie, no, boją się czasami po prostu z domu wychodzić, boją się wyjeżdżać w tą czy inną stronę, boją się iść do kościoła. Oczywiście, że pewnie zauważalny jest jakiś trend taki, że tych ludzi jest troszeczkę mniej. Na pewno tak i tak będzie podczas każdej uroczystości. Tym bardziej, że to się wiąże, no, z pewnym takim też paraliżem komunikacyjnym, kiedy na przykład w Charkowie czy w Kijowie stacja metra zamienia się na schron. Metro już nie funkcjonuje wtedy. Wtedy ludzie po prostu w tym schronie żyją. Tam rozbijają namioty, przynoszą swoje koce, przynoszą swoje materacje i w tym metrze po prostu funkcjonują. Metro nie funkcjonuje, nie jeździ, więc dojechać do kościoła na jakąkolwiek uroczystość jest już prawie niemożliwe. Zdarzają się sytuacje takie, że autobus jest ostrzeliwany, więc ludzie znowu mają obawę, czy do niego wsiąść, czy nie. A mimo wszystko jakaś część takich naprawdę wiernych do tego kościoła dociera i w tych uroczystościach bierze udział. Jestem pewien, że dla wielu, no, to jest bardzo ważne, żeby być na uroczystości, żeby być w kościele, żeby, no, troszeczkę tej nadziei rzeczywiście podczas modlitwy otrzymać. Choć nie jest to aż takie piękne i tak obfite, jak to było kiedyś przed wojną, teraz wszystko jest naprawdę mocno sparaliżowane.
0: Jakie znaczenie mają dziś obchody Bożego Ciała dla polskiej społeczności, dla wszystkich ludzi, dla osób mieszkających na Ukrainie, dla Ukraińców również? I czy wojna wpłynęła na podtrzymywanie tradycji religijnych i też narodowych polskich?
1: Boże Ciało jest świętem bardzo pięknym. Po pierwsze dlatego, że ono ma jakby nam na nowo przypomnieć i przypomina, że w Najświętszym Sakramencie jest utajony Chrystus Pan, ale On nie jest zamknięty w murach Kościoła, tylko wychodzi do naszego normalnego, codziennego życia. I myślę, że w takiej sytuacji, w jakiej jest Ukraina, jest to tym bardziej ważne. To jest jakby kolejny raz pokazanie, że zobaczcie, no, jest tutaj trudno, jesteśmy ostrzeliwani, włączają się alarmy, ale w to wszystko wchodzi Pan Bóg. On nie jest gdzieś obok, On się nie chowa, nie ucieka, On jest razem z nami. I nawet to wyjście właśnie wtedy, kiedy wyje syrena, kiedy ludzie zaczynają się martwić, czy za chwilę tu coś nie uderzy, to jest kolejne świadectwo, że nie jesteśmy sami w tym wszystkim, że On jest z nami. I to jest bardzo ważne. Po drugie, dla wielu ludzi jest to też taka okazja do tego, żeby wyznać swoją wiarę, żeby zamanifestować. I dla Kościoła jest to też bardzo ważne, żeby zaznaczyć swoją obecność. Nie chodzi tutaj o jakąś manifestację, ale żeby pokazać innym, że Kościół tutaj jest, że ma swoje ważne miejsce, że ma jakąś swoją ofertę dla tych ludzi. Oczywiście mówię o ofercie duchowej, ale też i charytatywnej, więc to jest okazja do tego, żeby ten Kościół też tam w tym środowisku zaistniał. I wielu tych, którzy będą spoglądali na choćby tą skromniutką procesję gdzieś wokół Kościoła, zada sobie pytania, kto to jest, co oni robią, dlaczego? I być może sobie gdzieś tam poszukają odpowiedzi na to pytanie i już będzie pojawić się świadomość tego, że tutaj obok wielu innych różnych wyznań i kościołów jest też Kościół katolicki, które takie właśnie święto w tej chwili przeżywa.
0: A obecnie jak często ksiądz jeździ na Ukrainę? Kiedy był ostatnio? Jak wyglądają te wizyty teraz?
1: Ja na Ukrainę jeżdżę dosyć często. Właściwie to można powiedzieć, że prawie każdego miesiąca, przynajmniej na chwilę. I to najczęściej tam na te najtrudniejsze tereny, czyli położone najbliżej linii frontu. Jak to wygląda? No jest trudno, ale ponieważ tam Kościół trwa, jest z tymi ludźmi, są tam też obok innych polscy kapłani, polskie siostry zakonne, więc ja po prostu jadę, żeby być z nimi i żeby im pomóc na tyle, na ile potrafimy. A nie jest to prosta misja, bo rzeczywiście, naprawdę, kiedy jest się w którymkolwiek z tych miast przyfrontowych, ale też na wioskach, ciągle te alarmy wyjące i ciągle te przelatujące drony i tylko ostrzeżenia, no i wybuchy, tylko zastanawiamy się, czy to blisko, czy daleko, kto to strzela, z której strony. I taka jest w tej chwili rzeczywistość. Ostatnio byliśmy w Charkowie. By rozpocząć kolejną taką edycję akcji, którą robimy, a którą nazywamy Akcję Kurczak. Ja ją króciutko opowiem, bo ona jest bardzo ciekawa moim zdaniem i taka

0: której warto pamiętać. Mianowicie tam niedaleko linii frontu są wioski, które zostały na skutek działań wojennych kompletnie zrujnowane. Ale te tereny zostały deokupowane, czyli odbite, i ludzie zaczęli wracać do tych wiosek. Niestety tam nie ma pracy, nie ma za bardzo domów, bo wiele z tych domów jest rozbitych, ale oni wrócili do siebie. I teraz siostry zakonne, orionistki, które na mnie opodal posługują, zresztą prowadzą bardzo pięknie dom samotnej matki, zdecydowały się, żeby coś tym ludziom dać. Nie tylko przywieźć gotowe dary, ale coś więcej. I wymyśliły taką akcję, że kupujemy takie tam na Ukrainie, oczywiście nieopodal, malutkie jednodniowe kurczaki. Każda rodzina, która się zgłasza, otrzymuje 50-30 takich kurczaków, odpowiednią paszę, szczepionki, żeby te kurczaki wyhodować. I cała sztuka polega na tym, żeby przez te 4 miesiące je hodować, karmić i tak dalej. I cały dochód z tych kurczaków jest przeznaczony dla rodziny. Mało tego, 10% z tego oddają jeszcze biedniejszym. I ci ludzie, a ja tam byłem świadkiem tego wszystkiego, co się działo, bardzo pięknie opowiadali, mówią: ojcze, my teraz jesteśmy tu w zupełnie innej pozycji. My nie jesteśmy tymi, którzy tylko wyciągają ręce, mówią: daj, daj, daj. My dajemy innym, my się możemy dzielić. Mało tego, mówi, to może brzmi tak banalnie, ale te kurczaki nas mobilizują do innego życia. Trzeba rano wstać, życie ma sens, trzeba je nakarmić, trzeba się cieszyć, jak one rosną i tak dalej. Więc dla mnie to była taka ogromna satysfakcja, kiedy ci ludzie się w kolejce ustawili, z taką radością te malutkie kurczęta odbierali. Więc to są takie nasze wizyty tam na Ukrainie, żeby dać tym ludziom nie tylko gotową rybę, ale też od czasu do czasu przynajmniej wędkę. A mają dużo takich fajnych pomysłów. Z kolei w innej wiosce kobiety się zmobilizowały i otworzyły szwalnie. Udało nam się z Polski przywieźć maszyny do szycia i w tej chwili te panie szyją pościel, szyją wiele innych rzeczy dla dzieci, ubrania i tak dalej. Mają zapotrzebowanie i cieszą się, że 8 kobiet ma zajęcie, że życie ich nabrało sensu, nie jest tylko takie szaroburę. I wiele innych takich miejsc, a życie tam nie jest łatwe, bo znowu dam konkretny przykład. Razem z biskupem Pawłem, który tam posługuje w Charkowie, jadąc tam właśnie w kierunku tych wiosek na linię frontu, zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, żeby się napić kawy. I kilka godzin później otrzymujemy filmik, że dokładnie na tej stacji, na której piliśmy kawę, nastąpił atak dronów i wszystko wyleciało w powietrze. Taka jest rzeczywistość, więc tak naprawdę to, że ja dzisiaj pójdę do sklepu i sobie coś kupię, bo można kupić wszystko, to nie znaczy, że jutro będę mógł do tego sklepu pójść, bo już tego sklepu może po prostu nie być. Taka jest rzeczywistość i każdy o tym wie. I dlatego każdy tak żyje, mówią sami, że staramy się mimo wszystko normalnie funkcjonować. Mimo wszystko staramy się normalnie funkcjonować. I tutaj są też bardzo wdzięczni temu wszystkiemu, co robi Kościół, Kościół katolicki, ale nie tylko Kościół katolicki, że został z tymi ludźmi. To jest podstawa, że został z tymi ludźmi. Zresztą sami podkreślali, że przecież oni mogli spokojnie wyjechać do swoich domów, do swoich, nie wiem, klasztorków i tak dalej, zupełnie spokojnie żyć, a są tutaj z nami, w tej biedzie, w tych ruinach i tak dalej. Tam na tych wioskach jest wielu ludzi zupełnie niewierzących, zupełnie nie po drodze im z Kościołem, ale teraz poprzez to właśnie, co robi Kościół, to jest dla nich ogromny znak zapytania. Dlaczego oni to robią? Z jakiego powodu? Kto ich motywuje? No właśnie, i to jest dla nich bardzo ważne i to już w nich zostanie do końca życia, że wtedy, kiedy oni tam byli, są dotknięci taką biedą i tą fizyczną, i materialną, i tą biedą duchową, bo wiadomo, że taka sytuacja pociąga za sobą różne duchowe biedy, to właśnie Kościół jest razem z nimi. I dlatego zawsze tam jadę, dlatego właśnie, żeby tych, którzy są razem z nimi, żeby ich wspierać, żeby im pomagać. A jeszcze jak powiem, że ja przyjechałem z Polski, no co są w ogóle zdziwieni, tutaj do nas, przecież tutaj 5 kilometrów dalej już jest linia frontu, czy wy się nie boicie? Boimy się, oczywiście, że się boimy, ale skoro oni są z wami, no to moim obowiązkiem jest to, żeby też być razem z nimi, skoro jestem po to, żeby temu Kościołowi służyć i dlatego tam jadę. Nie powiem, że z radością, ale powiem tak, że każdy wyjazd no jest potem takim źródłem ogromnej satysfakcji. No i dziękować Bogu na razie, a tych wyjazdów było ze, nie wiem, pewnie ze 40 już teraz, może więcej. Za każdym razem udaje się szczęśliwie wrócić i potem człowiek ma taką wielką radość i już myśli, co by tu zrobić na następny wyjazd.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był ksiądz Leszek Kryża, Chrystusowiec, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję bardzo. Małgorzata Glabisz-Pniewska. Do

0: usłyszenia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie. Autopromocja.
10: 4 czerwca 1989 roku odbyły się nie w pełni wolne wybory. A potem już poszło. Dziś wybieramy w wolnych wyborach prezydentów, parlamentarzystów, samorządowców. 4 czerwca, 37 lat po tamtych wyborach, rozmawiać będę z wybranymi wtedy posłami z Solidarności i z PZPR-u. Może być ciekawie. Paweł Wojewódka, zapraszam. Dzisiaj po 14:00 Polskie Radio 24.
1: Autopromocja.
11: Mamy już 31 minut po godzinie 12. Wspominaliśmy Państwu, że dzisiaj zbiegają się ze sobą dwa święta. Z jednej strony kościelne, z drugiej państwowe. No, z tych świąt wynika też dla wielu osób dzień wolny od pracy. I tutaj się na moment zatrzymajmy, bo takie dodatkowe dni wolne, na przykład wynikające ze świąt, to dla nas zazwyczaj dobra informacja. No ale postawmy też pytanie, czy na przykład dla gospodarki. O tym teraz na antenie Polskiego Radia 24 opowie więcej Marek Klapa. Zapraszamy.
1: Saldo Ekstra.
12: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra w Boże Ciało. A moim Państwa gościem jest pan Paweł Majtkowski, ekonomista, polski ekonomista eToro. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: Czerwona kartka dzisiaj w kalendarzu, ale czego się nie robi dla naszych słuchaczy. Oczywiście rozmawiamy o ekonomii, ale pomyślałem sobie, że możemy ten dzień świąteczny jakoś połączyć.
13: Bo... Tak, ale powiedział pan czerwona kartka, bo to zwykle się nam kojarzy ze sportem i negatywnie.
12: Dobrze, czerwona cyferka na kartce tak. Kalendarza. No dobrze, w takim razie nie rozdajemy czerwonych kartek, ale do pracy większość z nas iść nie musi. Boże Ciało, ważne święto z punktu widzenia religijnego, ale także kulturowego, etnograficznego dla niektórych badaczy z pewnością. No i kolejny długi weekend w ostatnim czasie nam się trafił, tak zwana czerwcówka, chociaż czasami Boże Ciało też w maju potrafi wyskoczyć.
13: Myślę, że dla ekonomistów to jest też ciekawe zagadnienie, bo jest to ciekawe, jak spędzamy wolny czas i to, jak spędzamy wolny czas, jak dużo mamy wolnego, to ma też oczywiście wpływ na naszą gospodarkę, na to, jak ostatecznie ta nasza gospodarka wzrasta w ciągu całego roku. Powiedział pan o tym, że to święto akurat, ono może nastąpić zarówno w maju, jak i w czerwcu. No ale zawsze Boże Ciało mamy w czwartek, więc te 4 dni wolnego, jeżeli weźmiemy jeden dzień urlopu, mamy. Więc to jeden z najlepszych takich długich weekendów. Poza tym to jest taka część roku, w której zwykle mamy już ładną pogodę, więc większość z nas korzysta z tej możliwości i robimy sobie taki długi weekend.
12: No dobrze, panie Pawle, ale ja mogę się już założyć, że za chwilę pojawią się dane makroekonomiczne za maj i część z pana kolegów będzie wskazywała, nie, no mamy tutaj efekt kalendarza, bo

0: była majówka i ona nam troszeczkę tam zmieniła układ kalendarza. Za miesiąc z kolei, kiedy będą się pojawiały dane za czerwiec, no to czerwcówka tutaj wpływ miała na pewno na dane makroekonomiczne. Znowu efekt kalendarza. To jak to jest? Te dni wolne i te dłuższe weekendy, czy też długie weekendy, to kosztują nas tak sporo, tak dużo, że widzimy to w danych makro?
1: Czasami się zdarza tak, że rzeczywiście widzimy to bezpośrednio już w takich statystykach ekonomicznych. Te skutki, bym powiedział, nie są aż takie wielkie, jakbyśmy myśleli tak intuicyjnie, że po prostu mamy 4 wolne dni i te 4 wolne dni wypadają nam na przykład z produkcji przemysłowej. Zaraz do tego dojdę, jeszcze być może rozłożymy to na czynniki pierwsze, ale jeszcze powiedziałbym o nas jako ekonomistach. To jest często tak, że my na takie standardowe efekty, które się pojawiają właśnie przy przesunięciach, zwracamy uwagę wtedy, kiedy nie jesteśmy w stanie znaleźć jakichś innych takich bardzo jasnych i oczywistych efektów takich zmian. Te zmiany związane z tym, kiedy następują święta, no właśnie najczęściej mówimy o tym wtedy, kiedy następuje przesunięcie z miesiąca na miesiąc albo z kwartału na kwartał. Wielkanoc jest tak, to są te święta, które albo wypadają nam w pierwszym, albo w drugim kwartale i zwykle rzeczywiście powodują pewne przesunięcie tej aktywności gospodarczej z jednego kwartału na drugi. No i jeśli nie mamy takich wydarzeń bardzo istotnych, no jak na przykład teraz, kiedy mamy wojnę na Bliskim Wschodzie, wzrost cen paliwa, to wszystko się działo w tym okresie wokół Wielkanocy, więc to dużo bardziej, więc nikt z ekonomistów niespecjalnie kusił się w tym roku, żeby cokolwiek tłumaczyć Wielkanocą, dlatego, że raczej nie było takiego powodu. Raczej mieliśmy dużo istotniejsze wydarzenia makroekonomiczne i geopolityczne, które wpływały na te wskaźniki. Jak mielibyśmy trochę spokojniejszy czas, to być może wtedy byśmy jeszcze głębiej spojrzeli w to wszystko i byśmy mogli się bawić w oglądanie kalendarza. W tym roku raczej mówiliśmy na przykład trochę o pogodzie, bo to też może mieć, to też może mieć znaczenie. Natomiast tak, jeśli chodzi o długie weekendy, to tutaj efekt jest dwojaki. Z jednej strony oczywiście w przemyśle, tam gdzie pracownicy muszą być na miejscu, muszą pracować przy produkcji. To jest tak, że taki długi weekend zwykle powoduje, że ta produkcja jest mniejsza i to jest ten efekt gospodarczy w jedną stronę, ale mamy oczywiście ten efekt w drugą stronę, czyli wzrost turystyki, wyjeżdżamy, kupujemy wszystko na grilla, więc to są te dwa elementy. Wyjeżdżamy też czasami na krócej, czasami na dłużej, więc to są te efekty ekonomiczne, które nie powiedzielibyśmy pewnie, że się znoszą, bo ten efekt mniejszej produkcji, on jest istotniejszy w danych, ale to zupełnie nie jest tak, że nam ten czwartek czy piątek znika całkowicie ze statystyki i okazuje się, że tam ta produkcja w czerwcu spada nam tak jakbyśmy nie mieli tych dwóch dni kalendarzowych wcale. Takie głębsze badania ekonomiczne, nie tylko dotyczące polskiego rynku, ale dotyczące całej globalnej gospodarki, pokazują, że takie dni świąteczne obniżają nam produkcję, czy raczej obniżają nam PKB o 1/5, tylko o 1/5 tego, niż w sytuacji, gdyby tego dnia w ogóle nie było. Czyli można powiedzieć, że ten efekt jest bardzo umiarkowany. Mamy też jeszcze, warto wspomnieć chyba o jeszcze jednym efekcie, to znaczy związany z tym, że jednak my jako Polacy dosyć dużo pracujemy. No i te długie weekendy, one dają nam odpoczynek i wiele badań też pokazuje, że pracownicy wypoczęci stają się dużo bardziej efektywni w swojej pracy. Więc może być tak, że jak wracamy, ja rozumiem, że najbardziej pewnie boimy się tego poniedziałku po Bożym Ciele, bo może szefowi coś na przykład przyszło do głowy i będzie chciał nas natchnąć do jakichś nowych aktywności. No ale prawda jest taka, że często właśnie po długim weekendzie, w te kolejne dni, kiedy jesteśmy bardziej wypoczęci, jesteśmy jednak dużo bardziej efektywni.
0: Efektywność to oczywiście bardzo ważny temat, o którym również w kontekście dni wolnych można porozmawiać, ale ja jestem ciekawy, ile tych dni wolnych nam wypada w kalendarzu. Niektórzy mają taki zwyczaj, że jak kupują w listopadzie albo w grudniu kalendarz na przyszły rok, no teraz to prościej, bo można w komputerze szybko sobie sprawdzić, to sprawdzamy, kiedy wypadają tam kluczowe święta i czy przypadkiem nie jest to sobota albo niedziela, a ja jestem ciekawy, jak na tle innych państw wypada Polska. Mamy więcej wolnego, mniej wolnego. Jak to wygląda?
1: Jesteśmy raczej w tych wszystkich

0: statystykach różnych związanych z czasem wolnym. Jesteśmy, bym powiedział, w górnych rejestrach tego, co jest w Europie, bo tu porównujemy się do Unii Europejskiej. Mamy w tym roku, tak jak w poprzednich zresztą latach, bo ostatnio tutaj jakichś dużych zmian nie było, 14 dni ustawowo wolnych w ciągu całego roku. Tak, wspomniał pan o tej sobocie i niedzieli. To jest dosyć istotne, bo jeśli święto jest w niedzielę, no to nie mamy innego dnia wolnego za tą niedzielę, więc można powiedzieć, że święto nam przepada, więc mamy cztery te święta przypadające w niedzielę.
1: Dużo.
0: No tak, niestety, ale dwa święta przypadające w sobotę i za te święta przypadające w sobotę należy nam się inny dzień wolny. To jest czasami tak, że my jako pracownik możemy sobie wybrać, kiedy byśmy chcieli mieć wolne. Czasami jest też tak, że to zakład pracy, nasza firma decyduje, że wszyscy pracownicy będą mieli wolne za tą sobotę jakiegoś konkretnego dnia. Więc to też zależy tutaj czasami od naszego pracodawcy. I dni, tak jak powiedziałem, jest 14. Najwięcej w Europie tych dni to jest 15. Więc można powiedzieć, że my jesteśmy tutaj raczej zdecydowanie w tym górnym zakresie, bo średnio w Europie jest prawie 12 dni, 11,9. Zresztą analogicznie i podobnie jest, jeśli chodzi o urlopy, bo to myślę, że no, to nie da się tego nie powiązać ze sobą. Mamy 20 dni płatnego urlopu przy stażu pracy poniżej 10 lat i 26 dni przy stażu powyżej 10 lat. I to też jest, byśmy powiedzieli, taki wyższy poziom, jeśli chodzi o liczbę tych dni wolnych. Te 15 dni wolnego, jakby ktoś się zastanawiał, gdzie należy się przenieść, bo przecież mamy wolny przepływ pracowników i teoretycznie, znaczy nie tylko teoretycznie, ale też praktycznie w ramach Unii Europejskiej moglibyśmy się przenosić do innych krajów i tam pracować. Jeśli ktoś chciałby mieć 15 dni wolnego, to blisko. Na Litwie, na Łotwie i na Słowacji to są te miejsca, gdzie jest 15 dni wolnego. Z drugiej strony mamy Grecję, gdzie jest tylko 6 dni wolnego. To jest cały czas jeszcze ten efekt tego wszystkiego, co się zdarzyło w greckiej gospodarce po kryzysie roku 2008. Z jednej strony zmniejszono liczbę tych dni, ona jest bardzo niska. Z drugiej strony, jak patrzymy też na to, ile dany naród pracuje tygodniowo, bo mamy też takie ciekawe dane Eurostatu, to tutaj też najwięcej pracują Grecy, bo pracują 39,6 godzin tygodniowo, przy średniej w Unii Europejskiej wynoszącej 35,9. No ale tutaj zaraz po Grekach jesteśmy my, 38,7 godziny tygodniowo, więc jakbyśmy to połączyli z tymi długimi weekendami, to powiedzielibyśmy, że to nie jest nic zdrożnego, że lubimy tak bardzo długie weekendy, bo jest to trochę taka nasza nagroda za tą dosyć długą pracę i wiele tych godzin spędzonych właśnie w pracy.
1: Jesteśmy pracowitym narodem, jesteśmy gospodarką świetnie się rozwijającą na tle innych państw. No to co, stać nas, to mamy 14 dni wolnych. Można wyciągnąć taki wniosek?
0: Myślę, że to znaczy, to już jest kwestia oceny, bym powiedział, ale powiedziałbym, że rzeczywiście ciężko pracujemy, więc w jakimś sensie można powiedzieć, że tą cięższą pracą rekompensujemy sobie tą liczbę dni wolnych. Jak patrzymy na wskaźniki gospodarcze, no to mamy od 1989 roku, ale właściwie mamy rosnącą gospodarkę bez przerwy od tam roku bodajże 93 czy 94 mamy cały czas wzrost gospodarczy. Jest to, jak mamy ten wzrost skumulowany, to jest to najwyższy skumulowany wzrost w Europie, drugi na świecie po Chinach, więc można powiedzieć, że

że to, że spędzamy sporo czasu na takich długich weekendach, to jakoś specjalnie nie obciąża nam tego wzrostu. No i teraz też tak jest, że mamy bardzo duże, mamy całkiem dobry wzrost. On jest znacząco wyższy niż w wielu krajach, gdzie liczba tych

0: wolnym towarzyszy cała dysputa, ile to nas wszystkich będzie kosztowało, ale wyraźnie widać, że ta Wigilia nie była jakimś szczególnym obciążeniem dla naszego budżetu, dla naszej gospodarki. No ona negatywnie na danych makro się jakoś szczególnie nie odbiła.
1: Ja bym wskazał głównie na to, że gospodarka nasza polska, ale też gospodarka globalna ma ogromne zdolności dostosowawcze. To znaczy, to my się dostosowujemy do tych zewnętrznych warunków. I stąd my tego rzeczywiście jakoś tak istotnie nie widzimy. Wigilia w ogóle była takim dniem, kiedy ta aktywność gospodarcza już była obniżona wcześniej. Wiele firm pracowało w ograniczonym zakresie albo nawet wcale. W związku z tym wolne w Wigilię, jak myślę, w jakiś istotny sposób nie wpłynęło tutaj na te wskaźniki związane z naszą aktywnością gospodarczą. Troszeczkę inaczej wygląda sprawa Trzech Króli, ale też z drugiej strony styczeń to jest ten miesiąc, gdzie zwykle w bardzo wielu branżach ta aktywność też jest troszeczkę ograniczona. Co prawda mamy tutaj przez to, byśmy powiedzieli, wiele osób robi sobie teraz taki bardzo długi urlop związany ze świętami, czyli właściwie zaczynamy od Wigilii, a kończymy na Trzech Królach, na Trzech Króli, a czasami nawet jeszcze, jeżeli okazuje się, że jest tam jeszcze weekend, to jest troszeczkę dłużej. Ale tak jak mówię, mamy tutaj te duże zdolności, jeśli chodzi o dostosowanie się do tego i zarówno przemysł, który, tak jak wcześniej mówiłem, najbardziej jest dotknięty tym ułożeniem kalendarza, jakoś jest w stanie to sobie zrekompensować. No a usługi czy spędzanie czasu wolnego to są te elementy, które ewentualnie mogą zyskiwać nawet na tym, że my jesteśmy w stanie tutaj jakoś gdzieś wyjechać, czy korzystać z, czy robić zakupy na przykład, bo to jest też tak, że często jak nie pracujemy, no to nawet jak nigdzie nie wyjeżdżamy i nie możemy iść do sklepu, no to teraz bardzo wiele zakupów dokonujemy w internecie, więc czas wolny to jest często też ten czas, który wykonujemy po prostu, w którym po prostu coś kupujemy. No a jednym z głównych motorów, czy nawet najważniejszym motorem w naszej gospodarce jest konsumpcja. I ona też skacze w momentach, kiedy mamy więcej wolnego czasu.
0: Co pokazały ostatnie dane? W tym tygodniu poznaliśmy wynik polskiego PKB za pierwszy kwartał. Przypomnijmy, 3,5% na plusie. Ja sobie tak myślę, że teraz pewnie słuchają nas nasi szanowni słuchacze, którzy jadą właśnie teraz gdzieś na ten długi weekend, zaopatrzeni w zakupy z dnia poprzedniego. Pewnie to będą między innymi wszystkie grillowe dobrodziejstwa i smakołyki. I faktycznie widać to chociażby po promocjach, jak ten biznes potrafi się do tych czerwcówek w tym wypadku dostosować. Widzimy promocje, widzimy ruch w sklepach. Też lubimy kupować na zapas, kiedy nam wpada taki jeden dzień wolny, kiedy wiemy, że wszystkie sklepy, dyskonty są pozamykane. To też jest sposób, który biznes odpowiednio jest w stanie przekalkulować na swoją korzyść.
1: Tak, ma pan rację, panie redaktorze. To jest też tak, że w dużym stopniu ta konsumpcja ona rośnie przy okazji i to dosyć znacząco przy okazji takich świąt. To niestety, jeżeli miałbym wskazać tutaj na pewien minus, no to zwykle ta konsumpcja, bo tak naprawdę w naszym myśleniu o finansach właściwie mamy te dwie strony. Z jednej strony oszczędzanie czy inwestowanie, czyli ta konsumpcja odłożona w czasie versus ta konsumpcja, którą mamy dzisiaj, tak? której dokonujemy teraz. Oczywiście w budżetach Polaków byśmy powiedzieli, że te wydatki, one oczywiście są, te wydatki na żywność są wyższe niż choćby na przykład w krajach Europy Zachodniej. No ale dalej nie jest to jednak aż tak bardzo istotna sprawa, ale powiedziałbym tutaj, że to jest rzeczywiście takie święto konsumpcji. Sklepy i biznes zwykle wprowadza promocje na te produkty, które są powiązane z danym świętem. No tutaj mamy ten rozpoczęcie sezonu grillowego, czyli wszystko, co jest związane z grillowaniem, na pewno będzie w promocji. Ale no, pamiętajmy, że sieci handlowe to nie są firmy działające w sposób charytatywny i często jest tak, że te wybrane produkty, część produktów jest rzeczywiście tańsza, jest w promocji, no ale coś innego w tej promocji może nie być, może być nawet troszeczkę droższa. Te rzeczy mogą być troszeczkę droższe, więc często powinniśmy patrzeć na taki cały

0: cały koszyk, który kupujemy. I mimo tego, że część tego koszyka jest w promocji, to inne rzeczy mogą być mimo wszystko droższe. Czy cały koszyk nawet może nie być tak tani, jakby nam się wydawało. Jeszcze bym tylko wskazał na jeden element, bo myślę, że sporo kupujemy, sporo wydajemy i dosyć optymistycznie patrzymy i na te weekendy, i na kolejne kwartały, dlatego że mimo wszystko niespecjalnie obawiamy się sytuacji na rynku pracy. Dużo mówimy ostatnio o sztucznej inteligencji, o tym, że być może kiedyś stracimy pracę, bo będziemy tracić pracę z powodu sztucznej inteligencji, ale cały czas, chociażby w naszych badaniach Puls Inwestora Indywidualnego eToro, widzimy, że Polacy nie boją się w najbliższym czasie możliwości utraty pracy. Prawie 80% Polaków uważa, że są bezpieczni, jeżeli chodzi o swoją pracę. Czyli to nam daje to pole także do tej zwiększonej konsumpcji. No, jako ekonomista wolałbym być może, żebyśmy troszeczkę więcej inwestowali niż przejadali, no, ale czasami są to dwie strony tego samego medalu. Tak jak w gospodarce to widzimy, że przemysł czy inne branże troszeczkę tracą po to, żeby inne branże mogły zyskać. No to tutaj też tak czasami jest troszeczkę, że czasami trzeba troszeczkę karnawału, żeby być może potem było, chciałem powiedzieć, postu trochę. Mhm. Nie chcę wiązać inwestowania i oszczędzania z poszczeniem, bo raczej powiedziałbym, że to jest konsumpcja odłożona w czasie, czyli nas to wszystko, co dobre, czeka, tylko troszeczkę później. I czasami dzięki temu, że te pieniądze jakoś tam pracowały i jakieś odsetki jeszcze przyniosły, dodatkowe czy stopy zwrotu, to być może ta konsumpcja odłożona w czasie, ona będzie jeszcze fajniejsza, jeszcze bardziej premium.
1: Ale jest na to powiedzenie, dłuższe czekanie, lepsze śniadanie. Stare polskie powiedzenie, ono się sprawdza, jak słyszymy, także w przypadku inwestowania. To jeszcze powiedzmy o tych osobach, które jutro do pracy muszą jednak pójść. Bo my tak na początku założyliśmy, że długi weekend, że każdy skorzysta, ale większość pracowników jednak nie dostała urlopu albo nie brała urlopu i jutro ten piątek spędzi na swoim miejscu pracy. I co ciekawe, są takie badania, że jak taki jeden dzień pracy wypada w środku długiego weekendu, no to tutaj akurat w tych dniach można spodziewać się wielu rzeczy, ale na pewno nie efektywności. Czy pan jako ekonomista się z tym zgadza?
0: Zgadzam się z tym, aczkolwiek tutaj trzeba by pewnie rozpatrywać każdą branżę oddzielnie. Mhm. Są takie branże, gdzie my zresztą ekonomiści jako tacy patrzymy zwykle na efektywność całych branż, całych gałęzi przemysłu albo całych firm. I tam wtedy oczywiście to taka jest prawda, że ostatecznie ta efektywność indywidualnego pracownika ma znaczenie dla budowania tej efektywności jako całości, ale my też musimy sobie zdawać sprawę, że w dzisiejszych czasach często od naszej indywidualnej efektywności ważne jest to, jakie narzędzia oferuje nam pracodawca, jak pracodawca w ogóle wykorzystuje tą naszą pracę i jak buduje efektywność w ramach naszej firmy. Więc to jest często dużo ważniejsze niż to, czy my tak po prostu od 8 rano w piątek tak pracujemy bardzo mocno, czy raczej mamy taki dzień, że tej pracy jest troszeczkę mniej. To jest też tak, że w niektórych branżach, na przykład w obsłudze klienta, po prostu może być mniej klientów, którzy po prostu się nie pojawią, czy nie zadzwonią, czy nie odezwą się, dlatego że będą gdzieś nad jeziorem, może nad morzem, czy właśnie będą rozpalać grilla. Więc tutaj dla każdej branży i czasami dla każdej firmy ta sytuacja może wyglądać troszeczkę inaczej. I są pewnie takie branże, gdzie ten dzień będzie rzeczywiście takim, gdzie część pracowników być może nawet lubi taką pracę, bo może to będzie taki troszeczkę spokojniejszy dzień.
1: Drodzy Państwo, niezależnie od tego, czy macie czterodniowy weekend, czy jest to taki weekend z przerwą na piątek, to jednak mimo wszystko życzymy wszystkiego, co najlepsze na ten weekend i przede wszystkim odpoczynku. Bo jak wiemy i jak słyszeliśmy, odpoczynek również jest wartością z punktu widzenia ekonomicznego.
0: Z punktu widzenia ekonomii ten odpoczynek jest bardzo ważny, więc wypoczywajmy, spędźmy ten weekend fajnie I życzę też tego dobrego poniedziałku po długim weekendzie, bo to też jest ważne. Ważne, żebyśmy sobie w miarę optymistycznie na to wszystko patrzyli, żeby patrzeć na to w miarę optymistycznie, a nie patrzeć na to,

0: jak na jakąś formę końca świata. Koniec długiego weekendu to zdecydowanie nie jest koniec świata. Ani nie ekonomicznie, ani myślę, że też nie psychologicznie, czy tak indywidualnie.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Cieszymy się, że spędzają Państwo długi weekend z Polskim Radiem 24. To był magazyn Saldo, a moim i Państwa gościem był pan Paweł Majtkowski, ekonomista eToro. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Extra.

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
3: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
4: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
5: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Przytul robotycznego psa. Zagraj w laserowe szachy. Zobacz ogniste tornado i usiądź za sterami szybowca. To tylko część atrakcji, które czekają na Ciebie podczas 29. pikniku naukowego imienia profesora Łukasza Turskiego. Tegoroczne hasło z życia wzięte. Czekamy na Was w sobotę, 13 czerwca, od 11 do 19 na PGE Narodowym. Wstęp wolny. Relacje na antenach Polskiego Radia i na stronie polskieradio.pl. Zapraszają Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik.
7: Sponsorem 29. pikniku naukowego jest Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: 100 lat temu 1 300 000 obywateli Rzeczypospolitej podpisało się pod niezwykłym dokumentem. Deklaracja podziwu i przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych była zbiorowym podziękowaniem za pomoc w odzyskaniu niepodległości i humanitarne wsparcie po pierwszej wojnie. Fundacja Ośrodka Karta ogłasza konkurs dla młodzieży Zbiorowy Portret Stulecia. Co zdarzyło się dalej z sygnatariuszami? Może wśród nich byli Twoi krewni? Wejdź na portal polska1926.pl i przeprowadź historyczne śledztwo.
10: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: 22 lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. Dziś w programie Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
13: Wszystko zaczęło się od wakacyjnych wyjazdów.
14: Od razu sobie założyłam, że wszystko u mnie będzie w wolności. Jak mi coś nie pasuje, to tego nie.
13: Beata Łupczonek, czyli teściowa, i jej zięć Marcin Milanowicz tworzą zgrany duet.
15: Czasami ja idę na ustępstwa, czasami Beata idzie na ustępstwa, ale to nie są jakieś takie kłótnie, czy no nie wiem, jakoś tak mamy wspólny mianownik w tym.
14: Planujemy już stadionową trasę, stadion Orlik będzie wykupiony.
13: Pierwsza teściowa, reportaż Antoniego Rokickiego, w piątek o 7:06.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Służby badają przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Maszyna wracała z Węgier. Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Samochód wjechał do rzeki. Nie żyje pasażer. Zorza polarna znów może pojawić się nad Polską. To za sprawą dużej aktywności słońca. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Śledczy ustalają przyczynę katastrofy śmigłowca w okolicach Mszany Dolnej w Małopolsce. Rano na zboczach góry Lubogoszcz w Beskidzie Wyspowym odnaleziono wrak poszukiwanej maszyny marki Robinson. Pilot nie przeżył. O szczegółach mówi Anna Zbroja z małopolskiej policji.
2: Policjanci zabezpieczyli ten teren wypadku. Wiele możliwości, ponieważ jest to teren rzeczywiście bardzo trudno dostępny, teren bardzo stromy. Na miejscu już są nasi specjaliści z Laboratorium Kryminalistycznego i z grupy dochodzeniowo-śledczej, którzy będą wykonywać na miejscu oględziny. Będzie na miejscu obecny prokurator, który będzie decydował o naszych czynnościach, jak również przede wszystkim Komisja Wypadków Lotniczych.
1: Śmigłowiec wracał do kraju po wykonaniu komercyjnego lotu z pasażerami na Węgry. Na pokładzie maszyny był 30-letni pilot, który w nocy informował kontrolerów, że lot utrudniają mu warunki pogodowe. Przez całą noc maszyny poszukiwało ponad 100 strażaków, policjantów i ratowników GOPR. Śmiertelny wypadek w miejscowości Osiek nad Notecią w Wielkopolsce. Nie żyje 23-letni pasażer samochodu. Pojazd z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na lewy pas, a później wpadł do rzeki. Policjanci zatrzymali kierowcę i zabrali mu prawo jazdy, mówi młodszy aspirant Wojciech Zeszot z policji w Pile.
3: Kierujący zdołał samodzielnie wydostać się z pojazdu, natomiast jego pasażer, 23-letni mieszkaniec gminy Wyżysk, został w pojeździe. Pomoc została wezwana dopiero po kilkunastu minutach przez innego kierującego, który najechał na wypadek. Przybyli na miejsce strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku nad Notecią, wyciągnęli pasażera. Niestety, 23-latek był już bez oznak życia.
1: Kierowca samochodu był trzeźwy, ale dodatkowe badania wstępnie wykazały w jego organizmie obecność marihuany. Służby wyjaśniają dokładne przyczyny wypadku. Tłumy wiernych przeszły w procesji z Wawelu na rynek główny w Krakowie. To z okazji obchodzonej przez Kościół uroczystości Bożego Ciała. Nie zabrakło nieodłącznych elementów tego dnia, czyli modlitw, śpiewów i sypania kwiatów. W krakowskiej procesji uczestniczyły rodziny z dziećmi, duchowni oraz przedstawiciele zakonów i zgromadzeń.
4: To jest emanacja chrześcijaństwa, wspólnoty jako takiej.
5: Chciałabym dziecku pokazać tradycję. Ja zawsze stroiłam się właśnie w strój krakowski, teraz ona się stroi w strój krakowski.
6: Dla każdego katolika jest to jeden z ważniejszych dni w roku, także warto tu być na tym święcie. No, żeby zamanifestować swoją wiarę, swoje wyznanie.
7: Co roku staramy się, żeby nasze córki uczestniczyły aktywnie w Bożym Ciele. Ubramy je w strój krakowski i przekazujemy taką tradycję, bo tak nas uczyli nasi rodzice i nasi dziadkowie.
8: Bóg wychodzi do nas, do ludzi, przechadza się, można powiedzieć, między wszystkimi. Tu są wierzący, niewierzący. To jest takie świadectwo naszej wiary.
1: W Polsce po raz pierwszy uroczystości Bożego Ciała odbyły się właśnie w Krakowie w 1320 roku. Węgierska prokuratura wycofała zarzuty przeciwko nadburmistrzowi Budapesztu. Polityk był oskarżony o złamanie prawa przy organizacji w ubiegłym roku Marszu Równości, mimo policyjnego zakazu. Teraz śledczy powołali się na europejskie orzeczenie wydane po oskarżeniu samorządowca.
9: Na początku roku prokuratura postawiła Gergejowi Koraczeniowi zarzuty naruszenia prawa o zgromadzeniach i domagała się nałożenia grzywny. Wiosną sąd zawiesił postępowanie i skierował sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazując na wątpliwości dotyczące zgodności części przepisów z konstytucją oraz prawem do pokojowych zgromadzeń. TSUE orzekł, że przepisy rzekomo chroniące dzieci wprowadzone za czasów Fideszu są sprzeczne z podstawowymi wartościami i wolnościami obowiązującymi we wspólnej Europie. Decyzja o umorzeniu zapadła jednak dopiero po zmianie władzy na Węgrzech. Komentatorzy oceniają ją jako kolejny sygnał odchodzenia od polityki prowadzonej przez rząd Viktora Orbana wobec środowiska LGBT i organizatorów demonstracji. W tym roku policja zgodziła się już na organizację Budapest Pride na zwykłych zasadach, bez ograniczeń obowiązujących rok wcześniej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Ze względu na dużą aktywność słońca w wielu

0: miejscach naszego kraju istnieje szansa na pojawienie się zorzy polarnej. Do Ziemi może dotrzeć potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
1: No i mamy informację, że Słońce wyrzuciło niedawno kolejną chmurę naładowanych cząstek, protonów i elektronów, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Ale właśnie, jeżeli wpada w klatkę pola magnetycznego naszej Ziemi, no to wówczas te elektrony i protony zbliżają się z górnymi warstwami atmosfery, a atmosfera zaczyna świecić.
0: Zorzy polarnej wypatrujmy nad północnym horyzontem. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo może być widoczna jedynie przez kilka minut. W polowaniu na zorze może jednak przeszkodzić pogoda oraz wyjątkowo jasne noce przed letnim przesileniem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: INGW wydało alerty przed burzami dla 6 województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, części wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Lokalnie może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Burzom będzie towarzyszyć silny wiatr i grad. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie.
3: Mamy już 6 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a w naszym studiu jest Wojciech Cegielski. Wojtku, dzień dobry. Ty za moment naszych słuchaczy zabierzesz w świat, tak możemy powiedzieć, bo tematy międzynarodowe przed nami, ale przede wszystkim będzie to region Bliskiego Wschodu.
4: To prawda. Jak słyszeliśmy w prognozie pogody grilla, to raczej dzisiaj nie będzie, więc tym bardziej zapraszamy, żeby Państwo zostali z nami, bo skoro pogoda nieciekawa, to można posłuchać czegoś, czego nigdzie indziej się nie usłyszy.
3: To prawda, a będzie z jednej strony Bliski Wschód, ale tak już ściślej mówiąc.
4: Chciałem powiedzieć, a z drugiej strony Bliski Wschód. Tak.
3: Ale ściślej mówiąc o Iranie i też o wojsku izraelskim.
4: Tak, bo będą tematy, które już się przewijały, ale to jest dobry moment, święto, kiedy wszyscy są w trochę innym trybie, żeby trochę głębiej wyjaśnić, o co chodzi w tej sprawie. Nie tylko z nagłówków, ale też, żebyście Państwo zrozumieli, o co w danej sprawie chodzi.
3: Wojciech Cegielski zostaje z Państwem. Zapraszamy.
2: Świat 24.
4: Donald Trump ogłasza sukces za sukcesem. Iran mówi, nic nie jest przesądzone. Izrael ostrzega, Europa patrzy na zegarek. A słuchacze mogą mieć wrażenie, że w sprawie Iranu przełom trwa już od kilku tygodni i ciągle nie wiadomo, czy on naprawdę nastąpił. Dlatego dzisiaj rozplątujemy ten chaos, sprawdzimy, gdzie naprawdę są negocjacje Stanów Zjednoczonych z Iranem, czego chce Teheran, czego chce Waszyngton i czy z tego może wyjść porozumienie, czy tylko kolejna runda napięć. A w drugiej części programu zajrzymy do kraju, gdzie spór o pobór do wojska może doprowadzić do poważnego kryzysu politycznego, a nawet do przyspieszonych wyborów. Wojciech Cegielski, dzień dobry, zapraszam na weekendowe wydanie magazynu Świat 24.
2: Świat 24.
4: Stany Zjednoczone i Iran wciąż rozmawiają, ale są bardzo daleko od prostego finału. Donald Trump zapewnia, że rozmowy trwają i że Teheran rozumie, że nie może mieć broni jądrowej. Iran odpowiada ostrożniej, analizuje propozycje, ale nie chce kapitulacji, zwłaszcza w sprawie wzbogacania uranu i sankcji. Na stole są więc trzy pytania. Po pierwsze, czy Iran ma ograniczyć program nuklearny tylko na papierze, czy też realnie? Po drugie, czy Stany Zjednoczone zdejmą część sankcji? Po trzecie, czy obie strony potrafią sprzedać kompromis własnej opinii publicznej jako zwycięstwo, a nie ustępstwo? Spróbujemy to teraz uporządkować. Naszym gościem jest profesor Uniwersytetu Łódzkiego Robert Czulda, specjalista od bezpieczeństwa narodowego, uzbrojenia, ale także od Bliskiego Wschodu, między innymi współpracownik i autor w portalu Defense24. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Zacznijmy od takiego bilansu czysto politycznego. Gdyby miał pan w prostych słowach powiedzieć, w jakim stanie jest dziś Iran po tych 3 miesiącach wojny?
5: Na pewno Iran jest w trudniejszej sytuacji niż był na początku, bo jednak pamiętajmy, że ta wojna była wyniszczająca dla Iranu, a możemy tutaj Iran przyrównać do takiego boksera, który walczy z potężniejszym bokserem i on tego pojedynku nie kończy na deskach, ale jednak wychodzi bardzo mocno poobijany. Te straty i dla tego potencjału wojskowego są istotne i dla irańskiej gospodarki. Tak, bo pamiętajmy, że w ostatnich latach Iran odbudował w dużym stopniu swoje relacje historycznie trudne z państwami arabskimi, a teraz te relacje zostały zerwane. To jest bardzo istotny koszt tej wojny do

0: doniesienia płyną z Iranu, od Irańczyków, że sytuacja gospodarcza Irańczyków jest obecnie bardzo, bardzo trudna. I tutaj chodzi o bardzo prozaiczne rzeczy, które się często nie pojawiają w mediach, czyli o to, jaką wartość ma nasza waluta i czy idąc do sklepu rano możemy zrobić zakupy. Więc tutaj niewątpliwie ta sytuacja jest trudna, ale z drugiej strony możemy także powiedzieć, że przetrwanie wojny na dużą skalę mimo wszystko z dwoma największymi wrogami, z Izraelem, a szczególnie z Amerykanami, jest dla Republiki Islamskiej sporym sukcesem.
1: Mhm. Innymi słowy, ludziom żyje się gorzej.
0: Ludziom się żyje gorzej, bo wojna jest zawsze, no z jednej strony jest dla różnego rodzaju firm zyskiem, ale dla tych, na które te bomby spadają, to jest często duży koszt i to jest koszt społeczny, czyli zwiększenie takiej paranoi, szukania wrogów, szpiegów, co do pewnego stopnia jest słuszne, bo tam niewątpliwie w Iranie działają obcy agenci, ale to jest także po prostu trudniejsza atmosfera polityczna i gospodarcza. I to, co jest także niezwykle istotne dla każdego człowieka, czyli niezależnie, czy on mieszka w Iranie, w Polsce, czy w jakimkolwiek innym państwie, czyli niepewność. Ludzie nie wiedzą, co będzie za tydzień, za miesiąc, czy będzie kolejna wojna, czy to państwo upadnie, czy będzie kryzys. Ciężko jest mieszkać w sytuacji, żyć w sytuacji, kiedy nie wiemy, co przyniesie następny dzień.
1: Pan wiele razy był w Iranie, więc nie mówi pan tego z akademickich książek i z analiz, tylko również ze swojej wiedzy i swojego doświadczenia. A co Iran realnie stracił w czasie tej wojny? No bo widzimy chyba to, co zyskał. No zyskał przede wszystkim to wizerunkowo, że nie jest nie tak łatwo poddać się znacznie większemu wrogowi, o czym wspomnieliśmy. Zyskał no, trochę sympatię części świata, przynajmniej tą odpowiedzią na amerykańską retorykę albo tą swoją propagandą, tymi klockami Lego, czy też tymi filmami z klocków Lego, ale co stracił realnie?
0: Tak, tutaj niewątpliwie ta sympatia do Iranu jest wyraźna, co wynika w dużym stopniu z niechęci do Amerykanów czy Izraelczyków, wielu osób, więc tak, tutaj ten argument jest niewątpliwie istotny. A co do tego i sam fakt, to co powiedzieliśmy wcześniej, że przetrwał i obecnie te negocjacje są prowadzone nie z pozycji zwycięzcy kontra przegrany, tylko jednak partnerów, którzy mają swoje zdanie. Natomiast co stracił, to pamiętajmy, że jeszcze kilka lat temu taka była bardzo wyraźna narracja także w Iranie, że Iran oto kontroluje cztery stolice, tak? Czyli kontroluje Sanę, stolicę Jemenu, Bagdad, Bejrut oraz Damaszek. Ta wizja była, taka narracja była bardzo wyraźna i w Iranie i poza nim. Obecnie widzimy, że Iran utracił wpływy w Damaszku, bo jednak Syria, reżim Asada upadł, Hamas został bardzo poważnie osłabiony, istnieje, ale jest osłabiony, Hezbollah również. I Iran, który przez lata budował, to wynika także z irańskiej narracji, którą bardzo od lat dokładnie śledzę, budował taką narrację, że oto pierwsza linia obrony Iranu nie przebiega już w Iranie, tylko przebiega daleko od granic Iranu, między innymi na wzgórza Golan. Więc ta koncepcja takiej wysuniętej obrony upadła. Drugi element tej irańskiej koncepcji to wojny nie ma z Iranem, bo Iran swoich nieprzyjaciół odstrasza. Widzimy po 2023 roku, że to się nie sprawdziło, że Iran był atakowany. I to jest kolejny taki element, który sprawia, że irańska władza, decydenci muszą jakoś na nowo zbudować swoją koncepcję obrony, swoją koncepcję regionalną, bo oparcie się na odstraszaniu, nie atakujcie nas, bo zostaniecie zniszczeni, to zostało zakwestionowane. I ten drugi element, czyli budowanie regionalnych wpływów, to również zostało w dużym stopniu zakwestionowane. Nie zniszczone, ale jednak te straty dla irańskiej pozycji w regionie są bardzo wyraźne. Plus dochodzi ta kolejna kwestia, o której powiedzieliśmy, czyli kwestie gospodarcze. Jeżeli chcemy być aktywni w regionie, wspierać bojówki, to nie jest działanie bezkosztowe. Musimy wysyłać ludzi, musimy wysyłać sprzęt, musimy ich szkolić, musimy dawać im pieniądze, a to wymaga środków finansowych. Kiedy państwo jest w dużym stopniu zniszczone, odcięte od świata, kiedy nie ma inwestycji, nie ma swobodnej wymiany handlowej, to wówczas znalezienie środków finansowych na tego rodzaju aktywności zagraniczne staje się dużo trudniejsze.
1: Mhm. A biorąc pod uwagę jeszcze tę sytuację tych regionalnych sojuszników, No to tutaj pewnie warto to też zauważyć. To nie jest to osłabienie Hezbollahu, Hamasu, zmiany w Syrii. To jest w dużej mierze zasługa Izraela, a nie Stanów Zjednoczonych, prawda? To też jest ważne, bo to jakby Amerykanie tutaj niczego nie zrobili, no może poza

0: delikatną pomocą syryjskim rebeliantom, którzy teraz są syryjskim rządem?
1: Amerykańska pomoc jest pośrednia, bo Amerykanie jednak dają Izraelczykom broń. Te bomby, które spadają na Iran, czy spadały na Iran i spadają na irańskich partnerów, sojuszników, przyjaciół w regionie, to jest amerykańska broń, więc bez Amerykanów nie byłoby to możliwe. Więc to, co zrobiono w ostatnich latach, czyli ograniczenie potencjału, to jest efekt działalności Izraela z niewątpliwie istotnym wsparciem Amerykanów, co oczywiście nie oznacza, że koniec końców Izrael jest zwycięski, bo Izrael osiągnął sukcesy na poziomie taktycznym, ale strategicznie pozycja Izraela w regionie, przyszłość Izraela jest pod dużym znakiem zapytania.
0: Mm-hmm. To teraz patrząc wojskowo na to wszystko, no bo Iran jednak od lat się zbroił, Iran od lat się przygotowywał na taką możliwość ataku Amerykanów albo Izraela. Co zostało najbardziej przetrzebione? Rakiety, drony irańskie, obrona powietrzna, marynarka wojenna, infrastruktura. Jak mniemam, nie program nuklearny.
1: Tym elementem, który został bardzo mocno dotknięty, jest irańska marynarka wojenna, która składa się z dwóch elementów. Ten wymiar konwencjonalny, czyli w ramach konwencjonalnej marynarki wojennej, i ten wymiar niekonwencjonalny, czyli właśnie flota, głównie Korpusu Strażników Rewolucji. Tak więc te okręty irańskie zostały w dużym stopniu zlikwidowane, zniszczone, zatopione. Natomiast to było w miarę łatwe, no bo starcie Amerykanów z irańską marynarką wojenną to było jednak starcie tej Dawida z Goliatem. Natomiast ten irański potencjał morski nie był aż tak istotny w tym konwencjonalnym elemencie. Ten niekonwencjonalny przetrwał. To, co stało się prawdopodobne, bo to jest też, jednak poruszamy się w dużym stopniu, w takim dużym poziomie niepewności. To są gdzieś tam przewidywania, prognozy, zgadywania. To, że Iran w dużym stopniu zużył swoje zasoby broni rakietowej, tak? Bo mówimy o dwóch elementach, czyli o wyrzutniach pocisków balistycznych i o samych pociskach. Natomiast po prostu zostały one wystrzelone. Natomiast też trzeba pamiętać, że Iran ma potencjał, aby ten arsenał swój odbudować, więc teraz Iran od dłuższego czasu poświęca dużo sił i środków, energii, żeby ten potencjał odbudować. Więc to, że Amerykanie i Izraelczycy zniszczyli część arsenału, nie oznacza, że w ciągu roku, dwóch, nie wiemy, ten potencjał nie będzie taki jak przed wojną, a być może nawet większy. Więc to się czasem mówi, że to jest strzyżenie trawy, tak? Czyli zmniejszamy potencjał naszych wrogów, ale ten potencjał jak to trawa odrasta.
0: I w dodatku może odrastać szybko w przypadku Iranu.
1: Może odrastać szybko, a czasem także trawa może być grubsza i taka bardziej no, trudniejsza potem do ostrzyżenia. Przewybaczyć może te metafory, ale taka faktycznie istnieje, mówi się o ostrzyżeniu trawy. Więc to, że my możemy wskazać pewne sukcesy taktyczne, typu właśnie osłabiamy sojuszników irańskich, osłabiamy potencjał Iranu, to nie zmienia faktu, że koniec końców ten nieprzyjaciel ciągle istnieje. Mocno pobity, krwawiący, ale on ciągle tam jest.
0: Myśli pan, że Iran ma się jeszcze czym bronić, bo Stany Zjednoczone nie wykluczają, czy też Donald Trump nie wyklucza kolejnych ataków na Iran. Premier Netanyahu mówi, wszystko będzie zależało od Amerykanów. No tutaj oczywiście o tym jeszcze porozmawiamy, bo to jest trochę wróżenie z fusów, ale gdyby takie ataki nastąpiły, oni mają się jeszcze czym bronić?
1: Mamy teraz atak na Kuwejt, tak, na to lotnisko, co prawda dronami, ale to pokazuje, że ten irański potencjał gdzieś tam ciągle istnieje. W prognozy, które, właściwie raporty, które gdzieś tam trafiają do mediów, no bo no, poruszamy się w zakresie informacji, które są tam, pojawiają się w mediach, one są często niepełne, to są często informacje gdzieś tam wysyłane w określonym celu, no, ale nie mamy innych źródeł. Gdybym wiedział, to bym pracował pewnie w innym miejscu niż pracuję. Natomiast są informacje, doniesienia, że znaczna część irańskiego potencjału przetrwała, bo na przykład odbudowano część wyrzutni i rakiet nie zniszczono. Co więcej, są sytuacje, które polegają na tym, że podczas tej wojny Amerykanie czy Izraelczycy niszczyli wejście do kompleksu rakietowego. Więc ten kompleks był wyłączony, ale teraz Iran ma możliwość usunięcia tych zniszczeń i odblokowania tych zasobów. Więc jest to, wydaje się, kwestia czasu, kiedy Iran ten potencjał swój odbuduje.
0: To patrząc w
1: A więc niewątpliwie Iran ma ciągle potencjał do odpowiedzi. Jak

0: duży, my tego nie wiemy i także o tym nie mówi Iran, bo gdyby państwa zachodnie, Amerykanie plus także Izrael, wiedzieli, jaki potencjał ma Iran, to wówczas być może podjęłyby decyzję o ponownym ataku, a ponieważ tego nie wiedzą, to jest element odstraszania. Zresztą Iran od zawsze działa tak, że wysyła często sprzeczne komunikaty, ma taką bardzo wojowniczą retorykę właśnie po to, aby wywołać niepewność. Tym elementem irańskiego odstraszania jest budowanie niepewności wśród swoich wrogów.
1: A w takim razie, patrząc w drugą stronę, co zyskał Donald Trump, co zyskała Ameryka, co zyskał Izrael przez te trzy miesiące?
0: Pytanie: Izrael czy premier Netanyahu, bo to są jednak dwa osobne, wydaje się, byty, tak? Bo tak samo, jak mówimy o Iranie, tak? Czy Iran, czy Republika Islamska? Ja te dwa byty często oddzielam, bo jeżeli chodzi o Republikę Islamską, to możemy powiedzieć, że no, sukces jest taki, że ona przetrwała, ale dla państwa, dla społeczeństwa to są głównie koszty, tak samo dla Izraela, tak? Bo Izrael zużył część swoich zasobów, to ma wpływ na gospodarkę, bo jednak ludzie są ciągle w tym trybie takim wojennym. To jest kwestia izraelskiej demokracji, zresztą o tym ostatnio rozmawialiśmy, ja też robiłem ostatnio wywiad z byłym szefem Shin Betu, admirałem Ayalonem, który powiedział, że Izrael, będąc w tym trybie ciągłej wojny, ta demokracja gdzieś tam w Izraelu gaśnie coraz bardziej, więc to są koszty dla Izraela. Natomiast dla Netanyahu, on ciągle jest u władzy, więc dla niego jest to taki sukces, że on ciągle jest premierem i być może będzie jeszcze długi czas, więc dla niego jest to, dla niego są koszty niewielkie, jakie, właściwie zerowe, ale zyski są całkiem duże. Dla Amerykanów, jakie są zyski? Z jednej strony Amerykanie, to jest trochę taka dyskusja, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Bo możemy powiedzieć, i to jest gdzieś tam ten dylemat, percepcja, która tyczy się wielu spraw i ona jest niezmienna. Bo z jednej strony możemy powiedzieć, że no to jest sukces Amerykanów, ponieważ oni pokazali zdolność do prowadzenia operacji połączonej na dużą skalę i są gotowi używać środków militarnych, jeżeli ich interesy są zagrożone. Tak, Amerykanie to zrobili i chcieli pewne cele wojskowe osiągnąć. Ale z drugiej strony możemy powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten wymiar polityczny, nie udało im się osiągnąć tych zakładanych celów, więc która narracja jest prawdziwa? Obie są pewnie prawdziwe. Która jest dominująca? Znowu, która jest jakby istotniejsza? Zależy od tego, czy szklanka jest do połowy pusta, czy do połowy pełna. Jeżeli Amerykanom chodziło o to, aby obalić Republikę Islamską, to się nie udało. Jeżeli chodziło o to, żeby irański program jądrowy zlikwidować, to się nie udało, aczkolwiek znak zapytania, bo my nie do końca nie wiemy, jakie będą tutaj wnioski z tych, czy rezultaty, owoce tych negocjacji jądrowych, które gdzieś tam się, tych pokojowych właściwie, które się toczą. I także jeżeli mówimy o przyszłości, bo ja powiedziałem, że Republika Islamska ciągle istnieje, to jest niewątpliwie prawdą, ale pamiętajmy, że pewne wydarzenia społeczne toczą się latami. To nie jest tak, że coś tutaj się dzisiaj dzieje i konsekwencje są koniecznie dzisiaj. Więc być może tylko i wyłącznie, w perspektywie roku, dwóch, pięciu, dziesięciu Republika Islamska upadnie i wtedy się spotkamy, gdzie mogli powiedzieć, że takim elementem, który się do tego przyczynił, była ta wojna. Trochę jak ze Związkiem Sowieckim, który upadł i czasem się mówi, że jednym z takich gwoździ do trumny była wojna w Afganistanie. A ona się rozpoczęła 10 lat przed upadkiem Związku Sowieckiego. Więc być może to jest też gdzieś tam taki element, który koniec końców doprowadzi do upadku. Być może tak, być może nie. Tego oczywiście też nie wiemy.
1: To w takim razie, biorąc pod uwagę to, o czym pan mówi, czyli Republika Islamska, to zastanówmy się, jak ta Republika Islamska teraz wygląda od strony politycznej, co zaczęliśmy od pytania o ludzi, no ale to też ma bardzo duży wpływ na to, co ludzie mogą, a czego nie. Kto dzisiaj tak naprawdę rządzi, pana zdaniem, Iranem? Do tej pory było tak, że najwyższy przywódca, czyli Kler, Ajatollahowie, to był ten głos decydujący, chociaż nie był to jednowładca oczywiście, miał jeszcze do tego prezydenta, który znaczy niewiele, dyplomację, która znaczy niewiele, no ale miał jeszcze Korpus Strażników Rewolucji, czyli wojsko. Jak to dzisiaj wygląda? Czy te granice gdzieś się tutaj przesunęły?
0: One się przesunęły z oczywistych powodów, tak? Była wojna, Iran ciągle jest w sytuacji niezwykle trudnej, plus najwyższy przywódca został zabity w ataku lotniczym. Został wybrany nowy najwyższy przywódca, natomiast on został ranny z tego, co wiemy, i on się nie pojawia. Też nie ma... To kolejne pytanie, na które jest więcej...
1: Gdzie on jest i czy żyje?
0: No właśnie.

0: Bo to jest trudne mówienie, bo ja tutaj występuję niestety z pozycji eksperta, który mówi, że właściwie niewiele wiemy. Ale taka jest niestety sytuacja, bo mamy najwyższego przywódcę Iranu, który się nie pojawia. Teraz pytanie, czy on ciągle żyje? Tego my nie wiemy. A jeżeli żyje, to w jakim jest stanie? Czy jest w stanie takim, bo jednak mówimy o ataku lotniczym, więc te konsekwencje zdrowotne mogą być bardzo poważne. Czy on jest w pełni zdrowy, czy w pełni świadomy, czy może działać, czy nie może. Mówimy o sytuacji, gdzie też najwyższy przywódca nie może być pewien, że na jego życie nie czyhają Izraelczycy. Więc to także utrudnia funkcjonowanie państwa. Trudno jest podejmować decyzje, takie codzienne, które są setki, jeżeli my się musimy ukrywać. Są informacje, tych niedawno pisał, to był New York Times, o tym pisał, że oficerowie najwyżsi Korpusu Strażników Rewolucji unikają spotkania z najwyższym przywódcą, dlatego żeby nie zdradzić miejsca jego pobytu.
1: I
0: To
1: że
0: jest...
1: posługują się kurierami, którzy niemalże na rowerach
0: Tak.
1: jeżdżą.
0: Nie możemy także zadzwonić, bo łączność jest w dużym stopniu infiltrowana przez Izraelczyków, więc być może jakieś tam karteczki. To jest rządzenie w sytuacji takiej trochę partyzanckiej lata 40. Mówimy o XXI wieku, gdzie na poziomie państwa trzeba podejmować tysiące decyzji. Więc to państwo nie jest w stanie normalnie funkcjonować w tej sytuacji. Więc znaki zapytania, jeżeli chodzi o najwyższego przywódcę, są bardzo duże. Jeżeli ktoś mówi, że z przekonaniem, że rządzi ten czy tamten, no to jest takie mówienie, ale my tego do końca nie wiemy. Podejrzewa się, że tutaj istotną rolę odgrywa Korpus Strażników Rewolucji, tak? Czyli ta formacja, która jest tym zwycięskim. Jeżeli mówimy o zwycięzcach, no to są oni, tak? Którzy na gruzach trochę Iranu zwiększają swoją władzę polityczną, bo oni przetrwali, pokazali zdolność do atakowania, odwagę do atakowania celów w regionie, do atakowania nieprzyjaciół. I tutaj jest grupa dowódców. Znowu kolejne pytania, na które nie ma odpowiedzi. Kto dokładnie? Ci oficerowie też się nie pojawiają. O ile wcześniej irańscy oficerowie pojawiali się w irańskich mediach, były z nimi wywiady, zdjęcia, znaliśmy ich z nazwiska. Wszystko, nie wszystko, ale wiele informacji o nich było podawanych w irańskich mediach, to oni teraz tego nie robią. Z oczywistych powodów, żeby nie ułatwić działania wrogom, czyli Izraelczykom, którzy mogą ich gdzieś tam zbombardować. Więc wracając do tego pytania i mojej kolejnej długiej odpowiedzi, proszę wybaczyć, wydaje się, że jest to faktycznie Korpus Strażników Rewolucji, ale raczej grupa. To nie jest jedna osoba, tylko raczej grupa. I podejmowanie decyzji w sposób kolegialny, bo ten irański system jest skonstruowany właśnie tak, aby nie zawalił się, kiedy zniknie ten główny decydent. To jest wniosek wyciągnięty z rewolucji islamskiej, z upadku szacha. Kiedy szach został obalony, system upada. Natomiast ten system działa tak, że jeżeli nie ma lidera, najwyższego przywódcy, ten system ma funkcjonować bez głowy.
1: Podobnie
0: Ma sobie
1: zresztą jak
0: zbudować
1: samo
0: system.
1: wojsko, prawda? Które się trochę tak rozproszyło. Te centra decyzyjne były bardzo
0: Tak.
1: rozproszone.
0: Tak, to jest też koncepcja irańska sprzed 20 lat. To jest trochę inny wątek, ale tak w dużym skrócie. To jest między innymi irańskie wnioski z wojny 2003 roku przeciwko Irakowi, Saddamowi Husajnowi, gdzie Amerykanie bardzo szybko pokonali wojska konwencjonalne i państwo upadło. Więc wtedy 2005 rok, wprowadzenie tak zwanej koncepcji obrony mozaikowej w razie ataku. Wiadomo, że w razie wojny Amerykanie, jak każde duże państwo, stara się sparaliżować system dowodzenia. Wyłączamy łączność, system dowodzenia, rozpoznania. Więc trzeba prowadzić wojnę tak, żeby ten system nie miał jednego centrum, żeby każda prowincja działała możliwie samodzielnie. Pytanie kolejne, na które odpowiedzi nie ma, na ile ten system jest ciągle sprawny, bo my tego też nie wiemy oczywiście.
1: Ale biorąc pod uwagę to, co pan mówi, rozumiem, że jeśli ta wojna się skończy, jeszcze do tego wrócimy, ale jeśli, to wtedy, jeśli rzeczywiście wojsko ma jeszcze większy wpływ na to, co dzieje się w państwie, no to Irańczycy mają jeszcze bardziej pod górkę niż mieli, bo finansowo, gospodarczo jest coraz gorzej, a Korpus Strażników Rewolucji nie będzie się wahał przed wprowadzaniem kolejnych sankcji, represji, kolejny raz zamykać internet i tak dalej.
0: Tak, internet został teraz włączony, znajomi się odzywają po długim czasie, więc jakieś tam pierwsze informacje od nich płyną. To jest taka moja hipoteza, którą postawiłem jakiś czas temu. Ona nie jest jakoś tam może super odkrywcza, ale mi się wydaje,

0: że prawdziwa, a mianowicie taka, że Iran będzie zmierzał trochę w stronę Iraku po wojnie w 1991 roku. Czyli reżim ciągle istnieje, państwo istnieje, rządził tam Hussein, tutaj będą rządzili wojskowi plus jakiś tam najwyższy przywódca taki czy inny, ale państwo będzie izolowane międzynarodowo, prawie nikt nie będzie chciał z tym państwem robić interesów i być może za cenę pewnych ustępstw międzynarodowych Amerykanie powiedzą, w tak dużym skrócie, wy nie będziecie mieli programu jądrowego, ale w zamian nie będziemy się interesować waszą sytuacją wewnętrzną. I wówczas to państwo się pogrąży, zamknie się wewnętrznie, a więc sytuacja Irańczyków, zwykłych ludzi, będzie jeszcze trudniejsza, czyli wzmocnienie kontroli, no taka dyktatura w jeszcze większym stopniu, zamknięcie, pogorszenie sytuacji gospodarczej, sankcje, izolacja.
1: Innymi
0: będzie
1: słowy...
0: Istnieje, ale będzie gdzieś tam obumierał.
1: Możecie sobie wieszać ludzi ile chcecie, możecie strzelać do ludzi swoich ile chcecie, możecie ich torturować, cokolwiek, bylebyście tylko nie mieli broni atomowej, a my się w to nie wtrącamy.
0: Dokładnie, nie miejcie broni atomowej, mamy umowę, że na przykład nie będziecie zbyt aktywni w regionie typu Syria, być może coś tam się wydarzy w Syrii za jakiś czas, nie wiem, Irak, Liban, wówczas wewnętrznie róbcie co chcecie.
1: Przykre jest to, o czym rozmawiamy, ale zakończmy może taką prognozą, taką szklaną kulą, co wydarzy się albo co może się wydarzyć. W jakiej my jesteśmy sytuacji w tej chwili, jeśli chodzi o te negocjacje? Nie chodzi mi oczywiście o streszczenie, bo to już mówiliśmy, każda strona chce czego innego, ale czy to jest sytuacja patowa, kiedy obie strony rozmawiają przez pośredników i nic z tego nie wynika, czy rzeczywiście widzi pan szansę, że za jakiś dłuższy czy krótszy czas dojdzie do jakiegoś porozumienia i Trump uzna, że wojna jest naprawdę skończona, a nie tylko będzie się chwalił 44. z kolei zwycięstwem?
0: To, że te rozmowy toczą się przez pośredników, to nie jest nic nowego. Amerykanie z Irańczykami rozmawiają zawsze przez pośredników. Te bezpośrednie rozmowy, może nie zawsze, ale na ogół rozmawiają przez pośredników. Więc to jest potwierdzenie tego, co do tej pory było. Jeżeli to jest Pakistan, to jest sygnał, że na tym stoją Chińczycy, bo Pakistan jest istotnym partnerem Chin. A jeżeli to są Chińczycy, to też daje pewne nadzieje na to, że te rozmowy zakończą się sukcesem. Sukcesem, czyli zakończeniem wojny. Natomiast i z jakąś tam stabilizacją, że po prostu rakiety nie będą spadały na ludzi. Pamiętajmy, że te rakiety tego czy innego państwa spadają na ogół na cywilów, więc to cywile tutaj cierpią w różnych państwach. Problem polega na tym, że mamy na Bliskim Wschodzie takie powiedzenie, że słabi giną, a słabym jest ten, który ustępuje. To nie jest tak, że mądry ustępuje, tylko ustępuje słaby. Jeżeli któraś ze stron wycofa się z pewnych oczekiwań, żądań, to wówczas druga strona powie, tamci przegrali, a nikt nie chce być tym przegranym. Jeżeli Iran ustąpi, Amerykanie, Trump powiedzą, wygraliśmy, Iran przegrał. A jeżeli w drugą stronę, to wtedy Iran to zrobi. Więc jest to kwestia psychologii i pokazania tego, że my jesteśmy tymi zwycięskimi. Oczywiście niezależnie od rozstrzygnięcia obie strony ogłoszą, że wygrały. Są Amerykanie ogłosili, że wygrali, Iran ogłosił, że wygrał. Ale to jest też z punktu widzenia Iranu jest duże ryzyko, bo mamy... Irańczycy patrzą na to w ten sposób, z tego co wynika z informacji, czy tam z rozmów, że Amerykanie podpisali umowę jądrową 2015 rok, z której się potem wycofali. To już był naprawdę inny prezydent, ale dla Irańczyków to nie ma większego znaczenia. Amerykanie podpisali umowę, potem się wycofali. Tak? W zeszłym roku, po 2024-2025 rok dochodziło do wymiany ognia. Iran zachował wstrzemięźliwość. Efekt jest taki, że w tym roku mieliśmy kolejną wojnę. Więc wniosek dla Irańczyków jest następujący. Nie możemy do końca Amerykanom ufać. Zresztą ta wojna w tym roku wybuchła, kiedy się toczyły rozmowy dyplomatyczne. To jest kolejny dowód dla Irańczyków, że Amerykanom nie wolno ufać. Więc oni teraz są bardzo sceptyczni, bo wychodzą z założenia, że jeżeli podpiszą jakiekolwiek porozumienie z Amerykanami, to ono nie będzie na pewno, czy ono nie jest do końca pewne, że Amerykanie mogą i tak się w pewnym momencie wycofać. Więc oni też nie mają tutaj, bo ponieśli bardzo duże koszty, nie mają takiej potrzeby, żeby podpisać porozumienie za wszelką cenę.
1: Innymi słowy,

0: To Trump jest w gorszej sytuacji, dobrze to rozumiem?
1: Wszyscy właściwie są w gorszej sytuacji, bo jeżeli porozumienia Trump nie podpisze, no to jakie są mimo wszystko takie istotne koszty dla niego? On już jest prezydentem, kolejnej kadencji mieć nie będzie. Zresztą zwróćmy uwagę, że ta wojna, mimo że ona się formalnie zakończyła, już też niewielką grupę osób interesuje. To był temat gdzieś tam w lutym, w marcu. Teraz temat Iranu jest gdzieś tam przybrzmiały. Za kilka miesięcy to już temat będzie jeszcze mniej istotny. Chyba, że się pojawi się kolejna faza wojny. Jeżeli to się zakończy, tak się zakończyło, czyli właściwie takim stanem zimnej wojny, no to tyle. Amerykanie będą mieli swoje inne problemy, pojawi się jakiś pewnie inny temat za jakiś czas. Tak można żyć. To nie jest sytuacja dla Amerykanów podbramkowa. Mamy oczywiście trudną sytuację w ciśnieniu Ormuz, no ale jakoś świat funkcjonuje, tak? Nie doszło do załamania się gospodarki światowej. Więc to jest stan trudny, ale on może ciągle trwać. Więc żadna ze stron nie ma ciśnienia, żeby cokolwiek teraz podpisać. Jeżeli się uda, dobrze, jeżeli nie, to będziemy próbować dalej, no najwyżej będziemy z taką sytuacją żyć dalej.
0: I za rok będziemy rozmawiać o 288 przedłużeniu rozejmu.
1: Być może o kolejnym ataku, który się wydarzy, bo to jest też ważne, że obie te strony są ciągle gotowe do wznowienia działań. Także Iran, który w ten sposób pokazuje, że ciągle ma siły środki i ma także wolę do obrony. Więc Iran też nie może działać w taki sposób, aby jego działanie było odbierane jako kapitulacja. Dla Iranu, dla jego odstraszania, dla pozycji obecnej władzy jest to niezwykle istotne.
0: Profesor Robert Czulda z Uniwersytetu Łódzkiego, autor w portalu Defense24, no ale przede wszystkim specjalista od bezpieczeństwa międzynarodowego, uzbrojenia i Bliskiego Wschodu, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
1: Dziękuję.
0: A my pozostajemy na Bliskim Wschodzie, ale przeniesiemy się do Izraela, bo Izrael żyje nie tylko wojną, Iranem, Gazą i Libanem, żyje też sporem, który dotyka samego fundamentu państwa. Kto ma iść do wojska, kto ponosi koszty wojny i czy wyjątek sprzed dekad może dalej obowiązywać, gdy kraj potrzebuje żołnierzy.
2: Świat 24.
0: W Izraelu wraca spór o pobór ultraortodoksyjnych Żydów do wojska. To nie jest techniczna kłótnia o jedną ustawę, to jest spór o równość, bezpieczeństwo, no i o to, kto płaci cenę za wojny prowadzone przez państwo. Przez lata wielu ultraortodoksyjnych studentów jeszyw było zwolnionych ze służby wojskowej. Kiedyś była to niewielka grupa, ale dziś ultraortodoksi są dużą, szybko rosnącą częścią społeczeństwa. Sąd Najwyższy uznał, że państwo musi ich powoływać, ale partie z nimi związane chcą utrzymywać ten wyjątek. No i to od ich głosów zależy, czy koalicja Benjamina Netanyahu przetrwa. O co dokładnie chodzi i czy ten spór może rozwalić rząd? Naszym gościem jest teraz Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Izraela i Palestyny. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Zacznijmy od podstaw. Jak działa ta obowiązkowa służba wojskowa w Izraelu? No a pytam dlatego, że ona jest zupełnie inna niż to, co znamy na przykład w Polsce.
3: No tutaj bardzo też upraszczając też na powszechna dla tak naprawdę wszystkich obywateli Izraela, przede wszystkim żydowskiego pochodzenia. Palestyńscy mieszkańcy Izraela mogą oczywiście się zgłosić na ochotnika. Służą też chętnie tam druzowie, czy też ludność beduińska. To jest jakby dla nich trochę element też no, tożsamościowy. Więc jest to armia poborowa. Co ważne w kontekście naszej rozmowy, no też służą tam i kobiety, i mężczyźni. Przez wiele lat toczyły się różne dyskusje na temat tego właśnie, jaka przyszłość ma czekać tą armię. Też nie brakowało głosów mówiących o tym, że sam pobór w Izraelu jest trochę jednak zbyt obciążający gospodarczo, za bardzo jednak jakby wydłuża, utrudnia trochę karierę, albo po prostu wydłuża jakby to wejście na rynek pracy. Były takie właśnie argumenty, powiedziałbym, ekonomiczne, ale też społeczne. Mówiło się trochę o jakimś właśnie większym uzawodowieniu armii. Niemniej jednak ten pobór i to, że też armia miała służyć jako od pewnego rodzaju ten taki przysłowiowy melting pot, prawda, czyli taki, powiedziałbym, społeczno-twórczy, państwo-twórczy właśnie byt, którym właśnie Izraelczycy, Żydzi tak naprawdę z całego świata, z różnych tak naprawdę środowisk, no stają się właśnie obywatelami. Jakby.

0: Jakby to był ten bardzo istotny aspekt, no właśnie, społeczny. I w tym momencie, tak jak to zostało wspomniane w pańskim wprowadzeniu, no, z kolejnymi dekadami tak funkcjonowania Izraela rosła grupa obywateli żydowskiego pochodzenia, którzy właśnie tej armii służyć nie musieli. To właśnie są ultraortodoksi, taką pierwszą. Pierwszy ten jakby rozkaz, czy tak naprawdę ta decyzja tak obejmowała bodajże tylko 400 osób w latach 40., a teraz mówimy tak naprawdę, przepraszam, o no kilkudziesięciu tysięcy, kilkuset osobach, które powinny w armii służyć, ale nie służą. No i to mówimy de facto o jednym z najbardziej fundamentalnych sporów politycznych, tożsamościowych w Izraelu tak naprawdę od dekad.
1: No więc właśnie, to cofnijmy się do tego 1948 roku, czyli do roku, w którym po zagładzie na Bliskim Wschodzie powstało państwo Izrael. I ówczesny premier Dawid Ben-Gurion wyłączył właśnie ultraortodoksów, te 400 osób, jak pan powiedział, od służby wojskowej, studenci szkół religijnych. Dlaczego? Skąd jaki był powód, że zrobiono dla nich ten wyjątek?
0: On był oczywiście polityczny, tak? Ben-Gurionowi zależy na tym, żeby jednak to świeżo powstające państwo, które było podważane z wielu stron, od, powiedziałbym, takich czysto politycznych aspektów, tak? Bo mówimy właśnie o jakby tym i kontekście zimnowojennym, i sytuacji międzynarodowej, i sytuacji z Onagbie, z Palestyńczykami, ale też wewnętrznie, tak, pamiętajmy, że sionizm, ten właśnie państwotwórczy ruch żydowski, on nie był jedynym ruchem takim intelektualnym czy tożsamościowym, tak, no, część Żydów za do asymilacji, był też bunt. No i właśnie była bardzo duża liczba ultraortodoksów religijnych, dla których jakby państwo nie było jakby ideą, tak naprawdę było też, no, pewnego rodzaju, no, herezją, ponieważ to jakby Izrael miał powstać dopiero, kiedy wróci Mesjasz. Teraz trochę upraszczam, no ale jakby taka była główna myśl ideologiczna. No ale po Holokauście, tak, po tym, kiedy jakby no Żydowska została wytrzebiona w Europie i tutaj jakby pojawiła się okazja do powstania tego państwa Izrael, to również po stronie tego przywódcy religijnego, no, pojawiły się, no, takie stanowiska, że jakoś trzeba nie funkcjonować w ramach, no, państwa, nie, jakiegokolwiek, ale lepiej, żeby to było państwo żydowskie. Ben-Gurionowi przyda się, że nikt nie będzie go podgryzać od tej strony, powiedziałbym, no, ideologicznie religijnej. Ceną był właśnie, wydawał się wówczas, no, drobny kompromis, tak, tych raptem 400 studentów Jeszyw, też umówmy się, nie byli to wówczas ludzie, bez których armia izraelska by się zawaliła, ale faktycznie po kolejnych dekadach, tak może trochę przeskakując do obecnej sytuacji i tak naprawdę do kluczowej roli 7 października, tak, bo po tym wszelkie też debaty dotyczące chociażby właśnie czy tej zmiany w armii, czy likwidacji poboru, one jeszcze zeszły na punkt dalszy.
1: O to jeszcze chętnie zapytam, natomiast jeszcze wyjaśnimy słuchaczom, co takiego się zmieniło przez te dekady, że tych 400 studentów jeszywy, z nich zrobiło się kilkanaście tysięcy osób, tak jak pan powiedział dzisiaj, którzy mają ten wyjątek i nie idą do wojska. Dlaczego ortodoksów aż tak bardzo przybyło w stosunku do innych obywateli Izraela?
0: No, tutaj to decydowała przede wszystkim, no, wysoki przyrost naturalny, tak, i funkcjonowanie też w warunkach jednocześnie, no, państwa wysoko rozwiniętego, tak, czyli gwarantującego, no, wysoki poziom medycyny, wysoki poziom też, może nie bardzo wysoki, ale jednak pewnego rodzaju, no, opiekę społeczną, tak, i państwową, i też tak by wewnątrz społecznościową, także, no, ta społeczność mogła tutaj się spokojnie rozwijać i rosnąć. Wbrew różnym takim, też pojąc się od bardzo dawna w izraelskiej debacie publicznej, przekazom, że już za chwilę ultraortodoksi przegonią nas, czyli świeckich, prawda, i będą mieli dominującą rolę, i tam padały tak naprawdę różne statystyczne predykcje, tak, kiedy, w którym roku będzie ich właśnie więcej niż mieli, w tym momencie wszystko jakby się, ten świecki Izrael się posypie. Wbrew pozorom, jeśli spojrzymy tak szeroko demograficznie, to ta liczba ludności ortodoksyjnej w miarę utrzymuje się na procentowo stałym poziomie, rosnąco oczywiście. Rośnie też ogólnie liczba ludności religijnej w Izraelu, to jakby te praktycznie grupy mają najwięcej dzieci, ale też widzimy, że wbrew pozorom to nie są już takie historie jak kiedyś, że rodzina ortodoksyjna miała dziesiątkę dzieci, teraz to jest częściej jednak mniej, szóstka, wciąż bardzo dużo, ale jednak ten trend też tutaj trochę wyhamowuje. Też sporo się zapomina o takim bardzo też prozaicznym aspekcie, no, sporo tych osób, no, nie staje ortodoksami do końca życia, tak, no, jest pewnego rodzaju wymiana, tak, między tymi segmentami świeckimi a religijnymi, więc jakby to też, te procesy też mają pewnego rodzaju wpływ, ale faktycznie po tych kolejnych dekadach liczba złożonych

się jak najbardziej powiększała. To też było opierane przede wszystkim na decyzjach ministerialnych i w tym momencie jakby prosto było to tak naprawdę przedłużać tak naprawdę kolejnym podpisem ministra.

0: kompromisu, bardzo ostro sprzeciwiane, które bardzo były ostro blokowane, czy właśnie protestowane przez właśnie partie ultraortodoksyjne, a że one często były tym głównym, no po prostu jednym z koalicjantów, bez których koalicje by upadały. I to nie tylko koalicje prawicowe, nie tylko koalicje Netanyahu. No to jakby to właśnie widzieliśmy z pewnego rodzaju tak naprawdę no pad, rosnącą frustrację, rosnące też paliwo polityczne dla niektórych partii izraelskiego centrum, czy lewicy, tak, bo które wzięły właśnie to hasło na swoje sztandary. Aż doszliśmy właśnie do momentu, w którym no tak naprawdę już chyba wszystkie możliwe wymiki zostały już wyczerpane. Sąd przymusza rząd do wprowadzenia tego właśnie wdrażania tego poboru. Rząd wniosko ciągle, mówiąc kolokwialnie, wierzga i wedle niektórych mamy do czynienia de facto już tak naprawdę z kryzysem konstytucyjnym, tak, w którym politycy ignorują orzeczenia sądu, Najwyższego Sądu Konstytucyjnego, a to wszystko w tle no właśnie tego całego kryzysu 8 października, tej tak naprawdę permanentnej wojny, w której Izrael tkwi od dłuższego czasu. I to już nie jest sytuacja, w której armia mogła sobie z ultraortodoksów zrezygnować, bo też nie brakowało głosów, które mówiące o to, że tak naprawdę jest to no, rekrut trudny, powiedziałbym problematyczny, jeśli chodzi właśnie o funkcjonowanie w ramach na przykład właśnie jednostek, gdzie są kobiety. Dużo było różnych historii, jeśli chodzi właśnie o te powiedziałbym, kolizje. Ale w tym momencie no, najwyżsi Izraelscy przywódcy mówią, że Izrael nie da rady funkcjonować dalej, nie da rady się bronić, nie da rady funkcjonować w obecnym jakby, na obecnym poziomie, jeśli jednak te kilkadziesiąt tysięcy ultraortodoksów do armii nie trafi. I to niekoniecznie chodzi o jakieś jednostki bojowe, czy pilotów, czy coś, tylko po prostu osoby związane chociażby, nie wiem, z logistyką, z różnymi no, takimi no, prozaicznymi elementami funkcjonowania każdej dużej armii, ale to pozwoli po prostu przesunąć inny segment ludzki, można tak powiedzieć, na te właśnie bardziej newralgiczne obszary.
1: Okej, to jeszcze wyjaśnimy bardzo krótko słuchaczom to, o czym pan powiedział. Ta grupa ultraortodoksów rośnie i nadchodzi 7 października 2023 roku. Hamas atakuje Izrael. Izrael w odpowiedzi zaczyna wojnę totalną. Potem jeszcze wchodzi do Libanu. Teraz jeszcze wojna z Iranem. I w tym momencie wojsko izraelskie jest po prostu przeciążone i to, co kiedyś było sporem takim ciągnącym się, czy ultraortodoksi idą do wojska, czy nie, ma zupełnie już w tej chwili inne znaczenie, prawda?
0: Zdecydowanie. I tutaj faktycznie jest też ten argument taki no bardzo ideologiczny, religijny ze strony samych ultraortodoksów, także jakby no to studia nad Torą gwarantują przetrwanie tożsamości żydowskiej, państwa żydowskiego, więc jakby mamy tutaj no, jakby, no, po prostu głębokie wierzenie, tak, że jakby ta ścieżka jest słuszna, tak, i jednak jakikolwiek mały kompromis nawet będzie mieć duże konsekwencje. Chociaż też warto wspomnieć, że jednak no, kilka tysięcy ultraortodoksów do tego poboru no, nie ignoruje, tak, i oni faktycznie do tej armii trafiają, ale często wiąże to się no, z dużymi kosztami społecznymi dla nich, tak, bo to jest tam mowa o pewnego rodzaju no, sekowaniu w ramach rodzin, czy ogólnie no, trudności funkcjonowania. Co warto podkreślić, to nie jest już tylko argument lewicy, czy centrum izraelskiego, czy tego jakby liberalnego świeckiego Izraela o tym, że ultraortodoksi powinni trafić do armii, jakby służyć tak samo jak my, ale również prawica, tak, czyli wyborcy Likudu, czyli wyborcy również tych partii najbardziej skrajnych, Bezalela Smotricha, Itamara Ben-Gwira, tak, czyli ci skrajni izraelscy nacjonaliści, też religijni, też ultraortodoksyjni, oni służą bardzo, powiedziałbym, szeroko, jeśli chodzi o ich udział w armii jest procentowo wyższy niż procent w społeczeństwie, jaki zajmują. Także tutaj mamy tak naprawdę też bardzo nieprzychylnie nastawione do tych kolejnych politycznych właśnie wymyków, politycznych właśnie kompromisów, elektorat prawicy, elektorat samego premiera i to tym bardziej jakby zwiększa presję na jakieś rozwiązania, no ale jakby tu się mieszają trochę dwa porządki, tak, oczekiwania opinii publicznej, nawet naszego elektoratu, ale też no, ten interes bieżący polityczny, tak, no i tutaj możemy rozpocząć całą sagę o tym, jak Netanyahu utrzyma się u władzy, czego potrzebuje, dlaczego potrzebuje ultraortodoksów, w jakim tak naprawdę momencie jest izraelska polityka i dlaczego jakby no takim jak się znalazła. I też no, tutaj się dużo bardzo wątków jednocześnie miesza i nakłada, bo już mówiliśmy o tym aspektach prawnych, ideologicznych, tożsamościowych i czysto praktycznych, tak, jeśli chodzi o funkcjonowanie armii. No, Netanyahu bardzo mocno uproszczając, może krótko, no on stara się jeszcze jakoś tutaj no, wykroić sobie trochę tego pola. No i też warto pamiętać o tym, że
1: Wyjaśnijmy, tylko właśnie wyjaśnijmy słuchaczom, że Sąd Najwyższy orzekł

0: dwa lata temu, że państwo musi coś z tym zrobić. I teraz Netanyahu jest w kropce, bo z jednej strony ma właśnie kurczącą się gospodarkę przez to, że wszyscy są w wojsku. Z drugiej strony wyjątek w postaci kilkunastu tysięcy którzy do wojska nie idą. Z trzeciej strony ma partie ultraortodoksyjne, które bronią tegoż stanu. Z czwartej ma swoich wyborców, których, tak jak pan mówił, też coraz więcej osób uważa, że oni powinni iść do wojska. I co teraz Netanyahu będzie z tym robił w sytuacji, kiedy ustawa jest w Knesecie, ustawa, która miałaby właśnie przywrócić, czy też sprawić, że ultraortodoksi pójdą do wojska?
1: To jest właśnie chyba jeden z największych jego obecnych politycznych wyzwań. Najprostszy scenariusz to przyciąganie liny i tak naprawdę do prezentacji, w której nie ma tej ustawy, jest znowu status quo, czyli tak naprawdę setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, tak, ultraortodoksów jest tak naprawdę, mają łatkę dezerterów, tak, i być może spotkają ich różne tak naprawdę konsekwencje prawne i administracyjne. Jeśli wytracące fundusze, tak, czy różne jakby problemy tak naprawdę związane z całym tą ekosystemem funkcjonowania takich właśnie instytucji. Być może jakiś kompromis, tylko wtedy kompromis, przepchnięcie jakiejś ustawy, która zadowoli partię ortodoksyjną, zadowoli akurat ten elektorat. No a w tym momencie trzeba będzie gniew wyborców swojego elektoratu jakoś w tym momencie znieść, a mówimy o scenariuszu tak naprawdę najbliższych 4 miesięcy i wyborów, tak więc to nie będzie takie proste. I szczególnie, że mówimy znowu o sytuacji głębokiego wewnętrznego kryzysu.
0: No więc właśnie.
1: Trzeciej, tylko szybko mówiąc, jeszcze też patrzenie w przyszłość, tie wykluczajmy Netanyahu, być może te wybory wygra, tak? No jego partnerami będą wówczas znowu partie ultraortodoksyjne. Więc jakby pewnego rodzaju long game, prawda? Pewnego rodzaju długoterminowe myślenie, że być może ten problem tak naprawdę można będzie przerzucić na etap wyborczy. Kto wie, jak ta konstelacja w Knesecie będzie się kształtowała?
0: No więc właśnie, bo z jednej strony te normalne, byśmy powiedzieli, wybory w Izraelu są przewidziane na jesień, na październik. Z drugiej strony ta ustawa w Knesecie może sprawić, że te wybory będą przyspieszone. Pytanie, czy sprawi? Czy myśli pan, że to rozwali koalicję, czy jednak Netanyahu dotrwa do końca? Chociaż rozumiem, że gdyby te wybory miały być przyspieszone, to wychodzi, kalendarz polityczny mówi, że może nie październik, a wrzesień.
1: Dokładnie, być może tak naprawdę to przyspieszy raptem dwa miesiące. Pytanie tak naprawdę, kalkulacje są różne, tak, i różne głosy mówią, co się bardziej opłaca rządowi. Czy koalicja się rozpadnie? Być może tak, ale w tym momencie też musieliby ministrowie religijni wyjść chociażby ze swoich ministerstw, to zawsze też trochę ogranicza sprawczość, którą można wykorzystać na ostatniej prostej w takim właśnie gorącym politycznym momencie. Więc faktycznie pod tą ustawę jest być może po prostu podpięta, to tak jeśli chodzi o formalności, tak właśnie jest podpięty wotum o rozwiązanie wotum nieufności związku, wotum nieufności rządu, czy właśnie wniosek o rozwiązanie Knesetu, więc to faktycznie by przyspieszyło pewne rzeczy. Na pewno opozycja będzie z tego bardzo, bardzo mocno korzystać. Z każdej decyzji, bo jakby tutaj ta kwestia, tak jak mówię, ulała się już bardzo mocno pod wieloma względami po całym izraelskim społeczeństwie i tak naprawdę jeśli faktycznie dojdzie do jakiegoś kompromisu, to będzie on tym bardziej jakby postrzegany jako nie rzecz, która jest kompromisem dla państwa, dla jego potrzeb, tylko tak naprawdę jakby politycznym wymykiem tak Netanyahu, który próbuje tutaj sobie zagwarantować polityczne wsparcie. Ale też nie co ukrywać, jeśli też toczą się negocjacje, przynajmniej takie padały te doniesienia, między niektórymi partiami opozycyjnymi, które faktycznie już od lat mają na sztandarach walkę z tym kompromisem, są bardzo wrogie partiom ultraortodoksyjnym, ale też dla części z nich one są mimo wszystko strawniejszym partnerem niż partie arabskie. Kolejny właśnie paradoks izraelskiej polityki, że nawet ci, którzy najgłośniej teraz krzyczą na tym, że ultraortodoksi muszą iść do wojska, być może za parę miesięcy będą się dogadywać z jedną z tych partii na temat właśnie współtworzenia rządu, i właśnie jakiejś formy kompromisu, chociaż myślę na pewno nie tak łaskawego, jak planuje premier Netanyahu obecnie.
0: Czym to pana zdaniem może się wszystko skończyć?
1: Jakby pogłębienie kryzysu politycznego, pogłębienie polaryzacji społecznej, polaryzacji też jakby na tych różnych liniach, też na poziomie czysto taktycznym, osłabieniem możliwości działania izraelskiej armii, młyn na wodę też tej krytyki wobec premiera. Jest to jeden z fundamentalnych, obok myślę kwestii palestyńskiej, jest to, myślę, fundamentalny spór kwestia

0: kwestia jakby dotycząca Izraela, tak? Tak na tym poziomie powiedziałbym fundamentalnym, strukturalnym, państwowym. No, wypracowanie teraz kompromisu, no to też na pewno będzie rzutowało na kolejne lata, no bo to też jak, no, to też warto o tym wspomnieć, no, mimo tego, jak wspomniałem, że ten przerzut ludności ortodoksyjnej nie jest aż tak wielki, jak się domniemuje, no to on jest, tak, i za kilkadziesiąt lat faktycznie co drugi młody Żyd będzie właśnie ultraortodoksem. I jeśli utrzymany zostanie ten styl życia i ten styl funkcjonowania tej społeczności w ramach Izraela, no to faktycznie no, będziemy mieli do czynienia z naprawdę bardzo, bardzo głębokim przeobrażeniem, tak naprawdę bardzo głębokim też zmianą polityczną, ale jeśli chodzi o Izrael, to myślenie długoterminowe często kończy się tak naprawdę na najbliższych miesiącach, a kolejne dekady to jest naprawdę no już miejscami nie science fiction, ale no political fiction dalekiego zasięgu.
1: Pytanie zatem, czy Izrael rzeczywiście, tak jak pan powiedział, czekają te bardzo głębokie zmiany, czy, tak jak pan powiedział, skończy się na niczym, jeśli chodzi o zmiany. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela i Palestyny. Dziękuję za tę rozmowę, a państwu dziękuję już za uwagę. Dzisiaj rozmawialiśmy o Iranie i o Izraelu, a jutro o godzinie 13 w Polskim Radiu 24 kolejny weekendowy magazyn międzynarodowy, bo przecież mamy długi weekend. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
10: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
13: Rząd przewiduje w przyszłym roku ponad 3% wzrost gospodarczy, spadek inflacji i bezrobocia. Za to przeciętne wynagrodzenie ma wynieść niemal 10 tysięcy złotych. Jednocześnie waloryzacja emerytur oraz podwyżka płacy minimalnej mają być tylko takie, jakie nakazuje ustawa, więc minimalne. Czy to w opinii związkowców oznacza realny spadek naszych dochodów? Czy przedsiębiorcy będą inwestować, aby gospodarka nadal rosła? To temat audycji Kapitał i Praca, który omówię z ekspertami już w piątek, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
10: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Katastrofa śmigłowca w Małopolsce. Pod lupą śledczych w wypadku zginął 30-letni pilot.

0: Ulicami polskich miast przeszły procesje Bożego Ciała, na drogach wzmożone patrole policji. Maja Chwalińska powalczy o finał French Open. Polka za 2,5 godziny rozpocznie swój mecz. Minęła 14, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych dokonają oględzin miejsca katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Maszyna rozbiła się na zboczu góry w powiecie limanowskim. W wypadku zginął 30-letni pilot.
1: Działania służb koncentrują się w tym momencie na zabezpieczaniu miejsca katastrofy. Teren wokół rozbitej maszyny został otaśmowany, mówi Andrzej Górszczyk z limanowskiej policji.
2: Będą się rozpoczynały oględziny śledcze miejsca zdarzenia. Teren jest zabezpieczony przed wstępem osób postronnych. Czekamy na członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która tak naprawdę będzie wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia tragicznego.
1: W zabezpieczaniu miejsca wypadku bierze udział kilkadziesiąt osób. Służby podkreślają, że do wypadku doszło w bardzo trudnym, górskim, zalesionym terenie. Dotrzeć można tam jedynie quadem lub pieszo. Miejsce katastrofy znajduje się z dala od popularnych szlaków turystycznych. Z Kasiny Wielkiej, Krystyna Pasek, Radio Kraków.
0: Tysiące wiernych przeszło ulicami polskich miast i wsi w procesjach z okazji Bożego Ciała. To jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim. Jego nieodłącznymi elementami są modlitwa, sypanie kwiatów i śpiewanie pieśni. Nie inaczej było w Przemyślu, gdzie po mszy w archikatedrze wierni przeszli ulicami miasta. Z uczestnikami procesji rozmawiał Grzegorz Janiszewski.
3: Idzie, idzie Bóg prawdziwy.
4: Dlaczego uczestniczymy w procesjach Bożego Ciała?
5: No bo to manifestacja wiary, to jest też manifestacja naszych korzeni, tradycji. Chcemy zapraszać Chrystusa do swoich domów, do miejsc pracy, więc to myślę jest bardzo ważne, żeby On był wśród nas.
6: Dlatego, że to jest najważniejsze święto dla nas. I wszyscy, kto tylko może, małe dzieci, dorośli, starcy, na wózkach, wszyscy muszą brać udział w tej procesji.
7: Chcemy dać świadectwo naszej wiary, to jest bardzo ważne, w dzisiejszych czasach zwłaszcza.
8: No bo jesteśmy wierzący i chcemy pokazać wszystkim swoją wiarę i tą jedność katolików.
0: W związku z procesjami w wielu miejscach może obowiązywać zmieniona organizacja ruchu. Policja apeluje do kierowców o ostrożność. Na drogach trwa policyjna akcja drogówki w związku z długim weekendem. Tylko wczoraj na drogach zginęło 5 osób, a ponad 80 zostało rannych. Amerykanie skorzystaliby na utworzeniu w Polsce stałej bazy wojskowej, ocenia profesor Michał Urbańczyk. Amerykanista odniósł się w ten sposób do przekazanej Stanom Zjednoczonej propozycji utworzenia takiej bazy przez wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Ekspert zaznaczył jednocześnie, że Polska musiałaby zapłacić za powstanie amerykańskiej bazy.
9: Mogłoby się im to opłacać, gdyby zaczęli wycofywać wojska z państw zachodnich, dlatego że wtedy tą infrastrukturę, którą mają tutaj, nie musieliby przerzucać, czy też sprzęt nie musieliby przerzucać do siebie, tylko mogliby go wykorzystać nadal w Europie. To po pierwsze, no a po drugie, no ta baza nie powstanie za darmo.
0: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w mediach społecznościowych, że Stany Zjednoczone mogą zwiększyć swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo Polski. Obecnie w naszym kraju rotacyjnie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Stawką tego pojedynku jest finał French Open. Za niespełna 2,5 godziny Maja Chwalińska rozegra tenisowy pojedynek z Rosjanką Dianą Schneider. Polka już jest bohaterką, przebrnęła przez kwalifikacje i dotarła aż do półfinału. Jaka jest jej recepta na sukces oprócz talentu i ciężkiej pracy, to m.in. rezygnacja z mediów społecznościowych.
10: To też jest kwestia właśnie tych wyborów, to, że nie wchodzę na te media podczas tego turnieju, nic nie czytam tak naprawdę. Myślę, że to mi bardzo, bardzo pomaga, bo naprawdę chcę się skupić tylko na grze.
0: Była tenisistka, reprezentantka Polski Magdalena Feistel jest pod wrażeniem postawy Chwalińskiej.
11: Moim zdaniem ma dużą szansę, żeby wejść dzisiaj do finału. Pokazuje dużą klasę, duży profesjonalizm. Maja jest tam, jest skoncentrowana, gra swoją tenis, nie robi błędów i myślę, że bardzo zasługuje na ten sukces.
0: Początek meczu Chwalińska-Schneider o 16.30. Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę.
12: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do wieczora obowiązują alerty IMGW przed burzami dla 6 województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, części wielkopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Na pozostałym obszarze możliwe opady deszczu. Temperatura od 19 stopni na Suwalszczyźnie i na wybrzeżu, 23 w centrum, do 26 na zachodzie.

0: Jest 14:05.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
0: Wracamy do wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku, czyli częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. O tym już teraz Paweł Wojewódka i jego goście.
3: No i pomyśleć, 37 lat temu odbyły się pierwsze wolne od 1945 roku wybory, no może nie do końca.
4: Częściowo wolne.
3: No częściowo. Poseł Wiesław Kaczmarek wtedy był posłem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. I tutaj zaraz usłyszymy drugi głos. Edward Nowak.
5: Dzień dobry, witam wszystkich.
3: Poseł Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego Solidarność. I panowie spotkaliście się 37 lat temu, już po wyborach, w Sejmie. Zgadza się?
4: No tak, oczywiście. Z różnych stron barykady, ale później zaczęliśmy się docierać. Zaczęliśmy się docierać. Bo to był chyba, uważam, dla mnie to jest w ogóle pewien fundament życia, ten rok 89, bo wszystko, co do tej pory robiłem jako nauczyciel akademicki, chyba trochę wbrew nie sobie, ale pewnym zaskoczeniem było to, że zostałem posłem. Bo ja startowałem z mandatu partyjnego i tak jak pan redaktor zauważył, wolne wybory to były właściwie do Senatu. Natomiast w tej części sejmowej...
3: Niewłaściwie, one były wolne.
4: Tak, tak.
3: Zresztą no i jeden senator Stokłosa.
4: Wynik był porażający, a ja jak tak wspominam niektóre czasy, to pamiętam taką odprawę z jednym z wysokich urzędników, znaczy nie funkcjonariuszy właściwie PZPR-u. Zbieżność nazwisk przypadkowa, bo to nie rodzina, to był pan sekretarz Czarzasty. I spotkaliśmy się, pamiętam, na takim spotkaniu na Ordynackiej w Rzeszeniu Studentów Polskich. I pan sekretarz był bardzo zafrasowany tym, bo tak mówi, tylko żebyśmy za dużo nie wygrali w tym Senacie. I to go martwiło. Więc jak się na to dzisiaj popatrzy, no to muszę powiedzieć, oczekiwania, a brutalna rzeczywistość to strasznie zweryfikowała, no bo wynik był 99-1. Natomiast na tych, w tej części, bo to wiele osób już o tym nie pamięta, w tej części takiej zadeklarowanej przy okrągłym stole, to też odbywały się wolne wybory, ale w ramach formacji. Czyli Edward miał swoją pulę tam tych mandatów, już nie pamiętam ile, 130?
5: 35%.
3: 35%.
4: Tak, tak. Był, tak, 35%. PZPR tak. Miał coś tam wydzielone, PSL miał swoje...
3: ZSL,
4: przepraszam. Chociaż ja nie wiem, czy...
3: ZSL jeszcze wtedy.
4: No dobra.
3: SD.
4: I Stronnictwo Demokratyczne i jeszcze były tam takie małe, drobne formacje. Czyli odwzorowanie starego Sejmu sprzed 89 roku. I na tych mandatach to się odbywały normalne wybory i wygrywał ten, który zebrał więcej głosów. No.
3: Kraków, Edward Nowak, tak, Solidarność.
5: Tak, dla mnie 4 czerwca oczywiście też był dniem przełomu, dlatego że wcześniej byłem osobą ściganą, represjonowaną, siedziałem dwukrotnie w więzieniu, no właśnie ciągle rewizje, wyrzucanie z pracy i nagle przychodzi dzień, gdy ja zostaję wybrany posłem do Sejmu. Szczerze mówiąc, myślałem, że jakieś 2-3 miesiące upłynie i znowu pójdę siedzieć, ale stało się inaczej. Stało się inaczej i sądzę, że właśnie jakby wielkim sukcesem ludzi z tamtych czasów, ze wszystkich stron sceny politycznej, było to, że umieliśmy podjąć tę szansę. Ja zresztą jestem człowiekiem, który ten okres minionych kilkudziesięciu lat postrzega jako właśnie taki czas porozumień. Porozumień sierpniowych, potem niestety zerwanych stanem wojennym, ale potem porozumień okrągłego stołu. I wydaje mi się, że to było ogromne osiągnięcie polskiego społeczeństwa i ówczesnej klasy politycznej. No tak jakby trochę brakuje mi dzisiaj takiego myślenia właśnie ponad podziałami myślenia o Polsce, o Europie, o świecie.
3: No ja mówiłem, minęło 37 lat, to te wszystkie zaszłości, one zblakły, to znaczy...

0: Znaczy to już jak gdyby, to prawie pół wieku od tamtych, no, 13 lat brakuje do pół wieku, ale to jest prawie pół wieku, gdzie to wszystko się bardzo pozmieniało. Ja muszę powiedzieć o sobie, ja stałem po stronie Solidarnościowej, bo byłem w zespole radiowym przy Komitecie Obywatelskim Solidarność przy Lechu Wałęsie i pod kierownictwem Janiny Jankowskiej robiliśmy kampanię wyborczą Solidarności.
1: No, wspaniała dziennikarka. Tak. Wspaniała.
0: Pozdrawiamy cię, Janko, bardzo, bardzo
1: pozdrawiamy
0: serdecznie
1: cię,
0: tego 4 czerwca. No i tak sobie myślę, że to było dla mnie też ogromne doświadczenie, a powiem taką historię też związaną z przedwyborami. Jeden z moich przyjaciół, który był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, właśnie opowiadał mi, że tak mniej więcej miesiąc przed wyborami Komitet Zakładowy PZPR-u miał specjalne spotkanie z Wydziałem Prasy Komitetu Centralnego PZPR, gdzie przestrzegano, że no, Solidarność no, przegra te wybory, na pewno. No tak, ale musimy zrobić tak, żeby nie zdenerwować narodu, żeby naród nie poczuł się urażony, że Solidarność przegrała.
1: No, to no, mówił... my idąc do tych wyborów, tak właściwie nie myśleliśmy, że wygramy. Właściwie myśleliśmy o tym, że będziemy no, po prostu w opozycji, że będziemy się uczyć jakby zarządzania, będziemy się uczyć tej polityki, no i będziemy w opozycji. Ja nawet, gdy już potem zostałem posłem i była kwestia właśnie wyboru kandydata na premiera, ja uważałem, że nie należy iść do rządu. Na posiedzeniu OKP wyrażałem taką opinię. Uważałem, że powinniśmy się więcej nauczyć i dopiero wówczas. Ale gdy klub przegłosował, że wchodzimy, no to oczywiście lojalnie się podporządkowałem i aktywnie zacząłem pracować, ale miałem ciągle wątpliwość.
0: Do hasła wasz prezydent, nasz premier wrócimy. Ja jeszcze chciałbym wrócić do samych wyborów. Ważną informacją jest to, że te wybory były jak gdyby dwuetapowe. No bo w pierwszym etapie okazało się, że Solidarność prawie wzięła wszystko, co trza, co zakładała. A listy krajowe i rządzące partie polityczne do tej pory, czyli PZPR, ZSL i tak dalej, nie wzięły nic. I trzeba było zrobić drugą turę. I zaczęło się namawianie...
2: Panie redaktorze. Z listy krajowej przeszły dwa nazwiska.
0: No.
2: Kozakiewicz i pan profesor Adam Boże Zakrzewski. A dlaczego przeszły? Ponieważ poirytowane społeczeństwo określiło tę listę Z-ką. I ta dolna kreska nie osiągnęła dwóch nazwisk, była niedociągnięta, która była w jednej kolumnie. Bo to było 40 chyba osób tam, czy tak. 44, więc na tej jednej kolumnie na końcu był Kozakiewicz, a na drugiej kolumnie chyba był właśnie Zakrzewski. Ja nie wiem, czy dobrze powtarzam.
0: Chyba Zakrzewski.
2: Ale nie
0: chyba
2: jestem tak. pewien. Nie, Zieliński.
0: Zieliński.
2: Tak, Zieliński profesor tak. Zieliński. I dlatego z tak, listy krajowej zostało dwóch posłów wybranych w pierwszej turze i to była katastrofa. No. No później była zdradzę pewną tajemnicę kuluarów, że na tych posłów, którzy weszli po raz drugi z tej listy krajowej, to mówiliśmy w Sejmie Gruzini, bo oni weszli na gruzach listy krajowej.
0: No tak, nie słyszałem. Ale ja nie zdradzę tajemnicy, bo to jest ogólnie wiadomym, ale to jest bardzo ciekawe, bo okazało się, że jeden z bardzo znaczących polskich opozycjonistów, nazwisko no naprawdę no pierwszoplanowe, Zbigniew Janas, organizował kampanię wyborczą Wiesławowi Kaczmarkowi.
2: Był taki incydent. Ja spotkałem się z ekipą Janasa w Krzakach w parku na Szczęśliwicach, bo tam żeśmy robili porządek z plakatami. No i przy okazji miałem...
0: Ale nie solidarnościowymi.
2: Nie. No, ja akurat wtedy to nie chcę robić z siebie męczennika, ale ja nie byłem kandydatem Komitetu Warszawskiego Partii. Ja wszedłem z wolnej ręki, bo były dwa mandaty w Warszawie dedykowane, powiedzmy trochę w starym stylu. Jedno dotyczyło byłego pierwszego sekretarza warszawskiego, a drugie to był mój konkurent, pan Ryszard Łukasiewicz.

0: Misiewicz. On wtedy był chyba szefem Ekspresu Wieczornego, Kuriera Warszawskiego i tak dalej, i tak dalej. I ja tam się dopisałem wbrew zaleceniom, jako trzeci kandydat, prawda? No i przeszedłem do drugiej tury. Ale z racji takiej, i to mówię, tu nie chodzi o kombatanstwo, że nie byłem, musiałem zebrać 3000 podpisów. Ja w przeciwieństwie do tych towarzyszy z Wydziału Prasowego wiedziałem, co to zebrać 3000 podpisów na ulicy, kiedy ludzie po prostu gremialnie, jako kandydatowi PZPR-u, mi odmawiali tych podpisów. Wiedziałem, że atmosfera jest trochę inna, niż się wydawało w Wydziale Prasowym KC. To doświadczenie miałem za sobą. No i siłą rzeczy zostałem odcięty od radia. No i tak rozmawiałem z panem Janasem wtedy, a on mówi, wiesz co, to ja ci udostępnię swój czas antenowy w radiu zakładowym, Zakładu Mechanicznych Ursusa. I on mnie zaprosił na konkretną godzinę, pojechałem tam. No i coś tam powiedziałem, pewnie bezładnie, nieskładnie, ale miałem okazję, dzięki Zbyszkowi Janasowi, odezwać się jako kandydat PZPR-u do pracowników Zakładów Mechanicznych Ursus.
1: A Zbigniew Janas też mi zdradził tajemnicę, o której wielce szanowny pan poseł nie mówi, że razem zrywaliście plakaty.
0: Bywało. No, wiem, że były i takie sytuacje, to może zabrzmi dzisiaj dziwnie. No, ale patrzyliśmy, czy takie niebieskie nyski nie wjeżdżają do parku w Szczęśliwicach, no i trzeba było się chować po krzakach, więc to tak było. No, to, ale to były takie czasy, no.
2: To były takie czasy, że myśmy popierali jako Solidarność niektóre osoby z tej drugiej listy krajowej. No po prostu osoby, które no, albo z nami współpracowały w ubiegłych latach, nawet w podziemiu, no albo uważaliśmy te osoby za osoby takie prodemokratyczne, no, o jakichś liberalnych, tolerancyjnych poglądach. No tak po prostu było i taka była potrzeba chwili. Ja, chyba dobrze.
0: Edward, ja nie miałem okazji, ale jak już redaktor zauważył, 37 lat minęło, można coś powiedzieć. Nigdy nie miałem okazji publicznie dziękować, bo to, że zostałem posłem, to nie była kwestia moich osobistych atutów. Tylko jak już przeszedłem do tej drugiej rundy, to Komitety Zakładowe Solidarności postanowiły popytać, a kto przeszedł do drugiej rundy na tych listach partyjnych. Więc ja miałem okazję odbyć taki, nie sam, bo to nas było kilkunastu, taki meeting, gdzie na audytorium na Wydziale Elektroniki siedzieli przedstawiciele Komitetów Zakładowych Solidarności i dokładnie nas odpytywali, a co robił tata, co robiła mama, a co robił pan w życiu, a czym się pan zajmował, gdzie pan był, co pan teraz robi i tak dalej. A później pan doktor Dim, późniejszy nasz ambasador chyba w Kanadzie, wiceminister obrony narodowej, zapytał mnie, czy ja nie przyjdę do kafe Niespodzianka na rozmowę. No dobra. No. Więc poszedłem wtedy, no, już miałem 31 lat, ja byłem pracownikiem, starszym asystentem na Politechnice Warszawskiej.
1: Drogi pośle, wyjaśnię kafe Niespodzianka, kawiarnie Niespodzianka. Było to centrum tego knucia solidarnościowego.
0: No, sztab wyborczy,
1: Komitetu Obywatelskiego.
0: W tym kafe Niespodzianka, tam chyba się schodziło do piwnic, prawda? Przy stoliku, zostałem doprowadzony do stolika, usiadłem i zaczęliśmy rozmowę. No i też była mniej więcej taka rozmowa, a kto pan jest, skąd pan przyszedł, czym się pan zajmuje? Tą osobą, która ze mną tak rozmawiała, był kolega Jan Lityński.
1: A, w pewnym momencie, żyjący już
0: niestety,
1: wspaniały.
0: Niestety. I ja pamiętam, że ja bardzo chciałem mu powiedzieć, że moim kontrkandydatem jest Ryszard Łukasiewicz. Na co w pewnym momencie pan Jan Lityński mówi, panie Wiesławie, pan nie musi mi tłumaczyć, kto to jest pan Ryszard Łukasiewicz. On wyrzucał mnie z ZMS-u na uniwersytecie, więc to były takie historie. A chyba o tym, że wygrałem w drugiej rundzie, zadecydowała krótka notatka. To jest to, o czym mówił Edward. W Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie, chyba w sobotę albo w piątek przed wyborami, przed tą drugą turą, ukazała się taka notatka, chyba pamiętam po prawej stronie, gdzie w tej drugiej rundzie też możemy zdecydować. Gdzie napisano mniej więcej tak, że jeżeli mamy wybór pomiędzy, no muszę odnosić się do nazwiska, no to byłby mój kandydat, chociaż bardzo szanuję, jeżeli kandydatem jest przedstawiciel Komitetu Warszawskiego,

0: Wyszyńskiego, pan Ryszard Łukasiewicz, a kontrkandydatem jest nauczyciel akademicki z Politechniki Warszawskiej Wiesław Kaczmarek, to dajmy szansę temu młodemu. Mniej więcej tak to wyglądało. No i wynik był taki, że myślę, że ta notatka, a Gazeta Wyborcza wtedy była rozchwytywana po prostu, to pewnie zadecydowało, że 2 tygodnie po 4 czerwca no, dostałem prawie 2 razy więcej głosów niż Ryszard Łukasiewicz.
1: No tak.
0: Takie były historie.
1: Te emocje były ogromne i pamiętam, że my też czasami z bólem serca, dlatego że jednak wtedy się mniej znaliśmy. Nie wiedzieliśmy, kto jest kto. Ja mówię o tej stronie solidarnościowej i nie wszyscy wiedzieli, kto jest ze strony rządowej, tak zwanej ówczesnej, no ale generalnie założenie było takie. Nie możemy dać możliwości anulowania tych wyborów, bo społeczeństwo nie pójdzie wybierać. Społeczeństwo musi wybrać do końca cały Sejm, żeby to się źle dla nas nie skończyło. Takie głosy padały. Edward Nowak.
2: No tak, oczywiście mieliśmy świadomość zagrożeń. Obawialiśmy się unieważnienia wyborów. W związku z powyższym no, to podejście było po prostu pragmatyczne. Mało tego, wydaje mi się, że Solidarność, popierając niektórych kandydatów, zrobiła bardzo rozsądny ruch. Przecież całkiem niedawno pisałem na Facebooku, w 1981 roku w partii powstały struktury poziome.
1: Tak zwane poziomki.
2: Milicji Obywatelskiej, tak zwane poziomki, tam głównie Toruń, Brylowa, ale nie tylko. Tak. Nawet w Milicji Obywatelskiej powstał Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. To się źle dla nich skończyło, bo ich tam powyrzucali z pracy, potem internowali. Ale chodzi o to, że my dzisiaj z pewnej takiej perspektywy patrzymy na to w kolorach czarno-białych. Ja często się spotykam z takimi hasłami, a to komucha, a to czerwony, a to taki, a to taki. Natomiast no, zapominamy po prostu o tym, że jak w każdym środowisku byli różni ludzie. I to, że myśmy postawili na ludzi takich prodemokratycznych, to się okazał bardzo, bardzo dobry ruch. Zresztą ja sam mogę powiedzieć bardzo wiele na temat różnych ludzi z tej drugiej strony politycznej w czasie moich prac sejmowych. Wiele osób tutaj bym wyróżnił jako osoby, które no stanęły, może inaczej nawet powiem. Gdy patrzę dzisiaj, ale nie, także wtedy patrzyłem na 4 czerwca, to patrzyłem na to tak, że to jest szansa dla nas wszystkich, także dla osób po drugiej stronie. Oni mogą przejść na tą, jak się dzisiaj mówi tak modnie, jasną stronę mocy. I teraz, czy oni z tego skorzystają, czy oni nie skorzystają? Różnie to było. Niektórzy skorzystali i naprawdę bardzo się zasłużyli Polsce i jej rozwojowi, więc uważam, że ten nasz ruch był wtedy bardzo mądry, bardzo dobry, pragmatyczny i taki przyszłościowy.
0: To, no, co bym tylko chciał uzupełnić.
1: Wiesław Kaczmarek.
0: Gdy wrócę do tamtych czasów pamięcią, to myśmy mieli pewne znamie, czy nie wiem, skazę, która powodowała, że czuliśmy się, no co by nie mówić, przegrani. To nie my wygraliśmy te wybory, to wygrała opozycja demokratyczna, tak umówmy się. Ale udało się wtedy stworzyć takie warunki do działania, że naszym wspólnym celem, tak mi się wydaje, była nie chęć posiadania władzy, tylko chęć zmiany tego kraju. I można powiedzieć, że tak, gwarancję bezpieczeństwa tej zmiany dawali ludzie pokroju, teraz będę uogólniał, Edwarda, czyli dzisiejszego mojego rozmówcy, a po naszej stronie myśmy dali chyba wszystko to, co wcześniej, przepraszam, powiem wprost, otrzymaliśmy od PRL-u. Wykształcenie, doświadczenie, zarządzanie. Bo tutaj była pewna dysproporcja, nie wiem, czy się Edward ze mną zgodzi,
2: że
0: w dużej części klubu OKP tam było wielu orędowników słusznych spraw, tylko trzeba było wiedzieć, jak to jeszcze zrobić. I akurat w klubie takim jak PZPR czy inne kluby znalazło się bardzo dużo osób, które posłużyły swoją determinacją, wiedzą, kompetencją, no, żeby dokonać. Ja czasami, wiecie państwo, ja czasami to się śmieję, bo tak patrzę, jak rok 80.

0: Dziewiąty to 650% inflacji, mniej więcej.
1: Tak,
0: nie
1: tak.
0: wiadomo było, ile jest bezrobocia, bo nie było oficjalnych statystyk.
1: No, ale 3 miliony co najmniej.
0: Nie prowadziło się tych statystyk.
2: Leszek Balcerowicz w pewnym momencie powiedział otwartym tekstem: skarb państwa jest pusty.
0: Wychodzi Leszek Balcerowicz, doktor Balcerowicz, i podejmuje się ryzykownej operacji, która się udaje. Jednak, chociaż są straty, to nie jest tak, że to było bez strat. Ja parę lat temu pracowałem w Uzbekistanie i spotkałem się kiedyś tam z kierownictwem Taszkenckiego Instytutu Finansów. Właściwie nie wiedziałem, jak zacząć tą rozmowę z rektorami tego uniwersytetu. I mówię: wiecie panowie, ja przyjeżdżam, jestem z kraju, w którym przeprowadzono operację kierowaną przez Leszka Balcerowicza. I tym człowiekiem straszyliście swoje dzieci na dobranoc. No co oni tak na mnie patrzą, mówią: no tak, ale wam się udało. Ale wam się udało.
1: No tak.
0: To budzi szacunek.
1: No,
0: dlatego tak mnie to irytuje, że czasami nawet nie mam gdzie wyładować tej złości. Jak się naraz okazało, że w połowie lat 90., kiedy już widać było, że pacjent przeżył, żyje, będzie funkcjonował, rośnie, pojawiły się setki różnych mądrali, profesorów, decydentów, którzy powiedzieli, że oni by to zrobili lepiej. Tylko że w 89 roku nikogo nie było. Była ekipa Mazowieckiego, był Balcerowicz, który przyjął na siebie ryzyko, i byli sfrustrowani, zdeterminowani ludzie z klubu PZP, RSD, PSL, czyli przegranie wyborów, więc postanowili coś dobrego zrobić. I to się udało zrobić.
1: Wiesiu, wejdę ci w słowo. Ja wtedy pracowałem w tej komisji do spraw nadzwyczajnych, do uchwalenia tych ustaw balcerowiczowskich, że się tak wyrażę, którą kierował Andrzej Zawiślak, tak. I doskonale pamiętam, pracowaliśmy wtedy bardzo wspólnie. No, ja doskonale pamiętam Marka Pola, świetnie pamiętam Ziółkowską. Pamiętam... Tak, pamiętam Fischbacha, pamiętam Marka, nie Marka, tylko Święcickiego, Marcina Święcickiego.
0: Wtedy jeszcze był w PZPR-ze.
2: Wtedy był jeszcze w PZPR-ze.
1: Tak. Tak, ja doskonale pamiętam wiele, nie wiem, Dobrochnę Kędzierską, no masę ludzi pamiętam, którzy... ogromnie się zaangażowali w pracę w tą komisję. Tam naprawdę nie czuło się tych różnic, tam gdzie pracowaliśmy merytorycznie nad projektami, a tu była praca taka w przyspieszonym tempie, bo tak naprawdę na 1 stycznia musieliśmy mieć uchwalone ustawy 1990 roku, więc ja bardzo
0: pozytywnie oceniam ten czas. Nie wiem, czy pamiętasz takie zdjęcie tej komisji zrobione w Górnej Palarni, która dzisiaj nie istnieje. Ona już nie istnieje tam, bo tam kiedyś się paliło papierosy. Gdzie ta komisja cała została zebrana i razem z Balcerowiczem i zrobiliśmy takie wspólne zdjęcie i na odwrocie napisaliśmy...
1: Ja nie mam tego zdjęcia, nie widziałem go.
0: Posłuchaj, na odwrocie tego zdjęcia napisaliśmy mu dedykację i podpisywaliśmy to, że pioniera poznaje się po strzałach w plecy. I to daliśmy Leszkowi Balcerowiczowi. Bardzo go cenię za tamtą odwagę, bo w tamtych czasach pamiętam, że kiedyś szedłem sobie marszałkowską. To też taki flash z przeszłości. I widzę Jurka Koźmińskiego, który był wtedy taką głową i szyją kierującą tymi pracami. Pamiętasz ruch Spring, tam ten społeczny ruch inicjatyw gospodarczych. I pytam pana ministra Koźmińskiego: co ty tu robisz? A my, wiesz, przyszedłem tutaj z premierem Balcerowiczem, bo jesteśmy w tym domu odzieżowym pod Arkadami i sprawdzamy, jak się zmieniają ceny. Oni z ekipą, Balcerowicz z ekipą swoich współpracowników z Urbu, weszli do sklepu i po metkach sprawdzali, jak się zmieniły ceny wskutek jego działań.
1: Jest taka anegdota, jak na posiedzeniu rządu po raz pierwszy przyszedł taki właśnie poufny meldunek, że jaja zaczęły tanieć. To był symbol opanowania inflacji. Jaja zaczęły tanieć.
0: Teraz to może trochę frywolnie to traktujemy, ale to były naprawdę...
2: Straszne i groźne czasy. Tak,
0: zwłaszcza,
2: naprawdę,
0: że nikt nie miał pomysłu. Nie było recepty. Nie było się do kogo odwołać. Jak z jednego systemu przejść do drugiego systemu?

0: i jeszcze uruchomić do tego cały proces demokracji.
1: Ja chciałbym tutaj trochę wtrącić taką małą poprawkę. Otóż ja Leszka Balcerowicza poznałem w 1981 roku. Myśmy utworzyli w Solidarność taką organizację, nazywało to się Sieć Wiodących Zakładów Pracy NSZZ Solidarność.
2: Tak, było coś
1: tam były takie postacie jak Jerzy Milewski, jak Jacek Merkel. No, nie ukrywam także. Ja tam się udzielałem, Tomek Stankiewicz, no właśnie Leszek Balcerowicz, wtedy młody, dobrze zapowiadający się ekonomista, i wraz z Leszkiem wtedy opracowany został plan gospodarczy dla Polski w 1981 roku. My potem, gdy przyszliśmy do Sejmu, no stworzyliśmy nawet taką grupę wsparcia złożoną z takich liberałów jak Jan Krzysztof Bielecki, właśnie Jacek Merkel, Andrzej Arendarski, ja, Michał Hałoński, która właśnie jakby przywoływała tamten program. Ale oczywiście on musiał być napisany od nowa, bo tutaj trzeba już było nie tylko pisać tezy, ale trzeba było napisać teksty 11 ustaw.
2: Ale jeżeli panowie pozwolą, to ja jeszcze do takich fleszy z mojej strony dziennikarskiej wrócę. Ja wtedy spędzałem w Sejmie dni i godziny, noce i właściwie mieszkałem, dlatego że relacjonowałem, co się dzieje. I takim bardzo ciekawym fleszem było zachowanie Straży Marszałkowskiej, która była no, przerażona tym, co się zadziało w parlamencie. Po pierwsze, posłanki i posłowie, zwłaszcza ci z opozycji, dziwnie ubrani. W t-shirty, bez marynarek i tak dalej, i tak dalej.
1: Janusz Onyszkiewicz na rowerze, nie mówiąc pedałujący do Sejmu.
2: Tak,
0: ale... Panie redaktorze, to uchybia powadze Sejmu.
2: No uchybia.
0: To była niepotrzebna demonstracja, ale rozumiem, trzeba oddać upust emocjom.
2: I pokazać, jak
0: ja
2: było.
0: Ja też tak chciałem. Ja chciałem przyjść też w adidasach, w jeansach i w t-shircie, no ale moja teściowa powiedziała, ani mi się waż.
2: To jest a teściowej Sejm. Trzeba się słuchać.
0: A to jest Sejm.
1: Czego ja chodziłem dzisiaj, w garniturze i w krawacie.
0: Czego dzisiaj
1: ja chodziłem w garniturze
0: w polskim Sejmie pan nie zobaczy. Bo element kultury osobistej trochę się obniżył. Standardy poprawności praktycznie nie istnieją. I musimy słuchać ludzi, którym czasami chyba ich taką cechą jest to, że posługują się w polityce codziennej mechanizmem kłamstwa i cierpią na deficyt wiedzy. No to jest po prostu żenujące. No.
2: Ale muszę się uderzyć jako dziennikarz też. Nasze środowisko też dziwnie przychodziło ubrane i kiedyś jeden, no taki starszy strażnik sejmowy.
0: Mieliście jeszcze obyczaj siedzieć na ziemi na korytarzu.
2: Tak, mieliśmy taki obyczaj.
0: Takie koczowisko.
2: Patrzy się na mnie, ale ja byłem w koszuli, z długim rękawem, bo było ciepło przecież, bardzo ciepło tak. Było. No w dżinsach, ale przyzwoitych, nie porwanych. I patrzy się na mnie i mówi: panie redaktorze, no niech pan spojrzy. I pokazuje mi znanego skądinąd dziennikarza wtedy i teraz, który jest w japonkach, w shortach i po wyciąganym t-shircie.
0: No, może fajne. No taki happening można zrobić raz, ale to jest miejsce, gdzie standard powinien być wysoki zachowań. Wyglądu, kultury osobistej, sposobu wypowiadania się, bo to kiedyś się mówiło, że parlamentarna dyskusja. No dzisiaj jak to się mówi parlamentarna dyskusja, to znaczy, że jest nawalanka. No tak czy nie?
2: A tak.
0: Tak to dzisiaj wygląda. Także
1: tak, ale wiesz, tak poważnie mówiąc,
0: standard się zmienił bardzo, no.
1: Ja wracając jeszcze do tamtych czasów, jak mówimy jeszcze o tym wyglądzie i o takiej kulturze, to powiedziałbym, że osób, które ubierały się w taki niekonwencjonalny sposób, nazwijmy to, nie było tak wielu. Na ogół jednak posłowie, senatorowie chodzili ubrani w garnitury, w krawaty, no ale były takie osoby jak Adam Michnik, który do dzisiaj chodzi tak, jak chodzi. Janusz Pałubicki, który chodził w swetrze.
0: No Jacka Kuronia też nikt nie przebije.
1: No Jacek Kuroń, który ubrał garnitur dżinsowy, jak kandydował na prezydenta. No, tak było, tak było. Ale większość chodziła to elegancko ubrana.
0: To
1: tak
0: były
1: myślę.
0: Piękne wyjątki, ale to nie było powszechne. To były piękne wyjątki. Dzisiaj po prostu te reguły parlamentarne podupadły. One praktycznie nie istnieją. Myślę, że to się zaczęło od hasła: panowie, w Wersalu to tu nie będzie. Wiecie, kto pewnie tak, pamiętacie, kto był tego autorem?
2: Nieżyjący
0: Andrzej Leper. I to się chyba, no poszło chyba zbyt daleko. No, tak ja to odbieram.
2: A jeżeli panowie...

0: Pozwolą to jeszcze o języku parlamentarnym tamtych czasów. Trzeba przyznać, że no zdarzały się starcia. Zdarzały się, to nie można powiedzieć. I one były. No ale ten język parlamentarny te 37 lat temu rzeczywiście był językiem parlamentarnym. Nikt się nie wyzywał głośno, ty komuchu, ty solidaruchu. Jeżeli to w cztery oczy, bo w cztery oczy to tak bywało.
1: Tam czasami z ław było słychać różne rzeczy.
0: Dlatego mówię w cztery oczy.
1: Tak, ale nie, to zupełnie panowie, inaczej. Nikt nie wychodził na takiej zasadzie, że zabiliście mi brata i tak dalej. No to jest po prostu nie do pomyślenia w tamtych czasach.
2: Natomiast były takie zachowania.
1: Brzmi jak upierdliwy, stary, mędzący po prostu dziadek, ale po prostu nie akceptuje tego chamstwa, które czasami niestety czy dzięki telewizji publicznej czy komercyjnej muszę oglądać, ale wtedy zmieniam kanał.
0: Edward Nowak.
2: Ale wtedy też wydaje mi się, że wynikało to z pewnej nadrzędnego celu, jaki mieliśmy, to znaczy naprawiać kraj. Było tak wiele do zrobienia w każdej dziedzinie życia, że właściwie myśmy się nad tym skupiali i aby osiągnąć ten cel, no trzeba było szukać kompromisów, rozwiązań, dogadywania się, dyskutowania, a nie zakrzykiwania się. No w tym Sejmie myśmy stanowili, mówię, opozycja, Solidarność, stanowiliśmy mimo wszystko mniejszość. Wobec tego no ta potrzeba dogadywania się była też po prostu taka praktyczna, sensowna. I wydaje mi się, że dzięki chyba temu, że taka atmosfera panowała od początku, potem gdy przyszło to hasło wasz prezydent, nasz premier, my mogliśmy jakby sformułować ten rząd, tak? Mało tego, potem dokonywać dalszych reform, bo tak naprawdę rok 80 to były takie no, przygotowania, a istotne rzeczy zaczęły się w roku następnym, w 90 roku.
0: A ja tu chciałem przypomnieć właśnie to hasło wasz prezydent, nasz premier. To hasło padło na sali plenarnej Sejmu, gdzie obradował Obywatelski Klub Parlamentarny Solidarność. Tak. Tak jakoś, nie wiem, nie wszyscy się zmieścili i dziennikarze zostali na salę plenarną też wpuszczeni. Więc mieliśmy możliwość obserwacji. To hasło rzeczywiście padło, wywołało duże poruszenie. No potem doszło do wyboru prezydenta i ja pamiętam łzy niektórych posłanek Solidarności, jak okazało się, że generał Jaruzelski został wybrany na prezydenta. Tam była kontrowersja, bo niektórzy się śmiali, że wybrany został przewagą jednego głosu, a inni mówili, że przewagą pół głosu.
1: Oczywiście. Jeżeli chodzi o głosowanie, to był, nie wiem czy zamierzony, ale na pewno jakiś cud. Nie wiem, no bo to naprawdę chodziło
0: posła Edwarda się trzeba spytać.
1: O jeden głos. No, wiadomo, że ta formacja, w którą reprezentowałem, głosowała za prezydentem Jaruzelskim, ale no, druga formacja, tam chyba były jakieś wstrzymywania się, czy coś
0: tak,
1: takiego.
0: Ktoś gdzieś wyszedł.
1: Ktoś gdzieś wyszedł.
2: Ja głosowałem.
1: To było to z tym wyjściem, to raczej było przy rządzie pani premier Suchockiej, kiedy się mówiło...
0: Tak jest, ktoś się zatrzasnął.
1: Nie, że rząd pani Hanny Suchockiej się dyknął. Pan minister Dyka został w toalecie.
0: Niektórzy mówią właśnie, że się zatrzasnął.
1: Dobrze.
2: Ale wracając jeszcze do wyborów prezydenta, którym został generał Jaruzelski, ja głosowałem przeciwko, ponieważ w trakcie kampanii wyborczej padały takie pytania także do mnie, jak będę głosował, gdyby taka sytuacja zaistniała. Ja powiedziałem, że oczywiście przeciwko, bo ja nie mogę wybaczyć, ciągle nie mogę wybaczyć stanu wojennego, który uważam był naprawdę bardzo zbrodniczym aktem, który podciął entuzjazm Polski, Polaków. Jakoś nie mogę do dzisiaj się z tym absolutnie pogodzić. Oczywiście potem ten wynik przyjąłem, bo taki był. Natomiast nie podobało mi się to. Niektórzy rzeczywiście głosowali przeciw, czy wstrzymali się od głosu. Niektórzy uważają, że było to ukartowane. Ja nie wiem, czy ukartowane, nie mam na to żadnych dowodów, ale gdy rozmawiałem z osobą,

0: osobami, które wstrzymały się, one sprawiały wrażenie no, ludzi, którzy no, właściwie robili to, bo tak uważali, że należy się zachować, że nie wiedzą, czy tak, czy nie. I, no, na przykład taką osobą był Mieczysław Gil, mój przyjaciel nieżyjący, który się wstrzymał, do którego no, miałem o to pretensje, ale on mi tłumaczył, że on uważał, że właśnie wstrzymanie się będzie tutaj najrozsądniejsze. Ale to ułatwiło oczywiście Jaruzelskiemu zostanie prezydentem.
1: No tak, warto, ale to była taka sytuacja, jak tam do dzisiaj popatrzymy już tak bez takich emocji, jakie były wtedy. Nie wiem, czy w sposób zamierzony, ale to dało szansę wyjścia z twarzą przegranym. Mówię o tej swojej formacji, prawda? Wcześniej, będę mówił wprost, mieliśmy wszystko, prawda? I nie potrafiliśmy tego wykorzystać. Po prostu to spieprzyliśmy. Przepraszam, że tak mówię cichutko. Stan wojenny, dramat, ale nawet jak już się stał, to trzeba powiedzieć wprost też, mając taką władzę, nie wykorzystano tej władzy dla słusznych celów, na przykład modernizacji gospodarki. To zmarnowany czas był dla Polski.
0: No wiesz, to się chyba próby.
1: Chyba się ze mną zgodzisz, że
0: konsolidacja gospodarki.
1: Ta jazda generałów do tych wszystkich zakładów pracy i tak dalej nic nie dała. Nieszczęście. Przegrane, wiesz, wybory, gdzie PZPR i ta jego satelici po prostu no, byli przegrani. Wy wygraliście. Więc to wyjście z generałem było takim... To nie było żadna osłoda, ale próba jakiejś wyjścia z twarzą. My mieliśmy tego świadomość, a zwłaszcza moje pokolenie. Czyli pokolenie ludzi... No, pan redaktor pokazuje na siebie, że tak dalej w naszym kraju nie może być. To trzeba zmienić. Były wcześniej próby nieudane, to trzeba zmienić. I akurat w tej formacji PZPR-u to młodsze pokolenie, powiedzmy od Kwaśniewskiego w dół, to był ten napęd, który pozwolił zmieniać to nie tylko w Sejmie, ale też poza Sejmem, w gospodarce i tak dalej, bo ci ludzie coś widzieli świata, dostali dobre wykształcenie. Natomiast jeszcze raz podkreślam, zarówno po naszej stronie, jak i po waszej stronie chcieliśmy zbudować nowe państwo w nowych warunkach, w nowych relacjach i być w Europie.
2: Ale ja mam jedno pytanie, bo tu też po tym wyborze padały takie głosy, że zrobiono to ze względów strategicznych, dlatego że umówmy się, duża część aparatu przymusu PRL-owskiego no, była niezadowolona z tych wyborów. Taka jest prawda.
1: Istniało ja kiedyś próbowałem...
2: Ale Boże, jeżeli można. Istniało niebezpieczeństwo, to się mówiło o środowisku Solidarności. Istniało niebezpieczeństwo, że jakaś iskra wywoła wybuch. I wybór wtedy generała Jaruzelskiego na prezydenta Rzeczpospolitej no, dawał w pewien sposób gwarancję tego, że do tego wybuchu najprawdopodobniej nie dojdzie.
1: Zgadzam się. Ja nie czuję się i nie mam uprawnień bycia analitykiem i historykiem politycznym, właściwie zajmującym się tą historią polskiej polityki. Ale tak na swój użytek kiedyś zapytałem jednego z ludzi ówczesnej władzy, a czy możesz mi powiedzieć, kto tak naprawdę był przeciwnikiem zmian Okrągłego Stołu i konsekwencji, które później po tym nastąpiły. Gdzie był ten ośrodek oporu? Czy w strukturach partii, czy poza partią? No padło hasło, które mnie zaskoczyło. GZP. Główny Zarząd Polityczny Wojska. Ponieważ większość ludzi, których szanuję, generałów, żołnierzy, nie wyobrażało sobie, w jaki sposób można dokonać transformacji z Układu Warszawskiego do NATO. Więc to jest podobne myślenie, prawda? Że jednak ten aparat władzy mentalnie nie był gotowy na zmiany sojuszy, prawda? Tam ktoś mówił, może jakaś finlandyzacja tak między tam, prawda, światem wolnym a Związkiem Radzieckim, zajmiemy takie miejsce jak Finlandia. To były tego typu dywagacje. Natomiast to nie zaspokajało tych ludzi, którzy byli w 1989 roku. Oni już wiedzieli, jak weszli do tego Sejmu. A w dużej mierze też spora część, myślę, że Edward to potwierdzi, to były osoby na przykład w klubie PZPR-u, które nie miały mandatu komitetów wojewódzkich. Oni weszli swoją ścieżką, bez rekomendacji. I im zależało na tym, żeby zrobić jak najlepiej, nie powiem, że być dobrze zapamiętanym, bo to później wraca, Przecież ja cenię również ten Sejm za to,

0: że jak uznał, że zrobił to wszystko, to powiedział, dobra, myśmy wykonali to zadanie główne przełomu, a teraz proszę bardzo, wolne wybory prezydenta, Sejmu i spróbujemy...
1: Nowelizacja konstytucji.
0: Spróbujemy zarządzać tym państwem. Różnie wychodziło. Bywało różnie.
2: Tam prawda? Jeszcze o jednym elemencie

0: Przepraszam cię, ale powiem ci jedną rzecz. Ja ci powiem o swoim rozczarowaniu takim. Nie tylko moim. Dla mnie opozycja demokratyczna w tamtych czasach to był taki monolit. Blok, którego nawet bym się powiedział, zazdrościłem, że jesteście tacy zwarci. No ale to, co się stało później, to wiesz, to najgorsze czasy II Rzeczpospolitej. Od narodowościowców po skrajnych konserwatystów, to się strasznie rozpadło.
1: Tak.
0: To się tak rozpadło, że trudno było się połapać. Niby wszystko pochodziło z jednego korzenia, prawda? No nie chcę mówić od jednej matki. No ale to, co dzisiaj obserwujemy, no bo dzisiaj tak naprawdę może pójdę za daleko. Lewica zaczyna być takim cichym stabilizatorem dwóch zwaśnionych formacji wywodzących się z Solidarności. Po jednej stronie PiS, po drugiej stronie akolici i Koalicja Obywatelska. To nie tak miało być.
2: Tak. I wiesz, sekundę,
0: i do tego jeszcze te konfederacje, jeszcze... no w ogóle no jakaś katastrofa.
2: Edward Nowak.
3: Ja się chętnie do tego odniosę, ale chciałem jeszcze wrócić trochę wcześniej, już nie do wyboru prezydenta jaruzelskiego. Tam też Amerykanie odegrali dosyć istotną rolę, ale nieco później. Otóż dla mnie takim ogromnym zawodem, dosyć szybko następującym, było zachowanie rządu Leszka Millera. Muszę powiedzieć, że to był... Tak, muszę powiedzieć, że to był... To był silny sygnał ostrzegawczy dla nas. Ja nie mogę do dzisiaj podarować reform, które ten rząd zniszczył, zmarnował. Między innymi reformy służby zdrowia. Dzisiaj każdy rozsądny analityk tej sfery naszego życia mówi, że te kasy chorych, że tamta reforma rządu Buzka to był świetny pomysł. Należałoby do tego wrócić. Reformy samorządowe. I właśnie wtedy też pojawiło się to słowo solidaruch. No muszę powiedzieć, że byłem zniesmaczony. Takie osoby jak ty, my działający w gospodarce, myśmy się zachowywali inaczej, bardziej przytomnie. Ale tam, gdzie wchodziła w grę taka, no trochę taka ideologia, takie trochę pogranicze spraw społecznych, to nie wyglądało dobrze. Muszę powiedzieć, że ja mam ogromne zastrzeżenia do tamtego rządu i niektórych decyzji. Amerykanie popierali wybór prezydenta Jaruzelskiego i dawali to jednoznacznie do zrozumienia.
0: Tak. Ja odniosę się do tego, co powiedział Edward, bo przechodzimy
2: ale
0: powoli.
2: Ale wybiegliście strasznie w przyszłość.
0: No, ale to jest 30 lat. Nie, na razie jesteśmy w 2001, 2005 roku.
2: Tak, tak.
0: Ja widzę ten okres i troszeczkę inaczej. Oczywiście wybór... Nie chcę mówić o kuluarach tego, jak to się stało, że powstał NFZ, a nie były kasy chorych. To nie był wybór merytoryczny. Mówię otwarcie.
2: No właśnie.
0: Ja byłem raczej zwolennikiem tej konkurencji kas, no ale koncepcja przegrała na rzecz centralizacji tego i utworzenia tego NFZ-u. Może przy innej okazji
2: opowiem,
0: jak to się stało. Natomiast ja mam, tak jak patrzę na to, jedną pretensję do siebie za tamte czasy. Od 89 roku do 2001 roku to był okres dużych wyrzeczeń. Ale jak już powiedziałem wcześniej, pacjent przeżył, zaczął się podnosić, bezrobocie zaczęło spadać, inflacja zaczęła spadać, jak dalej, stawaliśmy się bogatsi. Ale ten proces transformacji przyczynił się do jednej rzeczy, która jest, myślę, do dzisiaj nie rozwiązana do końca, chociaż częściowo ją próbowano rozwiązać, że spowodował mocne rozwarstwienie społeczeństwa. I to główny błąd rządu Millera polega na tym, że rząd tamten, w którego byłem członkiem, nie wykazał się empatią społeczną. I nie zareagował na to, że w Polsce są ludzie, którym żyje się świetnie i są ludzie, którzy są na granicy ubóstwa. I warto by było ich wesprzeć, pomóc. Państwo już wtedy mogło na to liczyć. Co zrobił rząd PiS-u?
3: A kto był wtedy wicepremierem do spraw gospodarczych?
0: Marek Belka.
3: No, Jurek Hausner, tak?
0: Marek Belka, a później Jerzy, na początku był
2: potem
0: Marek
2: Jurek Belka. Hausner. Panowie, musimy wrócić do tematu, bo już się czas nam kończy naprawdę. Jeżeli patrzycie w lustro,

0: Jutro, dzisiaj, po tych 37 latach, tylko krótko prosiłbym. Jesteście uśmiechnięci?
1: Słuchajcie, ja w ogóle uważam, że Polska w swojej ponad tysiącletniej historii nie miała takiego okresu, takiego dobrobytu, który byłby udziałem tak wielu ludzi, nas Polaków, którym czulibyśmy się tak bezpiecznie i jakby z taką wizją na przyszłość. No nie było takiego okresu i to zawdzięczamy z całą pewnością temu, co się wydarzyło w 89 roku, potem 90, wybory samorządowe i oczywiście wejście do Unii i do NATO. Ja jestem ogromnie usatysfakcjonowany, nawet jeżeli będę utyskiwał na to, co się dzisiaj dzieje i miał tam problemy i krytyczne oceny, to całokształt jest naprawdę fantastyczny. Chyba nikt z nas nie marzył o tym, że zejdziemy aż tak daleko w tym rozwoju.
0: Wiesław Kaczmarek, uśmiechnięty?
2: Na studiach. Moi koledzy jeździli do Budapesztu na dworzec Keleti, żeby kupować jakieś pasty do zębów, inne cuda i tak dalej. No i z tego, co słyszę, co potwierdza premier Modior, Węgry zostały z tyłu. Zdecydowanie. Prawda? Dużo jeżdżę po Polsce, więc dzisiaj jazda po Polsce jest przyjemnością. Kiedyś z Warszawy do swojego Lubina, skąd pochodzę, jechałem tym małym Fiatem, nie wiem, 7-8 godzin. Dzisiaj, nie przekraczając przepisów, to jest komfort jazdy do Wrocławia i to właściwie trasą szybkiego ruchu. Ten kraj się zmienił istotnie. Natomiast ten kraj ma ten taki właśnie dług transformacyjny, który częściowo rozwiązywano tym projektem 500+, czy tam 800+. I myślę, że więcej wagi powinniśmy tylko przykładać, żeby nie podzielić losu innych krajów, gdzie po prostu ten wskaźnik ubóstwa rośnie radykalnie. No, a ponieważ się zaczęliśmy starzeć w dobrych warunkach, żałuję, że moi rodzice tego nie doświadczyli. Moje dzieci już tak, moje dzieci żyją w innej Polsce, nie znają tych problemów. Czasami słuchają opowieści z PRL-u jako opowieści o jakimś żelaznym wilku. Tato, to możliwe, że tak było? No tak było. Były kartki, było coś. No proszę pamiętać, były kartki na podstawowe produkty.
0: A paszport tak, był na policji, na milicji.
2: Na milicji i tak dalej, więc no, swoboda podróży w kraju i poza krajem. No, możemy być obywatelami świata. I ja, dlaczego się uśmiecham? Ponieważ jak zaczynałem w 1989 roku swoją kampanię, to miałem takie hasło wyborcze: bliżej siebie, bliżej świata. Ta druga część się spełniła, ale ta pierwsza część, bliżej siebie, no mam wątpliwości.
0: Panowie, wszystko przed nami, ale najważniejsze jest to, że politycy, posłowie z dwóch stron barykady po 37 latach rozmawiają z uśmiechem normalnie, sympatycznie. I wymieniają poglądy. I najważniejsza rzecz, rozmawiają. Wiesław Kaczmarek, lewicowiec. Tak?
2: Komuch.
0: Dobrze. Edward Nowak, Solidarność czy Solidaruch?
1: Nie. Ja jestem zdecydowanie człowiekiem Solidarności do dzisiaj i bardzo wiele w tej dziedzinie działam, bo to naprawdę piękna idea. To, co nam najbardziej wychodzi, to właśnie ta solidarność, ale oczywiście dobrze by było, żeby było jej więcej.
0: Dziękuję panom bardzo serdecznie. 4 czerwca.
1: Serdecznie pozdrawiam kolegę Wieszka.
2: Zajemnie, Edward. Wszystkiego ale tak, dobrego.
0: Ale no, tak kończąc już, uważam, to ja, jako Paweł Wojewódka, tak prywatnie, że 4 czerwca to powinno być święto narodowe. Dziękuję panom za spotkanie.
1: Ja wnosiłem o to. Ustawę opracowaliśmy, ale
2: bo
1: przepadła.
2: To jest dzień, kiedy właściwie polityka, od którego zaczęła się nowa Polska.
1: Tak jest.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
1: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
2: Zdrowit. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoli, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prywatny śmigłowiec leciał z Węgier, rozbił się w Małopolsce, pilot maszyny zginął. Rocznica częściowo wolnych wyborów parlamentarnych, od głosowania mija 37 lat. Barwne procesje z udziałem wiernych przechodzą ulicami miast i miasteczek. Dzisiaj ważne święto kościelne. Minęła godzina 15. Dorota Wojtalczyk, dzień dobry. Służby zabezpieczają teren na zboczu Lubogoszczy w Beskidzie Niskim, gdzie doszło do wypadku lotniczego. Informacje o tym, że maszyna zniknęła z ekranów radarów, służby odebrały w nocy. Lekki śmigłowiec rozbił się o zbocze góry w trudno dostępne.

0: W tym terenie 30-letni pilot nie przeżył. Śmigłowiec znaleziono po kilku godzinach poszukiwań. Brało w nich udział około 100 osób, mówi Andrzej Górszczyk z Policji Limanowej.
1: Teren bardzo trudny, górzysty, gęsta mgła, co utrudniało znacznie te poszukiwania. Około godziny 8 został odnaleziony wrak śmigłowca, w którym znajdowało się ciało 30-letniego mężczyzny, pilota. W tym momencie będą się rozpoczynać ogniedziny śledcze miejsca zdarzenia. Teren jest zabezpieczony przed wstępem osób postronnych. Czekamy na członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która tak naprawdę będzie wyjaśniać przyczyny tego zdarzenia tragicznego.
0: Na miejscu jest także prokurator. Przyczyna katastrofy nie jest znana. Według nieoficjalnych informacji śmigłowiec wykonywał prywatny lot związany z podróżą z Węgier do Polski. 37 lat temu odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne do przywróconego Senatu. Ich zasady ustalono podczas obrad Okrągłego Stołu. Spektakularne zwycięstwo w głosowaniu z 4 czerwca 1989 roku odniosła Solidarność, kierowana przez Lecha Wałęsę.
2: W kampanii wyborczej Solidarność stosowała reklamy z prostym językiem prezentowane przez znanych aktorów, takich jak Jan Kobuszewski i Marian Kociniak.
3: Nazwiska kandydatów Solidarności do Senatu.
2: W pierwszej turze kandydaci Solidarności zdobyli 160 spośród 161 mandatów w Sejmie oraz 92 ze 100 w Senacie. Przed drugą turą przywódca Solidarności Lech Wałęsa apelował:
4: na pewno nam się udało otworzyć drzwi do nadziei, drzwi do wolności. Ale co dalej, należy już do was.
2: Działacz opozycji w PRL Henryk Wujec po latach mówił, że nikt nie spodziewał się wyników tak druzgocących dla komunistycznej władzy.
5: Sądziliśmy, że jakiś sukces odniesiemy, ale nie taki, jak ostatecznie społeczeństwo czy naród zdecydował.
2: Już w sierpniu powstał pierwszy w naszym regionie niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego, tworząc tak zwaną Jesień Ludów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Czerwcowe wybory nie były w pełni demokratyczne. Uczestnicy rozmów Okrągłego Stołu, czyli przedstawiciele NSZZ Solidarność i rządzący krajem obóz komunistyczny, osiągnęli porozumienie, które gwarantowało obsadę 65% mandatów w Sejmie. Pozostałe mandaty przeznaczono dla opozycji. Senat był wybierany w demokratyczny sposób. 9 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na 3 obwody w Ukrainie: doniecki, charkowski i sumski. Jest ponad 40 rannych. Siły agresora uderzały rakietą balistyczną Iskander i blisko 300 bojowymi dronami. Najwięcej ofiar i największe zniszczenia są w obwodzie donieckim. To jedno z najważniejszych świąt katolickich. Jest obchodzone od XIII wieku. Chodzi o uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, powszechnie znaną jako Boże Ciało. Odbywają się procesje do 4 ołtarzy. Symbolizują one Ewangelię i strony świata. Jest to publiczne wyznanie wiary, mówi proboszcz Archikatedry Lubelskiej ksiądz Krzysztof Kwiatkowski.
6: W ten sposób Kościół chciał podkreślić, że wierzymy w obecność Chrystusa w Eucharystii. Procesja zawsze jest pewnym przejawem, powiedziałbym, chrześcijańskiej dumy i chrześcijańskiego wyznania wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii.
0: W wielu miejscach w kraju w uroczystość Bożego Ciała powstają kwietne dywany. Od ponad 200 lat są one układane w Spycimierzu, niedaleko Uniejowa w województwie łódzkim. Co roku kompozycje z kwiatów i liści przyciągają tysiące turystów, mówi dyrektor Centrum Spycimierskie Boże Ciało Jędrzej Kałużny.
7: Kwiatowe dywany przygotowywane są z kwiatów łąk, pól i ogrodów przez mieszkańców parafii spycimierskiej i cieszą rokrocznie dziesiątki tysięcy osób, które przybywają w ten jeden wyjątkowy dzień do Spycimierza.
0: Kwietne dywany są układane w Spycimierzu na odcinku około 1,5 kilometra. Od 5 lat ta tradycja jest wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Są ostrzeżenia IMGW przed burzami dla zachodniej i południowo-wschodniej części kraju. Synoptycy wydali też alerty przed intensywnymi opadami deszczu na południowym zachodzie. Dla Lubelszczyzny i Podkarpacia obowiązują ostrzeżenia hydrologiczne. Gwałtownie może tam wzrastać poziom wody. 17 stopni jest na termometrach w Warszawie, 19 na Lubelszczyźnie.

0: Klimat.
1: W całym kraju oddychamy powietrzem dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ponad połowa energii elektrycznej w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 obowiązują tak zwane zielone godziny. W tym czasie zaleca się wykorzystanie nadmiaru wytworzonej energii.
0: Klimat.
2: Tu Polskie Radio 24, mamy 6 minut po godzinie 15. Teraz przenosimy się na naszej antenie do Torunia.
3: W repertuarze.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, naszej audycji teatralnej w repertuarze prosto z Torunia, prosto z 30. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Kontakt. Martyna Podolska, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tutaj w Toruniu już od zeszłego tygodnia, od zeszłego piątku trwa ten jubileuszowy festiwal gromadzący od lat całe środowisko Europy, ale nie tylko, środowisko oczywiście teatralne. Można się tutaj zachwycić różnorodnością teatru, bo pokazywane są sztuki na granicy teatru i performensu, ale także i teatru w tradycyjnym rozumieniu tego słowa i taki jest zresztą w tym roku. Na początku wydarzenia premierowo wybrzmiało przedstawienie Siedem Samotności, czyli ostatni spektakl amerykańskiego króla awangardy Roberta Wilsona. To jest zachwycające swoim pięknem, zachwycające wizualnie przedstawienie, które zostało przygotowane już po śmierci artysty. Według jego koncepcji to przedstawienie weszło do stałego repertuaru teatru. Jest koprodukcją z Narodową Sceną, Narodowym Teatrem w Kownie, ale ta koprodukcja jest nieco inna, bo zwykle jak tworzy się koprodukcję teatralną, to zespół jednego teatru i drugiego, a może i trzeciego łączy się. Są wybierani aktorzy z jednego, z drugiego, z trzeciego i powstaje przedstawienie. Tutaj jest inaczej, ponieważ powstało osobne przedstawienie pod tytułem Siedem Samotności w Kownie i osobne, indywidualne, samodzielne przedstawienie w Teatrze imienia Wilhelma Chorzycy w Toruniu. A to wszystko za sprawą tego, że podczas poprzednich edycji Kontaktu Robert Wilson gościł w Toruniu, zachwycił się zespołem, zachwycił się sceną i wraz z Narodową Sceną w Kownie postanowili wejść właśnie w taką współpracę, w taką produkcję. I o tym teraz opowie nam dyrektorka Teatru Wilhelma Chorzycy, ale też dyrektorka festiwalu Renata Derejczyk.
5: To rzeczywiście jest mocno związane z jedną z poprzednich edycji festiwalu Kontakt w 2024 roku. Gościliśmy koprodukcję wtedy Düsseldorfu i Kowna. Był to Dorian na podstawie Oscara Wilda w reżyserii Roberta Wilsona. Ta koprodukcja, tak jak pani powiedziała, też odbyła się w dwóch miastach. Myśmy zaprosili spektakl z Kowna. Tutaj w Toruniu Teatr Narodowy z Kowna bardzo dobrze się poczuł i z nami, i podczas tego gościnnego pokazu, na tyle, żeśmy się zaprzyjaźnili, że rok później dyrektor teatru wrócił z propozycją kolejnej koprodukcji, ponieważ w międzyczasie właśnie rozmawiali o produkcji kolejnego spektaklu z Robertem Wilsonem i żeby kontynuować taką sztafetę właśnie wymiany i współpracy między teatrami, zostaliśmy do tej współpracy jako Teatr Chorzycy zaproszeni. To było dla mnie bardzo duże wyróżnienie, dlatego że nie jesteśmy narodowym teatrem. Jesteśmy teatrem w średniej wielkości mieście, więc trudno, mimo tego, że mamy festiwal i to oczywiście bardzo pomaga zapraszać międzynarodowe gwiazdy, ale myślę, że nigdy nie miałam w głowie tego, że Teatr Chorzycy będzie robił spektakl Roberta Wilsona, a tutaj okazało się, że jest to możliwe. Wiedzieliśmy, że jest to absolutnie bardzo duże wyzwanie, no ale któż nie podejmuje takich wyzwań? W związku z tym w marcu 2025 roku omawialiśmy już szczegóły tej współpracy, omawialiśmy właśnie szczegóły takie organizacyjne, bo oczywiście z tym jest związane przyjęcie dużej międzynarodowej grupy twórczej, która ma pewien cykl produkcji spektaklu, sposób jego realizacji.

0: które jest zupełnie jakby nie wpisujące się w naszą codzienną pracę w teatrze. W związku z tym trzeba było trochę przemodelować nasz system pracy, naszą organizację, troszeczkę sobie inaczej wyobrazić funkcje, które w ramach tej współpracy mamy przeprowadzić. Ale tak jak pani powiedziała, w piątek odbyła się premiera. Myślę, że warto było, czy jestem absolutnie przekonana, że dla nas, dla teatru, dla aktorów było absolutnie wielkim wydarzeniem to, że mogliśmy tych twórców gościć, mogliśmy spotkać się z ich jakby wymaganiami, z ich sposobem pracy, bo to absolutnie też rozwija, poszerza możliwości codziennej pracy naszej w teatrze. No i powstał spektakl, który jest no nie do porównania z żadnymi produkcjami, które nie wiem, na co dzień możemy oglądać w polskich teatrach.
1: Tak jak powiedziałam, spektakl Siedem Samotności, który wszedł na stałe do repertuaru Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu, powstał już po śmierci artysty, ale tę opowieść postanowił kontynuować współreżyser Charles Chemin, francusko-amerykański reżyser. Udało mi się z Charlesem Chemin porozmawiać w Toruniu i już teraz zapis tej rozmowy.
2: W repertuarze.
1: Pozwolisz, że rozpocznę naszą rozmowę od żartu. Nie wiem, czy dobrze trzymam mikrofon, to znaczy nie mogę mieć dobrego rozstawu, bo muszę go mocno trzymać, nie mogę mieć dobrego rozstawu pomiędzy palcami, ale tu mogę mieć dobrą odległość pomiędzy ramieniem a brzuchem. Oczywiście pytam od samego początku o pozycje. Jak one są ważne w twoim, w waszym teatrze i czemu one miały służyć w przygotowaniu tego konkretnego spektaklu?
3: Gestures, positions.
4: Oj, tak. Gesty, pozy, napięcia ciała, ale także rozkład wagi, lekkie uniesienie czy przesunięcie głowy. Człowiek musi być świadomy na naszej scenie tego, co się dzieje przed nim, ale także i tego, co się dzieje za nim. Wszystko to jest bardzo, ale to bardzo ważne w świecie Wilsona. I nad tym oczywiście pracujemy z aktorami. Daliśmy im trochę posmakować tego, jeszcze zanim zaczęły się główne próby. Chcieliśmy po prostu, żeby zaznajomili się z całym glosariuszem Wilsona, żeby zrozumieli, co to znaczy, jeżeli łokieć jest nieco uniesiony, jeżeli jest kawałek dalej od klatki piersiowej. Czy jeżeli podniesiemy palec, znaczy, że jesteśmy niebezpieczni, czy jest to postawa atakująca. Jest to jeden ze sposobów na to, by przekazać więcej emocji, by pokazać uczucia, pokazać, co czuje osoba, która te gesty wykonuje. Nawet mini pozycje mogą mówić dużo w języku teatru Wilsona. Ponieważ sam byt, samo bycie nie jest zdefiniowane, nie jest nam dane raz na zawsze, dlatego prosimy aktorów o to, żeby się przygotowali. Oni doskonale wiedzą, że są pewne prawdy, które niosą w sobie i chcą je przekazać. Za to, jeżeli dochodzi już do wyrażania tych praw, do ekspresji, wówczas trzeba się czegoś nauczyć. I ta nauka musi trwać ciągle. To tak jak człowiek, który uczy się grać na pianinie. Musi poznać nuty, musi poznać ten zapis. To jest coś naprawdę bardzo precyzyjnego i jest to także sprawa woli, by to opanować i by z tym pracować. To nie jest tak, że jeżeli otoczę cię ramieniem, to będzie to coś wyrażało. Nie chodzi o to, żeby to było coś. To ma być bardzo precyzyjne w tym, co nazywamy body language, mową ciała czy też pantomimą.
3: Very much the, a matter of will.
1: Mówisz o nauce, o wiedzy, ale wiem, że opieraliście, teraz ty kontynuujesz, myślę, tę myśl, taką pracę z aktorem, że aktorzy nie wszystko muszą wiedzieć. Czy to jest prawda? Czy rzeczywiście uważasz, że czasami wychodzą wspaniałe rzeczy na scenie, piękne rzeczy, jeżeli aktor nie jest w 100% świadomy, do czego prowadzi dana sytuacja, dany gest czy myśl, bo to wy jako twórcy, jako konceptualiści macie właśnie pomysł na przeprowadzenie tej myśli.
3: There are several levels of
4: wiedza ma wiele poziomów. Jest ta głęboka wiedza wewnętrzna, czyli o czym traktuje sztuka. Jest to także zaopiekowanie się

0: tym, czym chcemy się zaopiekować w sztuce. Nie chodzi mi tutaj o żadne koncepcje psychologiczne, ale chodzi mi tutaj o różne koncepcje z dziedziny poetyki, o nastroje, ale także i o ewolucję i o zmiany każdego z bohaterów naszych sztuk. I to jest pewien poziom, na którym oni potrafią grać po swojemu. I mają tutaj pełną swobodę. Dajemy im tę swobodę i nie zawsze każdego wieczora będą wszystko grali dokładnie w taki sam sposób. Dzięki temu mamy te wybuchy własnej ekspresji, te momenty, gdy całość staje się jeszcze bardziej prawdziwa. Koncentrujemy się przede wszystkim na człowieku, niekoniecznie na aktorze, na osobie występującej, tylko po prostu na istocie ludzkiej. Koncentrujemy się na tym, co nazywamy teraźniejszością. To, co jest ważne teraz, to, co było ważne kiedyś.
1: The present moment. That is very important. Now and then.
0: Prosimy ich o to, żeby myśleli abstrakcyjnie, żeby to, co tworzą, nie było odtwarzaniem. Nie odtwarzajcie. Każdy aktor, jakimkolwiek językiem świata operuje, ma swój własny język, muzykę tego, co robi. Prosimy ich, wyrwijcie się z tego. Niech to będzie mowa tej chwili, a nie mowa waszego nauczonego języka. Jest w tym też pewien formalizm, który tę ich wolność, dowolność ogranicza. Dzięki temu mają też pewne granice, pewne zasady.
1: A formalism that we are very attached to, that conditions them.
0: Przytoczyłbym tutaj pewien związek z historią sztuki polskiej. Chodzi mi konkretnie o Tadeusza Kantora. Język, w którym on się wypowiadał, był bardzo formalny, skodyfikowany. A ludzie, którzy przychodzili na jego sztuki, czegoś oczekiwali i także patrzyli na nie w pewien konkretny sposób. Podobnie i artyści. Oczekiwało się tego czy innego, tak po stronie aktora, jak i po stronie widza. Każdy z nich, ponieważ widzowie także mogli nie tylko postrzegać, ale mogli także ponownie wyrażać sami siebie. Bo tak naprawdę, czy w sztuce chodzi o cokolwiek innego jako wolność?
1: Yeah, I mean, aren't we all about freedom in the art?
2: To film kradnie moje serce obecnie, ale wczoraj miałam przyjemność oglądania waszego przedstawienia właśnie z uwagi na to, że opowiadaliście o rzeczywistości, opowiadaliście o tym, co ludzkie, o tym, co nas dotyka, ale tak naprawdę mogłam tylko patrzeć. Nie musiałam słuchać, nie musiałam myśleć o dźwięku, chociaż ten dźwięk przecież jest dla mnie ważny, bo zajmuję się radiem, ale mogłam czytać daną opowieść na wiele różnych sposobów, wyłącznie patrząc.
1: Thank you for your feedback. It's very warm to hear that.
0: Dziękuję bardzo za tak ciepłą uwagę. Trafiasz w punkt, trafiasz w samo sedno, ale chciałem też powiedzieć, że słowa też są w centrum naszej uwagi. Chodzi, tak jak zauważyłaś, nie o to, żeby uwierzyć w to, że jesteśmy w stanie posiekać tekst na pewną dużą liczbę kawałków i mówić przy ich użyciu o świecie, który wokół nas jest. Zauważmy, że dzisiaj mamy tak wiele konkurencji dla teatru, by myśleć o świecie. Są media społecznościowe, jest film i one działają nie tylko słowem. Jeżeli aktor dostanie 10 linijek i potnie je na 40 myśli, jeżeli po czymś takim będzie uważał, że jest mądrzejszy, to ja go nazwę głupcem. Ponieważ w teatrze bardzo często chodzi o jedną konkretną rzecz, jedna rzecz naraz, a potem tą rzecz zestawia się czy kontrastuje z czymś innym. I tak naprawdę to, co robimy, przechodzi pomiędzy albo ponad słowami, pomiędzy czy ponad jakimiś podziałami na dyscypliny. Jeżeli światło będzie mi świeciło pod pewnym kątem, będzie to coś znaczyło. Tak samo, jeżeli będę coś mówił, ma to swój kąt myślenia, w jakąś stronę będzie to szło. I jeżeli jedno z drugim się połączy, stworzy to pewien rytm i dopiero taka konstrukcja pozwala przekazać bogactwo duszy człowieka. Bo jeżeli założymy, że mamy jednego mądrego,

0: ale na scenie i on przekazał coś jednemu mądrali, który to odebrał, to za wiele to nie da, tym bardziej, że prawdopodobnie ten mądry człowiek na widowni również źle to wszystko zinterpretuje. I dlatego staramy się coś wyrazić, staramy się przekazywać słowa jak najbardziej, znaczenia jak najbardziej, ale nie siekać tego na poszczególne jakieś małe fragmenty. Myślę, że mogę też odnieść to do świata filmu. Francuska Nowa Fala chociaż. Zwróć uwagę na to, jak tam wygląda sztuka montażu. Przecież to jest formalność. Ale nie jest to żadna sztywność. To jest formalność, która wynika z pewnej inwencji. Ma to trafić do serca, do mózgu, do nóg, a przez to także do języków, ponieważ ludzie z widowni będą się dzielić tym później. To jest sposób na to, żeby nie być martwym. To jest sposób na to, żeby żyć. To jest też pewne zakwestionowanie czasu, momentu. I to robi także nasza francuska Nowa Fala. Może dzięki temu przekazywać znacznie więcej emocji, możesz też wyjść poza pewną neutralność i możesz złamać, rozerwać pewien przekaz, który do tej pory istniał. Jest to dla mnie ważne, było to też bardzo ważne dla Wilsona, ale na inny sposób. Ja zastanawiam się zawsze, jak to, co było dla niego ważne, odzwierciedlić. Należę do młodszego pokolenia i mam również inne odniesienia, ale to, co robię, nie jest zdradą, jest to pewnym echem, jest to pewnym oddźwiękiem tego, co on robił.
1: Younger generation, with being in touch with other things, having other reference as well, but yet...
0: Zakładamy, że ludzie nie są głupi i odnosimy się, zwracamy się nie tylko do tych, którzy mają bardzo dużo doświadczenia w kulturze, ale także do tych, którzy dopiero tutaj przychodzą po raz pierwszy, do tych, którzy tego doświadczenia nie mają. Oczywiście szanujemy ludzi kultury, za to wtedy, kiedy się do was zwracamy się do młodszych, do starszych, do tych, którzy są mniej wyrobieni kulturowo. Chodzi o to, by mówić tak, żeby powodować, żeby budować pewne obrazy. Słowa mają swoją wartość, ale słowa także coś niosą. Cudowne słowa, takie jak Oskara Miłosza, nie wymagają żadnego wyjaśnienia. Nie trzeba niczego tutaj uczyć. I tu zwracam uwagę na to, że Wilson był prawdziwym rewolucjonistą XX, ale też i XXI wieku. Także w tym, że nie chciał być reżyserem, nie chciał być nauczycielem. Przede wszystkim nie chciał być wyjaśniaczem. To go przerażało. Uważał, że ma do wynalezienia pewien świat i ten świat sam powie ludziom o wiele więcej.
1: He was feeling like he was taken for dumb. And he felt he had also a world to invent. And that would talk more to people.
2: To na koniec odniosę się tylko do tego, że wspomniałeś o Nowej Fali. To koniecznie powinieneś obejrzeć dwa filmy. Jeden, który właśnie tak się nazywa, czyli Nowa Fala Linklatera. To jest nawiązanie do Godarda i do powstawania filmu Do utraty tchu. A drugi film to nasz polski, Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Myślę, że zachwyciłbyś się poziomem estetyzmu w tych dwóch produkcjach. No i na koniec pytanie zadane z myślą, że chyba na nie nie odpowiesz, ale pozwolę sobie je zadać. Dlaczego tych samotności jest siedem? Czy dlatego, że na scenie występuje siedem osób i każda z nich ma swoją samotność?
1: We didn't fix the number of actors before, which was the title.
0: Nie ustalaliśmy liczby aktorów przed tym, jak przyjęliśmy, że tytułem tej sztuki będzie Siedem Samotności. Co do aktorów, mogło ich być sześciu, mogło być ich siedmiu. Chodziło o to, żeby były pewne proporcje związane z tym, co chcieliśmy przedstawiać. Nie mogło być ich zbyt mało. I nie mieliśmy ustalonej liczby wtedy, kiedy przyjęliśmy tytuł. Tytuł jest jednym z głównych dzieł Oskara Miłosza, tytuł jego trzeciego bodajże tomiku poezji, to ten, w którym... Nie, to jest drugi tomik jego poezji. To jest ten, w którym po pierwszym takim bardzo kwiecistym, gdzie zachwyca się ideałami poezji i poetyki, przechodzi do tego drugiego, w którym kopie, w którym dokopuje się do

0: czegoś przede wszystkim do swojej możliwości czy niemożliwości, nieumiejętności stawienia czoła światu. To jest jego, i tutaj on mówi w pierwszej osobie, ale także i uniwersalny sposób wyrażenia tej nieumiejętności. Co do naszego zespołu i co do tego, co stworzyliśmy, uznaliśmy, że nie ma lepszego tytułu niż ten, który on stworzył. Przy okazji Wilson, zresztą my też, zawsze działał na kontrastach. Proszę zauważyć, jeżeli mamy jedną samotność, to już jest coś. Wiadomo, czym ta samotność jest. A jeżeli jest więcej samotności, pojawia się tutaj taki kontrast, że w tych naszych samotnościach nie jesteśmy sami, bo jest nas jakaś większa grupa. Zatem wtedy, kiedy przeszliśmy już do pracy z siódemką aktorów, byłem więcej niż szczęśliwy, że z naszym pięknym tytułem związała się też liczba ludzi, którzy są
1: razem. Is not alone in his or her aloneness. We like this principle very much.
2: To była wielka przyjemność. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Rozpoczęłam ją od żartu i chciałabym zakończyć na żarcie. Może rozstaw pomiędzy ramieniem a klatką piersiową mam za mały, tak samo pomiędzy palcami, ale potrafię mówić na czas i z pewnością potrafiłabym powiedzieć dany tekst chociażby w 20 sekund.
1: I love that.
2: Thank you very much. It was a really pleasure to meet you. And of course, we invite our listeners to theater in Toruń.
1: Yes? Yes, please, come. And it's,
0: ale rzeczywiście, zapraszam, przyjdźcie. To jest wspaniała poezja. Może z tego, co mówiliśmy, wyszło, czy brzmiało, jakby to była pewna abstrakcja tylko dla elity, ale oczywiście tak nie jest. To jest coś, co jest dostępne dla wszystkich. Mamy tutaj wiele obrazów, działamy i tak naprawdę przede wszystkim chodzi o uczucia.
2: Tak o spektaklu Siedem Samotności i w ogóle o teatrze króla awangardy amerykańskiego twórcy teatralnego Roberta Wilsona opowiadał nam Charles Chemin, a Siedem Samotności naprawdę warto zobaczyć. Od przyszłego sezonu to przedstawienie będzie ponownie dostępne na scenie Teatru imienia Willa Machorzycy w Toruniu. Martyna Podolska, dziękuję Państwu za dzisiaj, do usłyszenia. Słyszymy się oczywiście w niedzielę o godzinie 15:00 i już będziemy opowiadać Państwu o warszawskich spotkaniach teatralnych i o premierze rozpoczynającej festiwal, czyli o spektaklu pod tytułem Anioł Zagłady. Do usłyszenia.
3: W repertuarze.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio, scena.
11: Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
14: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił!
13: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z Rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
15: Cicho, wiem.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz.

0: Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Po reklamie.
2: Jest 15.31, a teraz stawiamy pytanie, jak Boże Ciało świętuje się w Hiszpanii. O tym opowie Agnieszka Kozłowska-Łysko.
3: Witam w Boże Ciało. Corpus Christi w Toledo to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt w Hiszpanii. Obchodzone z ogromną pompą od ponad 7 wieków. Dywany z ziół, kwiatów, dzień wolny od pracy. To jedno z niewielu hiszpańskich miast, w którym Boże Ciało jest właśnie dniem wolnym. W innych zostało przeniesione na niedzielę. Oczywiście oprócz Andaluzji, która słynie z kilkugodzinnych procesji rozciągających się na cały tydzień. Boże Ciało w Sewilli to jedno z najważniejszych świąt o charakterze religijnym i kulturowym, któremu towarzyszy wielka, uroczysta, poranna procesja ulicami wokół katedry, a jak jest obchodzone w całej Hiszpanii. Ksiądz Marek Raczkiewicz, redemptorysta, który chyba od wieków już jest w Hiszpanii. Witam ojca serdecznie.
4: Witam serdecznie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji.
3: Teraz ksiądz jest w Madrycie, ale wcześniej...
4: Praktycznie od samego początku, kiedy przyjechałem tutaj w latach 90. do Hiszpanii, mieszkałem właśnie tutaj w Madrycie, w jednej z naszych wspólnot, jednocześnie wykładając tutaj właśnie literaturę starochrześcijańską, języki greckie na przykład właśnie na miejscowych uniwersytetach. Miało być kilka lat, a już zrobiło się 30. Bardzo szybko ten czas upływa.
3: My dzisiaj w Polsce obchodzimy Boże Ciało. To Boże Ciało w Madrycie obchodzone jest w niedzielę. W tym roku jest w sposób szczególny, bo uroczystość będzie celebrował sam papież, który przybywa właśnie do Hiszpanii. Jak jest obchodzony zazwyczaj ten dzień?
4: W Hiszpanii, kiedy rozmawia się z ludźmi, szczególnie starszymi, zawsze powtarzamy takie jedno przysłowie. Trzy są czwartki w roku, które jaśnieją bardziej niż słońce. To jest właśnie Wielki Czwartek, Niebowstąpienie i Boże Ciało. Rzeczywiście te czwartki były i są nadal bardzo uroczyście obchodzone. Zależy też oczywiście od regionu Hiszpanii. Ale w 1989 roku, to dziesięciolecie takie trochę burzliwe przejścia do demokracji w Hiszpanii, też rząd w porozumieniu z episkopatem Hiszpanii przesunął właśnie święto Bożego Ciała z czwartku na niedzielę. Tak samo zrobiono to ze świętem Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia. Ale jednak, jeżeli chodzi o Boże Ciało, wiele miejscowości ma tak silnie zakorzenione tradycje, że to przesunięcie się nie udało po prostu. I w wielu miejscowościach właśnie Boże Ciało obchodzone jest w czwartek, a nie w niedzielę.
3: Czyli przepisy przepisami, a Hiszpanie i tak robią swoje i tak jest na przykład na południu.
4: Oczywiście, że tak. I też jeżeli teraz popatrzymy właśnie tak na mapę, to tak powiedzmy od Galicji, czyli od północy aż po Kanary, są miejscowości, które właśnie Boże Ciało obchodzą w czwartek, czyli dzisiaj, prawda? Każda z tych miejscowości ma też swoje tradycje i tutaj to, co pani wspomniała, pani Radko wspomniała wcześniej, wiara, pobożność łączy się też z tym wyrazem takim bardziej kulturowym, czy danego regionu też. W wielu miejscowościach też bardzo mocno się przekładają miejscowe władze, nawet jeżeli nie są powiedzmy tam prokatolickie czy prokościelne, do tego, by to Boże Ciało było właśnie uroczyście obchodzone, podobnie jak Wielki Tydzień, ponieważ przyciągają turystów. Jak popatrzymy teraz właśnie na te takie najważniejsze miejscowości, prawda, no to na przykład Teneryfa, są takie dwie miejscowości słynne, to jest Maso i jeszcze bardziej znana miejscowość Orotava, gdzie mieszkańcy układają piękne dywany z kwiatów, kolorowe. To są naprawdę dzieła sztuki, a szczególnie w Orotavie, gdzie właśnie też wykorzystują do tych dywanów ten piasek taki wulkaniczny, też i kwiaty. Taki jeden dywan, najdłuższy, to ma ponad 1000 metrów. Więc naprawdę to aż szkoda później iść i chodzić i deptać pod dywanem.
3: Ale to układanie tych dywanów to chyba zaczyna się dużo wcześniej, w takim razie te przygotowania.
4: Oczywiście, tak. I to na przykład taka jest jeszcze inna miejscowość, tym razem w Galicji, się nazywa Ponte Reas, koło Pontevedry blisko.

0: to mieszkańcy w dzień przed Bożym, znaczy w nocy przed Bożym ciałem nie śpią. Wszyscy wychodzą i wszyscy układają właśnie te piękne dywany. Na drugi dzień oczywiście, no to jest oczy podkrążone, ale wszyscy idą na procesję, podziwiają te wszystkie też i dywany, a po południu jest też taka wojna na kwiaty, prawda? Także i też piękny zwyczaj, pokaz dużo i takiego śmiechu, radości i dobrego wina na w Galicji.
1: Kolorowy, radosny i to chyba o to chodzi w wyznawaniu wiary.
0: Oczywiście, że tak, ponieważ zawsze w Hiszpanii wydaje mi się, że łączy się wiele też takich tradycji, powiedzmy, Andaluzja, żywa, dynamiczna, słoneczna, no tam zupełnie odmienna od północy Hiszpanii, gdzie wszyscy są bardziej tacy poważni, dostojni, milczący, prawda? Też klimat robi swoje, prawda? Czy też, jeżeli ktoś jest na przykład w Sewilli, Boże Ciało jest w czwartek. A jeżeli tak samo i w Granadzie Boże Ciało, to jest jedno z najważniejszych świąt, jakie miasto posiada. Trwa tydzień praktycznie. Oczywiście czwartek jest tym dniem najważniejszym. Jest też procesja, ale co ciekawostka, w tejże procesji trzeba tak poszukać takiego smoka, dużego smoka, na którym stoi kobieta. Więc z jednej strony to jest nawiązanie do apokalipsy, prawda? A z drugiej strony też do pewnych tych lokalnych tradycji, jeszcze mówią, że przedchrześcijańskich nawet. Ale samo miasto jest po prostu nie do poznania, prawda? Taka inna ciekawostka jest na przykład w miejscowości Castillo de Murcia. Istnieje procesja związana z procesją Bożego Ciała, ale procesja tak zwana El Colacio odbywa się na drugi dzień po Bożym Ciele. No i główną taką postacią właśnie jest ten Colacio. To jest postać przebrana, takie szaty żółto-czerwone, jest symbolem zła i ma taki pejcz zrobiony z końskiego ogona. On podchodzi do ludzi, zaczepia ludzi, bije tym właśnie tym pejczem, a ludzie oczywiście go prześladują.
1: Czyli to nie jest figurka, to jest postać.
0: Człowiek przebrany właśnie za te szaty. No i to ciekawe, że wzdłuż całej tej ulicy, którą on tam przechodzi, to jest ta procesja, na materacach ludzie kładą małe dzieci, które urodziły się w ciągu ostatniego roku. Więc ten kolaciak, uciekając przed ludźmi, przeskakuje przez te materace, przeskakuje przez te dzieci.
1: To niebezpieczne.
0: Zależy od tego kolacza, kto nim jest też. No, ale to jest ten przeskok nad dziećmi oznacza według właśnie mieszkańców, jest takie uwolnienie dziecka od zła, czyli możliwego zła, także taka zapowiedź bardziej lepszego życia dla tych dzieci. Ale sama ta uroczystość, właśnie ta procesja, powiedzmy w cudzysłowie, jest też, no, przyciąga mnóstwo ludzi, nie tylko mieszkańców tejże miejscowości, ale wraz z całego regionu i z innych.
1: Turystów również pewnie, którzy... Chociaż nie wiem, czy już tak dużo jest turystów, bo to upały są...
0: Akurat tam w tym miejscu to raczej jeszcze spokojnie. Chociaż ostatnio temperatura podskoczyła tutaj do ponad 30 stopni w Madrycie. Tam na południu tam jeszcze bardziej też
1: tam się odczuwa. Te uroczystości, tak jak ksiądz powiedział, na południu Hiszpanii, Andaluzja, Granada, to miejsca, gdzie one są rozciągnięte na cały tydzień. Czy ten cały tydzień to jest wolny, czy to po prostu codziennie odbywają się jakieś procesje? Jak to wygląda?
0: Procesja jest tylko w czwartek, natomiast te inne dni są różnego rodzaju koncerty, spotkania, przedstawienia i zwłaszcza życie zaczyna się wieczorem. To ktoś tam idzie do pracy, wraca z pracy, idzie później na te zabawy, na te place, oczywiście pełne życia. I no i na drugi dzień ma podkrążone oczek i idzie do pracy znowu. Natomiast to jest ten charakter andaluzyjski. Nawet jak wspomniała pani, procesje andaluzyjskie są pełne życia, emocji, uczucia, prawda, ta muzyka, która te orkiestry, które grają, później te kwiaty, tysiące świec, płatki, które są różane, które spadają z balkonu, prawda, salety śpiewane. A takie procesje trwają te 10 godzin i więcej, zwłaszcza ta madruga, tak zwana w Sewilli, kiedy wychodzą w nocy, właśnie o północy najważniejsze procesje. Nikt nie śpi. W tym momencie nikt nie śpi, wszyscy są i też i turyści. Moja siostra ze szwagrem byli właśnie w tym roku w Sewilli na Wielki Tydzień, zobaczy Wielki Tydzień, tak po andaluzyjsku. No to po tych 4 dniach to wrócili zmęczeni.

0: i niewyspani, ale z kolei pod wrażeniem właśnie tego piękna, bo łączy się właśnie wiara, owszem, ale też ta kultura, tradycja, sztuka, to estetyka, która tam towarzyszy tym procesem. Z kolei północ Hiszpanii, też z racji klimatycznych, jest zimniej, jest chłodniej, zależy też od roku, no to mieszkańcy Kastylii i Leon są tradycji, literatury, są bardziej tacy poważni, bardziej no, nie okuczą tak uczuć, są słynne tak zwane procesje milczenia, czyli tam nikt nie nic nie mówi, wszyscy milczenie, no na no, te orkiestra nie gra żadna też, żadnych marszów nie ma. Także czasami na przykład czyli zakonnik, który urodził się na północy Hiszpanii i zostanie przeniesiony do Andaluzji, to są dwa różne światy, czyli ktoś,
1: jakby
0: kto...
1: do innego kraju.
0: Taki właśnie jeden z księży urodzony w Granadzie został przeniesiony do Salamanki, pięknego miasta uniwersyteckiego, prawda? Ale mówi, mam wrażenie, że mieszkańcy tego miasta piją na szklankę octu każdego dnia na śniadanie, bo tacy poważni wszyscy, tacy, no brak nic się nie uśmiecha, prawda? W Hiszpanii to Buenos Dias, tak bardzo charakterystyczne, ciepłe na powitanie, zwłaszcza jak człowiek wstaje rano, jest błękitne niebo, to takie niebo goi tutaj w Madrycie, no to człowiek aż no, chce żyć po prostu, to jest silna energia, jest bardziej pozytywna też, nie? Polacy na przykład, którzy wracają po tych 15, 20, 30 latach do Polski, no powrót jest czasami bardzo trudny, ponieważ jak zaczynają się dni, te długie listopadowe wieczory, chłodne, deszczowe, mgliste, no to muszą wrócić przynajmniej na kilka dni do Hiszpanii, żeby tej energii nabrać z powrotem.
1: Ja chciałam jeszcze tutaj wrócić właśnie do tego, ile w tym jest folkloru, ile wiary, ile przyzwyczajenia, bo tak jak sam ksiądz powiedział, południe jest zupełnie różne od północy. Hiszpania z nazwy jest katolicka, generalnie jest laicka. Jak to wygląda w praktyce?
0: W praktyce zacytuję biskupów hiszpańskich, którzy już kilka lat temu powiedzieli, że Hiszpania przestała być katolicka, czyli nie ma tej większości takiej, jaka kiedyś tam była, zwłaszcza jeszcze tak do lat 90. Też to jest wielka, wielka sekularyzacja społeczeństwa. Też temat zostanie poruszony, szczególnie na kanałach, przez miejscowych biskupów, sekularyzacja młodzieży. Do chrześcijaństwa, katolicyzmu przyznaje się tam niewielki procent. Natomiast z kolei z drugiej strony sondaże pokazują, że jest to głód też i młodzieży na coś duchowego. Więc inne religie, religie wschodnie, niewschodnie przyciągają właśnie tych ludzi. I ostatni sondaż taki socjologiczny, jak był zrobiony, został tutaj w Hiszpanii, no, zaskoczyło wielu analistów jedno pewien fakt, mianowicie, że ten procent religijności czy katolicyzmu, powiedzmy, wśród młodych, podskoczył z 30% do ponad 40%. No to takie pytają się, no właśnie, jaki jest powód tego, prawda? Hiszpanii też, myślę, że w Polsce też o tym się mówi, że wiele osób przyjmuje chrzest, czy prosi o chrzest we Francji, w Anglii. W Hiszpanii też tak obserwujemy coś podobnego, wśród młodych przede wszystkim ludzi. I też takie nowe jakby ruchy, które by powstały, jak na przykład ewangelizacja przez śpiew. Jest taka grupa muzyczna, Hakuna, która będzie śpiewała podczas wizyty papieskiej. Młodzi ludzie, którzy właśnie śpiewając, potrafią przyciągać masy ludzi. Po raz trzeci został już zorganizowany taki koncert Zmartwychwstanie, to się nazywa, w centrum miasta w Madrycie. No to w tym roku było ponad 85 tysięcy ludzi. Przyciągnięty tylko właśnie przez tę muzykę taką, powiedzmy, katolicką, chrześcijańską, więc też to
1: no na
0: obserwujemy.
1: Święta Wielkanocne, tak? Ten koncert
0: tak.
1: był, tak.
0: Tak. I teraz, jeżeli mamy tak mówić, trudno jest to zmierzyć tę religijność, ponieważ to się łączy tradycja rodzinna, prawda? Są osoby, które nie są wierzące, ale jak na przykład chodzi Wielki Tydzień, biorą udział w tych procesjach, są tymi nazarejczykami, ubierają się, to jest tradycja taka rodzinna, pilnowana, przekazywana z pokolenia na pokolenie. Później też są osoby, dla których na przykład no właśnie te procesje są

zwłaszcza na południu Hiszpanii, lepiej wyrażają też ich uczucia, prawda, jakieś religijne tak samo. Andaluzyjczyk musi tej figury, to są figury, prawda, musi dotknąć, ucałować, objąć, wtedy się czuje, że rzeczywiście no, przeżył to spotkanie, jakoś inaczej, czy tę sesję inaczej też. No i oczywiście

0: zaczynają.
1: Niektórzy mówią, że to cyrk, ale jak ja w tym roku uczestniczyłam w Semana Santa właśnie, to jeden z mieszkańców Toledo, bo tam byłam, mówi mi: zobacz, jakie oni ciężkie figury niosą. To musi być wiara, no bo normalnie to po co to? Przecież ich nie widać.
0: Tak. I są też takich 200 tych mężczyzn silnych, musi taką figurę podnieść i nieść to. I dojść rytmicznie, żeby tam nikt się nie przepotknął, bo w tym momencie może dojść do jakiegoś też i nieszczęścia.
1: Nie tylko na Semana Santa, ale również w Boże Ciało takie ciężary są dźwigane, bowiem to są procesje z monstrancją. Boże Ciało wychodzi na ulicę, a ta monstrancja potrafi ważyć kilkaset kilogramów, o czym mówi ksiądz Czesław Piela, teraz mieszkający w Alcali de Henares, niedaleko Madrytu, ale wcześniej w Walencji.
2: W Polsce chyba nie ma czegoś takiego, tak potężnego. W Walencji spotkałem monstrancję największą w świecie,
1: Ile
2: która ma
1: ma?
2: ponad 4 metry wysokości, 4 metry i 600 kilogramów wagi. Żaden ksiądz jej nie poniesie, bo nie podniesie.
1: To kto ją niesie?
2: No oczywiście albo niosą ją na ramionach, albo już na takim specjalnym takiej karecie, czy takim podium przygotowanym na kółkach, tylko po prostu osoby przygotowane, poobierane oczywiście z wielkim szacunkiem, no popychają, przesuwają. Nie? I co jest ciekawe, że ona powstała właśnie po wojnie tej cywilnej, bo wszystko zostaje, wiele, wiele rzeczy poświęconych Panu Bogu w kościołach zostały wykradzione. Nasi przyjaciele ze wschodu również tutaj byli i się tym zajmowali. Także to były oczywiście naczynia liturgiczne i tak dalej, to było wszystko ze złota. No to kradli gdzie się dało, nie? Ile można było. Także ludzie świeccy dali, właśnie ona jest ze srebra i złota, ludzie świeccy dawali właśnie złoto, srebro i to cała diecezja się w jakiś sposób przyczyniła do tego, żeby powstała nowa monstrancja. Tak samo było z papieżem, pomnikiem papieża Jana Pawła II w Walencji.
1: Ludzie
2: Ludzie
1: się
2: święci
1: składali.
2: składali, żeby powstał taki piękny monument. A ta w Toledo jest troszeczkę mniejsza, lżejsza, ale ma więcej złota chyba.
1: Więc
2: Także
1: cenniejsza.
2: też waży ponad 200 kg. Potężne monstrancje i oczywiście no, sama zrobiona artystycznie. Tam są tysiące figur i tak dalej. To by trzeba było dobrych parę dni, żeby to wszystko zobaczyć w szczegółach.
1: Gdzie one są na co dzień przechowywane?
2: No, przechowane są najczęściej w katedrze. Katedra na przykład w Walencji ma swoje muzeum w ramach, tam w środku, z boku można zwiedzać, no i później jest używana do procesji Bożego Ciała. Także to są potężne katedry, gdzie tam mają i muzea i wszystko, no, najczęściej tam są przechowywane. No, jako eksponaty muzealne. Można zobaczyć, zwiedzić i tak dalej. No,
1: Także
2: to
1: zapraszamy
2: takie mamy.
1: wszystkich słuchaczy.
2: No.
1: A w jakich godzinach te procesje się odbywają, Bożego Ciała?
2: Najczęściej to jest do południa. Do południa jest ta procesja główna w Toledo, bo zresztą musimy wejść do dni. Dzień, który jest odprawiany, no wiadomo, czwartki, nie? Powinno być. Ale właściwie już wszystkie inne, to też, i została tylko ta tradycyjna procesja w Toledo, bo to była stolica Hiszpanii i tam jest również prymas, to jest stolica prymasa również Toledo do dzisiaj, nie Madryt. Bo pierwsza, Madryt jest później powstaje, Toledo jest wcześniejsza. Bo stolica ta prymasowska została i tam zostało w czwartek. W czwartek jest Boże Ciało, tak jak w Polsce. Natomiast to jest 50 dni po niebowstąpieniu.
1: I w Toledo ona jest w
2: Tak.
1: czwartek, natomiast w Madrycie czy
2: Tak,
1: w
2: a na to
1: Alcali.
2: w innych miastach już jest przeniesiona, w innych stolicach tych episkopalnych czy biskupich już poprzenoszona na niedzielę, na najbliższą niedzielę, czyli parę dni później. No, w tym roku tu będziemy w Madrycie na przykład mieli później o tydzień, ponieważ jest papież w niedzielę Bożego Ciała, także będzie 14. No
1: Tak.
2: ale o co chodzi, że właśnie w Toledo jest to procesja centralna, może być całej Hiszpanii i to jest właśnie tak, tam chyba o 10 rozpoczynają i to się to z mszą świętą, no później procesja i tak dalej, to jest transmitowane oczywiście na całą Hiszpanię. A procesja to jest taka oficjalna, historyczna.
1: I ona
2: Na
1: się
2: to.
1: odbywa 4 czerwca w tym roku.
2: Tak, ona się odbywa zawsze normalnie w tym dniu, kiedy jest Boże Ciało. A jeżeli

0: jest w niedzielę, wtedy jest po południu. Bo wiadomo, że do południa wszystkie parafie mają msze święte. No i my niekiedy robimy takie krótkie procesje w kościele, wychodzimy tylko na plac. Tutaj ja na przykład też organizuję tak, że mamy taki mały plac przed kościołem. To wychodzimy tam, robimy jeden albo dwa ołtarze. I Polacy robią ołtarz i hiszpański zrobimy i tam się pomodlimy, wyśpiewamy i tanie odmówimy, no i później wracamy z powrotem do kościoła. Błogosławieństwo się uczyli na placu i się wracamy do kościoła. Ale tak to jest po południu, żeby wszyscy księża, wszyscy parafianie mogli uczestniczyć w tej procesji w katedrze, która też jest właśnie, przechodzi ulicami miasta, bardzo długa też jest, no gorący jest bardzo, jest normalnie i jest ołtarz. Tutaj jest ołtarz zrobiony najczęściej przed merostwem, tam gdzie jest taki centralny plac obchodów, to na tym placu się robi taką adorację specjalną. Więc zatrzymujemy się i tam się jeszcze odmawia dodatkowe modlitwy, śpiewamy uwielbienie i idziemy dalej. Właśnie tu w Alcalá de Henares przygotowane są właśnie te dywany kwiatowe. Oni zapraszają wszystkie ruchy kościelne, również te organizacje kościelne, czy też jakieś siostry zakonne, czy parafie, żeby każdy tam przygotował jakieś ileś metrów tego dywanu.
1: To jest taki folklor?
0: To są tradycje, to wyrażenie wiary. No w ten sposób wyrażają wiarę, taką cześć, bo może ciało jest związane publicznym jakimś takim wyjściem, czy też manifestacją obecności Pana Jezusa na Świętym Sakramencie. To jest publiczne, dlatego wychodzi z domu, wychodzi z kościoła, jest procesja, jest takie Chrystus wchodzi w nasze życie codzienne, nie? Przechodzi naszymi drogami naszego życia codziennego. O,
1: dużo ludzi uczestniczy w tych procesjach, podobnie jak...
0: Tak, bo to są rangi turystyczne już. Turystyczne procesje, uczestniczą wszystkie stany, też bardzo ważne. Szczególnie chodzi o uczestnictwo również grup takich tych stanów politycznych też. Nie?
1: Czyli jest też się włączają?
0: Tak, rząd, wojsko, oczywiście wojsko, policja, wojsko też prowadzi, idzie, towarzyszy. Była dyskusja na temat, czy oni tam mają i z bronią. Procesja. No ja mówię, no ale jakby to był żołnierz bez broni. Idzie normalnie, tak jak zawsze, nie? W całym wyposażeniu. Żołnierz to jest żołnierz. To jest bardzo mocny udział wojska. Orkiestry oczywiście orkiestry są bardzo związane z tym. Orkiestry muszą grać i śpiewają też i pieśni. Już grają, ale coś Hiszpanie tak nie śpiewają. Grają pięknie, piękne utwory właśnie takie procesyjne.
2: O hiszpańskim Bożym Ciele opowiadała Agnieszka Kozłowska-Łysko. 15.54 w Polskim Radiu 24. Zmieniamy teraz temat, bo według zapowiedzi o 16.30 ma się zacząć półfinałowy mecz French Open Maji Chwalińskiej z Rosjanką Dianą Schneider. Na miejscu w Paryżu jest nasz korespondent Stefan Folzer. Witaj serdecznie, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Powiedz, jaka atmosfera panuje wokół tego spotkania, no i co mówi sama Maja Chwalińska?
3: No tutaj czuć ogromne oczekiwania, one rosły z każdym dniem, po każdym występie Polki, tutaj z każdym meczem też przybywa więcej polskich kibiców. No, na papierze Polka jest outsiderką w tym pojedynku dzisiejszym z Rosjanką Dianą Schneider. Przypomnijmy, że Polka rozstawiona jest numerem 114, a Rosjanka jest 23. najlepszą rakietą świata. No ale wczoraj Polka już pokonała rywalkę z czołowej 30. W sumie w Paryżu odniosła już łącznie 8 zwycięstw z rzędu, pokonując wiele razy wyżej notowane zawodniczki z czołowej 30. No, wśród polskich kibiców nikt nie ma wątpliwości, jak zakończy się dzisiejszy mecz.
4: Ja myślę, że przez to, że Sabalenka jednak przegrała ten półfinał, no to myślę, że jest jakaś szansa na finał.
5: Czekamy na finał. Bilety mamy, więc na pewno mamy nadzieję zobaczyć Maję w finale.
6: Jest fantastyczna. No dawno takiego tenisa chyba nie widzieliśmy w takim wykonaniu.
7: Roland Garros, obojętnie jak się zakończy na przyszły rok, już warto będzie się wybrać na pewniaka.
3: No, czuć entuzjazm wśród polskich kibiców. Wśród francuskich komentatorów zdania są bardziej podzielone. Wszyscy oczywiście chwalą Polkę i jej dokonania tutaj w Paryżu, ale wielu zastanawia się, czy wytrzyma presję, bo to jednak pierwszy półfinał turnieju Wielkiego Szlema w jej karierze. Czy wytrzyma również ten mecz fizycznie, bo miała niespełna dzień, by odpocząć po ćwierćfinale. No i gra w Paryżu już trzeci tydzień, więc to zmęczenie prędzej czy później da się jakoś we znaki. No, a jej rywalka gra tutaj od nieco ponad tygodnia, bo od razu znalazła się w turnieju. turnieju głównym nie musiała przechodzić przez kwalifikacje, więc ten element zmęczenia właśnie może być też tutaj decydujący.

0: Zaskakujący. Tak Polka odpowiadała na pytania o presję i formę po wygranej w ćwierćfinale. Nie dociera do mnie to, co się dzieje. Tylko skupiam się na kolejnych meczach. Szczerze mówiąc, nie mam wrażenia, że jest to aż tak ważna chwila. Oczywiście jestem trochę zmęczona, ale to normalne. To turniej wielkiego szlema. Poziom adrenaliny jest bardzo wysoki, więc nawet jeśli czuję się gorzej, gdy wchodzę na kort, zaczyna się inna historia. Nieważne, jak się czuję, będzie dobrze. No więc wierzymy, że będzie dobrze, a w ewentualnym finale Maja Chwalińska mogłaby zmierzyć się albo z Ukrainką Martą Kostiuk, albo Rosjanką Mirą Andrejewą. Ten mecz już trwa i na razie prowadzi Rosjanka. Finał, ewentualny finał Polki w sobotę.
1: Ten mecz będziemy oczywiście też śledzić na antenie Polskiego Radia 24. Wracać do tego tematu. Stefan Folzer, dziękujemy za relację. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Tu Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pomnik Tadeusza Mazowieckiego w Warszawie? O takim pomyśle mówi premier Tusk. Przyczyna wypadku śmigłowca w Małopolsce nieznana. Pilot maszyny zginął. Odliczamy minuty do półfinału French Open. Zagra polska tenisistka. Minęła godzina 16. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Był pierwszym niekomunistycznym premierem w naszym kraju po II wojnie światowej. Premier Donald Tusk zabiega o to, aby Tadeusz Mazowiecki miał w Warszawie swój pomnik. W przyszłym roku miałby on stanąć przed kancelarią premiera. Wtedy będzie przypadała setna rocznica urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. O dzisiejszej rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych premier Tusk mówił w nagraniu, jakie umieścił w mediach społecznościowych.
2: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
1: Szef rządu zapowiedział, że 4 czerwca przyszłego roku ulicami Warszawy przejdzie wielki marsz patriotów.

0: 2 czerwca obchodzimy w naszym kraju Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. Ustanowił go w 2013 roku Sejm dla upamiętnienia wyborów z 1989 roku. Za godzinę na naszej antenie będą mogli Państwo posłuchać rozmowy z rzeczniczką rządu Tadeusza Mazowieckiego, Małgorzatą Niezabitowską. Od wielu godzin służby pracują w miejscu, gdzie doszło do tragicznego wypadku lotniczego w Małopolsce. W okolicach Mszany Dolnej w powiecie limanowskim rozbił się niewielki śmigłowiec. Jego wrak znaleziono po kilku godzinach poszukiwań. Pilot odniósł wiele poważnych obrażeń i zmarł. Trudno dostępny teren wypadku jest zabezpieczany, mówi rzecznik limanowskich strażaków Wojciech Bogacz.
1: Sam obszar katastrofy jest to zlokalizowane w jednym skoncentrowanym miejscu, natomiast trudny teren, bardzo trudny dojazd tylko i wyłącznie pojazdami czterokołowymi typu quad, ewentualnie pieszo.
0: Na miejscu wypadku pracują policjanci i prokurator, są też przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Polskie władze będą rozmawiały z Niemcami o zniesieniu kontroli granicznych, zapowiada to wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Kontrole, jakie na wszystkich granicach utrzymują władze w Berlinie, były jednym z tematów unijnej narady ministerialnej w Luksemburgu. Na Niemcy naciskały m.in. Luksemburg oraz Holandia. Nie ma już powodów do przedłużania kontroli przez Niemcy, przekonuje wiceminister Duszczyk.
2: My zrobiliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo, żeby uszczelnić granicę z Białorusią, a więc ten kanał migracyjny przez Białoruś praktycznie u nas jest zamknięty. Oczywiście mamy problem trochę z kanałem, który jeszcze idzie przez Litwę, przez Łotwę, ale on też, Litwini i Łotyszy zrobią bardzo dużo, żeby go zamknąć. I to w pewien sposób powinno zostać zauważone przez Niemcy, które jednak prowadzą tą kontrolę graniczną już długo. Natomiast musimy zdawać sobie z tego sprawę, że dużo łatwiej się wprowadza kontrole graniczne, niż się z nich rezygnuje.
0: Presję na Niemcy wywiera również Komisja Europejska. Przedwczoraj opublikowała ona krytyczny raport i wezwała do zniesienia kontroli. Wiceszef MSWiA zapowiedział też, że nasz kraj poprze inicjatywę wprowadzenia dodatkowych restrykcji wizowych wobec Rosjan. Nie może być tak, że z jednej strony nakładamy sankcje na Rosję, a z drugiej wydajemy kilkaset tysięcy wiz turystycznych jej obywatelom, którzy potem wypoczywają na europejskich plażach, mówi Maciej Duszczyk. Polska jest jednym z 11 krajów Unii Europejskiej, które podpisały listy do Komisji Europejskiej z apelem o wstrzymanie wydawania wiz rosyjskim obywatelom. W Paryżu odliczanie do półfinału Rolanda Garrosa, w którym zagra Maja Chwalińska. Polska tenisistka zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Na trybunach paryskiego kortu na pojedynek z udziałem Chwalińskiej czeka już wielu polskich kibiców. Wszyscy wierzą w jej awans do finału.
3: Jest fantastyczna, no dawno takiego tenisa chyba nie widzieliśmy w takim wykonaniu.
4: Bardzo mi się podoba ta gra. No bardzo fajna, niekonwencjonalna, zupełnie inna niż reszta tenisistek.
5: Bo jest zaskakująco, wszystkich zaskoczyła przede wszystkim sukcesem, no i wydaje się też bardzo sympatyczną osobą i aż chce się jej po prostu kibicować.
0: Początek półfinału Chwalińska-Schneider najwcześniej o 16:30. Zależy to od tego, kiedy zakończy się trwające spotkanie Kostiuk-Andrzejewa.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed niebezpieczną pogodą w niemal całym kraju ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Gwałtowne zjawiska pogodowe są prognozowane przede wszystkim na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, mówi dyżurna synoptyk Dorota Pacocha.
7: Na tym obszarze spodziewać się możemy burz, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu z sumą do około 35 litrów na metr kwadratowy oraz lokalnie porywy wiatru do 60 km na godzinę oraz grad.
0: Alerty przed burzami obowiązują także dla zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego. Mieszkańcy zachodniej, centralnej części Dolnego Śląska oraz części Lubuskiego mogą się spodziewać obfitego deszczu.
8: Jest 16:06, a już za chwilę audycja Chińskie Znaki, w której Tomasz Sajewicz podejmie dwa tematy. Pierwszy to Tajwan, wyspa niezwykle bogata kulturowo i jedno z najgorętszych politycznie miejsc na Ziemi. Drugi to pytanie, czy istnieje jeszcze niezależne dziennikarstwo w Chinach. Zapraszamy.

0: dinin thutu tha tha dinin kan ho pa
1: 必将在14多亿中国人民永续。有我，新党党旗有我。
2: Chińskie znaki.
3: Świąteczne wydanie chińskich znaków. Tomasz Sajewicz, dziękuję, że jesteście Państwo dziś z Polskim Radiem 24, a ja zapraszam na opowieści o Tajwanie z różnych perspektyw. Tak się składa, że troje naszych rodaków i mogę powiedzieć moich przyjaciół związanych jest z Tajwanem w różnych sferach. Olimpia Kot związała swoje życie z badaniami kultur rdzennych Tajwanu. Aleksandra Bielakowska z tajwańskiego biura Reporterów Bez Granic przypomina światu i nam wszystkim, że wolność słowa nie jest dana raz na zawsze, że trzeba o nią dbać, szczególnie w Azji. Marcin Jerzewski z European Values Center for Security Policy, częsty gość chińskich znaków, buduje mosty między społeczeństwami Polski, Unii Europejskiej i Tajwanu. Dziś chińskie znaki z Tajpej, a świąteczne opowieści zaczniemy od podróży z dr Olimpią Kot w głąb rdzennych społeczności Tajwanu.
4: Dla chyba większości z nas Tajwan, jak myślimy sobie o Tajwanie, to jest wyspą, gdzie mieszkają Tajwańczycy, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że trudna i ciekawa jednocześnie historia tej wyspy nieodłącznie związana jest z ludnością rdzenną, ludnością aborygeńską. Czy w ogóle w ten sposób można określać rdzennych mieszkańców Tajwanu?
5: Teraz już termin rdzenna ludność jest bardziej popularny, ale do niedawna wersji angielskiej na przykład aborygeni też określali siebie mianem aborygenów. Dopiero zmieniło się to kilka lat temu i staramy się już mówić o rdzennej ludności, natomiast według rdzennej ludności, jeśli użyje się terminu aborygeni, oni nie mają nic przeciwko temu. Łatwo ich przeoczyć, powiedzmy, dlatego że stanowią tylko niecałe 3% populacji, czyli to jest około 600 tysięcy osób, z których połowa mieszka w miastach, a połowa dalej w górach. Możemy je podzielić na kilkadziesiąt grup, z tym, że obecnie zostało zaakceptowanych i uznanych 16 grup. I wśród tych grup są grupy, które właśnie mieszkają w górach, które mieszkają na nizinach, chociaż tych jest zdecydowanie mniej. Te grupy po prostu różnią się strukturą społeczną. Jeśli popatrzymy na podział taki historyczny, tak jak wcześniej wspomniałam, były grupy, które mieszkały na nizinach, które mieszkały też w górach. Wtedy wchodzi jeszcze w grę kolejna grupa, tak zwani historyczni aborygeni nizinni, czy rdzenna ludność mieszkająca na nizinach historycznie, którą określa się takim zbiorczym mianem Pinpudzu, czyli to są grupy, które mieszkały kiedyś na nizinach. I ten podział nie ma nic wspólnego z podziałem administracyjnym, po prostu historycznie te grupy mieszkały na nizinach, zostały zasymilowane, ale teraz część z nich walczy o to, żeby odzyskać albo uzyskać po raz pierwszy status rdzennej ludności.
4: Mnie najbardziej interesuje taka kwestia społeczna, jak to wygląda, dlatego że w większości miejsc, gdzie jest ludność rdzenna, ludność aborygeńska, niestety już sama obecność, to jest trudna historia, też jest powód czasem do konfliktów wewnątrz społeczności. Jak to jest na Tajwanie? Czy obecnie w tym społeczeństwie, które jawi się nam jako demokratyczne, otwarte, które ze względu na swoją trudną sytuację, taką geopolityczną, ceni sobie demokrację, równości, wiadomo, że to jest jedno z tych miejsc, gdzie mniejszości seksualne mają swoje prawa bardziej niż w innych częściach Azji. Jak to jest z ludnością rdzenną?
5: Tajwan ma bardzo skomplikowaną historię. I historycznie rdzenna ludność oraz Tajwańczycy podlegali dyskryminacji, na przykład po 1945 roku. Można powiedzieć, że rdzenni mieszkańcy podlegali jej podwójnie, dlatego że pewne mechanizmy dotyczyły i lokalnych Tajwańczyków, Hanów, i rdzennych mieszkańców, ale też rdzenni mieszkańcy byli też dyskryminowani przez Hanów zamieszkujących od stuleci Tajwan. Także wśród tych takich ogólnych mechanizmów oczywiście był zakaz używania języków. Przez setki lat, odkąd na Tajwan przybyli Holendrzy i Hiszpanie, lokalna ludność rdzenna traciła swoją ziemię na rzecz osadników z Chin. Także to jest ta pierwsza warstwa. Drugą warstwą były powszechne stereotypy też na temat rdzennej ludności, na temat ich zachowań, na temat ich kultury, na temat ich wyglądu. To zaczęło się zmieniać oczywiście kilkadziesiąt lat temu, już w czasie w ogóle narodzin ruchów społecznych na Tajwanie, na początku lat 80. i później

0: kontynuując aż do dzisiaj. W związku z czym aborygeni lub rdzenna ludność również była uczestnikami tych ruchów. Zazwyczaj to były odrębne ruchy, które miały na celu uzyskanie praw rdzennej ludności, czyli te działania dotyczyły na przykład zwrotu ziemi, która została zagarnięta. Możemy zacząć znowu od czasów holenderskich poprzez okupację japońską, Kuomintang, aż do dzisiaj. A drugi większy ruch dotyczył zwrotu tożsamości, uznania nazwy rdzennych mieszkańców po chińsku, takiej, jaką rdzenni mieszkańcy uznali za najbardziej odpowiednią, czyli Yuan Zhumin.
1: Co to oznacza?
0: Czyli to jest ludność, która mieszkała od początku. Oraz zwrotu tradycyjnych imion i nazwisk rdzennej ludności, ponieważ wszystkie nazwiska zostały zmienione po przybyciu Kuomintangu na nazwiska chińskie. Natomiast oczywiście rdzenni mieszkańcy mają własny system nadawania imion, a ponieważ to są języki austronezyjskie, oczywiście nie mają też nic wspólnego z imionami, nazwiskami chińskimi.
1: Czy udało się wprowadzić też zapis tych imion rdzennych do dokumentów oficjalnych?
0: Tak, i to dopiero niedawno, właściwie 2 lata temu. Od 2 lat rdzenni mieszkańcy na przykład przy meldunku mogą wpisywać tylko w alfabecie łacińskim swoje tradycyjne imiona i nazwiska. Wcześniej mogli to robić, jeśli obok było nazwisko chińskie, albo kiedy ich tradycyjne imiona i nazwiska były przetranskrybowane na chiński.
1: Dlaczego na Tajwanie zajęło to tyle lat? Mówisz o tym uzyskiwaniu praw, o tych sytuacjach, które postrzegane są jako kamienie milowe, miały miejsce raptem kilka lat temu. Dlaczego dopiero teraz? Co takiego się wydarzyło na Tajwanie? Do czego musiało dojść, że ta dyskusja dopiero w drugim dziesięcioleciu XXI wieku miała miejsce?
0: To jest moja ocena. Może gdybyśmy porozmawiali z reprezentantem rdzennej ludności, może miałby inny obraz sytuacji, ale to nie była rzecz paląca. Były ważniejsze odzyskanie ziemi, czy ogólny status rdzennej ludności, który zakończył się wprowadzeniem ustawy zasadniczej dotyczącej rdzennej ludności, katastrofy naturalne, przesiedlenia związane z katastrofami naturalnymi. Według tego, co ja obserwuję, po prostu były inne, ważniejsze problemy do rozwiązania niż właśnie kwestia tradycyjnych imion i nazwisk. Poza tym możemy mówić dużo o języku właśnie, dlatego że teraz moim zdaniem to są dalej bardzo optymistyczne oceny, że 30% rdzennej ludności dalej posługuje się językami austronezyjskimi. Natomiast poprzez lata asymilacji też nie było takiego dużego odzewu ze strony rdzennych mieszkańców, jeśli chodzi o oficjalną zmianę imion i nazwisk. I do tej pory tylko 5% spośród tych członków rdzennej ludności zdecydowało się na zmianę tych nazwisk.
1: Porozmawiajmy o języku, bo to jest niezwykle ciekawe. To, że tylko tyle procent decyduje się na zmianę nazwisk na języki rdzenne, czy to też świadczy o tym, że one zanikają, że coraz mniej osób mówi, czy jest też być może w jakimś ograniczonym zakresie jest też taki ruch rodzin, które pokazują, że te tradycje są żywe, że są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
0: I tak, i nie. To jest złożony proces, dlatego że możemy patrzeć na działania rządu i możemy patrzeć na działania społeczności. W czasie tego procesu asymilacji nastąpiła stopniowa utrata języków. Mówimy o językach, prawda? Bo to nie jest jeden język. Każda grupa ma swój własny język. W każdej wiosce praktycznie mówi się troszkę w inny sposób i to też rodzi nowe problemy. W 1998 roku weszła pierwsza ustawa o edukacji rdzennych mieszkańców i ta ustawa zakładała właśnie ochronę praw do edukacji i ochronę do języka, więc to był taki pierwszy etap. Później miało miejsce wprowadzanie kilkuletnich programów dotyczących ochrony języka, więc wyglądało to tak, że w szkołach, najpierw do szkół podstawowych wprowadzono język danej ludności. W międzyczasie też Rada Ludności Autochtonicznej od 2001 roku wprowadziła testy języków rdzennej ludności. Na te programy została przeznaczona bardzo konkretne fundusze, ale te programy nie przekładały się na wykorzystanie języka i praktyczną naukę języka, dlatego że na przykład w każdej wiosce język brzmi troszkę inaczej. Innych słów się używa i teraz niekoniecznie nauczyciel, który uczył tego języka dzieci w podstawówce, mówił tym samym językiem, który dzieci słyszały od swoich babci i dziadków.
1: Trochę jak nasz tutejszy język na Podlasiu, powiedziałbym. Od wsi do wsi zupełnie inny.
0: No właśnie, wtedy i dzieci wracały do domu i dalej nie mogły się porozumiewać ze swoimi dziadkami. I zauważ, że mówię dziadkowie i babcie, a nie do końca mama i tata, dlatego że jest jednak ta przerwa pokoleniowa

0: w używaniu języków rdzennych. Druga kwestia to działania poszczególnych społeczności. Właśnie są teraz już szkoły, które oferują naukę języka danej konkretnej społeczności i to już w przedszkolach albo w szkołach podstawowych i są też specjalne klasy, które używają tylko języka. Czyli to nie jest któryś tam z przedmiotów w tygodniu. Niestety dalej nauczanie, jeśli chodzi o czas poświęcany na nauczanie rdzennych języków, jest bardzo ograniczony, bo to jest tylko 40 minut w tygodniu na przykład, więc to jest zupełnie niewystarczająca, ale są też klasy imersyjne tak zwane, które używają tego języka jako przedmiotu wykładowego, powiedzmy.
1: Obserwując to wszystko, czy jest powrót do tych języków? Z jednej strony mamy na pewno tendencję związaną ze stabilizacją sytuacji i samych ludności rdzennych i używanych przez nią języków, ale czy, nie wiem, jest jakiś powrót do tych tradycji, czy raczej tutaj jednak chodzi bardziej o dbanie o swoją tożsamość?
0: Myślę, że obydwie te kwestie wchodzą w grę. To znaczy, że znajomość języka nie jest głównym wykładnikiem przynależności do ludów austronezyjskich na Tajwanie.
1: A właśnie, a co jest?
0: Poczucie wspólnoty. To jest poczucie na takim poziomie indywidualnym i przynależności do wspólnoty i poziomie tej danej wspólnoty, czyli to jest uczestnictwo w tradycyjnych rytuałach, powrót do wioski, zapraszanie tak zwanych swatów przed zawarciem związku małżeńskiego, przed zaręczynami. To jest tylko jeden z przykładów. Tutaj można dużo mówić o tym, dlatego że, tak jak powiedziałam, połowa ludności już mieszka w miastach. Młodsze pokolenie też ma problem. Nie wie za bardzo, jak związać się ze swoją wspólnotą, która dalej mieszka w wiosce. Ktoś, kto jest częścią wspólnoty, po prostu w ten sposób uczestnicząc w życiu tej wspólnoty, buduje swoją tożsamość. Natomiast na poziomie administracyjnym są też oczywiście osoby, które nie mają statusu członka rdzennej społeczności, ale są też sposoby, żeby ten status udowodnić. Na przykład jeśli jeden z rodziców jest członkiem rdzennej społeczności, co wydaje się proste, ale jeszcze kilka lat temu, tylko i wyłącznie jeśli ojciec był członkiem rdzennej społeczności, dana osoba mogła się ubiegać o status osoby rdzennej.
1: Czyli po męskiej linii mogło to przechodzić. Tak, dlaczego?
0: Tak. Tu już wchodzimy w kwestię charakterystyki społeczeństwa chińskiego opartego na patriarchacie, bo społeczeństwa rdzenne nie są na nim oparte. Oj,
1: oj, oj. Wspomniałaś o społeczności, o tym, jak ważnym wyznacznikiem jest to w życiu rdzennych mieszkańców, ale chyba najprościej nam będzie powiedzieć na twoim własnym przykładzie, bo ty też jesteś częścią społeczności. Odkąd przyjeżdżam na Tajwan, słyszę opowieści o tobie i o twojej wsi gdzieś na południu Tajwanu. Co to za historia?
0: Ja lubię nazywać swoją wioskę właśnie swoją wioską. W tej wiosce przebywam już od kilkunastu lat. Tam zaczęły się moje badania, tam zbierałam materiał do mojej pracy doktorskiej po tajfunie Morakot w 2009 roku. Ja do wioski weszłam w 2011 roku, potem jak ona została przesiedlona i tak zaczęła się nasza wspólna historia.
1: Dobrze, to tutaj wiele ciekawych wątków. Wioska została przesiedlona.
0: Dlatego, że pierwotna wioska, która znajdowała się w górach, była narażona na obsunięcia ziemi, na spadające skały do środka wioski. Także mieszkańcy po tajfunie Morakot stwierdzili, że w ramach tego procesu przesiedlania ludności z terenów niebezpiecznych. Oni również skorzystają z tej okazji, spróbują znaleźć bardziej bezpieczne miejsce i przenieść całą wioskę.
1: Jak daleko się ta wioska przeniosła?
0: Tutaj otwieramy kolejną wielką księgę. Ten proces, który trwał dwa lata, był naznaczony mnóstwem nieporozumień, szczególnie na linii rdzenni mieszkańcy i administracja państwowa. Niektórzy do tej pory nie nazywają tego przeniesieniem, ale rozdzieleniem wioski, dlatego że mieszkańcy nigdy nie stracili kontaktu z wioską w górach, bo to nie jest taka zwykła wioska. Ta wioska powstała kilkaset lat temu. Ta wioska to jest miejsce, z którego wywodzi się jedna z podgrup grupy Paiwan. Grupa Paiwan ma bardzo silne związki z ziemią, dlatego niemożliwe jest przeniesienie się do nowej wioski. Niemożliwe jest zapomnieć o tej wiosce, z której wszystkie wioski w tym terenie się wywodzą.
1: Jak daleko położone są od siebie oba miejsca? Nowa wioska i stara wioska.
0: Nowa wioska jest położona mniej więcej 20 km w linii prostej od tej wioski pierwotnej. To jest teren górski, mniej więcej 40 do 50 minut, żeby się dostać z jednej wioski do drugiej. Pierwotnie ta odległość nie miała być taka duża, dlatego że ta nowa wioska znajduje się już poza tradycyjnymi terenami właśnie tej grupy, ponieważ każda grupa wokół swojej wioski ma swoje tradycyjne tereny. Ta wioska znajduje się na terenie innej grupy, na ziemi, która została im odebrana, znacjonalizowana ponad 100 lat temu. Z tym całym procesem też

0: się wiązały tego typu konflikty. Najbardziej przeżywały to starsze osoby, że nie mogą w każdym momencie wyjść z domu i pójść na pole, zobaczyć, jak rośnie proso na przykład. Tam głównie jednak teraz się jeszcze proso uprawia, jak rosną orzeszki ziemne. Tak, to była ta grupa najbardziej dotknięta przez to przeniesienie. Młodsze pokolenie, czyli tutaj mówimy o ludziach 50-40, dalej jeździ do tej pierwotnej wioski uprawiać ziemię. Co nie było ich pierwotnym zajęciem, bo też, tak jak mówiłam, powiedzmy sobie, że większość ludzi jednak pracuje w miastach. Jednak to połączenie z ziemią jest bardzo silne do tej pory.
1: Czyli to był jednak rzeczywiście takim wstrząsem, był tajfun Morakot. Po stuleciach mieszkania w tym miejscu powiedzieli, ok, to jest ten moment, że jednak mamy XXI wiek, pomyślmy o tym, żeby w bezpieczeństwie mieszkać gdzie indziej.
0: Po tajfunie Morakot nadarzyła się okazja, żeby wreszcie ten plan wdrożyć w życie, dlatego że mieszkańcy już kilkadziesiąt lat wcześniej praktycznie planowali przeniesienie, co jest takie szczególne w tej historii, ponieważ poszczególne wioski były bardzo często przenoszone przez Japończyków, później właśnie przez Kuomintang. Ta wioska właśnie od kilkuset lat tkwiła w tym samym miejscu i to tak jakby sami mieszkańcy po prostu zdecydowali o tym przeniesieniu. Po tajfunie Morakot, kiedy inne wioski też były przenoszone, mieszkańcy stwierdzili, że może wreszcie uda się po prostu przenieść tą wioskę na nowy teren.
1: W takich historiach mnie zawsze zastanawia, a co z grobami, bo to jest taki namacalny symbol pamięci.
0: To jest też kolejna ciekawa historia, bo dawno, dawno temu, jeszcze przed okupacją japońską, ludzi chowało się w domach, pod podłogą po prostu, dlatego że według tradycyjnych wierzeń przodkowie dzięki temu wiedzieli, jak wrócić do domu. Oni po prostu byli dalej członkami tej społeczności. To był największy, najbliższy fizycznie możliwy wyraz tej bliskości międzypokoleniowej, jak właśnie pochowanie członków danego klanu w tej podłodze w domu. To zostało zakazane w trakcie okupacji japońskiej, ale wracając już do czasów współczesnych, cmentarz nadal znajduje się w wiosce, w górach i każda osoba, której zdarzy się umrzeć, no w większości oczywiście już teraz poza wioską, dalej jest przygotowywana do całej ceremonii pogrzebowej w większości przez mieszkańców wioski, przez członków rodziny i później ta sama społeczność przenosi ciało na wieczny spoczynek w górach. Więc to jest jeszcze taki dodatkowy przykład poczucia tej wspólnoty właśnie, że tak jak my teraz już zlecamy firmom zewnętrznym zajęcie się pochówkiem, tam jednak dalej ważne jest to, żeby osoba, która spędziła całe życie, a przynajmniej jego część danej społeczności, żeby przez tą społeczność została odprowadzona w to ostatnie miejsce.

0: Natomiast w związku z tym, co powiedziałam wcześniej, w każdym domu zapala się światło. Jeśli nie ma nikogo w domu, zapala się światło, które świeci się 24 godziny na dobę, po to, żeby duchy przodków wiedziały, jak wrócić do domu.
1: W starej wiosce.
0: W starej wiosce, tak. Generalnie jest bardzo powszechny zwyczaj zostawiania włączonego światła. Kiedyś oczywiście zostawiało się paleniska, które nigdy nie gasły w domach, natomiast teraz tę rolę przejęła elektryczność.
1: Ile czasu zajęło ci zostanie swoją? Czy jesteś już swoją tam u siebie?
0: Jestem swoją i również jednak jestem dalej z zewnątrz. Także ze względu na szacunek dla lokalnej ludności nie sądzę, żebym kiedykolwiek poczuła, że jestem jedną osobą z ich społeczności, dlatego że jednak jeszcze wielu rzeczy i spraw nie rozumiem, też w swoim własnym odczuciu, natomiast prawdą jest i faktem jest, że rzeczywiście zostałyśmy właściwie też przyjęte do społeczności. Emilka ma tam swoją rytualną siostrę. Cały rytuał został przeprowadzony.
1: No to powiedzmy, rytualna siostra zasługuje na osobny wątek tej rozmowy.
0: Ile mnie zajęło to, żeby się poczuć jak w domu, w tej społeczności, żeby zostać przyjętą przez społeczność? Zajęło to kilka miesięcy ciężkiej pracy, dlatego że w momencie, kiedy ja pierwszy raz przyjechałam do wioski, mieszkańcy byli zmęczeni. To było po 2 latach przepychania się z rządem, przepychania się z innymi grupami, 2 lata niepewności, przepychania się z organizacjami pozarządowymi, wywalczenie własnej pozycji, oczywiście zderzenia różnych poglądów na świat, zderzenia kulturowe, całej społeczności z całym światem zewnętrznym, więc ja byłam postrzegana jako kolejna osoba z zewnątrz, która nie rozumie lokalnej społeczności, która przyszła pozadawać pytania, zrobić zdjęcia, napisać może kilka artykułów i która zniknie. Więc tak na początku byłam traktowana, aż po paru

0: miesiąca z niektórymi osobami szybciej, z niektórymi wolniej, powiedzmy 2 miesiące, 3 trwało z niektórymi pół roku. Nagle okazało się, że przez rozmowy, poprzez otwieranie rozmów właściwie przez lokalnych mieszkańców, zrozumiałam, że zostałam, przynajmniej moja obecność tam została zaakceptowana. Bardzo sobie cenię to, że jeśli w wiosce jest jakiś problem, może nie na poziomie wioski, ale na poziomie poszczególnych klanów, ja o tym też wiem. Dostaję telefon, że na przykład jest jakaś poważna sprawa, czy mogłabyś przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Ja dalej jestem w tej, jednak występuję w tej roli antropologa, ale zostaję zapraszana na te obrady wewnątrzklanowe, żeby spojrzeć na to innym okiem po prostu. Także to sobie...
1: To musi być fascynujące. I powiedz mi, przykład, czy sprzedać krowę temu, a nie temu właścicielowi, albo czy można posiać proso akurat o tej porze roku? No oczywiście sobie tutaj trochę dworuję, ale liczę na szczerą odpowiedź.
0: To są kwestie dotyczące zazwyczaj konfliktów rodzinnych, o których wolałabym oczywiście nie mówić w szczegółach, ale zazwyczaj po tym można poznać, że rzeczywiście jesteś członkiem przynajmniej...
1: No, ale to muszą ci bardzo ufać.
0: Tak, to prawda. Mogę powiedzieć i z tego się też bardzo cieszę, że cieszę się ich zaufaniem.

0: To powiedzmy teraz o siostrze...
1: Emilki, mojej córki, która ma na imię Alui. Są w tym samym wieku. To nie jest jej biologiczna siostra oczywiście. W tej grupie Paiwan istnieje taka instytucja rytualnego siostrzeństwa lub rytualnego braterstwa. I w wiosce polega to na tym, że to jest po prostu przyjaźń, która została wyniesiona na kolejny, tak przekładając troszkę na naszą rzeczywistość, która została wyniesiona do kolejnego poziomu. Ta przyjaźń, te więzi nie występują tylko pomiędzy dwoma mężczyznami, czy tam chłopcami, lub między dwiema dziewczynkami, czy dwiema kobietami, ale pomiędzy dwoma klanami. Także zazwyczaj, kiedy dzieci są jeszcze małe i zaczynają się przyjaźnić na podwórku, rodzice obserwują, że jest taka specjalna więź przyjaźni między dziećmi. Rozmawiają z rodzicami tej drugiej strony i po prostu proponują to rytualne braterstwo lub siostrzeństwo, co polega w praktyce, przekłada się na wzajemną opiekę dwóch klanów. Po przejściu tego rytualnego, tej ceremonii braterstwa lub siostrzeństwa, dwa klany zostają połączone w takim sensie, że po prostu tworzą tak jakby jeden klan, który o siebie dba.
0: Jak taka ceremonia wygląda?
1: Ceremonia wygląda różnie. Zaprasza się starszyznę, która zazwyczaj używając austronezyjskiego języka danej społeczności opowiada o obowiązkach, które łączą się właśnie z tym rytualnym siostrzeństwem lub braterstwem. I zaprasza się oczywiście rodziny z poszczególnych klanów. Na poczęstunek następuje wymiana prezentów i wtedy już rodzice z obydwu stron decydują o tym, jakie prezenty zostaną wymienione. Także to może być albo mała ceremonia kilkudziesięciu osób, to może być też olbrzymia ceremonia, na którą zaprasza się większość wioski. To już zależy od decyzji tych poszczególnych klanów. Zazwyczaj po takiej wstępnej deklaracji, właśnie kiedy dzieci są małe, dotyczącej tego rytualnego braterstwa lub siostrzeństwa, w ich przypadku ta ceremonia właśnie była troszkę mniejsza, było mniej więcej tylko 30 osób obecnych. Była przedstawicielka jednego z klanów właśnie ze starszyzny, która powiedziała, jak to wszystko ma wyglądać. Była wymiana tych prezentów. Kiedy dziewczynki będą miały 18 lat, znowu nastąpi to pytanie, czy dalej chcecie po prostu być tymi siostrami. I oczywiście różnie bywa. Mogą powiedzieć, że właściwie to nasze drogi poszły już, światopoglądy tak się różnią, że już nie chcemy być tymi siostrami.
0: Ale to piękne jest. W dzieciach się pielęgnuje taką piękną instytucję przyjaźni, zwracając uwagę na to, że to samo się nie bierze tak znikąd, że trzeba o tę przyjaźń dbać.
1: Tak, tak jak no, można też to przełożyć na nasze współczesne relacje, że o przyjaźń zawsze trzeba dbać. Tam przy okazji jeszcze mają kogoś, kto im w tym pomaga.
0: Jak wygląda obrzędowość? Z czym ona jest związana? Czy ona jest związana z porami roku? Czy ona jest związana z regionem, z miejscem? Jak wygląda właśnie obrzędowość tej wsi?
1: Zależy, kogo zapytać, bo jest oczywiście tradycyjna obrzędowość. Jest obrzędowość, która powstała już pod wpływem zachodnich cywilizacji. Jeśli chodzi o taką obrzędowość związaną z tradycyjnym zajęciem, typu polowanie albo uprawa roli, to już zależy też od danej rodziny, od danego klanu, czy chce podążać tą drogą tradycyjną, czyli na przykład przed polowaniem przywołuje duchy przodków, na przykład albo przed zasadzeniem prosa.

0: Pan przywołuje ducha Prosa. Ja mówię o tej konkretnej wiosce oczywiście, osadzie, dlatego że tych rytuałów w zależności od tego, na którą grupę spojrzymy, jest mnóstwo. Ja tylko muszę wspomnieć o grupie Bunung, która słynie z bardzo skomplikowanych rytuałów związanych z uprawą prosa na każdym etapie od momentu wyciągnięcia nasion z poprzednich żniw, nazwijmy to, po zasadzenie tego prosa, po jego rośnięcie, proces rośnięcia, podlewania, zbierania, mają niesamowicie rozwinięte rytuały. W grupie, z którą ja pracuję, tych rytuałów tak rozwiniętych nie ma, natomiast proso tradycyjnie było podstawą wyżywienia ludności na tym terenie. Może tylko wspomnę, że osoba, która przejmuje obowiązki głowy klanu, jest też określana w języku rdzennej ludności jako wusam, czyli to jest nasienie, ziarno tego prosa. Także tak, oczywiście sadzenie prosa wiąże się z licznymi rytuałami. Bunung ma ich najwięcej, są najbardziej rozwinięte. Ale też trzeba wspomnieć, że większość mieszkańców rdzennych to są już chrześcijanie. Głównie prezbiterianie, też katolicy. Na przykład w mojej wiosce, czyli w wiosce, w której ja przebywam od kilkunastu lat, są prezbiterianie i adwentyści. To już jest w zależności od danego klanu, odbywa się decyzja podążania za tymi rytuałami, ale one są czasem połączone, dlatego że rodzina, która uczęszcza na nabożeństwa, oczywiście również może odprowadzić rytuały przed pójściem na polowanie. Rdzenni mieszkańcy byli animistami, każdy element przyrody posiadał własnego ducha, które mogły oczywiście być przyjazne lub nieprzyjazne. Polowanie nie odbywa się raz na pół roku, tylko dosyć często, na przykład raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, więc takie rytuały w formie może nie inkantacji, ale zwracania się do przodków, prośba o ochronę, takie się odbywają. Jest też na przykład przekonanie, że nie należy ucinać sobie drzemki zbyt późno w ciągu dnia. Jeśli utnie się drzemkę w momencie, kiedy już następuje zmierzch, wtedy następuje takie troszkę połączenie tych światów umyśle osoby, która zasypia, więc lepiej tego po prostu nie robić. No i oczywiście w niektórych wioskach dalej jest obecna instytucja szamanów, która już w większości wiosek właściwie już zanikła, dlatego że intensywne prace nad obniżeniem rangi szamanów, szamanek właściwie zaczęły się już podczas pobytu Hiszpanów i Holendrów tutaj na wyspie, głównej wyspie Tajwan. Te tradycje nie zanikły do końca i teraz też obserwujemy właściwie ich renesans w niektórych wioskach.
1: Palaw mani kwarakalang
2: Makas walay lunganta
1: Pangakutokan.
3: O rdzennych społecznościach Tajwanu opowiadała Państwu dr Olimpia Kot.
4: Chińskie znaki.
3: Reporterzy bez granic to organizacja, która od lat zajmuje się dbaniem o standardy dziennikarskie, o wolność słowa. Kiedy mowa o takich krajach jak Chiny, trudno mówić przecież o jakichkolwiek swobodach obywatelskich. Aleksandra Bielakowska pracuje w tajwańskim biurze Reporterów bez Granic. Zapraszam Państwa na rozmowę o tym, czy w Chinach istnieje jeszcze w ogóle niezależne dziennikarstwo. O chińskich naciskach na dziennikarzy w Europie, także w Polsce i o tym, kto czyta chiński dziennik ludowy.
5: Czy niezależne dziennikarstwo w obecnej sytuacji w Chinach jest w ogóle jeszcze możliwe w jakimkolwiek wymiarze?
6: Tak, jest możliwe, ale większość dziennikarzy pracuje w podziemiu, tak naprawdę można to powiedzieć, ukrywając się przed rządem i przed partią komunistyczną, dlatego że po prostu jakiekolwiek niezależne dziennikarstwo jest zawsze związane z dużym ryzykiem aresztowań albo innego rodzaju presji ze strony rządu, więc tak, rzeczywiście są tacy dziennikarze, ale oni są bardzo ostrożni i nie mogą pisać pod swoim własnym imieniem i też nie mogą pisać często w gazetach, które są zarejestrowane w Chinach, tak? Tylko na social mediach czy w mediach zagranicznych, gdzie piszą po prostu z Chin i wysyłają te materiały za granicę.
5: Czyli muszą być kompletnie anonimowi, żeby zachować bezpieczeństwo i móc dalej pracować, bo innego wyjścia nie ma.
6: Dokładnie tak. Zdarzyły się przypadki przez ostatni rok. Jest taki bardzo znany dziennikarz Liohu, który jest dziennikarzem, który został aresztowany

0: na parę dni tak naprawdę w prowincji Chengdu za jego reportaż na temat korupcji. I rzeczywiście on podpisał się swoim własnym imieniem, ale jest to też związane z tym, że ten dziennikarz jest znany dość bardzo w Chinach i zawsze po prostu prowadził tego typu śledztwa, ale wiedział, z jakim ryzykiem się wiąże taki artykuł. Podpisał go swoim własnym imieniem, właśnie przez co został aresztowany za ten reportaż. Więc nawet w przypadkach takich znanych dziennikarzy, którzy są znani dla, powiedzmy, tego mainstreamu chińskiego, też wiąże się to z takimi rodzajem represjami i każdy dziennikarz musi być bardzo uczulony na to, co może mu się wydarzyć, jeśli będzie próbował prowadzić te reportaże, czy podpisywać je własnym imieniem.
1: Co tymi ludźmi kieruje? Żeby w tych warunkach, ewidentnie przy braku finansowania, przecież tego nie robią dla pieniędzy, ryzykują bezpieczeństwem swoim, swoich najbliższych. Co nimi kieruje, żeby we współczesnych Chinach starać się przekazywać prawdę?
0: Wydaje mi się, że są takie cały czas wartości, które są dla nich bardzo ważne. Tak jak powiedziałam, zdarzają się dziennikarze, którzy mają długie lata tak naprawdę doświadczenia w prowadzeniu tego typu działalności, którzy po prostu od tak naprawdę 20 lat są dziennikarzami, chcą po prostu kontynuować tą profesję. I zdarza się, że współpracują oni z młodymi ludźmi, uczą ich tak naprawdę, w jaki sposób być dziennikarzami. Dużo osób wyjeżdża za granicę na studia na przykład, potem wraca do Chin, więc też ma tak naprawdę ten taki syndrom rozumienia tego, jak dziennikarstwo wygląda w krajach demokratycznych i oni chcą po prostu to w jakiś sposób wprowadzać na realia chińskie. Oczywiście nie jest to proste. Oczywiście wartości takie jak wolność prasy są bardzo ważne dla społeczeństwa chińskiego. Ludzie wiedzą i nadal rozumieją, że publikowanie na temat tego, co się dzieje wewnątrz Chin, ma bardzo duże znaczenie dla obywateli, dla zwykłych ludzi, po to, żeby tak naprawdę utrzymywać w jakimś stopniu tych przy władzy, żeby dawać im do zrozumienia, że obywatele patrzą na to, co się dzieje. I to miało na przykład miejsce w czasie COVID-a, kiedy było tak dużo tych dziennikarzy obywatelskich, którzy pojechali do miasta Wuhan, gdzie doszło do rozpoczęcia się koronawirusa w tamtym momencie i widzieliśmy około 10 właśnie takich ludzi, którzy stwierdzili, że nieważne, co się dzieje, nieważne, jakie są represje, nawet go, co policja robi, muszą informować obywateli o tym, co w tym mieście się dzieje, żeby po prostu uratować resztę Chin i resztę świata przed tą chorobą. I takich ludzi jest naprawdę nadal bardzo dużo w Chinach.
1: Chińska przestrzeń medialna, jeszcze o niej porozmawiajmy, to jest przestrzeń całkowicie kontrolowana. Nawet już taka gazeta, taki Ostaniec, który był w Hongkongu, South China Morning Post, po przejęciu przez Jacka Ma i oczywiście będąc też zależną od chińskich władz, no tam się zdarzają różne sytuacje, ale wciąż to już jest rządowa gazeta. Czy jest jakakolwiek sfera, którą państwo mniej kontroluje?
0: Jeśli chodzi o gazety i o media w Chinach, była taka sfera przed rokiem 2016, kiedy Xi Jinping przeszedł do władzy i też od roku 2020 w Hongkongu, kiedy doszło do wprowadzenia prawa o bezpieczeństwie narodowym. Widzimy, że tych gazet jest i mediów coraz mniej. W Chinach ich prawie tak naprawdę nie ma, dlatego że nawet takie media jak Caixin czy są kompletnie kontrolowane przez rząd w Pekinie i nie mają prawa on tak naprawdę już publikować niczego, co nie przychodzi przed jakąkolwiek cenzurę. Więc to jest to bardzo ciężkie tak naprawdę i to tylko jedynie tak naprawdę social media, Weibo, Weixin, miejsca, gdzie dziennikarze mogą publikować, powiedzmy, bardziej niezależnie, ale też to jest coraz trudniejsze, bo musisz podpisywać swoje imię na swoim ID, twoje social media muszą być skorelowane z twoim telefonem, z twoim ID w Chinach, więc naprawdę jest coraz cięższe, żeby to robić. W Hongkongu natomiast cały czas widzimy, w jakim stopniu wolność mediów. Jest około 10 mediów, które cały czas działają niezależnie. Są małe teamy, które składają się od 3 do maksymalnie 10 osób, gdzie redaktorzy i edytorzy biorą tak naprawdę odpowiedzialność, bardzo często podpisują artykuły swoimi imionami, dlatego że boją się, że ich dziennikarze zostaną aresztowani albo w jakiś sposób prowadzone są jakieś restrykcje na te media. Widzimy różne przykłady tego, co może się dziać z mediami, które próbują właśnie publikować takie niezależne informacje w Hongkongu. Oczywiście od tego, co się stało z mediami takim jak Apple Daily Instead News, które zostały zamknięte i dziennikarze zostali aresztowani. Jimmy Lai został skazany na 20 lat więzienia tylko przez to, że publikował, jego gazeta publikowała niezależne informacje wewnątrz Hongkongu, ale też mamy takie media, które zostały i które są śledzone, których dziennikarze są represjonowani na co dzień, których informacje tych dziennikarzy są publikowane online po to, żeby

0: żeby ludzie po prostu też w jakiś sposób dokładali tą cegiełkę do szantażowania tych dziennikarzy, przestali pracować niezależnie w Chinach. I jasne jest, że Hongkong chce zamknąć te media i robi wszystko, żeby przestraszyć tych dziennikarzy, żeby przestali oni działać wewnątrz Hongkongu.
1: Ja pamiętam od 20 lat, od 25, kiedy ja przyjechałem, pierwszy raz mówiliśmy o cenzurze w Chinach, jak bardzo przez te na przykład ćwierć wieku ten aparat represji, kontroli uległ wzmocnieniu, bo oczywiście zapewne w ostatnich latach w związku z kampaniami Xi Jinpinga.
0: To jest właśnie, wydaje mi się, takim rokiem przełomowym jest rok 2016 albo dwa, czyli 2016 i potem COVID, czyli powiedzmy 2020, kiedy rzeczywiście na początku Xi Jinping powiedział, że wszystkie media wewnątrz Chin muszą mówić głosem partii i spotkał się z wszystkimi propagandowymi mediami. Powiedział im, że ich zadaniem jest tak naprawdę propagowanie tego, co partia mówi, i zaczął represję wewnętrzną w kraju przeciwko niezależnym mediom. Tak jak mówiłam, przed rokiem 2016 jeszcze mieliśmy media niezależne w Chinach. Media, które oczywiście miały dużo, co my nazywamy czerwonymi liniami wewnątrz Chin, gdzie niektóre tematy nie można było o nich pisać, takie jak korupcja czy sytuacja polityczna, ale można było pisać na temat zdrowia, na temat nie wiem, HIV-u, SARS-u, na temat Me Too Movement albo innych takich związanych z socjalnymi rzeczami w Chinach. I potem to się skończyło razem z Xi Jinpingiem, który wiedział, że niezależność mediów jest po prostu wrogiem partii i że media mogą mówić o wszystkim, co partia robi źle, i to może po prostu spowodować do tego, że Xi Jinping upadnie. I to też dlatego to się zaczęło 2016-2020. Nowe restrykcje, nowe technologie, nowe narzędzia, które partia miała, żeby jeszcze bardziej zmniejszyć tą dostępność do niezależnych informacji wewnątrz Chin. Wspominasz VPN-y, może tylko o tym wspomnieć szybko, że one też zostały zdelegalizowane w ostatnim czasie. To nie znaczy, że do nich nie ma dostępu, ale żeby jakikolwiek obywatel mógł dostać dostęp do VPN-u i żeby nie spotkała go przy jakakolwiek kara, naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby coś takiego zrobić. Oczywiście takie organizacje jak RSF czy inne organizacje pozarządowe, my dla dziennikarzy, inne organizacje pozarządowe dla zwykłych obywateli, próbują dawać im dostęp czy wiedzę na temat tego, jak tych narzędzi używać, ale to nie jest proste w sytuacji, kiedy naprawdę trzeba mieć duży wysiłek, żeby nawet znaleźć dostęp do takich technologii, żeby ich używać i żeby mieć to ryzyko, dlatego że jeśli rząd by się dowiedział o tym, że używasz, mógłbyś ponieść jakąś karę tak z tym związaną. To jest jedna sprawa oczywiście, więc to jest trudniejsze. Jeśli chodzi o dostęp do informacji, powiedziałabym w 100% social media, Weibo, Weixin, Red Note, wszystkie tak naprawdę social media, które są wewnątrz Chin. Każdy wie o tym, że Chiny są kontrolowane przez coś, co nazywa Great Firewall, i bardzo ciężko jest zwykłym obywatelom wyjść poza tak naprawdę ten dostęp do informacji, który jest tylko kontrolowany wewnątrz Chin. Oczywiście ludzie, którzy wyjeżdżają za granicę, mają dostęp do niezależnych informacji, bo też widzimy, że bardzo często oni nie chcą tak naprawdę szukać tego, co się dzieje, i wolą koncentrować się na tym, co jest dla nich proste i bardzo łatwo dostępne. Ale też nie możemy zapominać o osobach, dlatego mówimy tak, że jest bardzo ciężko dziennikarzom pracować, że jest coraz mniej dziennikarzy, dlatego że nie ma niezależnych szkół, uniwersytetów, nie ma niezależnych centrów do szkoleń tych niezależnych dziennikarzy, ale też są młodzi dziennikarze, którzy naprawdę chcą coś zrobić, i zdarzają się takie jednostki, które nadal próbują w jakimś stopniu prowadzić tą niezależną działalność i znajdują sposoby i koordynują ze sobą te działalności. Są media, które działają w podziemiach, są media, które działają z Europy, jak Mangmang na przykład. Młodzi dziennikarze, młodzi obywatele chińscy, którzy wyprowadzili się za granicę i stwierdzili, że nieważne jak dużo zagrożenia to ze sobą niesie, i tak będą próbowali prowadzić te śledztwa dziennikarskie czy reportaże na temat, co się dzieje w Chinach. Bo nawet jeśli nie jesteś wewnątrz Chin, i tak naprawdę jako dziennikarz bardzo dużo może ci się stać w krajach takich jak Europa, dlatego że Chiny i jak to nazywamy, długa ręka represji chińskiej tak naprawdę dosięga ponad granice chińskie, i oni dużo bardzo robią, żeby tych ludzi uciszyć również za granicą.
1: Kto zatem w Chinach czyta Dziennik Ludowy?
0: Partia. Najczęściej oficjele partyjni, ale czasami mam wrażenie, że oni sami nie wierzą w to, co jest pisane w tych mediach, dlatego że otworzysz takie gazety i widzisz, że to jest po prostu propaganda. To jest tak naprawdę 10 zdjęć Xi Jinpinga, które są na okładce, potem 10 zdjęć Xi Jinpinga na każdej innej stronie w tej gazecie i powiedzmy sobie szczerze, to jest po prostu bełkot i tak naprawdę bardzo ciężko z tego wynieść jakiekolwiek informacje. To jest coś, o czym my próbujemy ostrzegać również w Europie za granicą, dlatego że mówimy o tym, że tak, to ma miejsce w Chinach, ale co Chiny teraz robią, one próbują eksportować tą

propagandę poza granice kraju i to się dzieje przez różne modele. Oczywiście jednym jest to, że na przykład takie media jak CGTN, czyli międzynarodowa, powiedzmy, telewizja chińska używa tych samych tak naprawdę

0: że to jest propaganda i używają tych informacji tak, jakby to było naprawdę weryfikowane źródła dziennikarskie. To, co oni robią też przez inwestycje w mediach, to jak próbują kłaść presję na media również w krajach demokratycznych. Sama mam przypadek jako dziennikarka, była dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, gdzie ambasador chiński zadzwonił do mojej redakcji i poprosił, żebym nie publikowała artykułów, które na przykład w jakiś sposób mówią o Tajwanie jako niezależnym bycie na arenie międzynarodowej, i to ma miejsce wszędzie. Tak w Europie, dlatego że nadal mamy tą niezależność dziennikarską i mamy tą świadomość tego, jak to powinno wyglądać, ale jeśli taka sytuacja ma miejsce na Wyspach Salomona, gdzie Chiny też dają dużo pieniędzy na takie media, żeby dać im na przykład sprzęt elektroniczny, komputery, i jeśli dostaną taką pomoc od Chin, a potem ambasador zadzwoni i powie, że proszę, ten dziennikarz nie powinien pisać w ten i ten sposób, wtedy to medium bardzo często robi dokładnie to, co ten ambasador kazał im zrobić, więc oczywiście to ma znaczenie od tego, w jakim kontekście żyjemy, w jakim kraju i co się dzieje, ale naprawdę ilość pieniędzy, skala tego, jak Chiny działają i próbują propagować tą propagandę za granicą, jest naprawdę ciężka do opisania, i nawet jeśli porównujemy to do krajów takich jak Rosja, wydaje mi się, że tego jest dużo, dużo więcej, i jest to też bardzo często niezauważane, nawet przez kraje demokratyczne, dlatego że zawsze widzimy Chiny jako tego potencjalnego partnera biznesowego, czy żyjemy w tej obłudzie, że Chiny pomogą nam z, nie wiem, wygraniem wojny w Ukrainie i że nie współpracują z Rosją i tym podobne rzeczy, kiedy tak naprawdę dwa reżimy cały czas z tą współpracują, też jeśli chodzi o media i to, co się dzieje, dlatego że reprodukują swoje propagandę, swoje różnego rodzaju, powiedzmy, artykuły, i na przykład te media propagandowe chińskie używają tych samych kalek dokładnie jak Rosja i używają tych samych słów, żeby określić na przykład wojnę w Ukrainie, więc to też jest taka rzeczywistość, którą się teraz mierzymy.
1: To była Aleksandra Bielakowska z Reporterów Bez Granic. I na koniec, skoro Tajwan, to na chwilę jeszcze echa wizyty prezydenta USA w Chinach i tego całego poruszenia związanego z targami o wyspę. Marcin Jerzewski z European Values Center for Security Policy.
2: Tajwan już od dawna prowadzi wewnętrzną debatę na temat tego, do jakiego stopnia wyspiarski kraj może polegać na wsparciu Stanów Zjednoczonych w przypadku potencjalnej eskalacji w cieśninie tajwańskiej. Patrząc na poglądy zwykłych mieszkańców Tajwanu, możemy zauważyć, że Tajwan jest niezwykle spolaryzowany, a poglądy na zasadność wiary we wsparcie Stanów Zjednoczonych są znacznie odmienne między zwolennikami Demokratycznej Partii Postępowej i Chińskiej Partii Nacjonalistycznej. Demokratyczna Partia Postępowa nadal wierzy w sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast zwolennicy największej partii opozycyjnej myślą, że Stany Zjednoczone mogłyby nie przyjść im na pomoc, jeżeli eskalacja miałaby miejsce. Jeżeli chodzi o elity polityczne, prezydent William Lai powtórzył swoją narrację o tym, że Tajwan nie dąży do formalnego ogłoszenia niepodległości, ponieważ Republika Chińska na Tajwanie już jest de facto suwerennym podmiotem, który sprawuje kontrolę nad swoim terytorium, nad swoją populacją.
3: To, o czym mówi Donald Trump zatem? O jakiej niepodległości mówi Donald Trump na pokładzie Air Force One? Czy to jest ta niepodległość, o której on słyszy od Xi Jinpinga? Czy to jest niepodległość, o której mówią mu jego kręgi w Waszyngtonie?
2: W chińskim dyskursie politycznym funkcjonuje pojęcie po mandaryńsku huaju qian, albo po polsku siła dyskursu, albo w innym tłumaczeniu prawo do budowania narracji, prawo do mówienia. I wydaje mi się, że komentarze Donalda Trumpa, zarówno te, którymi podzielił się z członkami mediów, którzy byli obecni na pokładzie Air Force One po zakończeniu jego wizyty w Chinach, jak również w dość długim wywiadzie ze stacją telewizyjną Fox, wskazują na to, że choć rzeczywisty wektor polityki Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu jeszcze nie uległ zmianie, nie widzimy zwrotu o 180 stopni z dnia na dzień, to właśnie poprzez swoją siłę dyskursu Chiny mogły wpłynąć na to, jak Trump myśli o Tajwanie i elitach politycznych z Demokratycznej Partii Postępowej. Bo ta narracja mówiąca o tym, że prezydent William Lai i cały gabinet DPP dąży do formalnej niepodległości, jest bardzo zbieżne z chińską narracją. Natomiast dwie największe partie na Tajwanie, zarówno Demokratyczna Partia Postępowa, jak i Chińska Partia Nacjonalistyczna, to partie status quo, choć definiują go inaczej. DPP z większym naciskiem na obronność i dywersyfikację, a Kuomintang na wykorzystywanie okazji, żeby oczywiście prowadzić politykę obronną nad cieśniną tajwańską, ale też wchodzić w dialog z Chinami w tych kwestiach, gdzie uważają to za pożyteczne.
3: Z czego wynika ta perspektywa Donalda Trumpa? Ja wiem, że nie jesteś amerykanistą. Czy rzeczywiście w jego otoczeniu

0: Nie ma ludzi albo nie ma chociażby Tajwańczyków czy przedstawicieli władz tajwańskich, którzy powiedzieli mu, by mu nam o to nie chodzi.
1: Moim zdaniem Trump...
0: To jest gra. Czy to jest też gra być może?
1: Moim zdaniem Trump otacza się bardzo wąskim gronem zaufanych doradców. Widzimy ogromną różnicę między dynamiką wokół osoby prezydenta, między pierwszą administracją, a trwającą obecnie drugą administracją Donalda Trumpa. I oczywiście w Stanach Zjednoczonych istnieje bardzo silna grupa ekspertów zarówno w rządzie, jak i w organizacjach blisko rządu, które rozumieją te zależności, które doskonale rozumieją na przykład pojęcie siły dyskursu. Natomiast czy ich komentarze rzeczywiście przenikają do tego najbardziej wewnętrznego kręgu, jest czymś, przy czym stawiam znak zapytania. Możemy tutaj skontrastować wypowiedzi Donalda Trumpa i sekretarza stanu Marco Rubio, dlatego że kiedy Rubio mówił tak asertywnie i prosto, klarownie, że nie nastąpiła żadna zmiana w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych wobec Tajwanu, to z mojego punktu widzenia było to jasne odparcie właśnie prób Chin wpływania na to, w jaki sposób kształtowana jest amerykańska narracja wokół Tajwanu. Czyli Rubio w odróżnieniu od swojego prezydenta bardzo wyraźnie odrzucił te próby dość delikatnego w białych rękawiczkach kształtowania dyskursu.
0: Ale już powiedzenie w tym momencie w komentarz dotyczący przyszłości podpisania dokumentu o sprzedaży broni na Tajwan, akurat w tym momencie po spotkaniu z Xi Jinpingiem, że może podpisze, a może nie podpisze, ten sposób sformułowania sprawy jednak budzi niepokój, bo zostawia w tym momencie taką furtkę spekulacji, czy nie doszło do jakichś negocjacji handlowych związanych z Tajwanem.
1: Zdecydowanie tak. Nawet jeżeli to jest wyłącznie element gry Donalda Trumpa, to nawet to samo stwierdzenie, że sprzedaż broni na Tajwan mogłaby być przedmiotem jakichkolwiek negocjacji czy próby zawarcia, mówiąc kolokwialnie, dealu między obiema stronami, jest zwrotem w niebezpieczną stronę. W trakcie swojej wizyty Donald Trump również odrzucił tę tezę, że Stany Zjednoczone zobowiązały się już w 1982 roku do nieprowadzenia negocjacji ze stroną chińską dotyczącą sprzedaży broni. To jest część tak zwanych six assurances, które były wydane przez stronę amerykańską właśnie w 1982 roku. Komentarz Trumpa był taki, że dokumenty sprzed ponad czterech dekad nie powinny kształtować współczesnej dynamiki między wielkimi imperiami. Natomiast na Tajwanie może to budzić niepokój. Ta perspektywa, którą przedstawiłeś, jest na pewno ugruntowana bardziej w kontekście globalnym, w kontekście amerykańskim. Patrzymy na to, czy Tajwan stał się, czy może stać się w najbliższej przyszłości pionkiem w grze negocjacyjnej. Ale tutaj z mojej perspektywy badacza, który pracuje w Tajpej, też jest ważne to, w jaki sposób ten element wizyty jest odbierany na Tajwanie. I to budzi niepokój również ze względu na wewnętrzną dynamikę polityczną. Tajwan niedawno dopiero przegłosował nowy specjalny budżet na obronność, mniejszy niż ten proponowany przez administrację prezydenta Laja, natomiast i tak bardziej hojny niż najbardziej okrojone wersje proponowane przez niektórych członków Chińskiej Partii Nacjonalistycznej, w tym ich własną przewodniczącą. Więc po dość długim okresie bardzo gorącej debaty wewnątrz Tajwanu, czy ten kraj powinien pozwalać sobie na bycie tak zwanym bankomatem dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To jest sformułowanie, które było wykorzystywane bardzo często przez media i przez niebieski obóz polityczny wokół Chińskiej Partii Nacjonalistycznej. Teraz rzeczywiście stawia się jeszcze więcej znaków zapytania. Czy Stany Zjednoczone są partnerem, który jest wiarygodny?
2: To były świąteczne chińskie znaki. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz i do usłyszenia już niebawem, bo w najbliższą niedzielę o stałej porze chińskich znaków, czyli tuż po 16.
3: Chińskie znaki.
4: Reklama.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: W ciąży nie piję.
8: Bo nie jestem sama.
9: Bo chcę, żeby moje dziecko było zdrowe.
10: Bo wiem, czym jest FAS.
11: Każda ciąża jest piękna bez alkoholu. Uchroń dziecko przed FAS. I nie pij w ciąży. Fundacja Dom w Łodzi.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
12: W piątek o 9:06 zapraszam na audycję Kierunek Kino. To wydanie poświęcimy filmom dokumentalnym, a gościem audycji będzie Artur Liebhardt, szef festiwalu Dogs Against Gravity. Kolejna edycja tej kultowej imprezy właśnie się zakończyła i znowu przyniosła odkrycia, olśnienia i potwierdziła, że kino dokumentalne przeżywa rozkwit. Kierunek Kino, piątek, godzina 9:06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Maja Chwalińska zagrał finał French Open. Jej rywalką będzie rosyjska tenisistka. Katastrofa niewielkiego samolotu w Chorwacji. Zginęły 4 osoby. Procesje do 4 ołtarzy i kwietne dywany. W całym kraju obchody Bożego Ciała. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Obie zawodniczki są już na korcie Filipa Chartiera. Wkrótce w Paryżu rozpocznie się półfinał turnieju tenisowego French Open. Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Polska tenisistka pochodzi z Dąbrowy Górniczej. Tam, a także w wielu innych miejscach w kraju powstały strefy kibica. Tenisistka może liczyć na doping mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości.
14: Kibicujemy Majce, jasne. Przyszliśmy pogibicować Majce.
15: To jest duma, że ona stąd pochodzi.
16: Oczywiście.
14: Tak, myślę, że tak, że jesteśmy zadowoleni, że to nasza tutaj krajanka, jak najbardziej, pewnie.
13: Na zwycięstwo Mai Chwalińskiej liczy Grzegorz Niedbalik, jeden z pomysłodawców strefy kibica w Dąbrowie Górniczej i fan tenisa.
17: Gra bardzo inteligentny tenis, przy tym jest tak skromna, tak ujmująca. Także tutaj całą Dąbrową bardzo mocno kibicujemy naszej Mai. No i mamy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dzisiaj i Maja zagra na wielkim finale Rolanda Garrosa.
13: Pojutrze w finale French Open zagra 19-letnia Rosjanka Mirra Andrijejewa. Wygrała ona w 2 setach z Ukrainką Martią Kostiuk. Śmiertelny wypadek w powiecie gorlickim w Małopolsce. Rowerzystę potrącił samochód osobowy, informuje rzecznik małopolskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Hubert Ciepły.
18: Niestety, pomimo podjętej resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

0: Lekarz stwierdził zgon około 45-letniego mężczyzny. Droga powiatowa numer 1498 jest całkowicie zablokowana.
1: Okoliczności tego wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. 4 osoby zginęły w wyniku katastrofy niewielkiego samolotu w pobliżu chorwackiego kurortu Medulin na półwyspie Istria. 2 osoby są nadal poszukiwane. Na miejscu pracują służby ratownicze. Więcej informacji na ten temat ma dla nas nasz korespondent.
2: Według chorwackich służb na pokładzie znajdowało się 6 osób. Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną, policję, pogotowie ratunkowe oraz ekspertów zajmujących się badaniem wypadków lotniczych. 4 osoby znaleziono martwe we wraku niewielkiego samolotu. Ratownicy nadal poszukują 2 pasażerów maszyny. Okoliczności tragedii nie są jeszcze znane. Trwa zabezpieczanie miejsca katastrofy i identyfikacja ofiar, dlatego władze nie podały, do kogo należał samolot, ani jakiej narodowości były ofiary. Śledczy mają sprawdzić zarówno stan techniczny maszyny, jak i warunki pogodowe oraz przebieg lotu w ostatnich minutach przed katastrofą. Kurort Medulin, położony niedaleko Puli, należy do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych na chorwackim wybrzeżu Adriatyku na półwyspie Istria. Chorwackie władze zapowiedziały publikację szczegółowych informacji po zakończeniu pierwszego etapu dochodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała. Tysiące wiernych przeszły ulicami centrum stolicy. Uczestnicy procesji tradycyjnie zatrzymywali się przy 4 ołtarzach. Ostatni na placu Piłsudskiego przygotowało Wojsko Polskie.
3: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
4: Żeśmy tutaj przyszli w kilka rodzin, wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić, razem uwielbiać Pana Boga, razem prosić o łaski, o zmiłowanie.
5: Tradycja ze święta.
1: Kwietne dywany układane z gałązek, płatków kwiatów oraz świeżej trawy to wielowiekowa tradycja z okazji uroczystości Bożego Ciała. Jest ona podtrzymywana m.in. w Spycimierzu w Łódzkiem, także w kilku miejscowościach na Opolszczyźnie. Również takie dywany układane są w Bydgoszczy.
6: Kilka osób tradycyjnie, jak co roku, układamy ten dywan. To jest tu ja troszeczkę świeżo skoszonej trawki, no i płatki kwiatów. Także kwiatki róż, piwoni, goździków. Na polach niestety, łąkach było mało kwiatków, ale się udało. Wyszło to tak kiedyś, parę lat temu, spontanicznie i zostało, bo generalnie to jest stara tradycja, układanie dywanów.
1: Mówiła współtwórczyni bydgoskich kwietnych dywanów Wioletta Borowicz. Kwietne dywany z województwa łódzkiego oraz z Opolszczyzny są wpisane na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Przed gwałtownymi burzami tego popołudnia i wieczorem na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ostrzega IMGW. Alerty przed burzami obowiązują też dla zachodniego Pomorza, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Lubuskiego, przekazuje dyżurna synoptyk IMGW Dorota Pacocha.
8: Prognozowane są silne zjawiska burzowe z porywami wiatru do około 80 km na godzinę oraz opadami deszczu do 20 litrów wody na metr kwadratowy. Także spodziewać się można na tym obszarze opadów gradu.
1: W nocy burze będą zanikały. Na Dolnym Śląsku intensywne opady deszczu do ponad 20 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami popada też na zachodzie kraju. Na wschodzie i południu lokalnie mogą pojawić się mgły. Będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura nad ranem wyniesie przeważnie od 11 do 15 stopni.
9: Jest 17.06, a teraz ponownie wracamy do wydarzeń z 4 czerwca 1989 roku. Przed nami rozmowa z panią Małgorzatą Niezabitowską, rzeczniczką rządu Tadeusza Mazowieckiego.
10: Apetyt na życie.
11: Małgorzata Żochowska. Dzień dobry Państwu. Są ludzie, którzy nie tylko obserwują historię, ale mają niezwykłą odwagę wejść w jej środek. Dziennikarka, reporterka czasu wojennego, rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego, autorka książek o pamięci, wolności i świecie, który odchodzi czy odchodzi. Dobre pytanie. Kobieta, która przez całe życie próbowała ocalić prawdę, ludzkie historie, także własną,

0: Dziś w Apetycie na życie porozmawiamy o cenie tej odwagi, o sile pamięci i o tym, czy po wielkich doświadczeniach można jeszcze spokojnie żyć. Małgorzata Niezawitowska, dzień dobry pani.
1: Dzień dobry pani dyrektor, dzień dobry państwu.
0: Mam przed sobą, dziękuję bardzo, fantastyczny prezent. Na Wzburzonych Falach Małgorzata Niezawitowska i Felix Falk. I tak to scenariusze rozmów idą do lamusa.
1: I to jest najciekawsze w radio, że można tak
0: Dokładnie
1: robić.
0: Dokładnie tak. Felix, gorzko czy słodko? Jak będzie? Małgorzata, gorzko, w żadnym wypadku. Gorycz, zgorzknienie, okropne uczucia, autodestrukcyjne. Wystrzegam się ich. No to ja podążę za Felixem Falkiem, powiem tylko, że to dwa światy w jednej rozmowie na Wzburzonych Falach. Myśli pani o swojej historii gorzko czy słodko? No właściwie już... Tak, znalazłam odpowiedź. Tak.
1: Znaczy gorzko, tak jak tu powiedziałam, oczywiście nie. I to nawet nie dlatego, że muszę pracować nad sobą, że mam jakieś poczucie goryczy, a nie chcę go mieć. Tylko po prostu uważam, że moje życie, i to za to jestem jakby bardzo wdzięczna losowi, Panu Bogu, jestem wierząca, więc raczej się ku wyższej sile zwracam, że akurat wbrew przekleństwu chińskiemu, obyś żył w ciekawych czasach, to w tym wypadku ja się cieszę, jestem wdzięczna, jak mówię losowi, że żyłam w bardzo ciekawych czasach, w bardzo zmieniających się, wręcz rewolucyjnie zmieniających się czasach i że jeszcze mogłam być w środku często akcji i bardzo blisko tego, co się działo, w wypadku, bo na pewno też o tym będziemy mówić, rządu Tadeusza Mazowieckiego, naprawdę w jednym z najważniejszych momentów naszej współczesnej historii, co było dla mnie wielkim doświadczeniem, wielkim honorem, wielką przygodą.
0: Przygotowując się do naszej rozmowy, oglądałam zdjęcia z tamtych czasów. Znakomite towarzystwo, szczególnie utknęła mi w głowie fotografia z Aleksandrem Hallem. Siedzą państwo obok siebie, niezwykle skupieni, ale to były jeszcze czasy przed rządem Tadeusza Mazowieckiego. Kiedy poczuła pani pierwszy raz, że nie jest taka jak wszyscy, że nie chce pani żyć tak jak wszyscy, że jest zdolna do ryzyka, którego nie podejmuje wielu?
1: I nie określiłabym tak tego, pani Małgorzato, w jakiś moment, że poczułam. Raczej to wszystko, co się działo, było dla mnie czymś bardzo naturalnym. Oczywiście ja byłam tak zwanym trudnym dzieckiem, w tym sensie, że nie byłam grzeczną dziewczynką, wręcz przeciwnie. Moja babcia Lila Koriatowicz-Kurcewicz, do której rodzice bardzo młodzi, przecież przeżyli wojnę w Armii Krajowej i właściwie później cieszyli się tym życiem, a jestem z tego wyżu powojennego, 48 rocznik. Wysyłali mnie do babci tam na długie miesiące i babcia co pewien czas z kresową, bo z kresów taką wrażliwością i elokwencją mówiła: Boże, po co mnie pokarałeś tym bachorem? Więc, to jest właśnie określenie mojego dzieciństwa. No bo po co na przykład używać furtki, prawda?
0: Jak tylko można skakać przez płot.
1: Tak, można przeskoczyć przez płot i wiele innych tego typu rzeczy. Dzikie pomysły zawsze miałam. Mojego biednego, ciotecznego braciszka o rok młodszego, Piotrusia, właśnie wciągałam w różne tarapaty. Więc jakby od początku, ale jest to kwestia temperamentu, wyobraźni, bo też miałam bardzo bujną wyobraźnię zawsze, że człowiek w jakichś sprawach się ukierunkowuje, czy wchodzi w nie. Z drugiej strony, co jest oczywiście szalenie ważne i ja za co jestem naprawdę niezwykle wdzięczna, tym razem już konkretnym osobom, moim dziadkom, że ja otrzymałam taki pokoleniowy przekaz. Bo w ogóle miałam wielkie szczęście w moim pokoleniu, tym ściśle powojennym, że miałam zarówno w szkole podstawowej, w liceum już trochę było niestety bardziej smutno, bo już dziadkowie zaczęli umierać, ale w szkole podstawowej, proszę sobie wyobrazić, byłam jedynym dzieckiem, które miało dwie babcie i dwóch dziadków, ponieważ większość to niestety albo zginęła, albo zmarła z jakichś chorób w czasie wojny, czy tuż po wojnie. Natomiast to dało mi tę możliwość, jeszcze dziadkowie chcieli mi opowiadać, zarówno historie rodzinne, ale przede wszystkim przekazali mi cały system wartości, tym, czym mam się kierować w życiu. Ja tym na tyle przesiąkłam tym dzieciństwie i młodości, że oni mnie ukształtowali i później pewne rzeczy absolutnie sobie nie przypisuję za to zasługi, tylko były dla mnie naturalne, prawda? W marcu 68 przeczytałam w budce telefonicznej, że jest wiec protestacyjny z powodu wyrzucenia dwóch naszych kolegów, których nie znałam, Adama Miśnika i Seweryna Blubsteina. Będziemy protestować. Od razu idę na protest. To dla mnie jest naturalne. I tak dalej, i tak dalej. To samo

0: jak była Solidarność. I no, powiedziałabym, że te dwie rzeczy, temperament i ukształtowanie, sprawiły, że właśnie tak się zachowywałam, ale absolutnie nigdy nie wydawało mi się, że jestem inna, lepsza. Po prostu byłam sobą.
1: Przypomniała mi się historia Danuty Dworakowskiej, powstanki, która cały czas funkcjonuje w znakomitej formie. Bardzo często pracuje z młodymi ludźmi i ona opowiadała, że była z kolei bardzo grzeczną, ułożoną 16-latką. W dniu wybuchu powstania po prostu wyjrzała przez okno i zobaczyła młodego człowieka, który szedł z opaską na ręce, karabinem w dłoni, i ona, nie pytając nikogo o zgodę, po prostu za nim poszła.
0: No to też piękna, prawda? Historia.
1: I myślę sobie, że często jesteśmy świadkami historii trochę jakby niezależnie od decyzji, które podejmujemy, które nas wciągają tak totalnie, że determinują nasze życie. Zastanawiałam się zawsze, czy trudniejsza była walka o wolność. Czy teraz na przykład to, co się z tą wolnością dzieje, pani obserwacje naszej codzienności?
0: Oczywiście walka o wolność była bardzo trudna. Niektórzy przypłacali to wieloletnim więzieniem. Natomiast jeśli pani mówi o moje osobiste odczucia, to ten czas, zwłaszcza czas Solidarności, stanu wojennego, no już później od właściwie stycznia 89 roku, to co się działo, okrągły stół, dalej, prawda, organizacja wyborów, odrodzenie tygodnika Solidarność, w którego pierwszym numerze na wybory 4 czerwca pan Tadeusz dał mi zadanie bardzo zaszczytne, chociaż trudne, mianowicie wywiad z Lechem Wałęsą, a z Lechem się ciężko robiło wywiady.
1: Robi się dalej ciężko.
0: Prawdopodobnie tak. W każdym razie chcę powiedzieć, że to był czas również mojej młodości, niezwykle intensywny, w którym się szalenie angażowałam, dokładnie znałam cel, poza tym czułam się częścią, zwłaszcza w okresie Solidarności, czyli 80-81, naprawdę wielkiej wspólnoty. Niezwykłego entuzjazmu. Później oczywiście bardzo ciężkich momentów, kiedy, prawda, zaczęło się właściwie prawie że głód w kraju w roku 81. Przecież protesty głodowe, strajki dzikie, bo ludzie już nie mogli żyć. Oczywiście musiałybyśmy poświęcić chyba nie jeden program, żeby o tym wszystkim opowiedzieć, ale w sumie było poczucie wspólnoty, i to wielkiej wspólnoty. Przecież w Solidarności było 9,5 miliona ludzi, a do tego była Solidarność Rolników Indywidualnych, organizacja studencka, twórców, no właściwie wszyscy, cały, powiedziałam, prawie całe społeczeństwo, oczywiście poza komunistami i ich rodzinami, bo nawet w milicji były próby stworzenia Solidarności, oni za to zapłacili dużą cenę. To było wspaniałe uczucie. To było wspaniałe uczucie. Natomiast przy wszystkich kosztach, przy wszystkich smutkach czy dramatach, i jasny cel. Natomiast teraz muszę powiedzieć, że bardzo boleję nad tym, właśnie jako człowiek tej pierwszej Solidarności, no i oczywiście pierwszego rządu, że w naszym kraju jest tak straszny podział, bo ja zawsze podkreślam, przecież rozumiem demokrację. W demokracji, wiadomo, są różne poglądy, różne partie, jest opozycja, można się kłócić, można się nie zgadzać. Natomiast myśmy doszli do punktu takiego, że właściwie jest przedział nie do przeskoczenia. Poza tym metody, czyli kłamstwo, manipulacja, agresja, to jest coś, co mnie ogromnie martwi, a poza tym nie mam poczucia tej wspólnoty. Przecież w niektórych sprawach na pewno zarówno opozycja, zwłaszcza, przecież mamy wojnę, to mamy bardzo ciężki czas w inny sposób, prawda? Wtedy myśmy mieli tu w Polsce bardzo poważną sytuację, zależności od Związku Sowieckiego.
1: Zależności i obecności także fizycznej,
0: tak,
1: prawda?
0: Oczywiście. Było 100 tysięcy żołnierzy sowieckich, i którzy trzymali nas z wody, powietrza i ziemi, ponieważ, prawda, były wszelkiego typu wojska w naszym kraju. Zresztą również, kiedy nasz rząd jeszcze był, to też tak było, ale już nas nie trzymali. W każdym razie myśmy się nie dali trzymać, tak bym to powiedziała. Ale oczywiście w okresie PRL-u tak było. Natomiast teraz, w tak trudnym momencie, zarówno związanym z wojną, ale w ogóle w niebezpiecznym czasie chaosu, rozprzężenia, nie będziemy tu oczywiście tego wszystkiego omawiać, bo to jest sprawa Trumpa. I na pewno sytuacja jest trudna, niepewna, i przy pewnych sprawach, właśnie sprawach dotyczących bezpieczeństwa Polski, czy polskiej racji stanu, powinno być absolutne zjednoczenie podziałami. Prezydent, oczywiście rządzący, którzy mają największą odpowiedzialność.

0: i również opozycja. Natomiast jest coś dokładnie odwrotnego. Bardzo mnie to boli i uważam, że to jest po prostu szkodliwe dla naszego kraju. Nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, jak niektórzy ludzie, jak na przykład pan prezydent czy szefowie opozycji tego nie widzą, że po prostu następuje szkoda dla naszego kraju.
1: Pani Małgorzato, świat nas podziwia za solidarność, za ten czas. To może ta sytuacja z nią związana była czymś nienormalnym w świecie polityki i społeczeństwa, które nas bardzo za tę solidarność cenią. To może tamto było czymś niezwykłym, a to, że jesteśmy podzieleni, że się spieramy, że się kłócimy, jest czymś absolutnie normalnym.
0: Znaczy, ja, jak powiedziałam, ja, to, że się spieramy, to, że mamy różne poglądy, to, że nie, przecież po to jest opozycja często, prawda? Tak samo jak wolne media, jako czwarta władza, która kontroluje z kolei, prawda, administrację, ale również parlament. Tak samo opozycja jest jak najbardziej po to, żeby mieć swoje poglądy, swój program. Natomiast chodzi mi o to, że są pewne sprawy dla kraju, które powinny wszystkich łączyć, a one nie tylko nie łączą, ale wiążą się właśnie z tym, co mówiłam wcześniej, z jakąś z kłamstwem, manipulacją, agresją, prawda, jakimiś specjalnymi działaniami, żeby szkodzić. No, to jest moim zdaniem nienormalne. Oczywiście Solidarność była czymś wyjątkowym w skali świata, to prawda. I byliśmy za to bardzo, bardzo podziwiani. I na pewno Solidarność nie może trwać zawsze, zwłaszcza całego społeczeństwa. Ale w pewnych sprawach uważam, że Solidarność jest naszą siłą. W pewnych sprawach ważnych, jeszcze raz powtarzam, dla Polski.
1: Jerzy Borowczak. Jeden z inicjatorów strajku w Stoczni Gdańskiej.
0: Szedł i wołał, chodźcie,
1: prawda,
0: z nami.
1: Tak, niezwykła osoba także i ważna dla historii naszego kraju. W rozmowie kiedyś ze mną w Polskim Radiu 24 powiedział, te podziały, one są wszystkie przez nas. Znaczy przez ludzi, którzy budowali tę rzeczywistość. I on powiedział bardzo mocno, że żeby to mogło się skończyć, to my musimy wszyscy umrzeć, po prostu odejść, zniknąć, bo jesteśmy źródłem tego podziału.
0: Ja jestem z grupy Tadeusza Mazowieckiego, który był nawet nazywany spinaczem, czyli tym, który łączył właśnie przeciwne grupy, ludzi o różnych poglądach, łączył z wielką klasą. Nasz rząd był rządem koalicyjnym. Przecież myśmy siedzieli w tej sali świetlikowej do pewnego momentu, ale prawie przez rok. Z generałem Kiszczakiem, który kilku ministrów z naszego rządu łącznie z premierem wsadzał do więzienia i trzymał tam dosyć
1: długo. I można było usiąść przy jednym stole, prawda?
0: Tak, oczywiście.
1: Można się było porozumieć.
0: Tak,
1: i to jest ta idea, o której
0: mówię.
1: Pani mówi, że dziś rzucamy kamieniami w okrągły stół, a to było działanie ponad podziałami, prawda? Które pozwoliło nam,
0: pozwoliło się jakby wydobyć z tego, co było, tak, w sposób pokojowy, prawda, bez rozlewu krwi.
1: Bez strat, bez cierpienia, bez, no i dzisiaj, prawda, obrzucamy błotem.
0: No niektórzy to,
1: niektórzy to robią.
0: Niektórzy, ja w tej chwili oczywiście nie mówiłam o okrągłym stole, ale nasz rząd był wynikiem, oczywiście głównie wyborów był wynikiem, prawda, bo zwycięstwo...
1: Ale one też były kompromisem, prawda?
0: Tak, tak, one były kompromisem, ale... Wybory zostały wygrane przez Solidarność i przegrane przez całą stronę komunistyczną w taki sposób, że to właściwie zaważyło na tej wielkiej zmianie, bo przy samym okrągłym stole oczywiście to miało być wszystko wolno, inaczej. Oczywiście demokratyzacja, przede wszystkim legalizacja Solidarności, która przecież była nielegalna, działała w podziemiu przez wiele lat. Natomiast to, co jest tutaj, i cały czas mówię, że można siedzieć przy jednym stole, już czy okrągłym, czy w elipsie, jak było na sali świetlikowej, teraz rząd gdzie indziej już teraz obraduje, przy mniejszym stole. Właśnie nawet z takimi bardzo przeciwnikami, którzy robili złe rzeczy i dla kraju, i osobiście dla tych ludzi, którzy przy tym stole siedzieli. Można było, ale trzeba mieć mądrość, trzeba mieć klasę, trzeba być człowiekiem otwartym, mówię tu przede wszystkim o premierze, ale o całej naszej grupie solidarnościowej, która się nie odnosiła do tej drugiej strony. Był też generał Siwicki, który był szefem, ministrem obrony narodowej.
1: Ale myślę, pani Małgorzato, że jeszcze coś trzeba mieć, żeby usiąść przy takim stole. Trzeba mieć doświadczenie krzywd. Trzeba mieć historię taką, jak mieli ci, którzy siadali przy okrągłym stole z tej strony solidarnościowej. I przekonanie, że trzeba zrobić wszystko, żeby to się nie powtórzyło.
0: To na pewno.

0: Oczywiście była wielka potrzeba wreszcie pokojowej zmiany, która zresztą była bardzo ryzykowna, bardzo niepewna, bo teraz to oczywiście widzimy to inaczej, ale wtedy wszystko było nowe, wszystko było niepewne, nawet nie było pewne, a nawet dosyć powiedziałbym niepewne, jak się zachowa Związek Sowiecki. Był wprawdzie już Gorbaczow i oczywiście tam też była, prawda, pierestrojka i głasność, ale to było ciągle pod wielkim znakiem zapytania, nie mówiąc o tym, że myśmy, już teraz mówię jako rząd, przecież mieliśmy nieprawdopodobnie trudne zadanie. Pierwszy raz w historii była zmiana pokojowa systemu autorytarnego, prawie totalitarnego na demokratyczny i gospodarki centralnie sterowanej na wolny rynek. Więc to wszystko było jednym wielkim eksperymentem, który trzeba było robić mądrze, odważnie i taki był premier i dlatego uważam, że to naprawdę człowiek przeogromnych zasług. Również właśnie w tym, żeby godzić przeciwności. Taki człowiek byłby dzisiaj wspaniały, gdyby oczywiście miał wpływ. Mhm. Bo pani redaktor, ja tylko chciałam powiedzieć jeszcze, przepraszam, bo pani mówi, Borowczyka cytując, że trzeba, żebyśmy wymarli, no bo ja też, prawda?
1: Przepraszam, dlatego powiedziałam, że to mocne określenie.
0: Ja
1: wtedy zamilkłam, ale on mówi, no nie ma innego wyjścia.
0: Nie zgadzam się, dlatego że to stare, powiedzmy, złe pokolenie, biorę w tej chwili w cudzysłów, każdy to, które, jak twierdzi Borowczyk, spowodowała to wszystko, to jest do dyskusji, ale prawda, raczej z Borowczykiem bym dyskutowała, nie z panią redaktor o tym. Natomiast przecież to pokolenie nasze wychowało następców. Ci następcy wcale nie są otwarci, chętni do pracy, odpocząwszy od najwyższego stanowiska.
1: Ale konflikt się bierze pokolenie wstecz. Donald Tusk, Jarosław Kaczyński to przecież ludzie zaangażowani w procesy, o których
0: tak,
1: rozmawiamy.
0: Ale są już te nowe pokolenie, które, znaczy mówię pokolenie polityków, bo tutaj weszłyśmy tak. w politykę.
1: Tak.
0: To pokolenie, ja widzę właśnie te nowe zastępy, które
1: świetnie sobie radzą, prawda?
0: Świetnie sobie radzą i nawet bywają jeszcze bardziej agresywne, czy takie niemyślące polską racją stanu. Ja może tutaj dzisiaj trochę nudzę z tą polską racją stanu, ale uważam, że to jest naprawdę sprawa fundamentalna po prostu.
1: Miała pani niezwykłe szczęście żyć w pełnej zgodzie z marzeniami, z planami, w takim entuzjazmie. Miała jeszcze pani kiedyś okazję spróbować takiego nastroju? Coś się jeszcze takiego w pani życiu wydarzyło? Na przykład, że myślę o takiej o radości, o napięciu, o poczuciu, że się dzieje coś
0: bardzo ważnego. Ale czy pytamy pani o przeszłość w tej chwili? Czy...
1: Nie, no od czasu tego okrągłego stołu po dziś dzień zdarzyło się jeszcze pani taka fenomenalna
0: historia? Chodzi o panią tego
1: historia?
0: Typu intensywność?
1: Tak.
0: Nie, to jest innego typu intensywność, bo takie przeżycie jak na przykład pozytywne w 1981 roku, kiedy pierwszy raz obchodziliśmy 3 maja. Była akurat niedziela, więc był to wolny dzień, ale można było się gromadzić. Ja już jako reporterka tygodnika Solidarność, jedynego pisma całego związku, wybrałam sobie Bydgoszcz, żeby tam pojechać po takiej bardzo tam wcześniej brutalnej akcji policji, tak zwany, prawda, incydent bydgoski. Pomyślałam, że tamten 3 maja na pewno będzie niezwykłym przeżyciem. I tak było. Okazało się, że wiedziałam oczywiście, że będzie tam msza za ojczyznę na rynku, ale nie wiedziałam, co się zdarzy. Mój mąż, który pojechał ze mną, wszedł na dach i do dzisiaj to jest jedno z najbardziej poruszających zdjęć w naszym archiwum. Był rynek bydgoski i wszystkie ulice po horyzont były zapełnione ludźmi, tak jak nam tam powiedziano i to bez naprawdę przesady, co najmniej 250 000 ludzi przyszło na tę mszę po to, żeby demonstrować, że właśnie chcą obchodzić swoje święto 3 maja. Była wspaniała homilia biskupa Michalika, a później jak wszyscy zaśpiewali tam, bo tam myśmy śpiewali tutaj w centrum, Boże coś Polskę, racz nam zwrócić Panie, prawda, z tą końcówką, a oni tam śpiewali Rotę. Bo to są te ziemie, prawda, zaboru niemieckiego, pruskiego dokładnie rzecz biorąc. Jak te 250 czy 300 tysięcy podniosło, bo jeszcze podnosili, przysięgali i zaśpiewali, nie rzucim ziemi skąd nasz lud, ja, jest pani świadkiem, do dzisiaj gęsia skórka, no przeżycie po prostu fantastyczne, to przeżycie ogromne, a później oczywiście bardzo smutne przeżycia, na przykład strajk w Żyrardowie,

0: nie wolno było strajkować. Solidarność zabraniała. Była sytuacja dramatyczna, jeśli chodzi o całkowicie puste półki, napięcia, które się już działy. Jest jesień 81 roku. Niemniej w desperacji co pewien czas jakieś strajki wybuchały. I Lech pojechał gasić ten strajk, bo Lech biedak zamiast, prawda, zajmować się, jeżeli trzeba, ewentualnie strajkiem ogólnopolskim, którego nie chcieliśmy, ale zajmował się gaszeniem strajku. Mówię o tym dlatego, że ja tam pojechałam z nim i rozmawiałam z robotnicami z Żyrardowa, które od 17 dni tam strajkowały. Kobietami w pełnej rozpaczy, jeśli chodzi o warunki pracy, na 3 zmiany, w przestarzałym sprzęcie, nie mające co dać dzieciom do jedzenia. Niezwykle dramatyczne, przejmujące chwile. Więc to się wszystko mieszało. No oczywiście stan wojenny jako moment pierwszej chwili dramatu, później chwili no niezwykłych przygód, prawda, fotografowania i pisania i przekazywania za granicę materiałów. Więc to wszystko, to emocje, których się już nie można, prawda, inaczej doczekać. Mhm. Natomiast oczywiście miałam wiele pozytywnych momentów, pozytywnych chwil, których na przykład ja bardzo byłam zaangażowana w to, żeby powstało Muzeum POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, kiedy to muzeum po wielu latach powstało. Więc wymieniłabym ile rzeczy, nie mówiąc o tym, bo mamy przed nami książki, na przykład jak dosyć, no takim powiedziałabym, w zdecydowanym wieku zadebiutowałam powieścią.
1: No tak, bo pani Małgorzata, ofiarując mi tę książkę, mówi: proszę zobaczyć, bo to jest moja powieść, to jest moja pierwsza powieść, Światłość i Mrok. Ale musimy kończyć naszą rozmowę. No. Polecam państwu tę książkę, tylko na koniec chcę panią zapytać jeszcze, czy pani się boi o tę wolność, że my ją zmarnujemy?
0: Ja przyznam się, że nie jestem osobą bojaźliwą i raczej optymistyczną, więc nie boję się, że stracimy wolność, ale boję się różnych działań. Znaczy nie boję się wojny, chociaż często nas nią straszą i oczywiście mam wielką nadzieję, że ona nie nastąpi. Natomiast boję się tego, do czego może dojść dalej, jeśli jeszcze bardziej się podziały pogłębią, jeszcze, a nie daj Boże, gdybyśmy mieli wyjść z Unii, prawda, jak niektórzy próbują, no to byłaby absolutna klęska. Tego bym się bała, ale jako optymistka nie przywiązuję się do tej myśli.
1: Wspomniała pani oczywiście nie bez powodu o Tadeuszu Mazowieckim. Ja pochodzę z tego samego miasta, z którego pochodził pan premier i tam jest...
0: Płocka rozwoju.
1: Tak, tam na wzgórzu, na skarpie, pięknej skarpie jest jego piękny pomnik. A na cokole jest napis: możemy się różnić, ale nie możemy się nienawidzić.
0: O, to pani pięknie spuentowała to, czym ja zaczęłam, tak. A pani bardzo pięknie skończyła jeszcze cytatem z mojego szefa.
1: Świętujmy, cieszmy się tym, co mamy, bo to może się okazać ulotne.
0: Tak, cieszmy się i ceńmy to, co mamy. Ceńmy, pielęgnujmy i próbujmy, żeby było lepiej.
1: Małgorzata Niezawitowska, uśmiechnięta niezwykle, na wzburzonych falach Światłości Mrok, ale mamy jeszcze W Twoim Kraju Wojna, Składana Wanna, Poszukiwanie Ameryki, Ostatni Współcześni Żydzi Polscy, Światłości Mrok. Wspomniałam, na początku było Marzenie i coś, co szczególnie państwu polecam, Prawdy jak Chleba. Dziękuję pani bardzo.
0: Ja bardzo dziękuję.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety.

0: prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
1: W piątkowy poranek o 8.30 w Ogrodach Sztuki chwila refleksji nad sakrum i profanum w dekoracyjności Art Deco. Zapraszam bardzo, Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. Mamy prawie 33 minuty po godzinie 17 i przed nami temat sportowy, bo dzieje się w Paryżu. Cała Polska trzyma kciuki za Maję Chwalińską, a polska tenisistka walczy właśnie o finał turnieju Rolanda Garrosa. Jej przeciwniczką jest Rosjanka Diana Schneider. Obie zawodniczki pierwszy raz biorą udział w półfinałach tego turnieju. To co optymistyczne w tym momencie, 3-1 w gemach dla Mai Chwalińskiej. W punktach na razie 15-15, jeżeli chodzi o ten kolejny gem, będziemy to śledzili na bieżąco i też Państwa informowali o tym, jak to spotkanie się układa w Dąbrowie Górniczej, z której pochodzi nasza tenisistka w strefie kibica. Jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry, Dagmaro.
3: Witaj. Dzień dobry.
2: Powiedz, czy czuć ten doping i atmosferę ze strony kibiców w Dąbrowie Górniczej?
3: Zdecydowanie czuć i trzeba przyznać, że bardzo wielu mieszkańców przyszło do strefy kibica, bo ona jest dosłownie zapełniona po same brzegi. Są wręcz już tutaj ludzie, którym nie udało się znaleźć miejsc siedzących, ale to ich nie zraziło. Oglądają na stojąco mecz, który właśnie teraz jest rozgrywany i pokazywany tutaj na telebimach. Tutaj są też ludzie, którzy znają Maję Chwalińską. Również mi się z nimi udało porozmawiać. No i każdego, kogo pytałam o to, jakie są szanse, czy kibicują Maję Chwalińskiej, odpowiadali, że tak. Kibicujecie Państwo Maję Chwalińskiej?
4: Tak, jasne.
5: Jak najbardziej.
6: Jest utalentowana i na pewno dzisiaj wygra.
7: Czujemy dumę, nasza córka trenowała z nią. Jak miały 7-8 lat. Tylko nasza niestety nie poszła w kierunku zawodniczym, no a Majka
5: Maja
7: robi
5: znamy
7: co...
5: od pierwszego uderzenia.
7: Także tym bardziej jej kibicujemy. Zawsze było widać w niej tą iskrę. Tak. Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się, że to jest coś takiego, czego nie ma każdy.
3: A przy tym Maja to niesamowicie skromna dziewczyna. Słychać to też zresztą w wywiadach, których udziela. Ma ogromny zapał do gry, no i wygląda na to, że ma też ogromne szanse do tego, żeby w tenisie zajść naprawdę daleko. Kciuki trzyma też za nią Grzegorz Niedbalik, fan tenisa i jeden z pomysłodawców tej dzisiejszej strefy kibica w Dąbrowie Górniczej.
8: No cudowna, cudowna osoba, bardzo skromna, bardzo sprytna przede wszystkim, bo większość zawodniczek, tak jak sama Maja o tym wspominała, to zawodniczki bardzo, bardzo siłowe. Maja taką zawodniczką nie jest, natomiast gra bardzo inteligentny tenis, przy tym jest tak skromna, tak ujmująca, zresztą widać to i słychać podczas jej wywiadów, prawda? Także tutaj całą Dąbrową bardzo mocno kibicujemy naszej Mai, no i mamy nadzieję, że to zwycięstwo będzie dzisiaj i Maja zagra na wielkim finale Rolanda Garrosa.
3: A czy Mai Chwalińskiej uda się zwyciężyć? Tego dowiemy się oczywiście w najbliższych minutach. Dąbrowa Górnicza jest oczywiście przekonana, że wygrana się uda, a stawką jest oczywiście finał w Rolandzie Garrosie.
2: Tego się trzymajmy i trzymania kciuków również. 3-1 cały czas w gemach. W tym momencie 40-30 w punktach dla Rosjanki. No i teraz już mamy aktualizację, że 3-2 w gemach. Cały czas dla Mai Chwalińskiej i trzymamy za Maję Chwalińską kciuki, ale też widać, że z każdym spotkaniem, ja cię tutaj też dopytam o to, rośnie ten optymizm wokół zawodniczki z Dąbrowy Górniczej.
3: Zdecydowanie tak. Nawet już cię spytałam tutaj okolicznych mieszkańców, czy liczą na coś takiego, że jak mieliśmy Igomanie w momencie, w którym Iga Świątek pięła się na szczyty, czy będzie tutaj podobnie? Oni są przekonani, że tak, no bo coraz więcej tych młodych zawodników angażuje się w tenisa. No i dzisiejsza strefa jest też dowodem na to, że są duże szanse na to, by ten tenis w tym rejonie rozwijał się w najbliższych miesiącach i latach.
2: Prosto ze strefy kibica w Dąbrowie Górniczej, Dagmara Kędzior. Dla Państwa bardzo ci dziękuję, do usłyszenia.
0: Komentarz.
2: I teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24. Więcej będzie zdecydowanie polityki. Razem z nami pani profesor Danuta Plecka, politolożka, Uniwersytet Gdański. Pani profesor, dzień dobry.
9: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
2: Przed nami, albo zaczniemy od tematu dotyczącego wydarzeń sprzed 37 lat, czyli 4 dzień czerwca 1989 roku i pierwsze częściowo wolne wybory w naszym kraju do parlamentu. Kiedy patrzymy dziś z perspektywy tych lat na te wybory,

0: pory. Czy możemy powiedzieć, że był to moment przełomowy sam w sobie, czy raczej jeden z etapów takiego dłuższego procesu rozpadu systemu komunistycznego?
1: Na pewno te wybory z 4 czerwca 1989 roku nie były końcem ustroju komunistycznego. Na pewno nie były początkiem transformacji tak gospodarczej, jak i systemowej. Natomiast z dzisiejszej perspektywy stanowią taki mit założycielski III Rzeczypospolitej Polskiej i z tej perspektywy na pewno dla wielu środowisk albo dla wszystkich środowisk jest to wydarzenie bardzo istotne. Jedni oczywiście krytykują wybory kontraktowe, widząc w nim brak rozliczalności z reżimem słusznie minionym. Dla innych jest to symbol pokojowego przejścia z reżimu, który miał cechę autorytarnego, do demokracji liberalnej.
0: To czyim zwycięstwem były wybory 4 czerwca 1989 roku?
1: Zwycięstwem wszystkich Polaków. Proszę zauważyć, że mieliśmy do czynienia wówczas z bardzo wysoką frekwencją, która została jak gdyby pobita dopiero w 2023 roku, jeżeli chodzi o wybory parlamentarne. To było wydarzenie bez precedensu i proszę zwrócić uwagę też na to, że ta strona solidarnościowa, chociaż Solidarność nigdy nie była monolitem, zajęła wszystkie wyznaczone czy przeznaczone dla niej miejsca, czyli 35% miejsc w Izbie Pierwszej w Sejmie i 99 spośród 100 miejsc w Senacie w pierwszej turze wyborów. To było wydarzenie bez precedensu i z tego, co ja pamiętam, a myślę, że wielu z Państwa też to pamięta, ta kampania wyborcza przed wyborami 4 czerwca 1989 roku była dla strony solidarnościowej taka bardzo spójna. Na każdym plakacie kandydata do Sejmu czy Senatu z Komitetu Obywatelskiego znajdowała się postać Lecha Wałęsy jako tego symbolu czy osoby symbolizującej przemiany, w których polskie społeczeństwo wówczas brało udział. I dla mnie osobiście to było wydarzenie bez precedensu w historii nawet świata i jest to symbol niezwykłego poruszenia obywateli, ale także kapitulacji władzy, która wie, że jak gdyby już osiągnęła w sprawowaniu władzy kres i potrafiła w taki, a nie inny sposób, oczywiście zawalowany, oczywiście w ramach postkomunizmu później i tak dalej, to wszystko się wydarzyło jak najbardziej. Ale ta data dla mnie jest symbolicznym takim dniem, symbolicznym świętem zwycięstwa polskiego społeczeństwa.
0: Polskie społeczeństwo zwyciężyło wtedy, ale też wspomniała pani, że to nie był koniec komunizmu. Jak wyglądała później, jak wyglądał później bieg wydarzeń, może tak zapytam, no bo wiele osób, w zasadzie wszyscy, którzy też interesują się tą historią, tym wydarzeniem po 89 roku, patrzy na to wszystko przez pryzmat tego, co działo się później, czyli z jednej strony transformacja gospodarcza, z drugiej strony transformacja społeczna, polityczna. Jak możemy dzisiaj to oceniać?
1: Znaczy, na pewno transformacja systemowa trwała, czy symbolicznym zakończeniem tej transformacji jest 1997 rok, kiedy została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast były to bardzo trudny czas, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne. Bo jeżeli cofniemy się troszeczkę przed wyborami, czy do czasu przed wyborami z 4 czerwca, to musimy pamiętać o tym, że to, co zostało ustalone w ramach Okrągłego Stołu, jeżeli chodzi o takie założenia społeczno-ekonomiczne, w 100% różniło się od tego, co zostało zafundowane później w ramach pakietu ustaw zwanych popularnie Planem Balcerowicza. Czyli z jednej strony mieliśmy ustalone zasady, powiedzmy, państwa dobrobytu z takim odchyleniem socjalistycznym, a z drugiej strony przeżyliśmy terapię szokową jako społeczeństwo, bo zafundowano nam, czy politycy nam zafundowali z różnych względów, które potrafili wówczas wyjaśnić i do dzisiaj potrafią uzasadnić, zafundowano nam transformację neoliberalną w gospodarce. Czyli przejście od

0: gospodarki centralnie planowanej, dającej niesamowite poczucie takiego bezpieczeństwa, gdyż ja nie jestem przekonana, czy to zostanie dobrze przez Państwa zrozumiane. Czyli z jednej strony mamy do czynienia z sytuacją takiego bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli jest miejsce pracy, bez względu na to, ile pracujemy, dostajemy jakąś pensję. Z drugiej strony mamy takie zachwianie, bo są puste półki w sklepach, prawda? I przechodzimy teraz w ramach pakietu planu Balcerowicza, pakietu ustaw planu Balcerowicza, do sytuacji, w której mamy pełne półki w sklepach, ale mało pieniędzy w portfelu i tą niepewność związaną z upadkiem wielkich przedsiębiorstw, z brakiem miejsc pracy dla obywateli i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście mamy jeszcze cały czas roszady w tej sferze politycznej, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ja pamiętam dwukrotną próbę podjęcia utworzenia rządu przez generała Kiszczaka, która spełzła na niczym. Słynne hasło Michnika, wasz prezydent, nasz premier. No i Jarosław Kaczyński w roli drugoplanowej, ale bardzo istotnej, który przekonuje satelickie względem PZPR ugrupowania, czyli ZSL i SD, do tego, żeby włączyły się w tworzenie rządu mazowieckiego. No i w taki sposób powstaje rząd mazowieckiego i jest to pierwszy, ale także kontraktowy rząd, na którego czele staje polityk niekomunistyczny, a związany z opozycją sprzed 1989 roku. Dużo symboliki, dużo takiej pozytywnej energii, dużo bardzo nadziei na pewno w polskim społeczeństwie. Oczywiście takiej nadziei, która czasami musiała wyjść na ulicę, żeby upomnieć się o swoje prawa pracownicze przede wszystkim. I także takiej nadziei, która potrafiła wystosować czerwoną kartkę w 1993 roku, kiedy do władzy wracają postkomuniści, ale w demokratycznych wyborach wybrani, a nie poprzez wskazania i oszustwa wyborcze.
1: W kontekście tego wydarzenia premier Donald Tusk zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, w którym mówi o tym, że w przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny Tadeusza Mazowieckiego. Postawmy mu z tej okazji pomnik tu przed kancelarią premiera, jego kancelarią. 4 czerwca 2027 roku niech przejdzie wielki marsz patriotów właśnie pod tym pomnikiem. Tak mówi w nagraniu szef polskiego rządu i informuje o tym, że powołał specjalny komitet, wymienia w nim kilkanaście nazwisk. Tutaj chodzi przede wszystkim o byłych premierów, wymienione imiona, nazwiska i do tego na koniec premier Donald Tusk mówi: Jarosław chyba nie odmówi. Jak myślicie? Można to potraktować tak pół żartem, pół serio, ale czy jest szansa według Pani, a propos tej inicjatywy, na to, że rzeczywiście uda się to zrobić ponad politycznymi podziałami?
0: Ja bym to oddzieliła dwie sprawy. Pierwsza sprawa, i to jest moja prywatna ocena w tej chwili, że taki pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu się po prostu należy nie tylko za jego działalność na rzecz Polski, ale chociażby za jego działalność na rzecz rozwiązania konfliktu, rozwiązania wojny w byłej już Jugosławii, uruchomienia wszystkich międzynarodowych mechanizmów służących wprowadzeniu pokoju na terytorium dzisiejszej Chorwacji, Serbii, Bośni, Hercegowiny itd., itd. Więc to jest pierwsza kwestia. Na pewno był premierem, który wziął na swoje barki bardzo duży ciężar, bo to ten pierwszy rząd po 1989 roku był po pierwsze wewnętrznie trudnym rządem. Po drugie miał, delikatnie rzecz ujmując, mało komfortowe warunki pracy, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, społeczne i socjalne, ale też był rządem, który musiał, czy działał w ramach trudnej sytuacji międzynarodowej, bo proszę pamiętać, że jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał się dosyć dobrze w tym okresie. Ale z drugiej strony mam wątpliwości, na ile ta inicjatywa premiera Donalda Tuska ma się wpisywać w kampanię wyborczą przed wyborami parlamentarnymi w 2027 roku. I szczerze mówiąc, nie do końca jestem przekonana o tym, czy pan premier Donald Tusk jest

stanie przekonać wszystkich byłych premierów, żyjących byłych premierów do tej inicjatywy. Dlatego, że jeżeli Jarosław Kaczyński zgodzi się wejść do komitetu, który miałby odpowiadać za pomnik Tadeusza Mazowieckiego, to dla niego byłaby to bardzo trudna sytuacja ze względu na

0: Sportową Państwu przedstawimy z tego trwającego spotkania Mai Chwalińskiej z Dianą Schneider. W tym momencie mamy 3-3 w gemach i 4-3 w gemach już w tym momencie dla Mai Chwalińskiej. To dobra informacja i ten mecz cały czas trwa. Wracamy do polityki i przed nami też liczby, bo spojrzymy teraz na obecną sytuację polskiej sceny politycznej przez pryzmat sondażu Ibris dla Polsat News. Pierwsza trójka w tym sondażu: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja. Jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, ponad 29% głosów respondentów. Partia Jarosława Kaczyńskiego to jest prawie 24% głosów. Konfederację wskazuje 13,4%. Podium, miejsce tuż za podium zajmuje Lewica 8,1%. Następnie Konfederacja Korony Polskiej 8% poparcia. Kolejne miejsca też sobie poruszymy, ale czy już ten układ może coś nam powiedzieć o bieżących nastrojach społecznych, pani profesor?
1: No, bieżące nastroje społeczne jednak oscylują w stronę, czy ciążą w stronę prawicy i skrajnej prawicy i wyrażają niechęć do koalicji rządzącej. Ale to nie jest wyrażenie takiej niechęci w mojej ocenie związanej tylko i wyłącznie z bieżącą polityką. Jest to przede wszystkim taka systemowa niechęć i symbol radykalizacji polskiego społeczeństwa, na co zresztą wskazują badania inne, chociażby Sadury i Sierakowskiego, którzy zaznaczają, że szczególnej radykalizacji ulega młodzież, i to taka młodzież w wieku 18-21 lat, i to są osoby, które najchętniej głosowałyby właśnie na Konfederację, Konfederację Grzegorza Brauna, czy też na partię Razem z drugiej strony sceny politycznej. Trochę rośnie Lewica, trochę słabnie Koalicja Obywatelska. Stabilne Prawo i Sprawiedliwość, jak gdyby liczące, czy mogące liczyć cały czas na swój twardy elektorat. Natomiast no i stabilna Konfederacja Bosaka i Mencena, tak? Bo oni cały czas mają to, że w sondażach 11-13%.
0: A więc to, że pod progiem wyborczym znajdują się PSL czy Polska 2050, no również partie Razem, ale patrząc na koalicję rządzącą, to jest problem dla Koalicji Obywatelskiej?
1: Oczywiście, dlatego że nawet jeżeli Koalicja Obywatelska i Lewica będą miały taki sukces wyborczy, jak wskazują nam te sondaże, czy ten sondaż, który pan redaktor przytoczył, to nie daje im sukcesu i możliwości kontynuacji władzy. Natomiast ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz, co będę podkreślała, że ja jeszcze nie powiedziałabym do widzenia PSL-owi i cały czas widzę to, że PSL ma bardzo dużą możliwość przekroczenia progu wyborczego 5%, albo też wsparcia list Koalicji Obywatelskiej i w ten sposób reprezentowania przez tą partię, czy bycia reprezentowaną partią w przyszłym rozdaniu parlamentarnym. Natomiast Polska 2050 jest to ugrupowanie, które w tej chwili już w zasadzie nie istnieje, a które bardzo, no, powiedziałabym, przyjęło taki kolizyjny kurs w samej koalicji rządzącej, co niestety odbija się negatywnie na całej koalicji, nie tylko na Polsce 2050.
0: Ostatni temat przed nami. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego odniosło się do zarzutów Onetu w sprawie publikacji zdjęcia z odsłoniętymi twarzami żołnierzy wojsk specjalnych. BBN oświadczyło, że fotografię otrzymało od organizatorów uroczystości Święta Wojsk Specjalnych, którzy nie zgłaszali zastrzeżeń do jej upubliczniania. Do tego BBN uważa te zarzuty, które zostały w tekście przedstawione, po prostu za bezzasadne. Do tej publikacji odniósł się m.in. wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który ocenił, że dla bezpieczeństwa Polek i Polaków lepiej by było, gdyby urzędnicy BBN-u zamiast wojenkami politycznymi i wszczynaniem kłótni z MON poważnie traktowali obowiązki i nie publikowali wizerunków komandosów jednostek specjalnych. Tak mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Za dużo polityki w BBN-ie?
1: Zdecydowanie za dużo polityki, za mało profesjonalizmu. I widać tutaj brak przygotowania do tego, aby reprezentować Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

0: za dużo recenzowania ministra obrony narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej i tworzenia takich płaszczyzn konfliktu, co nie służy bezpieczeństwu wszystkich Polek i Polaków niestety.
1: A czy w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego widać już jakąś zmianę po tym, kiedy szefem BBN-u przestał być Sławomir Cenckiewicz?
0: Znaczy, myślę, że w ogóle w zapleczu prezydenta, ale też w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego widać taką zmianę, ja bym to określiła, trochę mniej harcowania. Natomiast w którą stronę ta ewentualna współpraca czy brak współpracy BBN-u z MON-em, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i tak dalej, w którą stronę nam się to będzie przesuwało, to jeszcze chyba za wcześnie, żebyśmy o tym rozmawiali. Musimy poczekać i obserwować. Na razie widać bardzo duży brak profesjonalizmu i to zdecydowanie.
1: No, to smutne w kontekście tych bieżących też zagrożeń, no i być może, no w cudzysłowie tutaj przyszłych, ale ten temat bezpieczeństwa jednak powinien być w każdym aspekcie brany na poważnie, szczególnie przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Tutaj pani profesor ma co do tego wątpliwości. Profesor Danuta Plecka, politolożka z Uniwersytetu Gdańskiego, była naszym gościem. Pani profesor, bardzo dziękuję za komentarz i życzę dobrego, spokojnego popołudnia.
0: Dziękuję bardzo i wzajemnie.
1: A w naszym studiu jest Paweł Wojewódka. Pawle, dzień dobry, powoli też dobry wieczór w zasadzie.
2: Właściwie to niedługo będzie dobry wieczór.
1: Tak, bo kończymy powoli popołudnie w Polskim Radiu 24. Zaczyna się wieczór. Paweł będzie gospodarzem. Powiedz naszym słuchaczom, co nas czeka.
2: No, czeka nas na pewno wspomnienie 4 czerwca 89 roku. Chciałem przypomnieć, że 37 lat temu dokonali Polacy wyboru. Co prawda takiego, no niepełnego, no ale to otworzyło drogę do wolnej Polski. 37 lat, prawda? Długo.
1: Długo, no mi jeszcze do 37 dwóch brakuje.
2: No właśnie, czyli urodziłeś się tak naprawdę w wolnej Polsce.
1: Tak jest, to jest to moje szczęście, natomiast te wydarzenia rzeczywiście ważne i tak jak państwo słyszą po godzinie 18 też do nich wracamy. Co jeszcze w takim razie nas czeka?
2: No jeszcze na pewno będziemy mówili o trudnym języku prawniczym, czyli to co podpisujemy, nie zawsze rozumiemy co do nas ten język prawniczy mówi. No i z tym mamy pewien problem.
1: Pełna zgoda.
2: Bo nie ma u nas w Polsce edukacji prawnej tak naprawdę. To nie istnieje.
1: Ale pewnie też zagości sport, no bo teraz nasze oczy zwrócone na to, co dzieje się w Paryżu. Tak. Trwa French Open.
2: Co robię teraz? Zobacz.
1: Trzymasz kciuki? Tak, ja przekazuję naszym słuchaczom. Ja też łapię tutaj swoje kciuki. Trzymam za Maję Chwalińską. Trwa to spotkanie. 4-4 w gemach, 40-30 w punktach dla... No i znowu aktualizacja. Jak ja te punkty podaję, to co chwilę jest aktualizacja. I to jest dobra, pozytywna. 5-4 w gemach dla Maji Chwalińskiej. Niezwykle zacięte spotkanie. Do tego też Paweł będzie wracał po godzinie 18. Będziemy wracać w Polskim Radiu 24. Paweł Wojewódka z państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B

0: Aflex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
3: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Budowniczowie piramid, mistrzowie astronomii i twórcy wielkiej cywilizacji, a może raczej miłośnicy makabrycznych obrzędów i krwawych ofiar. Kim byli Majowie i jakie miejsce w opowieści o ich historii zajmują polscy archeolodzy? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie profesor Jarosław Zierałka, archeolog i autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Polskie Radio 24 jutro o godzinie 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ona gra, my trzymamy kciuki. Maja Chwalińska walczy w Paryżu o udział w finale French Open. W kolejną rocznicę wyborów z 1989 roku apel szefa dyplomacji: nie dajmy się podzielić, wzywa minister Sikorski. Skażenie rzeki Stobnicy na Podkarpaciu. Nie ustalono źródła zanieczyszczania wody. Minęła godzina 18. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Zacięty i wyrównany, taki jest pojedynek w półfinale French Open w Paryżu. Grają Maja Chwalińska i rosyjska tenisistka Diana Schneider. Polka kilka razy wywoływała podziw widowni i oklaski, bo odbijała bardzo trudne zagrania rywalki. Chwalińska jest skupiona i szybka. Pojutrze finał French Open. Zwyciężczyni trwającego pojedynku zagra z 19-letnią Rosjanką Mirrą Andrzejewą. 37 lat temu odbyły się w naszym kraju pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne. Zakończyły się zwycięstwem Solidarności. Wybory były rezultatem porozumienia, jakie przy okrągłym stole zawarli przedstawiciele władzy solidarnościowej opozycji oraz Kościoła katolickiego. W wyniku tych wyborów na czele rządu stanął pierwszy niekomunistyczny premier Tadeusz Mazowiecki. Tak wybory z 4 czerwca 1989 roku wspominała na naszej antenie Małgorzata Niezabitowska, rzeczniczka rządu Tadeusza Mazowieckiego.
2: Wybory zostały wygrane przez Solidarność i przegrane przez całą stronę komunistyczną w taki sposób, że to właściwie zaważyło na tej wielkiej zmianie, bo przy samym okrągłym stole oczywiście to miało być wszystko wolno, inaczej. Oczywiście demokratyzacja, przede wszystkim legalizacja Solidarności, która przecież była nielegalna, działała w podziemiu przez wiele lat.
1: W konsekwencji wybory z 4 czerwca doprowadziły do upadku komunizmu i zapoczątkowały zmiany ustrojowe w naszym kraju. W rocznicę czerwcowych wyborów z 1989 roku szef MSZ-u Radosław Sikorski podkreśla, że obecnie przemawiamy już jako wolne państwo, które tworzymy wspólnie i wspólnie bierzemy za nie odpowiedzialność. Nie dajmy się podzielić, apeluje wicepremier. Uzbrojony w noże mężczyzna zakłócił uroczystość Bożego Ciała w Sosnowcu. Agresor, który trzymał noże, wtargnął w okolice ołtarza polowego jednej z tamtejszych parafii.

0: Trafi funkcjonariusze, którzy zabezpieczali przebieg uroczystości, interweniowali i obezwładnili mężczyznę, mówi starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu.
1: Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas procesji Bożego Ciała zaczął wykrzykiwać, trzymając w ręku noże. Mężczyzna ten natychmiast został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów, którzy zabezpieczali tą procesję. Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest zatrzymany na tą chwilę do dalszej czynności.
0: Żadnemu z uczestników uroczystości nic się nie stało. Teraz Podkarpacie, a tam śnięte ryby w rzece Stobnica w Lutczy. Do tej pory nie udało się ustalić źródła skażenia rzeki, przekazuje młodszy brygadier Krystian Pająk z Państwowej Straży Pożarnej w Strzeżowie. Próbki wody zbada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
2: Dostaliśmy informację od wędkarzy najprawdopodobniej. Zauważono tam śnięte ryby. Pojechały tam do nas nasi strażacy. Dodatkowo zostały powiadomione służby i inspekcje dodatkowe. WIOŚ tam chyba będzie przeprowadza w tej chwili badania z tego, co się orientuje. Źródła nie udało się ustalić.
0: Martwe ryby z rzeki Stopnica odławiają strażacy. Według miejscowych samorządowców nie były to duże ilości. Władze samorządowe apelują do mieszkańców, aby nie zbliżali się do rzeki. Incydent na lotnisku we Frankfurcie. Kilka osób zostało rannych po awarii Boeinga 787 Dreamliner Lufthansa. Podczas postoju przy bramce odlotów doszło do nagłego załamania przedniego podwozia samolotu. Na pokładzie maszyny byli członkowie załogi i personel naziemny. Nie było jeszcze pasażerów. Samolot miał lecieć do Los Angeles w Stanach Zjednoczonych. Lufthansa prowadzi dochodzenie w tej sprawie razem z odpowiednimi służbami. Na koniec Londyn. Tam drugi strajk metra w ciągu 3 dni. Wywołuje on coraz większą frustrację mieszkańców brytyjskiej stolicy. Pasażerowie skarżą się na wydłużone podróże, problemy z dojazdem do pracy i konieczność szukania alternatywnych środków transportu. Wielu przyznaje, że ich cierpliwość jest już na wyczerpaniu.
3: Na stacjach, przy stankach autobusowych i w mediach społecznościowych nie brakuje głosów niezadowolenia. Wielu pasażerów podkreśla, że rozumie prawo pracowników do protestu, ale ma dość kolejnych zakłóceń w codziennych podróżach. Muszę wziąć taksówkę, bo nic nie jeździ. To jakiś koszmar. To już drugi raz w tym tygodniu. Moja podróż do pracy dzisiaj to już 1,5 godziny, a jeszcze nie dojechałem. Jak zawsze poszkodowani są podróżni, narzekają Londyńczycy. Szczególnie trudna sytuacja panuje na trasach prowadzących na lotnisko Heathrow. Wielu podróżnych wyjechało z domu znacznie wcześniej niż zwykle, aby nie spóźnić się na samolot lub do pracy.
0: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do godzin wieczornych zagrzmi na zachodzie i południowym wschodzie kraju. W nocy burze będą zanikały. Na Dolnym Śląsku będzie padał intensywny deszcz do ponad 20 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami popada też na zachodzie kraju. Na wschodzie i południu lokalnie utworzą się mgły. Temperatura nad ranem wyniesie przeważnie od 11 do 15 stopni.
4: Klimat.
0: W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 52% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca.
4: Klimat.
5: 18:06.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Paweł Wojewódka, dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Będziemy z Państwem aż do północy. No i chyba ta informacja, która jest dla nas w tym momencie najważniejsza. Maja Chwalińska na razie remisuje z Rosjanką. Jest na razie remis, ale gra trwa w dalszym ciągu. Oczywiście będziemy Państwu relacjonowali to, co się dzieje na kortach w Paryżu. Dzisiaj 4 czerwca, przypomnijmy sobie, 37 lat temu odbyły się wybory pierwsze, no prawie wolne wybory w Polsce po 45 roku, a my czekamy na telefony od Państwa w tej sprawie. Czy to rzeczywiście były tak ważne wybory dla nas Polaków i co te wybory nam przyniosły? A numer telefonu to 22 645 20.

0: 2400 22645 2400. A zaczynamy nasz program. No i zaczynamy od trudnego języka prawniczego. Dlaczego tak zupełnie nie znając się na prawie podpisujemy różne regulaminy?
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: W dzisiejszym odcinku podcastu Łatwo powiedzieć opowiem Państwu o życiu gatunków. Oczywiście nie będą to gatunki roślin czy zwierząt, tylko gatunki używane przez nas w komunikacji. Ta roślinno-zwierzęca analogia jest zresztą całkiem sensowna. Gatunki się rodzą, dojrzewają, zmieniają, przeobrażają, rozciągają, a nawet wymierają. Świetnym przykładem jest telegram. Gatunek, który pojawił się w historii ludzkości stosunkowo późno, wraz z telegrafem. Pamiętają Państwo te wiadomości: będę jutro, stop, Tomek. W Polsce Ludowej były nawet dowcipy o telegramie od Stalina. On brzmiał mniej więcej: gaz, stop, prąd, stop, Józef Stalin. Ale z tego co pamiętam, w roku 2012 telegram został przez Pocztę Polską wycofany, czyli jako gatunek wyginął. Na chwilę powrócił, chyba jeszcze w formie ślubnej ciekawostki. Można było telegramy wysyłać jako zaproszenia na ślub, ale chyba dzisiaj jest już ta funkcja nieaktywna. Podobne przeobrażenia związane z technologią przeszedł gatunek nazwany życiorysem. Wieki temu życiorys pisało się w formie epistolarnej, czyli nadawało się mu postać listu, w którym opowiadaliśmy o swoim życiu. Pisaliśmy tam po kolei, kiedy się urodziliśmy, gdzie chodziliśmy do szkoły, jaka była nasza edukacja, co robiliśmy po zakończeniu edukacji, gdzie pracowaliśmy, jakie mieliśmy doświadczenie, jakie były nasze sukcesy. Wszystko w pięknej, tradycyjnej narracji. Ale ten życiorys jako gatunek zmienił się mniej więcej w okolice lat 50., kiedy upowszechniły się w rekrutacji maszyny do pisania. Wtedy to rekruterzy, a mówiąc językiem Kochanowskiego, HR-owcy, wymyślili ciekawy sposób na ograniczenie tej literackiej narracji. Na maszynie do pisania zaprojektowali tabelę, formularz, w którym osoba kandydująca czy poszukująca pracy musiała wypełniać wyłącznie suche informacje o swoich danych osobowych, o edukacji, o wykształceniu, o poszczególnych etapach zatrudnienia. Taki pierwszy życiorys w formie tabeli czy formularza znajdziemy na przykład w archiwum Teatru Broadwayowskiego. Aktorzy w ten sposób opisywali swoje życiowe doświadczenia. I tak, pod wpływem technologii gatunek się zmienia, zmienia nawet swoją nazwę. Mamy dawniej życiorys, który staje się curriculum vitae. Curriculum vitae, czyli CV, CV, CV-ka, różnie się to nazywa. Te dwa gatunki funkcjonują do dzisiaj równolegle, to znaczy nie jest tak, że życiorys wyginął, a curriculum vitae zajęło jego miejsce. Oczywiście CV dzisiaj dominuje, ale pisze się jeszcze życiorysy, czasem się je czyta na uczelniach, na przykład w trakcie obron doktorskich. Raczej w świecie akademickim funkcjonuje jeszcze opisywanie życia i dorobku kandydata czy kandydatki właśnie w formie ciągłej literackiej. Ale ja dzisiaj opowiem Państwu o innym gatunku, nietypowym, ponieważ nikt prawie tych tekstów nie czyta, a są bardzo ważne. Bo przy okazji bardzo długie i bardzo trudne. Opowiem dzisiaj Państwu o tym, jakie zmiany przechodzą właśnie na naszych oczach czy w naszych szufladach regulaminy, teksty prawne, dokumenty prawne. I teraz historia osobista. Mój pierwszy kontakt z regulaminem odbył się pod koniec lat 90., lata wielkiej transformacji. Pamiętają Państwo, jak wtedy ta rzeczywistość wyglądała w bankowości. Jako młody człowiek musiałem wejść do banku i wypłacić pieniądze. I powiedziałem wtedy kulturalnie: dzień dobry, chciałem

0: wypłacić pieniądze z mojego konta. A pani doradczyni powiedziała, niestety nie może pan wypłacić pieniędzy. Dlaczego? Zapytałem. A ona powiedziała, a no dlatego, że to nie jest pana konto. Ja mówię, jak to nie jest konto moje? Ja, to jest moje konto, ja jestem jego właścicielem. Nie, drogi panie, właścicielem konta jest bank. Pan pieniądze tylko na tym koncie przechowuje. Ponieważ lubię dialogi z obcymi ludźmi, więc zapytałem, to co ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi? Pani doradczyni powiedziała, pan te pieniądze może z konta podjąć, wypłaca tylko pracownik. Nie wiem, czy zna pan język polski dobrze, ale cząstka wypłacić, tak jak wyjść, wybiec, oznacza kierunek od wnętrza na zewnątrz. Pan te pieniądze będzie podejmował z konta, a ja je panu wypłacę. No i na koniec, kiedy sobie już tak ciekawie rozmawialiśmy, zapytałem, ale skąd to wszystko mam wiedzieć? A pani wtedy doradczyni powiedziała, widać, że nie czyta pan regulaminów. To wszystko jest w regulaminie i powinien pan te regulaminy czytać. No i muszę przyznać, że nie byłem jedyny, dlatego że wiele osób spotyka nieczytanie regulaminów i później zaskoczenie związane z ich treścią. A propos bankowości, bardzo ciekawy list otwarty do swojego ulubionego, mam nadzieję, że słyszą państwo cudzysłów w mojej intonacji, do swojego ulubionego banku napisał pisarz, publicysta, reżyser, scenarzysta Andrzej Saramonowicz. Niestety wysłał go poprzez Facebook, a nie w prywatnej korespondencji, ale postaram się państwu bez cenzury prawie przeczytać ten list otwarty Andrzeja Saramonowicza do banku. Wielce pierolony banku mój, litery w nowym regulaminie, jakie raczyłeś mi przesłać, są jeszcze mniejsze niż zyski z oszczędności, jakie mi proponujesz. Dlaczego mam się przedzielać przez jakiś kur mikrodruk, przez skarlałą formę liter i paragrafów? Przyznają państwo, piękna polszczyzna to nie jest, ale literacka, a jakże? Czy nie wystarczy ci, ciągnie nasz autor na Facebooku, że tekst, nad zrozumieniem którego każesz mi tracić życie, pozbawiony jest elementarnej klarowności, a jego wrażliwość niechybnie wskazuje, iż począł go nie człowiek myślący, a hominid prawny, bezduszna bioprzystawka do kloaki zysku. Czy to ci naprawdę nie wystarczy, niesyty krwi molochu? No i teraz łatwo powiedzieć, że ludzie, nawet przedstawiciele humanistycznych czy inteligenckich elit, nie czytają regulaminów, ponieważ to banki nami manipulują, czy twórcy tych regulaminów nimi manipulują, żeby nas oszukiwać. No nie do końca jest to prawda, trudno to zbadać, więc może na ten temat nie będę się wypowiadać, ale sporo badań naukowych dotyczy tych dwóch wątków. Dlaczego ludzie nie czytają regulaminów i co z nimi zrobić, żeby je czytali. O tym będzie ten odcinek. Zapraszam.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Naukowcy ten problem, zwłaszcza ekonomiści i prawnicy, nazywają akceptowaniem bez czytania. Mamy produkt, mamy usługę, mamy też regulamin, ale z jakiegoś powodu nie czytamy go, tylko akceptujemy jego warunki. To bardzo niebezpieczna sytuacja z perspektywy prawnej, etycznej czy społecznej. Okazuje się, że najważniejszym problemem, który wywołuje efekt nieczytania, akceptowania bez czytania, jest długość tego dokumentu. Te dokumenty są tak długie, że nasz mózg woli oszczędzić sobie wysiłek i energię i nie czytać, i nie straszy go ta konsekwencja, która może się wydarzyć w przyszłości. Pewien artysta, Dima Jarowiński, wydrukował regulaminy wszystkich aplikacji, które miał w telefonie. Kojarzą państwo: zielona aplikacja do komunikacji, żółta aplikacja do nagrywania wideo, niebieska aplikacja do pisania postów, przede wszystkim do osób obserwujących czy znajomych. No i okazało się, że te regulaminy są tak długie, nawet dłuższe od Macbetha czy lektur szkolnych, że nie da się ich przeczytać, nawet gdybyśmy chcieli, stracilibyśmy po prostu bardzo dużo czasu w życiu. On te regulaminy wydrukował w Galerii Sztuki. Wystawa nazywała się I Agree. I proszę sobie wyobrazić taką przestrzeń sztuki, przestrzeń w galerii, która ma 20 metrów wysokości. I te regulaminy się ciągną od góry do dołu, schodzą na podłogę, no i ludzie klękają.

żeby zajrzeć, co tam na tych kartkach jest napisane. Wystawa I Agree Dimy Jarowińskiego. Polecam Państwu poszukać zdjęć. Ciekawie to wygląda. Nawet biorąc taki prosty przelicznik, że 240 słów czyta się przez minutę, no to proszę sobie wyobrazić, że regulamin aplikacji Tinder i Zoom ma tyle słów, co Macbeth, to jest mniej więcej 70 minut szybkiego czytania. No a naukowcy wyliczyli, że 40 minut czytania dziennie w życiu przedsiębiorcy to jest strata dla amerykańskiej gospodarki rzędu 780 miliardów dolarów, czyli bardzo dużo czasu ten przedsiębiorca by tracił czytając, nie zarabiając wtedy pieniędzy. I badacze przeprowadzili sporo eksperymentów, żeby sprawdzić, czy ludzie czytają te regulaminy i czy zapoznają się z ich treścią. Firma, amerykańska firma ubezpieczeniowa przygotowała promocję eksperymentalną, mianowicie w regulaminie, to była akurat polisa albo warunki ubezpieczenia produktu kupowanego przez internet, umieściła klauzulę, nie maczkiem, nie mikrodrukiem, klauzulę z informacją o tym, że jeżeli czytasz ten dokument i skontaktujesz się z nami w jakimś czasie, dostaniesz nagrodę 10 tysięcy dolarów. Okazało się, że zauważyła ten przepis dopiero 67 osoba po 23 godzinach trwania promocji. Była to amerykańska nauczycielka, która rzeczywiście dostała te pieniądze, wygrała pieniądze dla siebie i dla swojej szkoły. Jeszcze bardziej szokujące są eksperymenty z klauzulą Heroda. Klauzula Heroda, sama nazwa wskazuje, polega na tym, że do regulaminu dodajemy postanowienie, mniej więcej o takiej treści. Jeżeli akceptujesz warunki regulaminu, przejmujemy w opiekę twoje pierworodne dziecko. No i był taki eksperyment prowadzony na forum cyberbezpieczeństwa, zdaje się, że w Londynie, 500 programistów i programistek, specjalistów od cyberbezpieczeństwa zalogowało się do bezpłatnego konferencyjnego Wi-Fi, nie zapoznając się z regulaminem. No i oczywiście znajdowała się tam klauzula Heroda i tylko jedna osoba zaprotestowała, zadzwoniła na policję i nie podpisała tego regulaminu, nie zaakceptowała go. Może zatem te przyciski w internecie z akceptacją powinny nazywać się trochę inaczej. Powinny tam być napisane na przykład nie przeczytałem, ale akceptuję warunki umowy. Doskonale tę praktykę nieczytania dokumentów prawnych opisał brytyjski polityk już w 1942 roku, Sir Gerald Hurst. On powiedział tak: jedną z tajemnic ludzkiego postępowania jest to, dlaczego dorośli mężczyźni i kobiety są gotowi podpisywać dokumenty, których nie czytają, na żądanie sprzedawców, których nie znają, zobowiązując się do zapłaty za produkty, których nie chcą, pieniędzmi, których nie mają. Tak to wygląda także dzisiaj. Akceptujemy dokumenty prawne, nie czytając ich zupełnie. Ale dobra wiadomość jest taka, że ta druga strona, czyli twórcy dokumentów prawnych, także ich nie czytają. Był bardzo ciekawy przypadek w Polsce, mianowicie bankowcy wysłali do klienta kredytowego umowę, no a ten klient wyedytował ją w programie do obróbki plików typu PDF, dodał tam postanowienie, które zwalnia go z obowiązku spłaty kredytu kilka dni czy kilkanaście dni po wejściu umowy w życie. I okazuje się, że tych zmienionych warunków umowy nie przeczytał ani ten doradca, ani jego przełożony, ani ich przełożeni. Kilka osób miało się z tym zapoznać i tego nie zrobiło. I oczywiście prawnicy tutaj powiedzą, to jest zupełnie nieistotne, była to przecież umowa adhezyjna. Umowa adhezyjna to taka nierówna umowa, w której jedna strona ma większą władzę, a ta druga nie może stawiać warunków, po prostu albo się taką umowę zawiera, albo nie zawiera. I bank mógł nawet wytoczyć sprawę sądową tej osobie, no ale za sprawą, czy po wielkiej walce dziennikarzy i blogerów finansowych, chyba tam doszło do porozumienia i potraktowano tego klienta jako testera błędów w procedurach i pewnie dostał jakąś nagrodę, niekoniecznie wysokości podarowanego kredytu. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na naszą praktykę nieczytania umów i regulaminów, jest to, że te dokumenty redaguje się na wzór zasad techniki prawodawczej, czyli redaguje się tak, jakby były ustawami czy rozporządzeniami.

przynajmniej tak było 10-15 lat temu, teraz to się zmienia. No a jak wiadomo, ustawy muszą mieć artykuły, paragrafy w specyficzny sposób napisane, nie mogą mieć spisu treści, nie mogą mieć obrazków, schematów, tabel. W związku z tym te dokumenty były bardzo nieprzyjazne, a ponieważ dekady temu były głównie drukowane, no więc z powodów oszczędności zapisywano je też maczkiem właśnie, niewielką czcionką w dwóch lub nawet w trzech kolumnach. Nie miały okładki, nie miały spisu treści, wyglądały trochę jak taki wydruk pracy roboczej z dziupli studenckiej gdzieś w piwnicy przy szatni na Wydziale Prawa i Administracji. A dokumenty, które są długie i trudne i dodatkowo jeszcze nie są wizualnie atrakcyjne, po prostu nas zniechęcają. I teraz kwestia najważniejsza. Czy te dokumenty prawne typu umowy i regulaminy powinniśmy zmieniać? Czy firmy, urzędy, instytucje powinny przeobrazić gatunek tak, jak się to stało z życiorysem? Część ekspertów, prawników, językoznawców, ekonomistów twierdzi, że absolutnie nie. Nie ma sensu zmieniać tych dokumentów, skoro nikt ich nie czyta. One są przydatne głównie prawnikom stron później do analizy czy rozważania w sądzie. I tę perspektywę, tę ideę nie róbmy niczego z dokumentami prawnymi wspierają badania naukowe. Częściowo oczywiście ją wspierają. Po pierwsze okazuje się, że ta skala problemu podpisywania bez czytania jest różna w zależności od typu dokumentu. Na przykład umowy wynajmu mieszkania czy kupna samochodu czyta sporo osób, w niektórych krajach pod 70%. Najgorzej, najrzadziej czytane są dokumenty prawne produktów czy usług kupowanych online, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w internecie czy w aplikacji i musimy coś zatwierdzić, pobrać ten plik, go otworzyć, to jest niekomfortowe, niewygodne, nie mamy na to czasu i tutaj czytelnicy ograniczają się do 4% populacji. Co gorsza, badano także umiejętność czytania ze zrozumieniem tych dokumentów wśród osób, które twierdzą, że czytają takie dokumenty. I okazało się, że konsumenci, którzy znajdują czas i wysiłek, wkładają, by przeczytać regulamin, i tak nie znają tych wszystkich metod wykładni, przepisów i źle interpretują, czyli źle rozumieją te dokumenty. No to po co my to mamy czytać, skoro mamy marne szanse, żeby sobie z tym poradzić? Ostatecznie naukowcy postawili dwie różne hipotezy dotyczące tego, dlaczego ludzie nie czytają dokumentów prawnych. Pierwsza hipoteza to hipoteza demotywującego optymizmu. Ta postawa pojawia się w krajach, w których społeczeństwo ma zaufanie do władzy i do sądu. No i tam ludzie sobie myślą, nie mam czasu na czytanie, to jest długi dokument, pewnie go nie zrozumiem, w związku z tym nie czytam, akceptuję, sąd mnie zabezpieczy, moje państwo mnie obroni, ochroni, jeżeli tam w tym dokumencie będzie coś złego, no to anulują całą umowę. Druga hipoteza to hipoteza racjonalnej apatii. Ona się pojawia w krajach czy w kulturach, w których ludzie sądom raczej nie ufają, nie mają zaufania do państwa. Bardzo często racjonalna apatia pojawia się w krajach posttotalitarnych, takich, które miały doświadczenie totalitaryzmu. No i wtedy ci czytelnicy, ci klienci czy konsumenci, pozostawieni w ich przekonaniu samym sobie, próbują przeczytać ten regulamin, ale im się nie udaje, gubią się po pierwszym zdaniu, gubią się w związku z zaistniałą sytuacją i przestają czytać, popadają w apatię i to jest zupełnie z ich perspektywy racjonalne. Rozwiązaniem tego problemu nie jest upraszczanie dokumentów czy ich projektowanie od nowa, tylko po prostu prawne zniesienie obowiązku czytania, stworzenie zakazanych klauzul, list zakazanych klauzul, czyli zapisów, czy przepisów, przepraszam, których w regulaminie być nie może, albo najlepiej w ogóle tworzenie wzorców umowy i upowszechnianie ich w odpowiednich branżach za pomocą ustawy. Firma telekomunikacyjna, bank, firma energetyczna nie ma prawa tworzyć własnych regulacji, własnych umów, tylko bierze sobie z załącznika do ustawy taki wzorzec, on jest zabezpieczony przez państwo i mamy święty spokój, jest bełkotliwy, ale zabezpieczony, nie musimy go czytać, jest to zupełnie racjonalne. Hola hola, mówi jednak część ekspertów, powstrzymajcie swoje rumaki, przecież wtedy jakość usług zacznie spadać, ponieważ firmy będą mogły różnić się tylko liczbą zer, a zatem wygrywać zaczną dostawcy usług po prostu tańszych, niekoniecznie lepszych. Dlatego bardzo popularny stał się nurt

przeprojektowywania dokumentów prawnych. Najczęściej nazywa się go legal design. Design, czyli projektowanie. Legal to prawo, czyli jest to stosowanie technik projektowania w tworzeniu usług, też dokumentów prawnych. Wyobraźmy sobie, że legal design działa trochę tak jak projektowanie przedmiotów codziennego użytku. Krzesła, sofy, meble, z których korzystamy, mają być funkcjonalne i komfortowe. W związku z tym usługi i dokumenty prawne także. Projektuje się je zatem tą samą metodą. I polecam teraz Państwa uwadze obserwowanie umów i regulaminów w Polsce, ponieważ od 2014 roku bardzo dużo się tutaj dzieje. Te dokumenty zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. No i instytucje próbują nas mimo wszystko namówić do ich czytania. A robią to na kilka sposobów. Pierwszy sposób, najprostszy, to jest uproszczenie samej treści. Nie rozpoznają Państwo wtedy różnicy. Dalej będzie ten dokument zapisany maczkiem, może czcionka będzie trochę większa, bo teraz prawo wymaga, by te rozmiary fontów powiększać, ale język będzie nieprzystępny, może się pojawić tam jakieś uproszczenie jednego lub dwóch wyrazów, może częściej będzie się pojawiać kropka. Naukowo rzecz biorąc nazywa się to poprawienie readability, czyli po polsku przystępności dokumentu. I takie upraszczanie przypomina tłumaczenie. Teraz robią to całkiem dobrze upraszczarki AI uczone na bazie tych upraszczaczy i upraszczaczek białkowych, czyli ekspertów ludzi. Jeżeli upraszczarka widzi w regulaminie powzięcie zastrzeżeń, no to zmienia to na przykład na uzyskanie zastrzeżeń. Jeżeli jest tam gdzieś napisane, przysługuje klientowi prawo do odwołania, no to piszemy, może się pan odwołać albo ma pan prawo się odwołać. Natomiast z perspektywy naukowej nie będzie to działać, ponieważ tekst jest za długi i za trudny. Nie polega zatem praca z regulaminem na jego upraszczaniu metodą translatoryczną. Nie polega na stawianiu kropek, zamianie rzeczowników w czasowniki itd., itd. Badań naukowych, które podważają to podejście, jest sporo. W Polsce takie badania eksperymentalne przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci z tego instytutu wybrali fragment umowy pożyczki, uprościli go metodą tłumaczeniową, zdanie po zdaniu, słowo po słowie. No i okazało się, że ludzie i tak nie zrozumieli tej treści. Właściwie różnica była nieistotna statystycznie. Nie pomogło też dodanie słowniczka z przodu. Jak zatem upraszczać regulaminy? Albo lepsze pytanie, jak Państwo jako konsumenci, jako klienci mają rozpoznać, że regulamin jest uproszczony i że warto spróbować go czytać? Otóż po pierwsze, ten regulamin będzie raczej przypominał przewodnik turystyczny albo poradnik. Podejście jest całkiem sensowne. Skoro dokument jest bardzo długi, to raczej nie zakładajmy, że ludzie go będą czytać od deski do deski. Natomiast pomóżmy im dotrzeć do konkretnych treści, których potrzebują. Tak jak wyprawa do Chorwacji. Jedziemy do Chorwacji, mamy przewodnik. Przecież nie czytamy tego przewodnika w samochodzie przez 10 godzin. Tylko kiedy jesteśmy w Splicie, otwieramy rozdział Split i czytamy treści, które nas interesują. Albo o zabytkach, albo o przygodach kulinarnych, albo o wypoczynku. Podobnie jest z regulaminem. Klient, który potrzebuje informacji o tym, jak złożyć reklamację, ma bardzo szybko, wygodnie i komfortowo znaleźć ten fragment i tylko ten fragment sobie przeczytać ze zrozumieniem. I z tego powodu regulaminy zmieniają się podobnie do życiorysu. Po pierwsze mają okładki, po drugie mają spisy treści. Te spisy treści są klikalne, to znaczy mogę wybrać rozdział 6 i przejść do tego rozdziału w formie elektronicznej oczywiście, a potem wrócić stamtąd, klikając jakiś napis na dole strony, wróć do spisu treści, mogę bardzo szybko się po tym dokumencie przemieszczać. Kolejna cecha dobrze zaprojektowanych regulaminów jest taka, że ich spis treści wygląda jak FAQ, jak odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Będziemy zatem tam widzieć przewodnikowe pytania w stylu, jak możesz zmienić typ rachunku, jak możesz przekształcić rachunek, jak możesz dysponować rachunkiem itd., itd. Kolejną cechą dobrych regulaminów jest to, że instytucja, która je tworzy, wie, które przepisy są trudne i wywołują problemy, dlatego że odbiera przecież telefony od klientów, ma postępowania reklamacyjne albo sądowe, w związku z tym

0: do tych trudnych postanowień dodaje takie specjalne komentarze z treścią wspierającą. Mogą się tam pojawić przykłady, mogą się tam pojawić wyjaśnienia czy dodatkowe definicje. A na poziomie językowym czy gramatycznym zmiana regulaminu, który przypomina ustawę, w przewodnik turystyczny, w przewodnik po świecie produktu, wymaga zmian relacyjnych. To znaczy gramatycznie powinniśmy wtedy w tym tekście zauważyć nie trzecią osobę, bank zapewnia klientowi dostęp do 24-godzinnej infolinii, tylko poradnikowy tryb my do ty albo my do państwo. Co ciekawe, polskie instytucje, które wprowadzają nowe regulaminy w tej wersji, są podzielone. Niektóre wolą tykać, a inne wolą panować czy paniować. Znajdą państwo wtedy w tych regulaminach właśnie takie zdanie. Zapewniamy ci dostęp do infolinii 24 godziny na dobę albo zapewniamy państwu dostęp do infolinii. W niektórych dokumentach z tej nowej szkoły pojawiają się też żarty i dowcipy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jedna z firm napisała na przykład w swoim regulaminie: prawnicy kazali nam przypomnieć, że zakazane jest przesyłanie przy pomocy serwisu treści o charakterze bezprawnym. Mówimy to jasno, nie pobieramy od ciebie żadnych opłat za korzystanie z serwisu. Taka praktyka żartowania czy puszczania oka do klientów jest całkiem dobrze przyjmowana w serwisach gier komputerowych. Gra na przykład Wiedźmin albo Cyberpunk, z tego co pamiętam, ma regulamin, w którym jest bardzo dużo żartowania i te treści są zanurzone w świecie gry. I wiem, że graczom to się bardzo podoba. Piszą nawet do działu prawnego twórcy gry maile, listy, w których wyrażają wdzięczność za to puszczanie oka. Ale raczej taka nieformalność będzie odbierana bardzo negatywnie wtedy, kiedy ten produkt jest ważny, fundamentalny dla naszego życia, czyli ubezpieczenie czy finanse. Nas w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało kiedyś niezłe wyzwanie. Otóż zostaliśmy poproszeni o zredagowanie w prostym języku umowy pożyczki pomiędzy dwiema osobami, które się bardzo dobrze znają. Na przykład są to przyjaciele, którzy razem kradli konie, są ze sobą po imieniu. I wyobraźmy sobie sytuację, że taka Anka i Janek chcą sobie wzajemnie pożyczyć pieniądze. Dokładniej to pewnie Janek Ance albo Anka Jankowi. Przychodzą do prawnika i mówią: my potrzebujemy takiej umowy pożyczki nie na czas wojny, tylko tak do szuflady, żeby sobie tam leżała. No i jesteśmy ze sobą po imieniu, więc prosimy o napisanie tej umowy językiem potocznym. Przygotowaliśmy wtedy taką umowę i proszę sobie wyobrazić, że nawet dowiedzieliśmy się, że kilka pożyczek na jej wzorze zostało udzielonych. I na zakończenie przeczytam państwu kawałek tej umowy. Umowa pożyczki. Umowę zawierają Janek, myślnik Jan Nowak, ulica Pesel, i Anka, myślnik Anna Kowalska, ulica i Pesel. Ustęp drugi. Janek pożycza Ance 100 tysięcy złotych. Ustęp trzeci. Janek przekazuje Ance 100 tysięcy złotych na konto takie i takie. Anka potwierdza odbiór kwoty, podpisując tę umowę. Po czwarte, do 25 maja takiego i takiego roku Anka zwróci Jankowi 100 tysięcy złotych pożyczki oraz 100 złotych odsetek. Anka może zwrócić Jankowi pożyczkę w częściach, nie zmienia to odsetek. Jeśli Anka poprosi, Janek może pisemnie wydłużyć termin zwrotu pożyczki. Anka oświadcza, że ma zadowalającą sytuację finansową i gwarantuje, że spłaci pożyczkę i odsetki w terminie. Umowa ma dwa egzemplarze, po jednym dla Anki i Janka. No i na koniec moje ulubione, sprawy, których tu nie ma, reguluje kodeks cywilny. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będą państwo się uważniej rozglądać po świecie tekstów prawnych. Jestem ciekaw, czy zauważą państwo te nowe regulaminy wyglądające jak turystyczne przewodniki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo państwu dziękuję za uwagę.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: A ja patrzę na zegar, jest 37 minut po godzinie.

0: dokładnie 18.
1: Komentarz.
0: Ale zanim przejdziemy do komentarza, ostatnie informacje z Paryża. Maja Chwalińska wygrała pierwszy set. Trwa drugi. No, trzymamy kciuki. Mam nadzieję, że państwo też trzymają. Ja trzymam bardzo mocno i to w obu rękach. Na szczęście pracuję buzią. No dobrze, to wobec tego przejdźmy do komentarzy. Naszym gościem jest pan profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór panie.
0: Czy pan też kciuki za Maję trzyma?
2: No staram się, chociaż przyznam szczerze, tenis nie jest jakąś dyscypliną, którą bardzo lubię, ale niewątpliwie każdy rodzynek w postaci naszej zawodniczki to jest wielki sukces zawsze.
0: Oj, Maja Chwalińska no chyba takim rodzynkiem nie jest, bo rzeczywiście jej droga do tego miejsca, w którym się znajduje, była trudna, ciężka i ona tak naprawdę taka cukrowa nie była. No ale okazuje się, że ćwiczenie czyni mistrzynię. No. Panie profesorze, wobec tego o mistrzach porozmawiajmy. Jak pan sądzi, dlaczego poważna instytucja państwowa, bardzo poważna, obracająca się bardzo często w sferze niedomówień, tajności, ważności tematów, obronności kraju, publikuje zdjęcia naszych specjalsów bez kamuflażu, pełne twarze. Można rozpoznać, kto jest kto.
2: No, ciężko mi jest skomentować tę sytuację w sensie takim, dlaczego tak się stało. No, mam nadzieję, niestety mogę mieć tylko nadzieję, że to była jakaś niefrasobliwość, pośpiech. Natomiast rzeczywiście z racji specjalności żołnierzy na tym zdjęciu, no to jest bardzo duża wpadka. To są ludzie, których państwo powinno otaczać szczególną opieką na każdym kroku ich aktywności zawodowej, również w tej sferze medialnej. Natomiast ja bym postawił też trochę inne pytanie, mianowicie no to są jednak zawodowcy, to są ludzie, którzy otrzymują różnego rodzaju formy gratyfikacji za swoją służbę i zadałbym takie pytanie, czy ich obecność na tego typu uroczystości była aż tak niezbędna, tak? Nie umniejszam im, broń Boże. Chodzi mi raczej właśnie o tą wagę zadań, które dominują w sferze ich właśnie aktywności zawodowej. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle właśnie udział specjalistów w tego typu uroczystościach może właśnie skutkować taką sytuacją, o jakiej teraz mówimy, czyli zdjęciem. Ja mam nadzieję, że to była kwestia niefrasobliwości, a nie jakiegoś czy zapomnienia, czy pośpiechu, a nie jakiegoś specjalnego działania, bo broń Boże, bym tego się najbardziej obawiał.
0: No tak, tylko że nauka na tak zwanym żywym organizmie i to bardzo żywym organizmie, jakim są służby specjalne każdego państwa, no to jest, że tak powiem, dość kosztowna nauka. Przecież znamy sprawę, która miała miejsce wiele lat temu, kiedy ujawniono pełne dane naszych agentów poza granicami kraju. A czym to się skończyło? To mniej więcej wiemy, chociaż nie do końca, bo te rzeczy zostały w pewnym momencie utajnione. Dobrze, odejdźmy od tego, panie profesorze. Przenieśmy się wobec tego, wojna rosyjsko-ukraińska, ataki zmasowane, ataki Rosji na Kijów, Charków, Dniepr, ostrzelana elektrownia atomowa. Wyraźnie widać, że Moskwa zaostrza kurs i atakuje coraz silniej. Z czego to wynika, panie profesorze, jak pan uważa?
2: W moim takiej subiektywnej oczywiście ocenie wynika to z pewnego rodzaju bezsilności. Ja tutaj na falach Polskiego Radia miałem okazję niedawno mówić o konsekwencjach tego ataku rakietowego z użyciem oręcznika, że wydaje mi się, że to jest po prostu pewnego rodzaju już chyba, nie chcę przesądzać, ale takie akcje bardziej o charakterze propagandowym niż działania, które rzeczywiście miałyby przynieść jakąś dotkliwe straty dla strony ukraińskiej. Dlatego, że na lądzie wojskom rosyjskim się nie wiedzie. Strona ukraińska posiada na pewnych odcinkach frontu inicjatywę taktyczną. Prowadzi działania bardzo, bardzo umiejętnie, działania obronne, ale też

0: właśnie prowadzi działania z wykorzystaniem dronów, z wykorzystaniem rakiet. Po prostu coraz lepiej sobie radzi również w tej sferze wojny powietrznej. I Rosja nie ma jakby tutaj argumentów do tego, żeby przeciwstawić się tym. Zresztą w ogóle te kwestie na przykład potencjalnego ataku ukraińskiego podczas obchodów rocznicy zwycięstwa, prawda? Czyli działań tutaj, które miały miejsce na początku maja. Poza tym coraz dotkliwiej Rosja odczuwa te straty wynikające z ataków ukraińskich na infrastrukturę, więc to pokazuje, że brakuje argumentów w stronie rosyjskiej do tego, żeby pokazać, że jest jednak stroną dominującą. No i stąd wydaje mi się, że tego typu działania, które dzisiaj wydaje się, że służą jedynie temu, aby przedstawiać się jako sukcesy w tym wymiarze propagandowym. Natomiast atakowanie celów cywilnych tak naprawdę dzisiaj ani na stronie ukraińskiej nie robi wrażenia, ani wydaje mi się, że dla opinii międzynarodowej nie jest też takim jakimś znakiem, że Rosja dominuje.
1: Rozmawiałem z Ukraińcami mieszkającymi w Polsce, ale którzy mają, właściwie przede wszystkim Ukrainkami, którzy mają rodzinę w Kijowie. I owe panie mówiły mi, że to jeszcze bardziej powoduje u nich opór przeciwko Rosji. I ten poziom, wręcz powiem otwartym tekstem, co mówiły owe panie, poziom nienawiści do Rosji za każdym takim atakiem się wzmaga. I to rzeczywiście podobno w Kijowie jest odczuwalne.
0: Wydaje się, że na każdym tutaj, w każdym regionie, w którym dochodzi do tego typu działań ze strony Rosji, ta taka jak tu pan powiedział, nienawiść, prawda, to potem jest, potęguje się. Natomiast też wydaje się, jak ja miałem z kolei okazję oglądać filmiki w social mediach osób, które Polaków, którzy podróżują teraz po Ukrainie, czy znajdują się nawet w terenach blisko zaplecza frontu, no tam się toczy normalne życie. Czyli już po tych 4 latach widać, że Ukraińcy też na swój sposób oswoili się z tymi działaniami strony ukraińskiej. One oczywiście są ze strony rosyjskie, przepraszam. One oczywiście są uciążliwe. One są na pewno, wpływają w jakimś stopniu na dezorganizację ich życia codziennego, ale wydaje się, że nie oddziaływują już na schemat funkcjonowania państwa, a już na pewno nie na działania armii ukraińskiej. Więc wydaje mi się, że to jest taki już, może nie łabędzi śpiew, ale bo na to o tym nie można mówić, jeżeli chodzi o Rosję, bo Rosja też nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału przede wszystkim ludzkiego, prawda? Natomiast wydaje się, że od tej strony technicznej czy technologicznej strona ukraińska uzyskuje przewagę w tym wymiarze techniki wojskowej. No i na tym polu właśnie Rosji nie pozostanie nic innego jak prowadzenie tego typu działań.
1: No na pewno przykładem wyższości techniki wojskowej jest to, co wydarzyło się ostatnio, czyli Petersburg i drony nad Petersburgiem i tak zwane skuteczne uderzenie. Przecież ile to jest kilometrów od granicy ukraińskiej? Musi to przelecieć przez całą Białoruś. No i tak naprawdę przez kawał Rosji, żeby doszło do skutecznego uderzenia. Ani na terenie prawdopodobnie Białorusi, ani na terenie Rosji żadne systemy antydronowe tego ataku nie wyłapały.
0: Nie wyłapały, bo nie mogły wyłapać ze względu na to, że po prostu Rosja nie dysponuje taką ilością systemów antydronowych, żeby zabezpieczyć cały obszar państwa rosyjskiego. Panie redaktorze, wspominał o Leningradzie. Jeszcze niedawno mieliśmy tego typu działania, nazwijmy to, na kierunku wschodnim, czyli w stronę Uralu, prawda? Więc dzisiaj strona ukraińska pokazuje, że w zasadzie chyba gdzieś tam w okolicach Władywostoku, to czy Murmańska, to Rosjanie mogą spać spokojnie, ale im bliżej centrum Rosji, tym stopień zagrożenia potencjalnego ataku ukraińskiego zdecydowanie się powiększa. No i tutaj też trzeba powiedzieć, że skuteczność działań, bo popatrzmy, Rosjanie atakują infrastrukturę cywilną i cele cywilne. Z kolei Ukraińcy atakują cele, które mają znaczenie dla produkcji albo dla infrastruktury krytycznej rosyjskiej, czyli produkcji ropy, produkcji benzyn, zakładów przemysłowych. To też pokazuje inną taktykę, jeżeli chodzi o podejmowane decyzje, jakie cele mają być przez obie strony.

0: strony atakowane. To też w jakiś sposób rzutuje na taką potencjalną odpowiedź, kto w tej wojnie w tym momencie dominuje.
1: No tak, i czy trzeba tutaj stwierdzić?

0: jak zautomatyzowane systemy w postaci tych tak zwanych terminatorów, prawda, czyli gąsienicowych pojazdów, które są bezzałogowe, a dysponują dużą siłą rażenia w postaci działek dużego kalibru, i te pojazdy po prostu sieją zamęt i spustoszenie w szeregach rosyjskich. Nawet chyba wczoraj czytam o takiej informacji, że Rosjanie zajęli jakąś wieś i właśnie zostały wysłane 2 czy 3 takie terminatory ze strony ukraińskiej, które po prostu doprowadziły do tego, że Rosjanie się wycofali. Więc to pokazuje rzeczywiście, jak Ukraińcy bardzo, ale to bardzo skutecznie implementują wszystkie nowinki na tym polu militarnym, które służą uzyskaniu przewagi nad stroną rosyjską. I wydaje się, że to są te elementy, które no, mają duże znaczenie, jeżeli chodzi o rosnącą frustrację po stronie rosyjskiej, począwszy od Putina, skończywszy oczywiście na tych żołnierzach, którzy w tych okopach znajdują się pod ogniem ukraińskim.
1: Panie profesorze, przenieśmy się wobec tego do Polski, bezpieczeństwa naszego kraju. Propozycja powstania nowej bazy na terenie Polski. Sądzi pan, że to jest realne, czy to jest tylko nasze chciejstwo i nasze wyobrażenia, że jednak Amerykanie na ową bazę się zdecydują?
0: Znaczy, tak jak obserwuję prezydenta Trumpa i jego działania, które oczywiście są taką stałą, jest to, że niestałe jest jego podtrzymywanie przez niego zdania, prawda? Więc jednego dnia zgadza się, drugiego wycofuje się, trzeciego zmienia znowu to pierwsze zdanie. Dlaczego to mówię? Dlatego, że baza amerykańska, w ogóle może od tego zacznę. My mówimy o bezpieczeństwie w tym wymiarze militarnym, ale pamiętajmy o tym, co też już nieraz podkreślam, że Amerykanie w tej części Europy posiadają naprawdę znaczące swoje interesy. Więc czy my koniecznie potrzebujemy siły militarnej? Oczywiście ona zwiększa poczucie bezpieczeństwa, ale co tu dużo mówić? Z perspektywy Donalda Trumpa taka baza na terenie Polski czy jakiegokolwiek innego kraju europejskiego to jest prosta zasada. Dobra, my ustanowimy bazę, to znaczy ja się na to zgadzam, ale wy będziecie płacić za obsługę tej bazy, prawda? Czyli krótko mówiąc, jaki byłby koszt, jeżeli mogę użyć takiego może nie do końca adekwatnego słowa, ale wynajmu, tak? To znaczy wynajmujemy bazę, stacjonują tam żołnierze amerykańscy i my za to płacimy, prawda? I więc czy my tej bazy potrzebujemy? Wydaje mi się, że w ogóle obecność oddziałów amerykańskich, nawet w tym wymiarze symbolicznym, ma swoje znaczenie również militarne. Amerykanie są mistrzami w bardzo szybkim przerzucie swoich wojsk. Więc czy ta baza jest nam potrzebna? To myślę, że to jest kwestia rachunku ekonomicznego przede wszystkim. Natomiast tak jak powiedziałem, Amerykanie mają tu w tej części Europy naprawdę duże interesy i ja nie sądzę, żeby też tak pozwolili na stronie rosyjskiej albo komukolwiek innemu na to, żeby te interesy kolokwialnie rzecz ujmując popsuć.
1: Panie profesorze, a można przyjąć, ile taka baza by kosztowała państwo polskie?
0: Ciężko mi to powiedzieć, dlatego że to zależałoby po pierwsze od tego, jakiego formatu ta baza by miała być. Czy to miałaby być baza stała, która wiązałaby się z budową tak naprawdę takiego szkieletu, miasteczka, prawda? Jaki to byłby rodzaj bazy, w sensie też tego, jakie siły by miały w niej stacjonować. Inną bazę postrzegamy, jeżeli mówimy o siłach specjalnych, inną, gdy mówimy o działach pancernych, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Więc, ale wydaje mi się tak, strzelam teraz, bo naprawdę nie jestem w stanie tego dokładnie tutaj państwu zaprezentować, ale wydaje mi się, że tutaj mówimy o dziesiątkach milionów złotych w skali roku.
1: No, ale bezpieczeństwo jest bezcenne tak naprawdę. Wszyscy chyba sobie zdają sprawę, zwłaszcza po doświadczeniach obecnych, tych doświadczeniach z programem SAFE, że bezpieczeństwo jest bezcenne. No i chyba w naszej sytuacji no, warto jest jeszcze wyasygnować te dziesiątki milionów, żeby no, być nieco spokojniejszym.
0: Panie redaktorze, to będzie się wiązało oczywiście przede wszystkim ze stanowiskiem władz amerykańskich. Teraz obecnie prezydenta. Prezydentowi zostały 2 lata. Za 2 lata, jeżeli nic się nie stanie w Stanach Zjednoczonych, nie zmienią konstytucji, Bóg wie czego nie wprowadzą, to prawdopodobnie będziemy mieli innego prezydenta. Z Amerykanami jest tak, że oni od 1945 roku zdefiniowali swoją politykę międzynarodową, modyfikowali ją po 1989 roku, ale tak naprawdę naprawdę wywrócił do góry nogami swoją obecną aktywnością Donald Trump.

0: Owszem, z punktu widzenia powiedzmy naszego państwa jest to jakiś wymiar, taki bym powiedział, bardziej psychologiczny takiego stacjonowania żołnierzy amerykańskich, bo powiedzmy, jeżeli oni będą stacjonować i nie daj Boże spadnie im na głowę jakiś dron rosyjski albo jakaś rakieta rosyjska, no to będzie miało to swoje konsekwencje. Natomiast czy będzie to stacjonowało 1000 żołnierzy, 5000 czy 10000, w moim odczuciu w tym momencie to nie ma znaczenia, bo jakikolwiek atak kogokolwiek na Amerykanów w tej części Europy będzie się wiązał z tym, że za chwilę dojdzie do reakcji i to nie reakcji tylko i wyłącznie w tej części Europy, ale w sensie globalnym, bo świat dzisiaj jest tak skonstruowany, że Amerykanie dysponują narzędziami niekoniecznie militarnymi, którymi mogą oddziaływać na tego przeciwnika, który w cudzysłowie podniósł rękę na ich żołnierzy. Więc ma to swoje oczywiście pewne uzasadnienie, ale oczywiście wszystko według mnie będzie się wiązało z tym, o jakich kosztach mówimy.
1: Panie profesorze, dziękuję za ten komentarz. No, miejmy nadzieję, że ta baza powstanie. Profesor Tomasz Gajownik, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. A ja jeszcze chciałbym państwu przypomnieć, dziś 4 czerwca odbyły się wybory pierwsze, prawie wolne w 1989 roku i dlatego też czekamy na telefony od państwa pod numerem 22 645 24 00. To jest nasza automatyczna sekretarka PR24 i oczekujemy od państwa opowieści. Czym dla państwa były te wybory i jakie mieliście oczekiwania? No właśnie, czekamy na państwa telefony.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Już dziś startuje 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na początek debiuty i super jedynki, czyli prawdziwe emocje i największe przeboje. Wystąpią m.in. Ania Wyszkoni, Dawid Kwiatkowski, Ralf Kamiński, Natalia Schroeder, Majka Jeżowska i wielu innych. Oglądaj dziś od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
12: Zdrowit.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
2: każdego roku w Polsce.

0: Ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: 22 lata temu w śmietniku na warszawskim Mokotowie znaleziono pornografię dziecięcą. Tak upadł mit wielkiego psychologa i przyjaciela dzieci. Psycholog. Sprawa Andrzeja Samsona. Dziś w programie Więcej niż kryminał. Grzegorz Kalinowski. Zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Bardzo wymagający mecz. Maja Chwalińska walczy w Paryżu o finał French Open. Poszukiwanie nowych sposobów leczenia ciężko chorej pacjentki. Wczoraj studentka przyleciała z Chin. Zarzuty wobec Ilona Muska. Brytyjski premier oskarża go o próbę siania podziałów w tle zabójstwa Henry'ego Nowaka. Minęła godzina 19. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Maja Chwalińska wygrała pierwszego seta 7-6 w meczu z rosyjską tenisistką Dianą Schneider. Stawką tego spotkania jest awans do finału wielkoszlamowego turnieju French Open. Pojedynek trwa od 2 godzin. Jego zwyciężczyni zagra pojutrze o tytuł z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. We wrocławskim szpitalu wojskowym ciężko chora 24-letnia studentka, która wczoraj przyleciała z Chin, przechodzi badania. Panią Klaudię przewiózł rządowy samolot wojskowy. Stan pacjentki lekarze oceniają jako bardzo poważny, ale stabilny.
2: Klaudia przychodzi obecnie kompleksową diagnostykę. Wyniki będziemy sukcesywnie poznawać w najbliższych dniach. Lekarze na razie nie informują szczegółowo o jej stanie zdrowia. Rzecznik szpitala Jan Kutny przekazał jedynie, że dziewczyna przebywa na intensywnej terapii.
3: Jest podłączona, mówię, do nowego po prostu do sprzętu, który jest na wyposażeniu tejże kliniki. Diagnostyka i szukanie nowych sposobów na sposób leczenia.
2: Klaudia przyleciała wczoraj do Polski rządowym samolotem. Na pokładzie była również jej mama Joanna.
4: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
2: Klaudia przebywała w chińskim szpitalu od kwietnia. Zdiagnozowano u niej m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: To ogromny zaszczyt świętować rocznicę wyborów z 4 czerwca w Gdańsku, bo to miasto wolności, mówiła marszałkini Senatu na Placu Solidarności. Małgorzata Kidawa-Błońska wzięła udział w głównych obchodach 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów.
5: Wyniki do Senatu pokazały siłę społeczeństwa obywatelskiego. To było po prostu niedowierzenie, magia. Udało się kartką do głosowania pokonać system komunistyczny. Oczywiście to nie dlatego, że głosowaliśmy, bo wiele rzeczy przez wiele lat się wydarzyło. Bo był i grudzień, i był sierpień, ale udało się. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się niemożliwe.
1: Ostatnim punktem obchodów w Europejskim Centrum Solidarności będzie premierowy pokaz filmu dokumentalnego o Jacku Kuroniu, zatytułowany Nie palcie komitetów. Brytyjski premier zarzuca Elonowi Muskowi ingerowanie w brytyjską politykę i podsycanie społecznych podziałów. Na platformie zarządzanej przez miliardera pojawiło się wiele jego wpisów dotyczących sprawy Henry'ego Nowaka. Szef brytyjskiego rządu podkreśla, że rodzina tragicznie zmarłego 18-letniego studenta apeluje o spokój. W odpowiedzi na pytania dziennikarza

0: Lekarzy Keir Starmer przekonywał, że działania Muska nie odzwierciedlają wartości brytyjskiego społeczeństwa. To tragiczna sprawa. Na pierwszym miejscu musimy postawić Henry'ego Nowaka i jego rodzinę. Był wyjątkowym, życzliwym i powszechnie lubianym młodym człowiekiem. Pojawiają się oczywiście pytania dotyczące działań policji w tej sprawie i trzeba na nie odpowiedzieć. Bada je Independent Office for Police Conduct. Należy pozwolić tej instytucji spokojnie wykonać swoje zadania, przede wszystkim wysłuchać rodziny Henry'ego. W grudniu ubiegłego roku polsko-brytyjski student został śmiertelnie ugodzony nożem w Southampton. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, potraktowali go jak podejrzanego. Nagrania z policyjnych kamer opublikowane niedawno wywołały w Wielkiej Brytanii falę oburzenia. Widać na nich, jak ciężko ranny Henry Nowak mówi policjantom, że został ugodzony nożem i nie może oddychać. Chwilę później funkcjonariusze zakładają mu kajdanki. Dochodzi do tego po tym, jak napastnik oskarża 18-latka o rasistowski atak. Sprawca, 23-latek, został skazany na dożywotnie więzienie. W amfiteatrze w Opolu rozpocznie się wieczorem 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Impreza potrwa 4 dni. Festiwal tradycyjnie rozpocznie się od koncertu debiuty. Zaśpiewa m.in. zwyciężczyni jesiennej szansy na sukces 44-letnia wokalistka Małgorzata Boć.
1: No to jest paradoks, jakby nie patrzeć, po 30 latach pracy na scenie, stanąć na scenie i zadebiutować. Takie moje niedoczekanie i ogromna radość do spełnionego marzenia. Mój tato zawsze powtarzał, że jeżeli stres gdzieś znika, to może czas pomyśleć o tym, żeby zejść ze sceny. A ja się na nią pcham, więc czekam na ten stres. Utwór, który wykonam, koniec z planem i tak troszeczkę się jej trzymam, bo warto nie patrzeć na plan, czasem po prostu patrzeć, co los podaje.
0: Następny koncert Super Jedynki poprowadzą dziennikarze związani z obchodzącym 40-lecie Teleekspresem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Jutro dużo chmur i opadów deszczu. Niemal w całym kraju wystąpią burze. Najbardziej łagodne będą na zachodzie. W centrum burzą ma towarzyszyć porywisty wiatr. Na północnym wschodzie spadnie ulewny deszcz. Chwilami będzie nawalny. Suma opadów wyniesie tam do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Od Szczecina po Wrocław termometry pokażą do 20 stopni. W Rzeszowie gorąco do 26 stopni. Na wybrzeżu chłodniej, tam blisko 16 stopni Celsjusza.
1: Sześć minut po godzinie 19. A czy wiedzą Państwo, kiedy w Polsce powstał ostatni park narodowy? Było to w 2001 roku. Wtedy powstał Park Narodowy Ujście Warty. No i właśnie, a Park Narodowy Dolnej Odry takiego szczęścia nie miał. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę powołującą ów park. A co się teraz dzieje i co może się wydarzyć? O tym już za chwilę.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski. Zapraszam. Długi weekend trwa. Dobrze pojechać gdzieś i spędzić trochę czasu na łonie natury. A jest w Polsce takie miejsce, w którym ta natura po prostu zachwyca. To Międzyodrze. Miejsce, które od kilku miesięcy miało być nowym parkiem narodowym. Ale jeszcze w zeszłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak nie składa broni i chce ten teren objąć najwyższą formą ochrony w Polsce. I dziś o tych planach, ale też o samej Dolnej Odrze sobie porozmawiamy. Może kogoś zainspirujemy do odwiedzin tego miejsca podczas trwającego długiego weekendu. A dziś ze mną Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, a także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam Państwa.
3: Pani Ewo, to dokąd nas Pani zabierze w tej naszej radiowej opowieści? Międzyodrze, co to za miejsce?
4: To piękna nazwa, no i chciałabym, żeby ta nazwa w ogóle utrwaliła się i została. Ta nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, no jakoś tak poprzestaliśmy na tej nazwie Dolina Dolnej Odry. Fajnie, żeby to Międzyodrze, ta nazwa wybrzmiała, no bo właśnie

0: właśnie ten obszar leży między dwoma odrami, między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, takimi odnogami Odry. Odra płynie jednym korytem i w miejscowości Widuchowa rozwidla się na dwa ramiona i pomiędzy tymi ramionami jest taki obszar, wielki obszar bagien, starorzeczy, kanałów, łąk podmokłych, lasów łęgowych, trzcinowisk, turzycowisk, bagien,
1: czyli
0: też
1: taki
0: takich
1: trochę,
0: pozostałości po działalności człowieka, czyli różnych urządzeń hydrotechnicznych, bo nie jest to obszar naturalny, tylko taki półnaturalny, przekształcony przez człowieka, tak jak właściwie większość terenów i Polski, i Europy, i w zasadzie też świata są tknięte ręką człowieka. Jedne są mocniej, drugie słabiej. I Międzyodrze jest dość mocno przekształcone. I jest to obszar wielki, około 6 tysięcy hektarów. No i właśnie, no, tak jak nazwa, Międzyodrze między dwoma Odrami.
1: Teren bardzo cenny przyrodniczo, z tego co pani mówi. Teren także, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, wśród nich chyba cennych ptaków.
0: Tak, to miejsce przede wszystkim dla ptaków, znakomite miejsce dla ptaków wodno-błotnych, takich, które są tam ptakami lęgowymi, ale też migrującymi na takich przelotach wiosennych czy też letnich, no bo tam są tysiące ptaków. Właściwie setki tysięcy ptaków, bo powiedzieć tysiące, no to za mało. Oczywiście oprócz ptaków i innych zwierząt są też cenne rośliny związane właśnie, cenne rośliny takie wodno-błotne, bagienne i też zbiorowiska, najróżniejsze zbiorowiska roślinne. I ten teren jest taki dość niedostępny, pomimo tego, że przekształcany przez człowieka, to jest dość niedostępny. On przekształcany został gdzieś tak w XVIII-XIX wiek w tych czasach. Celem było tak jakby zabranie rzece przestrzeni na działalność rolniczą. I wtedy ta działalność rolnicza polegała na tym, żeby utrzymywać takie siedliska otwarte, żeby pozyskiwać głównie siano dla zwierząt hodowlanych. I to trwało długo, bo to siano było przez wiele lat ludziom potrzebne. Przed wojną dość dobrze to funkcjonowało. Po wojnie, jak już teren był w rękach polskich, bo wcześniej oczywiście to był teren niemiecki, to też ta działalność taka rolnicza, kośno-pastwiskowa funkcjonowała gdzieś do lat 60. No ale wtedy zaczęła zanikać ta działalność, bo oczywiście też to było trudne, w ogóle użytkowanie tych terenów było bardzo trudne. Niemcy przekształcili ten teren właśnie w taką olbrzymią ilość kanałów ze śluzami, z najróżniejszymi urządzeniami hydrotechnicznymi, które miały za zadanie przekierowywać wodę w odpowiedni sposób, żeby było to jakoś tam bardziej użyteczne właśnie rolniczo. No ale właśnie w tych latach 60. XX wieku to zaczęło zanikać i te urządzenia hydrotechniczne przestały być użytkowane. No i teren stopniowo zaczął tracić takie swoje funkcje utrzymywania tej wody w większej ilości, przekierowywania tej wody i stopniowo zaczął zarastać.
1: Przyroda zaczęła sobie zabierać to, co jej.
0: Znaczy, no nie do końca, no, przyrodzie zabierać, bo to jest naturalne, że jest coś takiego jak sukcesja. Przyroda nie jest stanem stałym i po prostu to jest proces zmienny. Pewne rzeczy nie zachodzą, jak nie jest teren zalewany, no to zarasta. No i ten teren zaczął po prostu, przez to, że tej wody trochę mniej tam bywało, no to zaczął zarastać, czyli właściwie takie procesy lądowienia zaczęliśmy zauważać. Więc no te takie błotne, te bagna zaczęły być coraz mniej, ale przede wszystkim kanały zaczęły zarastać. No i też te funkcje takie użytkowe dla ludzi, użytkowania takiego turystycznego, pływanie kajakami zaczęło być trochę może bardziej utrudnione.
1: Pani Ewo, z tego co pani opowiada, no to jest to teren właśnie, gdzie ta natura rządzi, mówiąc wprost. I miał być to teren nowego parku narodowego, ale niestety nie jest. Co pani poczuła, kiedy właśnie też działając na rzecz tego w listopadzie ubiegłego roku prezydent jednak tę ustawę zawetował i powiedział, że parku narodowego tam nie będzie?
0: Tak, i to nie było pierwszy raz. To nie pierwszy raz ludzie powiedzieli, ludzie, czyli ktoś jakoś tam mający ostatnie słowo, powiedział nie parkowi narodowemu, bo pierwszy raz pomysł utworzenia tam parku narodowego narodził się no, 30 lat temu. I wtedy był taki pomysł utworzenia polsko-niemieckiego, wielkiego takiego transgranicznego.

0: granicznego parku narodowego.
1: Bo warto wspomnieć, że po drugiej stronie Odry, przy granicy, jest park narodowy po stronie niemieckiej.
0: Tak, no właśnie tak. I on został wtedy utworzony. Wtedy było naprawdę, wydawało się, że jest blisko. Był zaangażowany w to też WWF. Porozumienie między polskim i niemieckim rządem zostało podpisane i właściwie było już bardzo, bardzo blisko. No i gdzieś tam w jakimś momencie, gdzieś w tych kulisach, o których nie wiemy, nie stało się to. Po stronie niemieckiej rzeczywiście powstał ten park narodowy i funkcjonuje do dzisiaj, a po stronie polskiej utworzono wtedy tylko park krajobrazowy, który oczywiście funkcjonuje do teraz.
1: Ale tak jak mówią eksperci, no, formy ochrony przyrody w parku krajobrazowym na tym terenie się wyczerpały, więc trzeba tej najwyższej formy ochrony, czyli parku narodowego, żeby i z jednej strony lepiej chronić przyrodę, ale z drugiej strony też poczynić konieczne inwestycje, na przykład jeśli chodzi o utrzymanie tych starych urządzeń hydrotechnicznych, o których też pani wspominała, bo park narodowy pozwala na przykład pozyskać więcej środków na takie cele. No i jest plan B po tym wecie prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jakiś czas temu, że Międzyodrze ma się stać specjalnym obwodem ochronnym oddalonego o 100 km od Międzyodrza Drawieńskiego Parku Narodowego. Jak pani ocenia ten pomysł?
0: Nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego, chcieliśmy utworzyć park na całym Międzyodrzu, czyli 6 tysięcy hektarów. Ta nasza działalność polegała na tym, że staraliśmy się rozmawiać ze wszystkimi samorządami, żeby je przekonać do tego i rzeczywiście to się udało. Były przychylne zwłaszcza gmina Kołbaskowo, gmina Widuchowa. Rozmawialiśmy oczywiście też z gminą Gryfino, bo to od tego się zaczyna. Żeby utworzyć park narodowy, no to muszą być zgody samorządów lokalnych, czyli w praktyce uchwały gmin, potem uchwały powiatowe i tak dalej.
1: No i to wszystko się udało uzyskać, prawda? No bo właśnie i gminy wyraziły, oprócz gminy Gryfino, ale te wszystkie pozostałe, tak, które pani wymieniła, tak, to zgodziły się na to. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego też wyraził pozytywną opinię.
0: Tak, a ciąg dalszy był taki, że właśnie, tak jak pan wspomniał, prezydent Nawrocki ostatecznie na końcu w ogóle tych prac, bo to te prace trwały 2 lata i to było wiele procesów, spotkań, rozmów, zaangażowanych ludzi. A na koniec prezydent jednym brakiem podpisu wrzucił to do kosza. No i pomysł ministerstwa na to był taki, żeby utworzyć właśnie coś w rodzaju takiego obwodu ochronnego innego parku narodowego, czyli takiej esklawy, to też takie słowo się pojawiło. I na przykład takie padały pomysły parku Wolińskiego, a może parku Ujście Warty, a może parku Drawieńskiego. Ostatecznie zgodziła się na to tylko gmina Kołbaskowo i też gmina Szczecin, która tam w pewnym momencie dołączyła do tego procesu powstawania parku narodowego, bo tam niewielki obszar, gmina Szczecin też ma na tym Międzyodrzu.
1: Ale już na przykład gmina Widuchowa która wcześniej godziła się na ten nowy
0: gmina
1: Widuchowa park
0: nie.
1: narodowy.
0: Gmina Gmina Widuchowa postanowiła, że będzie, że jeszcze raz powtórzy ten proces od początku, żeby powstał park Doliny Dolnej Odry. Całą tą ścieżkę postanowili przejść od początku znowu do końca, do efektu, do tego końcowego przystanku z podpisem lub nie oczywiście prezydenta. Natomiast gmina Gryfino oczywiście w tym nie uczestniczyła, więc cały ten obszar został jakby, pomysł ochrony tego obszaru w formie tej esklawy czy tego obwodu ochronnego ograniczył się do tych 2 gmin i do obszaru 1400 hektarów.
1: To tutaj mała gwiazdka, nowy park narodowy miał mieć prawie
0: 6 tysięcy.
1: A nowy park narodowy, ten projektowany, miał mieć około 4000 hektarów, no więc rzeczywiście
0: 6, znaczy początkowo, to pierwszy pomysł oczywiście 6, potem
1: tak, ale ten, który trafił na biurko prezydenta. To było 4000 hektarów, no i teraz 1400, no więc to pokazuje, że ten plan B, plan ministerstwa, no ma dziury, dosłownie ma dziury.
0: No ma dziurę, ale my postulowaliśmy, żeby nie iść w takim dziwnym kierunku, który po pierwsze będzie też niezrozumiały w ogóle społecznie, co to w ogóle za twór i co my tam mamy, no Dolna Odra, Drawieński Park, co to w ogóle jest, no. Przyjeżdżamy nad Dolną Odrę i nagle tutaj mamy Drawieński Park Narodowy. To po pierwsze, postulowaliśmy, żeby utworzyć tam jeden wielki rezerwat, bo do tego nie potrzeba podpisu prezydenta. Wystarcza tylko uchwała, rozporządzenie rządowe. No ale do tego nie doszło.

0: bo ministerstwo jednak bardzo, bardzo ministerstwu zależało na tym, że zależy cały czas, żeby to jednak był jakiś rodzaj parku narodowego.
1: Może wiąże się to z tym, że też no właśnie lokalna społeczność woli mieć na swoim terenie park narodowy niż rezerwat, bo przypomnijmy, że park narodowy wiąże się z tak zwaną dotacją ekologiczną dla samorządów, na terenie których tworzy się takie tereny ochronne i tylko gmina Widuchowa, wspominana już w naszej rozmowie w tym roku, miała dostać za to 5 milionów złotych, za to, że utworzy się na jej terenie nowy park narodowy.
0: Tak, to jest w ogóle nowy pomysł, nowe możliwości, bo kiedyś tych dotacji nie było.
1: Tak, no ma to
0: One
1: być taka
0: zostały.
1: zachęta dla samorządów, prawda?
0: Tak, bardzo fajna zachęta, ale w przypadku rezerwatu też są dotacje, tylko trochę mniejsze. Więc to nie jest tak, że zupełnie bez jakiegoś wspomagania finansowego rezerwat byłby utworzony, ale za tym rezerwatem też przemawia no, ta historia na przykład z Ujściem Warty, z Parkiem Narodowym Ujście Warty. Tutaj też przez wiele lat najpierw funkcjonował rezerwat i jak już ludzie się tak przyzwyczaili, to ten park narodowy było tak jakoś łatwiej utworzyć. Ale to też było w ostatnim momencie, tuż przed tym, jak zaczęła działać właśnie ta ustawa, która blokuje to powoływanie nowych parków. Bo to powiedzmy to słuchaczom, dlaczego nie powstają parki narodowe?
1: Od 25
0: Od
1: lat nie mamy żadnego nowego
0: 20,
1: parku
0: tak,
1: narodowego.
0: 25 lat, dlatego że w 2001 roku wprowadzono zapis do ustawy, który właśnie daje prawo weta no, samorządom i też ostatecznie prezydentowi. Więc dlatego te parki po prostu nie powstają.
1: Tak, chodzi o to, że samorząd, na terenie którego ma powstać park narodowy, musi wyrazić zgodę. Nie tyle może wydać opinię, co musi wyrazić zgodę
0: Tak,
1: na to, że
0: tak.
1: ten park narodowy powstanie. Tutaj też kolejna gwiazdka do naszej rozmowy, że w Sejmie jest projekt znów nowelizacji tej ustawy, która ma dać też podobne prawo samorządom w kwestii tworzenia nowych rezerwatów. Tutaj Polska 2050 i PSL ramię w ramię taki projekt wymyśliły. Na razie on jest na etapie prac Sejmu. Rozmawialiśmy o nim też w naszej audycji i zobaczymy, jak te prace będą się toczyć. Pani Ewo, a tak, żeby nie szukać tylko rzeczy, no takich, nie skupić się tylko na tych negatywnych aspektach tego, że parku nie ma, to ma pani poczucie, że sama dyskusja w ogóle o tym parku narodowym trochę wdrukowała w świadomość społeczeństwa, że jest takie miejsce jak Międzyodrze, bo ono chyba nie było aż tak znane wcześniej.
0: No tak, o Międzyodrzu zrobiło się głośno, bardzo. I to jest to dobrze, to fajnie, w ogóle, że też w ogóle, że dyskusja o utworzeniu form ochrony, o ochronie przyrody. Że tak no, rozgrzewa też w ogóle bardzo mocne emocje. No tak, ale Międzyodrze jest znane, chociaż oczywiście jeszcze spotykam ludzi, którzy nie słyszeli o Międzyodrzu, ale no, rzeczywiście ten proces tworzenia, próby stworzenia parku bardzo Międzyodrze rozsławił. Ale jednocześnie jest to teren bardzo niedostępny, bardzo trudno jest je zwiedzać, poznawać. No bo jest to teren taki właśnie bagienny, nie ma tam takich wyznaczonych ścieżek, tras, więc najłatwiej kajakiem albo jakąś małą łódeczką
1: Czyli rowerem na przykład nie bardzo się
0: z
1: tam
0: silnikiem
1: pojeździ.
0: elektrycznym, bo takie zasady w parku krajobrazowym funkcjonują. Tak, więc najłatwiej właśnie w ten sposób drogą wodną poznawać Międzyodrze.
1: Czyli rowerem, bo ja z kolei jestem miłośnikiem roweru, to rowerem tam za bardzo się nie da pojeździć.
0: Nie, to nie, rowerem się nie da.
1: A co by pani poleciła? Jakie miejsce, czy jaką wycieczkę tym, którzy na przykład szukają pomysłu na długi weekend, żeby go spędzić gdzieś blisko natury, gdzie pojechać?
0: Na pewno w Gryfinie, na pewno w Kołbaskowie, no tam w tych miejscowościach takich właśnie nad samą Odrą ta infrastruktura jest. Nie jest ona jakoś tak bardzo bogata, no ale tam kajaki w paru miejscach na pewno można spokojnie znaleźć. Też ta infrastruktura turystyczna niestety nie jest jakoś tam szczególnie rozbudowana. Miałam zachęcać, a teraz zniechęcam, ale właśnie gdyby był park narodowy, no to jest zawsze coś, co turystycznie bardzo przyciąga. No i tam ten taki rozwój w tym kierunku, w tych gminach na pewno by się jakoś tam, na pewno byłby, tak jak na przykład taki bardziej jeszcze mi znany Ujście Warty. Ujście Warty przyciąga bardzo turystów.

0: turystów, ale jednocześnie jest to taka turystyka zrównoważona. Nie ma wielkiego napływu turystów, bo to też jest ważne. No jest to na tyle specyficzny obszar i krajobrazowo, i przyrodniczo, że nie przyciągnie takich tłumów jak niektóre parki narodowe, jak na przykład Tatrzański.
1: Tak,
0: Tam są
1: tam
0: po
1: na
0: prostu
1: pewno nie
0: miliony.
1: będzie kilku milionów rocznie, tylko tam
0: Tak,
1: pojadą
0: kilka
1: ci, którzy
0: milionów.
1: wiedzą, po co jadą, prawda? Że jadą po tę ciszę, po ten spokój, po ten naprawdę bliski kontakt
0: Tak,
1: z
0: w
1: przyrodą, a
0: takim
1: niekoniecznie po
0: parku
1: kolejkę na
0: Iście Warty
1: Giełont.
0: i przypuszczam, że w Międzyodrzu byłoby podobnie. Tych turystów odwiedzających to jest od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy rocznie. Więc jest to jeszcze takie miejsce właśnie dla tych, co cenią spokój i naprawdę przyrodę, a nie tłum sąsiadów, którzy hałasują i jeżdżą.
1: Czyli tak podsumowując, pani Ewo, jak rozmawiamy o tym pomyśle ministerstwa, to lepszy rydz niż nic?
0: No nie wiem. My jako inicjatywa nie popieramy tego pomysłu.
1: Czyli
0: Niestety.
1: lepszy jednak byłby ten rezerwat, który rzeczywiście pozwoliłby na taką
0: Tak,
1: ścisłą
0: tak.
1: ochronę i skupienie się tylko na tym miejscu, no bo utworzenie rzeczywiście takiego specjalnego obszaru ochronnego, innego parku wymaga pewnie zatrudnienia nowych ekspertów, nowych specjalistów, no bo przecież to są zupełnie inne ekosystemy, czy Drawiński Park Narodowy, czy
0: Też,
1: tutaj
0: też
1: Międzyodrze.
0: jakiś taki bałagan się jeszcze większy zrobi, bo w tej chwili Międzyodrze ma wielu jakby administratorów. Są cztery gminy, jest RDOŚ, czyli Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, jest Zespół Parków Krajobrazowych i pewnie jeszcze jakieś Wody
1: Wody
0: Polskie
1: polskie i
0: oczywiście i
1: tak dalej,
0: jeszcze
1: tak.
0: jakieś tam, których nie wymieniłam. A w przypadku jednego parku narodowego byłby to obszar spójny i z takim spójnym, odpowiedzialnym zespołem gwarantującym jakąś stabilność temu obszarowi i no i przede wszystkim no Park Narodowy no to jest konieczność utworzenia planu ochrony takiego na 20 lat, no wyznaczenia oczywiście obszarów ściśle chronionych, obszarów z ochroną czynną, z ochroną krajobrazową, wyznaczenia miejsc turystycznych, udostępniania, prowadzenia badań naukowych i tak dalej. Więc to po prostu byłoby no, coś, co by żyło naprawdę i zdobywania też środków na funkcjonowanie.
1: Na funkcjonowanie, na budowę centrów edukacji i właśnie tworzenia
0: Tak, tak.
1: tych warunków też dla rozwoju takiej zrównoważonej turystyki, też o czym pani mówiła. Zobaczymy w takim razie, w którą stronę to się rozwinie. Ministerstwo zapowiada, że ten plan B, czyli utworzenie specjalnego obwodu ochronnego innego parku narodowego na Międzyodrzu, ma potrwać do października. Co potem? Będziemy to obserwować i komentować w naszej audycji także. No a na koniec po prostu polecamy odwiedzić, na przykład w tym czasie długiego weekendu, to piękne miejsce w samym kącie Polski na Międzyodrzu. Za rozmowę bardzo dziękuję. Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków była moją gościnią. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
1: I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025.

0: 2026.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Rząd przewiduje w przyszłym roku ponad 3% wzrost gospodarczy, spadek inflacji i bezrobocia. Za to przeciętne wynagrodzenie ma wynieść niemal 10 tysięcy złotych. Jednocześnie waloryzacja emerytur oraz podwyżka płacy minimalnej mają być tylko takie, jakie nakazuje ustawa, więc minimalne. Czy to w opinii związkowców oznacza realny spadek naszych dochodów? Czy przedsiębiorcy będą inwestować, aby gospodarka nadal rosła? To temat audycji Kapitał i Praca, który omówię z ekspertami już w piątek, zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
7: Dlaczego Skandynawowie piszą tak świetne kryminały? Po co nam feminatywy? Czy sztuczna inteligencja przyniesie nam wieczne prosperity czy zagładę? Ale też dlaczego miliony kochają Taylor Swift? Co o historii człowieka mogą powiedzieć rośliny? I dlaczego akcenty brytyjski i amerykański tak się od siebie różnią? Świat jest arcyciekawy, wciąż gna do przodu i cały czas stawia przed nami pytania o przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, a odpowiadamy na nie w każdą niedzielę po 10 w audycji Studio Wiedzy. Karolina Rożej, zapraszam.
1: Autopromocja.
8: 30 minut po godzinie 19. Proszę państwa, a mnie bolą kciuki. Tak ściskałem, naprawdę ściskałem. Zresztą patrzę przez szybę do reżyserki, tam wszyscy łącznie z realizatorem też ściskali. Maja Chwalińska w finale. Proszę państwa, mamy to. Już mamy to. A jak będzie dalej, też będziemy ściskać kciuki. Kiwa nasz głową realizator. Też kciuki będzie trzymał. A my połączyliśmy się z panem Maciejem Trąbskim. Dobry wieczór panu. A właściwie to chyba słońce świeci nad Paryżem, tak, i nad Warszawą i nad całą Polską.
9: Tak, tak. Dobry wieczór. Świeci. Rozjaśniło się zdecydowanie i nad Paryżem, i myślę, że zdecydowanie też w polskich domach, bo no niesamowita sprawa, niesamowity sukces już w tym momencie Mai Chwalińskiej.
8: No, przyglądając się postaci pani Mai, to trzeba powiedzieć, że to jest bardzo dzielna dziewczyna. Przepraszam za takie fraternizowanie się, ale rzeczywiście z różnymi zakrętami życiowymi, depresja, nie depresja, no problemy, no i nagle bum, mamy talent i to niewiarygodny, i to świetny, i to talent właściwie już wielokrotnego powtórzenia.
9: Tak, zdecydowanie. To jest tenisistka, która przeszła już pewną drogę, trudną drogę, tak jak pan redaktor wspomniał, depresja, operacje, różne historie. To jest dziewczyna, która jest z tego samego rocznika, co Iga Świątek, więc teoretycznie mogła już się gdzieś kibicą na radarach gdzieś tam pojawiać, ale jednak tych sukcesów wielkich na razie nie było. No, ten Roland Garros jest nieprawdopodobny dla niej. Też z tego powodu ja wczoraj rozmawiałem z Matsem Wilanderem, legendą tenisa. Dziś ten tekst pojawił się u nas właśnie w przeglądzie sportowym Onet i Mats właśnie o tym wspomina, że ten tenis Mai Chwalińskiej przypomina mu dokładnie ten styl gry, którymi grali oni te kilkadziesiąt lat temu, że to jest taki styl, stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać. Dzisiaj Diana Schneider była najbliżej, że tak powiem, tego stylu Mai Chwalińskiej, ale też sobie z tym nie poradziła.
8: Biorąc pod uwagę to, że Maja Chwalińska jest osobą drobną, no bo większość tenisistek to są dziewczyny wysokie. Maja Chwalińska ma 1,64 m albo 1,63 m. No i jest, jak to się mówi, drobnej postury w porównaniu z wieloma tenisistkami, tymi

0: bardzo utytułowanymi. No i to też troszkę robi takie bardzo zaskakujące wrażenie na korcie, bo ona się bardzo dynamicznie, bardzo szybko przy tym swoim niewielkim wzroście rusza.
1: Tak, dokładnie. I to jest właśnie też ta jej bardzo duża zaleta na kortach tutaj w Paryżu na Mączce, ze względu na to, że ona się kapitalnie porusza, bardzo szybko potrafi się przemieścić z punktu A do punktu B. Nie ma oczywiście takich możliwości, jak przykładowo Aryna Sabalenka, z którą teoretycznie były bardzo duże szanse, że dzisiaj zagra. Nie zagrała, bo Rosjanka wyeliminowała Białorusinkę wczoraj. Maja jest zdecydowanie niższa niż większość tenisistek z czołówki, ma mniej siły, no ale jak widać ma sposób na nie wszystkie i ten sposób działa. Ona potrafi się dostosować do każdej rywalki, do każdego stylu gry i cały czas wygrywa, cały czas je zaskakuje, one nie wiedzą, co mają robić.
0: I bardzo interesujący jest ten właśnie to, co pan powiedział, ten powrót do przeszłości, czyli powrót do tenisa technicznego, tenisa, w którym każde zagranie jest analizowane, że to nie jest ten tenis siłowy, co czasami słychać na korcie, jak tenisistki, zwłaszcza panie, prawda, przy każdym uderzeniu wydają dźwięk, no bo to wymaga ogromnego wysiłku, a tutaj trzeba powolutku, a czasami bardzo szybko kombinować. Maja kombinatorka, tak?
1: Tak, zdecydowanie na korcie na pewno, tak to wygląda. Ona przy każdym uderzeniu Mai można być pewnym, że ona wszystko na korcie widzi. Ona idealnie czuje odległość rywalki, od siatki, od końcowej linii. Wie, jak ją minąć. No po prostu przypomina w pewnym sensie też Agnieszkę Radwańską sprzed lat, bo jednak te mijanki, to czucie piłki, te skróty w tak istotnych momentach, przecież czy ten wczorajszy mecz, czy przede wszystkim dzisiejszy, no to były dla Mai przynajmniej na ten moment najważniejsze mecze w karierze. A ona jest w stanie, każdy, kto gra w tenisa, wie, że minimalne spięcie się na korcie powoduje, że przykładowo właśnie granie takiego skróta najprawdopodobniej się nie uda albo będzie niedokładny, a Maja w najważniejszych momentach meczów jest w stanie podejść do tych uderzeń z nieprawdopodobnym wręcz luzem w ręce i to widać i to później tak zachwyca.
0: No jeszcze zachwyca jedna rzecz, bo to jest arcyskromna dziewczyna. Te rozmowy, które koledzy dziennikarze sportowi prowadzą, pokazują, że Maja Chwalińska rzeczywiście, ona sama jest troszkę sobą zaskoczona. Z drugiej strony ma świadomość własnej wartości i to jest bardzo ważne, zwłaszcza po jej przejściach. Świadomość własnej wartości i potrafi to w sposób bardzo komunikatywny, jasny, czytelny przekazać. Tutaj też te wypowiedzi nie są przekombinowane. Ja patrzę na to jako dziennikarz radiowy, co lubię jasne, czytelne odpowiedzi gości.
1: Tak, Maja z jednej strony właśnie jest świadoma swoich przewag na korcie, z drugiej strony mam wrażenie, że to, co przeszła poza karierą sportową, też w jakiś sposób ją uświadomiło i wzmocniło. I teraz ja powiem szczerze, że byłem zdumiony, jak ona pomiędzy setami właśnie dzisiaj w tym półfinale siedziała sobie na tej ławeczce, na której zawsze siedzą tenisistki w trakcie przerw. Zamknęła oczy i po prostu była w stanie się kompletnie odciąć od rzeczywistości i później w tym drugim secie widzieliśmy, że to przyniosło efekt. To jest siła spokoju i ja nie mam wątpliwości, że finał też nie zrobi na niej wielkiego wrażenia pod względem wartości, ważności tego meczu.
0: Panie redaktorze, obawiam się, że finał będzie nas kosztował jeszcze więcej, dlatego że te kciuki zaciśnięte, mnie ręce bolą, nie uwierzy pan. I z jednej strony patrzyłem to, co jest dzisiaj u nas w programie Polskiego Radia 24, 4 czerwca, ważna data i tak dalej. Z drugiej strony miałem wzrok wlepiony cały czas w telewizor bez dźwięku i patrzyłem, co się dzieje. No i oczywiście w komputer, co się dzieje, no i jest naprawdę dobrze. A teraz jeszcze jedno pytanie, takie bardzo może przyziemne, merkantylne. Gdzieś takie informacje dotarły, że już Maja Chwalińska zarobiła i to jest tyle, ile czego nie zarobiła przez całe swoje sportowe życie.
1: Tak. No, to są ogromne pieniądze. Myślę, że ona sama wspominała o tym na konferencjach prasowych w ostatnich dniach, że to i ona, i jej menadżer, i cały sztab, że to na pewno

0: da pewien oddech finansowy, nawet z tego powodu, że Maja przez całą karierę sportową, z tego co mówił właśnie jej menadżer, inwestowała non-stop w tenis, w rozwój sportowy i wydaje się, że tak teraz będzie również, że ona po prostu będzie cały czas próbowała się piąć w górę, ustabilizować się w tej czołówce światowej. No i to będzie najprawdopodobniej dawało nam kolejne powody do radości w przyszłości.
1: Dziękuję serdecznie, Marcin Trąbski, Przegląd Sportowy i Onet. Tak na żywo, te pierwsze komentarze. Rzeczywiście wszyscy jesteśmy bardzo dzisiaj uśmiechnięci i sądzę, że uśmiechnięty jest też redaktor Łukasz Jachimek, sport.pl. Witam redaktora.
2: Dzień dobry, Łukasz Jachimiak, a wcześniej
1: Jachimiak,
2: był Maciej Trąbski, a nie Marcin, i uśmiechnięty jestem tym bardziej, że właściwie mogliśmy sobie przybić piątkę, dając zmianę w waszym radiowym programie, bo siedzimy tu biurko w biurko w biurze prasowym. Na trybunach siedzieliśmy obok siebie, przeżywaliśmy to razem. No niesamowita chwila, naprawdę kapitalnie gra Maja Chwalińska. Brakuje słów, żeby o tym opowiadać, nawet jeśli się zarabia na wymyślaniu tych słów, którymi się opowiada o sukcesach polskich sportowców.
1: No tak, to nie zarabianie opowieściami o sukcesach naszych, którzy wygrywają, a przede wszystkim te emocje. Jak wyglądał kort, ale od strony obserwatorów, od strony publiczności, Polacy byli.
2: Bardzo dużo Polaków przyjechało na ten półfinał i tak rozmawialiśmy i podsłuchiwaliśmy troszeczkę, jak stacje telewizyjne zatrzymywały polskie rodziny. Te rodziny opowiadały, że no dawno temu kupiły bilety z myślą o tym, że Iga Świątek, królowa przecież paryskiej mączki, będzie tutaj grała w ostatni weekend, będzie walczyła o kolejny piąty tytuł w karierze. No tak się nie stało, Iga odpadła w czwartej rundzie, ale piękna niespodzianka dla tych wszystkich Polaków, którzy tu zjechali, jest Maja. I na Maji było takie widowisko i takie przeżywanie jej występu, że pani sędzia Miriam Blay miała wiele razy kłopot z uciszeniem Polaków, a niestety na tenisie musi być cisza, żeby mogło być granie.
1: No tak, ale udało się naszych rodaków uciszyć, czy to się zrobiła się z tego już w pewnym momencie taka feta?
2: Nie, było kulturalnie. Było po prostu bardzo dużo radości i ta radość się chwilami przedłużała, szczególnie wtedy, kiedy Maja wygrywała tiebreaka, odwracała go z 2-4 na 7-4, to przed piłką setową pani sędzia kilka razy prosiła widzów, żeby zachowali spokój, i w momencie, kiedy Iga przełamywała
1: Maja.
2: No emocje za duże i przyzwyczajenie, tak? Bo przez lata była to Iga. Przepraszam bardzo, oczywiście Maja. Więc kiedy przełamywała Diany Schneider w tym gemie na 5-4, no to wtedy pani sędzia miała trochę kłopotu z Polakami, ale to absolutnie nie było tak, że ci ludzie byli, nie wiem, wulgarni, niekulturalni, nie. Oni się po prostu cieszyli, fantastycznie się bawili.
1: A inne nacje jak reagowały?
2: Mam wrażenie takie, że paryska publiczność Maję bardzo doceniła po tym, jak Maja w czwartej chyba rundzie to było wygrała z Paryżanką, z Diane Perry. I wtedy po prostu pokazała tak dobry tenis, tak wszechstronny, tak inny niż wszystkie tenisistki prezentują, że właśnie ta publika ją polubiła. I dzisiaj po prostu całe trybuny, nie wiem, 12-13 tysięcy ludzi było na tym największym korcie, na kort Philippe Chatrier. Wszyscy oni kibicowali Maji.
1: Ja się zastanawiam nad tym. Ja nie jestem znawcą tenisa i nie jestem dziennikarzem sportowym. Jestem normalnym kibicem, który bardzo się cieszy, kiedy Polacy wygrywają, Polki i Polacy wygrywają. I sprawia mi to rzeczywiście ogromną przyjemność. No, oczywiście jest to związane z naszymi emocjami i przeżywaniem, że to biało-czerwoni. Ale czy można powiedzieć, że na naszych oczach rodzi się polska szkoła tenisa?
2: Niestety nie, to nie jest tak. Ja mam nadzieję, że polski tenis będzie się rozwijał. My mamy kilka wybitnych postaci w tym tenisie. I tak naprawdę dzięki nim mamy sukcesy. Nie mamy jakiegoś systemu. Jesteśmy infrastrukturalnie opóźnieni w stosunku, nie wiem, do małych Czech. Przecież tam jest 10 milionów ludzi i oni mają o wiele, wiele więcej kortów niż my. Kraj z 37 pewnie teraz milionami obywateli. Do takich Niemiec to się nawet nie porównujmy, tenisiści, komentatorzy. Dawid Olejniczak, jego mam na myśli, ma takie powiedzenie, że w Niemczech kort jest w każdej wsi. U nas jest bardzo wiele miast ciągle takich, w których kortów nie ma.

0: a nie ma gdzie trenować. I tym fajniej, że teraz dzieją się pozytywne rzeczy, bo tutaj mamy panią Aleksandrę Musiał z Polskiego Związku Tenisowego i z klubu z Bielska Białej, gdzie Maja Chwalińska od zawsze gra w tenisa. I ta pani Ola mówi, że ponad setka dzieci się zgłosiła, że właściwie rodzice tych dzieci, że te dzieci chciałyby przyjść i trenować tam, gdzie Maja. I to w ogóle jest taki klub, który 4 razy z rzędu ostatnio wygrał Mistrzostwa Polski. I ten klub jest tak dofinansowany przez miasto, że tak naprawdę rodzina nie musi być zamożna, żeby wysłać dziecko na trening, no bo koszt miesięczny, a treningi 2 razy w tygodniu, jest tam od 180 do 250 zł.
1: No tak, bo utarło się, że tenis jest sportem elitarnym i...
0: To jest od pewnego momentu bardzo drogim. No jest tak, że jak Maja Chwalińska, kiedy była juniorką, kilkunastolatką, to tak jak Iga Świątek osiągała tak wielkie sukcesy, że jeździła już po Europie, po świecie. No i wtedy właśnie rodzina, jeśli nie ma sponsorów, nie ma się szczęścia trafić do klubu, który sobie radzi, to rodzina ponosi te koszta, zapożycza się. Tak było w przypadku Radwańskich, Janowicza i pewnie też na wczesnym etapie, no na pewno Igi Świątek. No właściwie historia sukcesu w polskim tenisie przez lata wiązała się z wyrzeczeniami rodzin tych tenisistów.
1: To może by warto było pomyśleć o czymś takim, jak czym miał się stać, no i częściowo się stał. Orliki słynne, to może taką akcję...
0: Na pewno byłoby warto.
1: Akcję, kort w każdym mieście, tak. Kort w każdej wsi, kort w każdym miasteczku.
0: Tak, na pewno dobrze będzie, jeśli te korty będą budowane. Wiem, że Polski Związek Tenisowy działa w tym kierunku, że Ministerstwo Sportu jakieś tam plany ma. Miejmy nadzieję, że to ruszy, że to nie będzie tak jak często w polskim sporcie i w ogóle w polskiej rzeczywistości, że po prostu ileś lat minie, zanim coś się zacznie dziać, tak? Że będą najpierw rozmowy, ustalenia, a nie będzie konkretnych działań.
1: Drogi redaktorze, a ja jeszcze chciałem się o technikę spytać, bo tu jest ten podział na tenisistki bądź tenisistów, którzy preferują trawę i tenisistki i tenisistów, którzy preferują mączkę. Maja Chwalińska preferuje jakie korty?
0: Maja Chwalińska do tej pory najlepszy wynik w karierze miała na Wimbledonie, czyli na kortach trawiastych. W 2022 roku przeszła tam eliminację, doszła do drugiej rundy wielkoszlemowej. Ale Maja jest zawodniczką drobną, niską, nie bazuje na sile, tylko na sprycie i lepiej dla niej, kiedy korty są wolne, bo jeśli naprzeciwko ma rywalkę mocno uderzającą, to ta piłka uderzona mocno jeszcze przyspiesza na trawie. Natomiast na mączce, na korcie ziemnym, aż takiej prędkości nie nabiera i po prostu Maja ma wtedy więcej czasu na reakcję.
1: Właśnie rozmawiając z panem, cały czas patrzę w telewizor, są teraz powtórki z tego właśnie meczu i rzeczywiście Maja Chwalińska bardzo szybko po tym korcie się porusza i zresztą w każdej rozgrywce ta prędkość poruszania była zauważalna. Wydawało się, że te dużo potężniej zbudowane tenisistki, które są no silniejsze, mają dłuższe nogi. Wydawać by się mogło, że one powinny być szybsze, a nie są.
0: Maja jest kapitalnie przygotowana fizycznie. Ona ma szczęście, że pracowała z wybitnymi fachowcami w tej dziedzinie. To najpierw był pan Mieczysław Bogusławski, później Jola Rusin-Krzepota, czyli trenerka dobrze pewnie kibicom tenisa znana z racji tego, że teraz pracuje z Martą Kostiuk. Dzisiaj Marta też przecież w półfinale. Wcześniej pracowała z Igą Świątek, kiedy Iga była jeszcze juniorką. No a od roku Maja Chwalińska jest pod opieką Macieja Ryszczuka, jeśli chodzi o motorykę. Maciej Ryszczuk od wielu lat pracuje z Igą Świątek i Maciej Ryszczuk ma tutaj nadzieję na 11 wielkiego szlema swojej pracy w tenisie, bo on pracował i z debliskami Babosz Mladenowicz, węgierka, serbka i z Jankiem Zielińskim, naszym zawodnikiem, który w mixcie tytuł zdobył. No i z Igą był przy tych szlemach wygrywanych przez Igę, więc gdzie nie pójdzie, czego nie dotknie, to zamienia to w złoto, można zażartować.
1: Ja się zastanawiam, jak duży sztab jest pracujący wspólnie z Mają Chwalińską, bo to nie jest tylko...
0: Na całe 5-6 osób od razu odpowiadam, bo pytałem o to wczoraj, może 3 dni temu, tę wspomnianą już panią Olę Musiał, która jest tam osobą odpowiedzialną za logistykę w tym sztabie. Jest też 2 trenerów, jest menedżer, jest fizjo. No, na stałe 5-6 osób.
1: No tak, to rzeczywiście ten sztab jest

0: Chyba nieduży w porównaniu z innymi zawodniczkami.
1: Nie wiem, czy nieduży. Raczej nie jest tak, że w tenisie to nie jest piłka nożna, że można mieć pewnie 30 fachowców od przeróżnych rzeczy. Nie, raczej myślę, że ten sztab to nie jest tak, że nagle będzie trzeba tutaj jakoś wzmacniać, że kogoś bardzo.

0: ulewało, tam nie było zarabiania na tenisie, no bo Maja do dzisiaj w całej karierze nie zarobiła 1 000 000 euro, no tutaj mają zapewnioną premię 1 400 000 za finał, a jeśli finał wygra, to będzie 2 800, więc myślę, że ona dalej będzie rzeczywiście inwestowała w siebie, w swój tenisowy rozwój, może coś wymyśli, może jeszcze jakichś fachowców zaprosi do współpracy, ale to nie tak, że teraz było jakoś strasznie biednie i że nie wiem, metodą chałupniczą ona doszła tu, gdzie jest.
1: No tak, a wszystko przed nami jeszcze, kolejne emocje. Ja wiem, że trudno się pytać, jaki będzie efekt, bo ja sądzę, że efekt będzie znakomity. No dobrze, ale pana zdaniem, jako osoby, która się na tym zna, tym się zajmuje, jaki będzie efekt?
0: Pod każdą kolejną rundą mamy tutaj oczywiście na miejscu rozmowy takie w gronie dziennikarskim. Ja jestem tą osobą, która mówi, że Maja wygra, że da radę, że widzę, że jest w najlepszym punkcie swojej kariery, że jest mentalnie, fizycznie, technicznie przygotowana perfekcyjnie, że to wszystko tak wytrzymuje, że to jest aż nie do uwierzenia. No ona potrafi, jadąc na ćwierćfinał, powiedzieć do swoich rodziców, do trenerów, przestańcie, nie stresujcie się, to ona ich uspokaja. Więc ja wierzę, że w finale też sobie poradzi, chociaż ta Mira Andrijewa to jest naprawdę świetna zawodniczka, to jest 8. tenisistka świata. To jest taka najmocniejsza zawodniczka z tego młodego pokolenia, o niej mówiono już 2 lata temu, kiedy tutaj grała i doszła chyba do półfinału, że wkrótce wygra Szlema, no i teraz na pewno ona będzie zdecydowaną faworytką. Maja jest pierwszą w historii Rolanda Garrosa kwalifikantką, która doszła aż do finału, więc to już jest niesamowite. I oczywiście nam się marzy, że to nie koniec i te marzenia mają racjonalne podstawy. To nie jest tak, że to są marzenia ściętej głowy.
1: Dobrze, redaktorze, trzymamy kciuki, tak? I namawiamy naszych słuchaczy, wszystkich czytelników, słuchaczy i wszystkich namawiamy na bardzo mocne trzymanie kciuków.
0: No tego nie można przegapić.
1: Tak, nie można. Nie, nie. To jest to rzeczywiście jest wielkie wydarzenie. Bardzo redaktorowi dziękuję.
0: Dziękuję
1: Łukasz
0: bardzo.
1: Jachimiak, sport.pl opowiadał o tym, co tam w tym Paryżu się wydarzyło. Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
1: No i zgodzą się państwo ze mną, że emocje rzeczywiście ogromne. Okazuje się, że może tak nie do końca, ale polska szkoła tenisa, ładnie to brzmi. Być może rzeczywiście się uda, ale na razie, nim to się uda, przenosimy się do Dąbrowy Górniczej, z której pochodzi nasza tenisistka, a w strefie kibica jest Dagmara Kędzior. Czy dobry wieczór?
3: Dobry wieczór.
1: Czy było czuć doping, wsparcie ze strony kibiców?
3: Powiem tak, każdy praktycznie zdobywany punkt przez Maję Chwalińską był obserwowany z ogromną uwagą. No i za każdym razem, gdy zdobywała punkt, kolejny gem, tutaj rozlegały się naprawdę donośne brawa, a pod koniec ogromny doping. Każdy kibic tylko krzyczał Maja, Maja. No i kibicowali w ten sposób przecież pochodzącej stąd Maji Chwalińskiej.
1: Ale szanowna pani nie ochrypła, bo to przecież tego typu doping kończy się najczęściej chrypą.
3: Kończy się i niektóre przypadki niestety tą chrypą się kończyły, bo gdy rozmawiałam z niektórymi, to już faktycznie to było czuć, że ten głos powoli siada. Ale naprawdę, każdy tutaj wierzył w to, że Mai Chwalińskiej się uda, że ona dotrze do tego finału, bo ma przecież świetną formę. No zresztą posłuchajmy, jak to jeszcze wszystko brzmiało zaledwie kilkanaście minut temu.
4: Mamy to, trzymamy kciuki za to, żeby poszła jeszcze krok dalej.
5: Mamy to, bardzo dobrze. Maja ma zimną krew do samego końca.
3: Zwyciężyliśmy, zwyciężymy.
5: Świetnie, świetnie.
6: Coś pięknego.
5: Trzeba to powtórzyć w finale, chociaż to już chyba będzie 18 i 19 godzina gry, ale jest młoda, da radę.
3: Czujesz dumę?
7: Bardzo, bardzo tak. Jestem wzruszona naprawdę.
3: Wszyscy tutaj myślę, że jesteśmy wzruszeni tym ogromnym sukcesem, który odniosła Maja Chwalińska. No i czekamy na to, co będzie się działo w sobotę, no bo w sobotę odbędzie się finał Ronalda Garrosa. No i czekamy, co z tego będzie. Ja już tutaj, zresztą jak obserwowałam tę strefę, to wydaje się, że chyba powinni poszukać trochę większego terenu, ponieważ ten, który tutaj jest w Dąbrowie Górniczej, był zapełniony co do każdego centymetra ludzi. ludźmi. Każdy chciał po prostu przyjść i zobaczyć, co Maja Chwalińska robi na tym swoim korcie. Miejmy nadzieję, że się uda. Za to też trzymają kciuki mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Maja, dasz sobie radę w sobotę. Wszyscy
6: ale
3: w to wierzymy.
6: Ale ja muszę zadać to pytanie.

0: Jak wielce szanowna pani redaktor sądzi, ilu kibiców było zgromadzonych w strefie kibica?
1: Myślę, że kilkuset, ale dodam, że to jest strefa kibica, która powstała tak trochę na ostatnią chwilę, więc naprawdę dużo osób po prostu nie wiedziało o tym, że ona tutaj będzie. Zresztą pamiętam, kiedy ja próbowałam się dowiedzieć, kiedy ta strefa będzie, o której, w którym miejscu, to do ostatnich godzin tak naprawdę nie miałam pewności, czy ona powstanie. Rano już miałam 100% pewność, że będzie. No i patrząc na to, że mieli zaledwie kilka godzin na to, by się dowiedzieć, że ta strefa kibica tutaj będzie, to naprawdę te kilkaset osób uważam, że to jest naprawdę niezły, przyzwoity wynik. Miejmy nadzieję na to, że sobotnia strefa kibica, która już otrzymałam potwierdzenie, że powstanie, będzie jeszcze bardziej tłumna.
0: Ale będzie w tym samym miejscu, czy będzie w jakimś innym miejscu, zdecydowanie większym?
1: Patrząc na to, jak wygląda sama Dąbrowa Górnicza, raczej bym obstawiała, że odbędzie się to w tym samym miejscu, bo tutaj z reguły są te strefy kibica, ale myślę, że plener zostanie też udostępniony znacznie większy. Będzie lekkie przemeblowanie, żeby ci wszyscy ludzie po prostu mogli się pomieścić.
0: A czy wielce szanowna redaktorka poznała ludzi, którzy na przykład znają Maję? Czy trenowali z nią koleżanki, czy jakichś znajomych, no nie wiem, z osiedla, z podwórka, z domu obok?
1: To jeśli państwo słuchaliście moich poprzednich wejść, to idę o zakład, że słyszeliście dźwięk, w którym wypowiadała się pewna rodzina, której córka razem z Mają Chwalińską ćwiczyły wspólnie te pierwsze treningi, kiedy jeszcze trenował ich Paweł Kałuża. To oni wszyscy razem byli pod tym jednym parasolem, razem ćwiczyli i mówili wprost: Maja zawsze miała talent, zawsze było widać, że ona się nadaje do tego wielkiego tenisa, no że po prostu sobie poradzi. Oni widzieli w niej już wtedy te predyspozycje, tylko dla nich to była kwestia czasu, kiedy ona w końcu da radę się przebić do czegoś większego. No i jak widać, po kilkunastu latach się udało. Ale dziewczyna jak była skromna, tak pozostaje skromna, tak,
0: to
1: i
0: musimy,
1: sami mówili.
0: To musimy powiedzieć, a myślę sobie tak, że Dąbrowa Górnicza i Bielsko-Biała są to teraz takie miejsca, gdzie ten polski tenis kobiecy może również się narodzić, no bo najpierw narodził się pod Warszawą i w Warszawie i jeszcze w kilku innych miejscach. I to kolejna nasza reprezentantka, która rzeczywiście ogromne sukcesy osiąga. To trzeba powiedzieć, więc to te dwa miasta, Dąbrowa Górnicza i Bielsko-Biała, to teraz będą takimi stolicami kobiecego tenisa?
1: Może tak być, no bo przecież w Bielsku-Białej sama Maja obecnie trenuje, więc tam też dzisiaj też była stworzona strefa kibica. Na pewno też tam było sporo ludzi, którzy przyszli obserwować, co robi Maja Chwalińska. Miejmy nadzieję, że stref będzie jeszcze więcej i kto wie, czy za może nawet parę miesięcy, tak jak mieliśmy przecież Igomanię, to teraz czy nie będzie Majomani.
0: A to ładne, Majomania, tak. Już jestem wyznawcą tej manii, naprawdę Majomania. Bardzo mi się to podoba. Dagmara Kędzion o tym, jak w Dąbrowie Górniczej Maja Chwalińska, dokładnie jej sukces, został przyjęty. Dziękuję serdecznie wielce szanownej pani redaktor.
1: Dziękuję również.
2: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty Poniedziałki w Polskim Radiu.
6: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
7: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
8: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca, w pigułce.
5: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
10: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
11: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
12: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
13: Po reklamie.

0: Pytanie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sensacja w Paryżu. Maja Chwalińska w finale French Open. Polska pozwana do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Nad Wisłą nie wdrożono przepisów środowiskowych w branży lotniczej. Powiemy też, dlaczego tej nocy warto zerkać w kierunku północnego horyzontu. Na niebie będzie można zobaczyć zorzę polarną. Minęła 20. Łukasz Pastor, dobry wieczór. Na początek znakomita wiadomość prosto z Paryża. Maja Chwalińska awansowała do finału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. Chwalińska wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. We współczesnym tenisie kobiecym takich zawodniczek jak Maja Chwalińska praktycznie nie ma. Tymi słowami Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club, komentował taktykę Maji Chwalińskiej w meczach French Open.
2: Od przynajmniej 20 lat w świecie zawodowego kobiecego tenisa rządzi raczej fizyczność. Ten tenis rozwija się w kierunku takich mocnych, solidnych uderzeń. Natomiast Maja pokazuje coś, co w dużej mierze zostało już zapomniane, czyli grę kombinacyjną, grę urozmaiconą. Ona miesza style, ona miesza uderzenia, miesza rotacje. No i te dziewczyny, które są od niej niewątpliwie dużo silniejsze, z którymi się mierzyła podczas tego turnieju, trochę głupieją, nie umieją grać z takimi rywalkami.
1: Adam Romer będzie komentował dzisiejsze zwycięstwo Mai zaraz po informacjach. Dodam jeszcze, że na zwycięzczynię dzisiejszego spotkania w finale czeka już Rosjanka Mirza Andrzejewa, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Powód? Niewdrożone przepisy środowiskowe. W Warszawie grożą wielomilionowe kary. Chodzi o regulacje dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze lotniczym. Beata Płomecka.
3: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Natomiast średni czas rozpatrywania spraw w Trybunale, jeśli nie ma trybu przyspieszonego, to około 2 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: W informacjach Kraków i tamtejsze obchody Święta Bożego Ciała. Jako Kościół mamy być narzędziem jedności całego rodzaju ludzkiego, mówił na rynku głównym kardynał Grzegorz Ryś. Metropolita krakowski sporo uwagi poświęcił problemowi braku jedności i konfliktom między różnymi wyznaniami. Apelował do wiernych o modlitwę.
4: Może ktoś pójdzie szpitalną po cerkwi, to się pomódlcie się za Kościół prawosławny. Może ktoś będzie wracał do domu Grodzką, pomódlcie się za Luteran. Byłoby dobrze, żeby ta modlitwa wracała jak refren dzisiaj w nas, abyśmy byli jedno. Wiecie, dlaczego potrzebujemy się tak modlić? Bo jeśli nie będziemy się to modlić, to jak Pan da nam jedność, to my jej nie przyjmiemy.
1: W uroczystościach i w centralnej procesji Bożego Ciała w Krakowie wzięło udział kilka tysięcy mieszkańców. Uczestnicy przeszli barwnym pochodem z Wawelu, traktem królewskim na rynek główny. W informacjach mamy coś dla fanów muzyki rozrywkowej. W Opolskim Amfiteatrze rusza 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Tradycyjnie rozpoczyna się koncertem

0: debiuty, po nim super jedynki. Jutro o głosy widowni i jury będą rywalizować artyści w ramach koncertu premiery. W drugiej części wieczoru zaplanowano występy zespołów hip-hopowych, które połączą klasyczne utwory z lat 90. z nowymi brzmieniami. Trzeci dzień festiwalu rozpocznie koncert Autobiografia, jubileusz Bogdana Olewicza, poświęcony 80. rocznicy urodzin artysty. Noc zakończy występ kabaretu Neonówka. Na finał festiwalu koncerty poświęcone 45-leciu działania zespołu Lady Punk oraz twórczości Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertów w pierwszym programie Telewizji Polskiej. Jest duża szansa, że tej nocy nad naszym krajem pojawi się zorza polarna. Szukajmy jej nad północnym horyzontem. Mamy szansę na prawdziwy kosmiczny spektakl, mówi popularyzator astronomii z planetarium w Toruniu Jerzy Rafalski.
1: Jeżeli zrobimy zdjęcie nawet zwykłym telefonem komórkowym, to widać, że takie faktycznie słupy czerwonawe czy zielonkawe pojawiają się nad horyzontem, a czasami te słupy potrafią się powiększyć i wskoczyć na całe niebo. I wtedy nawet gdzieś w pionie, w zenicie nad naszymi głowami całe niebo świeci wspaniałymi kolorami. No i może dojdzie do takiej zorzy.
0: W polowaniu na zorze może przeszkodzić pogoda. Problemem mogą być także wyjątkowo jasne noce przed letnim przesileniem.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dla zachodniej części kraju i krańców południowo-wschodnich do godziny 22 obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Na Podkarpaciu może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy również miejscami możliwy deszcz. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 15 stopni.
3: Sześć minut po godzinie 20.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: No tak, proszę Państwa, mamy to. Maja Chwalińska jest w finale French Open. No rzecz naprawdę wielka, wspaniała. I ten marsz do tego zwycięstwa, to była wielka historia. I to, o tym warto mówić, warto to wspominać, no bo to już... Te mecze to historia, a przed nami finał.
2: Komentarz.
3: A my połączyliśmy się z panią Katarzyną Nowak, polską tenisistką, olimpijką, pierwszą Polką w 50 rankingu światowego WTA, no i nazywaną prekursorką tenisa zawodowego w Polsce. Witam panią bardzo serdecznie.
5: Ja również. Dzień dobry.
3: Przepraszam za ten taki długi wstęp i długi życiorys, ale tutaj należy oddać się siłę polskiego tenisa i to tego kobiecego tenisa. Pani zaczynała otwierać tą, była jedną z otwierających tą właśnie historię i siłę kobiecego polskiego tenisa.
5: Dziękuję pięknie za ten wstęp, tym bardziej, że to były zupełnie inne czasy. Dzisiaj z mojego punktu są cudowne czasy, że możemy fantastycznie się rozwijać i to jest przepiękne. Dziękuję bardzo.
3: Tak sobie myślę, że Maja Chwalińska chyba się w was, panie, sprzed lat, no nie będziemy tutaj mówić wielu, zapatrzyła, bo zaczęła grać w stylistyce zupełnie nie dzisiejszej, bo dzisiejszy tenis to jest tenis siłowy, nawet po stronie kobiecej. Tam jest mniej tej finezji. No a lat temu, no, też nie będziemy mówić, grało się w tenisa, który był tenisem autorskim, gdzie było wszystko przemyślane. Każde uderzenie, każda rotacja, każde lobowanie, wszystko było wycyzelowane.
5: To znaczy, tak, to w ogóle piękne nawiązanie do czasów tych, które już za nami. Mówimy o czasach, gdzie już była siła, bo to są czasy Steffi Graf, Monika Seles, to jest ogromna już siła, ale jest duża wszechstronność, jest dużo slajsa, jest drop shotów, są krosy, są linie, są zmiany rotacji i to jest piękne. I ja się niezmiernie cieszę, że ten tenis właśnie za sprawą tutaj, czy Mai, czy no może też Diany Schneider, bo ona również gra taki tenis urozmaicony, wszechstronny, nie jest zaskoczona, bądź wręcz nie poradna, kiedy się zagrywa skróta, kiedy się zagrywa, nie wiem, loba właśnie, czy dropshota, czy stop voleja, tylko jest ta gama.

0: sama, jest ten wachlarz różnych, różnorodnych uderzeń. Są te szachy, o których ja mówię cały czas i które dawniej w kobiecym tenisie były widoczne. Potem przyszedł taki moment, że one zaczęły tylko łup, muszę tak to powiedzieć, nazwać zdecydowanie po imieniu. A dlaczego? Ponieważ prawie 20 lat komentowałam w telewizji Polsat męski tenis, największe turnieje. I tam pomimo tego, że idziemy, technologia idzie, nie wiem, idziemy do przodu, to jednak te rotacje, ta różnorodność, wszechstronność, myślenie cały czas zostało. A tutaj był taki długi moment i on gdzieś dalej cały czas jest, że te tenisistki są tak bardzo jednostronnie szkolone. I to jest piękne, bo tenis wszechstronny może być również i dzisiaj, bo tu nie ma jedno z drugim nic wspólnego, że nie można grać mocno, ale mądrze, regularnie i różnorodnie.
1: No i właśnie przykład Mai Chwalińskiej to potwierdza, że nie tylko siła, ale szybkość poruszania się po korcie, bo ja z ogromnym podziwem patrzę, jak Maja Chwalińska porusza się po tym korcie i myślę sobie, ojej, bardzo to jest wyczerpujące i jak w tej w sumie niewielkiej dziewczynie i jak ogromna siła drzemie, no bo to jest bardzo ciężka fizyczna praca. A ja mam takie techniczne pytanie. Ile czasu ma tenisistka na odebranie strzału od przeciwniczki i jakie to są ułamki sekund?
0: To mnie pan teraz zaskoczył.
1: Ale pani to przecież tyle lat.
0: Jak najbardziej, natomiast nikt nie mierzy, ile czasu ma. Nigdy mnie to, myślę, że podejrzewam, że jakąkolwiek pan zapyta tenisistkę, to absolutnie nie odpowie na takie pytanie, ponieważ no, my trenujemy miliony różnych, oczywiście odbić z różnych pozycji, natomiast to są ułamki, tak, to są ułamki sekund i na podejmowanie decyzji. Tu jest niesamowicie potrzebne refleks, obserwacja, która jest, no, to wpatrzenie się w piłkę. Wiadomo, to jest sport indywidualny. Dla mnie w ogóle najtrudniejszy na świecie. Mogą się inni obrazić. Natomiast dla mnie cała odpowiedzialność, wiadomo, spoczywa tutaj na jednej osobie. Możemy rozgrywać mecz 3 godziny w przeróżnych warunkach. Lewo, prawo, przód, bok. Także tu trzeba być zwinnym, wytrzymałym, skocznym, szybkim. I Maja rzeczywiście zachwyca, tak. No, to jest jej ogromny atut, oczywiście oprócz wszechstronności, ogromnej pewności, którą tutaj zyskuje z meczu na mecz, to praca na nogach, wytrwałość, świetna wytrzymałość, oczywiście szybkość. Także wiele tych składowych tutaj na ten super wynik się składa.
1: No tak, i jeszcze jedna rzecz, sprawa regeneracji. Przecież taki mecz to jest ogromny wysiłek fizyczny i ogromny wysiłek psychiczny. Już się nie będę pytał, bo w niektórych dyscyplinach sportu o tym się mówi, ile zawodnicy tracą na przykład kilogramów w czasie różnych rozgrywek, zwłaszcza na przykład kierowcy wyścigowi tracą ogromnie dużo, chociaż niby tutaj maszyna pracuje, no ale nie do końca, tu człowiek pracuje tak, bo maszyna jest tylko narzędziem. A właśnie, i jak się zregenerować po tak gigantycznym wysiłku, mało wszystkiego, to jeszcze ten wysiłek jest cykliczny. To nie jest, że dzisiaj pogram, potem poczekam 3-4 dni i za 4 dni znowu pogram. Tu jest z dnia na dzień.
0: Tu jest z dnia na dzień, akurat jeżeli chodzi o wielkie szlamy, to jest przeważnie jeden dzień przerwy. To tutaj tak wyszedł akurat ćwierćfinał, potem półfinał, natomiast generalnie zawsze jest jeden dzień przerwy. Ale w turniejach, które są w kalendarzu oprócz 4 wielkoszlemowych w roku, gra się w zasadzie każdego dnia. Czyli można zagrać jednego dnia mecz 3-godzinny i już trzeba wyjść na drugi dzień, żeby może zagrać znowu 3 godziny. Sama byłam w takich sytuacjach, więc dlatego też tenisiści słyną z ogromnej wytrzymałości, wydolności świetnej, cierpliwości. No i ta regeneracja, o której pan wspomniał, tak, no to jest już w zasadzie po, myślę, Maja, odbyciu tych różnych takich pewnych zobowiązań z mediami i tak dalej, to będzie cisza, spokój, zamknięcie się ze swoim teamem i spokojne regenerowanie, przygotowywanie się do

0: meczu. Każdy ma swoje techniki na to, żeby się właśnie jak najlepiej przygotować, ale na pewno co cisza i spokój na 100%.
1: Ja jeszcze jedno techniczne pytanie. Przepraszam, no bo to są takie momenty, gdzie możemy o tym tenisie rozmawiać w sposób szerszy. Nie tylko, że ktoś wygrał, że wspaniale, ale w sposób szerszy i przybliżać tenisa no, tym, którzy tej gry albo nie znają, albo nie lubią, albo się w niej interesowali. Przygotowanie siłowe do tej gry też występuje, prawda?
0: Ogromne. Tenis jest w ogóle, mówi się, że to jest generalnie dyscyplina mentalna, że mental odgrywa oczywiście tą kluczową rolę w tych takich bardzo ważnych momencikach, tak jakby chociaż w dzisiejszym meczu widzieliśmy, to był bardzo wyrównany, zacięty mecz.
1: Pani natomiast Kasiu, przepraszam na moment, bo znowu się zapatrzyłem w ekran telewizora, powtórka, gdzie no ostatnia piłka, no i Maja na korcie leżąca i potem wstają i całe plecy w tej czerwonej mączce.
0: Ale myślę, że ona w tym momencie nie myślała o tych plecach czerwonych absolutnie. Przepiękny moment, cudowny. W ogóle Maja jeszcze jak gdyby tutaj troszeczkę zmieniając temat, fantastycznie się prezentuje, bo jest taką osobą bardzo ciepłą, serdeczną, ale z drugiej strony niesamowicie zaciętą, ale też taką skromną, z wielką klasą. I to jest piękne, że to wraca, bo ja jestem akurat przeciwniczką tego celebryctwa, tego show'u, który dzisiaj się gdzieś wdziera w tą naszą przepiękną dyscyplinę i cieszę się, że ona jest takiego pokroju Eleny Rybakiny.
1: Dobrze, ale wróćmy do tego przygotowania siłowego. Czyli co? Siłownia też?
0: To znaczy, no to wszystko oczywiście funkcjonuje jak najbardziej. Musi być zbudowana pewna siła, natomiast w pewnych oczywiście momentach robione jest troszeczkę więcej. Im jesteśmy dalej od turnieju, w pewnych okresach przygotowawczych, im jesteśmy bliżej, odpowiednio dobiera się proporcje. Też nie za dużo tej siły, bo nie można zabić szybkości, skoczności, zwrotności, więc to bardzo są takie indywidualne sprawy, kto ile czego potrzebuje.
1: I teraz jeszcze techniczne. Ja tak spojrzałem, ja przepraszam i z tym życiorysem i teraz przepraszam, zdradzę, no ale to Wikipedia to podaje. Pani Katarzyna mierzy 173 centymetry, a Maja mierzy 164. To jest spora różnica i większość tenisistek współczesnych to są panie, dziewczyny, no wysokie, rzeczywiście wysokie, a Maja jest drobna.
0: Maja jest, jeżeli chodzi o wzrost, natomiast ja muszę tutaj przyznać, że Maja zrobiła ogromną pracę fizyczną, taką w obszarze motorycznym, bo widać też na tutaj, że jest silnie zbudowana i myślę, że w ostatnim roku duża praca właśnie, żeby się bardzo wzmocniła, bo ona była drobniejsza. Jest, nie jest może wysokiego, oczywiście nie jest wysokiego wzrostu, natomiast bardzo się wzmocniła.
1: Pani Kasiu, to utrudnia czy ułatwia?
0: Nie, absolutnie nie powiedziałabym, że utrudnia, bo teraz jeżeli mogę tylko nadmienić, w każdych pokoleniach, czy to 40, czy 30, czy 20, czy 10 lat temu, to były zawodniczki bardzo wysokie, takie powyżej 1,80 m, zawsze kilka było. Były z tym wzrostem takich 1,70 m, ale również były 1,60 m parę. I chociażby świetnym przykładem jest Włoszka Paolini, czy Rani, Schiavone, akurat Włoszki w większości wszystkie, czy Hiszpanki, Arancha Sanchez, no wybitna tenisistka z lat 90. Więc takie tenisistki o wzroście Mai są w każdym pokoleniu, tak? To nie jest, że to Maja jest wyjątkiem. Doprecyzowania tematu.
1: No dobrze, wobec tego troszkę antycypujmy to, co się może wydarzyć. Ja rozumiem, że obydwoje wiemy i nasi słuchacze o to wiedzą, że Maja wygra. No, no. Ale jak pani sądzi, jaką przeciwniczką jest obecnie przeciwniczka w finale Mai?
0: No to będzie zupełnie na pewno inny mecz, ponieważ styl Mai i styl Diane Schneider są bardzo, bardzo takie podobne. No myślę, że Schneider w ogóle lubi grać bardziej agresywnie, ale tutaj się świetnie jak gdyby potrafiła odnaleźć i też włączyć te rotacje liftowane, mocno uderzenia. Mira Andrzejewa tego na pewno nie gra, to jest bardziej

0: jednostronna tenisistka, natomiast będzie, wydaje mi się, no, dużo starała się wykorzystywać wszystkie krótsze piłki zagrane przez Maję i wchodzić w kort, bardziej atakować. Na pewno nie ma takiego wachlarza uderzeń, ale no, ma też pewne atuty takiej gry też regularnej i mocnej. Nie wiem, jak to będzie na piłce Mai, bo widzimy, że piłka Mai, uderzenia Mai robią ogromne wrażenie. Maja jest też, chciałabym zwrócić uwagę tutaj, taką tenisistką bardzo nową dla, pomimo tego, że nie jest już jakąś młodą tenisistką, ma jak gdyby prawie 25 lat i gra już od lat. Natomiast w tym takim towarzystwie tych tenisistek, które grają w największych turniejach, jest postacią nową, można powiedzieć. I to one jak gdyby kompletnie są zaskoczone tutaj tą grą. Naprawdę jest mi trudno powiedzieć, dlatego, bo ja już wspominałam finał z zeszłego roku z Bledonu, kiedy Anisimowa wyszła przeciwko Idze Świątek i była tak sparyżowana i sztywna finałem. Dla Igi to był już któryś z kolei, że ona w zasadzie nie zaprezentowała nic ze swojego tenisa. Więc jeżeli Maja wyjdzie na pełnym luzie, tak jak tu wychodzi, bo ona wychodzi, tak jakby tu już grała na szatrię, nie wiem, już z 10 razy co najmniej przed tym dzisiejszym, że tak powiem, przed tą edycją tegoroczną. Ja jestem pod wrażeniem, bo ona wychodzi tak, jakby to w ogóle był kort taki treningowy dla niej. To jest niesamowite. Ja jestem niesamowicie tym. Tak patrzę i nawet czasem nie mogę w to uwierzyć. Więc jeżeli ona, Maja, nie wyjdzie spięta, bo ustalmy, to jest jednak finał, nie wyjdzie spięta, wyjdzie na luzie, a to presja jest cała na Andrijewej, to też warto zaznaczyć, naprawdę może się różnie potoczyć, więc tu będzie bardzo dużo zależało, czy Maja zaprezentuje też to samo, co wcześniej, czy jednak nie, i Mira Andrijewa to zdecydowanie wykorzysta, bo pomimo, że jest dużo młodszą tenisistką, to jest dużo bardziej doświadczoną. No ale myślę z drugiej strony też, że Maja podczas tego turnieju takie doświadczenie tutaj nabrała i nadrobiła, jak gdyby nadrobiła te wszystkie, nie wiem, lata, bo to jest niesamowite. Taki jeden turniej po prostu daje, no po prostu przeskok, o w ogóle jesteśmy jak in heaven po prostu.
1: Pani Katarzyno, a czy sądzi pani, że to jest takie, otworzyły się drzwi dla tenisa kobiecego w Polsce, Iga, Maja, i być może to będzie taki efekt, że dziewczyny, młode dziewczynki, dzieci będą się do tego bardzo garnęły?
0: No ja bym bardzo chciała, dlatego, bo ten tenis kobiecy, począwszy od tych bardzo trudnych, siermiężnych czasów, czyli tu, kiedy ja jestem, czyli ten okres komuny, transformacji, kiedy tenis w ogóle nie był pokazywany w telewizji, nikt nie zobaczy mojego nawet Gema czy Seta z Roland Garros, to jest przykre, ale tak było. Więc jak gdyby ten tenis kobiecy był zawsze mocniejszy od ja mówię, w tych latach bardzo trudnych. Nie mówię teraz o Wojtku Fibaku, który był na początku lat 70. lata i Wojtek w ogóle wyjechał i był za granicą, mieszkał. Ja mówię o tych, którzy byli w Polsce, którzy nie wyjechali, tylko byli tu, zostali i mierzyli się z ogromnymi przeciwnościami, trudnościami, z dyskryminacją tej dyscypliny, z trudnościami w ogóle, jakie nasz kraj historycznie przeżywał, turbulencjami. I ten tenis kobiecy był zawsze mocniejszy od męskiego. Myśmy, ja z moją reprezentacją w 92 weszłyśmy do ósemki w Billie Jean King Cup jako pierwsze. No, te wyniki były naprawdę kobiece. One były gdzieś tak wtedy, w tamtych czasach, gdzieś schowane, nieuwypuklone.
1: Ale no to się udało, pani Katarzyno.
0: I teraz się udało i my mamy świetne, mamy później Agnieszkę Jadwańską, mamy kolejne dziewczyny, Iga, bo to już jest kolejne pokolenie, prawda? Po mnie, to jest kolejne i to, co jest piękne, to myślę, że właśnie, że tych dziewczynek, właśnie tych dziewczynek, ale również i chłopców, ale w ogóle dzieci, młodzież i rodziny całe będziemy widzieć coraz więcej, bo tenis jest piękny, tenis wspaniale.
1: I to potraktujmy jako puentę naszej dzisiejszej rozmowy. Katarzyna Nowak.
0: Wspaniale na zdrowie wpływa tenis,
1: też była tenisistką.

0: ale właściwie tenisistką się zostaje na całe życie. Bardzo pani serdecznie dziękuję.
1: Ja również pięknie dziękuję.
0: A teraz połączyliśmy się z redaktorem Adamem Romerem, redaktorem naczelnym magazynu Tenis Klub. Witam pana redaktora. Schrypnięty czy nie schrypnięty?
2: Dzień dobry, witam państwa. Nie. Głos mam bardzo dobry, dlatego że też trochę na trzeba pamiętać o zasadach savoir-vivre i na trybunie prasowej nie wolno dopingować zbyt głośno. Także zhamowaliśmy
0: się. A co to znaczy, panie redaktorze, zbyt głośno przy polskich temperamentach?
2: No, powiem tak, że mieliśmy w naszej grupie polskich dziennikarzy jednego Wodzireja, któremu zwrócono uwagę, nie będę zdradzał z imienia i nazwiska, ale rzeczywiście emocje były wielkie i ja się trochę nie dziwię, dlatego że rzeczywiście to, co zdarzyło się na korcie centralnym kompleksu Rolanda Garrosa jest czymś niesamowitym, bo to jest po raz kolejny piszemy taką historię, znaczy my, no, Polacy, a właściwie polskie zawodniczki, tak jak słusznie zauważyła pani Katarzyna Nowak, że nasze dziewczyny rzeczywiście budują polski tenis. Mamy drugą finalistkę tego turnieju. Tak? Wiemy, że Iga już trochę nas przyzwyczaiła do tego, że tutaj przyjeżdżała jak do siebie, wygrywała kolejne turnieje. Tymczasem mamy Maję Chwalińską, która jest jej równolatką, która jest dziewczyną nie mniej zdolną, ale powiedziałbym zupełnie inną tenisowo, tak? Preferującą zupełnie inny styl i grającą zupełnie inaczej. I nagle ta dziewczyna znajduje się w finale po wygraniu 9 meczów. Ja to zawsze podkreślam, bo to jest niesamowite osiągnięcie, bo ona musiała rozegrać 3 mecze w turnieju kwalifikacyjnym, by w ogóle dostać się do tej drabinki głównej.
0: Także to, no tak, to jest dużo większy wysiłek, dużo większy wysiłek, dużo większy i fizyczny, ale też wysiłek psychiczny.
2: Na pewno, chociaż ja powiem szczerze, jak patrzę na Maję Chwalińską, to mam takie wrażenie, że ona jest po prostu jak ze stali, bo jej stres się nie ima. Oczywiście to nie jest do końca prawda, bo każdy na korcie się stresuje, natomiast ona, powiedziałbym, radzi sobie z tym w sposób perfekcyjny. My wiemy, jakie były jej doświadczenia z lat ubiegłych. Wiemy o tym, sama mówiła o tym otwarcie, że zmagała się na pewnym etapie swojej kariery z depresją. Prosiła specjalistów o pomoc. Ja powiem szczerze, ja widzę dziś Maję, która naprawdę jest kompletną zawodniczką. To jest dziewczyna, która no, ma plan A, ma plan B, ma plan C, gra fenomenalny tenis, zupełnie inny niż my się przyzwyczailiśmy przez ostatnie kilkanaście lat w światowej czołówce. No i ona tym też zaskakuje swoje rywalki. Także to jest taka historia, którą pewnie będziemy jeszcze długo opowiadać.
0: No właśnie, wszyscy zwracają na to uwagę, że ten tenis w wykonaniu Mai Chwalińskiej jest tenisem troszkę cofającym nas, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu, do tego tenisa sprzed lat bardzo wielu. Dlatego, że przecież jeszcze lata temu ten tenis był bardzo techniczny. On wymagał takich koncypowanych zagrań, takich wycyzelowanych. No potem to podobno się zmieniło. Ja nie jestem specjalistą od tenisa, ja tylko cytuję znawców, którzy na ten temat się wypowiadają. Że on się stał takim zdecydowanie tenisem dzisiejszy, siłowym, takim bum, bum, tak, bum, jak powiedziała tak, pani Katarzyna. Ja tylko cytuję.
2: Tak, aczkolwiek tu oczywiście musimy być bardzo ostrożni z takimi surowymi ocenami, dlatego że tak jak wiele innych dyscyplin, tenis rozwija się. I ostatnie 20 lat w zawodowym tenisie, zarówno męskim, ale także bardzo mocno kobiecym, zmienił się sposób przygotowania fizycznego. Zawodniczki, też zawodnicy oczywiście, ale dużo lepiej widać to na przykładzie właśnie tenisistek, są dużo lepiej przygotowane fizycznie do wysiłku, który je czeka na korcie. I w związku z tym w pewnym momencie też tenis poszedł w takim kierunku właśnie wykorzystania siły fizycznej. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć te elementy jak finezja, czucie piłki, taka, nie wiem, zmiana.

0: Zmiana rytmu na korcie, zmiana formy uderzenia, zmiana rotacji, gdzieś tam troszkę odeszły w cień. I Maja Chwalińska jest taką zawodniczką, która jakby zadaje kłam temu trendowi, bo można powiedzieć, że ona właśnie jest doskonale przygotowana fizycznie, bo bez tego nie udałoby jej się osiągnąć tego sukcesu, który już ma tutaj w Paryżu. Ale przy tym zachowuje też te właśnie cechy tego, tak jak pan to określił, powiedzmy w cudzysłowie, starego tenisa.
1: To
0: Czyli
1: tak, to jest w cudzysłowie, oczywiście, żeby to nie zabrzmiało.
0: to jest dziewczyna, która po prostu gra no, w sposób nieprawdopodobny, bo jej celem jest wygranie punktu, czy może inaczej, zagranie piłki tak, by jak najbardziej utrudnić rywalce odegranie tej piłki.
1: Czy można powiedzieć, że Maja jest niebezpieczna dla swoich przeciwniczek, które nie są przyzwyczajone do tego typu tenisa, dlatego że no pewna moda nastąpiła, być może wynikająca również z tego, że oczekiwania publiczności, może szybkie, bardzo szybkie te piłki pomiędzy to bam, bam, takie, ale bardzo, bardzo, bardzo, bardzo szybkie.
0: Na pewno z pierwszą częścią tego zdania się mogę zgodzić, bo rywalki są absolutnie zaskoczone, dlatego właśnie, że nie ma takich dziewczyn tak grających. Tak? A jeżeli są, no to są jakby wolniejsze niż Maja Chwalińska. Maja Chwalińska przecież, i to jest może taki element, o którym warto wspomnieć, że przez ostatni ponad rok ona zaczęła pracować z Maciejem Ryszczukiem. Wcześniej pracowała też z różnymi specjalistami, naprawdę bardzo dobrymi, przygotowania fizycznego, ale ten ostatni rok, te ostatnie 12 miesięcy były kluczowe, bo Maciej Ryszczuk dopasował pewne obciążenia do jej stylu gry, czyli doprowadził do tego, że ona, mając niesamowite czucie w ręku, grając fantastycznie te najróżniejsze kombinacje uderzeń, jest też na tyle silna, by biegać po korcie, by być przy każdej piłce i by w kluczowych momentach też móc zaatakować. To jest kluczowa rzecz, bo tego w poprzednich latach kariery Maji Chwalińskiej nie widzieliśmy.
1: Drogi redaktorze Adamie, ja wiem, że redaktor nie jest wróżem, nie wróżką, a wróżem. Czym to się skończy?
0: No, ja bym powiedział tak, sukces już jest, to w ogóle nie ma dwóch zdań, natomiast wydaje mi się, patrząc na obie przeciwniczki w finale, oczywiście faworytką będzie Mira Andrijewa, która wiemy, jakie są jej silne strony, ona jest już w czołówce światowej, ona jest w pierwszej dziesiątce, ona jest jedną z tych młodych, wschodzących gwiazd, natomiast powiem tak, no, po tym, co Maja Chwalińska pokazała już na tym turnieju, ona naprawdę nie musi się nikogo obawiać. To
1: I
0: właśnie
1: to
0: raczej.
1: potraktujmy jako puentę naszej rozmowy. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Ja trzymam kciuki, redaktor Adam też trzyma kciuki. Wszyscy trzymamy, proszę państwa, kciuki. I teraz ważna rzecz, informacja. Tenis to jest zdrowie. No właśnie, a dzisiaj, dlatego że Maja Chwalińska tak grała i wygrała, za chwilę samo zdrowie w Polskim Radiu 24.

0: Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa. A z nami pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Kolon Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Szanowni Państwo, co my wiemy o odżywianiu w chorobie? Okazuje się, że niewiele wiemy, a udowadnia to raport, który ukazał się z okazji 30-lecia Fundacji Nutricja. To jest raport dotyczący dezinformacji żywieniowej. Co Polacy wiedzą o żywieniu w chorobie i o tym raporcie, o stanie naszej wiedzy, o różnych mitach, w które wierzymy. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Igą Rawicką. Czy ten raport panią zaskoczył? Na co dzień ma pani do czynienia z pacjentami, chorymi, chorymi przewlekle. Jaki jest ten stan naszej wiedzy o żywieniu, żywieniu w chorobie? Czy my w ogóle wiemy, czym jest to żywienie medyczne?
2: Zaskoczył mnie z dwóch powodów. Okazało się, że całkiem spora grupa Polaków wie coś na temat

0: żywienia medycznego. Pytanie tylko, co oni uważają, że jest tym żywieniem medycznym. Z drugiej strony zaskoczył mnie fakt, że tak rzadko korzystają z pomocy i porady lekarzy, bo tylko 3% odpowiadających zadeklarowało, że rozmawiają z lekarzami na ten temat, a 6% tylko rozmawia z dietetykami klinicznymi, czyli z tymi osobami, które tak naprawdę powinny z nimi na ten temat najwięcej rozmawiać. Z czego to wynika? No właśnie, dzisiaj mam nadzieję, że rozwiejemy pewne mity i fakty i dowiemy się czegoś więcej z tego raportu.
1: Szanowni Państwo, to naprawdę są dane podane właśnie w tym raporcie. 3% ankietowanych rozmawia na temat żywienia w chorobie z lekarzem. 6% kontaktowałoby się z dietetykiem, bo przede wszystkim mamy zaufanie do tego, co mówi przysłowiowa goździkowa, do tego, co mówią nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, do tego, co znajdziemy w internecie. Zatrważające jest to, że mamy dzisiaj ogromny dostęp do technologii, do różnego rodzaju portali społecznościowych, ale nie potrafimy z tego za bardzo korzystać, albo inaczej, tam nie ma rzetelnej wiedzy. Stąd cały czas mity, które pokutują i o których będziemy dzisiaj rozmawiać, mity, które de facto zagrażają temu, co dzieje się z naszym zdrowiem, jeśli chorujemy. To zacznijmy o tych mitach. 61% ankietowanych, pytanych uważa, że rosół ma właściwości, chciałoby się powiedzieć, leczące, że jest dobrym posiłkiem i prawidłowym odżywieniem w czasie procesu chorobowego. A to nie do końca tak jest.
0: No myślę, że wiele lat temu ten rosół mógł być pomocny, no ale umówmy się, że dzisiejsza medycyna oferuje dużo więcej niż rosół. Rosół jest do tego, aby usiąść przy nim, przy wspólnym stole, ale nie do leczenia. Być może jest to taki efekt placebo, efekt tego, że ktoś się nami zaopiekuje, ktoś nam go poda w chwili, kiedy potrzebujemy takiego wsparcia. Natomiast no, rosół zdecydowanie nie jest tym, czego oczekujemy w chorobie i w momencie, kiedy mówimy o leczeniu żywieniowym czy o żywieniu medycznym.
1: Dietetyk powiedziałby po prostu, rosół to gorąca woda i tłuszcz, ale osoba chora potrzebuje czegoś znacznie cenniejszego, co wpływa na stan naszego zdrowia. Jeśli patrzę na te mity, które pojawiają się w raporcie, to również czytamy, że cukier karmi raka. 41% badanych osób jest zdania, że powinno się wprowadzić różnego rodzaju restrykcyjne diety, nawet takie, które mają za zadanie zagłodzić raka, bo tak uważa bodajże 35% badanych osób. To bardzo szkodliwe, prawda? Zwłaszcza dla osoby, która jest wyniszczona chorobą.
0: No tak, ja bym popatrzyła na to z drugiej strony. 70% osób aż jednak tak nie uważa. I to jest dobry sygnał z tego raportu wynikający. Natomiast faktycznie te 30% osób może być zagrożone, dlatego że tego typu podpowiedzi, sugestie mogą zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta, bo to jednak nie internet powinien decydować o tym, jaka jest indywidualna ścieżka leczenia, w którym uwzględniamy też leczenie żywieniowe, bo mówimy tutaj o pacjentach przede wszystkim onkologicznych, ale nie tylko, bo również neurologicznych. Jednak na pewno pacjenci onkologiczni to największa grupa. Natomiast to jest grupa, która wymaga profesjonalnego doradztwa.
1: W trakcie leczenia należy przyjmować suplementy w dużych dawkach. Tak uważa niestety ponad 50% badanych. 35% wierzy w to, że wysokie dawki witaminy C pomagają leczyć nowotwory. To taka wiedza z internetu, takie prawdy objawione, które niestety tam bardzo często się pojawiają i niestety uważane są właśnie za cenne informacje.

0: informacje. No i tak rodzą się mity, które wpływają na życie ludzi.
1: Jakakolwiek suplementacja powinna być zapewniana tylko i wyłącznie po sprawdzeniu poziomu konkretnego mikroelementu, tak? Czyli na przykład mówimy o witaminie C, ale pamiętajmy na przykład o witaminie D. Jej za duża ilość lub za mała może być szkodliwa. Z witaminą C krążą po internecie informacje o wlewach z witaminy C, które są bardzo szkodliwe. Nic nie dają, a dużo kosztują. I właśnie od tego jest też między innymi ten raport, żeby te mity obalić. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po taki raport i dowiedzą się więcej, a też będą tę wiedzę szerzyć wśród swojej rodziny i bliskich.
0: Bo my chcemy szerzyć rzetelną wiedzę o żywieniu medycznym. Pozytywną informacją wynikającą z tego raportu jest to, że 75% pytanych osób spotkało się z pojęciem żywienie medyczne, ale tylko 16% wie, co ono oznacza. A żywienie medyczne jest niezwykle ważne w procesie leczenia. Jest jego elementem, prawda?
1: Tak, żywienie medyczne, szerzej leczenie medyczne. My mówimy
0: leczenie żywieniowe, tak?
1: Leczenie żywieniowe, tak. My mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy pacjenci poddawani są pewnej ocenie stanu odżywienia i wtedy, jeśli ich organizm potrzebuje takiego wsparcia, mogą otrzymać tak zwane doustne preparaty. Też mówimy o dojelitowym leczeniu, dożywianiu i pozajelitowym. To jest bardzo skomplikowana kwestia dla, no powiedziałabym, przeciętnego pacjenta, tak? On w ogóle nic na ten temat nie wie, a warto, żeby się dowiadywać, bo od tego może zależeć nasze życie i zdrowie. Pacjent niedożywiony nie będzie mógł mieć włączonego leczenia, na przykład chemioterapii, radioterapii czy leczenia systemowego na dalszym etapie leczenia. Dlatego bardzo ważna jest ta ocena stanu odżywienia pacjenta.
0: Wśród tych mitów, które pokutują, pokutuje też taki mit, że choroba wiąże się z dużym osłabieniem, a nie właściwie tak nie powinno być. Pokutuje mit, że osoby z nadwagą czy otyłe no nie mogą być niedożywione, bo one są aż za bardzo odżywione, a tymczasem jak najbardziej można mieć i nadwagę i otyłość i być osobą niedożywioną, bo ten organizm jest po prostu, nie ma wszystkich składników odpowiednich. I właśnie teraz chciałabym porozmawiać z panią, pani Igo, o tym, z jakimi sytuacjami pani się spotyka tak na co dzień i z jakimi pacjentami, bo wiem, że spotykała się pani z osobami, które właśnie z powodu niedożywienia, złego odżywienia, właśnie w chorobie, nie miały szans. Nie miały szans na leczenie albo nie przeżyły.
1: No to będzie taki smutny fragment naszej rozmowy, ponieważ te sytuacje kończyły się śmiercią. Dlatego, że z niedożywienia jednak potrafią umierać pacjenci onkologiczni i nie umierają właśnie na chorobę onkologiczną, na nowotwór, tylko na niedożywienie, z powodu niedożywienia. No i tych przykładów mogłabym przytaczać, ale kluczowe jest to, że nasz system w tej chwili nie uwzględnia takiej oceny stanu odżywienia pacjenta na początku, w momencie diagnozy. Taka ocena mogłaby się odbyć już nawet w ambulatorium, niekoniecznie w szpitalu, ale ten pierwszy sygnał, kiedy pojawia się informacja, że pacjent jest niedożywiony, to jest tak naprawdę alarm, dlatego że on nie otrzyma tego leczenia, jeśli nie będzie odpowiednio odżywiony. Więc tutaj my jako organizacje pacjentów chcemy apelować i apelujemy o to, żeby takie obowiązkowe, taka obowiązkowa ocena znalazła się na początku diagnozy pacjenta, no nie tylko onkologicznego, ale w tym przypadku akurat mówimy o onkologii.
0: Ja spotkałam się w jednym ze stołecznych szpitali, a właściwie nawet w kilku szpitalach,

0: szpitalach. Z taką właśnie formułą, że przy przyjęciu do szpitala w całym tym procesie diagnostycznym uczestniczy dietetyk kliniczny i dokonywana jest ocena stanu odżywienia. Ale jak rozumiem, to wcale nie jest norma.
1: Nie, to nie jest norma. Jeśli mówimy o dużych ośrodkach w miastach wojewódzkich, to jest bardzo duża szansa, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy no właściwie w każdym centrum onkologicznym powinien być dietetyk i to dietetyk kliniczny. Tutaj też warto podkreślić, że do dziś nie został uregulowany zawód dietetyka. W niektórych szpitalach mamy osoby układające dietę, co jakby daleko odbiega od standardu międzynarodowego, gdzie ten pacjent powinien być odpowiednio oceniony i odżywiony.
0: A no właśnie, jaka jest ta różnica? Jak to wyczuć, gdzie jest ta subtelna granica, albo niesubtelna, tylko duża?
1: No cóż, smutne jest to, że post factum, bo mieliśmy na przykład taką sytuację, kiedy pacjent po operacji raka jelita grubego otrzymał na następny dzień do zjedzenia zupę kalafiorową i parówkę. No niestety skończyło się to rozejściem rany operacyjnej, reoperacją. To był koszt dla systemu, ale przede wszystkim cierpienie dla pacjenta. Wiem, że potem miał duże problemy z tą raną, bo też niedożywienie na przykład wpływa na gojenie się ran. Więc to jest naprawdę bardzo szeroki aspekt i raport pokazuje, jak bardzo pobieżnie to rozumiemy, ale też chyba warto właśnie wyciągnąć z niego te pozytywne fragmenty. Niemniej jednak zmusza nas do podejmowania działań edukacyjnych. I między innymi nasza audycja jest już takim elementem tej edukacji, że mówimy o tym do słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą rozumieć wiele na temat leczenia żywieniowego czy żywienia medycznego, ale już coś na ten temat usłyszą i o to mogą zapytać na przykład lekarza czy dietetyka, bo są lekarze, jest ich niestety niewielka liczba osób, ale którzy specjalizują się. Z reguły są to lekarze, chirurdzy, natomiast są naprawdę bardzo profesjonalni i to są ośrodki z reguły duże, takie referencyjne.
0: W tych dużych ośrodkach bardzo często lekarze przechodzą specjalne szkolenia, specjalne kursy właśnie z żywienia medycznego, żeby mieć pełną wiedzę i móc wspierać pacjentów w procesie leczenia, bo musimy chyba zmienić swój stosunek do żywienia medycznego. Ono jest integralną częścią terapii.
1: Tak, powinno być bynajmniej. To jest element, o który warto pytać, dlatego że, no tak jak już rozmawiałyśmy, bez właściwego odżywienia nie można wprowadzić skutecznego leczenia. Rany się goją dłużej, nie można na przykład być zoperowanym. No, to jest jakby uwarunkowanie, tak? Czyli jeśli nie przygotujemy pacjenta w kontekście odżywienia go właściwego, no to nie mogą nastąpić kolejne etapy terapii. A tych kolejnych etapów może być wiele, bo to może być sama operacja. Po operacji możemy mieć chemioterapię podaną, potem może być radioterapia. Linii leczenia na przykład możemy mieć 4, 5, a nawet 6. Ludzie, zwłaszcza z takimi nowotworami jak rak jelita grubego, mogą żyć wręcz kilkanaście lat. Ale żeby tak się zadziało, no muszą być jednak poddani tej części terapii, która nazywa się leczeniem żywieniowym.
0: Warto zwrócić uwagę na raport Fundacji Nutricja na temat tych faktów na temat żywienia w chorobie. Niestety część osób, jak wynika z tego raportu, uważa też, że to profesjonalne żywienie medyczne, jeżeli usłyszą, że musi zostać wdrożone, to znaczy, że coś się nie powiodło, to jest jakaś ostateczność, albo że ich stan jest tak zły, że to jest taka ostatnia deska ratunku.
1: No i tutaj chyba powinniśmy popracować nad zmianą słów, które używamy, rozmawiając z pacjentami.
0: Tak, komunikacja z pacjentem niedoceniana.
1: Tak, niedoceniana. Czasami nie potrafimy tego robić i stąd, no jeśli

Pacjent usłyszy informację, że jest to interwencja, jest to obowiązkowe, nie dostanie leczenia. No to pacjent jest zagubiony, przerażony wręcz perspektywą, że no jeśli nie zostanie poddany jakiemuś leczeniu żywieniowemu, którego

0: Łączone na przykład na tydzień powoduje, że pacjent odzyskuje siły i zdrowie. Bardzo często tak się dzieje. Więc natomiast mówimy o tym etapie wstępnym, kiedy pacjent rzeczywiście powinien być poinformowany, a informacja, którą mu się przekazuje, powinna być zrobiona, ten przekaz powinien być z doborem właściwych dla niego słów, które rozumie.
1: Jakich działań brakuje w systemie? Bo wiem, że powstała koalicja na rzecz leczenia żywieniowego. Jakie są jej główne postulaty? No, czego brakuje? O co jest w tej chwili bój?
0: No, na dzień dzisiejszy walczymy właśnie o tę wspomnianą ocenę stanu odżywienia pacjenta. To jest taki nasz pierwszy postulat, z którym chcemy się zmierzyć i on już był sygnalizowany decydentom. Natomiast chyba jeszcze nie do końca zostało to dobrze przemyślane z naszej perspektywy i na razie nie ma na ten temat zmian. Niemniej jednak będziemy walczyć dalej, nie poddajemy się, bo wiemy, jak bardzo to jest ważne. Myślę, że lekarze też to wiedzą. Niekoniecznie wiedzą o tym decydenci. Czasami jeśli my też musimy, jako organizacje pacjentów, musimy edukować również decydentów w niektórych obszarach, a czasami zdarza się, że no, nigdy też nie słyszeli o danym zagadnieniu, więc też im trudno podejmować właściwe decyzje. Ale tutaj Koalicja na Rzecz Leczenia Żywieniowego powstała w lutym tego roku po naszych wcześniejszych doświadczeniach, kiedy w trakcie jednego z warsztatów właśnie doszliśmy do wniosku, że chyba musimy zacząć wspólnie działać i tym jednym głosem pacjentów przekonywać decydentów o pewnych dobrych rozwiązaniach właśnie dla systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów. Edukacja to jest kolejna rzecz, którą właśnie w tej chwili realizujemy. Myślę, że sam raport wpisuje się również w takie działania, bo też mówiliśmy o tym, że pewna weryfikacja stanu wiedzy Polaków jest potrzebna, więc myślę, że dopiero te nasze działania są uruchamiane i też wiedza wśród organizacji pacjentów będzie coraz większa.
1: A no właśnie, zapytam o rolę organizacji pacjentów, bo ja obserwując tą sferę ochrony zdrowia, powiem, że jest ona ogromna. Organizacje pacjentów potrafią naprawdę wiele wydeptać, wytupać, wywalczyć. Czasami trwa to latami, ale zazwyczaj kończy się jakoś pozytywnie dla grupy pacjentów. Więc zapytam, jeśli chodzi o żywienie właśnie medyczne, jaka jest ta rola organizacji pacjentów? Bo może pacjenci u was w organizacjach pacjenckich powinni zasięgnąć albo zdobywać informacje na temat żywienia medycznego. Może to od was powinni czerpać wiedzę na temat faktów, a nie mitów.
0: Zdecydowanie tak. I wiele organizacji pacjenckich ma na swoich stronach internetowych materiały edukacyjne, w zależności oczywiście od tego, jaki to jest nowotwór, jeśli mówimy o onkologii, ale myślę, że ten temat również podejmowany jest przez inne organizacje nieonkologiczne. Natomiast myślę, że możemy zapewnić pacjentów o tym, że informacje, które są podawane na tych naszych stronach internetowych, są wiarygodne, bo zawsze weryfikujemy je z ekspertami. Na pewno nie moglibyśmy sobie pozwolić na opublikowanie czegoś, co nie zostało sprawdzone przez lekarzy, dietetyków. Stąd te informacje, z tych informacji można korzystać. Niestety nie zawsze tak się dzieje, bo pacjenci nie mają tej informacji na przykład w szpitalach, a nie zawsze my jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich szpitali, więc warto na przykład, wrzucając sobie informacje w internet, czyli w doktora Google, zweryfikować, można nawet zadzwonić do takiej organizacji i zapytać się, na jakich zasadach funkcjonuje, kiedy były ostatnie publikacje, kto współpracuje współpracuje z taką organizacją, wtedy to czyni te nasze materiały bardziej wiarygodnymi, no bo wiemy, że w internecie informacji jest bardzo dużo, jest chaos, jest natłok.

0: ludzie czasami nie wiedzą tak naprawdę komu wierzyć. No i organizacje pacjentów powinny i mam nadzieję, że są takim właśnie odpowiedzialnym partnerem dla pacjenta.
1: Pierwszy krok to jest zmiana myślenia pacjentów, czy przyszłych pacjentów, czy otoczenia pacjentów w ogóle o żywieniu medycznym, że to nie ostatnia deska ratunku, tylko przygotowanie czasami wręcz do terapii. Czasami już funkcjonuje przecież pojęcie prehabilitacji, czyli tego całego przygotowania, nie tylko, nie wiem, fizjoterapeutycznego, ale również dietetycznego. Zmiana myślenia o żywieniu medycznym nie jako właśnie ostatniej desce ratunku, tylko całym procesie, w który pacjent wchodzi. Zmiana myślenia o tym, że to żywienie medyczne, no to właśnie nie jest, nie wiem, rosół, ani to nie jest restrykcyjna dieta, tylko to czasami jest po prostu odżywka, którą trzeba zjeść, by poczuć się lepiej, by ten organizm lepiej funkcjonował. Zmiana myślenia o tym, że nadwaga czy otyłość, to znaczy, to nie znaczy, nie równa się dobre odżywienia, więc ogromna, ogromna rola i zadanie edukacyjne i nauczenie właśnie tej komunikacji z personelem medycznym również.
0: Tak, zdecydowanie tak. To jest cały obszar tak naprawdę i myślę, że no to jest taka kropelka w morzu czy w oceanie potrzeb, gdzie no warto o tym komunikować i warto by jak najwięcej organizacji pacjentów się też zaangażowało w taki nurt edukacji na temat żywienia medycznego. No też wracając jeszcze na chwilę do tej dezinformacji, która pojawia się w internecie, dr Google czy Chat GPT, możemy zapytać o wszystko. Chat GPT nawet nam zaleci, nawet przepisze receptę, której jednak nie zrealizujemy. Ale to jest takie przecenienie trochę roli tego, tych informacji, które możemy znaleźć w internecie i weryfikacja tych informacji. Myślę, że to jest też bardzo istotny element no, tego raportu, który pokazał, jak duża dezinformacja panuje w internecie.
1: Szanowni Państwo, potrzebujemy rzetelnej edukacji, by walczyć z dezinformacją i udowadnia to raport Fundacji Nutricja pod patronatem Narodowego Instytutu Onkologii i pod opieką merytoryczną pani profesor Aleksandry Kapały. Dezinformacja żywieniowa. Co Polacy wiedzą o żywieniu w chorobie? A więc zacznijmy się edukować, zacznijmy szukać rzetelnych informacji, sprawdzajmy, szukajmy faktów, a przestańmy wierzyć w mity. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Colon Polska. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Andrzej Zaucha w nowym swingowym wydaniu. 16 czerwca o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego zabrzmi Swingin Zaucha. Wyjątkowy projekt Krzysztofa Hardzina z udziałem Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Na scenie Anna Szarmach, Natalia Mujanga, Wojtek Myrczek i Sławek Uniatowski. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cała Polska trzymała kciuki i jest finał. Maja Chwalińska powalczy o zwycięstwo w turnieju French Open. Fala krytyki po opublikowaniu przez BBN zdjęcia żołnierzy wojsk specjalnych. Ich wizerunki są chronione. Powiemy też o barwnych dywanach kwiatowych. To tradycja związana ze świętem Bożego Ciała. Minęła 21. Łukasz Pastor, zapraszam. Polka w finale French Open. Maja Chwalińska pokonała w Paryżu w dwóch setach Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Waga tego zwycięstwa jest ogromna, mówi trener tenisa Michał Gawłowski.
2: Może się napisać fantastyczna historia. Fantastycznie, chyba nawet nie ma sensu rozmawiać, co tam działało, co nie działało. Trochę zmian, jeżeli chodzi o sposób gry, bo na pewno zawodniczka leworęczna, więc też dwie lewe ręce to rzadkość. Maja zawsze jest przyzwyczajona do tego, że jednak to ci praworęczni muszą się trochę zamieniać i przestawiać. No obie musiały się trochę dostosować do grania przeciwko leworęcznej, co nie jest dla nich częste.
1: Obie tenisistki rozegrały dziś przepiękny mecz. Tak spotkanie komentuje były zawodnik i komentator Dawid Olejniczak.
3: W tym spotkaniu było absolutnie wszystko. I skróty, i krótkie krosy, i lobby, i długie wymiany, i drive-oleje. Taki tenis kompletny z obu stron, bo też trzeba, oczywiście cieszymy się sukcesem Maji Chwalińskiej, ale trzeba docenić to, jak grała też rywalka. Obie panie grały na znakomitym poziomie i w pierwszym secie, w końcówce, i w drugim secie lepsza okazała się Chwalińska, która... No poszła z śladami swojej wielkiej koleżanki, przyjaciółki Igi Świątek i zagra w finale w Paryżu.
1: Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. W finale turnieju Rolanda Garrosa zawodniczka spotka się z Mirżą Andrzejewą. Mecz pojutrze. Czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego może opublikować zdjęcia żołnierzy, których wizerunki są chronione? Fotografie BBN pokazało z okazji obchodów Święta Wojsk Specjalnych. Sprawę opisał Onet. Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczą, że chodzi o osoby pełniące jawne funkcje. Więcej w relacji Klaudii Wróblewskiej.
4: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Jest zgoda strony ukraińskiej na kolejne ekshumacje polskich ofiar. Tym razem chodzi o pracę w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej na Wołyniu oraz we Lwowie. Poinformował o tym szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Decyzję podjęto na posiedzeniu Państwowej Międzyresortowej Komisji do Spraw Upamiętnienia Uczestników Operacji Antyterrorystycznej, Ofiar Wojny i Represji Politycznych. W informacjach Gdańsk. Tam odbyły się obchody 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów. To ogromny zaszczyt świętować 4 czerwca w Gdańsku, bo to miasto wolności, mówiła marszałek Senatu. Jako obywatele byliśmy zmobilizowani, ale nie wiedziałam, że rezultat będzie tak wspaniały. Tak Małgorzata Kidawa-Błońska wspominała wydarzenia sprzed lat.
5: Wyniki do Senatu pokazały siłę społeczeństwa obywatelskiego. To było po prostu niedowierzenie, magia. Udało się kartką do głosowania pokonać system komunistyczny. Oczywiście to nie dlatego, że głosowaliśmy, bo wiele rzeczy przez wiele lat się wydarzyło. Bo był i grudzień, i był sierpień, ale udało się. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się niemożliwe.
1: Gdańskie uroczystości zakończyły się premierowym pokazem filmu dokumentalnego o Jacku Kuroniu pod tytułem Nie palcie komitetów. Na koniec dywany z gałązek, płatków kwiatów i świeżej trawy. To wielowiekowa tradycja z okazji uroczystości Bożego Ciała.

0: ciała. W Bydgoszczy takie kompozycje powstają w kościele na Placu Piastowskim, czyli w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
1: Z każdym rokiem coraz ładniejsze, coraz bardziej pomysłowe, piękne kwiaty. Dobrze, ślicznie.
2: Bardzo ładnie. Kwiaty uwielbiam, zawsze są piękne.
3: Kilka osób tradycyjnie, jak co roku układamy ten dywan. To jest tu ja troszeczkę świeżo skoszonej trawki, no i płatki kwiatów. Także kwiatki róż, piwoni, goździków. Na polach niestety, łąkach było mało kwiatków, ale się udało. Wyszło to tak kiedyś, parę lat temu, spontanicznie i zostało, bo generalnie to jest stara tradycja, układanie dywanów.
0: 5 lat temu kwietne dywany z województw łódzkiego i opolskiego zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Mogą one wystąpić w zachodniej części kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Na Podkarpaciu może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy również miejscami możliwy deszcz. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 15 stopni.
4: Klimat.
0: W całej Polsce stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. 28% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru.
4: Klimat.
5: 6 minut po godzinie 21, a ja przypominam numer naszej sekretarki automatycznej, sekretarki Polskiego Radia 24, 22 645 24 00. Czekamy na telefony od Państwa w sprawie wyborów 4 czerwca. Temat historyczny, ale jakże bieżący.
4: Pomówmy o tym.
5: A dziś pomówię z panią profesor Marią Sroczyńską, socjolożką, Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Tak się zastanawiam, pani profesor, gdzie jest sakrum, gdzie jest profanum, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj. Na ile sakrum i profanum się ze sobą łączy, a na ile się wzajemnie przenika?
6: A to ciekawe pytanie. Dobry wieczór państwu. Tak, rzeczywiście jestem socjologiem i pedagogiem wykształcenia, także to taka trochę podwójna rola. Jeszcze się psychologią społeczną interesuje. To tak troszkę żartobliwie. Ale rzeczywiście taki rodzaj świętowania, jaki nam się zdarza od czasu do czasu, to akurat dzisiaj łączy się z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. I oczywiście dotyczy tradycyjnie już nazwanych w taki sposób szczególny także procesji, które odbywają się 60 dni po Wielkanocy. No wiadomo, Wielkanoc ma charakter takiego święta ruchomego, w związku z tym bywa to czasami w marcu, a czasami w kwietniu, tak? Można tak powiedzieć, w kwietniu albo w maju, tak? Bo w ten sposób. W czerwcu, no, my zaczynamy tutaj czerwiec, ale to troszkę inaczej wygląda w różnych momentach. No, w każdym razie jest to 60 dni po Wielkanocy, a Wielkanoc należy właśnie do tych świąt ruchomych. Jeżeli chodzi właśnie o sakrum i profanum, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wszystko zależy, o jakich kategoriach też sakrum i profanum mówimy. Sakrum może mieć charakter taki, można powiedzieć, ogólny, dotyczący wartości, które są uznawane w danym społeczeństwie. To jest na przykład kwestia różnych bardzo istotnych treści, które społeczeństwo dane uważa za bardzo ważne dla swojego bycia na co dzień, dla świętowania, dla jak gdyby rozwoju. Wszystkie tego typu wartości, one mogą też tworzyć sakrum. Sakrum
5: no
6: może...
5: tak, ale samo święto dzisiejsze jest świętem kościelnym.
6: Tak.
5: Jest świętem sakralnym.
6: Tak. To jest święto
5: łączy
6: religijne.
5: Się... I jest to święto religijne.
6: Tak, i to jest sakrum religijne.
5: Z drugiej strony mamy to profanum, o którym powiedziałem, że duży odsetek z nas no, czeka na Boże Ciało, bo to jest dzień wolny. No, z reguły można tak zrobić, żeby było to kilka dni, na przykład jak w tym roku, długi weekend, prawda? Bo mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, wspaniały czas na to, żeby wspólnie

0: nie z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, wyjechać gdzieś i spędzić wolny czas. I jak daleko odchodzi od nas to, w tym momencie, to sakrum.
1: No cóż, sakrum religijne to jest właśnie ten drugi rodzaj. Jeszcze mamy sakrum zindywidualizowane, czyli to, co my sami uważamy za pewien rodzaj świętości dla nas, jako poszczególnych jednostek. Sakrum religijne w dzisiejszym świecie, to oczywiście także w Polsce, podlega daleko idącym przeobrażeniom. I jeżeli chodzi akurat o ten rodzaj święt, w ogóle święta mają charakter przede wszystkim rodzinny, jeżeli mówimy o świętach na przykład zimowych, natomiast te wielkanocne, one jakby łączą się z możliwością bycia we wspólnocie, takiej, która wykazuje szacunek właśnie dla ciała i krwi Chrystusa i jest jakby związana mocno z poglądami religijnymi, z wierzeniami, ale jednocześnie jakby posiada taką moc sprawczą w kontekście zbiorowości. I jakby przypomina też o tym, że nasze miasta, miasteczka, czasami też mniejsze miejscowości, ale też i duże miasta w ciągu tego dnia stają się taką sferą, taką właściwie można powiedzieć do pewnego stopnia areną, w której mają miejsce różne rzeczy, których nie robimy na co dzień. Na przykład to, że przypominamy sobie o tym, że nasza duchowość, nasza religijność, oczywiście dotyczy to pewnej części Polaków, bo część oczywiście spędza ten czas zupełnie inny, tak jak pan redaktor mówił, ale niemniej ta część, która przychodzi i uczestniczy w tego typu sposobie świętowania, jest jak gdyby przekonana co do tego, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym i czymś, co należałoby, bo tak jak patrzę w większości przypadków, są to też osoby, które przychodzą na przykład z małymi dziećmi, osoby starsze dominują oczywiście, młodych ludzi, zetek na przykład jest bardzo mało, prawda, jeżeli to już to są milenialsi bardziej, ale te osoby są jakby związane przez jakiś rodzaj świata wartości, pewnych wierzeń, pewnej tradycji, którą uważają za bardzo ważną. Proszę zobaczyć na przykład, że Święto Trzech Króli, które się pojawiło po raz pierwszy w 2009 roku, że ono właśnie stało się czymś niezwykle...
0: Znaczy po raz pierwszy po wojnie.
1: Po wojnie, tak, właśnie po wojnie, ale rzeczywiście przedtem go nie było, tak? Natomiast rzeczywiście Święto Trzech Króli, ono stało się no, olbrzymią, że tak powiem, taką manifestacją jakby takich i z jednej strony nawiązania do tradycji, z drugiej właśnie tego takiej pewnej wspólnotowości, takiego bycia ze sobą razem, takiego zobaczenia, że my oto jesteśmy i pewne wartości, których na przykład na co dzień o czym zapominamy, za którymi nie nadążamy, które gdzieś tam zostają na uboczu tego naszego życia takiego bardzo szybkiego i bardzo właśnie takiego, można powiedzieć też męczącego niekiedy, że one są obecne. Natomiast to, o czym pan właśnie redaktor mówi, oczywiście tak, społeczeństwo polskie, podobnie zresztą jak i inne typy społeczeństw, doświadczają tego, co można nazwać takim odejściem, odchodzeniem właściwie, nie tyle odejściem, co odchodzeniem od religii jako takiej i przede wszystkim dotyczy to jednak osób młodych. Tak to wygląda. Gdybyśmy na przykład spojrzeli nawet na różne dane, to okazałoby się, że na przestrzeni 10 lat, czyli między 2015 a 2025 rokiem, jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki w Polsce, nastąpił spadek liczby osób, które jakby są związane z Kościołem rzymskokatolickim, które się wycofały, można tak powiedzieć, na poziomie miliona, właściwie 1 074 000, prawda, 740 tysięcy ludzi, prawda, to były te osoby, które jakby straciły swoją łączność z Kościołem rzymskokatolickim, czyli w czasie dekady spadek nastąpił o prawie 2 miliony. Oczywiście różne są te sposoby odchodzenia z Kościoła. Tak jak przyglądam się na przykład młodym ludziom, to oni też poszukują czasami jakiegoś takiego sposobu indywidualnego wejścia w pewne formy duchowości. I wtedy, kiedy na przykład trafią na duszpasterzy, akurat jestem na uczelni, na której właśnie, która ma w sobie taką tradycję właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc jeśli trafią na osoby, które jakby potrafią też w jakiś sposób im pomóc, zainteresować, dotykać spraw, które są dla nich ważne, zaprezentować coś,

0: co będzie jakby taką formułą też wystąpienia z jakimiś rzeczami nowymi, przeżywania czegoś nowego, no na przykład chociażby, nie wiem, zainteresowanie ekstremalną drogą krzyżową. To ono jest wśród młodych ludzi dosyć duże. To jest właśnie bardzo ciekawe. Ekstremalna droga krzyżowa, prawda? Kto by pomyślał? Młodzi ludzie, pokolenie Z, które ma dużo różnych innych rzeczy na głowie, a jednak, prawda?
1: Czyli potrafią wędrować przez bardzo trudny teren w różnych warunkach atmosferycznych. Rzeczywiście to jest ekstremalne.
0: To jest. Poza tym też jakby na przykład spotkania takie, w których można rozmawiać o różnych rzeczach, w których można się różne rzeczy dowiadywać. Też takie związane z ich problemami, gdzie można też się uzewnętrznić w jakiś sposób. Niestety, no można powiedzieć istety, że psychologia dzisiaj jest, że tak powiem, domeną wszelkich nauk społecznych. W związku z tym rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, ale chodzi o to, żeby ono też odbywało się nie w tej atmosferze takiego bardzo silnego indywidualizmu i takiego bycia dla siebie i takiego właściwie, można powiedzieć, bycia nie do końca jakiegoś sprecyzowanego. Oczywiście, no jak się ma 20 lat, to się też nie wie, co się chce robić. To jest oczywiste dla wszystkich młodych ludzi. Ale jednak czegoś takiego zawieszonego. Ja bym nawet to nazwała, że jest to takie... Zetki charakteryzują się takim specyficznym zawieszeniem. I właśnie jeżeli uda się stworzyć taką atmosferę, że oni mogą na przykład rozmawiać o różnych rzeczach, że mogą się dzielić różnymi doświadczeniami, czasami na pewnym etapie funkcjonowania jakiejś grupy takiej wspólnotowej, nawet takimi bardzo trudnymi doświadczeniami. Ale oni wiedzą, że to zostanie w tym gronie, mają taką chęć, prawda, ale też jednocześnie jakby wiarę w to, i jednocześnie wiedzą, że mogą być wysłuchani. I to jest jakby taki dodatek do wszystkich takich terapeutycznych czy psychoterapeutycznych rzeczy, które dzisiaj są bardzo ważne dla nich, a jednocześnie jakby takiego wychodzą naprzeciw takiej tęsknocie za byciem w grupie, za wspólnotą, ale taką, w której można jakby się odsłonić. Bo jest to pewien...
1: Bezpiecznie odsłonić.
0: Bezpiecznie, tak jest, panie redaktorze. Bezpiecznie odsłonić. A to wcale nie jest dzisiaj takie proste.
1: No nie jest, pani profesor, proste. I ja jeszcze pozwoli pani, powiedziała pani o świętach zimowych, czyli świętach Bożego Narodzenia, czyli gwiazdce, potocznie mówiąc. To jest święto arcyrodzinne i arcykomercyjne zarazem, prawda? Dlatego, że przecież już w październiku zaczyna się szał zakupowy i szał Mikołaja. I szał gwiazdki, choinki i tak dalej. I tak naprawdę bez względu na to, czy ktoś jest praktykującym chrześcijaninem, no bo to jest święto chrześcijańskie, praktykującym chrześcijaninem, czy ja znam na przykład rodzinę żydowską, która dzieci ze względu na to, że są małe, to gwiazdka istnieje. Dlatego, że rodzice, którzy są praktykującymi osobami stwierdziły, że nie możemy ukarać naszych dzieci, bo jak koledzy w szkole mają gwiazdkę, to dlaczego nasze dzieci tej gwiazdki nie mają? No oczywiście to jest bez kolęd, bez tego anturażu całego religijnego czy kulturowo wpisanego w polskim katolicyzmie, no ale taka rzecz się ma miejsce.
0: I ma wymiar rodzinny,
1: i
0: prawda?
1: To chyba jest bardzo istotne, jest bardzo ten wymiar rodzinny.
0: To jest najważniejszy wymiar, jaki jest. Także oprócz oczywiście tego religijnego, ale on, tak jak mówię, częściej dotyczy tych osób starszych, bardziej dojrzałych, tych, którzy też już byli wcześniej jakby związani z tradycją religijną. No i też jeżeli patrzymy na przykład z punktu widzenia środowisk wielkomiejskiego i powiedzmy tego małomiasteczkowego czy wiejskiego, to jednak częściej to przeżywanie oparte o różne właśnie te tradycje, takie bardziej bogate, ono nadal istnieje w tych mniejszych miejscowościach, prawda? Oczywiście zdarzają się rodziny naturalnie także właśnie w środowisku wielkomiejskim, które także to jak gdyby bardzo tą tradycję pielęgnują w różnorodny sposób, ale na przykład to, co mówili studenci chociażby, że oni bardzo chcą się wtedy spotkać z rodziną, z dziadkami, którzy żyją, właśnie z kuzynami, ze znajomymi i nawet jeżeli mieszkają w różnych miejscowościach poza Warszawą, prawda, to jakby ta możliwość spotkania się wszystkich w tym czasie, co nie jest rzeczą taką typową dla całorocznej, że tak powiem, całorocznego pobytu, prawda, pracy, powiedzmy studiowania i tak dalej w różnych miejscach, jest dla nich niezwykle ważne i samo to, że

0: można się spotkać, że można rozmawiać i też, że można skosztować, a nawet jakoś się tam dołożyć też w pewien sposób do tego poprzez przygotowanie potrawy typowe właśnie dla tej kuchni bożonarodzeniowej, jest dla nich bardzo, ale to bardzo ważne. I oni o tym mówią. Oczywiście no troszkę można powiedzieć, że to jest taki no, jeden z tych kilku dni, prawda, że później no to tak już właściwie troszkę się to gdzieś tam tęskni już za tym powrotem do powiedzmy inności, ale ale też na przykład pójście na pasterkę dla części jest ważne. Oczywiście no, dzielenie się
1: opłatkiem.
0: Ze
1: względów religijnych czy ze względów kulturowych?
0: Ja myślę, że kulturowych chyba na pierwszym miejscu, a dla części z religijnych też. Dla części. To jest jakby tak odwrócone. I też jakby na przykład dzielenie się opłatkiem jest też jakby wpisane w taką tradycję z dzieciństwa, którą znają. Więc oni jakby to też, można powiedzieć, że prawdopodobnie przenoszą też przeniosą to do swoich rodzin.
1: Tak samo jak w Wielkanoc dzielenie się święconką czy jajkiem w ostateczności, bo są domy, gdzie tej święconki nie ma, no bo są osoby niewierzące.
0: Ale co ciekawe...
1: Ale jajko istnieje i dzielenie się tym jajkiem, które no, stanowi ten atrybut świąteczny, bardzo istotny, wpisany i religijnie, i też kulturowo.
0: Tak, tak, właśnie są takie elementy symboliczne, które jakby są sakralizowane w pewien sposób. To znaczy, nie mówimy tutaj ściśle o tym sakrum religijnym właśnie, ale niemniej one są na tyle ważne, że one przybierają postać tego sakrum, które właśnie tak jest trochę między profaną, a między właśnie tym, co ma charakter religijny. I co ciekawe, że właśnie osoby, które też na przykład przychodzą ze święconką, bo oczywiście też no, nie wszyscy to robią, prawda? I też trochę się wstydzą niektórzy, prawda? Ale na przykład jeżeli to jest para, chłopak, dziewczyna, to bardzo często można spotkać także w dużych miastach. Oni przychodzą z tą święconką, nie mówię oczywiście o rodzicach z małymi dziećmi i okazuje się, że prawie 30%, ponad 20 na pewno, ponad 25 z tego co pamiętam, osób przychodzących ze święconką to są osoby, które są poza kościołem. Ale chcą, żeby na ich stole była święconka.
1: No tak, no bo to jest kwestia tradycji, ale jest takie jedno święto, które jest świętem religijnym, świętem superrodzinnym i świętem wspomnieniowo-ostatecznym. To znaczy o to święto mówi o tej ostateczności tak naprawdę. Mówi o 1 marca, 1 listopada wszystkich świętych. Nie jest szczególnie obchodzone od tych właśnie tak pod względem, no nie wiem, kuchni, tego całego anturażu. Jedyną rzeczą, która jest, to jest to spotykanie się na grobach najbliższych przyjaciół, osób ważnych dla nas.
0: Tak.
1: Ubieranie tych grobów, szykowanie, sprzątanie. I to chyba jest takie najbardziej namacalne święto religijne, które mówi o tym ostatecznym.
0: Znaczy ono pokazuje tą perspektywę odchodzenia też, prawda? Odejścia jakby braku określonych osób. Jest to ważna rzecz. Oczywiście też można powiedzieć, że sporo osób przychodzących na groby bliskich to też nie są osoby związane, prawda, z religią. To znaczy to są osoby, które opuściły w pewnym momencie albo które na przykład, no powiedzmy, były ochrzczone czy przystąpiły też do innych sakramentów, ale właściwie już jakby nie praktykują. Takich osób jest też sporo, ale nadal Polska należy do tych krajów, które rzeczywiście są od tej strony, no można powiedzieć, dosyć jeszcze wysoko w tym rankingu jak gdyby religijności. Natomiast faktycznie te zmiany zachodzą, one są na różnych płaszczyznach i niestety trzeba powiedzieć, że rok do roku tych osób, które jakby przystępują na przykład do sakramentów, łącznie z małżeństwem, z bierzmowaniem wcześniej, prawda, oczywiście chrzest tutaj akurat też, to też jest to liczba dzieci spadająca, więc to też jest jakby inna kwestia. To też jakby to wszystko ulega pomniejszeniu. Natomiast rzeczywiście tak jest, że osoby, które przychodzą nie tylko zresztą do swoich bliskich, przede wszystkim do swoich bliskich, ale przychodzą także do znanych osób. Wystarczy przejść się, być na cmentarzu w Warszawie czy w innych miastach.
1: Na Powązkach chociażby.
0: Na Powązkach chociażby, żeby zobaczyć, jak wiele zniczy, kwiatów jest na grobach ludzi, którzy byli bardzo znaczące dla życia społecznego, dla polityki, dla kultury, dla historii, łącznie z żołnierzami wyklętymi, prawda?

0: tak, którzy też już się doczekali od pewnego czasu swojego jak gdyby upamiętnienia. Więc oczywiście to są te osoby też bliskie, tam gdzie to jest możliwe. To co dotyczy naszego życia rodzinnego na pierwszym miejscu, ale nie tylko. I to jest takie ciche też przeżywanie, w którym możemy w jakiś sposób też odwołać się nie tylko do tęsknoty i do tego, co można nazwać brakiem tych osób w naszym życiu, także życiu społecznym. Na przykład jeśli mówimy o aktorach, mówimy o właśnie politykach, o ludziach kultury szeroko rozumianej, bo ich też brakuje, ale w jakiś sposób możemy też przygotować się, to znaczy w sensie takim szeroko rozumianym, do zaakceptowania różnych faz naszego życia i naszego losu.
1: Pani profesor, proszę mnie w razie czego poprawić. Czy można powiedzieć, że sakrum i profanum się przenika w takiej sytuacji, w tych kulturowych naszych zachowaniach? Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkiej Nocy, Trzech Króli i 1 listopada, czy Boże Ciało, że to się wszystko już teraz no, po prostu wymieszało. Trudno jest oddzielić jedno od drugiego.
0: Tak, trudno jest oddzielić jedno od drugiego, ponieważ my jako indywidua, jako jednostki też wnosimy ze sobą nasz świat właśnie taki aksjologiczny, świat duchowy. I tak naprawdę trudno jest, spotykając ludzi w różnych miejscach, prawda, lub ich nie spotykając, założyć, że oni są na przykład osobami całkowicie niewierzącymi, prawda, niereligijnymi i tak dalej, bo mogą nie praktykować, ale mogą jakąś formę życia religijnego mieć. Tym bardziej też, że coraz modniejsze stają się dzisiaj różne inne formy, powiedzmy, takiego życia duchowego, zindywidualizowane, różne grupy, które powstają oparte na przykład na tradycji buddyjskiej, czy też innych tradycjach, prawda, azjatyckich, czy też nawet sięganie do pierwszych Słowian, prawda, także też są tego typu. Więc to są bardzo interesujące rzeczy i one pokazują, że my nie możemy żyć w pustce.
1: Pozwoli pani, to będzie historyjka z lat wczesnych 70. ze Związku Radzieckiego. Moja mama pojechała jako delegację na Uniwersytet Łomonosowa w Moskwie. No i przywiozłem mi znaczek. Jakiś taki znaczek, czerwona gwiazda, a w pośrodku jakiś taki bobas z blond loczkami. I się śmieje. I pytam się, mamo, co to jest? A nie wiesz, co to jest? To jest dzieciątko Lenin. Jak to dzieciątko Lenin? To jest mały Leninek. Czyli nawiązanie w pewien sposób kulturowy do dzieciątka Jezus, prawda? No, w pewien sposób wniosek można by wyciągnąć. Wiara jest tu niezbędna, okazuje się. Jak był znaczek i dzieciątko Lenin.
0: Tak, tak, wiara tutaj też była niezbędna, tylko oczywiście no, ona nie miała nic wspólnego, prawda, z kwestiami religijnymi, a też trzeba przyznać, że nadal w starszym pokoleniu, jeżeli patrzymy nawet na Rosję czy Ukrainę, no to tam jest też było, prawda, i jest sporo osób, które jednak miały to poczucie, powiedzmy, wyznaniowości, prawda, które gdzieś tam pielęgnowały te stare tradycje. Nawet jak nie można było chodzić do cerkwi, to, no, to jednak mimo wszystko ludzie o tym pamiętali. Także to są, tak, no, to są też właśnie, o czym pan redaktor powiedział, takie prześmieszne często sytuacje towarzyszące jakby zbliżaniu się właśnie wielkich świąt. Właściwie tak naprawdę tam jest tak dużo tych apetytów konsumpcyjnych rozbudowanych, że tak powiem, i zachęcających do tego, żeby właśnie z tego korzystać. I to już się pojawia rzeczywiście no, na 2 miesiące praktycznie przed.
1: Prawda? Od października.
0: No więc właśnie, od października. A z drugiej strony jakby gdzieś można powiedzieć, że jest taka próba. Oczywiście no, to jest też kwestia, na ile my jesteśmy zainteresowani tą stroną religijną, prawda? Ale też jest taka próba, żeby pamiętać o tym. To dotyczy internetu, dotyczy jakby też tej przestrzeni takiej powiedzmy kulturowej, ale też i religijnej właśnie różnych kościołów, żeby też pamiętać o tym, właśnie takim aspekcie stricte związanym z sakrum religijnym. Oczywiście to się w pewnym momencie zaczyna na siebie nakładać, to się trochę ze sobą miesza, ale tam, gdzie jakby występują w rodzinach, właśnie w domach, prawda, czy w sposób indywidualny, jeżeli ktoś to pielęgnuje,

0: pewne jednak wartości takie związane z tą sferą duchową, taką mimo wszystko jednak religijną, że nawet ten ktoś, powiedzmy, ten raz w roku, prawda, czy dwa razy w roku, ale przyjdzie do kościoła, że na przykład nie był od kilku lat, ale uspowiedzi, ale może jednak, prawda, tam pojawi się, żeby sobie porozmawiać z jakimś fajnym księdzem, którego na przykład poznał w jakichś okolicznościach. Więc to oczywiście są bardzo interesujące rzeczy i też one pokazują, tutaj pan redaktor ma rację, że jesteśmy w takim miksie trochę i kwestia rozróżnienia tego, to znaczy przy całym szacunku dla tych różnych sfer, prawda? Kwestia rozróżnienia tego, a jednocześnie jakiegoś takiego włączenia, połączenia tych rzeczy, na przykład w kontekście dzieci, że one mają i elementy te. I one jak gdyby już są w tym świecie, który jest w jakiś sposób, można powiedzieć, taki no, zróżnicowany, ale jednocześnie łączy się z jakimś pojednaniem, prawda? Łączy się z taką może nie harmonią, ale próbą jak gdyby pokazania, że zarówno ten aspekt cywilizacyjny, te różne nowe rzeczy, które wchodzą, to wszystko, co nas, że tak powiem, jakoś tam jest dla nas fajne, co nas podnieca w jakiś sposób, prawda, co jest miłe, a z drugiej strony właśnie to, co też jest bardzo ważne, ale ma ten charakter taki głębszy, nad czym się trzeba zatrzymać, że to jest też bardzo ważne, bo my już dzisiaj nie jesteśmy w stanie tych rzeczy do końca rozdzielić.
1: Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Sacrum profanum, trudna sprawa. Profesor Maria Soroczyńska, socjolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
3: ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kultowy duet pani Eliza i pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
6: Kocham pana, panie Sułku, z całych sił.
5: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham pana, panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
7: Cicho, wiem.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
10: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
9: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
11: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
9: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
10: Potrzebujemy twojej uwagi.
11: podrugie.pl.
5: Ogłoszenie społeczne.
1: 33 minuty po godzinie 21.
5: Stan dnia.
1: A w studio gość, redaktor Jan Ordyński, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie. Witam pana redaktora.
12: Witam, dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktorze.
1: Patrzę na pańskie ręce, no widać kciuki były w robocie. Maja Chwalińska trzymał redaktor.
12: Trzymałem i teraz byłem na takim spotkaniu, było w Warszawie na Placu Konstytucji spotkanie z okazji 50-lecia KOR-u i z okazji 4 czerwca. I nagle ktoś podbiegł do mikrofonu i powiedział, że Maja Chwalińska wygrała i cała zebrana publiczność wybuchła. No z radości.
1: Tak. No z radości. No,
12: nie, ja,
1: tak, tak, no oczywiście.
12: Sprawa jest oczywista, pokonała.

0: Rosjankę jeszcze. Wczoraj też Rosjankę. No więc w ogóle...
1: No i będzie grała z Rosjanką.
0: I będzie grała z Rosjanką. No, obyć było 3-0.
1: No, miejmy nadzieję. W 20 roku, ale nie tylko w 20 roku.
0: Jest,
1: było to... kilka zdarzeń historycznych, gdzie nam się udawało skutecznie.
0: No
1: pokonać.
0: Tak.
1: Ale ja wracam do 4 czerwca. Dzisiaj rozmawiałem z dwoma znakomitymi politykami. Jeden z PZPR-u, jeden z Solidarności.
0: Słyszałem.
1: I powiem tak, że miło się rozmawiało, bo obydwaj panowie i wtedy, i teraz, a zwłaszcza teraz po doświadczeniach wieloletnich, no bo jednak to 37 lat, wykazali się, no... ogromną dojrzałością, umiarem, rozsądkiem i w ogóle można
0: bardzo sympatycznie się do siebie odnosili, bez żadnej nienawiści. Mogę powiedzieć, że właśnie wynikało z tego, że wcale nie byli po drugiej stronie, po obu stronach barykady. Wtedy nawet też, bo prawie, że no, się sprawdzili, obaj byli w Sejmie kontraktowym. Zresztą twój gość z Krakowa to znany
1: Edward Nowak.
0: Znany działacz Solidarności, bardzo znany.
1: Można po drugiej stronie, przepraszam,
0: minister Wiesław Kaczmarek, też minister Skarbu Państwa. Nie, no obaj po prostu ludzie, którzy się później sprawdzili w takiej normalnej pracy, już bez żadnego tromtradracji, pracy dla Polski. I obu, to ludzie sukcesu po prostu, obaj. Obaj byli na swoim miejscu. No i ci widać, że ze sobą rozmawiali bez żadnych złośliwości, wręcz przeciwnie, z sympatią. No bo po prostu obaj uznali, że zrobili to, co trzeba i tyle, no. Są ludźmi sukcesu. Tego sukcesu, który się właśnie zaczął 4 czerwca w 89 roku, a właściwie wcześniej okrągłym stołem, bo to są dwa, moim zdaniem, ogromne, wspaniałe wydarzenia w historii Polski, które nie skończyły się żadnym upustem krwi, nie były żadnym powstaniem, tylko wykazały ogromny rozsądek Polaków z obu stron barykady, a właściwie wtedy rozebrano barykady. Wykorzystano szansę, jakim była chwilowa sytuacja w Rosji, czy w Związku Radzieckim, czyli kierowanie KPZR przez Michaiła Gorbaczowa i ten klimat, który głasności uskarjenia i pierestrojki. No i tyle, no to też jest wspaniałe, że myśmy wtedy potrafili wyczuć ten moment historyczny wtedy. Też skorzystać z tej szansy, jaką był Gorbaczow wtedy w Związku Radzieckim. No to też wszystko, ja pamiętam, jak to się zaczęło. Gorbaczow został w 85 roku w kwietniu sekretarzem generalnym i właściwie od 86 roku zaczęło się kruszenie lodów w Związku Radzieckim. Coraz bardziej.
1: Łącznie z jednym, a mianowicie suchy zakon.
0: Tak, tak. Akurat to nie najlepiej wyszło i Gorbaczow na tym nie najlepiej wyszedł, ale też...
1: A niektórzy nasi słuchacze nie wiedzą, o co chodzi.
0: To jest, żeby no po prostu...
1: ograniczyć.
0: Ograniczenie picia wódki, które było wtedy notoryczne i właściwie całodobowe. I skorzystaliśmy z tej szansy pierestrojki. Wtedy Polska skorzystała. Doprowadziliśmy, powstał rząd Rakowskiego, a potem okrągły stół się odbył. Obie strony też zrozumiały chwilę, że to jest ten moment, kiedy trzeba po prostu usiąść razem i rozmawiać i doprowadzić do porozumienia. To porozumienie powstało i potem wybory to skwitowały 4 czerwca. Potem powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego. Dzisiaj wspaniała propozycja premiera Tuska budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Jak mało komu się ten pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu należy. Właśnie też za przeprowadzenie Polski przez ten najtrudniejszy etap po wyborach czerwcowych. I potem trzeba powiedzieć też, oddać sprawiedliwość generałowi Jaruzelskiemu, że nie przeszkadzał, a wręcz pomagał. I to pisze Tadeusz Mazowiecki, o tym mówi inni politycy
1: też. W dzisiejszej rozmowie przecież Wiesław Kaczmarek potwierdzał, że to były siły po czerwcu 89, które no

0: nie zgodziły się z werdyktem społecznym, no i mogło dojść do przykrej sytuacji, nazwijmy to eufemistycznie.
1: Ja już pamiętam, bo czytałem, było gdzieś na początku 89 roku plenum Komitetu Centralnego PZPR, na którym już właśnie też padły pierwsze propozycje rozpoczęcia rozmów z Solidarnością i tak dalej, i tak dalej. I tam byli towarzysze, którzy uważali, że nie wolno tego robić i byli gotowi chyba, myślę, że tylko brakowało im oparcia w Związku Radzieckim, bo już wtedy był Gorbaczow i nie było tego typu, nikt nie chciałby ruszyć z pomocą. Wręcz przeciwnie, Gorbaczow przecież powiedział, że już żadnych interwencji nie będzie. No i no, dzięki Bogu to się wszystko tak skończyło, że dzisiaj możemy sobie swobodnie w tym studio rozmawiać.
0: I to na takie tematy.
1: Tak jest, no.
0: I teraz pytanie, moim zdaniem, dosyć istotne w dzisiejszych czasach. To dlaczego dzisiejsi 40-latkowie, piastujący wysokie stanowiska w Polsce, zupełnie nie rozumiejący kontekstu tamtych czasów, bo na przykład zarzucenie komuś z tamtych czasów, albo i starszemu, że był w PZPR-ze, no jest trochę kulą w płot, dlatego że 3,5 miliona Polaków należało do tej organizacji. Sądzę, że wielu znajomych owych 40-latków, bądź ich rodziców, albo dziadków, należało do tej organizacji.
1: Tak, bo to partia była masowa.
0: To była masowa partia w celu zrobienia kariery. No może mniej w latach 80., ale najwięcej lata 50., 60., 70.
1: No i Zagierka, tak. No, to czy... Ale to też, to już w tej chwili nie jest żaden problem.
0: Ale oni tego nie rozumieją. No,
1: wracanie do tego, 40 lat prawie po tej całej historii, zakończonej zresztą, jak mówiliśmy przed chwilą, zakończonej szczęśliwie umową obu stron, i umową, którą obie strony dotrzymały tej umowy. Nikt tego, co się stało w czasie Okrągłego Stołu i później, z obu stron nie sprzeniewierzał się. Nikt. Wręcz przeciwnie, jak powiadam, i to również politycy, bo z moich rozmów z Adamem Michnikiem wynika i z innymi ówczesnymi działaczami, politykami strony solidarnościowej, oni podkreślają lojalność swoich partnerów w rozmowach okrągłostołowych, że to, do czego się wtedy zobowiązano, zostało dotrzymane. I dzięki Bogu, że się nie wzięliśmy za łby, nie zaczęliśmy strzelać między sobą tego typu działań, że nie podjęliśmy. To najszczęśliwsze chwile w ogóle w historii Polski są. No,
0: jedyną organizacją, do której należałem w czasach, bo jesteśmy wiekowo, prawda, i tak dalej, w tamtych czasach był Związek Harcerstwa Polskiego. Do innej organizacji przez całe swoje życie nie należałem, no to przepraszam, też, należałem do Solidarności NZS-u.
1: Ale też ZHP było organizacją legalną.
0: Koncesjonowaną.
1: Tacy twardzi by mogli powiedzieć. Tak, tak. Kolaborant.
0: Kolaborant. Więc mam moralne prawo, żeby powiedzieć jedną rzecz. Panowie, dajcie sobie spokój.
1: Nie,
0: do tych 40-latków, którzy wyciągają dzisiaj komuś, kto ma dzisiaj lat 60, 60 kilka, że należał do PZPR-u, a był przyzwoitym człowiekiem. Bo takich przyzwoitych ludzi w Polsce było co niemiara, naprawdę. Ja się zastanawiam, no przecież ojciec pana ministra byłego sprawiedliwości ze względu na pełnione stanowisko, no był członkiem tej organizacji. No.
1: Ale niektórzy koledzy prezesa Kaczyńskiego również pozostawali w związku z tą organizacją.
0: Jeden dziennikarz znany bardzo.
1: Tak, i tak dalej. No więc
0: prezes Polskiego Radia w pewnym momencie.
1: Tak samo też uważam, że w tej chwili takie napinanie cięciwy z powodu tego, co się stało w naszym relacjach między Polską a Ukrainą, i już wygrażanie prawie, że nie wiem czym. No dobrze, nieszczęśliwa sytuacja. Prezydent Zełenski no nie powinien tego zrobić. Ale też zrozummy historię Ukrainy. Zrozummy delikatność tej
0: historii. Ona jest nieznana w Polsce.
1: Zrozummy delikatność tej historii. Oczywiście ja pamiętam o tym, co się zdarzyło na Wołyniu. Czytałem o tym. Wiem, że zdarzyły się rzeczy straszne. Obejrzałem film Wołyń, który...
0: Wstrząsający
1: film i tak dalej, i tak dalej. Ale też z kolei pamiętajmy o tym, co na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym, Polska międzywojenna, właśnie na tych... jak traktowała

0: tamte mniejszości. Jak pacyfikowano tamte
1: tereny. Od 30 roku mniej więcej.
0: A szczególnie po śmierci marszałka Piłsudskiego, jak rozwalano cerkwie, prześladowano Ukraińców, Białorusinów i tak dalej. No więc to wszystko jest, to też nie jest, my też nie byliśmy cacy, no. Naprawdę. To wszystko gdzieś, a w tej chwili na tego typu zachowania właśnie antyukraińskie nie powinno być w Polsce miejsca, bo oni za nas w tej chwili walczą. Tę wojnę oni prowadzą. I odsuwają od polskich granic właśnie ten konflikt.
1: To jest to, że my nie potrafimy spojrzeć na to troszkę szerzej. To
0: ja
1: znaczy...
0: chciałem powiedzieć, ja pracowałem w Kijowie przez pewien czas. Jak sobie teraz zdam sprawę, że na to piękne miasto spadają bomby, spadają rakiety, rozwalane jest to miasto, mieszkańcy muszą, giną, są ranni, dzieciaki, ludzie w średnim wieku, starsi, wszyscy, że się po nocach muszą kryć w stacjach metra. No to sobie, drodzy państwo, wyobraźcie, że coś takiego by nas spotkało. Prawda?
1: No. Ja powiem tak, jest taki znakomity tekst napisany 40 lat temu przez pana profesora Andrzeja Sulimę-Kamińskiego. Właśnie Ukraińcy oczyma Polaków. Tekst jest naprawdę znakomity, bo to następują pewne porównania pomiędzy zachodnią Ukrainą, należącą do II Rzeczpospolitej, a ziemiami śląskimi. A ziemiami, które wzbudzały kontrowersje pomiędzy narodami, ale Polska na przykład była zwycięska, bo Polska była zwycięska w tym momencie. I trzeba pamiętać historycznie, że po pierwszej wojnie światowej Petlura, Ukraińcy, obiecana pomoc w odzyskaniu niepodległości przez Ukrainę.
0: No niestety
1: Ukrainę.
0: Nie, zawiedliśmy w tym momencie.
1: Przepraszam, to nie wszyscy zawiedliśmy, bo to nie Piłsudski przepraszał oficerów ukraińskich za to, do czego doszło. Bardzo przykro, to jest kamyczek do ogródka narodowców dzisiejszych, ale właściwie do wtedy, czyli do Dmowskiego, bo to Dmowski negocjował ten pokój.
0: I pamiętajmy o tym, co zrobiliśmy w chwili wybuchu tej wojny ukraińsko-rosyjskiej, tej pełnoskalowej wojny. Co Polacy zrobili, kiedy wszyscy, bardzo wiele osób ruszyło na granicę, żeby przyjmować uchodźców. Gościliśmy ich w swoich domach, staraliśmy się nimi zaopiekować i tak dalej. Niech tak zostanie. Niech pamięć tamtych wydarzeń zostanie w naszej wspólnej obu narodów świadomości, a nie dramatyzujmy historii, które naprawdę nie muszą być aż tak...
1: One są dramatyczne.
0: Są dramatyczne, ale w tej
1: chwili... Ja znam kilka rodzin, które utraciły tam najbliższych, gdzie utraciły wszystko, no bo na przykład z całej rodziny zostały dwie osoby.
0: Ale jeżeli polscy biskupi potrafili w roku 65 skierować orędzie do biskupów niemieckich i w stosunku do Niemiec odpowiedzialnych za straszne historie, które działy się na ziemiach polskich.
1: 6 powiedzieć, milionów tak, Polaków.
0: Powiedzieć, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, to ja wszystkim radzę, żebyśmy szli szlakiem tego listu biskupów polskich, który został wtedy skierowany do Niemców.
1: No tak, ale to dzisiaj to chyba jest, i to jest fatalne.
0: I również pamiętajmy, że pod tym listem się podpisał zarówno kardynał Wyszyński, jak i Jan Paweł II, czyli wówczas kardynał Wojtyła, kardynał Kominek i jeszcze kilku bardzo, biskup Klepa, czy jeszcze kilku bardzo wybitnych polskich duchownych, których Polska również współczesna wiele bardzo zawdzięcza.
1: No tak, tylko panie redaktorze, przypomnijmy wobec tego, jak się zachowała ówczesna władza komunistyczna. No tak, to były czasy Gomułki.
0: Gomułka szału dostał, bo Gomułka miał, że tak powiem, problem niemiecki go. To też trzeba oddać Gomułce z kolei, że na tydzień przed wybuchem wydarzeń grudniowych dzięki niemu został Willy Brandtowi, został podpisany układ o uznaniu granicy na Odrze i Nysie, że to też było załatwienie bardzo ważnej sprawy. Właściwie wtedy zaczęło się zmiana w relacjach polsko-niemieckich po II wojnie.

0: wojny światowej. To był przełom po podpisaniu tego układu. Kiedy tu Willy Brandt przyjechał, zresztą klęknął przed pomnikiem bohaterów getta i podpisał wspólnie z premierem Cyrankiewiczem ten układ o uznaniu granicy na Odrzejnysie i normalizacji stosunków między Polską a Republiką Federalną.
1: No dobrze, ale...

0: czy minister spraw zagranicznych Ukrainy składał łagodzące oświadczenia i tak dalej. Zostawmy to dyplomatom, żeby i ludziom naprawdę o żelaznych nerwach, którzy potrafią te sprawy załatwić delikatnie, w zaciszu czterech ścian, bez wrzasków. Bo dobrze, ja się zgadzam przy całej zrozumieniu naszej trudnej historii, zgadzam się z tą pretensją wobec prezydenta Zełenskiego, że to zrobił, że możemy mieć takie pretensje, ale nie musimy wpadać w histerię, no.
1: No nie rozniecać tego ognia mocniej, bo to się może źle skończyć.
0: Jest, nie, absolutnie, przede wszystkim w tej chwili jest to wbrew interesowi Polski. No. Jest to odbieranie tego orderu, to już zupełnie dla mnie jakiś...
1: No tak. Dobrze, teraz zmienimy temat wobec tego. Temat, który zbulwersował no, opinię publiczną. Słynne zdjęcie opublikowane tych naszych specjalsów z otwartymi twarzami, to znaczy twarze są czytelne. Na szczęście to zdjęcie, które było już potem publikowane w, na różnych stronach,
0: no, jest zamazane.
1: Tak, ale już się mleko się wylało. I teraz się zastanawiam, redaktorze...
0: Panie redaktorze, my mamy specjalistami, jesteśmy w cudzysłów, jeśli chodzi o słowo specjalistów, bo chcę przypomnieć, że my ujawniliśmy w wyniku działań Antoniego Macierewicza, ujawniliśmy agenturę polskiego wywiadu. To jest w ogóle Z, która się dzieje, to fenomen światowy jest, bo nawet bolszewicy, kiedy przejęli po rewolucji październikowej, tak, ochranę, to nie ujawnili aktywów ochrany. To samo po przejęciu, po połączeniu Niemiec, po zjednoczeniu Niemiec, kiedy Republika Federalna wchłonęła NRD, ujawniła policję polityczną, agenturę policji politycznej. Nie ruszyła tajemnic wywiadu NRD-owskiego na czele z Markusem Wolfem, szefem tego wywiadu. Bo takich rzeczy się w stosunku do wywiadu nie robi, bo nikt potem nie będzie chciał współpracować ze służbami, polskimi służbami specjalnymi, jeżeli będziemy ujawniali tych ludzi, których pozyskaliśmy. To jest po prostu zbrodnia stanu. I to nie, ja się nie waham użyć tego słowa. Nikt tego nie robi na świecie.
1: To znaczy, ja się zastanawiam, czy ta ostatnia sprawa to jest po prostu niechlujstwo.
0: Nieważne. Taki,
1: czy to jest brak umiejętności? No jeżeli mam brak umiejętności w sprawach obronności państwa, to nie wchodzę w ten układ.
0: Czytałem, że w Stanach Zjednoczonych urzędniczka, już nie pamiętam, dość wysokiego szczebla, urzędnik wysokiego szczebla u jednego z wiceprezydentów Stanów Zjednoczonych już w tej chwili, jakieś dwie kadencje temu, przez przypadek ujawnił agenta wywiadu i poszedł siedzieć na 10 lat. No tak, no.
1: No dobrze, a teraz przed nami też dalsza część być może tej dramy pod tytułem likwidacja WSI, dlatego że dalsza część tego raportu, podobno tam są nazwiska wyczyszczone.
0: No są, nie podobno, tylko są.
1: No ale wyczyszczone są, ale już można dojść po treści.
0: Zanonimizowane. Ale to jest przecież w tej chwili, kiedy naprawdę po pierwsze trafi to w ręce fachowców po drugiej stronie, którzy potrafią kojarzyć fakty, miejsca i tak dalej, przypinać do tego i czasowo to spinać. No przecież to nie trafi w ręce amatorów, którzy nie wiedzą, co z tym zrobić.
1: Dwóch redaktorów.
0: Tak, na przykład jak my byśmy coś takiego dostali, to w ogóle nie dali rady. Zresztą nie chciałbym w ogóle mieć z tym nigdy do czynienia.
1: Daleko od
0: tak,
1: tego.
0: Bo to nie moja sprawa. Natomiast to trafiłoby w ręce, naprawdę w ręce ludzi i maszyn, w tej chwili też maszyn, na czele ze sztuczną inteligencją, które będą potrafiły kojarzyć pewne fakty, miejsca, daty i tak dalej i wyciągać z tego bardzo brutalne wnioski.
1: No to po co?
0: Nie ma żadnych, tym bardziej, że to szanowni państwo, to się już wiele lat temu zdarzyło. Dobra, zlikwidowano tą służbę. Nie wiem, czy słusznie, czy niesłusznie to było, czy to było w jakiejś zawierusze politycznej, albo była tak, nie wiem. Nie chcę, już mniejsza o to stało się. Ale nie róbmy teraz, zarówno prezydenci, poczynając od Lecha Kaczyńskiego i do Andrzeja Dudę, Bronisława Komorowskiego.
1: No Andrzej Duda bronił się rękami i nogami
0: ale Lech Kaczyński
1: ujawnieniem
0: też. Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski też uważali,

0: że tego nie wolno robić, bo nie wolno. Takich rzeczy się nie... To kogo to obchodzi? Kogo poza wrogami, w tej chwili wrogimi Polsce siłami obchodzą tego typu historie, no?
1: No, obchodzą.
0: No my nie
1: w ogóle...
0: No kontrwywiady, wywiady i tak dalej.
1: Albo
0: no.
1: Niektórzy politycy, którzy uważają, albo, że na tym będą mieli albo z tak kolei zwane w jakieś złoto polityczne.
0: Tak, no złoto polityczne, już przypuszcz, na pewno. Już dosyć krzywdy zrobiliśmy polskim służbom specjalnym. Naprawdę, dosyć krzywdy zrobiono.
1: No dobrze, a teraz wobec tego zmieniamy trochę temat, ale jesteśmy w dalszym ciągu w tematyce polskiej. Pani ministra od sejfu podoba się redaktorowi?
0: Tak, tym bardziej, że znam. To jest moja koleżanka z Telewizji Polskiej, bardzo dobra dziennikarka, która potem zajęła... I podziwiam Magdę, naprawdę, bo jej kompetencje, spokój, to, że właśnie potrafi w ten sposób się zachowywać, że jest spokojna, bo wykazuje maksy... Właśnie bardzo spokojnie się przy tym wszystkim zachowuje. Potrafi szczególnie w bardzo męskim towarzystwie się poruszać znakomicie i zyskać autorytet. Z generałami myślę, że kobiecie nie jest łatwo. Nie jest jej łatwo. A
1: i
0: proszę...
1: tu nie chodzi o koszarowe dowcipy?
0: Nie, nie. Chodzi o to, że ci generałowie na pewno wszystko najlepiej wiedzą. A ona... I słyszałem właśnie z takich również środowisk generalsko-wojskowych, że pani minister cieszy się, że tak powiem, autorytetem i respektem. A ona z kolei jest normalnym człowiekiem i nie, po prostu się zachowuje bardzo normalnie, konsekwentnie, grzecznie i tak dalej, nie jest też... No czasami niektórzy potrafią bardzo się głośno zachowywać.
1: No dobrze, drogi redaktorze, trochę nam się udało skomentować dzisiaj. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieli następną porcję bardzo ciekawych wydarzeń. Przypominam, 4 czerwca 80.
0: Zawsze z panem redaktorem z najwyższą przyjemnością spotykam się przed mikrofonami Polskiego Radia.
1: Dziękuję serdecznie. Jeszcze powtórzmy raz. 4 czerwca 89 minęło 30.
0: Chciałem powiedzieć, wielka dzisiaj inicjatywa premiera budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego.
1: Jan Ordyński, publicysta, Towarzystwo Dziennikarskie. Dziękuję za rozmowę.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł?
2: Mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papam!
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Budowniczowie piramid, mistrzowie astronomii i twórcy wielkiej cywilizacji, a może raczej miłośnicy makabrycznych obrzędów i krwawych ofiar. Kim byli Majowie i jakie miejsce w opowieści o ich historii zajmują polscy archeolodzy? Na te pytania w najbliższej Turbo Historii odpowie profesor Jarosław Zierałka, archeolog i autor książki Majowie na tropie wielkiej cywilizacji Ameryki Środkowej. Polskie Radio 24 jutro o godzinie 22.05 zaprasza Krzysztof Grzybowski.
8: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Maja Chwalińska w finale French Open. W informacjach reakcje ze strefy kibica w rodzinnej miejscowości tenisistki. Ważne rozmowy w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Amerykańskich parlamentarzystów przekonuje do tego szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.

0: Powiemy też o obywatelskim toaście za wolność. Wzniesiono go z okazji rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Minęła 22. Łukasz Pastor, zapraszam. Po dzisiejszym meczu zwycięstwo ma na wyciągnięcie ręki. Maja Chwalińska pokonała Dianę Schneider w półfinale French Open. Tegoroczny turniej w Paryżu jest nieprawdopodobny. Tak wynik półfinału komentuje Maciej Trąbski z przeglądu sportowego Onet. Maja Chwalińska jeszcze niedawno mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a dziś nie widać, że przechodziła trudne momenty w karierze, bo na korcie zaskakuje finezją. Tak mówił na naszej antenie Maciej Trąbski.
1: Stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać.
0: Maja Chwalińska pochodzi z Dąbrowy Górniczej, w której utworzono dziś strefę kibica. Była w niej Dagmara Kędzior. Dobry wieczór.
2: Dobry
0: Powiedz,
2: wieczór.
0: Jak kibice zareagowali na jej sukces?
2: To była dosłownie ogromna euforia. Wszyscy kibice, było ich ponad 100, wstali z krzeseł i leżaków i na stojąco wiwatowali na cześć Maji Chwalińskiej. Zresztą posłuchajmy, co się działo dokładnie w tym momencie, gdy Maja wygrała.
3: Super! Brawo Maja! Brawo! Widzę mi brawo!
2: To teraz po finał!
3: Tak!
2: Mamy to!
3: Jezu, brawo, po
4: brawo,
3: prostu!
4: Brawo, brawo! Finał też jest, Maj!
2: Da radę sobie w finale!
4: Musi dać radę!
3: Musi!
4: I tak jesteśmy z jej dumni!
2: I już dostałam zapewnienie, że strefa kibica wróci tutaj w sobotę na finał wielkoszlemowego turnieju. W nim Maja Chwalińska zmierzy się z Mirą Andrzejewą. Trzymamy za nią kciuki!
0: Polka w finale French Open z kibicami w Dąbrowie Górniczej rozmawiała Dagmara Kędzior. Dziękujemy! Teraz o kolejnych działaniach na rzecz utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce, a przekonywał do tego amerykańskich parlamentarzystów przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie podkreślił, że wszystkie siły polityczne w Polsce powinny działać w tym kierunku. O szczegółach Marek Wałkuski.
5: Paweł Kowal przebywa w Waszyngtonie wraz z delegacją z Finlandii, Litwy i Estonii. Miał także serię osobnych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej Izby Reprezentantów i Senatu. Kowal wyraził zadowolenie, że jego wizyta zbiega się w czasie z propozycją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
6: Po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne.
5: Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu podkreślił, że w Polsce panuje konsensus w tej sprawie.
6: To jest stały element rozmów wszystkich sił politycznych, także myślę, że będzie synergia w tej sprawie.
5: Kowal nie chciał spekulować na temat szans na powstanie amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: W informacjach Tatry i tragedia na Rysach. Upadku z wysokości nie przeżył turysta. Ciężko ranna została też turystka, która również upadła ze znacznej wysokości, mówi Tomasz Wojciechowski, ratownik Topru.
7: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby w jakichś odległościach od siebie, około 80 metrów jedna od drugiej. Także tutaj nawet nie mamy jakby pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Turysta, jak ratownicy nasi dotarli, no to stwierdzili zgon na miejscu.
0: W akcji uczestniczyło 30 ratowników. Lot śmigłowcem utrudniała pogoda. Wysoko w Tatrach wciąż panują zimowe warunki. Szlaki przebiegające przez zacienione żleby pokryte są śniegiem. Na koniec obywatelski, symboliczny toast za wolność. Wznieśli go mieszkańcy Warszawy, zebrani na Placu Konstytucji. Okazją była 37. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Jak podkreśla Weronika Komorowska z Domu Spotkań z Historią, wywalczoną wtedy wolność można dziś rozumieć jako prawo do decydowania o własnym losie, możliwość swobodnego podróżowania oraz przywilej otwartego rozmawiania na ulicach.
8: Dla każdego wolność to jest co innego, ale przede wszystkim to, że możemy tutaj stać, rozmawiać, jest obok nas policja, policja nas chroni, to jest dla mnie wolność. Wolnością jest dla mnie to, że możemy jeździć sobie do innych krajów. Ten 4 czerwca to jest takie nasze święto i to powinien być bardzo radosny dzień i to staramy się tutaj propagować.
0: Dla wielu uczestników dzisiejszego toastu czerwcowa rocznica ma wymiar szczególny.
9: 4 czerwca zaczęła się wolna Polska. Oczywiście to wszystko trwało, to nie był jeden skok, ale właściwie to jest centralny moment.
10: Dla mnie takim samym jak 11 listopada absolutnie nie ustępuje i bardzo, bardzo żałuję. Uważam, to wielki błąd,

0: że to nie jest święto narodowe, że go nie czcimy jak święto. Dlatego przychodzimy.
1: Rocznicowemu świętowaniu w stolicy towarzyszą wystawy plenerowe poświęcone kobietom opozycjonistkom oraz pokazy filmów dokumentalnych.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy miejscami może przelotnie popadać. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 15 stopni. Jutro deszcz. Na zachodzie i północy lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie burze i jeszcze wyższe sumy opadów do 40 litrów. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 na wschodzie i południowym wschodzie. Chłodniej tylko na obszarach podgórskich Sudetów, około 14 stopni.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Już jest 6 minut po godzinie 22. No i jestem w pewien sposób dosyć dumny, proszę państwa, dlatego że autorka książki, o której zaraz będziemy mówili, swego czasu była moją studentką. Prowadziłem zajęcia. Bardzo zresztą dobrą studentką. No a druga strona medalu jest taka, że bohatera i tego bohatera z tą ciemną, bardzo ciemną stroną poznałem w pierwszej połowie lat 70. I przez myśl mi nie przeszło wtedy, że jego przyszłość będzie tak ciemna i obrzydliwa.
2: Więcej niż kryminał.
4: Więcej niż kryminał. Witam państwa w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, trochę zadyszany, prawie na ostatnią chwilę, w przeciwieństwie do mojego gościa, a raczej do gościni. A nawet chciałoby się powiedzieć w takiej bardzo starej, może nawet knajackiej, łobuzerskiej formie, nie gościnią, a gościuwą. Bo trzeba być naprawdę gościuwą, trzeba się sprawić, żeby unieść taki temat. Edyta Krześniak, witam.
5: Witam serdecznie.
4: Autorka książki Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona. Różne tematy były więcej niż kryminał, państwo to wiedzą, ale ten temat jest szczególnie ciężki, bolesny, kiedyś nawet nie kryminalny pewno, prawda? Bo mam wrażenie, że kiedyś ta sprawa, którą próbowano zmieść pod dywan, zostałaby zamieciona pod dywan z całą siłą. Nie byłaby po prostu sprawą.
5: No myślę, że wiesz co, do końca się nie dało tego zamieść pod dywan. Natomiast
4: ale wcześniej, w latach 90., 80., 70., być może nawet przed wojną. Przed wojną były sprawy pedofilskie. W naszym programie, w naszym podcaście Polskiego Radia Mapa Zbrodni omawialiśmy kilka takich przykładów i cytowaliśmy wyroki, które padały, ale były często wręcz satyryczne, takie no ośmieszające wymiar sprawiedliwości i urągające ofiarom. Tutaj też ta sprawa szła w tym kierunku, ale na szczęście też także dzięki tobie, dzięki nagłośnieniu przez media, choć nie przez wszystkie, udało się tego uniknąć.
5: Tak, bo ja myślę, że gdyby nie media wtedy i gdyby nie ta cała otoczka, no to mogłoby się skończyć inaczej, dlatego że Andrzej Samson, jak wiesz, był doradcą komendanta głównego do spraw pedofilii.
4: Rok 2026 mamy, proszę państwa, to państwo doskonale wiedzą, ale nie wszyscy państwo muszą wiedzieć, muszą pamiętać, kim był Andrzej Samson i kiedy to się wydarzyło. To był rok 2004, wiek XXI, niby ta sama epoka, niby ta sama jakby półka historyczna, na której sobie siedzimy.
5: No ale inna świadomość
4: ale
5: też.
4: Ale zupełnie inna świadomość. To jedna z takich pierwszych poważnych spraw, które wstrząsnęły polskim społeczeństwem. I to kolejna sprawa, która dotyczyła osoby, którą można nazwać celebrytą, osobą popularną, wpływową, a nawet guru.
5: Autorytet. Jak dzisiaj otworzysz Wikipedię, to dalej przeczytasz, że Andrzej Samson to jest guru polskiej psychologii. 22 lata później, tak?
4: Guru polskiej psychologii, którego później

0: ściągnięta z Poznania, bo podejrzewam, że z Warszawy byłoby to troszeczkę trudniejsze. Pani biegła w zakresie psychologii, jednak określiła, no, na pewno nie mianem osoby wybitnej w swoim fachu, ale wręcz niedouczonej.
1: No tak, on się posługiwał wiedzą z lat 70. już w 2004 roku, tak? Więc to, co głosił publicznie i to, co media jakby przedrukowywały, łącznie ze mną, no świadczyło o tym, że no, koleś nam wciska po prostu ciemnotę.
0: Ale to wciskanie w ciemnoty zaczęło się od jakiegoś momentu. Czy udało ci się ustalić, w którym momencie Andrzej Samson, jeden z wielu psychologów, stał się psychologiem telewizyjnym, medialnym? Taką osobą, do którego... To jest ten słynny dowcip, który opowiadali synchronicznie panowie Andrzej Strejlał i marszałek Józef Oleksy, kiedy jeden z tych panów wsiada do taksówki i taksówkarz się pyta, dokąd? Do telewizji. Do której? Wszystko jedno, odpowiedział Andrzej Strejlał. Wszędzie mnie potrzebują. Tak było.
1: Tak było i to był taki właśnie autorytet, bo telewizyjny, trochę uderzam tutaj, no nie tylko telewizyjny, bo też w prasie pisał, ale chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że te autorytety bardzo często w taki sposób rosną, że na przykład... Andrzej Samson miał wiecznie włączony telefon i można zawsze było do niego się dodzwonić i go zaprosić do programu, tudzież poprosić o komentarz jakiś. I na tej podstawie no, został po prostu tym guru telewizyjnym, tym autorytetem medialnym, no bo zawsze miał włączony telefon i zawsze był do dyspozycji mediów, a poza tym też miał te swoje wypowiedzi bardzo takie celne, trafione w punkt, krótko na temat i dobitnie.
0: W 2004 roku to wszystko eksplodowało. Jest takie powiedzenie niezbyt eleganckie, wybuch granatu a to granat wybuchł na śmietniku, nie w toalecie. Na śmietniku dosłownie nastąpiła eksplozja, po prostu znaleziono na warszawskim Mokotowie, na jednym z podwórek w śmietniku zdjęcia pornograficzne, pedofilskie.
1: Z dziecięcą pornografią, taką mieliśmy informację. Nikt nie wiedział, co jest na tych zdjęciach. I ku mojemu zdziwieniu, no nie tylko po latach, ale jakby zdjęcia przeciekły do prasy, bo się okazało, że policja zabezpieczyła ten śmietnik w taki sposób, że następnego dnia dziennikarze dostali od dozorczyni kilka zdjęć z dziecięcą pornografią. I gdyby nie ten przeciek, nie wiem, jakby ta sprawa poszła dalej.
0: Wtedy można było ustalić po zdjęciach dłoni, po jakiejś tam biżuterii, nie pamiętam co to było, zegarek czy pierścion,
1: obrączka i znamie na ręku,
0: kto to był? Okazało się, że to mieszkaniec sąsiedztwa, czyli Andrzej Samson.
1: A jeszcze tutaj jest taka rzecz, że jak policja przeszukiwała to miejsce, czyli mówię tutaj o tym śmietniku, gromadziła te, zabezpieczała te materiały, to Andrzej Samson przyglądał się, co oni tam robią. I oni go wylegitymowali, bo poznali człowieka ze zdjęć. Pośród tych zdjęć były też jego zdjęcia no, portretowe takie, tak, no twarz jakaś. Więc poznali osobę, przynajmniej taka jest wersja w aktach, tak, że poznali tą osobę i poszli z nim na górę i w domu dopiero dokonali prawdziwego odkrycia, co tam znaleziono. No to...
0: 1500 zdjęć, tak? Czy kilka tysięcy?
1: Wiesz co, tego było bardzo dużo, dlatego że oprócz zdjęć były dyskietki, były kasety VHS, no cały komputer napchany.
0: No właśnie, zabezpieczono później korespondencję. Okazało się, że słynny psycholog... Guru, autorytet, opiekun dzieci, to jest najgorsze w tym wszystkim, rozsyłał tę korespondencję w jakiejś sieci, wysyłał, udostępniał te zdjęcia swoim znajomym. I w tej sprawie boli mnie najbardziej to, że tej sieci nie zlikwidowano. Przecież to było, nie wiem, kilkadziesiąt, kilkaset nazwisk, które można było, mówiąc wprost, capnąć.
1: To były konkretne, słuchaj, adresy, tak? Oczywiście to nie były Grzegorz Kalinowski, tak? Czy Edyta Krześniak. To nie były, to były różnego rodzaju nazwy. Różnego rodzaju nazwy. Ale pod tymi adresami były konkretne osoby. No, była powołana do tej sprawy osoba w postaci biegłego informatyka. I to jest jedyny specjalista, który nie został jako biegły przesłuchany przez sąd. W tej sprawie.
0: Czyli daj pan dane i będziemy dzwonić.

0: zadzwonić.
1: Tak, zadzwonimy do pana.
0: Zadzwonimy do pana, ale ja państwu nie podałem numeru telefonu. Nie szkodzi, nie szkodzi, będziemy dzwonić. Tak to się skończyło. Tu ukręcono łeb sprawie i podobno, to jest bardzo ryzykowne oczywiście, tego nie da się zrobić medialnie, ale każdy prywatnie może sobie zadać trud i zobaczyć, które nazwiska zniknęły z przestrzeni publicznej, które nazwiska ze świata polityki, biznesu przestały się mniej udzielać, schowały się, zrezygnowały z karier, głównie politycznych.
1: Ja,
0: zbieg okoliczności, tak, przypadek, ja mam, nie sądzę.
1: Mam typy i jakby jestem pewna, natomiast no, nie mogę podać tych nazwisk, bo nie mam dowodów, tak?
0: To jest podobnie jak ze słynną sprawą Szajki z dworca centralnego, gdzie też wszystko było na takim, czy to pedofilia, czy nie pedofilia, czy tylko korzystanie z męskich prostytutek, czy ci chłopcy byli młodzi, ale czy już czasem nie byli dorośli, czy ich ustawa łapała, czy nie łapała. W tej całej sprawie też się przewinęło trochę nazwisk. Najlepsze było to, to chyba nawet nie chodziło do końca o sprawę tego, czy to było karalne, czy niekaralne, tylko o to, że to były moralne autorytety.
1: Tak, najgorsze w tej sprawie dworca centralnego moim zdaniem było to, że z dzieci, z ofiar zrobiono męskie prostytutki. Bo o tym się mówiło, że te dzieci po prostu przychodziły na dworzec szukając przygód, tak? I to wiesz, no...
0: To były dzieci na gigancie bardzo często, albo dzieci z rodzin patologicznych, podobnie jak i te dzieci, nad którymi objął opiekę Andrzej Samson. I to jest jakby kolejne coś, mi się zrobiło wręcz niedobrze, jak mi przypomniała się ta cała sprawa, że linią obrony było to, że jego oskarża rodzina patologiczna. Dlaczego patologiczna? Bo rodzice w tym czasie brali rozwód.
1: Andrzej Samson był też rozwodnikiem, to chcę ci przypomnieć.
0: Tak, oczywiście, no ale można brać rozwody kościelne, które nie istnieją i być dobrym katolikiem, a można też nigdy nie brać żadnego ślubu i być łajdakiem liberalnym, prawda?
1: Tu chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że...
0: Mimo przeżycia całej dorosłości z jedną partnerką, partnerem, prawda? Ale jest się łajdakiem.
1: Tu, wiesz, co było dla mnie tutaj takie bardzo bolesne w tej historii, że on jako psycholog po tym wszystkim odwrócił się przeciwko swoim klientom. I to on ich oskarżał, tak?
0: Klientom.
1: Ja przepraszam, że ja mówię klient, tak, ale dla mnie wtedy psychologia to był biznes.
0: Tylko, że tak, słusznie używasz tej nazwy klient, bo ona oddaje stosunek Andrzeja Samsona do klientów. A to byli tak naprawdę jego pacjenci, podopieczni. Ale to nie była pomoc, tylko tak jak mówisz, to był biznes, a jednocześnie mroczna przyjemność.
1: No to, co w głowie mi został taki, takie zdanie ojca, które mówił o tym, że myśmy swoje dziecko tam do niego prowadzili, żeby nam pomógł i jeszcze za to wszystko płacili. On nas po prostu wykorzystał. Wiesz, no idziesz po pomoc do człowieka, który jest autorytetem, oczekujesz jakichś rezultatów i dostajesz dziecko skaleczone na całe życie, bo ci ludzie przecież mają dzisiaj po 30, niektórzy po 40 lat, są i starsi.
0: No właśnie, nie wiadomo od kiedy trwał ten proceder, bo mama jednej z ofiar, oglądając w archiwach, oglądając w protokole sprawy zdjęcia, widziała też zdjęcia, które no, ewidentnie były robione w lata 70., wczesne 80., także no, to można poznać. Każdy z nas, kto ma poważny PESEL i robił sobie kiedyś dawno kolorowe zdjęcia, wie jaka to jest barwa, że to bez pudła można rozpoznać, nie będąc fachowcem, kiedy to zdjęcie plus minus 5 lat było robione.
1: Ja takich zdjęć w aktach nie widziałam, bo jak wiesz, ja miałam tylko wycinek tego, co było w sprawie. Tak? Także widziałyśmy z mamą...
0: A pan Eichelberg, pan Czapiński, jeszcze kto tam był? Parę innych nazwisk. Czy ci państwo oglądali te akta?
1: Z mojej informacji i z tego, co ja widzę,

0: widziałam. Jestem jedyną osobą, która zajrzała do tych akt po latach, po zakończeniu sprawy. Tak?
1: Ja nieprzypadkowo wymieniłem te nazwiska i to nie są wszystkie nazwiska, które... Ale tam było naprawdę sporo też autorytetów, też sporo ludzi bardzo medialnych. To jest ciekawe, bo to, co łączyło ten klub poparcia Andrzeja Samsona z jego właśnie osobą, to też medialność.
0: Medialność i biznes, bo z jednym pisał książki, z drugim je wydawał, więc jakby no to umówmy się, no kolesie.
1: Znajomi, przynajmniej znajomi i te osoby swoim autorytetem, swoimi twarzami, nazwiskami wsparły go w tym momencie, zarzucając właśnie kłamstwo, nadużycia i tak dalej, etc., etc., etc. Trzeba też powiedzieć, że dłuższa była lista nazwisk z Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, która się odcinała od tej sprawy i która go nie wspierała. Ale straszne jest to, że w tamtych czasach właśnie to jest jakby powiela się schemat prałata Jankowskiego i arcybiskupa Peca, że osoby powierzchownie znające sprawę, albo co gorsza, jakoś tam zaprzyjaźnione, czy towarzysko złączone, a nawet biznesowo, wspierały człowieka, który wykorzystywał kleryków i pedofila, bohatera Solidarności. Dawali nazwiska, dawali twarze. Nigdy za to nie przeprosili. Tu jest podobna sprawa. Jeden z uczestników twojego wieczoru premierowego powiedział: duża odwaga, i to powiedział z takim przekąsem. Trochę dziwiła mnie to zachowanie tego pana, który tam ci zadał to pytanie, ale czy nie sądzisz, że jakby po publikacji tej książki sprawa trochę wróci jak bumerang, rykoszetem? I jakie stanowisko zajmą właśnie te osoby, które wtedy tak gorliwie wspierały pedofila?
0: Wiesz co, no moim zdaniem 20 parę lat to jest czas, gdzie trzeba było zająć to stanowisko, tak? Ja nie wracam do tych panów, dlatego że uważam, że oni nie mają, po tylu latach nie mają nic więcej do powiedzenia, tak? No bo jeżeli nie zabrali tego głosu przez te 20 lat, no to nic nowego nam nie powiedzą.
1: Podobnie jak i w innych sprawach. Wydaje mi się, że to już jest oczywiście niemożliwe. To już chyba się wszystko przedawniło, ale chyba, no nie wiem, czy ktoś mógłby jeszcze szarpnąć tę sprawę. Jakieś policyjne archiwum X.
0: Ja myślę, że gdyby były chęci, to można by było oczywiście, że
1: bo to są 24 lata, rzutem na taśmę jeszcze no, zbrodnią pedofilii się zająć i
0: to tylko
1: ułowić tę siatkę, no bo to są nazwiska w Polsce, za granicą, to jest kilkanaście krajów. Zdaje się, że FBI jakoś tam wyrażała zainteresowanie
0: sprawą. Wiesz co, no ja w aktach sprawy widziałam taki dokument, który świadczył o tym, że przekazano sprawę FBI, tak? Ale co się z tym dalej wydarzyło? Nigdy nie dostaliśmy zwrotnej, nigdy nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na ten temat. I myślę, że znamienne jest też to, że nigdy nie został przesłuchany biegły informatyk. Bo gdyby cokolwiek się działo w tym temacie, nawet robione przez FBI, to myślę, że on by został jakby włączony w to postępowanie. Nie? Więc no to pozwala mi głosić tą teorię, że te zdjęcia dalej są w sieci, że nikt ich po prostu stamtąd nie wyjął, no bo nie było takiej potrzeby.
1: Czy czasem sobie wizualizujesz, wyobrażasz taką sprawę Andrzeja Samsona, Anno Domini 2026? Gdyby teraz na śmietniku na Mokotowie znaleziono takie zdjęcia z taką twarzą, jak ta sprawa by się potoczyła?
0: Nie mam pojęcia, nigdy o tym nie myślałam, wiesz? I też mam takie poczucie, że on zrobił prezent tym, że zmarł. Bo dzięki temu ta sprawa się skończyła, bo mogłaby być jeszcze większą kompromitacją niż była, bo wiesz, przez 4 lata targać ofiary, które no, cały czas miały żywą w sobie ranę.
1: A ja miałem taką nadzieję, że powie, że to był prezent dla jego wspólników, kumpli tych wspierających, że ta sprawa by się dalej kręciła i oni by zostali do tego przyklejeni. I to też i dla nich był prezent, prawda?
0: No myślę, że wszystkim było na rękę, że on odszedł.

0: tak? Mhm. Natomiast ważną rzeczą jest w tej historii...
1: Boję się spekulować dalej, ale jaki był powód jego odejścia, śmierci?
0: Niewydolność krążeniowo-oddechowa. Mhm. Wiesz, no to też w książce...
1: Nie chcę tutaj teorii spiskowej uruchamiać, ale z pewnością był też i na nim się odbiło, mimo ogromnej buty, bo na początku był taki skruszony, lekko złamany, a potem ta medialna buta. Nawet mówiłaś, że w momencie, w którym włączyłaś lampkę na kamerze, bo tutaj niskie ukłony, sama musiałaś być sobie dźwiękowcem, operatorem i dziennikarką, rozmawiając z nim w areszcie, że zapalenie się tej lampki spowodowało błysk. Znów surfuję. Jestem na...
0: Jestem, po prostu.
1: Jestem.
0: No wiesz co, to ja myślę, że on miał osobowość narcystyczną, że on w pewnym momencie tak się odkleił, że był przekonany, że jest Bogiem. Mhm. Tak? Więc jakby, no, to jest moja taka śmiała teza, ale tak, tak myślę, że tak było.
1: Chciałem znaleźć jakąś taką bardzo pozytywną puentę, że coś się zmieniło, że teraz takie rzeczy nie uchodzą. No ale mamy coś znacznie gorszego, co wybuchło za oceanem, co objęło już najwyższe kręgi autorytetów, celebrytów, polityków. Sprawa Epsteina czy Epsteina, jakby to powiedzieli Amerykanie. I co? No i dalej, mimo takiego kalibru, można takiej sprawie łeb ukręcić.
0: Ale gdzie ty lecisz za ocean? Zostańmy tutaj, w tym kraju zostańmy.
1: Płocko?
0: Nie, no sytuacja medialnego kolejnego eksperta, mhm. guru psychiatrii. No i przez jakiś czas próbowali się ludzie, którzy mieli podejrzenia, przebić z tym tematem.
1: Gdyby to była telewizja, to byśmy puścili pasek na oczy. A jak to teraz jest w aktach?
0: Wiesz co, sprawa się na razie toczy, bo aha. jedyne co zrobiono, to sprzątnięto pana ze stołka. I mhm. cisza. No i teraz jest pytanie, co się dalej z tą sprawą zadzieje, tak?
1: Czy Edyta Krześniak, część druga z sprawy autorytetu, który może więcej?
0: Wiesz...
1: Wchodzisz w to?
0: No stawiasz mnie pod ścianą. Z jednej strony to jest coś, czego bym nie chciała zostawić, a z mhm. drugiej strony ten temat mnie tak zmiótł, że ja się czuję troszeczkę jak ofiara, wiesz? Dlatego, że mimo tego, że byłam zawsze z boku, bo ta historia mnie nie dotyczyła, to ja niosłam bagaż tych wszystkich ludzi, z którymi rozmawiałam. I niosłam, niosę. Ta historia ze mną już zostanie na wieki.
1: Doskonale cię rozumiem, chociaż w o wiele mniejszej skali, pisząc jedną ze swoich powieści, umieściłem fragment akcji w getcie. I dostałem później propozycję napisania, sfabularyzowania historii policjanta z otwockiego getta, opracowania jego pamiętników jako powieści. Powiedziałem, że nie, dziękuję. Te parę rozdziałów, czy te kilkadziesiąt stron w większej książce, nie mogę, po prostu mam nie tyle mam dość tematu, co czuję się zmieciony.
0: Trudno jest żyć, tak? Wiesz, no przez 20 lat te dzieci, bo ja je poznałam osobiście, poznałam tą dwójkę, w zasadzie trójkę dzieci z tej historii, wracały do mnie przy różnych okazjach. Jakby cały czas myślałam, co u nich, jak to wygląda. Wiesz, masz nadzieję, że komuś jest lepiej. Jak słyszysz po 20 paru latach, że rodzinie jest gorzej, że największą cenę, jaką mogli zapłacić, to zapłacili, bo nie wiem, rozleciała się rodzina, dziecko ma ciągle próby samobójcze. No to jest taka historia. Ja dlatego też wracam do tej historii sprzed 20 lat, bo pedofilia nie jest tematem, który można skończyć.
1: Mam nadzieję, że przed tym czy przed innym mikrofonem usiądzie ktoś, kto opowie, jak załatwiłem sprawę medialnie w roku 2026, uderzająco podobną do sprawy Andrzeja Samsona. Może to nie będziesz ty, może niech ktoś młodszy, niech ktoś bez tego bagażu doświadczeń, ktoś, kogo ta sprawa nie zmiecie do końca, się tego podejmie i

0: i wygra.
1: Wiesz, no ja na pewno, bo ja poczyniłam próbę oczywiście.
0: A jednak.
1: Tak, poczyniłam próbę, żeby porozmawiać z ofiarą, bo dotarłam do takiej ofiary znanego psychiatry. Natomiast mam swoje przypuszczenia, że to może być tak, że finansami można zamknąć ludziom usta.
0: Mam nadzieję, że to jest tylko przypuszczenie, a nie puenta, że jednak do tej sprawy kiedyś wrócimy. Wrócimy z nazwiskami, z wyrokami, z oczyszczeniem. Dziękuję bardzo. Dzisiaj naszym gościem była Edyta Krześniak, dziennikarka, autorka książki Psycholog, sprawa Andrzeja Samsona. To nie jest lekka, wakacyjna lektura, ale książka, którą trzeba przeczytać.
1: Podobno jest bardzo wciągającą lekturą.
0: Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Zapraszam na kolejne spotkania.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda?
3: No.
4: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Państwo tego nie widzą, ale mam tu ze sobą paszport Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Anulowany. Jak system, który go komuś kiedyś wydawał lub nie. Dziś, podróżując po Europie, używam dowodu. I cieszę się z tej wolności. Tyle i aż tyle. Wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Artur Barciś.
2: Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Powtórka programu. Ogrody sztuki.
8: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Miło mi spotkać się z Państwem w ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że przy kawie i w fantastycznych humorach, bowiem dziś wraz z moimi gośćmi chcemy Państwa zaprosić niedaleko Warszawy, a z innych miast w Polsce to właściwie też takie city break można sobie zorganizować. Konstancin Jeziorne to jest to miejsce na mapie Polski. Jak powiedziałam, niedaleko Warszawy. Konstanciński Dom Kultury Hugonówka i wystawa zatytułowana Obecność Łukasza Marii Krupskiego, artysta w studio. Dzień dobry, panie Łukaszu. I kuratorka tej wystawy, Kama Zboralska. Dzień dobry, pani Kamo.
9: Dzień dobry.
8: Proszę państwa, obecność, rzeźby, fantastyczne inspiracje. Ja państwu tylko tak na początek zaanonsuję. Zbigniew Herbert, Cyprian Kamil Norwid, Bob Dylan, Czesław Miłosz, Michał Anioł. To tak na wstępie. Rozszyfrujemy, opowiemy o tych rzeźbach, o tej wystawie, o miejscach, gdzie państwo mogą te rzeźby odnaleźć i jakiego rodzaju to jest wrażenie estetyczne, emocjonalne, no i przeżycie artystyczne niewątpliwie. Zaczniemy może od takiego oto stwierdzenia, że pani Kama Zboralska, która jest kuratorką tej wystawy, odpowiada za koncepcję wystawy. Proszę powiedzieć, czym jest koncepcja wystawy tego rodzaju, bo to są rzeźby, ale ta koncepcja zakłada,

0: dobrze. Zdaje się, wystawa nawet na pewno to są trzy różne miejsca. Jaka była zasada?
1: Pierwsza wystawa była 2 lata temu na Placu Trzech Krzyży. Miejsce wyjątkowe, takie bardzo reprezentacyjne. Odwiedziło ją naprawdę mnóstwo nie tylko warszawiaków. Tamta wystawa wymagała zupełnie innego podejścia, prawda, jeżeli chodzi o aranżację rzeźb Łukasza. Tutaj to już taka pełna metafizyka była na Placu Trzech Krzyży. I wracając do Konstancina, nie było to takie proste, żeby zaaranżować odpowiednio, pokazać urodę rzeźb Łukasza, dlatego że mieliśmy jedną przestrzeń, prawda, jedną przestrzeń taką wystawienniczą w Hugonówce. Tutaj i Urząd Miasta, i Dyrekcja Hugonówki stanęli na wysokości zadania i pani wiceburmistrz Katarzyna Tusińska i pani Edyta Markiewicz fantastycznie tutaj podeszły do tej wystawy, bo można było zaaranżować i pokazać, tak jak już wspomniałam, w innym anturażu urodę tych rzeźb. I oprócz Hugonówki jeszcze do dyspozycji mieliśmy Park Zdrojowy, w którym są rzeźby już, no można powiedzieć, monumentalne rzeźby z kamienia. To zaraz zresztą ja oddam głos artyście, bo nie będę opowiadać o jego rzeźbach, prawda? Tylko chodzi o samą koncepcję. I również chcieliśmy ratusz i plac przed ratuszem też udekorować, w cudzysłowie, sztuką, bo ta sztuka w tkance miejskiej uważam, że powinna żyć. U nas jej jest ciągle za mało. Jeździmy po świecie i widzimy ciągle w różnych, najbardziej zaskakujących miejscach rzeźby genialnych artystów. I te rzeźby nie stoją tylko przed wejściem do muzeum. I tutaj wielkie brawa dla Konstancina, że właśnie, zresztą tam akurat jest tradycja, tak, rzeźb ogrodowych, ale my tu wyszliśmy w miasto, że tak powiem, także podwójnie zachęcam do zwiedzania nie tylko wystawy w Hugonówce, ale również odbycia wycieczki po Parku Zdrojowym i jeszcze do obejrzenia pracy, które są właśnie przed i w, bo jeszcze w ratuszu są prace Łukasza.
0: Czyli trzy różne perspektywy. Park Zdrojowy, czyli natura. Dlatego w Ogrodach Sztuki między innymi o tych rzeźbach i o wystawie rozmawiamy dzisiaj. Hugonówka, czyli architektura trochę z innej epoki i bardzo współczesna architektura miejska, powiedziałabym, prawda?
2: Nowoczesnego ratusza, bo to jest...
0: No właśnie, jak to jest?
1: Jak widać, przepraszam, że dodam, że dzieła Łukasza są uniwersalne.
0: Czy dla pana istotne było, które z pana prac będą pokazywane w kontakcie z naturą, które w części, powiedzmy, zabytkowej, a które w architekturze współczesnej?
2: Miało to duże znaczenie, ale musiałem to uzgodnić z panią kuratorką.
0: Taka była koncepcja, tak?
2: Natomiast rzeczywiście wpisaliśmy je, na przykład, to jest dobry przykład, ta iluminacja wspomniana akurat w wersji w marmurze, bardzo silnie nawiązująca do wzorców antycznych. To jest taka właściwie kolumna figura z tym przecięciem. Ona znalazła doskonałe tło na tle właściwie klasycznej architektury Hugonówki, więc to jest akurat doskonały przykład powiązania tej architektury. No tutaj akurat dla mnie, to zostało już wspomniane, otoczenie jest właściwie częścią rzeźby. Właściwie są wzajemnym lustrem.
0: Tak.
2: I jest bardzo duży potencjał, aby odkryć rzeźbę na nowo w różnych przestrzeniach, więc tutaj mieliśmy trochę też do możliwości, prawda? Ale tak to ostatecznie zostało podzielone. Nie tylko względem architektury, ale może nawet przede wszystkim względem siebie. Przede wszystkim w Hugonówce jest większa grupa rzeźb, no i one ze sobą rozmawiają. Także to też braliśmy pod uwagę, prawda? W jaki sposób one ze sobą ciekawe.

0: komunikują.
1: A proszę powiedzieć, czy pierwszy kontakt, bo wernisaż był w ubiegłym tygodniu, pierwszy kontakt z publicznością, z widzami nasuwa jakieś refleksje?
0: Bardzo, bardzo dobre. To, że Konstancin ma tradycję sztuki, tak. to, że ta publiczność jest rzeczywiście przygotowana. Mhm. Oczywiście to jest publiczność, która przyszła, którą ja spotkałem na wernisażu, czy przy okazji bycia na przykład w Parku Zdrojowym, oglądając już te rzeźby, więc można powiedzieć, że to nie byli do końca przypadkowi odbiorcy.
1: Sąsiedztwo Le Fleur.
0: Mhm, dokładnie.
1: Także to też ma znaczenie.
0: Ogromne znaczenie. Tak. I to bardzo, bardzo czynno. I wspomniane władze Konstancina, które czują tą potrzebę.
2: Tak, to jest bardzo istotne. Taka ogromna przychylność i fantastyczna współpraca.
0: Tak, a ja myślę, że bez tej społeczności demokratyczne władze nie mogłyby sobie tak pozwolić na to, żeby sobie same sztukę stawiać, prawda? Więc ja myślę, że tutaj jest ileś stron, które współgrają ze sobą.
2: Ale wracając do Hugonówki, to skupiliśmy się na pokazaniu pracy takich bardzo osobistych, bo bardzo...
0: Intymnych bardziej, to jest prawda.
2: Takich intymnych, osobistych, bo szczególne miejsce w twórczości Łukasza zajmuje portret. No i właśnie są portrety ważnych osobowości ze świata filozofii, sztuki. Także jest i Nowosielski, jest i Rodin, jest i Michał Anioł. I te prace właśnie w Hugonówce też były pokazywane na Placu Trzech Krzyży, ale tu zupełnie mają inny kontekst. Znalazły
0: nie wszystkie,
2: inny,
0: nie tak? Wszystkie. Duża część z nich to jest premiera. To jest no też, tak. Chciałbym to powiedzieć i zaprosić na pierwszy pokaz tak naprawdę publiczny wielu z nich.
1: Ale a które z tych prac na przykład?
0: No na przykład Nowosielski jest bardzo nowym odkryciem i to ma bardzo silny wpływ na moją twórczość. Akurat to spotkanie z tym malarzem. Każdy, kto zna twórczość Nowosielskiego, zobaczy część tych kolorów, które mniej zainspirowały. To są kolory, które nie są przypadkowe, to są emocje, tak? Kolory to są emocje, to są znaczenia. No i to jest kontekst właśnie, tak jak wspominam, tradycji, pewnej ciągłości tradycji malarstwa, paradoksalnie, nie tylko rzeźby.
1: Powiedział pan
2: no i Klimt też, prawda?
0: Jest tak. Klimt, tak.
1: Powiedział pan osobiste. Ja proszę pozwolić, mam wrażenie, że każda z tych pana prac jest bardzo osobista. Każda jest w takim kontekście ja i stworzone przeze mnie dzieło, tak bym to nazwała, jakaś interakcja nie tylko z postacią, która została stworzona, ale z materiałem, z którego została stworzona i w tym materiale, w którym artysta pracuje, dostrzegam mnóstwo wspólnych znaczeń, emocji, które dla pana mają ogromne znaczenie. Dlaczego w pana twórczości pojawiają się tak różne nazwiska, różna tematyka, czy są jakieś wspólne cechy, na przykład Bob Dylan, Czesław Miłosz albo Zbigniew Herbert?
0: Jeden wspólny mianownik tylko, to bo gdybym
1: myślę,
0: miał jeden wybrać,
1: wiele,
0: to jest wiele, ale pewnie pierwszy to byłby zachwyt po prostu.
1: Tak.
0: Nieprzypadkowy jest tutaj tytuł wystawy, obecność. Ja myślę, że to jest zawsze szukanie siebie, swojej obecności. Potwierdzenia tego, że ja jestem, takiego najbardziej podstawowego zdania na świecie.
1: Zaistnieć, że
0: tak.
1: To ja.
0: Myślę, że to mówię też nie tylko jako autor, ale jako odbiorca. I to jest może właśnie dobry wspólny mianownik. Ja kiedy odbieram odbiorca, nie wiem, rzeźby, poezję, dla mnie najważniejsze i coś, co wyzwala najbardziej emocje, nie wiem, czy państwo też tak macie, to jest to pytanie, czy ja się odnajduję w tym. Czy w tych splecionych ciałach Rodena, czy ja siebie widzę, czy w figurach Michała Anioła, w tym dramacie takiego zmagania się z materią, ale też z własnym duchem, z poszukiwaniem sensu. Czy ja widzę tam siebie? Tu jest wspomniane nazwisko Herberta. To jest ten element, który mnie absolutnie porwał w jego sztuce. Kiedy ja miałem w sobie ten dramat poszukiwań sensu, po prostu czytałem swoje, jakbym czytał swoje zdania, tak?
1: I to czytając nie tylko pan Kogito.

0: jego poezję, więc tutaj wykraczamy już poza obszar jednego medium, jakim jest rzeźba. No więc takim najbardziej podstawowym to jest właśnie poszukiwanie swojej cząstki i tutaj moim największym pragnieniem jest to i bardzo bym chciał, żeby to nie było tylko moje poszukiwanie tej obecności, żeby znaleźli się tacy odbiorcy, którzy swoje miłości, swoje dramaty, właśnie poszukiwanie sensu gdzieś odnaleźli też jakoś cząstkowo chociaż tych rzeczy.
1: Ja myślę, że proszę Państwa, w tym poszukiwaniu, ale i odnalezieniu, mam nadzieję, takiej cząstki siebie w pracach Łukasza Marii Krupskiego, z pewnością pomoże Państwu, czy będzie Państwa wspierała możliwość obejrzenia wszystkiego, co dzieje się na stronie artysty, a także przeczytania fantastycznych, powiem to raz jeszcze, to są eseje, to są tak wspaniałe zapiski, które w cudowny sposób poetycki, artystyczny, brzmieniowo-muzyczny, słowny opowiadają o duszy artysty, o duszy tworzywa, z którego tworzy, o samej inspiracji i chyba o tym też, że w tych pana pracach jest taka historia, którą tak trudno określić, ale spróbuję, że osoba, o której pan tworzy, czasami już jej nie ma w świecie doczesnym, a ona poprzez to, że pan ją stworzył, ona z nami istnieje, jest.
0: Uobecniać.
1: Jest i ta obecność jest no, taka namacalna i taka dostrzegalna w tej wspólnotowości, bo tej wspólnotowości my jako odbiorcy poszukujemy. I mam wrażenie, że po tych esejach, które bardzo serdecznie Państwu polecam do przeczytania, naprawdę czujemy taką przestrzeń artystyczną, taką empatię, poszukiwanie, ciekawość, ale też fantastyczne porównania. Takiego wszystkiego, co było kiedyś, tak już banalnie powiem, na skróty, i tego, co mamy tu i teraz. I takiej chęci doświadczania, ciekawości. Za co bardzo dziękuję. Ale wracam do tego Boba Dylana. Dlaczego Bob Dylan? Bob czy Dylan laureat ten... Nagrody Nobla? Czy jego teksty? Bo to jest też bardzo uniwersalny przekaz.
0: No to jest pytanie o inspirację i taki główną motywację. Akurat Bob Dylan to jest po prostu zachwyt. Są takie rzeźby, które ja przez lata, i to długie lata czasem, siedzą mi w głowie i próbują się, telepią mi się w tej głowie te idee, no tak. I które nie mogą się wydostać, bo nie mam czasu, bo nie ma odpowiedniego momentu. Ale jest taki moment, który staram się czasem wydrzeć. I to jest właśnie, nie wiem, przeczytałem, to z Miłoszem było podobnie, z Dylanem jest podobnie. Przeczytałem wiersze i po prostu ja nie mogłem go nie wyrzeźbić, nie odkryć go poprzez siebie. Tutaj jest Mr. Tambourine Man.
1: No właśnie,
0: jesteśmy w radiu, więc jest taka moja ulubiona piosenka, nie jedyna oczywiście Dylana. I to słuchałem sobie jej często w trakcie rzeźbienia innych rzeźb i po prostu z tą gliną na rękach doszedłem do wniosku, że po prostu ona dłużej nie może nie istnieć i muszę ją jakoś umaterialnić i uobecnić.
1: Myśmy trochę już o tym powiedzieli, ale czy w pana ocenie sztuka, którą pan tworzy albo której pan doświadcza jako obserwator, czy ta sztuka w pana ocenie przezwycięża przemijanie?
0: Jak najbardziej. Oczywiście na różnych zasadach. To jest pytanie tak naprawdę filozoficzne, ontologiczne.
1: O
0: to,
1: w jaki sposób. Filozofem poniekąd, a właściwie nie poniekąd, tylko z wykształcenia.
0: Częściowo także, też tak. Przede wszystkim no, z pasji. W jaki sposób istniejemy, tak? To jest pytanie estetyczne, w jaki sposób sztuka uobecnia. I to jest nieprawdopodobny, nieprzestający mnie zadziwiać fenomen sztuki w ogóle, ale na swój sposób specjalnie rzeźby. która uobecnia i to do tego stopnia, że staje się materialną. Rzeźba jest najbardziej materialną ze wszystkich sztuk. Hegel, a propos filozof, wstrętnie ją na koniec rankingu dziedzin sztuki na koniec ustawił ze względu, że jest tak bardzo połączona z materią i

uzależniona od niej, a ja myślę wręcz odwrotnie. Tutaj leży jej fenomen, bo my chcemy, czy ja w każdym razie chcę pokazać to, co jest właśnie pod spodem. I to jest największy, olbrzymi trud, żeby te cząstki nieuchwytne, niematerialne, emocje, wspomnienia czasem, idee, które są niematerialne, żeby je tak

0: czy poprzez kontakt z arcydziełami, na przykład Michała Anioła, ona go ożywia w jakimś sposób. Nie tak, że on do mnie mówi wprost biologicznie, ale mówi do mnie i to w jakimś najgłębszym wymiarze. Też ja bym tego nie lekceważył, że to jest takie niematerialne. Ten Michał Anioł być może przemawia do mnie dużo bardziej dobitnie, niż gdybym go spotkał fizycznie.
1: Proszę Państwa, mogą Państwo dokładnie Michał Anioł i Leonardo da Vinci, Artbox Experience w fabryce Norblina, dokładnie poznać twórczość tych dwóch dżentelmenów, jakie to były historie ich życia, twórczości artystycznej, więc zapraszamy tam również, ale przede wszystkim zapraszamy na wystawę rzeźb Łukasza Marii Krupskiego, obecność Konstancin Jeziorna. Powiedział Pan o czasie, o przemijaniu, to jeszcze nie mogę nie zapytać. Moja ulubiona sentencja, mały książę, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
0: To jest najważniejsza sentencja dla rzeźby również. Najważniejsze jest to, co jest pod skórą rzeźby. To jest jakaś podróż do wewnątrz, moja osobista, ale nie tylko, bo również, tak jak wspomniałem, kiedy jestem odbiorcą. I to, co jest na zewnątrz, jest tylko jej przejawem, tak? Ale to jest tak naprawdę platforma spotkania właśnie z tym, co jest. Można powiedzieć, że to jest natura rzeźby i sztuki, że ona jest transcendentalna w takim sensie, że właśnie przekracza, pozwala przekroczyć te byty.
2: A propos rzeźby jako medium. Tutaj pięknie wszystko Państwo opowiadacie, a ja chciałam dodać, że rzeźba jako jedyne medium pozwala na doznania, tylko jako jedyne właśnie medium pozwala na dotyk, na obejrzenie dzieła ze wszystkich stron, dostarczenia wrażeń haptycznych, czyli uwrażliwia również nas w zupełnie innym kontekście niż oglądanie obrazu. To, co jest podskórne w rzeźbie, zgoda, ale też jest ta rzeźba, jest tym dziełem, które możemy dotknąć i działa na zupełnie inne zmysły w tym momencie niż obraz, niż grafika, więc to jest taki, wydaje mi się, bardzo istotny też argument przemawiający za rzeźbą, która u nas jest cały czas w Polsce niedocenianym medium. Prawda,
1: że... To jest w jakimś sensie dialog między człowiekiem a rzeźbą.
2: No dialog, mnie... tak, tak.
1: Więc... Emocje na różnym poziomie.
2: Bo daje taką możliwość, że jednak dotknąć tego dzieła, prawda, poczuć ten materiał, z którego jest wykonane, bo zupełnie inaczej w dotyku odbieramy marmur, inaczej ceramikę, to też ma swoje przełożenie w zależności od wrażliwości odbiorcy.
1: Proszę Państwa, aby ta wrażliwość była większa, możliwość dotyku, możliwość interpretacji, reinterpretacji tego wszystkiego, o czym artysta myślał, co było inspiracją, z jakiego materiału rzeźba jest wykonana, jakie mamy skojarzenia, jakie emocje nam towarzyszą, jakie zmysły funkcjonują, kiedy mamy taki kontakt z rzeźbą. To wszystko przed Państwem. Po prostu trzeba przyjechać do Konstancina, obejrzeć tę wystawę. Konstancin Jeziorna, Hugonówka, Park Zdrojowy przed ratuszem w Konstancinie Jeziornej. Wystawa rzeźb Łukasza Krupskiego, obecność. Więc mam nadzieję, że swoją obecność Państwo zaznaczą. Konstancin Jeziorna czeka, a dzisiaj w Ogrodach Sztuki o sztuce tu i teraz w konstancińskiej Hugonówce i o wystawie pana Łukasza Krupskiego zatytułowanej Obecność. Rozmawialiśmy dzisiaj w studio Polskiego Radia 24. Pani Kama Zboralska, kuratorka tej wystawy i artysta, pan Łukasz Maria Krupski byli gośćmi Ogrodów Sztuki. Mam nadzieję, że to pierwsza i nie ostatnia wizyta pani Kamo.
2: Jeszcze chciałam na zakończenie dodać, a propos Parku Zdrojowego w Konstancinie, że mamy możliwość obejrzenia fantastycznej rzeźby Pusta Pieta, która była tematem pracy doktorskiej

0: Łukasza Grobskiego.
1: Wspaniale, to bardzo gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy. Życzymy Państwu udanej niedzieli, no i koniecznie proszę w swoich planach uwzględnić Konstancin Jeziorna. To jest to miejsce rzeźby Łukasza Grobskiego.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy, naprawdę warto.
2: Serdecznie zapraszam.
3: Powtórka programu.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czy twoje dziecko marzy o pracy w radiu? Zapisz je na wakacyjne warsztaty poniedziałki w Polskim Radiu.
9: W programie m.in. próba sił przed mikrofonem, przygotowanie i redagowanie informacji.
10: Mikrofon, kamera, radiowe studio,
11: scena. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o pracy radiowca w pigułce.
8: Dzieci w wieku od 8 do 15 lat poznają tajniki pracy prezentera, reportera, wydawcy czy realizatora. Odkryją magię teatru. Szczegóły zapisów do sprawdzenia na stronie cem.polskieradio.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
12: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
3: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
14: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
15: Ale my nie załamujemy rąk.
16: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
13: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
15: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
13: I o tym rozmawiamy w audycji.
15: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
13: I na stronie polskieradio.pl.
15: Zapraszamy.
13: Marta Hoppe
15: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 23, Łukasz Pastor, dobry wieczór. Walka była bardzo wyrównana, ale to Polka trafiła do finału French Open w magazynie o sukcesie Mai Chwalińskiej w turnieju Rolanda Garrosa i o reakcjach kibiców w rodzinnym mieście tenisistki. Premier zapowiada budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Szef rządu ogłosił tę inicjatywę w 37. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych. Barwne korowody, tłumy wiernych i refleksja nad wiarą. Ulicami polskich miast przeszły procesje Bożego Ciała. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Na początek ogromny sukces Polki w Paryżu. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. To jej największy sukces w karierze. 24-letnia

0: Letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. W dwóch setach Chwalińska pokonała Rosjankę Dianę Schneider 7-6, 6-4. Tegoroczny turniej w Paryżu jest nieprawdopodobny. Tak wynik półfinału Rolanda Garrosa komentował w Polskim Radiu 24 Maciej Trąbski z przeglądu sportowego Onet.
1: Stara szkoła tenisa, bardzo dużo kombinowania, sprytu, inteligencji na korcie, zmieniania rytmu, głębokości, rotacji, wszystkiego, a niewiele siły. Po prostu to jest ciągłe zaskakiwanie przeciwnika na korcie i dokładnie tak gra Maja Chwalińska, a inne tenisistki z czołówki tak nie grają i stąd bierze się między innymi właśnie to, że one nie wiedzą, jak mają grać.
0: Z meczu na mecz Maja Chwalińska coraz bardziej zachwyca. Tak zwycięstwo polskiej zawodniczki w półfinale skomentowała tenisistka Katarzyna Nowak. Polka wytrzymała presję w decydujących momentach gry, stwierdziła Katarzyna Nowak.
2: Mecz bardzo wyrównany, zacięte, bardzo długie gemy, wymiany. Natomiast taka siła mentalna dla mnie w tych takich bardzo kluczowych momentach, kiedy było widać, pomimo tego, że Schneider należy też do tenisistek, tych takich twardych, zaciętych, ale było widać, ja już widziałam po reakcjach w pewnych momentach, nawet w jej boksie, czy coacha, który był nerwowy, a w boksie Mai był spokój.
0: Obie tenisistki rozegrały przepiękny mecz, mówił były zawodnik i komentator Dawid Olejniczak.
3: W tym spotkaniu było absolutnie wszystko, i skróty, i krótkie krosy, i lobby, i długie wymiany, i drive-oleje. Taki tenis kompletny z obu stron, bo też trzeba, oczywiście cieszymy się sukcesem Maji Chwalińskiej, ale trzeba docenić to, jak grała też rywalka. Obie panie grały na znakomitym poziomie i w pierwszym secie, w końcówce, i w drugim secie lepsza okazała się Chwalińska, która... No poszła z śladami swojej wielkiej koleżanki, przyjaciółki Igi Świątek i zagra w finale w Paryżu.
0: Maja Chwalińska pochodzi z Dąbrowy Górniczej, w której utworzono dziś strefę kibica. Była w niej Dagmara Kędzior. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
0: Jak kibice zareagowali na sukces Polki?
4: Gdybyśmy byli wszyscy teraz w tej strefie kibica w momencie, w którym rozgrywał się mecz, to widzielibyście państwo, jak kibice reagują na każdy zdobyty punkt przez Maję Chwalińską. To były brawa, to były owacje na stojąco i każdy praktycznie tutaj wiedział, że ta Maja Chwalińska, nasza Maja Chwalińska da sobie radę i dostanie się do tego finału. Naprawdę, to potrzebowałoby po prostu, żeby być na miejscu i widzieć to, co się działo wtedy, kiedy mecz był rozgrywany. Zresztą posłuchajmy, co się w ogóle działo w tym momencie, w którym Maja Chwalińska ostatecznie sięgnęła po to finalne zwycięstwo.
5: Mamy to! Trzymamy kciuki za to, żeby było jeszcze, żeby poszła jeszcze krok dalej.
6: Mamy to!
7: Brawo!
6: Przyjechaliśmy z Sosnowca, żeby kibicować tutaj Maji. Byliśmy na meczu Polska-Ukraina, gdzie widzieliśmy ją w akcji, więc...
7: Już wtedy nam zaimponowała i grała w pojedynku z Kostiuk. Wydawało nam się, że tu może być powtórka tego finału. Niestety Kostiuk odpadła, a Maja gra dalej. W sobotę kibicujemy dalej i wierzymy w Maję.
6: Przyjeżdżamy do Dąbrowy.
4: To, co Maja Chwalińska robiła na tym korcie, to oglądały tak naprawdę setki osób zgromadzone na strefie kibica. No i prawdopodobnie w sobotę będzie tych kibiców jeszcze więcej, bo ta strefa kibica, która powstała tutaj dzisiaj w Dąbrowie, to tak naprawdę powstała w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. I tak naprawdę jeszcze do wczorajszego wieczora w ogóle nie było wiadomo, czy na 100% ta strefa kibica powstanie. Także ci, którzy dzisiaj byli, to tak naprawdę tylko część wiedziała o niej wcześniej, a niektórzy dowiedzieli się bardzo przypadkowo. Ta w sobotę na pewno będzie dużo bardziej zareklamowana. Spotkałam też podczas tego kibicowania parę, która jak się okazało zna Maję Chwalińską i to tak naprawdę od najmłodszego, bo jak się okazało ich córka trenowała z nią w tym samym miejscu, gdy miała zaledwie kilka lat, a wtedy ich trenerem był Paweł Kałuża. No i mówili mi, że Maja praktycznie od zawsze była bardzo skromną osobą, ale jednocześnie od samego początku widać było, że jest niesamowicie utalentowana.
8: Od początku naprawdę było widać, jak Maja zaserwowała, to czuło się, że to jest coś takiego, czego nie ma każdy. Także była wyjątkowa od początku, ale była zawsze bardzo fajną, sympatyczną, wesołą dziewczynką. Także tak ją wspominamy i myślę, że taka jest do dzisiaj. Teraz kontakt się troszkę urwał, ale z tego, co widzimy, niewiele się zmieniła.
4: Czyli od samego początku było widać, że ona ma szansę na coś więcej.
8: Było widać,
9: naprawdę. Od pierwszego ruchu i chwytu rakietą widać było, że Maja zostanie tenisistką i dojdzie tak daleko,
8: że coś osiągnie,
9: i no. Swoim charakterem i takim patrzeniem,
8: zaciętością
9: jest French Open.
4: I już dostałam zapewnienie, że strefa kibica wróci w sobotę w Dąbrowie Górniczej. Też niektórzy kibice na pewno wrócą na to, żeby to oglądać. W finale tego wielkiego

0: Koszlemowego turnieju zmierzy się Maja Chwalińska z Rosjanką Mirrą Andrzejewą. Jeśli chodzi o to spotkanie, to może być ponownie równie pełne zaskoczeń, no bo Rosjanka jest wyżej w rankingu WTA niż Maja Chwalińska, ale przecież Maja w ostatnich dniach pokazała nam, że jest w stanie pokonać znacznie silniejsze od siebie przeciwniczki.
1: Polka w finale French Open. Z kibicami w rodzinnym mieście Mai Chwalińskiej rozmawiała Dagmara Kędzior. Dziękujemy. O wyczynie Polki można przeczytać na polskieradio24.pl. Premier zabiega o to, aby Tadeusz Mazowiecki miał w Warszawie swój pomnik. Monument miałby stanąć przed kancelarią premiera w przyszłym roku. Wtedy będzie przypadała setna rocznica urodzin pierwszego szefa rządu w III Rzeczpospolitej. Donald Tusk poinformował o tym przy okazji 37. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych.
2: 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Powstał rząd Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego premiera III Rzeczpospolitej. W przyszłym roku będziemy obchodzić setne urodziny pana Tadeusza. Postawmy mu pomnik. Tu, przed kancelarią premiera. A do honorowego komitetu budowy pomnika zapraszam wszystkich byłych premierów.
1: Mówił Donald Tusk. Tadeuszowi Mazowieckiemu pomnik się należy nie tylko za działalność w kraju, ale też na rzecz zakończenia wojny w byłej Jugosławii, ocenia profesor Danuta Plecka z Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy niekomunistyczny premier w powojennej Polsce wziął na swoje barki duży ciężar, mówiła profesor Plecka.
3: Pierwszy rząd po 1989 roku był po pierwsze wewnętrznie trudnym rządem, po drugie miał delikatnie rzecz ujmując mało komfortowe warunki pracy, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, kwestie ekonomiczne, społeczne i socjalne, ale też był rządem, który działał w ramach trudnej sytuacji międzynarodowej, bo proszę pamiętać, że jeszcze Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich miał się dosyć dobrze w tym okresie.
1: Politolożka zastrzegła, że nie jest przekonana, czy premier Donald Tusk jest w stanie przekonać wszystkich byłych premierów do tej inicjatywy. Przypomnijmy, 37 lat temu odbyły się częściowo wolne wybory do Sejmu i wolne do przywróconego Senatu. Ich zasady zostały ustalone podczas obrad Okrągłego Stołu. Spektakularne zwycięstwo w głosowaniu z 4 czerwca 1989 roku odniosła Solidarność, kierowana przez Lecha Wałęsę.
4: W kampanii wyborczej Solidarność stosowała reklamy z prostym językiem prezentowane przez znanych aktorów, takich jak Jan Kobuszewski i Marian Kociniak.
5: Nazwiska kandydatów Solidarności do Senatu.
4: W pierwszej turze kandydaci Solidarności zdobyli 160 spośród 161 mandatów w Sejmie oraz 92 ze 100 w Senacie. Przed drugą turą przywódca Solidarności Lech Wałęsa apelował:
6: na pewno nam się udało otworzyć drzwi do nadziei, drzwi do wolności, ale co dalej, należy już do was.
4: Działacz opozycji w PRL Henryk Wujec po latach mówił, że nikt nie spodziewał się wyników tak druzgocących dla komunistycznej władzy.
7: Sądziliśmy, że jakiś sukces odniesiemy, ale nie taki, jak ostatecznie społeczeństwo czy naród zdecydował.
4: Już w sierpniu powstał pierwszy w naszym regionie niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego. Za przykładem Polski poszły inne kraje bloku komunistycznego, tworząc tak zwaną Jesień Ludów. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: To ogromny zaszczyt świętować 4 czerwca w Gdańsku, bo to miasto wolności, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska na Placu Solidarności. Marszałek Senatu wzięła udział w głównych obchodach 37. rocznicy częściowo wolnych wyborów. Jako obywatele byliśmy zmobilizowani, ale nie wiedziałam, że rezultat będzie tak wspaniały. Tak Kidawa-Błońska wspominała wydarzenia sprzed lat.
8: Wyniki do Senatu pokazały siłę społeczeństwa obywatelskiego. To było po prostu niedowierzenie, magia. Udało się kartką do głosowania pokonać system komunistyczny. Oczywiście to nie dlatego, że głosowaliśmy, bo wiele rzeczy przez wiele lat się wydarzyło. Bo był i grudzień, i był sierpień, ale udało się. Coś, co jeszcze kilka lat wcześniej wydawało się niemożliwe.
1: Mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska. Przypomnijmy, czerwcowe wybory nie były w pełni demokratyczne. Uczestnicy rozmów Okrągłego Stołu, przedstawiciele NSZZ Solidarność i rządzący krajem obóz komunistyczny osiągnęli porozumienie, które gwarantowało obsadę 65% mandatów w Sejmie. Pozostałe mandaty przeznaczono dla opozycji. Senat był wybierany w sposób demokratyczny. Czy Biuro Bezpieczeństwa Narodowego może opublikować zdjęcia żołnierzy, których wizerunki są chronione? Fotografie BBN pokazało z okazji obchodów Święta Wojsk Specjalnych. Sprawę opisał Onet. Przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego tłumaczą, że chodzi o osoby pełniące jawne funkcje. Więcej w relacji Klaudii Wróblewskiej.
9: Rządzący krytykują BBN za publikację zdjęcia wykonanego 27 maja podczas Święta Wojsk Specjalnych. Minister Spraw Wewnętrznych i

0: Administracji Marcin Kierwiński napisał w mediach społecznościowych, że wizerunek komandosów i oficerów służb specjalnych jest chroniony. Do tej sprawy odniósł się również wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Bez względu na okoliczności to działanie niedopuszczalne, uważa polityk. BBN wskazuje, że otrzymało od organizatora uroczystości serię zdjęć do wykorzystania w materiałach informacyjnych. Jak dodało, na części z nich twarze niektórych osób zostały zamazane, a na innych były widoczne. Zdjęcie, które biuro opublikowało na portalu X, nie zawierało anonimizacji wizerunków, co oznacza, że organizatorzy uroczystości nie widzieli przeciwwskazań, by je w takiej formie udostępnić opinii publicznej. Czytamy w oświadczeniu BBN. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Komisja Europejska pozwała Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości za niewdrożone przepisy środowiskowe. W Warszawie grożą wielomilionowe kary. Chodzi o regulacje dotyczące systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 w sektorze lotniczym. Sprawie przygląda się Beata Płomecka.
3: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna, naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Natomiast średni czas rozpatrywania spraw w Trybunale, jeśli nie ma trybu przyspieszonego, to około 2 lat. Beata Płomecka, Polskie Radio.
2: Przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych przekonywał amerykańskich parlamentarzystów do stałej obecności wojsk USA w Polsce. Podczas spotkania z dziennikarzami w Waszyngtonie Paweł Kowal podkreślał, że wszystkie siły polityczne w Polsce powinny działać w tym kierunku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
4: Paweł Kowal przebywa w Waszyngtonie wraz z delegacją z Finlandii, Litwy i Estonii. Miał także serię osobnych spotkań z przedstawicielami amerykańskiej Izby Reprezentantów i Senatu. Kowal wyraził zadowolenie, że jego wizyta zbiega się w czasie z propozycją szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza ustanowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
5: Po ostatnich doświadczeniach ze wstrzymaniem rotacji zdajemy sobie sprawę, że to rozwiązanie ze stałymi bazami byłoby optymalne.
4: Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu podkreślił, że w Polsce panuje konsensus w tej sprawie.
5: To jest stały element rozmów wszystkich sił politycznych, także myślę, że będzie synergia w tej sprawie.
4: Kowal nie chciał spekulować na temat szans na powstanie amerykańskiej bazy w Polsce. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
2: Kijów wydał kolejne zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy. Poinformował o tym Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace poszukiwawcze będą się mogły rozpocząć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego IPN, specjalna komisja wydała zgodę na prace ekshumacyjne w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka w obwodzie wołyńskim. W zeszłym miesiącu prowadzono tam prace poszukiwawcze i odnaleziono zbiorową mogiłę oraz pojedyncze pochówki polskich ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ekshumacje będą mogły też być prowadzone na ulicy Warszawskiej we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. To kolejne tego typu prace. W zeszłym roku w Późnikach w obwodzie iwano-frankowskim ekshumowano i pochowano ofiary rzezi wołyńskiej, zaś w Mościskach w obwodzie lwowskim żołnierzy września 1939 roku. Na początku przyszłego tygodnia rozpoczną się poszukiwania ofiar rzezi wołyńskiej w Hucie Pieniackiej. Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Wilno pracuje nad nowymi procedurami bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia z powietrza. Dotyczy to przede wszystkim oznaczonych miejsc schronienia. Podczas majowego incydentu z udziałem drona i ogłoszenia alertu o zagrożeniu nie wszystkie takie obiekty były dostępne dla mieszkańców.
7: Jak powiedział mi kierownik Wileńskiego Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego, Żygimantas Sołowiowas, majowy incydent ujawnił luki w dotychczasowych przygotowaniach. Nigdy nie zakładano, że dojdzie do sytuacji, w której pojedynczy dron wlatuje do kraju, a wszyscy mieszkańcy mają w ciągu 5 minut schować się w miejscach schronienia. Po incydencie z dronem Wilno rozpoczęło pracę nad nowym systemem reagowania. Powołano specjalną grupę roboczą, która jeszcze w tym miesiącu ma przygotować propozycje zmian. Zdarzenie zmobilizowało też mieszkańców i przedsiębiorców. Firmy zgłaszają wyrażają gotowość udostępniania podziemnych parkingów i innych obiektów, które mogłyby zostać włączone do miejskiej sieci.

0: miejsc schronienia. Być może zabrzmi to brutalnie, ale ten incydent był nam potrzebny, żebyśmy się obudzili i zaczęli przygotowywać się na takie sytuacje, powiedział Zsigmond Sołowiowas. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: 20 maja litewskie wojsko po raz pierwszy w historii ogłosiło czerwony alert w związku z zagrożeniem z powietrza. W komunikatach nakazano mieszkańcom udać się do oznaczonych miejsc schronienia.
2: Sumę wydarzeń.
1: Wracamy do tematów krajowych. We wrocławskim szpitalu wojskowym trwają badania diagnostyczne 24-letniej Klaudii. Kobieta rządowym samolotem została ewakuowana z Chin. Jej stan lekarze oceniają jako bardzo poważny, ale stabilny. O szczegółach Mateusz Czmiel.
3: Klaudia przychodzi obecnie kompleksową diagnostykę. Wyniki będziemy sukcesywnie poznawać w najbliższych dniach. Lekarze na razie nie informują szczegółowo o jej stanie zdrowia. Rzecznik szpitala Jan Kutny przekazał jedynie, że dziewczyna przebywa na intensywnej terapii.
4: Jest podłączona, mówię, do nowego, po prostu do sprzętu, który jest na wyposażeniu tejże kliniki. Diagnostyka. Diagnostyka i szukanie nowych sposobów na sposób leczenia.
3: Klaudia przyleciała wczoraj do Polski rządowym samolotem. Na pokładzie była również jej mama Joanna.
5: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. To jest trudny moment, bo widzieć swoje dziecko w takim stanie, kiedy wcześniej widziało się ją uśmiechniętą, jest to strasznie trudne. To, że ona jest tutaj, to daje już taką nadzieję.
3: Klaudia przebywała w chińskim szpitalu od kwietnia. Zdiagnozowano u niej m.in. zapalenie mózgu będące powikłaniem potworniaka jajnika. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: Ulicami polskich miast przeszły procesje. Dziś uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zwana Bożym Ciałem. Centralna procesja pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa przeszła ulicami Warszawy. Po mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej Najświętszy Sakrament w zabytkowej monstrancji uroczyście przeniesiono na plac Piłsudskiego. Tam ołtarz przygotowało Wojsko Polskie.
6: Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji.
7: Jestem bardzo wierząca. Uważam, że to jest bardzo, bardzo ważny dzień.
8: Żeśmy tutaj przyszli w kilka rodzin, wszyscy mamy po kilkoro dzieci. Uważam, że to jest bardzo ważne wydarzenie, żeby tutaj trwać w jedności duchowej z całą Warszawą i razem się modlić, razem uwielbiać Pana Boga, razem prosić o łaski, o zmiłowanie.
9: Tradycja ze święta.
1: Tłumy wiernych uczestniczyły w procesji Bożego Ciała w Lublinie. Wierni wysłuchali fragmenty Ewangelii o tajemnicy Eucharystii.
10: Dać świadectwo całemu światu.
11: Jest to wielkie święto, jest uczczenie Najświętszego Sakramentu.
12: Chciałabym przekazać moim dzieciom tradycje chrześcijańskie, ponieważ sama się wychowywałam w takim domu katolickim. Mój mąż też jest wierzący, więc to jest dla mnie niezwykle ważne, żeby moje dzieci tak samo jak my wzrastały w tych samych wartościach. Teraz są ciężkie czasy. Chcemy, żeby po prostu dobrze wychować je.
13: Dla nas potwierdzenie tego, kim jesteśmy, i to jest symbolika Bożego Ciała. To jest to, co jest w naszym życiu głównym przewodnikiem.
1: Kwietne dywany układane z gałązek, płatków kwiatów i świeżej trawy to wielowiekowa tradycja z okazji uroczystości Bożego Ciała. Jest ona podtrzymywana między innymi w Spycimierzu w Łódzkiem, a także w kilku miejscowościach na Opolszczyźnie. Kwietne dywany są też układane w Bydgoszczy.
14: Kilka osób tradycyjnie, jak co roku, układamy ten dywan. To jest tu ja troszeczkę świeżo zgoszonej trawki, no i płatki kwiatów. Także kwiatki róż, piwoni, goździków. Na polach niestety, łąkach było mało kwiatków, ale się udało. Wyszło to tak kiedyś, parę lat temu, spontanicznie i zostało, bo generalnie to jest stara tradycja, układanie dywanów.
1: Mówiła Wioletta Borowicz, współtwórczyni bydgoskich kwietnych dywanów. Dywany z województwa łódzkiego i z Opolszczyzny są wpisane na reprezentatywną listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Trwa długi czerwcowy weekend. To oznacza, że Polacy wyruszyli w podróż. Prędkości i porządku pilnuje drogówka. Prowadzone są między innymi kontrole prędkości. W ruch poszły radary.
15: Delikatnie wycofać i wjechać. Powód kontroli, prędkość. Ile? 21 km za dużo.
16: Ojej.
15: Zmierzona prędkość 71 km na godzinę. Okazuje pani prędkość. Dowód osobisty może będzie?
16: Jezu, pierwszy raz za prędkość. Masakra!
15: Dobrze, zobaczymy jeszcze wyposażenie obowiązkowe pojazdu, czyli gaśnica i trójkąt. Może pani wysiąść z pojazdu?
16: Gaśnica jest tu.
9: Dobrze, wszystko jest, dziękuję bardzo.
15: Dzisiaj będzie mandat karny, kredytowany, 300 zł i 5 punktów.

0: za brak badań technicznych. Dzisiaj zostanie dowód rejestracyjny elektronicznie zatrzymany. No jak najszybciej jutro pojechać, po prostu będzie trzeba i ten przegląd odnowić. Pokwitowanie pani diagnoście i diagnosta na podstawie pokwitowania odwiesi pani dowód rejestracyjny pojazdu.
1: Kontrole potrwają do niedzieli. Tej nocy warto spojrzeć w niebo. Ze względu na dużą aktywność słońca w wielu miejscach naszego kraju istnieje szansa na pojawienie się zorzy polarnej. Do Ziemi może dotrzeć potężna fala wysokoenergetycznych cząsteczek, mówi Jerzy Rafalski z Planetarium w Toruniu.
2: No i mamy informację, że Słońce wyrzuciło niedawno kolejną chmurę naładowanych cząstek, protonów i elektronów, czyli najogólniej mówiąc chaotyczny prąd elektryczny. Ale właśnie, jeżeli wpada w klatkę pola magnetycznego naszej Ziemi, no to wówczas te elektrony i protony zbliżają się z górnymi warstwami atmosfery, a atmosfera zaczyna świecić. No i my mamy wspaniały spektakl. Pytanie, jak duża była ta chmura? Czyli innymi słowy, jak duża burza magnetyczna będzie właśnie tej nocy? Przekonajmy się sami.
1: Zorzy polarnej wypatrujmy nad północnym horyzontem. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, bo może być widoczna jedynie przez kilka minut. W polowaniu na zorze może jednak przeszkodzić pogoda oraz wyjątkowo jasne noce przed letnim przesileniem. W wieczornej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
4: ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Reklamie.
7: To już 23 minuty po godzinie 23. 4 czerwca zbliża się ku końcowi, ale to był rzeczywiście miły dzień. Maja Chwalińska, no to jest rzeczywiście bardzo miły akcent 4 czerwca. No i 4 czerwca, 37. rocznica wyborów. Prawie wolnych wyborów, ale te wybory wszystko w Polsce zmieniły. No ale nie zmienili się autorzy dzisiejszego wieczornego wydania. Paulina Olak i Dominika Malkut. Realizatorzy Edgar Pedorenko i Karol Smyk. No i ja, Paweł Wojewódka. Bardzo Państwu w imieniu wszystkich dziękujemy za uwagę. Zostańcie z Polskim Radiem 24.
3: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
8: Patryk Michalski, dzień dobry na początku długiego czerwcowego weekendu. A skoro przed dużą częścią z nas kilka dni wolnego, to na pewno przyjemnie w taki czas wybrać się na wycieczkę albo spacer. Ja zabieram dziś Państwa nad rzekę. Aż miło się tam wybrać, bo za nami tegoroczna ósma już operacja Czysta Rzeka. Jej finał odbył się w miniony weekend nad Odrą w Nowej Soli. Przez ostatnie 3 miesiące jej uczestnicy sprzątali brzegi polskich rzek. I to znów była, i w tym przypadku trzeba powiedzieć, niestety, rekordowa akcja. Więcej o niej mówi rzeczniczka operacji Czysta Rzeka, Izabela Sałamacha.
9: Tak od lat się dzieje, że nasza akcja się rozrasta, więc jakby w związku z tym, że jest coraz więcej uczestników, to mamy więcej ton śmieci, więcej akcji się odbywa i w liczbach wygląda to tak. Mamy na liczniku ponad 800 ton odpadów. To jest po prostu ogromna liczba tego, co zebraliśmy z różnych zakątków.
8: No i to taki smutny rzekami, rekord, można powiedzieć, niestety.
9: No zdecydowanie smutne, chociaż tak jak wspomniałam, jest to związane też z tym, że tych miejsc, do których docieramy, jest więcej, coraz więcej ludzi z nami sprząta, bo mamy w tym roku ponad 42 tysiące uczestników. To jest znowu rekord, jeśli chodzi o zaangażowanie. Sprzątali z nami ludzie dorośli, ale też

0: dzieci i są akcje szkolne. Wychodzimy w grupach na te akcje sprzątania. No i w zależności od tego, jakie miejsce sprzątamy, to też można powiedzieć, te liczby worków, tony odpadów, które zbieramy w danych miejscach, są większe lub mniejsze, bo czasami zdarza się, że to jest kilka worków. Jak na przykład ja robiłam akcję szkolną w Olsztynie, no to wyszliśmy z małą grupką, więc to było na przykład 5 worków z takiej akcji. Natomiast są takie akcje rzeczywiście, że mówimy o tonach, czyli mamy kilka ton odpadów, wielkich gabarytów. Nawet w Nowej Soli wczoraj, kiedy tam społeczność sprzątała też na wiosnę nad Odrą, wyciągnęliśmy wielkie gabaryty, na przykład dwie lodówki, telewizor, głośnik, siedzenie fotelowe, całą zestawę talerzy, bardzo różne odpady, mimo tego, że te miejsca są sprzątane. Także to jest tak, jeśli chodzi o te liczby, w tym roku ponad 1300 akcji. Znowu ogrom akcji, w każdym województwie akcja odbyła się pod brandem Operacji Czysta Rzeka, także dotarliśmy wszędzie. Oczywiście to też zaangażowanie jest różne, też są akcje, które się toczą od lat albo gdzieś miejscowe, inspirowane, więc jakby tutaj różne rzeczy mają wpływ na to, które województwa są bardziej aktywne lub mniej. No, rekordowe województwo to jest województwo mazowieckie, tutaj odbywa się zawsze co roku najwięcej akcji. Tutaj odbyło się 177 akcji. Na drugim miejscu jest województwo lubelskie 133 i na trzecim warmińsko-mazurskie 116. To są takie nasze rekordowe województwa. Jeśli chodzi o odpady, no to znowu mazowieckie, ponad 145 ton odpadów. Wielkopolskie, tutaj mamy, mimo tego, że tych akcji było mniej, to mamy ponad 90 ton odpadów. I na trzecim miejscu łódzkie, to jest ponad 64 tony odpadów. Także to jest, są też liczby, tak jak mówię, w zależności od tego, różne okoliczności mają wpływ na to, że te akcje, mimo tego, że jest akcji więcej, to mamy mniej odpadów, ale ludzie są zaangażowani w całej Polsce, bo uczestników z kolei, jeśli mówimy o liczbie uczestników, to najwięcej znowu tych uczestników mieliśmy w Mazowieckim. To było ponad 2000 uczestników. Na drugim miejscu warmińsko-mazurskie 1927 osób. Tutaj młodsi też także mocno tutaj podbili ten wynik. I na trzecim miejscu województwo łódzkie 1731 uczestników. Bardzo się cieszę, że ci ludzie wyszli z nami na wiosnę i posprzątali. W tym roku mieliśmy tak, że znowu nie mogli się doczekać, kiedy ten 1 marca i ten nasz system rejestracyjny ruszy. Można powiedzieć, ludzie byli w blokach startowych, już chcieli wyjść na łono natury, sprzątać i potem odpoczywać w tych miejscach, które są piękne i które są dla nich ważne pewnie z punktu widzenia odpoczynku i gdzieś przebywania. Ale to też są miejsca społeczności i to jest też bardzo ważne, że społeczności coraz częściej, zwłaszcza te mniejsze wioski, sołectwa, biorą odpowiedzialność na siebie i czują odpowiedzialność za te miejsca, w których żyją, funkcjonują, że to są ważne dla nich miejsca i chcą, żeby one były one czyste i tam sprzątają. Więc w tej edycji wyjątkowo, jeśli chodzi o obszar sprzątania, nie było najwięcej akcji nad rzekami, bo zwykle to była prawie połowa akcji, tam się odbywała. W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Tam
1: To
0: było
1: z kolei
0: najwięcej
1: właśnie
0: akcji.
1: taka bardzo pozytywna informacja, bardzo pozytywny aspekt.
0: Tak, bardzo pozytywny aspekt. No i też muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Także miejscowości i oczywiście rzeki i jeziora, to też bardzo duża rzesza ludzi tam wyszła i sprzątała tak jak co roku, można powiedzieć, wychodzimy nad wodę i tam sprzątamy. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją. I że te miejsca są dla nich ważne, no i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
1: To dowód na to, że akcja jest też świetną okazją do integracji lokalnych społeczności i wspólnego działania. Fundacja Czysta Rzeka już dziś zaprasza na 9. operację w przyszłym roku, ale zanim przyszłoroczna akcja, fundacja będzie organizowała e-kolekcje. Do udziału zaprasza dzieci i młodzież, by budować w nich poczucie większego związku z przyrodą. O e-kolekcjach znów Izabela Sałamacha.
0: To są takie lekcje, gdzie my edukujemy właśnie temat wody, przychodzimy do placówek szkolnych i zabieramy te dzieci na zewnątrz, żeby można było tej przyrody doświadczyć, bo dzisiaj dzieci mają trudności z otwarciem zmysłów na to, jak wygląda przyroda, bo często nawet jak idą na spacer, to z tym smartfonem i z oczami przed ekranem, że chcą słuchać muzyki na przykład, a nie tego, co się dzieje wokół i często nie znają odgłosów w ogóle, czy przyrody, przyrody, czy w ogóle takiego otoczenia, można powiedzieć, bo potem mówimy o tych osobach, które gdzieś jadą rowerem czy hulajnogą na przykład i nie słyszą, że ktoś coś się zbliża, że w ogóle

0: taka orientacja przestrzenna też kuleje, że tak powiem. Więc my zabieramy te dzieci. Pokazujemy im, że można dotknąć mchu, że nie trzeba się tego bać, bo dzisiaj też dzieci boją się wychodzić na przykład do lasu, bo las się mi kojarzy z jakąś czarną, okropną krainą, z tym, że przyroda z kleszczami, z jeszcze jakimiś innymi niebezpiecznymi historiami. Więc dzisiaj pokazujemy, że my naprawdę możemy się tam czuć dobrze i że nie tylko tam odpoczywamy, ale że to ma pozytywny wpływ na nasz dobrostan, że dzięki temu się uspokajamy, bo dzisiaj dzieci są bardzo mocno przebodźcowane właśnie w związku z ekranami. One patrzą tylko i wyłącznie w ekran, więc to widzenie takie przestrzenne też jest ograniczone. Trudno im usiedzieć w ławce na przykład, skoncentrować się na czymś i te wyjścia wyciszają te dzieci, trochę skupiają ich zmysły na zupełnie innych rzeczach niż normalnie. Trudno jest z tymi dziećmi pracować w taki sposób, przyznam, że to nie jest łatwe zadanie dla edukatorów. Natomiast gdzieś próbujemy znaleźć takie rozwiązanie, że one też nagle odkrywają, że mogą się tam bawić, że tam może być ciekawie, że gdzieś tam mogą gdzieś zajrzeć, zerknąć przez lupę, że nagle pierwszy raz czegoś dotykają ręką, gołą stopą na przykład, bo dzisiaj też dzieci mają opór przed tym, że one są ciągle ubrane od góry do dołu, że po prostu wszystko musi być sterylne, że my po prostu żyjemy w takich zamkniętych pomieszczeniach, gdzie wszystko musi być czyste, wszystko po prostu musi być idealne, a potem dzieci też nie mogą się pobrudzić, często dostają takie instrukcje od rodziców, a kiedyś dzieci były brudne i były szczęśliwe.
1: To
0: Tak się mówi, że
1: prawda.
0: brudne dziecko, szczęśliwe dziecko. I coś w tym jest, że jak one mogą i jak na jednych zajęciach, pamiętam, ja też prowadzę zajęcia z elementami kąpieli leśnych i pracowaliśmy z takimi kartami, dziecko wylosowało właśnie stopy i ono pyta się, co ona ma zrobić, bo jakby nie umiała zinterpretować w ogóle tej karty. A ja mówię, no co możesz zrobić? Mówię, masz ochotę, możesz zdjąć buty, możesz spróbować tutaj doświadczyć. On naprawdę mogę? No i wyskoczył ten chłopiec z tych butów, jakby po prostu to była jakaś fantastyczna historia, ale był przeszczęśliwy, że on może w liściach po prostu pobiegać. Także to są takie momenty, kiedy wiemy, że warto tych ludzi nauczyć powrotu do natury, no, że dla nas kiedyś było naturalne, że my idziemy na spacer i że chce nam się butami, na przykład jesienią w tych liściach tak poszurać, że tak
1: Poszurać.
0: powiem. Że gdzieś chcemy w kałuży czymś podłubać, że chcemy zerknąć, co tam jest pod mchem, albo w ogóle co to jest mech na przykład, albo porost. I my dzisiaj chcemy właśnie wrócić nad rzekę i do lasu i pokazać, że to jest naturalne nasze środowisko, że warto tam być i że warto dbać o to środowisko, żeby te dzieci nie szły tam potem sprzątać po nas te odpady, tylko żeby szły i tych odpadów tam nie było, żeby one same tych odpadów tam nie wyrzucały. Chciały tam odpoczywać, ale w odpowiedzialny sposób. Więc w Fundacji Czysta Rzeka zapraszamy na takie ekolekcje, żeby te ekolekcje fundować, bo jesteśmy fundacją i dzięki tym środkom, które od Państwa zbierzemy pod hasłem ekolekcje, jeśli takie wpłaty się pojawią, zorganizujemy akcję, zorganizujemy ekolekcje tam, gdzie będą takie potrzeby, kiedy ktoś zechce, to tam dotrzemy, w zależności od tego, ile tych środków zgromadzimy, będziemy takie akcje z tymi ekolekcjami organizować.
1: Szczegóły do znalezienia na stronie Fundacji Czysta Rzeka. A my zostajemy nad rzeką w wyjątkowym miejscu, które miało być nowym parkiem narodowym, Parkiem Doliny Dolnej Odry. Niestety w listopadzie prezydent zawetował ustawę w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowuje jednak plan B i chce utworzyć na Międzyodrzu tak zwany obszar ochronny innego parku narodowego, najprawdopodobniej Drawieńskiego. Nie wszystkim jednak ten pomysł się podoba. Niewątpliwie jednak ten obszar zasługuje na ochronę. O jego walorach opowie Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach.
2: Ten obszar leży między dwoma Odrami, między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, takimi odnogami Odry. Odra płynie jednym korytem i w miejscowości Wybuchowa rozwidla się na dwa ramiona i pomiędzy tymi ramionami jest taki obszar, wielki obszar bagien, starorzeczy, kanałów, łąk podmokłych, lasów łęgowych, trzcinowisk, turycowisk, bagien.
1: Czyli
2: też
1: taki
2: takich
1: trochę.
2: pozostałości po działalności człowieka, czyli różnych urządzeń hydrotechnicznych, bo nie jest to obszar naturalny, tylko taki półnaturalny, przekształcony przez człowieka, tak jak właściwie większość terenów i Polski, i Europy, i w zasadzie też świata są tknięte ręką człowieka. Jedne są mocniej, drugie słabiej. I Międzyodrze jest dość mocno przekształcone. Jest to obszar wielki, około 6 tysięcy hektarów. No i właśnie, no, tak jak nazwa,

0: między odrze, między dwoma odrami.
1: Teren bardzo cenny przyrodniczo, z tego co pani mówi. Teren także, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, wśród nich chyba cennych ptaków.
0: Tak, to miejsce przede wszystkim dla ptaków, znakomite miejsce dla ptaków wodno-błotnych, takich, które są tam ptakami lęgowymi, ale też migrującymi na takich przelotach wiosennych czy też letnich, no to tam są tysiące ptaków. Właściwie setki tysięcy ptaków, bo powiedzieć tysiące, no to za mało. Oczywiście oprócz ptaków i innych zwierząt są też cenne rośliny związane właśnie, cenne rośliny takie wodno-błotne, bagienne.
1: No i jest plan B po tym wecie prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jakiś czas temu, że Międzyodrze ma się stać specjalnym obwodem ochronnym oddalonego o 100 kilometrów od Międzyodrza Drawieńskiego Parku Narodowego. Jak pani ocenia ten pomysł?
0: Nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego, chcieliśmy utworzyć park na całym Międzyodrzu, czyli 6 tysięcy hektarów. Ta nasza działalność polegała na tym, że staraliśmy się rozmawiać ze wszystkimi samorządami, żeby je przekonać do tego i rzeczywiście to się udało. Były przychylne zwłaszcza gmina Kołbaskowo, gmina Widuchowa. Rozmawialiśmy oczywiście też z gminą Gryfino, bo to od tego się zaczyna. Żeby utworzyć park narodowy, no to muszą być zgody samorządów lokalnych.
1: No i to
0: no
1: wszystko
0: i
1: się udało uzyskać, prawda? No bo właśnie i gminy wyraziły, oprócz gminy Gryfino, ale te wszystkie
0: tak,
1: pozostałe,
0: oprócz
1: które
0: gminy
1: pani
0: Gryfino,
1: wymieniła,
0: tak.
1: to zgodziły się na to. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego też wyraził pozytywną opinię.
0: Tak, a ciąg dalszy był taki, że właśnie, tak jak pan wspomniał, prezydent Nawrocki ostatecznie na końcu w ogóle tych prac, bo to te prace trwały 2 lata i to było wiele procesów, spotkań, rozmów, a na koniec prezydent jednym brakiem podpisu wrzucił to do kosza. No i pomysł ministerstwa na to był taki, żeby utworzyć właśnie coś w rodzaju takiego obwodu ochronnego innego parku.
1: I tyle na ten moment. Cała rozmowa o Międzyodrzu i planach ochrony tego obszaru dziś po 19 w premierowej audycji Zmiana Klimatu. Zapraszam do słuchania i życzę udanego, długiego weekendu. Dziękuję za uwagę. Patryk Michalski.
2: I mamy klimat. Powtórka programu.
3: Tu Polskie Radio 24, przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dobry wieczór. Dziś w Do Pomyślenia porozmawiamy o położnych, bo położne burzą się na nową ustawę proponowaną przez resort zdrowia. Mówią o likwidacji ich zawodu. I podkreślają, że nie są tylko asystentkami przy porodach. Resort zdrowia odpowiada z kolei, że proponowane zmiany wynikają ze zmieniających się potrzeb systemu ochrony zdrowia. O tym dziś będziemy rozmawiać.
2: Do pomyślenia.
3: A ze mną w studiu jest położna Klaudia Nil-Atmadża. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Cieszę się, że w ogóle dotarłaś, bo kiedy rozmawiałyśmy, umawiałyśmy się na tę rozmowę, mówiłaś, że możesz zostać wezwana w każdym momencie.
4: Mogę, w dalszym ciągu mogę, ale może te 20 parę minut jednak wytrzyma dziewczyna.
3: Bo praca położnej to jest trochę praca na takiej ciągłej czujce.
4: Tak. Nie każda położna pracuje na czujce, ale faktycznie dużo położnych ma taką pracę na telefon.
3: Mhm. Taką, czyli że asysta przy porodach domowych, czy to są też takie porody szpitalne?
4: Też szpitalne. Szpitalne, domowe. Jeżeli pracujemy przy porodach, a porody są nieprzewidywalne, no to faktycznie jesteśmy pod telefonem.
3: Tak zaczęłam tę rozmowę, bo chciałam, żeby słuchacze trochę bardziej wgryźli się w twój zawód, bo zmiany, które proponuje Ministerstwo Zdrowia, projekt ustawy trafił do konsultacji społecznych w tym momencie. Projekt zmian w tej ustawie wprowadza, zdaniem środowiska położnych, wprowadza no, taką deprecjację, tak deprecjonuje zawód położnej?
4: Tak to wygląda, tak to odczułyśmy jako nasza grupa zawodowa, bo z ustawy tak jakby wynika, że Położne będą pielęgniarkami o jakiejś tam specjalizacji, przy czym położnictwo to jest dziedzina

0: No, antyczna. Od początku ludzkości istniejąca. I też rządzi się troszkę innymi prawami niż pielęgniarstwo. Mamy inne podejście do medycyny, do ludzi. To jest trochę jakby styl bycia. Dlatego tak duża zmiana tożsamościowa tak naprawdę jest dla nas, powiedziałabym pokrótce, nie do przyjęcia.
1: No tak, ale jednocześnie położnych jest sporo. Wiele dziewczyn, które kończy, bo nie ukrywajmy, to przede wszystkim dziewczyny. Wiele dziewczyn, które kończy ten kierunek, boryka się z problemami szukając pracy, bo kobiety w Polsce rodzą coraz rzadziej.
0: No i właśnie tutaj jest ten problem, że położna to nie tylko poród. Jeżeli społeczeństwo miałoby większą świadomość na temat tego, co położna robi, jakie ma kompetencje, to naprawdę tych miejsc pracy znalazłoby się o wiele, wiele więcej. I to nie jest tylko w cudzysłowie wina społeczeństwa, że nie wiemy tego, co położne mogą robić, ale też po prostu te zadania, miejsca pracy, obowiązki są tak słabo delegowane odgórnie.
1: No to co położne w takim razie mogą jeszcze robić? Co mogą robić, czego nie robią pielęgniarki?
0: I zawsze jak mam wymienić, co robią położne, to mam pustkę w głowie, bo tego jest tak dużo, że aż ciężko to wymienić. Ale no przede wszystkim już zacznijmy od tego porodu. Poród. Połóg. Czyli to, co się dzieje po porodzie. Oddziały szpitalne, no to jest sporo oddziałów szpitalnych, czyli ginekologia, neonatologia, porodówka, oddział położniczy, patologia ciąży. Na pewno coś jeszcze się zna, no tak, oczywiście izba przyjęć, przychodnia. Czy pielęgniarki mogą to robić? W pewnych obszarach tak, na przykład na neonatologii, czy wydaje mi się, że na ginekologii też momentami są zatrudniane pielęgniarki, przy czym tak naprawdę nie muszą. Bo to jest dziedzina bardzo położnicza, więc tutaj jest nasza działka i my się tutaj możemy wykazać. Ale poza tym mamy też POZ, czyli tak naprawdę opieka nad kobietą od narodzin aż do śmierci. To jest połowa ludzkości pod naszą opieką, dosłownie.
1: Mało no tak, tego... ale to chyba, czy to jest opieka nad kobietą w każdym jej zakresie, czy tylko w sprawach stricte ginekologicznych?
0: No i właśnie może to być w dużym zakresie opieka, ale znowu ta świadomość i te zadania, które my mamy. Bo tak, jak się rodzi dziewczynka, no to już jest pod naszą opieką i nie musi się to kończyć jakby wraz z tym czasem, kiedy jest ona noworodkiem, ale jest to dalej. Wszelkie problemy ginekologiczne, logiczne tej dziewczynki, czy w ogóle związane z tym, że jest po prostu dziewczyną. Edukacja dalej. Edukacja trwa całe życie. Całe życie, bo to jest nie tylko przygotowanie do dojrzewania, później do ciąży, do porodu, do ewentualnych problemów tam ginekologicznych, które mamy później, ale też menopauza, która też dotyka absolutnie każdej kobiety, która ma szansę oczywiście dożyć tego czasu, więc to jest ogromny, ogromny obszar. I tutaj właśnie widzę te położne z POZ-u, jeżeli chodzi o edukację, o wizyty domowe, czyli też takie rzeczy, że w Polsce długo czekamy na specjalistów, to znaczy na wizytę u specjalisty i naprawdę sporą część z tego mogłaby załatwić położna, zlecając badania, wystawiając zwolnienia, pobierając te badania, interpretując te wyniki, które kobieta dostanie i tak naprawdę nie trzeba czekać miesiącami do kogoś, kto przez 15 minut na coś tam spojrzy, podsumuje i tyle. To mogłaby robić położna.
1: Albo pielęgniarka.
0: Albo pielęgniarka, przy czym właśnie chodzi o to, żeby oddać położnym tę część kobiecą, bo pielęgniarki mają ogromne również zakresy, gdzie mogą się spełniać, gdzie mają pełnić swoją rolę. No i tak, mamy mężczyzn i tam położne już za bardzo nie wchodzą, chociaż to też jest taka szara strefa, powiedziałabym, bo w COVID-zie jakoś nikomu nie przeszkadzało, czy położna może się dotknąć tylko do kobiety, czy niekoniecznie. I mówię tutaj na przykład o pobraniach krwi, czy delegowaniu nas na inne oddziały. Nagle się okazało, że jednak jesteśmy w stanie dużo robić. Ale gdyby tak właśnie oddać tę kobiecą część położnym, no to naprawdę by się nieźle ten system odetkał, mówiąc kolokwialnie.
1: Ale tu chyba jest też jeden z problemów, bo wydaje mi się, że jednym z powodów, który może stać się za tą ustawą, jest też to, że brakuje pielęgniarek i to brakuje ich dramatycznie. W tym momencie system trzyma się praktycznie głównie na pielęgniarkach, które wchodzą w wiek emerytalny, albo na kobietach, które już pracują cały czas, będąc na emeryturze. I w momencie, kiedy ten system kształcenia by przeszedł do tego, jaki proponuje Ministerstwo Zdrowia, czyli że najpierw 3-letnie studia pielęgniarskie, a potem dopiero położnictwo jako specjalność, to być może część kobiet zdecydowałaby się pójść w późniejszym momencie właśnie nie w kierunku położnictwa, tylko w kierunku

0: pielęgniarstwa.
1: Dobrze, to powiedzmy, że rozwiązuje się problem niedoboru pielęgniarek, ale to nie rozwiązuje problemu położnych w przyszłości. Czyli ja to widzę tak, i w sumie nie tylko ja, że jeżeli ścieżka kształcenia będzie wyglądała w ten sposób, to już tam te tożsamościowe sprawy to jest taka dosyć, powiedziałabym, miękka strona tego, ale twarde dane. Ktoś idzie na pielęgniarstwo, po 3 latach zdobywa tytuł licencjata, później przez 18 lat musi zrobić dla mnie enigmatyczne szkolenie z położnictwa. To jest bardzo mało, jak na taką specjalność położniczą. Bardzo, bardzo mało, naprawdę. Następnie musi odbyć roczny staż, czyli po 5,5 roku jest dalej licencjatem zaczynającym ścieżkę zawodową. Oczywiście można sobie tam po drodze pracować, ale studia, czy szkolenia, czy staże to jest wymagająca rzecz. I możliwe, że większość z tych osób po prostu będzie na garnuszku rodziców dalej przez 5,5 roku. Kto wybierze tak długą ścieżkę, kiedy po 3 latach może iść pracować jako pielęgniarka i już się nie zajmować dalej edukacją, jakby w stronę położnictwa? Położnych będzie o wiele mniej i tak jak mówię, kobiety mogą bardzo skorzystać z tego, że istnieją położne i mogą się nimi zająć bezpośrednio. Dlatego tych położnych potrzebujemy. I my też jesteśmy takim zawodem, który się starzeje, to znaczy mamy dużo właśnie położnych w wieku około emerytalnym. Nowych położnych przybywa, one trochę też nie wiedzą, co ze sobą zrobić, bo właśnie ten system trochę jakby nie jest gotowy na to, żeby ten duży nabór położnych przyjąć. Mam wrażenie, że same też nie do końca wiemy, co my możemy zrobić i nie każdy jest taki w cudzysłowie odważny, żeby od razu otwierać swoją działalność, przy czym trzeba zaznaczyć, że położne naprawdę są bardzo dobrze przygotowane do tego, żeby od razu swoją działalność prowadzić po studiach.
2: Do pomyślenia.
0: No dobrze, ale kobiety faktycznie rodzą coraz mniej. Z czego myślisz, to wynika? Czy kobiety boją się porodu? Czy to jest jednak kwestia jakiejś większej świadomości tego w ogóle, czym jest rodzicielstwo?
1: Kobiety zawsze się bały porodu i ten strach jest absolutnie normalną rzeczą i nieodzowną, jeżeli chodzi o poród. Możliwe, że ekonomia nas skłania do przemyśleń w tym temacie. Już trochę tak nie lecimy na tak zwane YOLO, tylko właśnie bardzo, z tego co widzę po prostu po kobietach, które rodzą, że one się bardzo mocno zastanawiają nad tym, kiedy, jak, czy dadzą radę. No zdaje się, że kiedyś aż tak się po prostu o tym nie myślało, tylko to była w dużym uproszczeniu taka naturalna kolej rzeczy. Teraz już bardzo, bardzo dużo o tym myślimy.
0: A czy w Polsce rodzi się coraz bardziej po ludzku? Bo nasz kraj na przykład cały czas gdzieś wysoko jest, jeżeli chodzi o współczynnik nacięć krocza, które w innych państwach Zachodu nie są tak promowane jak w Polsce.
1: Ja bym powiedziała, że położnictwo to jest trochę ewolucja, a nie rewolucja. A świadomość zmienia się bardzo szybko i to te zmiany w położnictwie jeszcze nie do końca nadganiają tę świadomość, która się pojawia w moim odczuciu. Może badania mówią co innego, chociaż mam takie poczucie, że faktycznie świadomość jest duża, a zmian jeszcze nam bardzo dużo trzeba, jeżeli chodzi o to tak zwane ludzkie traktowanie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że położnictwo jest naprawdę nieprzewidywalne. Poród jest po prostu z definicji mocnym doświadczeniem, gdzie dużo się dzieje i czasami nasze oczekiwania naprawdę nie są w stanie być spełnione, bo sytuacja jest bardzo dynamiczna i trzeba się nią zająć w sposób medyczny, bardzo medyczny.
0: Dlatego też może większość kobiet, może nie większość kobiet, ale dużo kobiet w Polsce decyduje się na zaplanowane cesarskie cięcie.
1: Możliwe, że tak. Przy czym ja też nie jestem przeciwko zaplanowanym cesarskim cięciom. Ja uważam, że kobieta powinna mieć wybór, ale dokonanie tego wyboru powinno być na podstawie edukacji po prostu. Kobieta musi się wyedukować i na podstawie tego zdecydować, co będzie dla niej najlepsze.
0: I tu znowu wracamy do tego strachu przed porodem. Czyli może położne mogłyby też pomagać właśnie w jakiś sposób zwiększając świadomość na temat tego, jak poród wygląda, jak poród przebiega.
1: Tak, i to jest główny filar naszej działalności. Naprawdę, to po prostu my mamy wpisane dosłownie w nasz statut, że my mamy edukować ludzi i trzeba nam na to pozwolić, umożliwić nam to. Mało tego, ta edukacja nie powinna się zacząć już w ciąży, tylko naprawdę bardzo wcześnie, w szkole, w przedszkolu. No, To jest bardzo ważne, bo my całe życie sobie wyrabiamy zdanie na temat porodu.

0: To prawda i to właśnie zazwyczaj tak jest duża domieszka strachu. A czy ciąża jest dalej u nas tematem tabu albo jakimś takim, no czymś, o czym lepiej nie rozmawiać, zwłaszcza jeżeli chodzi o jej negatywne konsekwencje dla zdrowia kobiety?
1: Myślę, że tak. Wiem to z

0: że kogoś zanudzą, więc takie rozmawianie o ciąży nie jest zbyt normalne, w cudzysłowie, powiedziałabym, w naszym społeczeństwie. Na pewno jest większa potrzeba rozmawiania niż jest na to przestrzeń. Tak to widzę. Ostatnio też miałam okazję porozmawiać z dziewczyną z innego kraju, z Turcji, i ona powiedziała, że u nich to po prostu rozmawia się dużo o takich rzeczach, a tutaj nie ma na to przestrzeni za bardzo, więc nawet...
1: W Turcji rozmawia się dużo?
0: Tak, tak. Zdaje się, że to było w kontekście tego, że po prostu kobiety z kobietami sobie rozmawiają i że jest więcej tego, tych historii, tej przestrzeni na to.
1: Bo faktycznie w polskim społeczeństwie ta ciąża wydaje się być dość, nie ciąża, nie sama ciąża, tylko sam poród wydaje się być dość traumatycznym wydarzeniem, o którym no kobiety nie chcą też nawet między sobą, mam wrażenie, czasami rozmawiać, tylko to zbywają, było, minęło.
0: To jest jedna ze strategii radzenia sobie z tak silnym doświadczeniem jak poród. Ja zachęcam do tego, żeby przegadywać faktycznie porody, przy czym też trzeba sobie dobrze wybrać osobę, z którą będzie się rozmawiało, bo też każda z nas ma jakieś swoje doświadczenia. Na przykład kobieta urodziła, było obiektywnie fajnie, no bo szybko i zdrowo i bez nacięcia i wszystko to, czego można chcieć od porodu, ale jednak coś jej tam nie pasuje, nie może sobie z czymś poradzić, coś jest dla niej traumatyczne. Być może po prostu ból, który towarzyszył porodowi, jest w cudzysłowie właśnie normalny, ale dla niej to było dużo i mówi to kobiecie, która stara się o dziecko i nie może zejść w ciążę, tak? Może właśnie tutaj jest ta bariera. I tutaj też widzę rolę położnych, właśnie żeby tworzyć takie przestrzenie, gdzie można bezpiecznie sobie porozmawiać o tym z kimś, kto się na tym zna.
1: A czy poród w takim razie może być dobrym doświadczeniem?
0: Może. Oczywiście, że może. Ja mam bardzo dużo przykładów tego, że może.
1: Mhm. Bo ty zajmujesz się też porodami domowymi.
0: Tak, zajmuję się domowymi i to nie jest tak, że poród domowy jest gwarancją dobrego doświadczenia, ale widzę, jak... To, że kobieta jest we własnej przestrzeni, decyduje o sobie, jest szanowana. Wszystko się dzieje tak, że ona rozumie po prostu, jest jej to tłumaczone, bo jest na to przestrzeń po prostu. Ma położną jeden na jeden, jest u siebie. Nie trzeba się rozpraszać, zajmować kimkolwiek, czymkolwiek innym.
1: A nie jest to niebezpieczne w momencie, kiedy nie ma wszystkich wyspecjalizowanych przyrządów obok nas?
0: Mam wyspecjalizowane przyrządy, są to moje ręce, oczy, uszy i nos. Być może w świadomości ludzi funkcjonuje coś takiego, że położna przyjeżdża do porodu domowego i co, no, przyniesie jakieś zioło, okadzi pokój i liczy na najlepsze. Ale to nie jest prawda. My mamy torbę z lekami, właściwie tymi samymi, które się podaje w szpitalu, w razie czego. Nie używamy tego oczywiście, jeżeli nie trzeba, ale mamy to. Mamy sprzęty do resuscytacji noworodka, mamy sprzęty do słuchania tętna dziecka, więc jesteśmy w stanie absolutnie zabezpieczyć sytuację do momentu, kiedy ona się właśnie zaczyna robić niebezpieczna. I to zaczyna robić, to jest kluczowe, bo jeżeli widzimy sygnały, że coś jest nie tak i tutaj wprawiona położna po prostu powinna to wychwycić, no to jedziemy do szpitala. Albo wzywamy karetkę, a do tego momentu zabezpieczamy kobietę, dziecko tak, żeby było to jak najbardziej bezpieczne. Przy czym oczywiście nie jest to szpital, nie ma się wszystkiego na miejscu i też nie każdy w domu, nie powinien rodzić, ale będzie to dla niego mniej bezpieczne, statystycznie oczywiście.
1: Ale może dzięki temu też być może trochę przyjemniejszym doświadczeniem albo bardziej no właśnie pozytywnym?
0: Myślę, że tak, właśnie ze względu na to wysłuchanie. I jeżeli kobieta uważa, że dom jest dla niej bezpiecznym miejscem, to ona automatycznie będzie się tam czuła lepiej. Mhm. Jeżeli kobieta uważa, że szpital jest dla niej bezpiecznym miejscem i tam czuje się zrozumiana, wysłuchana, zaopiekowana, to dla niej to będzie najlepsze miejsce i po prostu pozytywne doświadczenie.
1: To na koniec naszej rozmowy wróćmy do początku, czyli zaczęłyśmy rozmawiać o ustawie proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia o zawodzie pielęgniarki i położnej. Powiedz proszę jeszcze raz na koniec, jakie zagrożenia mogą wynikać dla kobiet, twoim zdaniem, jeżeli ta ścieżka kształcenia położnych zostanie tak zmieniona, jak proponuje to resort?
0: Myślę, że takie indywidualne, naturalne, fizjologiczne podejście do kobiety i do jej różnych stanów jest zagrożone, bo położne właśnie są kształcone w taki sposób, żeby wspierać fizjologię w dużej mierze, a nie leczyć patologię. jak ktoś leczy patologię, to automatycznie widzi patologię, prawda? Nie chcę nikomu umniejszać, absolutnie, bo wszystko jest potrzebne na tym świecie, ale właśnie położne też są

0: potrzebne, żeby się wsłuchiwać w to, co kobieta ma do powiedzenia i po prostu wspierać też to, jak ona chce przechodzić przez różne swoje stany. Tak jak już powiedziałam, to delegowanie obowiązków może bardzo odciążyć system, więc oddając położnym te kompetencje, możemy sprawić, że kobiety będą bardziej zaopiekowane. Będą miały o wiele więcej specjalistek, do których mogą się udać. Od edukacji przez rozmowę i głupie pytania, których nie ma, aż po prostu leczenie. Takie wstępne leczenie, czy nawet przesianie stanów, które być może wymagają jeszcze jakiejś specjalistycznej opieki.
1: Konsultacje w sprawie tej ustawy trwają. Zobaczymy, jaki będzie finał i czy Ministerstwo Zdrowia weźmie uwagi środowiska położnych do serca.
0: Ja w ogóle zachęcam wszystkich zainteresowanych, żeby wejść sobie na stronę legislacji, na ten projekt ustawy. Tam jest taki link, wyślij uwagi do ustawy czy coś takiego. Można tam napisać od serca po swojemu i przyczynić się do tego, żeby ta ustawa przeszła lub nie, z naciskiem na lub nie. I to może zrobić każdy. To nie jest tylko tak, że głos środowiska jest ważny, ale wy wszyscy po prostu możecie się wypowiedzieć na ten temat.
1: Do czego zachęcała położna Klaudia Nil Atmadża, która była dzisiaj moim gościem. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ewelina Kamińska, do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: To był bardzo wyrównany mecz. W informacjach komentarz Mai Chwalińskiej po jej zwycięskim półfinale turnieju French Open. Donald Tusk chce, by w stolicy powstał pomnik Tadeusza Mazowieckiego. Monument miałby stanąć przed kancelarią premiera w przyszłym roku. Powiemy też o wizach dla Rosjan. Dodatkowych ograniczeń w ich wydawaniu chcą kraje członkowskie Unii Europejskiej. Minęła północ. Łukasz Pastor, zapraszam. Maja Chwalińska zagra w decydującym starciu wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open. W półfinale Chwalińska wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 7-6, 6-4. Spotkanie trwało 2 godziny i 10 minut. Był to bardzo wyrównany mecz, mówi Maja Chwalińska.
2: Nie uważam, żeby tam był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. Okej, wyszłam na 3-1, ale później Diana wyszła znowu na po 3, więc tak naprawdę biłyśmy się tam i grałyśmy gem za gem, także no niezwykle był to ciężki mecz. Fizycznie grałyśmy bardzo długie wymiany. Ten pierwszy set trwał bardzo długo, z godziny 20. No dużo na pewno ten mecz mnie kosztował, więc tak.
1: W Paryżu Maja Chwalińska mogła liczyć na szczególnie gorący doping polskich kibiców obecnych na trybunach. Po meczu rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
3: Były super emocje. Nie spodziewaliśmy się przede wszystkim, że Maja zajdzie tak daleko. Wykupiliśmy sobie te bilety ciemno, nie? I myśleliśmy, będzie Sabalenka pewnie, będzie pewnie Iga, nie? A tu...
4: Bajka o Kopciuszku to jest...

0: Małe miki w porównaniu z tym, co zrobiła Majka. Majka wychodząc z kwalifikacji, no skradła wszystkich serca, nie tylko Polakom, bo dzisiejszy doping mega deprymował Rosjankę. Jesteśmy szczęśliwi, duma, chwała. Majka, jesteś wielka. Coś czuję, że w sobotę będziesz legendą.
1: Dla Chwalińskiej to największy sukces w karierze. 24-letnia Polka gra w turnieju głównym po przejściu trzystopniowych kwalifikacji. Na zwyciężczynię tego spotkania w finale czeka już Rosjanka Mirra Andrzejewa, która w półfinale pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk. Finał turnieju w sobotę. To dobra inicjatywa. Tak propozycję premiera w sprawie budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego ocenia publicysta Jan Ordyński. Donald Tusk chce, by monument stanął przed kancelarią premiera za rok. Tadeusz Mazowiecki zasłużył na pomnik między innymi ze względu na swoją rolę w czasie transformacji ustrojowej, mówi Jan Ordyński.
2: Wspaniała propozycja premiera Tuska budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Jak mało komu się ten pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu należy. Właśnie też za przeprowadzenie Polski przez ten najtrudniejszy etap po wyborach czerwcowych i potem.
1: Szef rządu zapowiedział też, że 4 czerwca przyszłego roku przed pomnikiem przejdzie Wielki Marsz Patriotów. Do honorowego komitetu budowy pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów. Zdecydowana większość unijnych krajów za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan. Ta sprawa była jednym z tematów spotkania ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Luksemburgu. To reakcja na niedawno ujawnione dane o rosnącej liczbie wydawanych Rosjanom wiz. O szczegółach Beata Płomecka.
3: Polska była jednym z pierwszych krajów, który zaapelował o dodatkowe restrykcje wizowe dla Rosjan.
4: To jest niezrozumiałe, kiedy obywatele Unii Europejskiej, którzy też również mieszkają blisko granicy, słyszą wybuchy bomb rosyjskich, jadą na wakacje, spotykają tam Rosjan, którzy chodzą w koszulkach z Putinem.
3: Mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. A tak komentowała minister spraw wewnętrznych Finlandii Mari Rantanen. Zbyt dużo wiz turystycznych wydawanych Rosjanom jest absolutnie nie do zaakceptowania. Coraz więcej unijnych krajów chce także wprowadzenia zakazu wjazdu do Unii dla rosyjskich weteranów. Dla ludzi, którzy zabijają i niszczą Ukrainę, nie powinno być miejsca w Europie. Komentował Igor Taro, estoński minister spraw wewnętrznych. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Trwa czerwcowy długi weekend, jednak pogoda w stolicy daleka jest od typowo letnich standardów. Zamiast bezchmurnego nieba i słońca, warszawiaków oraz wypoczywających w mieście turystów przewitała niezbyt wysoka temperatura i deszczowe chmury. Kapryśna aura nie psuła jednak planów. Podczas gdy jedni spędzali wolne dni w pracy, inni ruszyli na zwiedzanie stołecznych zabytków i krytych atrakcji.
5: Może i lepiej, że trochę chłodniej. Niech trochę popada, bo brakuje nam deszczu i wody i naszym roślinom wokół również.
6: To jakie plany w takim wypadku na ten długi weekend?
5: Praca. Jesteśmy na drugiej zmianie i będziemy pracować cały długi weekend.
7: No właśnie czekamy na tą pogodę. Przyjechaliśmy z Poznania na długi weekend i czekamy.
6: No właśnie, zawsze ten czerwcowy weekend kojarzył się już jaką delikatną plażą, już opalaniem, a w tym roku?
7: Zgadza się. No w tym roku jest przyjemnie, jest fajnie, jest ciepło, ale mogłoby być troszeczkę cieplej i więcej tego słonka.
1: O tym, jak radzić sobie z brakiem plażowej pogody z mieszkańcami i turystami, rozmawiał Piotr Durys.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy miejscami może przelotnie popadać. Na wschodzie i południu mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 15 stopni. W dzień deszcz. Na zachodzie i północy lokalnie spadnie do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Na wschodzie burze i jeszcze wyższe sumy opadów, nawet do 40 litrów na metr kwadratowy. Temperatura od 16 do 20 stopni na zachodzie i północnym zachodzie i od 20 do 26 stopni na wschodzie i na południowym wschodzie. Jest 6 minut po północy.
8: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
9: Patryk Michalski. Zapraszam. Długi weekend trwa. Dobrze pojechać gdzieś i spędzić trochę czasu na łonie natury. A jest w Polsce takie miejsce, w którym ta natura

0: po prostu zachwyca. To Międzyodrze, miejsce, które od kilku miesięcy miało być nowym parkiem narodowym, ale jeszcze w zeszłym roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę w tej sprawie. Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednak nie składa broni i chce ten teren objąć najwyższą formą ochrony w Polsce. I dziś o tych planach, ale też o samej Dolnej Odrze sobie porozmawiamy. Może kogoś zainspirujemy do odwiedzin tego miejsca podczas trwającego długiego weekendu. A dziś ze mną Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, a także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Pani Ewo, to dokąd nas Pani zabierze w tej naszej radiowej opowieści? Międzyodrze, co to za miejsce?
1: To piękna nazwa, no i chciałabym, żeby ta nazwa w ogóle utrwaliła się i została. Ta nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, no jakoś tak poprzestaliśmy na tej nazwie Dolina Dolnej Odry. Fajnie, żeby to Międzyodrze, ta nazwa brzmiała, no bo właśnie ten obszar leży między dwoma Odrami, między Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią, takimi odnogami Odry. Odra płynie jednym korytem i w miejscowości Widuchowa rozwidla się na dwa ramiona. I pomiędzy tymi ramionami jest taki obszar, wielki obszar bagien, starorzeczy, kanałów, łąk podmokłych, lasów łęgowych, trzcinowisk, turzycowisk, bagien. Też takich pozostałości po działalności człowieka, czyli różnych urządzeń hydrotechnicznych, bo nie jest to obszar naturalny, tylko taki półnaturalny, przekształcony przez człowieka, tak jak właściwie większość terenów i Polski, i Europy, i w zasadzie też świata są tknięte ręką człowieka. Jedne są mocniej, drugie słabiej. I Międzyodrze jest dość mocno przekształcone. I jest to obszar wielki, około 6 tysięcy hektarów. No i właśnie, no, tak jak nazwa, Międzyodrze, między dwoma Odrami.
0: Teren bardzo cenny przyrodniczo, z tego co pani mówi. Teren także, który jest domem dla wielu gatunków zwierząt, wśród nich chyba cennych ptaków.
1: Tak, to miejsce przede wszystkim dla ptaków, znakomite miejsce dla ptaków wodno-błotnych, takich, które są tam ptakami lęgowymi, ale też migrującymi na takich przelotach wiosennych czy też letnich, no to tam są tysiące ptaków. Właściwie setki tysięcy ptaków, bo powiedzieć tysiące, no to za mało. Oczywiście oprócz ptaków i innych zwierząt są też cenne rośliny związane właśnie, cenne rośliny takie wodno-błotne, bagienne i też zbiorowiska, najróżniejsze zbiorowiska roślinne. I ten teren jest taki dość niedostępny, pomimo tego, że przekształcany przez człowieka, to jest dość niedostępny. On przekształcany został gdzieś tak w XVIII-XIX wiek w tych czasach. Celem było tak jakby zabranie rzece przestrzeni na działalność rolniczą. I wtedy ta działalność rolnicza polegała na tym, żeby utrzymywać takie siedliska otwarte, żeby pozyskiwać głównie siano dla zwierząt hodowlanych. I to trwało długo, bo to siano było przez wiele lat ludziom potrzebne. Przed wojną dość dobrze to funkcjonowało. Po wojnie, jak już teren był w rękach polskich, bo wcześniej oczywiście to był teren niemiecki, to też ta działalność taka rolnicza, kośno-pastwiskowa funkcjonowała gdzieś do lat 60. No ale wtedy zaczęła zanikać ta działalność, bo oczywiście też to było trudne, w ogóle użytkowanie tych terenów było bardzo trudne. Niemcy przekształcili ten teren właśnie w taką olbrzymią ilość kanałów ze śluzami, z najróżniejszymi urządzeniami hydrotechnicznymi, które miały za zadanie przekierowywać wodę w odpowiedni sposób, żeby było to jakoś tam bardziej użyteczne właśnie rolniczo. No ale właśnie w tych latach 60. XX wieku to zaczęło zanikać i te urządzenia hydrotechniczne przestały być użytkowane. No i teren stopniowo zaczął tracić takie swoje funkcje utrzymywania tej wody w większej ilości, przekierowywania tej wody i stopniowo zaczął zarastać.
0: Przyroda zaczęła sobie zabierać to, co jej.
1: Znaczy, no nie do końca, no, przyrodzie zabierać, bo to jest naturalne, że jest coś takiego jak sukcesja. Przyroda nie jest stanem stałym i po prostu to jest proces zmienny. Pewne rzeczy nie zachodzą, jak nie jest teren zalewany, no to zarasta. No i ten teren zaczął po prostu, przez to, że tej wody trochę mniej tam bywało, no to zaczął zarastać.

0: czyli właściwie takie procesy lądowienia zaczęliśmy zauważać. Więc no, te takie błotne, te bagna zaczęły być coraz mniej, ale przede wszystkim kanały zaczęły zarastać. No i też te funkcje takie użytkowe dla ludzi, użytkowania takiego turystycznego, pływanie kajakami zaczęło być trochę może bardziej utrudniane.
1: Pani Ewo, z tego co pani opowiada, no to jest to teren właśnie, gdzie ta natura rządzi, mówiąc wprost. I miałby być to teren nowego parku narodowego, ale niestety nie jest. Co pani poczuła, kiedy właśnie też działając na rzecz tego w listopadzie ubiegłego roku prezydent jednak tę ustawę zawetował i powiedział, że parku narodowego tam nie będzie?
0: Tak, i to nie było pierwszy raz. To nie pierwszy raz ludzie powiedzieli, ludzie, czyli ktoś jakoś tam mający ostatnie słowo powiedział nie parkowi narodowemu, bo pierwszy raz pomysł utworzenia tam parku narodowego narodził się no, 30 lat temu i wtedy był taki pomysł utworzenia polsko-niemieckiego, wielkiego takiego transgranicznego parku narodowego.
1: Bo warto wspomnieć, że po drugiej stronie Odry przy granicy jest park narodowy po stronie niemieckiej.
0: Tak, no, no właśnie tak. I on został wtedy utworzony. Wtedy było naprawdę, wydawało się, że jest blisko. Był zaangażowany w to też WWF. Porozumienie między polskim i niemieckim rządem zostało podpisane i właściwie było już bardzo, bardzo blisko. No i gdzieś tam w jakimś momencie, gdzieś w tych kulisach, o których nie wiemy, nie stało się to. Po stronie niemieckiej rzeczywiście powstał ten park narodowy i funkcjonuje do dzisiaj, a po stronie polskiej utworzono wtedy tylko park krajobrazowy, który oczywiście funkcjonuje do teraz.
1: Ale tak jak mówią eksperci, no, formy ochrony przyrody w parku krajobrazowym na tym terenie się wyczerpały, więc trzeba tej najwyższej formy ochrony, czyli parku narodowego, żeby i z jednej strony lepiej chronić przyrodę, ale z drugiej strony też poczynić konieczne inwestycje, na przykład jeśli chodzi o utrzymanie tych starych urządzeń hydrotechnicznych, o których też pani wspominała, bo park narodowy pozwala na przykład pozyskać więcej środków na takie cele. No i jest plan B po tym wecie prezydenta. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało jakiś czas temu, że Międzyodrze ma się stać specjalnym obwodem ochronnym oddalonego o 100 km od Międzyodrza Drawieńskiego Parku Narodowego. Jak pani ocenia ten pomysł?
0: Nasza inicjatywa powołania Parku Narodowego, chcieliśmy utworzyć park na całym Międzyodrzu, czyli 6 tysięcy hektarów. Ta nasza działalność polegała na tym, że staraliśmy się rozmawiać ze wszystkimi samorządami, żeby je przekonać do tego i rzeczywiście to się udało. Były przychylne zwłaszcza gmina Kołbaskowo, gmina Widuchowa. Rozmawialiśmy oczywiście też z gminą Gryfino, bo to od tego się zaczyna. Żeby utworzyć park narodowy, no to muszą być zgody samorządów lokalnych, czyli w praktyce uchwały gmin, potem uchwały powiatowe i tak dalej.
1: No i to wszystko się udało uzyskać, prawda? No bo właśnie i gminy wyraziły, oprócz gminy Gryfino, ale te wszystkie pozostałe,
0: tak,
1: które pani
0: Gryfino
1: wymieniła,
0: tak,
1: to zgodziły się na to. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego też wyraził pozytywną opinię.
0: Tak, a ciąg dalszy był taki, że właśnie, tak jak pan wspomniał, prezydent Nawrocki ostatecznie na końcu w ogóle tych prac, bo to te prace trwały 2 lata i to było wiele procesów, spotkań, rozmów, zaangażowanych ludzi, a na koniec prezydent jednym brakiem podpisu wrzucił to do kosza. No i pomysł ministerstwa na to był taki, żeby utworzyć właśnie coś w rodzaju takiego obwodu ochronnego innego parku narodowego, czyli takiej esklawy, to też takie słowo się pojawiło. I na przykład takie padały pomysły Parku Wolińskiego, a może Parku Ujście Warty, a może Parku Drawieńskiego. Ostatecznie zgodziła się na to tylko gmina Kołbaskowo i też gmina Szczecin, która tam w pewnym momencie dołączyła do tego procesu powstawania Parku Narodowego, bo tam niewielki obszar gmina Szczecin też ma na tym Międzyodrzu.
1: Ale już na przykład gmina Widuchowa nie, która wcześniej godziła się na ten nowy Park Narodowy.
0: Gmina Widuchowa nie. Gmina Widuchowa postanowiła, że będzie, że jeszcze raz powtórzy ten proces od początku, żeby powstał Park Doliny Dolnej Odry. Całą tą ścieżkę postanowili przejść od początku znowu do końca, do efektu, do tego końcowego przystanku z podpisem lub nie oczywiście prezydenta. Natomiast gmina Gryfino oczywiście w tym nie uczestniczyła, więc cały ten obszar został jakby, pomysł ochrony tego obszaru w formie tej

0: esklawy czy tego obwodu ochronnego ograniczył się do tych dwóch gmin i do obszaru 1400 hektarów.
1: To tutaj mała gwiazdka, nowy park narodowy miał mieć
0: 6 tysięcy.
1: A nowy park narodowy, ten projektowany, miał mieć około 4000 hektarów, no więc rzeczywiście...
0: 6, znaczy początkowo, to pierwszy pomysł, oczywiście 6, potem
1: tak, ale
0: okrojony
1: ten, który trafił na biurko prezydenta.
0: 4.
1: To było 4000 hektarów, no i teraz 1400, no więc to pokazuje, że ten plan B, plan ministerstwa, no ma dziurę, dosłownie ma dziurę.
0: No ma dziurę, ale my postulowaliśmy, żeby nie iść w takim dziwnym kierunku, który po pierwsze będzie też niezrozumiały w ogóle społecznie, co to w ogóle za twór i co my tam mamy, no Dolna Odra, Drawieński Park, co to w ogóle jest, no. Przyjeżdżamy nad Dolną Odrę i nagle tutaj mamy Drawieński Park Narodowy. To po pierwsze, postulowaliśmy, żeby utworzyć tam jeden wielki rezerwat, bo do tego nie potrzeba podpisu prezydenta. Wystarcza tylko uchwała, rozporządzenie rządowe. No ale do tego nie doszło, bo ministerstwo jednak bardzo, bardzo ministerstwu zależało na tym, że zależy cały czas, żeby to jednak był jakiś rodzaj parku narodowego.
1: Może wiąże się to z tym, że też no właśnie lokalna społeczność woli mieć na swoim terenie park narodowy niż rezerwat, bo przypomnijmy, że park narodowy wiąże się z tak zwaną dotacją ekologiczną dla samorządów, na terenie których tworzy się takie tereny ochronne, i tylko gmina Widuchowa, wspominana już w naszej rozmowie w tym roku, miała dostać za to 5 milionów złotych, za to, że utworzy się na jej terenie nowy park narodowy.
0: Tak, to jest w ogóle nowy pomysł, nowe możliwości, bo kiedyś tych dotacji nie było.
1: Tak, no ma to być taka zachęta dla samorządów, prawda?
0: Tak, bardzo fajna zachęta, ale w przypadku rezerwatu też są dotacje, tylko trochę mniejsze. Mhm. Więc to nie jest tak, że zupełnie bez jakiegoś wspomagania finansowego rezerwat byłby utworzony, ale za tym rezerwatem też przemawia no, ta historia na przykład z Uściem Warty, z Parkiem Narodowym Uście Warty. Tutaj też przez wiele lat najpierw funkcjonował rezerwat i jak już ludzie się tak przyzwyczaili, to ten Park Narodowy było tak jakoś łatwiej utworzyć. Ale to też było w ostatnim momencie, tuż przed tym, jak zaczęła działać właśnie ta ustawa, która blokuje to powoływanie nowych parków, bo to powiedzmy to słuchaczom, dlaczego nie powstają parki narodowe?
1: Od 25 lat nie mamy żadnego nowego parku
0: tak,
1: narodowego.
0: 25 lat, dlatego że w 2001 roku wprowadzono zapis do ustawy, który właśnie daje prawo weta no, samorządom i też ostatecznie prezydentowi. Więc dlatego te parki po prostu nie powstają.
1: Tak, chodzi o to, że samorząd, na terenie którego ma powstać park narodowy, musi wyrazić zgodę. Nie tyle może wydać opinię, co musi wyrazić zgodę na to, że ten park narodowy powstanie. Tutaj też kolejna gwiazdka do naszej rozmowy, że w Sejmie jest projekt znów nowelizacji tej ustawy, która ma dać też podobne prawo samorządom w kwestii tworzenia nowych rezerwatów. Tutaj Polska 2050 i PSL ramię w ramię taki projekt wymyśliły. Na razie on jest na etapie prac Sejmu. Rozmawialiśmy o nim też w naszej audycji i zobaczymy, jak te prace będą się toczyć. Pani Ewo, a tak, żeby nie szukać tylko rzeczy, no takich, nie skupić się tylko na tych negatywnych aspektach tego, że parku nie ma, to ma pani poczucie, że sama dyskusja w ogóle o tym parku narodowym trochę wdrukowała w świadomość społeczeństwa, że jest takie miejsce jak Międzyodrze, bo ono chyba nie było aż tak znane wcześniej.
0: No tak, o Międzyodrze zrobiło się głośno, bardzo, i to jest, to dobrze, to fajnie, w ogóle, że też w ogóle, że dyskusja o utworzeniu form ochrony, o ochronie przyrody, że tak no, rozgrzewa też w ogóle bardzo mocne emocje. No tak, ale Międzyodrze jest znane, chociaż oczywiście jeszcze spotykam ludzi, którzy nie słyszeli o Międzyodrzu, ale no, rzeczywiście ten proces stworzenia, próby stworzenia parku bardzo Międzyodrze rozsławił. Ale jednocześnie jest to teren bardzo niedostępny. Bardzo trudno jest je zwiedzać, poznawać, no bo jest to teren taki właśnie bagienny. Nie ma tam takich wyznaczonych ścieżek, tras, więc najłatwiej kajakiem albo jakąś małą łódeczką.
1: Czyli rowerem na przykład nie bardzo się tam pojeździ.
0: Z silnikiem elektrycznym, bo takie zasady w parku krajobrazowym funkcjonują. Aha. Tak, więc najłatwiej właśnie w ten sposób drogą wodną poznawać. Międzyodrze.

0: I rowerem, bo ja z kolei jestem miłośnikiem roweru, to rowerem tam za bardzo się nie da pojeździć.
1: Nie, to nie, rowerem się nie da.
0: A co by pani poleciła? Jakie miejsce, czy jaką wycieczkę tym, którzy na przykład szukają pomysłu na długi weekend, żeby go spędzić gdzieś blisko natury, gdzie pojechać?
1: Na pewno w Gryfinie, na pewno w Kołbaskowie, no tam w tych miejscowościach takich właśnie nad samą Odrą ta infrastruktura jest. Nie jest ona jakoś tak bardzo bogata, no ale tam kajaki w paru miejscach na pewno można spokojnie znaleźć. Też ta infrastruktura turystyczna niestety nie jest jakoś tam szczególnie rozbudowana. Miałam zachęcać, a teraz zniechęcam, ale właśnie gdyby był Park Narodowy, no to jest zawsze coś, co turystycznie bardzo przyciąga. No i tam ten taki rozwój w tym kierunku, w tych gminach na pewno by się jakoś tam, na pewno byłby, tak jak na przykład taki bardziej jeszcze mi znany Ujście Warty. Ujście Warty przyciąga bardzo turystów, ale jednocześnie jest to taka turystyka zrównoważona. Nie ma wielkiego napływu turystów, bo to też jest ważne. No jest to na tyle specyficzny obszar i krajobrazowo, i przyrodniczo, że nie przyciągnie takich tłumów jak niektóre parki narodowe, jak na przykład Tatrzański.
0: Za rozmowę bardzo dziękuję. Ewa Drewniak, przyrodniczka i edukatorka ze stacji terenowej Klubu Przyrodników w Owczarach, także Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, była moją gościnią. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: I ja również dziękuję Państwu za uwagę. Patryk Michalski.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Samo zdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska i witam dzisiejszego gościa, a z nami pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Kolon Polska. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Szanowni Państwo, co my wiemy o odżywianiu w chorobie? Okazuje się, że niewiele wiemy, a udowadnia to raport, który ukazał się z okazji 30-lecia Fundacji Nutricja. To jest raport dotyczący dezinformacji żywieniowej. Co Polacy wiedzą o żywieniu w chorobie i o tym raporcie, o stanie naszej wiedzy, o różnych mitach, w które wierzymy. Będziemy dzisiaj rozmawiać z panią Igą Rawicką. Czy ten raport panią zaskoczył? Na co dzień ma pani do czynienia z pacjentami, chorymi przewlekle. Jaki jest ten stan naszej wiedzy o żywieniu w chorobie? Czy my w ogóle wiemy, czym jest to żywienie medyczne?
4: Zaskoczył mnie z dwóch powodów. Okazało się, że całkiem spora grupa Polaków wie coś na temat żywienia medycznego. Pytanie tylko co oni uważają, że jest tym żywieniem medycznym. Z drugiej strony zaskoczył mnie fakt, że tak rzadko korzystają z pomocy i porady lekarzy, bo tylko 3% odpowiadających zadeklarowało, że rozmawiają z lekarzami na ten temat, a 6% tylko rozmawia z dietetykami klinicznymi, czyli z tymi osobami, które tak naprawdę powinny z nimi na ten temat najwięcej rozmawiać. Z czego to wynika? No właśnie, dzisiaj mam nadzieję, że rozwiejemy pewne mity i fakty i dowiemy się czegoś więcej z tego raportu.
3: Szanowni Państwo, to naprawdę są dane podane właśnie w tym raporcie. 3% ankietowanych rozmawia na temat żywienia w chorobie z lekarzem. 6% kontaktowałoby się z dietetykiem, bo przede wszystkim mamy zaufanie do tego, co mówi przysłowiowa goździkowa, do tego, co mówią nasi najbliżsi, członkowie naszej rodziny, do tego, co znajdziemy w internecie. Zatrważające jest to, że mamy dzisiaj ogromny dostęp do technologii, do różnego rodzaju portali społecznościowych, ale nie potrafimy z tego za bardzo korzystać, albo inaczej, tam nie ma rzetelnej wiedzy. Stąd cały czas mity, które pokutują i o których będziemy dzisiaj dzisiaj rozmawiać. Mity, które de facto zagrażają temu, co dzieje się z naszym zdrowiem, jeśli chorujemy. To zacznijmy o tych mitach. 61% ankietowanych

0: pytanych uważa, że rosół ma właściwości, chciałoby się powiedzieć, leczące, że jest dobrym posiłkiem i prawidłowym odżywieniem w czasie procesu chorobowego. A to nie do końca tak jest.
1: No myślę, że wiele lat temu ten rosół mógł być pomocny, no ale umówmy się, że dzisiejsza medycyna oferuje dużo więcej niż rosół. Rosół jest do tego, aby usiąść przy nim, przy wspólnym stole, ale nie do leczenia. Być może jest to taki efekt placebo, efekt tego, że ktoś się nami zaopiekuje, ktoś nam go poda w chwili, kiedy potrzebujemy takiego wsparcia. Natomiast no, rosół zdecydowanie nie jest tym, czego oczekujemy w chorobie i w momencie, kiedy mówimy o leczeniu żywieniowym czy o żywieniu medycznym.
0: Dietetyk powiedziałby po prostu, rosół to gorąca woda i tłuszcz, ale osoba chora potrzebuje czegoś znacznie cenniejszego, co wpływa na stan naszego zdrowia. Jeśli patrzę na te mity, które pojawiają się w raporcie, to również czytamy, że cukier karmi raka. 41% badanych osób jest zdania, że powinno się wprowadzić różnego rodzaju restrykcyjne diety, nawet takie, które mają za zadanie zagłodzić raka, bo tak uważa bodajże 35% badanych osób. To bardzo szkodliwe, prawda? Zwłaszcza dla osoby, która jest wyniszczona chorobą.
1: No tak, ja bym popatrzyła na to z drugiej strony. 70% osób aż jednak tak nie uważa. I to jest dobry sygnał z tego raportu wynikający. Natomiast faktycznie te 30% osób może być zagrożone, dlatego że tego typu podpowiedzi, sugestie mogą zagrozić zdrowiu i życiu pacjenta. Bo to jednak nie internet powinien decydować o tym, jaka jest indywidualna ścieżka leczenia, w którym uwzględniamy też leczenie żywieniowe. Bo mówimy tutaj o pacjentach przede wszystkim onkologicznych, ale nie tylko, bo również neurologicznych. Jednak na pewno pacjenci onkologiczni to największa grupa. Natomiast to jest grupa, która wymaga profesjonalnego doradztwa.
0: W trakcie leczenia należy przyjmować suplementy w dużych dawkach. Tak uważa niestety ponad 50% badanych. 35% wierzy w to, że wysokie dawki witaminy C pomagają leczyć nowotwory. To taka wiedza z internetu, takie prawdy objawione, które niestety tam bardzo często się pojawiają i niestety uważane są właśnie za cenne informacje. No i tak rodzą się mity, które wpływają na życie ludzi.
1: Jakakolwiek suplementacja powinna być zapewniana tylko i wyłącznie po sprawdzeniu poziomu konkretnego mikroelementu, tak? Czyli na przykład mówimy o witaminie C, ale pamiętajmy na przykład o witaminie D. Jej za duża ilość lub za mała może być szkodliwa. Z witaminą C krążą po internecie informacje o wlewach z witaminy C, które są bardzo szkodliwe. Nic nie dają, a dużo kosztują. I właśnie od tego jest też między innymi ten raport, żeby te mity obalić. Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po taki raport i dowiedzą się więcej, a też będą tę wiedzę szerzyć wśród swojej rodziny i bliskich.
0: Bo my chcemy szerzyć rzetelną wiedzę o żywieniu medycznym. Pozytywną informacją wynikającą z tego raportu jest to, że 75% pytanych osób spotkało się z pojęciem żywienie medyczne, ale tylko 16% wie, co ono oznacza. A żywienie medyczne jest niezwykle ważne w procesie leczenia. Jest jego elementem, prawda?
1: Tak, żywienie medyczne, szerzej leczenie medyczne. My mówimy
0: leczenie żywieniowe, tak?
1: Leczenie żywieniowe, tak. My mówimy tutaj o sytuacjach, kiedy pacjenci poddawani są pewnej ocenie stanu odżywienia i wtedy, jeśli ich organizm potrzebuje takiego wsparcia, mogą otrzymać tak zwane

0: doustne preparaty. Też mówimy o dojelitowym leczeniu, dożywianiu i pozajelitowym. No, to jest bardzo skomplikowana kwestia dla, no, powiedziałabym, przeciętnego pacjenta. Tak? On w ogóle nic na ten temat nie wie, a warto, żeby się dowiadywać, bo od tego może zależeć nasze życie i zdrowie. Pacjent niedożywiony nie będzie mógł mieć włączonego leczenia, na przykład chemioterapii, radioterapii czy leczenia systemowego na dalszym etapie leczenia. Dlatego bardzo ważna jest ta ocena stanu odżywienia pacjenta.
1: Wśród tych mitów, które pokutują, pokutuje też taki mit, że choroba wiąże się z dużym osłabieniem, a nie, właściwie tak nie powinno być. Pokutuje mit, że osoby z nadwagą czy otyłe, no, nie mogą być niedożywione, bo one są aż za bardzo odżywione, a tymczasem jak najbardziej można mieć i nadwagę, i otyłość i być osobą niedożywioną, bo ten organizm jest po prostu, nie ma wszystkich składników odpowiednich. I właśnie teraz chciałabym porozmawiać z panią, pani Igo, o tym, z jakimi sytuacjami pani się spotyka tak na co dzień i z jakimi pacjentami, bo wiem, że spotykała się pani z osobami, które właśnie z powodu niedożywienia, złego odżywienia, właśnie w chorobie, nie miały szans. Nie miały szans na leczenie albo nie przeżyły.
0: No to będzie taki smutny fragment naszej rozmowy, ponieważ te sytuacje kończyły się śmiercią. Dlatego, że z niedożywienia jednak potrafią umierać pacjenci onkologiczni i nie umierają właśnie na chorobę onkologiczną, na nowotwór, tylko na niedożywienie, z powodu niedożywienia. No i tych przykładów mogłabym przytaczać, ale kluczowe jest to, że nasz system w tej chwili nie uwzględnia takiej oceny stanu odżywienia pacjenta na początku, w momencie diagnozy. Taka ocena mogłaby się odbyć już nawet w ambulatorium, niekoniecznie w szpitalu, ale ten pierwszy sygnał, kiedy pojawia się informacja, że pacjent jest niedożywiony, to jest tak naprawdę alarm, dlatego że on nie otrzyma tego leczenia, jeśli nie będzie odpowiednio odżywiony. Więc tutaj my jako organizacje pacjentów chcemy apelować i apelujemy o to, żeby takie obowiązkowe, taka obowiązkowa ocena znalazła się na początku diagnozy pacjenta, no nie tylko onkologicznego, ale w tym przypadku akurat mówimy o onkologii.
1: Ja spotkałam się w jednym ze stołecznych szpitali, a właściwie nawet w kilku szpitalach, z taką właśnie formułą, że przy przyjęciu do szpitala w całym tym procesie diagnostycznym uczestniczy dietetyk kliniczny i dokonywana jest ocena stanu odżywienia. Ale jak rozumiem, to wcale nie jest norma.
0: Nie, to nie jest norma. Jeśli mówimy o dużych ośrodkach w miastach wojewódzkich, to jest bardzo duża szansa, że rzeczywiście na dzień dzisiejszy, no właściwie w każdym centrum onkologicznym powinien być dietetyk i to dietetyk kliniczny. Tutaj też warto podkreślić, że do dziś nie został uregulowany zawód dietetyka. W niektórych szpitalach mamy osoby układające dietę, co jakby daleko odbiega od standardu międzynarodowego, gdzie ten pacjent powinien być odpowiednio oceniony i odżywiony.
1: A no właśnie, jaka jest ta różnica? Jak to wyczuć, gdzie jest ta subtelna granica, albo niesubtelna, tylko duża?
0: No cóż, smutne jest to, że post factum, bo mieliśmy na przykład taką sytuację, kiedy pacjent po operacji raka jelita grubego otrzymał na następny dzień do zjedzenia zupę kalafiorową i parówkę. No niestety skończyło się to rozejściem rany operacyjnej, reoperacją. To był koszt dla systemu, ale przede wszystkim cierpienie dla pacjenta. Wiem, że potem miał duże problemy z tą raną, bo też niedożywienie na przykład wpływa na na gojenie się ran. Więc to jest naprawdę bardzo szeroki aspekt i raport pokazuje, jak bardzo pobieżnie to rozumiemy, ale też chyba warto właśnie wyciągnąć

0: Ciągnąć z niego te pozytywne fragmenty, niemniej jednak zmusza nas do podejmowania działań edukacyjnych. I między innymi nasza audycja jest już takim elementem tej edukacji, że mówimy o tym do słuchaczy, którzy niekoniecznie muszą rozumieć wiele na temat leczenia żywieniowego czy żywienia medycznego, ale już coś na ten temat usłyszą i o to mogą zapytać na przykład lekarza czy dietetyka, bo są lekarze, jest ich niestety niewielka liczba osób, ale którzy specjalizują się. Z reguły są to lekarze, chirurdzy, natomiast są naprawdę bardzo profesjonalni i to są ośrodki z reguły duże, takie referencyjne.
1: W tych dużych ośrodkach bardzo często lekarze przechodzą specjalne szkolenia, specjalne kursy właśnie z żywienia medycznego, żeby mieć pełną wiedzę i móc wspierać pacjentów w procesie leczenia, bo musimy chyba zmienić swój stosunek do żywienia medycznego. Ono jest integralną częścią terapii.
0: Tak, powinno być bynajmniej. To jest element, o który warto pytać, dlatego że, no tak jak już rozmawiałyśmy, bez właściwego odżywienia nie można wprowadzić skutecznego leczenia. Rany się goją dłużej, nie można na przykład być zoperowanym. No, to jest jakby uwarunkowanie, tak? Czyli jeśli nie przygotujemy pacjenta w kontekście odżywienia go właściwego, no to nie mogą nastąpić kolejne etapy terapii. A tych kolejnych etapów może być wiele, bo to może być sama operacja. Po operacji możemy mieć chemioterapię podaną, potem może być radioterapia. Linii leczenia na przykład możemy mieć 4, 5, a nawet 6. Ludzie, zwłaszcza z takimi nowotworami jak rak jelita grubego, mogą żyć wręcz kilkanaście lat. Ale żeby tak się zadziało, no muszą być jednak poddani tej części terapii, która nazywa się leczeniem żywieniowym.
1: Warto zwrócić uwagę na raport Fundacji Nutricja na temat tych faktów na temat żywienia w chorobie. Niestety część osób, jak wynika z tego raportu, uważa też, że to profesjonalne żywienie medyczne, jeżeli usłyszą, że musi zostać wdrożone, to znaczy, że coś się nie powiodło, to jest jakaś ostateczność, albo że ich stan jest tak zły, że to jest taka ostatnia deska ratunku.
0: No i tutaj chyba powinniśmy popracować nad zmianą słów, które używamy, rozmawiając z pacjentami.
1: Tak, komunikacja z pacjentem niedoceniana.
0: Tak, niedoceniana. Czasami nie potrafimy tego robić i stąd, no jeśli pacjent usłyszy informację, że jest to interwencja, jest to obowiązkowe, nie dostanie leczenia, no to pacjent jest zagubiony, przerażony wręcz perspektywą, że no jeśli nie zostanie poddany jakiemuś leczeniu żywieniowemu, którego też nie do końca rozumie, a czasami jest to podanie zwykłego preparatu doustnego. Oczywiście te dojelitowe i pozajelitowe żywienie, no to już jest trochę bardziej profesjonalne i rzeczywiście, ale też warto się mu poddać, ponieważ ono włączone na przykład na tydzień powoduje, że pacjent odzyskuje siły i zdrowie. Bardzo często tak się dzieje. Więc natomiast mówimy o tym etapie wstępnym, kiedy pacjent rzeczywiście powinien być poinformowany, a informacja, którą mu się przekazuje, powinna być zrobiona, ten przekaz powinien być z doborem właściwych dla niego słów, które rozumie.
1: Jakich działań brakuje w systemie? Bo wiem, że powstała koalicja na rzecz leczenia żywieniowego. Jakie są jej główne postulaty? No, czego brakuje? O co jest w tej chwili bój?
0: No, na dzień dzisiejszy walczymy właśnie o tę wspomnianą ocenę stanu odżywienia pacjenta. To jest taki nasz pierwszy postulat, z którym chcemy się zmierzyć i on już był sygnalizowany decydentom. Natomiast chyba jeszcze nie do końca zostało to dobrze przemyślane z naszej perspektywy i na razie nie ma na ten temat zmian. Nie

0: Niemniej jednak będziemy walczyć dalej, nie poddajemy się, bo wiemy, jak bardzo to jest ważne. Myślę, że lekarze też to wiedzą. Niekoniecznie wiedzą o tym decydenci. Czasami jeśli my też musimy, jako organizacje pacjentów, musimy edukować również decydentów w niektórych obszarach, a czasami zdarza się, że nigdy też nie słyszeli o danym zagadnieniu, więc też im trudno podejmować właściwe decyzje. Ale tutaj Koalicja na Rzecz Leczenia Żywieniowego powstała w lutym tego roku po naszych wcześniejszych doświadczeniach, kiedy w trakcie jednego z warsztatów właśnie doszliśmy do wniosku, że chyba musimy zacząć wspólnie działać i tym jednym głosem pacjentów przekonywać decydentów o pewnych dobrych rozwiązaniach właśnie dla systemu, ale przede wszystkim dla pacjentów. Edukacja. To jest kolejna rzecz, którą właśnie w tej chwili realizujemy. Myślę, że sam raport wpisuje się również w takie działania, bo też mówiliśmy o tym, że pewna weryfikacja stanu wiedzy Polaków jest potrzebna, więc myślę, że dopiero te nasze działania są uruchamiane i też wiedza wśród organizacji pacjentów będzie coraz większa.
1: Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościem audycji Samozdrowie była pani Iga Rawicka, prezeska Fundacji Europa Colon Polska. Serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: A dziś pomówię z panią profesor Marią Sroczyńską, socjolożką Uniwersytet Karola Stefana Wyszyńskiego. Tak się zastanawiam, pani profesor, gdzie jest sakrum, gdzie jest profanum, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj. Na ile sakrum i profanum się ze sobą łączy, a na ile się wzajemnie przenika?
4: A to ciekawe pytanie. Dobry wieczór państwu. Tak, rzeczywiście jestem socjologiem i pedagogiem z wykształcenia, także to taka trochę podwójna rola. Jeszcze się psychologią społeczną interesuje. To tak troszkę żartobliwie. Ale rzeczywiście taki rodzaj świętowania, jaki nam się zdarza od czasu do czasu, to akurat dzisiaj łączy się z uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i oczywiście dotyczy tradycyjnie już nazwanych w taki sposób szczególny także procesji, które odbywają się 60 dni po Wielkanocy. No wiadomo, Wielkanoc ma charakter takiego święta ruchomego, w związku z tym bywa to czasami w marcu, a czasami w kwietniu, tak? Można tak powiedzieć, w kwietniu albo w maju, tak? Bo w ten sposób. W czerwcu, no, my zaczynamy tutaj czerwiec, ale to troszkę inaczej wygląda w różnych momentach. No, w każdym razie jest to 60 dni po Wielkanocy, a Wielkanoc należy właśnie do tych świąt ruchomych. Jeżeli chodzi właśnie o sakrum i profanum, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo wszystko zależy, o jakich kategoriach też sakrum i profanum mówimy. Sakrum może mieć charakter taki, można powiedzieć, ogólny, dotyczący wartości, które są uznawane w danym społeczeństwie. To jest na przykład kwestia różnych bardzo istotnych treści, które społeczeństwo dane uważa za bardzo ważne dla swojego bycia na co dzień, dla świętowania, dla jak gdyby rozwoju. Wszystkie tego typu wartości, one mogą też tworzyć sakrum. Sakrum
3: no
4: może...
3: tak, ale samo święto dzisiejsze jest świętem kościelnym.
4: Tak.
3: Jest świętem sakralnym.
4: Tak. To jest święto religijne.
3: Się... I jest to święto religijne.
4: Tak, i to jest sakrum religijne.
3: Z drugiej strony mamy to profanum, o którym powiedziałem, że duży odsetek z nas czeka na Boże Ciało, bo to jest dzień wolny. No, z reguły można tak zrobić, żeby było to kilka dni, na przykład jak w tym roku, długi weekend, prawda? Bo mamy czwartek, piątek, sobota, niedziela. No, wspaniały czas na to, żeby wspólnie z rodziną, ze znajomymi, z przyjaciółmi wyjechać gdzieś i spędzić wolny czas. I jak daleko odchodzi od nas to

0: w tym momencie to sakrum.
1: No cóż, sakrum religijne to jest właśnie ten drugi rodzaj. Jeszcze mamy sakrum zindywidualizowane, czyli to, co my sami uważamy za pewien rodzaj świętości dla nas, jako poszczególnych jednostek. Sakrum religijne w dzisiejszym świecie, to oczywiście także w Polsce, podlega daleko idącym przeobrażeniom. I jeżeli chodzi akurat o ten rodzaj święta, w ogóle święta mają charakter przede wszystkim rodzinny, jeżeli mówimy o świętach na przykład zimowych, natomiast te wielkanocne, one jakby łączą się z możliwością bycia we wspólnocie, takiej, która wykazuje szacunek właśnie dla ciała i krwi Chrystusa i jest jakby związana mocno z poglądami religijnymi, z wierzeniami, ale jednocześnie jakby posiada taką moc sprawczą w kontekście zbiorowości. I jakby przypomina też o tym, że nasze miasta, miasteczka, czasami też mniejsze miejscowości, ale też i duże miasta w ciągu tego dnia stają się taką sferą, taką właściwie można powiedzieć do pewnego stopnia areną, w której mają miejsce różne rzeczy, których nie robimy na co dzień. Na przykład to, że przypominamy sobie o tym, że nasza duchowość, nasza religijność, oczywiście dotyczy to pewnej części Polaków, bo część oczywiście spędza ten czas zupełnie inny, tak jak pan redaktor mówił, ale niemniej ta część, która przychodzi i uczestniczy w tego typu sposobie świętowania, jest jak gdyby przekonana co do tego, że uczestniczy w czymś bardzo ważnym i czymś, co należałoby, bo tak jak patrzę w większości przypadków, są to też osoby, które przychodzą na przykład z małymi dziećmi, osoby starsze dominują oczywiście, młodych ludzi, zetek na przykład jest bardzo mało, prawda, jeżeli to już to są milenialsi bardziej, ale te osoby są jakby związane przez jakiś rodzaj świata wartości, pewnych wierzeń, pewnej tradycji, którą uważają za bardzo ważną. Proszę zobaczyć na przykład, że Święto Trzech Króli, które się pojawiło po raz pierwszy w 2009 roku, że ono właśnie stało się czymś
0: niezwykle... Znaczy po raz pierwszy po wojnie.
1: Po wojnie, tak, właśnie po wojnie, ale rzeczywiście przedtem go nie było, tak? Natomiast rzeczywiście Święto Trzech Króli, ono stało się no, olbrzymią, że tak powiem, taką manifestacją jakby takich i z jednej strony nawiązania do tradycji, z drugiej właśnie tego takiej pewnej wspólnotowości, takiego bycia ze sobą razem, takiego zobaczenia, że my oto jesteśmy i pewne wartości, których na przykład na co dzień o czym zapominamy, za którymi nie nadążamy, które gdzieś tam zostają na uboczu tego naszego życia takiego bardzo szybkiego i bardzo właśnie takiego, można powiedzieć też męczącego niekiedy, że one są obecne. Natomiast to, o czym pan właśnie redaktor mówi, oczywiście tak, społeczeństwo polskie, podobnie zresztą jak i inne typy społeczeństw, doświadczają tego, co można nazwać takim odejściem, odchodzeniem właściwie, nie tyle odejściem, co odchodzeniem od religii jako takiej i przede wszystkim dotyczy to jednak osób młodych. Tak to wygląda. Gdybyśmy na przykład spojrzeli nawet na różne dane, to okazałoby się, że na przestrzeni 10 lat, czyli między 2015 a 2025 rokiem, jeżeli chodzi o Kościół rzymskokatolicki w Polsce, nastąpił spadek liczby osób, które jakby są związane z Kościołem rzymskokatolickim, które się wycofały, można tak powiedzieć, na poziomie miliona, właściwie 1 074 000, prawda, 740 tysięcy ludzi, prawda, to były te osoby, które jakby straciły swoją łączność z Kościołem rzymskokatolickim, czyli w czasie dekady spadek nastąpił o prawie 2 miliony. Oczywiście różne są te sposoby odchodzenia z Kościoła. Tak jak przyglądam się na przykład młodym ludziom, to oni też poszukują czasami jakiegoś takiego sposobu indywidualnego wejścia w pewne formy duchowości. I wtedy, kiedy na przykład trafią na duszpasterzy, akurat jestem na uczelni, na której właśnie, która ma w sobie taką tradycję właśnie kardynała Stefana Wyszyńskiego, więc jeśli trafią na osoby, które jakby potrafią też w jakiś sposób im pomóc, zainteresować, dotykać spraw, które są dla nich ważne, zaprezentować coś, co będzie jakby taką formułą też wystąpienia z jakimiś rzeczami nowymi, przeżywania czegoś nowego, no na przykład chociażby nie

0: wiem, zainteresowanie ekstremalną drogą krzyżową. To ono jest wśród młodych ludzi dosyć duże. To jest właśnie bardzo ciekawe. Ekstremalna droga krzyżowa, prawda? Kto by pomyślał? Młodzi ludzie, pokolenie Z, które ma dużo różnych innych rzeczy na głowie, a jednak, prawda?
1: Czyli potrafią wędrować przez bardzo trudne...

0: Jakby na przykład spotkania takie, w których można rozmawiać o różnych rzeczach, w których można się różne rzeczy dowiadywać, też takie związane z ich problemami, gdzie można też się uzewnętrznić w jakiś sposób. Niestety, no można powiedzieć istety, że psychologia dzisiaj jest, że tak powiem, domeną wszelkich nauk społecznych. W związku z tym rzeczywiście zainteresowanie jest ogromne, ale chodzi o to, żeby ono też odbywało się nie w tej atmosferze takiego bardzo silnego indywidualizmu i takiego bycia dla siebie i takiego właściwie, można powiedzieć, bycia nie do końca jakiegoś sprecyzowanego. Oczywiście, no jak się ma 20 lat, to się też nie wie, co się chce robić. To jest oczywiste dla wszystkich młodych ludzi, ale jednak czegoś takiego zawieszonego. Ja bym nawet to nazwała, że jest to takie... Zetki charakteryzują się takim specyficznym zawieszeniem. I właśnie jeżeli uda się stworzyć taką atmosferę, że oni mogą na przykład rozmawiać o różnych rzeczach, że mogą się dzielić różnymi doświadczeniami, czasami na pewnym etapie funkcjonowania jakiejś grupy takiej wspólnotowej, nawet takimi bardzo trudnymi doświadczeniami. Ale oni wiedzą, że to zostanie w tym gronie, mają taką chęć, prawda, ale też jednocześnie jakby wiarę w to, i jednocześnie wiedzą, że mogą być wysłuchani. I to jest jakby taki dodatek do wszystkich takich terapeutycznych czy psychoterapeutycznych rzeczy, które dzisiaj są bardzo ważne dla nich, a jednocześnie jakby takiego wychodzą naprzeciw takiej tęsknocie za byciem w grupie, za wspólnotą, ale taką, w której można jakby się odsłonić. Bo jest to pewien...
1: Bezpiecznie odsłonić.
0: Bezpiecznie, tak jest, panie redaktorze. Bezpiecznie odsłonić. A to wcale nie jest dzisiaj takie proste.
1: No nie jest, pani profesor, proste. I ja jeszcze pozwoli pani, powiedziała pani o świętach zimowych, czyli świętach Bożego Narodzenia, czyli gwiazdce, potocznie mówiąc. To jest święto arcyrodzinne i arcykomercyjne zarazem, prawda? Dlatego, że przecież już w październiku zaczyna się szał zakupowy i szał Mikołaj. I szał gwiazdki, choinki i tak dalej. I tak naprawdę bez względu na to, czy ktoś jest praktykującym chrześcijaninem, no bo to jest święto chrześcijańskie, praktykującym chrześcijaninem, czy ja znam na przykład rodzinę żydowską, która dzieci ze względu na to, że są małe, to gwiazdka istnieje. Dlatego, że rodzice, którzy są praktykującymi osobami stwierdziły, że nie możemy ukarać naszych dzieci, bo jak koledzy w szkole mają gwiazdkę, to dlaczego nasze dzieci tej gwiazdki nie mają? No oczywiście to jest bez kolęd, bez tego anturażu całego religijnego czy kulturowo wpisanego w polskim katolicyzmie, no ale taka rzecz się ma miejsce.
0: I ma wymiar rodzinny,
1: i
0: prawda?
1: To chyba jest bardzo istotne, jest bardzo ten ważny wymiar rodzinny.
0: To jest najważniejszy wymiar, jaki jest. Także oprócz oczywiście tego religijnego, ale on, tak jak mówię, częściej dotyczy tych osób starszych, bardziej dojrzałych, tych, którzy też już byli wcześniej jakby związani z tradycją religijną. No i też jeżeli patrzymy na przykład z punktu widzenia środowisk wielkomiejskiego i powiedzmy tego małomiasteczkowego czy wiejskiego, to jednak częściej to przeżywanie oparte o różne właśnie też tradycje, takie bardziej bogate, ono nadal istnieje w tych mniejszych miejscowościach, prawda? Oczywiście zdarzają się rodziny naturalnie także właśnie w środowisku wielkomiejskim, które także to jak gdyby bardzo tą tradycję pielęgnują w różnorodny sposób, ale na przykład to, co mówili studenci chociażby, że oni bardzo chcą się wtedy spotkać z rodziną, z dziadkami, którzy żyją, właśnie z kuzynami, ze znajomymi i nawet jeżeli mieszkają w różnych miejscowościach poza Warszawą, prawda, to jakby ta możliwość spotkania się wszystkich w tym czasie, co nie jest rzeczą taką typową dla całorocznej, że tak powiem, całorocznego pobytu, prawda, pracy, powiedzmy studiowania i tak dalej w różnych miejscach, jest dla nich niezwykle ważne i samo to, że można się spotkać, że można rozmawiać i też, że można skosztować, a nawet jakoś się tam dołożyć też w pewien sposób do tego poprzez przygotowanie potrawy typowe właśnie dla tej kuchni bożonarodzeniowej jest dla nich bardzo, ale to bardzo ważne. I oni o tym mówią. Oczywiście no troszkę można powiedzieć, że to jest taki no, jeden z tych kilku dni, prawda, że później no to tak już właściwie troszkę się to gdzieś tam tęskni już za tym powrotem do powiedzmy inności, ale ale też na przykład pójście na pasterkę dla części jest ważne. Oczywiście no, dzielenie się opłatkiem.
1: Ze względów religijnych czy ze względów

0: względów kulturowych?
1: Ja myślę, że kulturowych chyba na pierwszym miejscu, a dla części z religijnych też. Dla części. To jest jakby tak odwrócone. I też jakby na przykład dzielenie się opłatkiem jest też jakby wpisane w taką tradycję z dzieciństwa, którą znają. Więc oni jakby to też, można powiedzieć, że prawdopodobnie przenoszą też do, przeniosą to do swoich rodzin. Do
0: tak samo jak w Wielkanoc dzielenie się święconką dla, czy jajkiem w ostateczności, bo są domy, gdzie tej święconki tak. nie ma, no bo są osoby tak, niewierzące,
1: ale, co ciekawe,
0: ale jajko istnieje i dzielenie się tym jajkiem, które no, stanowi ten, ten atrybut świąteczny, bardzo istotny, wpisany i religijnie, i też kulturowo.
1: Tak, tak, właśnie są takie elementy symboliczne, które jakby są sakralizowane w pewien sposób. To znaczy, nie mówimy tutaj ściśle o tym sakrum religijnym właśnie, ale niemniej one są na tyle ważne, że one przybierają postać tego sakrum, które właśnie tak jest trochę między profaną, a między właśnie, właśnie tym, co ma charakter religijny. I co, co ciekawe, że właśnie osoby, które też na przykład przychodzą ze święconką, bo oczywiście też no, nie wszyscy to robią, prawda? I też trochę się wstydzą niektórzy, prawda? Ale na przykład jeżeli to jest para, chłopak, dziewczyna, to bardzo często można spotkać także w dużych miastach. Oni przychodzą z tą święconką, nie mówiąc oczywiście o rodzicach z małymi dziećmi i okazuje się, że prawie 30%, ponad 20 na pewno, ponad 25 z tego co pamiętam, osób przychodzących ze święconką to są osoby, które są poza kościołem.
0: Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję. Sakrum profanum, trudna sprawa. Profesor Maria Sroczyńska, socjolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 11 zostało rannych w rosyjskich atakach na Ukrainę. To bilans ataków na obwód zaporoski i sumski. W obwodzie zaporoskim rosyjska armia zaatakowała cele przy użyciu bomb kierowanych. Według gubernatora obwodu Iwana Fedorowa śmierć poniosła kobieta, a 11 osób odniosło obrażenia. W związku z zagrożeniem wielokrotnie ogłaszano alarmy lotnicze. Wcześniej w ciągu dnia rosyjski atak na miejscowość Jampol w przygranicznym obwodzie sumskim doprowadził do śmierci 2 osób. Lokalne władze podkreślają, że Rosja kontynuuje ostrzał ukraińskich regionów położonych w pobliżu granicy, a także obszarów na południowym wschodzie kraju. Donald Tusk zapowiedział budowę pomnika Tadeusza Mazowieckiego. Premier ogłosił to z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca. Publicysta Jan Ordyński mówił w Polskim Radiu 24, że Tadeusz Mazowiecki zasłużył na pomnik m.in. z powodu swojej roli w czasie transformacji ustrojowej.
1: Wspaniała propozycja premiera Tuska budowy pomnika Tadeusza Mazowieckiego przed kancelarią premiera. Jak mało komu się ten pomnik Tadeuszowi Mazowieckiemu należy. Właśnie też za przeprowadzenie Polski przez ten najtrudniejszy etap po wyborach czerwcowych i potem.
0: Pomnik premiera Tadeusza Mazowieckiego ma stanąć w Warszawie przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów. Szef rządu zapowiedział też, że 4 czerwca 2027 roku przed pomnikiem przejdzie Wielki Marsz Patriotów. Do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Donald Tusk zaprosił wszystkich byłych premierów. Komisja Europejska pozwała tymczasem Polskę do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z powodu niewdrożenia przepisów środowiskowych. Naszemu krajowi grożą wielomilionowe kary.
2: Termin na wdrożenie przepisów minął w grudniu 2023 roku. To jedne z ważniejszych przepisów środowiskowych w Unii, które mają ograniczyć emisję dwutlenku węgla, przerzucając obowiązki także na linie lotnicze. Do tej pory mogły one korzystać z puli darmowych.

0: darmowych uprawnień do emisji CO2. Nowe przepisy wymuszają na przewoźnikach zakupy tych pozwoleń na aukcjach. Komisja Europejska dwukrotnie upominała Polskę za to, że nie przyjęła tych przepisów i nie wdrożyła do prawa krajowego. Za trzecim razem skierowała pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i zażądała ukarania Polski. To może być jednorazowa kara albo dzienna, naliczana do czasu wdrożenia przepisów. Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Ukraina zapowiada testy własnych pocisków balistycznych. Przedstawiciel jednej z ukraińskich firm zbrojeniowych uważa, że pierwsze próbne loty mogą rozpocząć się latem. Ich celem ma być Moskwa.
3: Taką deklarację złożył główny konstruktor i współwłaściciel prywatnej firmy zbrojeniowej Firepoint, Denis Stillerman. W rozmowie z agencją Interfax Ukraina powiedział, że celem pierwszych lotów testowych ma być Moskwa. Stillerman poinformował również o trwających pracach nad ukraińskim systemem obrony przeciwbalistycznej. Ukraina zmaga się obecnie z niedoborem pocisków do systemów Patriot, które są wykorzystywane do przechwytywania rakiet balistycznych. Według ukraińskich wojskowych Rosja w ostatnich miesiącach zwiększyła wykorzystanie tego typu uzbrojenia podczas zmasowanych ataków na ukraińskie miasta, w tym Kijów. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
2: A w aktualnościach jeszcze powracamy do kraju. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas przewodniczył centralnej procesji Bożego Ciała na ulicach stolicy. Arcybiskup mówił w kazaniu o tym, jak ważny jest publiczny wymiar wiary.
4: Nigdy po wyjściu z kościoła nie zakładajmy jakiejś czapki niewidki. A przeciwnie, dajmy się rozpoznać jako uczniowie misjonarze, jako prawdziwi bracia i prawdziwe siostry Chrystusa. Nie ograniczajmy procesji eucharystycznej tylko do jednego dnia w roku, ale niech Chrystus codziennie, a szczególnie w każdą niedzielę, wychodzi z naszych świątyń w milionach procesji. Niech zamiast w złocistej monstrancji będzie widoczny w naszym życiu.
2: Centralna procesja Bożego Ciała przeszła z Bazyliki Archikatedralnej na ulicy Świętojańskiej na plac Piłsudskiego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: Piątek pochmurny w większości regionów, większe przejaśnienia dziś tylko na wschodzie, możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach zobaczymy od 20 do 26 stopni. Czas na morską prognozę pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest...
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Studio Wiedzy.
6: Jest darmowy, ale i bezcenny. Nie można go posiąść, ale można wykorzystać. Nie można go zatrzymać, ale można go na coś poświęcić. Raz stracony, nie może być nigdy odzyskany. Karolina Rożej, dzień dobry Państwu w Studiu Wiedzy. Dzisiaj w roli głównej czas. Nieuchwytny i fascynujący aspekt naszego życia, który od wieków inspiruje myślicieli, pisarzy, filozofów i fizyków także. A czym jest? Jak zmieniało się jego rozumienie? Jak widzą go wspomniani filozofowie, a jak fizycy? O tym porozmawiam z naszym gościem. W studiu jest dr Jakub Róg, asystent na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, także wykładowca Uniwersytetu Otwartego UW. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry.
6: Nie da się ukryć, że czasu doświadczamy wszyscy codziennie. Mierzymy go sobie zegarkiem, wedle niego planujemy i pod niego planujemy nasze życie. Odczuwamy, nie da się ukryć, jego upływ, zwłaszcza nasze ciało ten upływ czasu odczuwa. No, ale nie da się ukryć, że cały czas takim chyba jednoznacznym definicjom się wymyka. Czym jest czas, panie doktorze?
7: Fascynujące pytanie, które inspiruje filozofów i nie tylko, też chyba całą tą twórczość artystyczną od wieków, można by powiedzieć. Definicja, którą osobiście bardzo lubię, jest bardzo krótka i bardzo przekonywująca. Czas to jest to, co mierzy zegarek.
6: Ale czy aby na pewno? Dlatego, że tutaj mogłabym od razu zapytać, czy czas rzeczywiście istnieje, czy może jest tylko i wyłącznie konstruktem wymyślonym przez człowieka, żeby trochę zapanować nad chaosem i łatwiej się w nim odnajdywać. No a może rzeczywiście, no tutaj już fizycy by mogli powiedzieć, że jednak jest to istniejąca jednostka, która służy nam, no właśnie, do mierzenia czego? Czasu?
7: Tak, niestety...

0: Moja definicja czasu, którą przed chwilą przywołałem, którą osobiście lubię, kiedy zagłębimy się w nią albo zadamy jedno pytanie więcej, okazuje się, że się załamuje. Po pierwsze, zegarek chyba nie mierzy czasu, tylko jakiś upływ czasu. Upływ czasu nie jest czasem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, czy czas jest wtórny, czy istnieje samodzielnie? Tak, głęboko filozoficzne pytanie, które też w fizyce wybrzmiało bardzo głośno. No tu fizyka współczesna nam bardzo mocno sugeruje pewne odpowiedzi. Natomiast spór o to, czym jest czas, jaki czas jest, jakie ma własności, dlaczego takie własności ma. No bo z jednej strony go doświadczamy codziennie, a z drugiej strony fizyka mówi, że to jest nieoczywista część naszego życia.
1: Radio też funkcjonuje wedle czasu. Wokół nas, panie doktorze, są co najmniej trzy zegarki plus te, które mamy na rękach i w naszych telefonach, więc ten czas jest wszędzie, ale nadal jest to coś nieuchwytnego. No Albert Einstein filozofem nie był, był fizykiem i powiedział, że czas to iluzja.
0: Tak, ale gdyby nie było czasu, nie mógłbym się spóźnić na dzisiejszą rozmowę.
1: A jednak jakbyśmy funkcjonowali bez czasu w ogóle jako ludzie, dałoby się?
0: Trudno mi to sobie wyobrazić.
1: Panie doktorze, to jakie są te różne koncepcje dotyczące czasu, które być może ludzkości jako takiej, ale przede wszystkim też pańskim studentom pozwalają lepiej zrozumieć, czym jest czas?
0: Musimy tu od razu zaznaczyć, że możemy mówić, zastanawiać się nad ontologią czasu, czyli zastanawiać się, czym jest czas sam w sobie, na jakiej zasadzie on istnieje w świecie, w rzeczywistości, czy jest rzeczywisty, ale możemy też zadawać pytanie, jak obiekty materialne, które znamy z doświadczenia, jak one istnieją w czasie, a to już byłoby inne pytanie. Tu koncepcji jest wiele, takie podstawowa koncepcja, która była dość mocno rozpowszechniona w fizyce do czasów mniej więcej Alberta Einsteina. Absolutna koncepcja czasu, którą też wyznawał na swój sposób Newton, mówi o tym, że czas istnieje niezależnie od wszystkiego innego. Jest swoistą częścią sceny, na której rozgrywają się dramaty i szczęścia ludzkie i wszystkie zdarzenia fizyczne. Drugą częścią tej sceny oczywiście byłaby przestrzeń trójwymiarowa. Ale konkurencyjne stanowisko i w teoriach relatywistycznych, fizycznych, które okazuje się, że mają chyba szersze pole zastosowania, mówią, że czas jest względny od obserwatora. Ile czasu upłynęło zależy od tego, względem kogo mówimy. Więc trochę jest też tak, że każdy z nas ma swój własny czas, który na szczęście przy tych niewielkich prędkościach, granicą relatywistyki są dosyć duże prędkości porównywalne z prędkością światła, ale przy małych prędkościach te nasze prywatne czasy schodzą się do czegoś wspólnego.
1: No właśnie, jestem ciekawa, od czego może zależeć to, jeśli udało się to ustalić albo filozofom, albo fizykom, od czego zależy to, że każdy ma swój prywatny czas i w inny sposób go postrzega? Od czego zależy to inne postrzeganie czasu?
0: Wydaje się, że po prostu taka jest natura rzeczy, co nie przeczy też temu, że niektóre koncepcje fizyczne, teorie fizyczne, fundamentalne, dotyczące podstaw rzeczywistości, w wielu miejscach mówią, że czas w ogóle pojawia się dopiero na jakimś etapie. Nie jest fundamentalny. Ja się tymi teoriami zawodowo nie zajmuję. Ja jednak wolę mieć jakiś punkt zaczepienia, skoro jestem filozofem czasu, chciałbym móc o czym mówić, żeby był przedmiot moich rozważań. Ale wydaje się, że na tym poziomie takim codziennym, nawet jeżeli mówimy o tych dużych prędkościach, które są dla nas nieosiągalne jeszcze, ale niektóre eksperymenty możemy przeprowadzać tak, żeby zaobserwować pewne zjawiska relatywistyczne, to wydaje się, że po prostu taka jest natura. Tak? I ciągle szukam odpowiedzi, ale dlaczego czas jest taki? Dlaczego takie ma właściwości, własności, jakie ma?
1: A czy jest uzasadnienie dla czegoś, co wydaje się obserwuje każdy, kto osiąga pewien wiek, że wraz z wiekiem obserwatora ten czas zaczyna przyspieszać?
0: Myślę, że są odpowiedzi na to. Znam filozofów, którzy zajmują się tą częścią jakby psychologiczną poczucia czasu. Ja sam nie pracuję w tych częściach filozofii czasu. Ale bez wątpienia jest to fascynujące, że ta obserwacja jest tak powszechna.
1: A czy w ogóle można mówić, że czas płynie?
0: Tak, ja bym tak powiedział. Z bardzo prostego powodu. Przeszłość jest czymś innym niż przyszłość i teraźniejszość wydaje się być tak, rozgraniczać te dwa obszary.
1: A co to jest abecadło czasu?
0: Ach, abecadło czasu. To jest zwrot, którego ja użyłem, kiedy przygotowywałem materiały dla Uniwersytetu Otwartego, dla słuchaczy, na wykład o filozofii i trochę fizyce czasu, co fizyka mówi o czasie. Abecadło czasu nawiązuje do teorii

0: przede wszystkim teorii A i teorii B czasu. Jeszcze jest teoria C, stąd ABC, abecadło. To są teorie mówiące o tym, że dwa, a nawet trzy różne sposoby mówimy o czasie. Kiedy o nim mówimy, to są dwa różne aspekty mówienia. I one są różne od siebie i są czasami sprzeczne.
1: To znaczy?
0: Pierwsza obserwacja jest taka, że kiedy myślimy o czasie i używamy na przykład, jeżeli mielibyśmy przejść na jakiś taki poziom językowy, mówimy o czymś, co się wydarzyło w przeszłości albo się wydarzy w przyszłości, to jest mówienie o zdarzeniach, które dynamicznie zmieniają swój status w czasie. Jest coś w przyszłości, potem stanie się teraźniejsze, a następnie przejdzie do przeszłości. I wydaje się, że ta dynamika, zmiana tego statusu względem czasu, tak tego zdarzenia, jest jakąś taką istotną cechą, ważną częścią czasu, tak, istnienia
1: czasu. Tu pozwolę sobie też dopytać, czy to zdarzenie z przyszłości, to ono się przybliża do nas, czy my do tego zdarzenia z przyszłości?
0: A czy to jest jakakolwiek różnica? Nie potrafimy na to odpowiedzieć. Mm-hmm. Ja lubię myśleć o tym tak, że koniec końców, jeżeli poruszamy się ze stałą prędkością na przykład na chodniku i ktoś naprzeciwka idzie, to czy to ma różnicę, czy ta osoba do nas idzie, czy my się do niej zbliżamy? Koniec końców ruch sam w sobie jest fizycznie tutaj istotniejszy. Także to byłaby pierwsza koncepcja. Mhm. A druga koncepcja, teoria B, mówiłaby o tym, że kiedy myślimy o zdarzeniach, no to przecież możemy je przyporządkować, jakoś tak uporządkować czasowo, nadając im pewne oznaczenia typu 15 grudnia coś się wydarzyło, tak? 2025 roku. I 14 grudnia 2025 roku. Pewne przyporządkowanie czasowe. Ale to przyporządkowanie jest niezależne już od upływu czasu. Jak coś się wydarzyło 15 grudnia, to po prostu już się wydarzyło. Mm-hmm. Jeżeli coś ma się wydarzyć 13 grudnia przyszłego roku, to po prostu się wydarzy. A więc mamy pewne dwa sposoby ujęcia czasu. Takie trochę kalendarzowe, patrzymy na kartkę z kalendarza i trochę takie, że aha, jest przyszłość, przeszłość, teraźniejszość. Tak? I oba te spojrzenia są istotne do codziennego funkcjonowania.
1: Tak się zastanawiam, w jakich obszarach fizycy i filozofowie zgadzają się, jeśli chodzi o postrzeganie, rozumowanie czasu, a w jakich kwestiach się zupełnie zgodzić nie mogą, jeśli takie w ogóle są?
0: Bardzo ciekawe pytanie. No dobrze, gdyby się zgadzali w wielu miejscach.
1: Kluczowych.
0: Kluczowych.
1: To by dało nam jakiś też punkt zaczepienia, mówiący o tym, że czas jednak jest czymś, co dało się i pojąć rozumem, i zbadać jakoś też empirycznie, prawda?
0: Tak. Sam jestem filozofem fizyki i osobiście uważam, że filozofia powinna mocno czerpać z osiągnięć fizyki.
1: I może odwrotnie też.
0: I może odwrotnie też, bo niektóre pytania można postawić, nawet i może i trywialne, ale które chyba trochę przewracają stolik. Takie pytanie, które przedstawiłem słuchaczom Uniwersytetu Otwartego na pierwszych zajęciach, które lubię czasami studentom przedstawiać, brzmi następująco. Potrafisz być w tym samym momencie w kilku miejscach? Nie, chociaż chyba chcielibyśmy. A czy potrafimy być w kilku chwilach w jednym miejscu?
1: Potrafimy.
0: Potrafimy, ale czy to jest to samo miejsce? Siedzę w tym studiu radiowym, tak?
1: Ale na przykład rozmyślam o przeszłości.
0: Tak, ale nawet siedzę w tym samym studiu radiowym przez kilka chwil, ale to studio znajduje się na powierzchni Ziemi, która obraca się wokół własnej osi, która obraca się wokół Słońca. Czy to jest ciągle to samo miejsce? A więc kiedy myślimy o istnieniu w czasie i w istnieniu w kilku momentach, istnieniu w kilku miejscach w przestrzeni, to nagle te takie intuicje codzienne wydają się załamywać. Tak? Więc to jest pytanie, które lubię na początek zadawać właśnie słuchaczom, żeby porozmawiać, troszeczkę rozgrać filozoficznie.
1: No ale to też pokazuje, że filozofia jest absolutną podstawą do tego, żeby osiągać no też jakieś przełomowe odkrycia z dziedziny fizyki. No bo bez wielkich pytań nie ma fizyki.
0: Tak, ja się z tym zgadzam. Myślę, że te fundamentalne pytania fizyki mogą być również traktowane jako wielkie pytania filozoficzne. I pytanie o czas i naturę czasu, głębokie pytanie filozoficzne, nurtujące filozofów od wieków, no jest też przedmiotem badań fizyków.
1: No to wróćmy jeszcze do tego, w czym filozofowie i fizycy się nie zgadzają, jeśli chodzi o czas.
0: W czym się nie zgadzają? Ja osobiście nie widzę takich rozdźwięków, ale może dlatego, że jestem i filozofem, i fizykiem. Gdybym był wyłącznie filozofem, to bym być może się tutaj więcej doszukiwał różnic.
1: A czy czas ma granice?
0: W sensie...
1: Czy da się

0: tego w ogóle ująć w takich konstrukcjach no, bardziej namacalnych dla wyobraźni przeciętnego człowieka?
1: Tak, chyba się da, jeżeli pomyślimy o czasie jako jakimś jednym wymiarze, gdzie my się przesuwamy, ten punkt, który nazwiemy teraźniejszością, on się przesuwa w jednym kierunku, co ułatwia w ogóle rozważania, to jest chyba coś, co możemy nie tylko intuicyjnie zrozumieć, to wyobrażenie jest dosyć proste, ale to jest nawet zgodne z naszym codziennym doświadczeniem. Fizyka powie, że to jest trochę problematyczne podejście, bo każdy ma swoją własną oś czasu, jak powiedziałem wcześniej. Ale na tym poziomie takiego wspólnego doświadczenia myślę, że to jest coś bardzo intuicyjnego.
0: A z czego to może wynikać i czy to prawda, że różne kultury w różny sposób postrzegają czas? Inaczej o nim myślą i dają mu inne miejsce w swojej, no właśnie, kulturze, w swoich wierzeniach, w swoich zasadach społecznych.
1: Tak, to jest też bardzo ciekawe pytanie, bo ja nie jestem specjalistą od języków świata, ale do badania, do których tam dotarłem przy okazji jakichś swoich własnych zainteresowań, pokazują, że wielu, może wszystkich, to jest bardzo mocne stwierdzenie, ale wydaje mi się, że bardzo blisko wszystkich języków świata jest jakaś forma wyrażania czasowości i lokalizacji w czasie. Nawet jeżeli to nie jest tak wprost jak w języku polskim, kiedy zmieniamy formę czasownika, żeby wyrazić przeszłość, zdarzę, przyszedłem, przyjdę, tak? Zmieniam czasownik, odmieniam czasownik. Ale kiedy w niektórych językach, w języku chińskim nie odmienia się czasownika, tak? Ale inaczej się rozwiązuje ten problem, tak? Dodaje określenie. Wczoraj przyjść, aha, to wczoraj przyszedłem. No tak, ma to pewien sens. A dodatkowo jeszcze rozpowszechniony język angielski nam powie, że na ten czas możemy patrzeć z różnych aspektów, wyrażać go gramatycznie w różny sposób. Tych czasów gramatycznych może być dużo więcej. Niezależnie ile czasów gramatycznych pewnie byśmy mogli rozdzielić, te trzy podstawowe aspekty, teraźniejszość, przyszłość i przeszłość, wydają się być obecne w wielu, jeżeli nie dokładnie we wszystkich kulturach.
0: A czy technologia, zwłaszcza ostatnio, i to wszystko zależy, w jaki sposób fizyk i filozof w jednej osobie patrzy na rozwój technologii, czy w ostatnich kilku latach, gdy mamy gwałtowne przyspieszenie rozwoju generatywnej sztucznej inteligencji, no czy może w skali ostatnich kilku dekad, kiedy rzeczywiście ta rewolucja technologiczna tak naprawdę nastąpiła za życia jednego pokolenia. Czy to ma wpływ, w jaki sposób postrzegamy czas?
1: Moim zdaniem tak. I sama obserwacja, że żyjemy w społeczeństwach, które coraz bardziej za czymś gonią, nie za czymś konkretnym moim zdaniem, tylko coraz szybciej i jest też poczucie coraz tego, że ten sukces na przykład życiowy, jakkolwiek go zdefiniujemy, należałoby osiągać coraz szybciej. No moim zdaniem tak, wynika z globalizacji, z tego jak funkcjonujemy, ale może też i tego jak, na co jako społeczeństwo się godzimy, tak? Bo to ostatecznie jak jest urządzone społeczeństwo, to chyba zależy po prostu od nas.
0: Jakie są te największe pytania dotyczące czasu? Pytania, które nadal po wielu wiekach pozostają bez odpowiedzi, a może są i zupełnie nowe pytania, które pojawiły się ostatnio?
1: Podstawowe pytanie jest niezmienne. Czy czas istnieje samodzielnie? Jak wspomniałem już, niektóre teorie fizyczne mówią, że na fundamentalnym poziomie czasu nie ma. To jednak przestrzeń przejmuje tę podstawową rolę. Tak? Czyli zamiast trójwymiarowej przestrzeni mamy więcej wymiarów i coś się z niektórymi dzieje, a niektóre zamieniają się w jakiś sposób w czas na tym poziomie takim codziennego doświadczenia. Takim wyżej chodzimy w skali jakichś takich rozmiarów. Nie mamy żadnych danych empirycznych rozstrzygających to zagadnienie, to pytanie. Pytanie pozostaje otwarte, przy czym przeszło z pytania filozoficznego na pytanie fizyki. A to jest ciekawe samo w sobie. To jest jedna rzecz. Druga, jaką naturę ma czas? No samo stwierdzenie, że każdy z nas ma prywatny zegarek. Okej, okay. Każdy z nas w takim razie ma swój...
0: Prywatny zegarek czy prywatny czas?
1: Prywatny czas, tak? Przez prywatny zegarek rozumiem narzędzie, które mierzy mój prywatny czas, tak? Jak najbardziej dziękuję za zwrócenie uwagi. Ale czy to jest tak, że moja przyszłość musi być przyszłością wszystkich innych? Czy może dałoby się może odwrócić kierunek czasu? Chociaż jednej jednostce, nazwalibyśmy to jakąś formą podróży w czasie, w przeszłość globalną, innych ludzi. Ale jeżeli każdy z nas ma prywatny czas, to znaczy, że ja odbywam podróż w czasie względem innych ludzi. A więc nie, że podróż w czasie czy jest możliwa, tylko ona się odbywa. tylko my nie jesteśmy tego świadomi.
0: No właśnie, to właściwie odpowiedział pan na pytanie, którego nie zdążyłam

0: zadać, być może podróżując w czasie i wybiegając właśnie w przyszłość, bo niektórzy twierdzą, że sam fakt, że nie spotkaliśmy nikogo z przyszłości, jest dowodem na to, że podróż w czasie nie jest możliwa.
1: Tak, to jest jeden z argumentów. Nie jedyny, ale jeżeli mówimy o podróży w czasie, to w tym kontekście myślimy o podróży w przeszłość innych ludzi, tak? No bo żeby odpowiedzieć na to, czym jest podróż w czasie, no to powiedzielibyśmy, mój prywatny czas idzie do przodu, a inaczej płynie czas osób wokół mnie, tak? I albo idzie do przodu z inną prędkością, z innym tempem, albo się wręcz cofa. Tak, to musielibyśmy tu rozstrzygnąć. Fizyka nam powie, że jeden rodzaj podróży jest możliwy w przyszłość innych ludzi. W przeszłość sprawa jest otwarta, bo fizyka tego nie wyklucza.
0: Okej, to chciałam jeszcze, panie doktorze, zapytać, co pana najbardziej w czasie fascynuje i dlaczego w ogóle postanowił pan uczynić z czasu punkt swojego zawodowego, fizycznego i filozoficznego zainteresowania?
1: Jako student byłem na wykładzie 90-minutowym dotyczącym filozofii czasu. Poznałem wiele różnych koncepcji, z niektórymi się zgadzałem, z niektórymi nie, niektóre otworzyły mi oczy, żeby inaczej myśleć o czasie, nawet jeżeli nie było żadnych argumentów empirycznych za lub przeciw. Ale pod koniec wykładu stwierdziłem, że wiem więcej, ale niewiele więcej wiem faktycznie o czasie jako takim. I na koniec padło zdanie, że według niektórych koncepcji czas to jest to, co mierzą zegarki. I to było zdanie, które mnie zachwyciło na około 20 sekund. Uznałem, że to jest wspaniała odpowiedź na pytanie, czym jest czas. Ale potem zadałem sobie kilka pytań, które niestety rozłożyły tę koncepcję. I stwierdziłem, że mam o co pytać, mam wątpliwości. No i mimo, że wysłuchałem takiego długiego wykładu, ciągle nie wiem. To chyba fascynujące.
0: W tylu latach zastanawiam się, czy są takie pytania od studentów i słuchaczy, które też tak samo zatrzymują pana na chwilę i sprawiają wrażenie, że właśnie padło jakieś pytanie, być może kluczowe dla rozumienia czasu?
1: Raczej nie padają nowe pytania w tym sensie, żeby dokonać przewrotu kopernikańskiego w moim myśleniu o czasie. Natomiast staram się tak prowadzić swoje zajęcia, żeby przechodzić przez te najważniejsze pytania albo wręcz kierować studentów czy słuchaczy do tego, żeby zadali kolejne pytanie, nad którym możemy spędzić kolejne 90 minut.
0: A jakie najczęściej pojawia się pytanie? Co nie daje spokoju?
1: Myślę, że najbardziej przejmujące jest to, że każdy z nas ma swój własny czas i że fizycznie, nie dość, że to fizyka przewiduje, to mamy dane empiryczne, dane doświadczalne, które w każdym razie nie obalają tej teorii. A to jest zaskakujące.
0: To na koniec chciałam jeszcze zapytać, choć nie wiem, czy to jest pytanie z dziedziny filozofii, fizyki, czy może psychologii. Czy każdy ten swój czas może dowolnie ukształtować?
1: Myślę, że należałoby na to patrzeć tak, że mamy pewną cenną walutę, której nie możemy wymieniać. Możemy z niej korzystać. Nie lubię zwrotu, że marnuję czas. Ja zużywam czas. Mogę go zużyć na rozrywkę, na coś, co nie przynosi mi żadnych korzyści, co może mnie dekompresuje po pracy, tak? Pozwala mi odpocząć, ale mogę go również przeznaczyć na coś bardzo konkretnego i koniec końców, czy ja przez godzinę będę oglądał jakieś filmiki, czy przez godzinę zajmę się czymś innym, chociażby sprzątaniem mieszkania, to ciągle jest jedna godzina, tak? Więc ja zużywam tę walutę, ileś jej mam tutaj i myślę, że warto tak na to patrzeć.
0: Czas płynie zbyt wolno dla tych, którzy czekają, zbyt śpiesznie dla tych, którzy się lękają, zbyt opieszale dla pogrążonych w żałobie, zbyt wartko dla tych, którzy świętują, ale dla tych, którzy kochają, czas jest wiecznością. To już William Szekspir. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Doktor Jakub Róg, Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gościem Studia Wiedzy. Dziękuję za rozmowę o czasie.
1: Bardzo dziękuję.
2: Studio Wiedzy. Powtórka programu. Radio Podcast.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada

0: Językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo Powiedzieć.
1: W dzisiejszym odcinku podcastu Łatwo Powiedzieć opowiem Państwu o życiu gatunków. Oczywiście nie będą to gatunki roślin czy zwierząt, tylko gatunki używane przez nas w komunikacji. Ta roślinno-zwierzęca analogia jest zresztą całkiem sensowna. Gatunki się rodzą, dojrzewają, zmieniają, przeobrażają, rozciągają, a nawet wymierają. Świetnym przykładem jest telegram. Gatunek, który pojawił się w historii ludzkości stosunkowo późno, wraz z telegrafem. Pamiętają Państwo te wiadomości: będę jutro, stop, Tomek. W Polsce Ludowej były nawet dowcipy o telegramie od Stalina. On brzmiał mniej więcej: gaz stop, prąd stop, Józef Stalin. Ale z tego co pamiętam, w roku 2012 telegram został przez Pocztę Polską wycofany, czyli jako gatunek wyginął. Na chwilę powrócił, chyba jeszcze w formie ślubnej ciekawostki. Można było telegramy wysyłać jako zaproszenia na ślub, ale chyba dzisiaj jest już ta funkcja nieaktywna. Podobne przeobrażenia związane z technologią przeszedł gatunek nazwany życiorysem. Wieki temu życiorys pisało się w formie epistolarnej, czyli nadawało się mu postać listu, w którym opowiadaliśmy o swoim życiu. Pisaliśmy tam po kolei, kiedy się urodziliśmy, gdzie chodziliśmy do szkoły, jaka była nasza edukacja, co robiliśmy po zakończeniu edukacji, gdzie pracowaliśmy, jakie mieliśmy doświadczenie, jakie były nasze sukcesy. Wszystko w pięknej, tradycyjnej narracji. Ale ten życiorys jako gatunek zmienił się mniej więcej w okolicy lat 50., kiedy upowszechniły się w rekrutacji maszyny do pisania. Wtedy to rekruterzy, a mówiąc językiem Kochanowskiego, HR-owcy, wymyślili ciekawy sposób na ograniczenie tej literackiej narracji. Na maszynie do pisania zaprojektowali tabelę, formularz, w którym osoba kandydująca czy poszukująca pracy musiała wypełniać wyłącznie suche informacje o swoich danych osobowych, o edukacji, o wykształceniu, o poszczególnych etapach zatrudnienia. Taki pierwszy życiorys w formie tabeli czy formularza znajdziemy na przykład w archiwum teatru broadwayowskiego. Aktorzy w ten sposób opisywali swoje życiowe doświadczenia. I tak, pod wpływem technologii gatunek się zmienia, zmienia nawet swoją nazwę. Mamy dawniej życiorys, który staje się curriculum vitae. Curriculum vitae, czyli CV, CV, CV-ka, różnie się to nazywa. Te dwa gatunki funkcjonują do dzisiaj równolegle, to znaczy nie jest tak, że życiorys wyginął, a curriculum vitae zajęło jego miejsce. Oczywiście CV dzisiaj dominuje, ale pisze się jeszcze życiorysy, czasem się je czyta na uczelniach, na przykład w trakcie obron doktorskich. Raczej w świecie akademickim funkcjonuje jeszcze opisywanie życia i dorobku kandydata czy kandydatki właśnie w formie ciągłej literackiej. Ale ja dzisiaj opowiem Państwu o innym gatunku, nietypowym, ponieważ nikt prawie tych tekstów nie czyta, a są bardzo ważne. Przy okazji bardzo długie i bardzo trudne. Opowiem dzisiaj Państwu o tym, jakie zmiany przechodzą właśnie na naszych oczach czy w naszych szufladach regulaminy, teksty prawne, dokumenty prawne. I teraz historia osobista. Mój pierwszy kontakt z regulaminem odbył się pod koniec lat 90., lata wielkiej transformacji. Pamiętają Państwo, jak wtedy ta rzeczywistość wyglądała w bankowości. Jako młody człowiek musiałem wejść do banku i wypłacić pieniądze. I powiedziałem wtedy kulturalnie: dzień dobry, chciałem wypłacić pieniądze z mojego konta. A pani doradczyni powiedziała: niestety nie może pan wypłacić pieniędzy. Dlaczego? Zapytałem. A ona powiedziała: a no dlatego, że to nie jest pana konto. Ja mówię: jak to nie jest konto moje? Ja, to jest moje konto, ja jestem jego właścicielem. Nie, drogi panie, właścicielem konta jest bank. Pan pieniądze tylko na tym koncie przechowuje. Ponieważ lubię dialogi z obcymi ludźmi, więc zapytałem: to co ja mogę zrobić z tymi pieniędzmi? Pani doradczyni powiedziała: pan te pieniądze może z konta podjąć, wypłaca tylko pracownik. Nie wiem, czy zna pan język polski dobrze, ale cząstka wy, wypłacić, tak jak wyjść, wybiec,

Wodór czyta sporo osób, w niektórych krajach pod 70%. Najgorzej, najrzadziej czytane są dokumenty prawne produktów czy usług kupowanych online, czyli wtedy, kiedy jesteśmy w internecie czy w aplikacji i musimy coś zatwierdzić, pobrać ten plik, go otworzyć, to jest niekomfortowe, niewygodne, nie mamy na to czasu i tutaj czytelnicy ograniczają się do 4% populacji. Co gorsza, badano także umiejętność czytania ze zrozumieniem tych dokumentów wśród osób, które twierdzą, że czytają takie dokumenty. I okazało się, że konsumenci, którzy znajdują czas i wysiłek, wkładają, by przeczytać regulamin, i tak nie znają tych wszystkich metod wykładni, przepisów i źle interpretują, czyli źle rozumieją te dokumenty. No to po co my to mamy czytać, skoro mamy marne szanse, żeby sobie z tym poradzić? Ostatecznie naukowcy postawili dwie różne hipotezy dotyczące tego, dlaczego ludzie nie czytają dokumentów prawnych. Pierwsza hipoteza to hipoteza demotywującego optymizmu. Ta postawa pojawia się w krajach, w których społeczeństwo ma zaufanie do władzy i do sądu. No i tam ludzie sobie myślą, nie mam czasu na czytanie, to jest długi dokument, pewnie go nie zrozumiem, w związku z tym nie czytam, akceptuję, sąd mnie zabezpieczy, moje państwo mnie obroni, ochroni. Jeżeli tam w tym dokumencie będzie coś złego, no to anulują całą umowę. Druga hipoteza to hipoteza racjonalnej apatii. Ona się pojawia w krajach czy w kulturach, w których ludzie sądom raczej nie ufają, nie mają zaufania do państwa. Bardzo często racjonalna apatia pojawia się w krajach posttotalitarnych, takich, które miały doświadczenie totalitaryzmu. No i wtedy ci czytelnicy, ci klienci czy konsumenci, pozostawieni w ich przekonaniu samym sobie, próbują przeczytać ten regulamin, ale im się nie udaje, gubią się po pierwszym zdaniu, gubią się w związku z zaistniałą sytuacją i przestają czytać, popadają w apatię i to jest zupełnie z ich perspektywy racjonalne. Rozwiązaniem tego problemu nie jest upraszczanie dokumentów czy ich projektowanie od nowa, tylko po prostu prawne zniesienie obowiązku czytania, stworzenie zakazanych klauzul, list zakazanych klauzul, czyli zapisów, czy przepisów, przepraszam, których w regulaminie być nie może, albo najlepiej w ogóle tworzenie wzorców umowy i upowszechnianie ich w odpowiednich branżach za pomocą ustawy. Firma telekomunikacyjna, bank, firma energetyczna nie ma prawa tworzyć własnych regulacji, własnych umów, tylko bierze sobie z załącznika do ustawy taki wzorzec, on jest zabezpieczony przez państwo i mamy święty spokój, jest bełkotliwy, ale zabezpieczony, nie musimy go czytać, jest to zupełnie racjonalne. Hola hola, mówi jednak część ekspertów, powstrzymajcie swoje rumaki, przecież wtedy jakość usług zacznie spadać, ponieważ firmy będą mogły różnić się tylko liczbą zer, a zatem wygrywać zaczną dostawcy usług po prostu tańszych, niekoniecznie lepszych. Dlatego bardzo popularny stał się nurt przeprojektowywania dokumentów prawnych. Najczęściej nazywa się go legal design. Design, czyli projektowanie. Legal to prawo, czyli jest to stosowanie technik projektowania w tworzeniu usług, też dokumentów prawnych. Wyobraźmy sobie, że legal design działa trochę tak jak projektowanie przedmiotów codziennego użytku. Krzesła, sofy, meble, z których korzystamy, mają być funkcjonalne i komfortowe. W związku z tym usługi i dokumenty prawne także. Projektuje się je zatem tą samą metodą. I polecam teraz Państwa uwadze obserwowanie umów i regulaminów w Polsce, ponieważ od 2014 roku bardzo dużo się tutaj dzieje. Te dokumenty zaczynają wyglądać zupełnie inaczej. No i instytucje próbują nas mimo wszystko namówić do ich czytania. A robią to na kilka sposobów. Pierwszy sposób, najprostszy, to jest uproszczenie samej treści. Nie rozpoznają Państwo wtedy różnicy. Dalej będzie ten dokument zapisany maczkiem, może czcionka będzie trochę większa, bo teraz prawo wymaga, by te rozmiary fontów powiększać, ale język będzie nieprzystępny, może się pojawić tam jakieś uproszczenie jednego lub dwóch wyrazów, może częściej będzie się pojawiać kropka. Naukowo rzecz biorąc nazywa się to poprawienie readability, czyli po polsku przystępności dokumentu.
Takie upraszczanie przypomina tłumaczenie. Teraz robią to całkiem dobrze upraszczarki AI uczone na bazie tych upraszczaczy i upraszczaczek białkowych, czyli ekspertów ludzi. Jeżeli upraszczarka widzi

w regulaminie powzięcie zastrzeżeń, no to zmienia to na przykład na uzyskanie zastrzeżeń. Jeżeli jest tam gdzieś napisane, przysługuje klientowi prawo do odwołania, no to piszemy, może się pan odwołać albo ma pan prawo się odwołać. Natomiast z perspektywy naukowej nie będzie to działać, ponieważ tekst jest za długi i za trudny. Nie polega zatem praca z regulaminem na jego upraszczaniu metodą translatoryczną. Nie polega na stawianiu kropek, zamianie rzeczowników w czasowniki itd., itd. Badań naukowych, które podważają to podejście, jest sporo. W Polsce takie badania eksperymentalne przeprowadził Polski Instytut Ekonomiczny. Eksperci z tego instytutu wybrali fragment umowy pożyczki, uprościli go metodą tłumaczeniową, zdanie po zdaniu, słowo po słowie. No i okazało się, że ludzie i tak nie zrozumieli tej treści. Właściwie różnica była nieistotna statystycznie. Nie pomogło też dodanie słowniczka z przodu. Jak zatem upraszczać regulaminy? Albo lepsze pytanie, jak państwo jako konsumenci, jako klienci mają rozpoznać, że regulamin jest uproszczony i że warto spróbować go czytać? Otóż po pierwsze, ten regulamin będzie raczej przypominał przewodnik turystyczny albo poradnik. Podejście jest całkiem sensowne. Skoro dokument jest bardzo długi, to raczej nie zakładajmy, że ludzie go będą czytać od deski do deski. Natomiast pomóżmy im dotrzeć do konkretnych treści, których potrzebują. Tak jak wyprawa do Chorwacji. Jedziemy do Chorwacji, mamy przewodnik. Przecież nie czytamy tego przewodnika w samochodzie przez 10 godzin. Tylko kiedy jesteśmy w Splicie, otwieramy rozdział Split i czytamy treści, które nas interesują. Albo o zabytkach, albo o przygodach kulinarnych, albo o wypoczynku. Podobnie jest z regulaminem. Klient, który potrzebuje informacji o tym, jak złożyć reklamację, ma bardzo szybko, wygodnie i komfortowo znaleźć ten fragment i tylko ten fragment sobie przeczytać ze zrozumieniem. I z tego powodu regulaminy zmieniają się podobnie do życiorysu. Po pierwsze, mają okładki. Po drugie, mają spisy treści. Te spisy treści są klikalne, to znaczy mogę wybrać rozdział 6 i przejść do tego rozdziału w formie elektronicznej oczywiście, a potem wrócić stamtąd, klikając jakiś napis na dole strony, wróć do spisu treści, mogę bardzo szybko się po tym dokumencie przemieszczać. Kolejna cecha dobrze zaprojektowanych regulaminów jest taka, że ich spis treści wygląda jak FAQ, jak odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Będziemy zatem tam widzieć przewodnikowe pytania w stylu, jak możesz zmienić typ rachunku, jak możesz przekształcić rachunek, jak możesz dysponować rachunkiem i tak dalej, i tak dalej. Kolejną cechą dobrych regulaminów jest to, że instytucja, która je tworzy, wie, które przepisy są trudne i wywołują problemy, dlatego że odbiera przecież telefony od klientów, ma postępowania reklamacyjne albo sądowe. W związku z tym do tych trudnych postanowień dodaje takie specjalne komentarze z treścią wspierającą. Mogą się tam pojawić przykłady, mogą się tam pojawić wyjaśnienia czy dodatkowe definicje. A na poziomie językowym czy gramatycznym zmiana regulaminu, który przypomina ustawę, w przewodnik turystyczny, w przewodnik po świecie produktu, wymaga zmian relacyjnych. To znaczy gramatycznie powinniśmy wtedy w tym tekście zauważyć nie trzecią osobę. Bank zapewnia klientowi dostęp do 24-godzinnej infolinii, tylko poradnikowy tryb my do ty albo my do państwo. Co ciekawe, polskie instytucje, które wprowadzają nowe regulaminy w tej wersji, są podzielone. Niektóre wolą tykać, a inne wolą panować czy paniować. Znajdą państwo wtedy w tych regulaminach właśnie takie zdanie. Zapewniamy ci dostęp do infolinii 24 godziny na dobę albo zapewniamy państwu dostęp do infolinii. W niektórych dokumentach z tej nowej szkoły pojawiają się też żarty i dowcipy. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale jedna z firm napisała na przykład w swoim regulaminie. Prawnicy kazali nam przypomnieć, że zakazane jest przesyłanie przy pomocy serwisu treści o charakterze bezprawnym. Mówimy to jasno, nie pobieramy od ciebie żadnych opłat za korzystanie z serwisu. Taka praktyka żartowania czy puszczania oka do klientów jest całkiem dobrze przyjmowana w serwisach gier komputerowych. Gra na przykład Wiedźmin albo Cyberpunk, z tego co pamiętam, ma regulamin, w którym

0: jest bardzo dużo żartowania i te treści są zanurzone w świecie gry. I wiem, że graczom to się bardzo podoba, piszą nawet do działu prawnego twórcy gry maile, listy, w których wyrażają wdzięczność za to puszczanie oka. Ale raczej taka nieformalność będzie odbierana bardzo negatywnie wtedy, kiedy ten produkt jest ważny, fundamentalny dla naszego życia, czyli ubezpieczenie czy finanse. Nas w Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego spotkało kiedyś niezłe wyzwanie. Otóż zostaliśmy poproszeni o zredagowanie w prostym języku umowy pożyczki pomiędzy dwiema osobami, które się bardzo dobrze znają. Na przykład są to przyjaciele, którzy razem kradli konie, są ze sobą po imieniu. I wyobraźmy sobie sytuację, że taka Anka i Janek chcą sobie wzajemnie pożyczyć pieniądze, dokładniej to pewnie Janek Ance albo Anka Jankowi, przychodzą do prawnika i mówią, my potrzebujemy takiej umowy pożyczki nie na czas wojny, tylko tak do szuflady, żeby sobie tam leżała. No i jesteśmy ze sobą w imieniu, więc prosimy o napisanie tej umowy językiem potocznym. Przygotowaliśmy wtedy taką umowę i proszę sobie wyobrazić, że nawet dowiedzieliśmy się, że kilka pożyczek na jej wzorze zostało udzielonych. I na zakończenie przeczytam Państwu kawałek tej umowy. Umowa pożyczki. Umowę zawierają Janek, myślnik Jan Nowak, ulica Pesel i Anka, myślnik Anna Kowalska, ulica i Pesel. Ustęp drugi. Janek pożycza Ance 100 tysięcy złotych. Ustęp trzeci. Janek przekazuje Ance 100 tysięcy złotych na konto takie i takie. Anka potwierdza odbiór kwoty, podpisując tę umowę. Po czwarte. Do 25 maja takiego i takiego roku Anka zwróci Jankowi 100 tysięcy złotych pożyczki oraz 100 złotych odsetek. Anka może zwrócić Jankowi pożyczkę w częściach, nie zmienia to odsetek. Jeśli Anka poprosi, Janek może pisemnie wydłużyć termin zwrotu pożyczki. Anka oświadcza, że ma zadowalającą sytuację finansową i gwarantuje, że spłaci pożyczkę i odsetki w terminie. Umowa ma dwa egzemplarze, po jednym dla Anki i Janka. No i na koniec moje ulubione, sprawy, których tu nie ma, reguluje kodeks cywilny. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu tego odcinka będą Państwo się uważniej rozglądać po świecie tekstów prawnych. Jestem ciekaw, czy zauważą Państwo te nowe regulaminy wyglądające jak turystyczne przewodniki. Do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu. Autopromocja.
4: Klimat jaki jest, każdy widzi.
5: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
6: Ale my nie załamujemy rąk.
7: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
8: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
8: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
8: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
8: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
10: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
11: W każdą sobotę rano o 9:06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy.

0: Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9:06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
1: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
2: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
3: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
2: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
3: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
1: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Groch,
2: Jacek Czarnecki
3: i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: Minęła druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Ukraina zgodziła się na kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej oraz polskich żołnierzy, informuje Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Prace mają ruszyć w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej i we Lwowie.
1: Jak czytamy w oświadczeniu ukraińskiego IPN, specjalna komisja wydała zgodę na prace ekshumacyjne w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka w obwodzie wołyńskim. W zeszłym miesiącu prowadzono tam prace poszukiwawcze i odnaleziono zbiorową mogiłę oraz pojedyncze pochówki polskich ofiar zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Ekshumacje będą mogły też być prowadzone na ulicy Warszawskiej we Lwowie, gdzie pochowani są żołnierze Wojska Polskiego polegli w 1939 roku. To kolejne tego typu prace. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz smutna informacja. Nie żyje turysta, który spadł z wysokości na Rysach. Z powodu upadku z dużej wysokości ciężko ranna została też turystka, mówi ratownik Topr Tomasz Wojciechowski.
2: Nie było żadnych świadków, także turyści jacyś natknęli się na dwie leżące osoby w jakichś odległościach od siebie, około 80 metrów jedna od drugiej. Także tutaj nawet nie mamy jakby pewności, czy te dwie osoby były razem, czy nie. Kobieta w stanie ciężkim przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Turysta, jak ratownicy nasi dotarli, no to stwierdzili zgon na miejscu.
0: W akcji uczestniczyło 30 ratowników. Lot śmigłowcem utrudniała pogoda. Wysoko w Tatrach wciąż panują zimowe warunki. Szlaki pokryte są śniegiem. Uzbrojony w noże mężczyzna zakłócił uroczystość Bożego Ciała w Sosnowcu. Wtargnął w okolice ołtarza polowego parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa. Agresor został obezwładniony przez policjantów, mówi starszy posterunkowy Bartłomiej Mysłek z Komendy Miejskiej w Sosnowcu.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o mężczyźnie, który podczas procesji Bożego Ciała zaczął wykrzykiwać, trzymając w ręku noże. Mężczyzna ten natychmiast został obezwładniony i zatrzymany przez policjantów, którzy zabezpieczali tą procesję. Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jest zatrzymany na tą chwilę do dalszych czynności.
0: Szczęśliwie agresywne zachowanie mężczyzny nie doprowadziło do obrażeń żadnego z uczestników uroczystości.
4: To są aktualności jedynki.
0: Większość unijnych krajów opowiada się za wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń wizowych dla Rosjan. Sprawa była poruszona na spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw członkowskich w Luksemburgu w reakcji na niedawno ujawnione dane o rosnącej liczbie wydawanych Rosjanom wiz. Najwięcej wydały ich Francja, Włochy i Hiszpania, najmniej Polska, Dania, Rumunia i Szwecja.
5: Polska była jednym z pierwszych krajów, który zaapelował o dodatkowe restrykcje wizowe dla Rosjan.
6: To jest niezrozumiałe, kiedy obywatele Unii Europejskiej, którzy też również mieszkają blisko granicy, słyszą wybuchy bomb rosyjskich, jadą na wakacje, spotykają tam Rosjan, którzy chodzą w koszulkach z Putinem.
5: Mówił w Luksemburgu wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Coraz więcej unijnych krajów.